0: życia i tam te środki można przeznaczać dla hospicjum.
1: Dokładnie tak. Jeśli byście Państwo mogli spojrzeć na nasze social media, na naszą stronę żukiemdlażycia.pl i wspomóc nas pod niewielkim datkiem, bylibyśmy bardzo wdzięczni, a my tutaj na trasie walczymy z przeciwnościami, z techniką, z gorącem, który panuje u nas w samochodzie, ale jakoś jedziemy.
0: 125 tysięcy, tak patrzę, ponad już udało się zebrać. Cel jest jaki?
1: Chcemy zebrać 350 tysięcy, to jest 90 tysięcy euro, które wystarczy na jeden miesiąc funkcjonowania hospicjum.
0: A dlaczego z Krakowa do Wilna, a nie z innego miasta?
1: Dlatego, że ja pochodzę z Krakowa, a od 20 lat mieszkam w Wilnie. Przyjechałem do Wilna tylko na 2 tygodnie, a zostałem 20 lat. Poznałem siostrę Michaelę, ona mi opowiedziała o ruchu hospicyjnym. No ja pomyślałem, że mogę się jej przydać. I my z przyjaciółmi razem postanowiliśmy jakoś ją odciążyć, żeby jej było lżej. Zobaczymy, czy nam się uda, ale liczymy na Państwa.
0: To jeszcze proszę powiedzieć, bo dziś Państwo do Warszawy dojeżdżają.
1: Tak, dzisiaj jesteśmy o godzinie 15:30 na placu Hoovera. I tam będzie koncert, będzie wiele atrakcji. No i mam nadzieję, że dojedziemy, bo mamy, tak jak mówiłem, kolejną awarię. On się nam niesamowicie grzeje, ale jakoś jedziemy.
0: A gdzie Państwo teraz są?
1: Szukamy jakiegoś mechanika po drodze. Ktoś podobno coś ogarnął. Jesteśmy jakieś 60 kilometrów przed Warszawą.
0: 60 kilometrów do Warszawy, a skąd tego żuka Państwo skombinowali?
1: No musieliśmy jakoś go pozyskać. Na początku był jeden żuk, potem się okazało, że jest niesprawny technicznie i nas nie dowiezie. Musieliśmy się spiąć, zebrać, złożyć na kolejnego żuka. Tutaj kolega Piotr wynalazł strażackiego pięknego żuka. No i teraz go mamy i nim jedziemy.
0: Kto jedzie jeszcze, proszę powiedzieć? Ilu państwa jest?
1: Jest nas 7 osób na pokładzie. Każdy jest za coś odpowiedzialny. Mamy ekipę muzyczną, mamy mechaników, mamy... No,
2: każdy jest za coś odpowiedzialny.
0: Ekipa muzyczna, rozumiem, ta, która te koncerty gra na tych przystankach. Co to jest za muzyka? Co to jest za ekipa muzyczna?
1: To jest rodzeństwo. Najmłodszy uczestnik naszej wyprawy ma 14 lat, najstarszym jestem ja i jedziemy. Właśnie dojechaliśmy do Mantrak and Bus i słyszę, że nam gotuje wodę.
0: To jeszcze zapytam, czy to jest pierwsza taka wyprawa, czy to jest już któryś raz ta akcja się odbywa?
1: Dla mnie to jest pierwsza akcja, w której uczestniczę, chociaż uczestniczyłem w wielu akcjach hospicyjnych, zbierając pieniądze na hospicjum, ale żukiem jest to nasza pierwsza, ale na pewno nie ostatnia i wybieramy się już do Szwecji, dostaliśmy zaproszenie do Norwegii, Polonia nas zaprosiła i pewnie ten żuk pojedzie dalej, czyniąc dobro.
0: No to życzymy w takim razie powodzenia i do zobaczenia dzisiaj w Warszawie.
1: Widzimy się w Warszawie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i proszę na odwiedzenie naszej strony. Do zobaczenia.
0: Bardzo dziękuję. Jest godzina 9:33. To ja Państwu jeszcze adres przypomnę. żukiemdlażycia.pl. Tam można wpłacić i się w tę zbiórkę zaangażować. Hospicjum siostry Michaeli Rak to jest hospicjum. Myślę, że słuchaczom Radia Wnet bardzo dobrze znane. No i warto, myślę, jeśli Państwo mogą jakieś środki przeznaczyć, to właśnie w tę akcję się zaangażować. W studio Wilno Agata Antoniewicz Państwa do tego hospicjum często zabiera i o tym niezwykłym miejscu i też ważnym, myślę, dla Radia Wnet opowiada. Także tak to, proszę Państwa, wygląda, a zobaczyć takiego żuka, takim żukiem przejechać, myślę, że to jest niemałe wyzwanie i piękna inicjatywa. Także dziś do wszystkich Państwa, którzy są w Warszawie, może właśnie skwer Hoovera warto właśnie wieczorem odwiedzić i zobaczyć jeszcze, jakie są kolejne przystanki, bo jest ich jeszcze kilka na trasie właśnie Żuka. Godzina 9:35. To my teraz posłuchamy

Zanim się do Zambii przeniesiemy, to by jeszcze taka informacja dla mieszkańców Krakowa. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie szuka dzierżawcy jordanówki w Parku Jordana. Jordanówka to, nie wiem, niektórzy nazywali to miejsce okrąglakiem, ale to takie kultowe miejsce właśnie w Parku Jordana. Do 23 września organizacje pożytku publicznego mogą składać oferty w przetargu na dzierżawę pawilonu. Szukamy pomysłu na miejsce, które połączy kameralną gastronomię z integracją społeczną, aktywizacją zawodową i tworzeniem miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jordanówka ma być całorocznym otwartym miejscem spotkań bez jedzenia typu fast food, za to z przestrzenią na działania społeczne, kulturalne i edukacyjne. Jej przyszły kształt współtworzyli mieszkańcy podczas konsultacji społecznych. Więcej o przetargu mogą się Państwo dowiedzieć na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. To piękne miejsce, warto, żeby może ktoś, kto ma na nie dobry pomysł, właśnie w dzierżawę jordanówkę wziął, czy okrąglaka, czy jak inni jeszcze mieszkańcy Krakowa to miejsce nazywają i nazywali. Do 23 września, przypomnę, organizacje pożytku publicznego mogą składać oferty w przetargu na dzierżawę tegoż pawilonu. Godzina 9:40, to jeszcze chwilę z nami będzie Zamrok, czyli zambijski rock, a najbardziej był on popularny właśnie w latach 70., a to też

w związku z ważnym momentem w historii Zambii, która uzyskała niepodległość w roku 64. No i właśnie czerpały te zambijskie zespoły z Hendrixa, z Black Sabbath, z tego rocka psychodelicznego lat 70. No ale w tej wersji afrykańskiej, która mi się bardzo podoba, nie wiem jak Państwu, to teraz jeszcze utwór Shabin Queen.

0: Godzina 9.47, 9 września. Ja mam nadzieję, że my zaraz o harcerskiej Afryce porozmawiamy z naszym gościem, ale zanim to ja Państwu postaram się przybliżyć wstępnie, cóż to jest projekt Harcerska Afryka, inicjatywa harcerskiego wolontariatu historycznego, której celem jest odnajdywanie, zabezpieczanie i przywracanie zbiorowej pamięci o polskich uchodźcach wojennych. Od sierpnia 2018 roku wolontariusze, harcerki, harcerze oraz pasjonaci z całej Polski regularnie wyruszają na czarny ląd, by nieść bezinteresowną pomoc, chronić materialne dziedzictwo narodowe i budować międzypokoleniowe oraz międzykulturowe mosty. W ciągu 8 zrealizowanych dotychczas edycji w latach 2018-2025 program stał się trwałym pomostem łączącym Polskę z Afryką. Chodzi o przywracanie pamięci, czy dbanie o miejsca pamięci, spoczynku przede wszystkim Sybiraków właśnie w Afryce. I jest nasz gość, do którego ja macham, i tutaj siądzie zaraz Natalia Mika, właśnie z projektu Harcerska Afryka Fundacja 20. Dzień dobry Pani.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy Pani właśnie z Zambii wróciła?
1: No tak, niedawno, co prawda nie przed chwilą, lecz z tydzień temu, ale projekt nadal jest żywy, cały czas myślami, że tak powiem, jesteśmy w Afryce, ciałem już tutaj w Warszawie, ale projekt cały czas jest aktywny, szczególnie w naszych social mediach, na które też serdecznie zapraszam, właśnie czy to na Facebooka, czy Instagrama, czy YouTube'a, właśnie Harcerska Afryka, jak Państwo wpiszą, to mogą zobaczyć nasze tegoroczne działania, ale i też cały projekt, który działa od 2018 roku pod patronatem Fundacji 20. Natomiast też mamy bardzo duże wsparcie i dofinansowanie od Instytutu Polonika.
0: Polonika, o Instytucie Polonika Państwo na pewno w Radiu Wnet słyszeli. To proszę powiedzieć, czym tak naprawdę się zajmowaliście, ile byliście w Zambii, gdzie w tej Zambii byliście?
1: Tegoroczna edycja skupiała się przede wszystkim na Zambii. Spędziliśmy tam prawie 3 tygodnie i lecieliśmy w pierwszej kolejności do Lusaki, czyli do stolicy, i tam naszym głównym miejscem zainteresowania właśnie w Lusace był cmentarz, który znajduje się w środku miasta. Jest tam kilkadziesiąt grobów polskich, właśnie które mieliśmy okazję oczyścić, właśnie sfotografować, też upiększyć barwami polskimi. Natomiast bardzo ważny też drugi ośrodek to było Archiwum Narodowe w Zambii, właśnie w Lusace, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć właśnie, jak w ogóle to archiwum wygląda, jak funkcjonuje, spotkać się również z panem dyrektorem z tego archiwum, który też bardzo ciepło nas przyjął, więc jesteśmy bardzo wdzięczni. Ale przede wszystkim najważniejszą pracę, którą wykonaliśmy właśnie tam na miejscu, to zdigitalizowaliśmy tysiące dokumentów, więc bardzo, bardzo ważna historia też i dla nas, dla naszego projektu, ale myślę też, że w ogóle dla Polaków, którzy nie do końca może też wiedzą właśnie, że część historii Polski znajduje się na tych ziemiach afrykańskich, więc wszystkie właśnie dokumenty, które tam mieliśmy okazję zobaczyć, to wiadomo, to są oryginały, więc też nawet jak czytaliśmy te różne dokumenty, patrzyliśmy na różne nazwy, nazwiska, to też nam buzia często się uśmiechała, bo często to też
0: ale
1: były...
0: Ale co to są za dokumenty?
1: Właśnie to były dokumenty przeróżne naprawdę, od różnych biletów na przykład, po jakieś raporty właśnie osób, które zostały wywiezione w latach 40. na Syberię, a później, kiedy Polska już dostała amnestię i część Polaków nie mogła wrócić właśnie tutaj do Polski, a zdecydowała się na transport do Afryki. Tutaj mówimy o krajach południowej Afryki i wschodniej, czyli właśnie głównie Zambia, Zimbabwe, wcześniej to była Rodezja Północna i Rodezja, właśnie Uganda, Kenia. No to właśnie część Polaków wyjechała wtedy, w tamtych latach 40. No i zdecydowała się zostać. Też bardzo ciepło została przyjęta właśnie przez lokalną społeczność. No dzięki temu też nawet jak w tych latach wracamy do tych krajów afrykańskich i opowiadamy o naszym projekcie, to często właśnie wspominamy o tej gościnności właśnie Afrykańczyków. No i dzięki temu też można powiedzieć, że z taką radością też nas witają już no, po tych dziesiątkach lat, jak tam wracamy i też opowiadamy o tym projekcie. No i często też nie są świadomi, że w ogóle taka historia gdzieś tam miała miejsce.
0: Jak wyglądają te cmentarze, te groby, w jakim one są stanie?
1: Część grobów, jeśli chodzi o na przykład ten cmentarz w Lusace, na przykład, który mieliśmy w pierwszej kolejności okazję zobaczyć, no to jest w dobrym stanie, tak? Jest w centrum miasta, tam zajmują się głowy, że tak powiem, właśnie stolicy i tam administracja tego cmentarza naprawdę dobrze działa. Natomiast właśnie oprócz Lusaki mieliśmy okazję być też i na północy kraju, i na południu. Na północy znajduje się cmentarz Bwanakubwa, Bala oraz Ndola. No to są już takie cmentarze, które no, jakby człowiek, że tak powiem, z Europy przyjechał na miejsce, to by nawet nie pomyślał, że to może być cmentarz, bo często to są otwarte przestrzenie, nie ma żadnego ogrodzenia. Wokół tego są normalnie osiedla mieszkalne, na przykład w Bwanakubwie obok od razu jest osiedle, więc też no gdzieś tam właśnie z naszej inicjatywy mieliśmy okazję zastopować w ogóle budowlę osiedla, właśnie żeby nie zrujnowali tego cmentarza. No też główny powód tego był, że nawet nie byli świadomi, że to są nagrobki, które właśnie dotyczą i historii właśnie Polski, ale też i tam jest osoby pochowane są i z Wielkiej Brytanii, i z Włoch. No i po prostu nie mieli tej świadomości, że aż taki drogocenne dziedzictwo narodowe właśnie innych państw tam się znajduje. Natomiast na przykład też no, 3 lata temu mieliśmy okazję znowu być w Zambii i dotarliśmy właśnie bardziej na północ do miejscowości Mbala. No to tam ku naszemu zdziwieniu, to jest cmentarz, który też został odremontowany tam 2 czy 3 lata wcześniej jeszcze. No to jak przyjechaliśmy na miejsce, no to nagrobki na przykład były zdewastowane i przez to, że cmentarz nie był ani ogrodzony, ani nie było żadnego kustosza tego cmentarza, no to ludzie znowu albo nie mieli świadomości, albo może po prostu gdzieś tam zainteresował ich materiał budowlany, no bo wiadomo, że nagrobki były świeże, odmalowane, były też krzyże, a często po prostu ludność na przykład używa gdzieś tych metalowych elementów, czy to do zbudowania właśnie jakiegoś swojego ogrodzenia, czy też na złom. No więc cały czas staramy się, żeby ta świadomość rosła, no ale też i żeby było zaangażowane ta lokalna społeczność, więc na przykład też od zeszłego roku uruchomiliśmy taki program jak Węzły Pamięci, czyli mamy kontakt na bieżąco z osobami właśnie z tamtych miejscowości, które od razu mieszkają, czy to blisko cmentarzy, czy to blisko pomników, bo też warto wspomnieć, że oprócz cmentarzy właśnie są też pomniki, które często są podpisane polskimi nazwami, tak? Polskie słowa występują na tych cmentarzach, przepraszam, na tych pomnikach. No więc oprócz właśnie tego takiego przyjeżdżania co roku w te miejsca pamięci, no to wiadomo, że gdzieś ta, można powiedzieć w cudzysłowie, kontrola zdalna też jest bardzo ważna, więc też no zawsze jesteśmy wdzięczni po prostu tej społeczności lokalnej, która tak aktywnie się angażuje.
0: Czy państwo jakoś rodziny tutaj w Polsce żyjące, których to przodkowie gdzieś tam spotykają, szukają tych rodzin? Jest jakiś taki kontakt, kto tam spoczywa?
1: Tak, mamy sporo osób właśnie, które są z nami w bezpośrednim kontakcie. No głównie też dzięki właśnie social mediom odnaleźli nas jako właśnie naszą grupę wolontariuszy, harcerzy, którzy interesują się tematem I nawet właśnie w tym roku, tuż przed wyjazdem do Zambii, kiedy już właśnie dowiedzieliśmy się właśnie, że też dostaniemy to wsparcie finansowe i już zaplanowaliśmy naszą eskapadę, to parę osób też pod naszym właśnie pierwszym postem takim zapowiadającym zgłosiło się do nas, zapytało się, w które miejsca wyjeżdżamy, które miejsca będziemy odwiedzać i nawet właśnie mieliśmy 3 rozmowy online'owe, głównie z osobami, które na przykład też mieszkają w Wielkiej Brytanii, bo też oprócz tego właśnie, że część Polaków w tamtych latach wyjechała do Afryki, to też oczywiście mamy wątek i Wielkiej Brytanii, i Australii, Argentyny, Brazylii, więc właśnie mieliśmy rozmowy z 3 panami, którzy mówili, że ich na przykład babcia czy dziadek znajduje się na danym cmentarzu i też właśnie w tym roku nawet opublikowaliśmy jedną rolkę na naszych social mediach, na którym udało nam się znaleźć grób babci pana Romana Klimczaka i no bardzo był wzruszony, wiadomo, bo też nie wiem, czy miał okazję być fizycznie na tym cmentarzu, ale sama świadomość, że już jakiś właśnie Polak tam był, że ten grób istnieje, że jest to miejsce faktycznie, bo też jest kwatera cała Polska, jest szereg nagrobków, tam 20 i na przykład jest jedno miejsce w tym szeregu, gdzie nie ma nagrobka i nie ma nazwiska, więc też można, że tak powiem, domyślić się, że to właśnie ta pani babcia tam spoczywa i faktycznie, że jest to nagrobek polski.
0: Dlaczego Afryka? Dlaczego harcerska Afryka? Dlaczego ten kontynent?
1: Jest to taka...
0: Bo rozumiem, bo to gwoli wytłumaczenia, Zambia była w tym roku, ale rozumiem, że przez te wcześniejsze lata nie tylko Zambia, inne też państwa Afryki odwiedzali państwo.
1: Tak, tak, dokładnie. Projekt właśnie działa od 2018 roku. No i do tej pory byliśmy w Zambii, w Zimbabwe, Uganda, Kenia, RPA. W zeszłym roku właśnie na przykład byliśmy w RPA. To był też taki projekt w nowej odsłonie, można by rzec, ponieważ pierwszy raz skupiliśmy się typowo na tych żywych świadkach historii. W zeszłym roku nie odwiedzaliśmy za bardzo ani cmentarzy, ani pomników, chociaż też jeden pomnik właśnie w Oudtshoorn mieliśmy okazję zobaczyć. Też było odsłonięcie z uwagi na 80-lecie sierocińca, który akurat w Oudtshoorn właśnie tam został otworzony. Natomiast właśnie w zeszłym roku skupialiśmy się głównie na spotkaniach z żyjącymi jeszcze sybirakami, czyli właśnie osoby, które były dziećmi, tak, miały po 5-6 lat, zostały wywiezione na Syberię, ale po tej podróży właśnie zdecydowały się, czy też los, że tak powiem, tak zadecydował, że musiały wyemigrować do Afryki, i tam zostały. I w zeszłym roku spotkaliśmy się właśnie z panem Robertem, z panem Feliksem i z panem Staszkiem. Niestety, dowiedzieliśmy się 2 tygodnie temu, że pan Robert Magda niestety już odszedł od nas, ale cały czas mamy kontakt też z jego rodziną, więc cieszymy się, że mimo też podeszłego wieku wszystkich 3 panów w zeszłym roku udało nam się spotkać, też przeprowadzić wywiady z nimi i bardzo żywo i tak zaangażowani opowiadali o tych wszystkich swoich historiach do tego czasu. Właśnie tutaj padło pytanie, dlaczego Afryka? I właśnie ten 2018 rok, właśnie wróćmy do tej daty, to narodził się pomysł jeszcze u takiego harcmistrza tam z naszego środowiska, który też z wykształcenia jest właśnie i historykiem, ale i podróżnikiem i często po tej Afryce podróżuje. Podczas którejś swojej eskapady właśnie, ekspedycji na ten kontynent afrykański, właśnie znalazł groby właśnie tam w południowej Afryce, bodajże chyba w Zimbabwe to były pierwsze nagrobki. No i tak z uwagi, że był jeszcze aktywnym instruktorem, to też gdzieś tutaj znowu w tym środowisku harcerskim wśród młodzieży pojawił się pomysł, jak tutaj inaczej uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Więc pojawił się właśnie taki nietuzinkowy pomysł, żeby może odwiedzić tą małą Polonię, te elementy dziedzictwa kulturowego Polski właśnie na tym kontynencie. No i jak pomysł padł, tak też został, można powiedzieć, zrealizowany. No i od tego 2017 tak naprawdę roku projekt cały czas działa. Co roku jeździmy do Afryki, staramy się właśnie dbać o te polskie miejsca pamięci, rozszerzamy projekt też właśnie na te nowe pomysły, czy to węzły pamięci, czy na spotkania z Sybirakami. Oprócz tego po drodze też zawiązaliśmy bardzo bliską współpracę na przykład z różnymi ośrodkami misyjnymi. Myślę, że takimi ważnymi w szczególności jest właśnie ośrodek Salezjan w Chingoli, czyli właśnie w Zambii, i w tym roku też mieliśmy okazję ich odwiedzić, zobaczyć, jak tam właśnie ta misja funkcjonuje. A też dlaczego właśnie to miejsce jest bliskie naszemu sercu, bo też kilka lat temu mieliśmy okazję poprowadzić projekt wraz z Fundacją dla Afryki i zbudować farmhouse dla tamtejszej młodzieży. Właśnie jest to, no można powiedzieć, takie technikum rolnicze, gdzie właśnie ta młodzież z tamtych terenów uczy się właśnie jak opiekować się zwierzętami, jak nawet obsługiwać wszystkie sprzęty rolnicze, traktor, jak sadzić różne rośliny, tak żeby to było bardziej na masową skalę, no bo wiadomo, to czego się nauczą, tego zawodu, no to będą musieli to wykorzystać też w swoich domach po prostu, żeby móc no, funkcjonować na co dzień.
0: Czyli tam działalność się rozszerza. Ja Państwa odsyłam. Harcerska Afryka. Można znaleźć bardzo ciekawe, zresztą ja tak znalazłam, rolki właśnie pokazujące te miejsca pochówku polskich wygnańców. W zasadzie te miejsca historyczne, ważne w historii Polski, które widzieli, o których opowiadali i o których opowiadają właśnie harcerze z harcerskiej Afryki. Natalia Mika, projekt Harcerska Afryka, Fundacja 20 jeszcze powinnam dodać, tak?
1: Tak, zgadza się.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. 10:04, serwis informacyjny. Do usłyszenia, dobrego dnia. Hania Traczy, Szymon Chrystianus. Tak, a ja Państwa zapraszam na Wnet FM. Tam będzie rozmowa i tam też te rolki zostaną załączone, żeby Państwo mogli zobaczyć ten kawałek afrykańskiej ziemi.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I wracamy do Dosyjej Wyborczej, a teraz już z nami jest pierwszy gość. To Robert Winnicki, kiedyś prezes Ruchu Narodowego, a teraz obserwator polityczny. Dzień dobry. Zacznijmy naszą rozmowę od prawicy, od tego, co się dzieje na szeroko pojętej prawicy. Dzisiaj gościem Poranka Wnet był Roman Fritz, wiceprezes Korony, deklarując, że Korona wystawi swoich własnych 100 kandydatów do Senatu, deklarując, że w zasadzie rozmowy dla partii Grzegorza Brauna nad Paktem Senackim są skończone.
2: No, nic, czego bym nie podejrzewał wcześniej, albo o czym bym nie mówił. Nie wierzyłem w istnienie Paktu Senackiego obejmującego wszystkie te główne komitety prawicowe od samego początku i słowo stało się ciałem, więc dla mnie żadne zaskoczenie.
1: Żadne zaskoczenie, ale co to będzie oznaczać? No bo jeżeli tak będzie, że będzie jakaś
2: oznaczać
1: z pana prezydenta auspicjami, gdzie być może będzie PiS i Konfederacja, tutaj nie wiemy, i do tego jeszcze 100 kandydatów Brauna, to oznacza, że mamy kolejną, trzecią kadencję z rzędu, gdzie Izbę Wyższą polskiego parlamentu ma większość lewicowa.
2: Tak, dokładnie tak będzie. I niczego innego się nie spodziewałem.
1: To co to mówi o polskiej prawicy?
2: To mówi, że jest w etapie walki o przywództwo i wyklarowanie się relacji pomiędzy dominującymi liderami i podmiotami. Tylko na tę chwilę jeszcze nie wiadomo, kto będzie takim dominującym, kto będzie w tej puli dominujących liderów i podmiotów. Moim zdaniem po kilku latach najbliższych, w których odbędzie się ta walka, nawet nagrałem u siebie na kanale taki odcinek Wielka Wojna na Prawicy i że to właśnie się będzie działo, zakładam, że tych ośrodków takich najsilniejszych, najważniejszych będzie 2-3, tak? 2-3 liderów, 2-3 ośrodków. Nie będzie już takiej sytuacji, jaka była ileś lat temu, z takim pikiem w 10 lat temu totalnej dominacji nowogrodzkiej Jarosława Kaczyńskiego jako lidera i kto tam funkcjonował, to wyłącznie jako satelita Kaczyńskiego albo jako taki outsider, jak na przykład ja wtedy w parlamencie, singiel poseł, tak? To takiej sytuacji już na prawicy nie będzie. Będą 2-3 ośrodki. Ktoś, powiedzmy, pyta mnie, no dobrze, to czy nie jest to scenariusz na powtórkę z 93 roku, kiedy prawica poszła do wyborów rozdrobniona i poległa w dużej mierze pod progiem wyborczym? To o tyle nie będzie powtórka z 93 roku, że wtedy ówczesna prawica liczyła na głosów 30-parę%, tak? W tej chwili to jest ponad 50%. W przedziale między 50 a 60% są w stanie w przyszłym roku zgarnąć na dziś 4 komitety prawicowe. Każdy z nich ma jakąś szansę na to, żeby wejść. 2 komitety z szansę pewniejszą, PiS i Konfederacja, nieco mniej pewną Korona, a najmniej pewną nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego. Ale nie, bez szans nie jest żaden z tych komitetów, no bo właśnie jest to wszystko wykrajane z puli ponad 50%. Natomiast tych pretendentów w tej chwili jest między 5 a 10 do tego, żeby być tymi liderami po prawej stronie. No i ta liczba się nie utrzyma, nie ustoi. Po prostu po tych kilku latach walki wewnętrznej zostaną moim zdaniem te 2-3 ośrodki. No i jakby harce wokół Paktu Senackiego są jednym z tych elementów tej całej układanki. A co do wystawienia kandydatów, powiedziałbym, że to jest pewien cel, który nie zostanie zrealizowany, dlatego że powiedziałbym jeszcze tak chwilę temu, że ten cel nie zostanie zrealizowany, ponieważ Korona będzie miała problem, żeby pozbierać podpisy w każdym ze 100 okręgów. Ale w związku z tym, że w przyszłym roku wchodzi ta zbiórka podpisów online'owa już pod listami, nie w samorządzie, jak się o tym boleśnie przekonała Konfederacja, ale w ogólnokrajowych wyborach, tak? W ogólnokrajowych wyborach będą zbierane podpisy online, co moim zdaniem zaowocuje bardzo ciekawymi sytuacjami, to znaczy będziemy mieli dużo kandydatów, w ogóle więcej moim zdaniem kandydatów będzie niż tylko tam Centrolew i poszczególne komitety prawicowe do Senatu. Będą listy wystawiane też w wyborach do Sejmu, które no może nie będą listami ogólnopolskimi, ale jak zbiorę, prawda, ktoś tam sobie pomyśli, jak zbiorę kilkunastu znajomych, a to sobie w okręgu wystawię listę, prawda? Bo jak mam popularne konto na, w jakimś medium społecznościowym, to mi się uda online'owo te 5000 podpisów zgromadzić. To będą, czeka nas nowa epoka w tym względzie również, polityczna, bo zaczną się ciekawe rzeczy dziać w związku z tą online'ową zbiórką podpisów. Tak, taką mam prognozę, tak mi się wydaje. Na to jeszcze mało kto zwraca uwagę.
1: I na to jak na razie się nie ma to tego w analizach, że tych list może być znacznie więcej, no ale zwłaszcza w Senacie liczą się te największe komitety, więc nawet jak ktoś wystawi sobie paru kandydatów, którzy zbiorą po 0,5%, nie zmieni to specjalnie wizji tego, jak to wygląda, chyba że nagle partia Razem będzie zagrożeniem dla tej większości lewicowej.
2: A, no właśnie. Znaczy, moim zdaniem nie idzie na większość lewicową. Nawet jeśli Donald Tusk zgromadzi tych wszystkich swoich przybocznych satelickie partie w jednym, na jednej liście partyjnej, co nie jest wcale takie odległe moim zdaniem, a wybór pana ministra Berka do TK był jednym z elementów kolejnego tam jednolitofrontowości i robienia takiej urawniłowki, jeśli chodzi o centrolewicę, jeden blok centrolewicowy. Natomiast nawet to moim zdaniem może nie dać Tuskowi większości. On pewnie celuje w około 40% wynik, żeby wszystkich zgromadzić w jednym bloku i parę procent ewentualnie, które razem może urwać. Tylko że żeby on w tym bloku, w którym będzie miał między 35 a 40% zdobył samodzielną większość w Sejmie, to musiałby, no właśnie, razem musiałoby nie wejść w ogóle do parlamentu, co też jest możliwe, tak? Czyli trochę głosów musiał być zmarnowanych razem i co najmniej jeden komitet prawicowy musiałby odpaść i nie wejść też do parlamentu, w sensie tych głosów zmarnowanych, procentów zmarnowanych musiało być naprawdę sporo. Kilkanaście procent, tak jak to PiS-owi się fartnęło w 2015 roku, tak? I wtedy przy takiej kombinacji, kiedy dużo głosów się marnuje, dużo tam procencików się marnuje pod progiem, no to Donald Tusk ma jakąś szansę, żeby w ramach tej jednej listy zdobyć większość, ale na dzisiaj nie jest to szansa wielka. Tak ja rzecz prognozuję.
1: To jeszcze a propos pana Macieja Berka, jeszcze wróćmy, czy przejdźmy na sekundę do tego tematu, bo to zdaje się być temat najbliższych dni, czyli najpierw czekanie i presja na prezydenta Karola Nawrockiego, żeby zaprzysiągł. Tutaj raczej to, ta presja będzie nieskuteczna, więc czeka nas za jakiś czas w przyszłym, może jeszcze w następnym tygodniu, ale pewnie w tym miesiącu, pod koniec może września, jakaś ceremonia w sali kolumnowej albo w innej sali Sejmu i powtórzenie z tego, co widzieliśmy już jakiś czas temu, co do czwórki sędziów, no i próba siłowego przejęcia Trybunału.
2: I tak, wydaje mi się, że ku temu sprawy zmierzają. Tym ministrem Berkiem to naprawdę mnóstwo rzeczy Donald Tusk realizuje. Bo po pierwsze, no właśnie, chodzi chyba o to, żeby ten Trybunał rzeczywiście siłowo już przejąć, i nawet nie chodzi o jakieś tam wyroki moim zdaniem, bo z wyrokami Trybunału, no to władza poradziła sobie w ten sposób, że przestali publikować całkowicie i nie mamy pańskich wyroków i co nam zrobicie, prawda? Natomiast przejęcie siłowe Trybunału, wprowadzenie tam ministra Berka pewnie w asyście policji, czy jakichś tam innych służb, to jest manifestacja do własnej bazy wyborczej. To jest pokazanie, słuchajcie, yes we can, potrafimy, możemy i to nie jest nasze ostatnie słowo, prawda? Że jakąś sprawczość. No skoro się nie realizuje żadnych specjalnie obietnic wyborczych, to trzeba przynajmniej podgrzać emocje w tym swoim własnym plemieniu politmedialnym, pokazać siłę i to wydaje mi się jest plan na najbliższe miesiące, jeśli chodzi o TK. To jest jedna rzecz z ministrem Berkiem. Druga rzecz to oczywiście, jakby się ta noga powinęła w przyszłym roku Tuskowi w wyborach, i co jest prawdopodobne, jak mówię dzisiaj, i nie zdobyłby tej większości, no to wtedy jego lojalny współpracownik ma immunitet na 7 lat. I to jest też bardzo istotna okoliczność, którą on musi brać pod uwagę.
1: No, nawet na 9, bo tyle trwa formalnie kadencja sędziego Trybunału.
2: No tak.
1: O ile tym sędzią zostanie?
2: Ja liczę, jakby odliczam ten okres, który do wyborów mamy.
1: No tak, no wtedy się tak, 7 lat.
2: Tak, 7,5, no 8.
1: Zostaje.
2: Ale w sumie na 9, tak, w sumie na 9. No więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz to oczywiście, no, znowu połamał kręgosłupy koalicjantom, znowu pozbawił ich podmiotowości politycznej, bo oni kwękali, niektórzy z nich tam wygrażali się, że za Berkiem nie będą głosować. No i na koniec wszystkie kluby, no tam Czarzasty z Żukowską zrobili jakąś mini manifestację i tyle, bo Lewica zagłosowała też oczywiście za ministrem Berkiem in gremio. W związku z czym po raz kolejny złamał podmiotowość polityczną koalicjantów i umoczył ich w tym procesie takiego siłowego rozwiązywania spraw w instytucjach publicznych, w instytucjach demokratycznych. No i to są cele, które przy okazji pana ministra Berka pan Donald Tusk sobie realizuje.
1: Te dwa cele i też wyjście na prezydenta, bo jak rozumiem teraz, także patrząc, pan Berek zaprzysięgnie, nie zaprzysięgnie, zonda krypto, wczorajsza deklaracja, nie wiem, czy jest wypowiedzenie wojny, czy to jest jakiś element, nie wiem, czy pan redaktor, już takiego słowa użyję, oglądał wczorajszy wstęp, to nowa świecka tradycja, że Donald Tusk nie chodzi na konferencje prasowe, nie odpowiada na pytania, ale ma takie drobne wystąpienie transmitowane w mediach społecznościowych prezesa Rady Ministrów tuż przed posiedzeniem rządu, no i tam właśnie mówi, co myśli, i wczoraj powiedział, że koniec jakichś kompromisów, że teraz rozliczenia pójdą na ostro, i co ciekawe, nie mówił na to o politykach PiS-u, nie mówił o Zbigniewie Ziobro specjalnie, czy o panu pośle Moskalu, tylko mówił wprost o szefie kancelarii prezydenta Zbigniewie Boguckim i o samym prezydencie, tak jakby tą sprawą zonda krypto chciał uderzyć bezpośrednio w pałac prezydencki.
2: Tak, no oni próbują. Sprawa jest śmierdząca i wielowątkowa. Przy czym moim zdaniem jest tu pewien problem, który posiada ta władza. Sprawa jest tak skomplikowana, tak wielowątkowa, że poza ogólnym wrażeniem smrodu i tego, że tam są jakieś finansowo-gangsterskie tematy w zondach krypto, to niewiele ludzi rozumie w ogóle, jakby jest ciężki do odtworzenia cały ciąg, tak, żeby ktoś... Historia, której nie umiesz opowiedzieć w jednym zdaniu, jest kiepską historią i ludzie tego nie zapamiętują. Więc co mają zapamiętać? Mają zapamiętać to, że jest afera finansowa, że jest poważna, że w tle są nawet... W tle jest najprawdopodobniej nawet morderstwo. Mamy sprawę pana Suszka, tak? No i że konkretne osoby są w to umoczone, zamieszane i tak dalej. To jest rzecz, to jest ten przekaz, który Donald Tusk będzie starał się tutaj robić i w tę sprawę mieszać Pałac Prezydencki. Na razie ja nie widzę tutaj żadnych papierów na to, to znaczy nie widzę żadnych przesłanek, żeby Pałac Prezydencki jakkolwiek to realnie mogło pociągnąć, ale to znowu, jeśli Donald Tusk się tym zajmuje tak mocno, jeśli na czele z prokuratury stoi minister Żurek i on, prawda, tutaj w tym momencie się sroży, wydaje komunikaty i tak dalej. Jeśli obrońcą świadka koronnego pana Krala jest Roman Giertych, to oczywista jest polityzacja, to upartyjnienie całego tego procesu w wymiarze sprawiedliwości. I w tym sensie jest to mobilizowanie swojego własnego plemienia politmedialnego, ale też mobilizowanie politmedialnej konkurencji plemion przeciwnych, dlatego że te plemiona przeciwne, konkurencyjne, widząc, że za sprawę bierze się Tusk z Giertychem i z Żurkiem, to mówią, no dobra, ktoś tam może coś wziął, jakieś pieniądze, może sprawa jest nie śmierdząca, ale generalnie widać tutaj partyjną ustawkę. W związku z tym plemiona przeciwne też się trochę mobilizują. Także ja padają takie pytania, czy ta afera ma potencjał, żeby przemeblować polską scenę polityczną. Ja uważam, że nie. To znaczy, ja uważam, że ona ma potencjał, żeby zachwiać, czy zahamować, czy może zniszczyć nawet jakieś kariery, tak? W polskiej polityce, ale ona nie ma potencjału, moim zdaniem, żeby właśnie przez to, że oni od razu to ubrali w ten tercet Żurek, Giertych, Tusk, nie ma potencjału, żeby jakichś fundamentalnych przesunięć dokonać na tej scenie politycznej.
1: Nie będzie dużych przesunięć, ale będzie scementowanie i też patrzymy na to, co dzieje się z koalicjantami Donalda Tuska. Może to jest też taki element, który będzie dążył do większej polaryzacji i zachęcał koalicjantów, także lewicę, do tego, żeby iść w jednej liście.
2: Oczywiście, no to jest tak, że jakby rysowanie zagrożenia, tak? To rysowanie zagrożenia w przyszłym roku będziemy mieli właśnie i w tym sensie ten brak paktu senackiego, ta deklaracja Romana Fritza z poranka u was dzisiejszego, czy to odcinanie się chociażby Pałacu Prezydenckiego od korony.
1: Od tego się zaczęło, żeby była jasność, to zaczęło się trochę na pierwsze Farnakier, a potem minister Kolarski, który powiedział w konkurencyjnej radiostacji, że właśnie pakt senacki absolutnie bez Grzegorza Brauna, ale co ciekawe, takie deklaracje, czy to dyskusja, czy Braun tak, czy Braun nie, toczy się nie od dziś, a to właśnie z wczoraj padła, w sumie też Kolarski, no nikt bardzo, z całym szacunkiem dla pana ministra, no i sekretarz stanu, oczywiście można powiedzieć wielki sekretarz stanu, ale to jednak to nie pierwszoplanowa osoba z Pałacu Prezydenckiego, która mówi, że no jednak bez Grzegorza, no to takich powiedzi było wcześniej kilka i na to Konfederacja Korony Polskiej nie reagowała, a teraz postanowiła, że zareaguje, deklarując, że wystawi własnych 100 kandydatów, więc albo coś się ulało, albo po prostu Konfederacja uznała, że to jest dobry moment, żeby wejść zupełnie poza ewentualny pakt prawicowy.
2: Znaczy, tak, natomiast...
1: Bo mogła zmilczeć, mogła powiedzieć, czy coś tam padło, nie padło, rozmawiamy, można było grać jeszcze, znaczy nie był to moment, gdzie trzeba było deklarować się osobno.
2: I tak, chociaż no, przygotowanie tych 100 kandydatów i ich wystawienie to nie jest też takie hop dla korony. W związku z tym oni potrzebują tego czasu, żeby to przygotować. Jakby tkwili w niepewności do samego końca, powiedzmy do wakacji przyszłego roku, to by się nie wyrobili z tematem. W związku z czym dla nich takie rozstrzygnięcie i dla nich takie, to jest z jednej strony czas na to, żeby się jednak do tego przygotować. Z drugiej strony ja bym chyba też się tak zachowywał na ich miejscu, bo to jest też forma licytacji, tak? To znaczy to, że ktoś coś powiedział, minister prezydencki, okej, okay, tylko że prezydent nie wystawia żadnych kandydatów do Senatu. Ostatecznie, oczywiście tutaj Konfederacja zawistowała, Sławomir Mentzen zawistował, że jak pakt senacki, to pod patronatem Karola Nawrockiego. Oczywiście, ale de facto no, kto miałby się umówić? No, Konfederacja, Korona, PiS, czy tam ewentualnie ugrupowanie Morawieckiego. To byłyby podmioty, które by się umawiały pod jakąś tam ewentualnie moderującą rolą Karola Nawrockiego. Natomiast w momencie, kiedy padła taka deklaracja ze strony Korony, to jeszcze całkowicie nie zamyka gry, moim zdaniem. Natomiast korona się ustawiła, zaicytowała wysoko. Powiedziała, my już się przygotowujemy, nie będziemy biernie czekać, nie? Na pakt senacki, co jest działaniem też dosyć racjonalnym politycznie w tym zakresie gry takiej międzypartyjnej, tak? Przy czym ja mówię, ja od początku nie wierzyłem w powstanie paktu senackiego, więc w tym sensie nie jestem zaskoczony. Ale wracam do myśli o Donaldzie Tusku w tym kontekście. Dla Donalda Tuska to nie jest dobra informacja. Dlaczego? Bo Donald Tusk będzie oczywiście straszył Nawrockim. Tym Nawrockim, którego właśnie chce teraz wrobić w temat zonda krypto i tak dalej. To musi być, ten Nawrocki musi być groźny. On musi być, prawda, taką czarny szwarc charakterem, groźny, silny, no bo wtedy jego elektorat Tuska będzie zmobilizowany. Ale drugim czynnikiem na pewno mobilizującym to już nie jest Kaczyński. Kaczyński już nie jest tym takim właśnie najgorszym ludem, który grzeje. Kaczyński, który dzisiaj już nie jest hegemonem na prawicy, tylko jednym z wielu liderów, no to nie jest taka figura, którą Tusk mógłby bardzo wiarygodnie straszyć. Ale straszyć sojuszem prawicowym z Grzegorzem Braunem, a to też jest, to jest czynnik mobilizujący. W związku z tym brak paktu senackiego prawicy paradoksalnie wytrąca jeden z argumentów Donaldowi Tuskowi co do straszenia, no bo jakby korona jest taką prawicą, jaką ta strona centrolewicowa chciała widzieć. Takie jest takiego snu Adama Michnika początku lat 90. Właśnie temat żydowski, temat prorosyjski, temat uniosceptyczny, prawda? To się wszystko tutaj łączy i to jest właśnie taka partia, taka prawica, jaką Tusk by chciał widzieć.

0: Mówią politolodzy, to już na koniec do Konfederacji.
1: I moim zdaniem, to tylko jeszcze jedna rzecz, Donald Tusk trochę ma taki pomysł na kampanię 2027, jaką miał Jarosław Kaczyński na 2023. Czyli spolaryzować scenę polityczną, zbudować jeden silny blok i wygrać na pierwszym miejscu tym blokiem wybory. No i Jarosław Kaczyński tak zrobił. I wygrał te wybory w 2023 roku. Tylko okazało się, że polaryzacja doprowadziła jednak do mobilizacji trzeciego wektora, trzeciego czynnika. Tym trzecim wektorem była trzecia droga i troszkę lewica w 2023 roku. A teraz tym wektorem nie jest powiedzmy jakaś siła centrolewicowa. Jest nią właśnie nowa prawica konfederacka i koroniarska.
0: To już na koniec, zanim do kuchni przejdziemy, o Konfederację chciałem zapytać. Brak podpisów pod kandydaturą pana Bartosza Bochenczaka. No i wiele osób wskazuje, że ta wtopa, czy nawet kompromitacja Konfederacji uwypukliła i pogłębiła różnice, rozdźwięki między Ruchem Narodowym, partią Krzysztofa Bosaka, a Nową Nadzieją, czyli partią, której prezesuje Sławomir Mentzen. Na ile jest tak, że tego typu wtopy będą erodować to zaufanie i współpracę między dwoma członami Konfederacji?
1: No na pewno erodują i na pewno ta kompromitacja z brakiem jakiejś niewielkiej liczby podpisów, no chociaż złożona była z dużą górką. Natomiast tu się kłania też kwestia struktury elektoratu Konfederacji. No jak zbiera się głównie wśród swojego elektoratu te podpisy, a jak elektorat jest młody, mieszka w wielkim mieście, to prawdopodobieństwo, że nie jest zarejestrowany w tym wielkim mieście w spisie wyborców, jest bardzo wysokie. I nawet jak się ma dużą górkę, to się potem może okazać i mieszka on w tym mieście, to się okazuje, że jednak u siebie na wsi czy u siebie w małym miasteczku jest w spisie wyborców stałym. Znam to z autopsji doskonale, z własnego przykładu czy własnego podwórka. Więc no jednak to jest kompromitacja, chociaż gdzieś na granicy tej kompromitacji była nie tylko Konfederacja, również i Lewica, która tam ledwo, tam mieli powtórne przeliczanie, cudawianki siedziały, też ledwo przekroczyli tą liczbę podpisów, czyli stara partia okrzepła też miała z tym problem w Krakowie. Niemniej, to jest ewidentne, że tutaj nie zagrało i nie zadziałało i nie było tych dzwonków alarmowych, które by mobilizowały obie struktury do jeszcze zwiększonego wysiłku na ostatniej prostej. I Konfederacja będzie ponosić koszty tego, że dwie główne siły słabo koordynują swoje działania wspólne. To jest oczywiście potężny koszt. Nie jest, przy czym mam wrażenie, że jest to koszt, który obie strony jakoś tak się przyzwyczaiły znosić. Kiedy on może być zagrożeniem? No może być zagrożeniem w tym najgorętszym okresie kampanii wyborczej, kiedy jednak trzeba trzymać jedną linię, to znaczy jak jest jakaś sytuacja, jest wydarzenie, trzeba zareagować, to wtedy pojawiający się rozdźwięk czy nawet publiczne jakieś polemiki, no to jest coś, co najbardziej zagraża formacji politycznej. Zresztą no mamy tego prostą egzemplifikację, ostatni rok w PiS-ie przed odejściem Morawieckiego, to widzieliśmy, jak się takie rzeczy dzieją. W Konfederacji nie będzie takiej historii przed wyborami, bo Konfederacja jest poukładana już do wyborów. Tam wszyscy mają rozdane, porozdzielane miejsca na listach wyborczych, w sensie w partyjnym, nie mówię, że wewnątrz partii, ale partyjnie są poprzydzielane, więc tam nie ma się o co bić. Natomiast niespójność przekazowa nie będzie Konfederację kosztowała klęski jakiejś potężnej, ale może obniżyć jej wynik wyborczy. Tak, to moim zdaniem jest przestroga.
0: A taki scenariusz, w którym te różnice są tak duże, że na przykład Krzysztof Bosak daje się skusić na jedną wspólną listę z całym PiS-em i Mateuszem Morawieckim z swoją osobą jako kandydata na premiera, bo i takie spekulacje ostatnio chodzą, że prezydent tworzy własną listę, która właśnie jest całym PiS-em poszerzonym o ten kluczowy komponent Ruchu Narodowego i jako przynętę czy zachętę, jak zwał, tak zwał, dla Ruchu Narodowego ma być funkcja premiera dla Krzysztofa Krzysztofa Bosaka, który ma pojawić i dostać tą propozycję. Ma pan premier.
1: Nie mogę się wypowiadać za innych, ale ja myślę, że jednak kierownictwo Ruchu Narodowego no, nie składa się z samobójców politycznych, bo

0: de facto taka propozycja do tego by się sprowadzała. To znaczy,
1: nie, no dlaczego? To było jakieś juntium, tak? To, że tu zostawiamy liberałów, to są nieudolni liberałowie, a my jednak chcemy budować wielką Polskę mocarstwową, też trochę wspólnotową, a nie tam liberalną, tylko dla grupki przedsiębiorców. I tak dalej.
0: Nie stanowiąc jednej 50% w spółce 15-procentowej, tylko stanowiąc 10% w spółce 30-procentowej. No to można sobie policzyć, jakie są tego praktyczne skutki i konsekwencje. To nawet się nie opłaca w sensie wyborczym, w sensie list, znaczy Ruch Narodowy ma dzisiaj, nie wiem, 3 rozpoznawalne ogólnokrajowo, 2,5 postacie. Ma Krzysztofa Bosaka, Annę Bryłkę i chyba najbardziej sposób się przebił Witold Tumanowicz, jeśli chodzi o jakąkolwiek rozpoznawalność. Inni posłowie już mniej. No i teraz proszę sobie wyobrazić listy wyborcze, tak? W okręgu mamy na wysokim nawet miejscu delegata Ruchu Narodowego, który jest zupełnie nieznany szerszej publice, i mamy 4 posłów znanych PiS-u za nim na liście, którzy są, z których 2 czy 3 jest w stanie go przeskoczyć na tej liście, jego brak rozpoznawalności. No przecież to jest absolutnie nieopłacalne. Poza tym to jest utrata podmiotowości politycznej jakiejkolwiek. Nie robi się takich rzeczy, jeśli się nie chce. Poza tym kwestia premiera. Ja przyznaję, że to jest kwestia, która może jak najbardziej stanąć, ta perspektywa przed Krzysztofem Bosakiem, ale już po wyborach, bo przed wyborami obiecywanie premiera, no to wie pan, panie redaktorze, do wyborów 2015 roku ministrem obrony był Jarosław Gowin. A potem się nagle okazało, że nie był nim Jarosław Gowin, tylko Antoni Macierewicz. Więc tego typu obiecanki czy deklaracje są zasadniczo przed wyborami, zanim się jakby w wielkości klubów parlamentarnych, zanim się to wszystko w wyniku wyborów nie steruje, to są absolutnie nic nie warte. W związku z czym taki scenariusz uważam za zupełnie fantastyczny.
1: To już na koniec o kuchni mówiłem, to zapytam o kuchnię planetarną, bo ona zdaje się w szkołach robi różne wrażenie.
0: Ona mnie osobiście poruszyła,
1: właśnie,
0: tak.
1: A pan prezes poczuł się osobiście poruszony kwestią kuchni, czyli tam obiadów planetarnych. Cokolwiek to znaczy.
0: No tak, bo współczesna szkoła wymaga od rodziców znacznie więcej. To poniekąd jest dobre, ale czasami jest... Wymaga znacznie więcej niż za czasów, kiedy ja chodziłem do szkoły. Tak? My nieustannie siedzimy na librusach, na czatach rodzicielskich, na korespondencji z nauczycielami, poza tym, że prawda, zajmujemy się tam kwestią edukacji dzieci, odrabianiem lekcji i czy zajęciami pozalekcyjnymi. No to właśnie jest cała ta sfera nieustannego kontaktu między rodzicami, między szkołą, a rodzicami itd. itd. No, po prostu szkoła, ja mam takie wrażenie, że współczesna szkoła jest po prostu maksymalnie przebodźcowana, tak? I to wszyscy w niej są przebodźcowani. I nauczyciele, i rodzice, i uczniowie. Ale to jest jedno. I teraz jednym z obszarów, w których był spokój i rzeczy po prostu działy się w ten sposób, że płaciliśmy na obiady i dzieci chodziły na stołówkę i jadły smacznie, zdrowo i było wszystko okej, nic się nie działo. To był ten jeden z obszarów spokoju, którym się nie musiałem zajmować. I rodzice, i miliony rodziców w Polsce się nie zajmowały. Nie wybuchały skandale, nie było jakichś ogólnopolskich afer związanych z masową, złą jakością żywienia. No jakoś to wszystko się toczyło swoim trybem, aż nagle Ministerstwo Zdrowia wydało rozporządzenie, ale to rozporządzenie nie zaistniałoby bez aktywnej i pozytywnej roli w tym zakresie zideologizowanego Ministerstwa Edukacji pani Nowackiej. I zaczęło milionom ludzi mieszać w garnkach, prawda? Z powodów ideologicznych, tej diety planetarnej, która ma nam ocalić planetę i zredukować liczbę mięsa. Jest to absurd tak daleko posunięty, bo właśnie... Powiem więcej, tak, z punktu widzenia ducha Konstytucji Polskiej, my mamy w Konstytucji zapisaną zasadę pomocniczości. Państwo się wtrąca tam, gdzie to niezbędnie musi, a gdzie nie musi, to zostawia wspólnotom niższego rzędu, samorządowym, lokalnym, rozwiązywanie problemów. To jest złamanie zasady konstytucyjnej pomocniczości, bo naprawdę jesteśmy na poziomie szkoły, na poziomie gminy, na poziomie osiedla ustalić i samemu sobie zorganizować żywienie dzieci. I to działało dobrze. I w tym momencie do szeregu problemów, które mają rodzice, którymi się zajmują, doszły wielopoziomowe dyskusje, zastanawianie się. Wiem już, że jakieś tam były przypadki, że jakaś firma cateringowa odmówiła dostarczania do szkoły, bo nie ma możliwości spełnić tych warunków ministerialnych. Pogrążamy się w jakimś obłędzie zideologizowanym. Ja już pomijam fakt, że uważam, że to nie jest najlepszy pomysł na dietę dla dziecka i uważam, że białko zwierzęce w niewielkiej, ale wartościowej ilości powinno być dziecku codziennie dostarczane w diecie. To jest zupełnie inna sprawa, ale nawet nie wchodzę w to, czy to ona jest zdrowa, czy niezdrowa ta dieta. Chodzi o to, że to nie jest rzecz, którą powinno zajmować się państwo na poziomie ministerialnym, żeby wyznaczać, co w garnkach, gdzie jest stołówek szkolnych. No to jest po prostu ciężki absurd i ten ciężki absurd, moim zdaniem, odbije się czkawką koalicji rządzącej, dlatego że ludzi to wkurza, że muszą się jeszcze tym teraz zajmować.
1: Bo czasami klęska w wybory się po pierwsze nie wygrywa, a się przegrywa, a przegrywa się czasami na kumulacji rzeczy pozornie nieistotnych, ale jak się skumulują, to może być już niedobrze.
0: Ale wkurzających społeczeństwo.
1: A jak najbardziej. Robert Winiński był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję, kłaniam się.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. A my jeszcze teraz przed serwisem informacyjnym w tej części Odysei Wyborczej łączymy się z doktorem Łukaszem Jasiną, który cierpliwie czeka przy telefonie, żeby o AfD porozmawiać i o Niemczech. Dzień dobry.
2: Cierpliwość to ważna polska cecha, drogi redaktorze.
1: To prawda, szczególnie w polityce trzeba wyczekać na swój moment i chyba wyczekała AfD na swój moment, przynajmniej w Saksonii-Anhalt. Zapytam się wprost, czy my już wiemy, czy będzie rządzić, czy będzie w opozycji AfD. Wiemy, że ma 39 z 42 mandatów. No i teraz pytanie, czy się porozumie ze skrajnie lewicową formacją Sary Wagenknecht i tą koalicję lewicowo-prawicową, ale radykalną, tak czy inaczej, na tym wspólnym radykalnym mianowniku utworzy, czy jeszcze poczeka, patrząc jak system gnije, tego nie wiem, czy już wiemy, czy nie wiemy. Pytanie do pana doktora.
2: Na 99% dogadają się, to jest jednak więcej wspólnych interesów i w każdym gnijącym systemie przychodzi taki moment, kiedy jednak nie można już dalej wyczekiwać i trzeba tą władzę brać. AfD, aby liczyć się za kilka lat, bo jeszcze nie w następnych wyborach, ale w wyborach federalnych za kilka lat, musi w końcu gdzieś zacząć władzę brać i budować sobie twierdzę swojej siły. To pierwszym miejscem jest i będzie za kilka dni pewnie Saksonia-Anhalt, drugim pewnie Mecklenburgia. To może wtedy nieco dla nas Polaków już jest nieco bardziej skomplikowane. Skrajna lewica i skrajna prawica paradoksalnie w Niemczech mają bardzo dużo ze sobą wspólnego. Obydwie wyrastają zresztą, zwłaszcza w przypadku Saksonia-Anhalt, ze wspólnego pnia, pewnego sentymentu wobec dawnej niemieckiej Republiki Demokratycznej. Tak więc mówiąc wprost, to się raczej zdarzy.
1: To się raczej zdarzy. I jaki to będzie rząd landowy? Bo oczywiście Landy, no to jest tylko jeden z 16 krajów związkowych, ale mają, to jest jednak federacja Niemcy. Oni mają rządy landowe, sporo własnych kompetencji i dużo można tam jednak zrobić na poziomie jednego kraju związkowego. Czego się spodziewać?
2: No Robert Gliński tutaj bardzo ładnie to mówił, że nawet w Polsce generalnie państwo ma się wtrącać tylko wtedy, kiedy prawo to przewiduje i w Niemczech to jest jednak bardzo, bardzo mocne. To nie są generalnie sprawy nas w tej chwili, Polaków, bardzo mocno interesujące, bo Landy nie mają nic praktycznie do gadania w sprawach wojskowych, bezpieczeństwa czy polityki zagranicznej. Właściwie jest tylko jedna sprawa, która troszeczkę ma z tym związek, na przykład mógłby taki premier Saksonii-Anhalt z AfD nie wyrazić zgody na transport amerykańskich czy innych wojsk przez Magdeburg. Ale to w razie czego od biedy pojadał innymi niemieckimi trasami. Mają jednak ogromne uprawnienia te rządy federalne w kwestiach gospodarczych, w kwestii kultury. Mogą zabrać się za deportację imigrantów, którzy w Niemczech osiedli w ciągu zwłaszcza ostatnich 10 lat, bo ci, którzy przed tymi 10 latami wcześniej do Niemiec wjeżdżali, to czasami paradoksalnie za tym AfD głosują. Mogą przede wszystkim pokazywać twardą politykę, która ponieważ w Saksonii-Anhalcie jako poligonie będzie mogła się nawet czasami udawać, może zachęcać mieszkańców innych landów Niemiec, również tych poza dawnymi granicami Niemieckiej Republiki Demokratycznej, do tego, aby na AfD głosować w tych kolejnych innych wyborach landowych, ale jak już wspominałem, za jakiś czas nawet w wyborach federalnych.
1: A właśnie, czemu za jakiś czas? Czy Saksonia-Anhalt nie jest zwiastunem triumfu szybszego AfD? No wszyscy mówią, no w tych wyborach to nie w 29, ale może w 33, żeby tak uczcić setną rocznicę pewnego wydarzenia. Ale właściwie skąd ta pewność? Skąd ci wszyscy eksperci są mądrzy i mówią, kiedy AfD może wybrać, a kiedy nie może wybrać? A może dynamika będzie tak duża, że zobaczymy rząd, nawet jeśli nie samodzielny, to w koalicji na poziomie federalnym już za dwa lata.
2: Panie redaktorze, fajnie, że pan powiedział, że często mamy w Polsce bardzo wielu ludzi zbyt pewnych, nie tylko w Polsce. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzą emocje związane z wyborami w Saksonii-Anhalt. My w Polsce mamy prawo być straumatyzowani przez jakieś sukcesy niemieckiej skrajnej prawicy, choć akurat w kwestii różnych antypolskich działań ona się nie różni czasami od tego, co robi już całkowity niemiecki mainstream. Ale do rzeczy. Sam fakt wygrania wyborów w Saksonii-Anhalcie i jak już wspomniałem paręnaście zdań temu, pewnie też w następnych wyborach w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, w znacznie większym kraju związkowym, do tego jeszcze kraju Angeli Merkel, co byłoby takie trochę symboliczne, powoduje, że nie da się już wokół AfD stosować tych wszystkich metod kordonu sanitarnego, nastąpi ostateczna legitymizacja i umoszczenie się tej partii w mainstreamie, a to będzie generowało oczywiście to, że AfD może się kiedyś w koalicji rządowej znaleźć. Można oczywiście mówić, że to jeszcze nie następne wybory. Ja powiem, że raczej nie następne wybory. Starczy jeszcze głównym mainstreamowym partiom pewnie siły nadal. Jak sam pan zauważył, dynamika czasami następuje, więc zobaczymy. Różne rzeczy będą się działy też na świecie w ciągu najbliższych dwóch lat. Będziemy mieli pewnie wygraną prawicę francuskiej w roku 2027 na wiosnę. Pani Marine Le Pen dokładnie, lub pana Bardelli, jeżeli jednak ostatecznie nie wystartuje w wyborach prezydenckich. Będziemy mieli też dużą walkę ideologiczną w Stanach Zjednoczonych, bo cały przyszły rok będzie już takim rokiem szykowania się na wybory prezydenckie 2028. Więc te wszystkie rzeczy mogą bardzo wiele asumptów, jak mówię pani, mogą dać asumpt, jak mówi pani Brugger-Gergen, AfD w Niemczech, aby się wzmacniać. Ale sam pan, panie redaktorze, najlepiej wie, że wyniki wyborów to się właściwie da przewidzieć kilka dni przed nimi, a to nie zawsze.
1: To prawda, chociaż to jest w Polsce. Może w Niemczech jest to jakoś bardziej przewidywalne. No dobrze, trochę wróćmy
2: do... Było, panie redaktorze, ale właśnie to było przewidywalne, się skończyło.
1: No oczywiście triumf, jeśli chodzi o AfD w Saksonii, jest powyżej przewidywań sondażowych, chociaż nie ma tego upragnionego przez AfD pewnie celu, czyli samodzielnej większości, trzeba będzie robić koalicję. To proszę teraz powiedzieć, jaka to będzie koalicja i co właściwie to AfD proponuje Niemcom, a tym samym trochę i Europie, bo czy tego chcemy, czy nie chcemy, Niemcy są najludniejszym państwem.
2: Saksonia-Anhalcie na razie tak. Coś proponuje.
1: No właśnie.
2: I proponuje rozliczenie ostatnich 10-letnich Willkommens kultur, proponuje otwarcie na Rosję, proponuje wycofanie się ze wspierania Ukrainy. No to są rzeczy, które przynajmniej w tych w wypadku tej ostatniej na razie nie mogą być zrealizowane, bo rząd Saksonia-Anhaltu nie ma tutaj specjalnych uprawnień, ale otwieranie się na Rosję, kulturalne, wszelkiego rodzaju, ostre działania wobec imigrantów, odwoływanie się w kulturze do tradycyjnych niemieckich wartości, to jest rzecz, która się będzie mogła jednak bardzo mocno w przypadku Saksonii-Anhaltu pojawić i nie da się jej prawnie przeciwdziałać przez rząd federalny. Będzie to też prawdopodobnie mocne odwołanie do kwestii socjalnych. Bo my oczywiście z polskiej perspektywy są kompletnie tego nie rozumiemy, patrząc się na te biliony marek i potem euro pompowane w te wschodnie landy przez gospodarkę RFN, ale w tej części Niemiec, zwłaszcza w biednawej Saksonii-Anhalt, narasta przekonanie o kryzysie gospodarczym, o utracie, o smutku ekonomicznym ogarniającym obywateli. Tutaj pewnie przez takie nowe socjalne działania będą chciały te nowe władze Saksonii-Anhaltu odwołać się do tej lewicującej części swojego elektoratu. I wprost do tej lewicującej, jeżeli będą w koalicji z post-PDS-owską partią, która jest im teraz potrzebna do tego rządzenia. No i oczywiście ten eksperyment, poligon będzie przez całą resztę Niemiec obserwowany.
1: No dobrze, i czyli co, będą wyrzucani migranci z Saksonii-Anhalt? Będzie przebudowa? Raczej nie, ale przykład ma wrócić język rosyjski szerzej do nauczania w Saksonii-Anhalt. Wielu ekspertów mówi, jak się patrzy na to, kto się dostał, jakie ma działania, to to, że wygląda to trochę tak, jakby działacze FD mieli dwie ojczyzny, niemiecką i rosyjską.
2: A obok tych nielicznych delegowanych na odcinek relacji z Polską Konfederacją WFZ ludzi polskiego pochodzenia, jak pan Trojlicz czy pan Ładziński, jest bardzo wielu, zwłaszcza w byłym NRD, ludzi o pochodzeniu rosyjskim lub ukraińskim, ale oczywiście jest takim bardziej rosyjskim sentymentem, więc oni tam sobie działają i funkcjonują. To ciekawostka, panie redaktorze, najbardziej popularną zupą w Saksonii-Anhalt, w Brandenburgii, w Saksonii zwykłej jest solianka, to jest rosyjska zupa. Więc to już samo dowodzi, jak silny jest ten sentyment do rosyjskości. Z migrantami to jest oczywiście kwestia rozpatrywania przez lokalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych różnych wniosków, zasiłków i tym podobnych rzeczy. I tutaj mogą naprawdę bardzo wiele AfD-owcy namieszać, bo mogą pokazać, że można prowadzić twardą politykę wobec migrantów. Władze niemieckie nie są już takie miękkie, jak nam się jeszcze parę lat temu wydawało, ale społeczne przekonanie, że imigrantów traktuje się za dobrze, jest jednak bardzo w Niemczech obecne i takie twarde działania w Saksonii-Anhalt mogą zdobywać AfD poklask w innych miejscach w Niemczech. A co do kwestii rosyjskich, no ponieważ oczywiście na razie ani wycofanie poparcia dla Ukrainy, ani jakieś kwestie militarne w Saksonii-Anhalcie i gestii jego władz potencjalnych nie leżą, no to spodziewam się jakiejś współpracy kulturalnej czy wszelkiego rodzaju przyjazdów rosyjskich działaczy kulturalnych, które będą budować porozumienie i reset z Niemcami, rozpoczynając od Magdeburga.
1: Z Rosją, Niemiec z Rosją albo Rosji z Niemcami od Magdeburga, oczywiście rozpoczynając. A co z Polską? Bo często się mówi, że no, mają specyficzne podejście do Polski koledzy z AfD. Koledzy, mówię, bo współpracują czasami stale w Europarlamencie z partią pana Wiblera, a czasami także z Konfederacją Kolony Polskiej, chociaż w Europarlamencie AfD no, nie chciała w swojej frakcji Grzegorza Brauna, stąd jest posłem niezrzeszonym.
2: Ja bym na miejscu pana posła Przemysława Wiblera i innych polityków tego typu patrzył się coraz ostrożniej na AfD, bo o ile na razie żadne takie antypolskie hasła się tam nie pojawiają, o tyle się one mogą, no jeszcze nie w wypadku Saksonii-Anhaltu, który ma się mniej jak do Polski i za bardzo ten region, ale w wypadku Mecklenburgii, którą tutaj nie bez kozery od kilkunastu minut przywołuje, pojawić z uwagi na bardzo poważny antypolski resentyment związany z kwestiami granicznymi. AfD tam jest bardzo antypolskie w deklaratywności, więc prędzej czy później ta krytyka Polski sprzeczności interesu, bo AfD jest jednak bardzo mainstreamowa, jeżeli chodzi o obronę niemieckiego interesu. I poza takimi taktycznymi porozumieniami zawieranymi w Parlamencie Europejskim w związku ze wspólną krytyką instytucji Unii Europejskiej niewiele nas łączy, więc na miejscu Konfederatów byłbym po prostu ostrożniejszy, bo mogą naprawdę nieźle wtopić z tym AfD.
1: I wtopić? Na czym takie wtopienie miałby polegać?
2: Na tym, że kiedyś okaże się, że mają zbyt dużo zdjęć z politykami, którzy zaczną nagle krytykować Polskę jako taką.
1: I wtedy trzeba mnie się tłumaczyć. Może jednak to taka konkluzja, że rację najlepszą ma Prawo i Sprawiedliwość, które z nikim w Niemczech nie utrzymuje kontaktów z żadną partią. Może to dla polskiego polityka
2: najbezpieczniejsze. Nie przesadzili w drugą stronę. Trzeba mieć oczywiście też taktyczne, asertywne kontakty z AfD, bo trzeba mieć kontakty z każdą niemiecką władzą, ale bez przesadnej fraternizacji i ufania, że chodzi o coś więcej.
1: No nie, no ale mówię tak to poziomie Europarlamentu. Z Francuzami możemy, z Czechami, z Włochami jak najbardziej, z Hiszpanami, z jakąś tu lewica z lewicą, ale w przypadku Niemiec to może być zawsze kłopotliwe.
2: Notabene z Francuzami Prawo i Sprawiedliwość, ale też obóz prezydencki, ale nawet obecny obóz rządzący ma porządne kontakty, więc jestem optymistą przed innymi wyborami, które są znacznie ważniejsze niż te w Saksonii-Anhalt, czyli wyborami prezydenckimi we Francji w kwietniu 2020.
1: A i owszem, i o tych wyborach też będziemy nie raz, nie dwa razy tak mówić. Łukasz Jasina był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Do usłyszenia.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Odyseja wyborcza.
2: I wracamy do Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem Jakub Pilarek, dziennikarz Radia Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Witam, z zaskoczeniami wzięliśmy.
2: I troszkę, jakie zaskoczenie, byliśmy umówieni na tą rozmowę od wielu, wielu tygodni właściwie na temat polskiego wymiaru sprawiedliwości. Nie od dziś umawiamy się na to, żeby na tym, żeby porozmawiać, a jest parę przyczynków do tego, cóż się dzieje, chociażby w Sądzie Najwyższym wczoraj dwa rozstrzygnięcia, ale także dużo ciekawych informacji i wątpliwości z chyba najbardziej popularnego śledztwa obecnie w Polsce, czyli śledztwa co do Zondy Krypto, ale od Sądu Najwyższego zacznijmy w takim przeddzień, no bo to się wydarzy za kilkanaście dni rozstrzygnięć politycznych kluczowych co do Trybunału Konstytucyjnego. Także Sąd Najwyższy patrzy na wymiar sprawiedliwości i na dorobek pana Bodnara z panem Żurkiem.
3: Tak, no wczoraj miały miejsce, znaczy ja byłem na dwóch rozstrzygnięciach w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, czyli tej komórce Sądu Najwyższego, która rozpoznaje sprawy karne i dyscyplinarne sędziów i prokuratorów, i na obu tych sprawach sąd obradował pod przewodnictwem pani prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej Marii Szczepaniec. No i były to niezwykle ciekawe sprawy. Dla mnie te rozstrzygnięcia pokazują, jak w soczewce, w jakim my się znaleźliśmy mętliku, jak skomplikowana jest ta sytuacja wygenerowana przez Adama Bodnara i Waldemara Żurka przez serię ich bezprawnych działań. Otóż pierwsza z tych spraw dotyczyła, to była sprawa dyscyplinarna jednego z sędziów sądów rejonowych. To, czego ta sprawa dotyczyła, to tak naprawdę ma tu, znaczy z mojego punktu widzenia, bo na pewno nie z punktu widzenia tego pana sędziego, drugorzędne znaczenie, bo chodziło o jakąś niestosowną wypowiedź na sali sądowej, czy tam podczas czynności do jakiegoś tam podsądnego i sędzia został za to jakoś tam ukarany. Nic z grubego kalibru. Natomiast na kanwie tej sprawy zaistniała na początku bardzo ciekawa sytuacja. Otóż w sądzie zjawił się zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, pan sędzia Przemysław Radzik, czyli ten sędzia, który jak gdyby był rzecznikiem dyscyplinarnym, czyli tym oskarżycielem w sprawach dyscyplinarnych, powołanych jeszcze za czasów Zbigniewa Ziobro. I przypomnijmy, że na jego miejsce i na miejsce zarówno tego głównego rzecznika, sędziego Schaba, Piotra Schaba, jak i drugiego zastępcy, sędziego Michała Lasoty, Adam Bodnar, a potem Waldemar Żurek, powołali swoich ludzi. A problem tkwił w tym, że kadencje, że tych głównych rzeczników, trzech, tak, czyli tego głównego rzecznika i dwóch zastępców, zgodnie z ustawą po prostu są nieskracalne. One wynoszą 4 lata, jeśli dobrze pamiętam, i nie da się po prostu tego funkcjonariusza publicznego odwołać z tej funkcji, pomijając jakieś szczególne sytuacje. No, gdyby został złożony z urzędu jako sędzia, na przykład by popełnił przestępstwo, no to wtedy oczywiście, jak gdyby siłą rzeczy ktoś nie jest już sędzią, to nie może być rzecznikiem, ale natomiast jeśli jakieś takie nadzwyczajne okoliczności występują, no to te kadencje były nieskratalne. I kadencje ostatnio tych właśnie trzech sędziów już się skończyły, ale zgodnie z ustawą, jeżeli nie powołano następcy, no to dalej to piastuje ten poprzedni rzecznik. I według właśnie pana sędziego Przemysława Radzika tak jest w jego sytuacji, bo nie uznaje on tej decyzji. Ja już nie pamiętam, czy jego Adam Bodnar zdjął z tej funkcji, czy Waldemar Żurek, tutaj już pamięć mnie zawodzi. W każdym razie on uważa, że nie został prawidłowo odwołany wcześniej z tej swojej funkcji, a w związku z tym ta decyzja powołująca tego nowego rzecznika, czy jak niektórzy mówią, uzurpatora, jest nielegalna. No i zjawił się pan sędzia Radzik w sądzie, mówiąc, że po prostu przychodzę tu jako rzecznik dyscyplinarny kontynuujący tą swoją misję w związku z brakiem powołania mojego następcy. No i ku zaskoczeniu, myślę, wielu, bo znam jakieś różne reakcje już potem przedstawicieli środowiska sędziowskiego czy prokuratorskiego, ku zaskoczeniu wielu sąd pod przewodnictwem pani Marii Szczepaniec, tam jeszcze orzekał pan sędzia Marek Dobrowolski i ławnik, którego nazwiska zapomniałem, przepraszam, pana ławnika, orzekli, że jednak pan Przemysław Radzik nie jest już zastępcą rzecznika dyscyplinarnego, a to z tego powodu, że jakkolwiek Adam Bodnar czy Waldemar Żurek, powołując na te obsadzone miejsca przez rzeczników tych swoich ludzi, to zrobili błąd, bo nie można powołać kogoś na miejsce, które jest obsadzone z uwagi na tą trwającą kadencję, to już kiedy te kadencje się skończyły, te 4 lata, to tamte decyzje są w domyśle jakby ważne, tak? Czyli oni wcześniej nie mogli tych funkcji pełnić, bo byli powołani na obsadzone funkcje, ale jeśli już kadencje, skoro już te kadencje tych rzeczników się zakończyły, to wchodzą ci nowi. Bardzo przyznaję kontrowersyjne rozstrzygnięcie, bo wydaje się jednak, że jeżeli po prostu minister powołuje kogoś na funkcję, która jest prawidłowo obsadzona, no to ta decyzja po prostu jest nieważna. A tu Sąd Najwyższy podszedł do tego tak, że ona jest może wadliwa, niedoskonała, ale w momencie, po jakichś tam wielu miesiącach nagle się staje ważna. No a podjął tą decyzję Sąd Najwyższy w legalnym składzie, doświadczeni sędziowie. Pani Maria Szczepaniec jest niewątpliwie bardzo w ogóle odważnym sędzią, który nie podlega jakimś wpływom. No wielokrotnie to pokazywała, tak, że przecież ma sprawę karną z zawiadomienia Waldemara Żurka, który chce ją dopaść za jej orzeczenie w jego sprawie ze skargi nadzwyczajnej, także to jest po prostu, jest to niewątpliwie suwerenne spojrzenie na sprawę Sądu Najwyższego, kompletnie inne niż w większości tego środowiska prawniczego, które jest krytyczne do tego, co robi Waldemar Żurek. No i to pokazuje, że nawet już tutaj w takich sprawach nie ma jakiegoś jednolitego spojrzenia w tym obozie, który jest, nie mówię to oczywiście o polityce, tylko o spojrzeniu na prawo, w obozie, który jest jak gdyby opozycyjny do Waldemara Żurka. Czyli my już nawet tutaj nie mamy wspólnego widzenia spraw. To pokazuje, jak olbrzymi jest ten rozgardiarz. Natomiast co do meritum, bo to była taka sytuacja, no nazwijmy to taka wpadkowa, czy przypadkowa, że akurat tam przyszedł pan sędzia Radzik. W tej głównej sprawie uchylono decyzję, bo sąd uznał, że sąd dyscyplinarny, który ukarał tego sędziego, którego ta sprawa co do zasady dotyczyła, ta główna sprawa, był nieprawidłowo powołany, bo ci sędziowie zostali wskazani do sądu dyscyplinarnego bez opinii Krajowej Rady Sądownictwa, która z mocy ustawy powinna się wypowiedzieć w sprawie tych kandydatur. No, tu myślę, że to była słuszna decyzja jak najbardziej, ale też pokazujące, gdzie my się znajdujemy, tak, że po prostu uchylane są w Sądzie Najwyższym wyroki dyscyplinarne, bo po prostu sędziowie pełnią, ci sędziowie dyscyplinarni, tak, tu chodziło konkretnie o sąd dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, po prostu nielegalnie pełnią swoje funkcje. Także to była ta jedna ze spraw. Słyszymy się, Łukaszu? Bo
2: głośno i wyraźnie.
3: Bardzo mnie cieszy, to miło mieć takiego słuchacza, który nie przerywa. A druga sprawa tego samego dnia wczoraj dotyczyła z kolei ukarania dyscyplinarnego pewnej prokuratorki w sądzie dyscyplinarnym przy prokuratorze generalnym. I tam sąd właśnie pisze w tej chwili tekst na portal Radia Wnet dotyczący tej sprawy, także zachęcam za jakiś czas do odwiedzenia strony, bo tam również będzie filmik z ogłoszenia tego uzasadnienia, tego wyroku i przedstawienia uzasadnienia ustnego. Tam Sąd Najwyższy uznał, że z kolei rzecznik dyscyplinarny, czyli ten oskarżyciel publiczny prokuratorski, nie był prawidłowo powołany, co jest bezwzględną przesłanką odwoławczą do uchylenia orzeczenia z mocy kodeksu postępowania karnego. Ale tu jest ciekawostka z kolei taka, że to był rzecznik dyscyplinarny powołany za czasów Zbigniewa Ziobro. Czyli tu nie jesteśmy w obszarze tego sporu o praworządność jak gdyby wywołanego przez Adama Bodnara czy Waldemara Żurka, tylko sędzia Maria Szczepaniec, sędzia Marek Dobrowolski i ławnik uznali, że tam naruszono prawo w ten sposób, że po pierwsze, rzecznik zgodnie z ustawą powinien być powołany na kadencję. Tak samo jak zresztą w tych właśnie tych sędziowskich rzecznikach dyscyplinarnych. A Zbigniew Ziobro powoływał tych rzeczników tylko jako pełniący obowiązki. Czyli można go było tak naprawdę tego rzecznika zdjąć w każdej chwili. Sąd Najwyższy uznał, że to było po prostu oczywiste obejście ustawy. No a poza tym w aktach sprawy nie znaleziono upoważnienia dla prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, a potem Dariusza Barskiego do powołania tego rzecznika, bo to oni podejmowali tą decyzję, a prokurator generalny ich do tego nie upoważnił. Przynajmniej nie ma żadnego śladu w aktach, że to upoważnienie było. No a poza tym sędzia jeszcze uznała, też uważam, że słusznie, że skoro z mocy ustawy procedura wygląda tak, że to prokurator krajowy przedstawia prokuratorowi generalnemu 3, bodajże jeśli dobrze pamiętam, kandydatury, prokuratorów, którzy mają zostać zastępcą rzecznika, no to trudno, żeby potem znowu prokurator krajowy tego rzecznika wybierał, bo to jest trochę po prostu postawienie sprawy na głowie, tak? Po to prokurator krajowy przedstawia te kandydatury, że bierze udział w tej procedurze, tak? Jako jakaś taka osoba sugerująca pewną grupę trzech prokuratorów, ale to prokurator generalny powinien wyłonić tego rzecznika. A tutaj funkcjonariusz publiczny, który wskazał te kandydatury, potem je w zastępstwie osoby, która powinna to zrobić, czyli Zbigniewa Ziobro, ich wybrał. I to jeszcze bez upoważnienia w aktach. No, powiem szczerze, że to jest trochę kompromitujący cios w to sądownictwo, znaczy no, w prokuraturę po prostu z tamtych czasów. Pamiętam, że było śmieszniej, że to był jeden z takich tematów bardzo intensywnie grzanych przez Gazetę Wyborczą, która przez redaktor Ewę Iwanową, która punktowała właśnie te... Tak mi się wydaje, że to chyba była Ewa Iwanowa, ale na pewno Gazeta Wyborcza w każdym razie krytykowała właśnie jeszcze za czasów Zbigniewa Ziobro tą prokuraturę, że ten pion rzeczników dyscyplinarnych jest właśnie bezprawny i tak naprawdę Zbigniew Ziobro trzyma ich po prostu za karki, w każdej chwili może ich odwołać. No i tu autorytetem Sądu Najwyższego i to sędzi, którą trudno podejrzewać o jakieś po prostu, że tak powiem, niemerytoryczne sympatie dla obozu. W przypadku prokuratury to trzeba by powiedzieć jakieś stowarzyszenia Lex Super Omnia czy coś takiego. No nie, no po prostu obiektywnie sędzia to przeanalizowała i wypunktowała. Także jak się okazuje, ten bajzel w wymiarze sprawiedliwości no, wykracza poza, tak, poza ten obszar tego tutaj żurkizmu, bodnaryzmu. No i tak to w skrócie wygląda, Łukaszu.
2: To na koniec zapytam cię jeszcze o sprawę, którą anonsowałem na początku naszej rozmowy, czyli zonda krypto. Czy ty się dowiedziałeś, w ogóle sprawdzałeś, w jakim statusie w tej sprawie występuje pan Kral?
3: No tak, sprawdzałem. Byłem odsyłany z kwitkiem. Skierowałem jeszcze jakiś czas temu kolejne pytania dotyczące tych zarzutów. Tu nie chcę w szczegółach o tym mówić, bo mam to no, w jakimś sensie no, niepotwierdzone, tak? Jakieś krążą tu informacje dotyczące tych zarzutów, ale prokuratura za każdym razem się zasłaniała po prostu tajemnicą śledztwa albo na te ostatnie pytanie właśnie jeszcze w ogóle nie mam odpowiedzi. Na konferencji prasowej, która była chyba dwa dni temu, rzecznik prokuratora generalnego, pani prokurator Anna Adamiak na pytanie Tomka Grodeckiego znowu się zasłaniała tajemnicą śledztwa i tego samego dnia, albo dzień później, już nie pamiętam, w telewizji prokurator Ewa Wrzosek przyznała, że pan Kral jest podejrzany, nie ma zarzuty. Tam chyba była mowa między innymi o oszustwie. No coś niebywałego po prostu. To jest, ja jestem zdumiony, bo to jest też w jakimś sensie trochę naplucie w twarz rzecznikom prokuratury, tak? Tutaj tu konkretnie pani prokurator Ani Adamiak, no bo ona wychodzi po prostu na za przeproszeniem na głupka. Znaczy nie sugeruję, że ona jest głupkiem, tylko mówię, że Waldemar Żurek, który jest przecież patronem Ewy Wrzosek, tak, stawia ją w takiej sytuacji. No ona wychodzi do dziennikarzy i mówi, że jest po prostu tajemnica śledztwa, nie może powiedzieć. I chwilę później prokurator prokuratury rejonowej Ewa Wrzosek po prostu w jakimś propagandowym programie w telewizji publicznej po prostu rozpruwa się, jak to się w tym środowisku mówi, o podejrzanych, sypiących, tak? To się tu rozpruwa o tym, co przed chwilą było przedstawiane jako tajemnica śledztwa. No coś po prostu niebywałego. No, ja nie kwestionuję jak gdyby samej potrzeby prowadzenia tego postępowania, no bo tu wszystko na to wskazuje, że mamy rzeczywiście do czynienia z aferą. Natomiast no, stopień upolitycznienia tej sprawy jest taki, no że no, nie wiem, no, Zbigniew Ziobro przy Waldemarze Żurku, jeżeli chodzi o jakieś rozgrywanie polityczne prokuratury, no to jest chłopcem w krótkich spodenkach po prostu. Tylko, że może to jest źle powiedziane, bo to sugeruje, nie chcę tu zasugerować jakiegoś profesjonalizmu Waldemara Żurka w tym zakresie, bo to jest robione w sposób wyjątkowo koślawy, taki po prostu prymitywny, no coś niebywałego.
2: A jeszcze te taśmy, które teraz się pojawiają, to akurat tekst na Wirtualnej Polsce, gdzie się pokazuje, że te taśmy, o których mówił 3 września Żurek, istnieją, ale to są nagrania oficerów ABW, którzy działali już pod auspicjami Siemoniaka. Tytuł i sugestia jest taka, że te taśmy, jeżeli kogoś obciążają, no to właśnie służby i ich nadzorce, czyli ministra Tomasza Siemoniaka.
3: Ja tego tekstu niestety nie przeczytałem, nie miałem po prostu czasu, także trudno mi tu komentować coś, czym się nie zapoznałem. Także tutaj jakoś, nie wiem, muszę jednak zejść z odpowiedzi na to pytanie. Natomiast ja bym też chciał zwrócić słuchaczom uwagę, no bo tu się często mówi o tym, że prokuratura umarzała te sprawy dotyczące zonda krypto, tak? I to mówią przedstawiciele obu stron, tak? Żurkowcy, tak to nazwijmy, mówią, tak, że za Ziobry umarzano, ziobryści czy PiS mówi, że już za Bodnara umarzano. Ostatnie umorzenie było, z tego co pamiętam, w 25 roku. Sam napisałem tekst na ten temat na podstawie oficjalnych informacji z Prokuratury Krajowej. Znaczy, ja chciałbym zwrócić uwagę, że no nie znając jak gdyby meritum tych spraw, po prostu akt sprawy, czy nawet jakichś choćby komunikatów prasowych w tej sprawie, trudno po prostu przesądzać, że te umorzenia miałyby świadczyć o czymś skandalicznym, tak? Bo przecież czym innym jest to przestępstwo główne, czyli po prostu ukradzenie pieniędzy, tak to można potocznie powiedzieć, tak? A czym innym są jakieś nieprawidłowości, które, znaczy domniemane nieprawidłowości, które mogły mieć miejsce na przestrzeni funkcjonowania tej giełdy. No ludzie czasem składają zawiadomienia o przestępcach, których nie ma, nie wiem, coś im się wydaje i tak dalej. I dla mnie samo to, że jakieś umorzenia miały miejsce, no nie dowodzi, że to były decyzje błędne. My nie powinniśmy ulegać jakiejś takiej po prostu politycznej propagandzie z obu stron, takich sugestiach, tak, bo to każdy to, no Waldemar Żurek czy Donald Tusk, już nie pamiętam, który z nich to robił w Sejmie, tak, pokazywał daty decyzji o umorzeniu i sugerował tak, no, że wy nie macie czystych rąk. No. Przecież my nie wiemy, czego te decyzje dokładnie dotyczyły. Znaczy w sensie, czego dotyczyły te sprawy, tak? To, że na przykład funkcjonuje jakaś firma, jakiś bank i nie wiem, jacyś na przykład, mówię hipotezę, ja nie chcę to sugerować, że ja, znaczy, żeby było jasność, ja nie wiem, czy te decyzje były słuszne. Może one nie były słuszne. Może one były zgniłe, ale my tego po prostu nie wiemy. Z tego, że na przykład ty byś, Łukaszu, prowadził, nie wiem, jakiś bank i by na przykład na przestrzeni lat, nie wiem, jacyś po prostu pieniacze składali na ciebie zawiadomienia, no nie wynika, że te umorzenia tych spraw byłyby niesłuszne, a za 10 lat być może uznasz za stosowne ukraść pieniądze i z workiem na plecach w nocy uciec, tak? To mogą być zupełnie dwie niezależne kwestie i po prostu, no jako obywatele nie jesteśmy tu rzetelnie informowani. Nie, jeszcze raz podkreślam, nie sugeruję, że te decyzje były słuszne. Nic nie wiemy o zawartości merytorycznej tych decyzji, o tych umorzeniach, a spraw dotyczących zondy na przestrzeni kilku lat, w sumie to było chyba kilkadziesiąt, jeśli dobrze pamiętam swój tekst. Bo one były potem łączone, te sprawy i tak dalej. Nic na ten temat w szczegółach nie wiemy.
2: O czym właśnie w tych wątpliwościach rozmawialiśmy z Jakubem Pilarkiem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję, do widzenia.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia, a my teraz już pędzimy do studia Białoruś.
0: Nocne powtórki w net.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Nocne powtórki Wnet.
2: Studio Białorusi.

0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: 11.35, studio Białoruskie Radia Wnet. Wita się Paweł Bubułowicz z Użhorodu na ukraińskim Zakarpaciu. Dzisiaj bez Oli Siemaszko. Ola wreszcie jest na zasłużonym urlopie i odpoczywa od prowadzenia audycji. Nie wiem, czy od słuchania. Być może Ola nas słucha, to

0: Serdecznie. Powiedziałem o tym, że dzisiaj mamy właściwie najważniejsze wydarzenie, a to wydarzenie jest od wczoraj w przestrzeni polsko-białoruskiej szeroko komentowane, czyli wyjazd, a właściwie powrót Andrzeja Poczobuta na Białoruś. Obserwuje pan reakcję i reżimu, i reakcję w białoruskiej opozycji. Co wiemy na ten temat? Jak reżim na to zareagował? Jak reaguje na to opozycja?
1: Svetlana Tichanovskaya wsparła Andrzeja Poczobuta i również cała białoruska opozycja popiera. Jeżeli chodzi o reżim, to jestem przekonany, że Andrzej jest pilnie obserwowany. Każdy jego krok, każda jego sekunda przebywania w Grodnie i w ogóle na Białorusi. Ale na razie żadnych jakichś incydentów, dziękować Bogu, nie było. Żadnych sytuacji niepokojących nie było, a ja osobiście uważam, że Andrzej Poczobut zasłużył na to prawo powrotu i absolutnie zdaję sobie sprawę, że za nim stoi nie tylko państwo polskie, ale również najpotężniejsze państwo amerykańskie, za pomocą przedstawiciela, którego został uwolniony po wielu lat tortur i takiego nieludzkiego traktowania.
0: Wiemy, że wcześniej dochodziło do takich sytuacji, że osoby, które były zaangażowane w działalność, która reżimowi się nie podobała, jednak przekraczały granice. Angelika Borys była zapewne taką osobą, która przemieszczała się pomiędzy Polską i Białorusią. Nie spowodowało to w ostatnim czasie konsekwencji. Rozumiem, że wskazując na tych silnych patronów osoby Andrzeja Poczobuta, ma pan nadzieję, że ten wyjazd powinien przebiec bez większych problemów.
1: Tak, patroni patronami to jest ważna i bardzo ważna kwestia, ale też najważniejsza kwestia to jest właśnie charakter, niezłomność, odwaga Andrzeja Poczobuta, o której łukaszenkowscy służby i przedstawiciele reżimu wiedzą nie od wczoraj, nie od 5 lat, a od kilku dekad. I absolutnie bardzo dobrze zdają z tego sprawę. Ale również no, jeszcze jedną taką osobą, która wywalczyła sobie takie prawo, niestety ceną własnego zdrowia, to jest Mikołaj Statkiewicz, jeden również z liderów opozycji, który też już nie pierwszy raz był więziony, torturowany i który po prostu, kiedy go próbowano deportować rok temu, we wrześniu ubiegłego roku 25, po prostu prawie nie zepsuł drzwi w autobusie, którym byłych więźniów politycznych deportowano bez dokumentów z Białorusi do Litwy. I po prostu wyszedł i został na pasu neutralnym, po czym był aresztowany ludźmi w maskach i później jego żona Marina Adamowicz przez wiele, wiele miesięcy nic nie wiedziała, póki nie otrzymała informacji, że dostał w więzieniu wylewu. No i właśnie wtedy Łukaszenka zadecydował, żeby go uwolnić. Także mamy dwa nazwiska, dwie osoby, które wywalczyli sobie na takie prawo powrotu do Białorusi i prawo zostania do Białorusi i prawo przemieszczania się przez granicę. Możemy również wspominać inne osoby, ale mam duże wątpliwości co do niewspółpracy tych osób z reżimowymi służbami.
0: Czy sądzi pan, że na podstawie przebiegu tej wizyty, powrotu Andrzeja Poczobuta na Białoruś można w jakiś sposób będzie oceniać reżim Łukaszenki, czy zmienić ocenę w stosunku do reżimu Łukaszenki? Czy coś takiego może nastąpić?
1: Niestety nie. Tutaj nie możemy mieć złudzeń. Na Białorusi wciąż kontynuowane represje, bardzo brutalne. Ta brutalność absolutnie się nie zmieniła. Ludzie zatrzymywani, aresztowywani. My na co dzień już 7 rok z rzędu pomagamy dzięki pomocy Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych od 2020 roku tym osobom poszkodowanym, osobom represjonowanym, osobom byłym więźniom politycznym. I na co dzień spotykamy się tutaj w Warszawie przy ulicy Krynicznej lub przy ulicy

0: polityce wiejskiej, w naszych biurach z byłymi więźniami politycznymi. To, co oni opowiadają, to są bardzo dramatyczne historie. Na przykład ludzie, które już byli w Polsce i pomyśleli sobie, że mogą jeździć. Na przykład spotkałem taką osobę z Pińska, pomagaliśmy jej i ten pan mówi, że byłem raz, byłem dwa, a za trzecim razem w roku 2024 o 8 przyszli. I było to dla niego dużym zaskoczeniem, bo już z Polski przyjeżdżał dwa razy, a na trzecie po prostu go zgarnęli, zatrzymali i spędził za udział w protestach 1,5 lata więzienia, no i później był uwolniony przez Amerykanów. Albo na przykład inna historia. Pani, która jest z Brześcia i którą rozłączyli z własną córeczką, ona jest samotnie wychowującą mamą na 3 lata. Wsadzili ją do kolonii karnej, córkę zabrali. Dobrze, że miała starszą siostrę, która opiekowała się tą córką, ale która też tam ma swoje problemy zdrowotne i o wiele lat jest starsza. I ta mama nie widziała swojej córeczki przez te 3 lata. I jak ją deportowano w grudniu 25 roku, no to córkę zostawili w zakładnikach i nie pozwalali tej córeczce wyjechać do mamy tutaj dołączyć. I ona dopiero po twardych negocjacjach administracji amerykańskiej z reżimem mogła przekroczyć granicę i przyjechać tutaj do Polski, do mamy po 3 latach. A była 3 latka maluczeńka, a teraz już ma 6 lat. I takich historii jest dużo. Są historie też, kiedy dzieci byli w sierocińcu, bo mama wdowa, rodziców też już nie ma. Mamę wsadzili za protesty. Takich ludzkich historii po prostu tysiące. I to, że my czytamy w dziennikach zachodnich o tym, że było 1500 więźniów politycznych, a teraz jest 800, tak, to prawda. Tylko tych, których wsadzili wczoraj, miesiąc temu, pół roku temu, o nich nikt nie wspomina, nie to, że nie wspomina, o nich o wielu nie wiemy, a o tych, o których znamy, oni są w procedurze uznania za więźniów politycznych. I oni w tych statystykach się nie pojawiają. I otwierając dzienniki zachodnie, oczywiście możemy mieć takie złudzenie, że on rzeczywiście tam coś się poprawia. Nic się nie poprawia. Reżim był taki, jak był. Brutalnie torturuje ludzi, znęca się nad ludźmi, po prostu zabija ich w więzieniach, morduje. I tutaj trzeba cały czas o tym pamiętać. Ja też chcę podkreślić, że też ogromną rolę wykonują polscy konsulowie, którzy ciężko pracują na Białorusi i którzy pomagają tym ludziom otrzymać wizę humanitarną i wyjechać. Na przykład jeszcze jeden ostatni już przykład. Łukaszenka na mocy umowy z Amerykanami uwolnił 250 osób i zostawił ich na Białorusi. To było wiosną, marzec tego roku. No i po tym te ludzie po prostu muszą się meldować w milicji, przychodzą, milicjanci ich zastraszają, cały czas mówią, że podrzucimy broń, podrzucimy wam narkotyki, wsadzimy cię znowu do więzienia, również nie mogą znaleźć pracy, nie mają żadnych środków do życia i w związku z tym decydują się, chociaż chcieliby zostać w kraju, ale nie mają pracy, nie mają nic i decydują się na emigrację i przejeżdżają przez różne strony do Polski, czy jeżeli uda się otrzymać tą wizę humanitarną, to na wprost. Jeżeli nie, to przez Gruzję, przez Turcję, przez Armenię, jak tylko się da. Także sytuacja niestety od 2020 roku w żaden sposób się nie zmieniła, jeżeli chodzi o traktowanie społeczeństwa, jeżeli chodzi o totalny strach, który panuje w białoruskich miastach.
1: A wygląda na to, że jednocześnie komplikuje się sytuacja Białorusinów w krajach zachodnich, w tym w Polsce. Francuska politolog Anaïs Marin była specjalna sprawozdawczyni ONZ do spraw sytuacji praw człowieka na Białorusi. Apeluje: Polsko, nie wyrzucaj Białorusinów. Chodzi o to, że według niej w ostatnich miesiącach wielu Białorusinów ubiegających się w Polsce o azyl spotyka się z decyzjami odmownymi. O co chodzi w tej sprawie? Czy rzeczywiście jest tak, że Białorusini nie mogą liczyć teraz na wsparcie państwa polskiego, jeśli chodzi o azyl.
0: Absolutnie popieramy to, o czym mówi ten apel Anaïs Marin. Rzeczywiście sytuacja jest coraz trudniejsza i coraz bardziej skomplikowana. Jasne, że są ludzie, którzy podszywają się pod więźniów politycznych czy osoby represjonowane. To mogą być przedstawiciele łukaszenkowskich czy rosyjskich służb i to jest zrozumiałe. Ale również są setki osób, którzy po prostu myśleli naiwnie, że wrócą po 2024-2025 roku, że ta sytuacja się zmieni, że ten reżim będzie dociśnięty. Znam takie osoby do dziś, którzy głęboko wierzą w zwycięstwo opozycji i nie skręcają, nie tam budują życia na emigracji już takiego na stałe. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że te osoby zdecydowały się dopiero teraz czy wczoraj, że oni jednak składają te wnioski o status uchodźcy, czy o pobyt tolerowany, czy o ochronę międzynarodową, bo można trzy te takie formy w Polsce zgodnie z prawem otrzymać. Tylko problem polega na tym, że w niektórych uzasadnieniach decyzji Urzędu do Spraw Cudzoziemców widzimy takie tłumaczenie, no, że jednak na Białorusi w roku 2025 już odbyły się nowe wybory prezydenckie i że to jeden argument, a drugi argument, no, że już po 5 latach mamy termin przedawnienia i nawet jeżeli ktoś uczestniczył w protestach, czy coś tam komentował, czy dawał łapkę w górę na mediach społecznościowych, no to już mu nic nie zagraża, ponieważ no, termin uległ przedawnieniu. Tylko nie mylmy państwa polskiego, które jest państwem prawa, gdzie są niezależny system sądownictwa i zawsze możesz się zwrócić do sądu, z łukaszenkowskim sądem. Z sądem na telefon, tak jak było na przykład to w PRL-u. I trzeba o tym pamiętać. I też uważam, że przy tak licznych organizacjach białoruskiej emigracji i opozycji w Polsce, od Białegostoku do Wrocławia, nie ma większego problemu sprawdzić, czy ta lub inna osoba rzeczywiście jest z środowiska opozycji albo nie. Jasne, że mogą tam się trafić agenci i tutaj no już były różne sytuacje, ale od tego są służby, tak, żeby to wszystko sprawdzać, kontrolować. No i żeby jednak nie deportować w żadnym razie tych Białorusinów, którzy poprosili o azyl do Białorusi. No bo czeka ich tam więzienia, tortury, werbunek i później jeszcze przyjadą, powiedzą, że no zwerbowani przyjadą z jakimś konkretnym zadaniem. Także gorąco popieramy apel Anaïs Marin w tej sprawie, bo rzeczywiście jest ogromny i duży problem z osobami represjonowanymi. Chociaż powiem coś dobrego, że na przykład ta cała grupa osób, która była przez Ukrainę deportowana do Polski i Litwy, ale mówię teraz o Polsce, czyli ponad 100 osób w grudniu 2025 roku, te osoby wszyscy już otrzymali status uchodźcy w Polsce, bo też spotkałem się z większością z nich i wszyscy mają właśnie ten status uchodźcy i dość szybko to otrzymali, także tutaj trzeba przyznać, że w pewnych sytuacjach państwo polskie potrafi zadziałać szybko, sprawnie i pomoc osobom represjonowanym z legalizacją.
1: A dlaczego doszło do deportacji tych osób, obywateli Białorusi z terenu Ukrainy?
0: Tam była sytuacja taka, że Łukaszenka na ostatnią chwilę, z tego co wiemy, bo nie byliśmy przy tej rozmowie, zdecydował, że wypuszcza więcej ludzi, tylko że infrastruktura nie była przygotowana i oni nie mogli wyjechać, kilkaset osób nie mogło wyjechać albo do Wilna, albo do Warszawy. I wtedy zadecydowano, żeby wykorzystać ten szlak ukraiński i ten instrument, który wykorzystują Ukraińcy i Rosjanie przez Białoruś, czyli wymiana jeńców rosyjskich i ukraińskich pomiędzy państwami, które toczą teraz wojnę, odbywa się za pośrednictwem służb białoruskich. I to już była taka ścieżka, która działała i po prostu zadecydowali, że i umówili się z Ukraińcami, po prostu zadzwonili do nich, czy wy przyjmiecie, że potrzebujemy takiej usługi. I Ukraińcy rzeczywiście przyjęli w Czernichowie kilkaset, tam chyba ponad 200 osób było u siebie, no i później część tych osób przyjechała do Warszawy i została w Warszawie, a druga część pojechała na Litwę.
1: Aleś Zarembiuk, szef Domu Białoruskiego, jest Państwa i moim gościem. Jak wygląda sytuacja Białorusinów w Polsce w tej ogólnej takiej sytuacji zwiększonej chyba niechęci do migrantów, szczególnie do Ukraińców, ale bardzo często Białorusini są przyjmowani czy postrzegani jako te same osoby, które przyjechały tutaj ze wschodu. Czy odczuwają Białorusini, którzy tutaj przyjechali, jakieś pogorszenie atmosfery przyjęcia ze strony Polaków?
0: Jest dużo takich informacji w mediach, tylko nie jestem przekonany, czy to po prostu niewykorzystywanie mediów społecznościowych w tej wojnie hybrydowej Rosji przeciwko Polsce, że wszędzie widzimy, tak? No każdy żyje teraz w swojej tej bańce informacyjnej i jak mnie interesują takie wiadomości, to cały czas mi Instagram, czy Facebook, czy YouTube podrzuca takie wiadomości, tak? I można myśleć, że no to już w Polsce koniec, nie ma jak tutaj żyć, jest ksenofobia i tak dalej, i tak dalej. Powiem tak, że w każdym państwie, w każdym narodzie są osoby, powiem tak, że mało inteligentni czy mało edukowani, które szybko dają się nabrać, którzy powtarzają cały czas te narracje, które przeczytali tam jedno zdanie czy dwa słowa o Ukraińcach, o Białorusinach gdzieś tam w TikTokach czy w Instagramach. No i później idzie to w społeczeństwo, w świat. Ale też chcę powiedzieć, że przeogromna, duża ilość osób polskiego społeczeństwa, a nawet większość polskiego społeczeństwa, która wspiera, która współczuje, która pomaga i po prostu musimy działać wzajemnie, wspólnie, żeby nie dawać się rozgrywać Rosjanom, żeby tłumaczyć tym ludziom mniej edukowanym, że rozgrywają, że ta gospodarka, pędząca polska gospodarka tam od czasów wolnej Polski, od czasów III Rzeczpospolitej, która cały czas rośnie, ona potrzebuje tych ludzi. Tym bardziej, że na przykład dla nas, dla Białorusinów, to jest ogromna strata, bo wyjechali lekarze, prawnicy, informatycy, nauczyciele dla Polski. To jest zastrzyk ludzi młodych, inicjatywnych, ludzi z kwalifikacjami, którzy też nie chcą siedzieć na żadnym zasiłku, tylko chcą pracować, chcą szybko potwierdzić swoje kwalifikacje, dyplomy i również nauczyć się języka polskiego. Dlatego Łukaszenka w jednostronny sposób skasował tą umowę dwustronną pomiędzy Polską a Białorusią o wzajemnym uznawaniu dyplomów, żeby stworzyć tym wszystkim ludziom ogromny problem. Także są takie niepokojące informacje o ksenofobii i o tym, że Polska dla Polaków. Tylko wiemy i pamiętamy, że Polska zawsze była wielonarodowa przez wiele przez całą swoją historię, tak? I to wszystko, co się dzieje, to jest inspirowane z Moskwy, z Kremla, żeby nas wszystkich dzielić. Nieważne, czy Ukraińców z Polakami, czy Białorusinów z Polakami. Jutro będą tam Żydów z Polakami, pojutrze będą tam Niepolczyków z Polakami, czy innych przedstawicieli narodów, bo Polska jest coraz wielonarodowym państwem, bo również Włosi, Hiszpanie, Amerykanie, Anglicy przyjeżdżają tutaj do Warszawy, Gdańska, Szczecina, Wrocławia, Białegostoku, do tych międzynarodowych ośrodków, również jako specjaliści, jako profesjonaliści i też budują polskie PKB. Także jasne, że to wszystko nie jest na rękę Rosji.
1: Ale Zarembiuk, te ostatnie słowa zabrzmiały bardzo rzeczpospolitańsko. Szef Domu Białoruskiego w Warszawie był państwa i moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: I oczywiście będziemy obserwowali, co się dzieje z Andrzejem Poczobutem, ale nie tylko. Jak widać, trzeba w ogóle obserwować sytuację na Białorusi. Artur Żak, jak zwykle, przygotował piosenkę, tym razem do Studia Białoruskiego, bo zazwyczaj to robi Ola Siemaszko. Pożegnamy się w Studiu Białoruskim Dzieciukami i Tadeuszem Rejtanem i zaproszę Państwa na Studio Białoruskie za tydzień, ale o godzinie 12, a po piosence na antenie Radia Wnet wiadomości.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Uchaniuk, jest godzina 12:11, właśnie wybiła. I my, drodzy Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych tematach, chociaż one gdzieś poniekąd się ze sobą łączą. Pierwsze połączenie to będzie Karpacz i rozmowa na temat tego, co dzieje się podczas forum ekonomicznego właśnie w Karpaczu, a później porozmawiamy z przedstawicielem firmy Recoveries. Jest to firma, która ma siedzibę w Szwajcarii, ale zajmuje się oszustwami związanymi z kryptowalutami. Ja już widzę naszego gościa, Sebastian Mejc, Instytut Sobieskiego, ale także Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Gdzie pan się teraz znajduje? Cóż to za piękny taras?
2: No, dziękuję za docenienie. Specjalnie wybrałem taki kadr, żebyście państwo też mogli zobaczyć. Tutaj w tle za mną karkonosze. Jestem w Karpaczu na forum ekonomicznym w Krynicy, chociaż nie na samym forum bezpośrednio, bo tam jest strasznie dużo ludzi, więc wybrałem takie trochę bardziej ciche miejsce, żebyśmy mogli porozmawiać.
1: Widok piękny, tak jak pan mówi, w Karpaczu. No ale przede wszystkim tematyka, jaką pan się zajmuje, w jakich panelach brał pan udział, jakie przede wszystkim tematy dominują podczas tegorocznej edycji forum?
2: Ja bym zaczął od tego, że forum jest bardzo dużym wydarzeniem w tym roku. Ja nie byłem w zeszłym roku, ostatnio jak byłem na forum, to jeszcze się odbywało w Krynicy, więc było to już bardzo dawno temu. Natomiast z tego, co czytałem, to tych wydarzeń się odbywa około 700 w ciągu tych nadchodzących wczoraj, dzisiaj, jutro, tych trzech dni. Mnie oczywiście najbardziej interesuje ta ścieżka polityka bezpieczeństwa i polityka międzynarodowa. Tam się odbywają trzy sesje równolegle przez wszystkie trzy dni. Ja będę brał udział w panelu jutro, poświęconemu polityce Stanów Zjednoczonych względem Europy, jak ona wpływa na bezpieczeństwo europejskie. Natomiast oczywiście sam chodzę, uczestniczę w panelach. Jest też bardzo wielu ekspertów Instytutu Sobieskiego, którzy są na forum. Myślę, że to jest też bardzo dobra wiadomość, ale generalnie to środowisko analityczne, ono jest tutaj bardzo szeroko reprezentowane. Ja wczoraj byłem na kilku panelach takich właśnie w obszarze polityki międzynarodowej, ale też na przykład byłem na panelu w obszarze zdrowia, bo tutaj zdrowie, to forum ochrony zdrowia, które się odbywa, no też widzę, że jest bardzo ważnym elementem forum i też jest atrakcyjne dla bardzo wielu uczestników. Te panele były raczej dość popularne, tak bym to określił.
1: A proszę powiedzieć, bo dużo się mówi o tym, że nie ma wśród zgromadzonych zbyt wielu przedstawicieli obecnego polskiego rządu. Jak to wygląda z tą frekwencją, proszę nam powiedzieć?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Znaczy, po pierwsze, ja uważam, że rząd w sprawie podejścia do forum ekonomicznego jest podzielony. I to było bardzo dobrze widać. Jest bardzo dużo przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego. Są przedstawiciele również lewicy. Wczoraj widziałem też pana wicepremiera Gawkowskiego, który był w tym pawilonie, które wystawiło Ministerstwo Cyfryzacji, więc to nie jest tak, że nie ma przedstawicieli rządu. Natomiast symptomatyczne jest to, że faktycznie przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej tutaj na tym forum jest bardzo ciężko znaleźć, a dodatkowo jeszcze z tego, co słyszałem, zarówno z mojego panelu jeden z wiceministrów zrezygnował, jak i z tych paneli dotyczących zdrowia. Słyszałem, że przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia też zrezygnowali. I teraz nie wiem, czy to wynika z jakiejś dyspozycji odgórnej, takie plotki krążą tutaj faktycznie po forum, że były wczoraj wieczorem telefony do różnych przedstawicieli koalicji posłów, którzy rzekomo mieliby się tu nie pojawiać. Natomiast ja uważam, że to też jest wyraz absolutnego lekceważenia przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej wobec nawet nie tylko uczestników i współpanelistów, ale przede wszystkim wobec szerszego grona ludzi, którzy tu są i również organizatorów, którzy, no mówię, to wydarzenie przygotowali przez wiele tygodni, miesięcy. I na ostatnią chwilę, dzień przed panelem albo w dniu panelu, okazuje się, że goście nie dojadą. No to, taka rozmowa ze społeczeństwem, myślę, że nie jest zaskakująca, ale nadal jest przykra.
1: Ale co się mówi właśnie w kuluarach? Kto na te panele przede wszystkim nie dojeżdża? Proszę nam trochę nieco zdradzić tych sekretów z Karpacza.
2: No, tak jak mówię, no nie przyjeżdżają przede wszystkim przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, tudzież osoby, które nie są formalnie członkami koalicji, ale są członkami rządu w takim szerokim tego słowa znaczeniu, czyli wiceministrowie. Oni faktycznie rezygnują często na ostatnią chwilę. Część z nich się wycofała już przed forum. Z tego, co słyszałem, z tego też, co widziałem, no to kilkoro tych przedstawicieli koalicji, tam senatorowie chyba głównie wczoraj byli, ja osobiście nie widziałem nikogo, ale to jest tak dużo ludzi, że naprawdę ciężko jest się połapać, kto i gdzie jest. No i dominująca narracja, albo dominujące komentarze, które są tutaj faktycznie w kuluarach, są takie, że no ktoś im po prostu tego zabronił, tak? Nie wiem, czy to była decyzja bezpośrednio pana premiera, czy szefa klubu, natomiast ewidentnie jest tak, że poszły telefony, tudzież SMS-y, no i ci ludzie, nawet jeśli już byli w drodze, no to chyba wrócili do Warszawy albo pojechali może na MSPO do Kielc, bo tych wydarzeń akurat teraz równolegle się toczy kilka.
1: Tak, teraz się toczą także targi, o których pan powiedział w Kielcach, to już bardziej związane są oczywiście z obronnością. Czy brakuje tego głosu przedstawicieli rządu? Czy jest taki niedosyt w tych debatach, dyskusjach na temat wydarzeń związanych z bezpieczeństwem? No ogólnie, tak, na forum w Karpaczu.
2: Myślę, że bardzo brakuje z jednej strony głosu rządu, ale też z drugiej strony brakuje tego, żeby rząd słyszał to, co mówią osoby, które biorą udział w forum. Bo to nie jest tak, szanowni państwo, że tu przyjechali tylko politycy. Oczywiście jest duża grupa polityków z różnych opcji politycznych. Ja nawet wczoraj brałem udział w kilku rozmowach z przedstawicielami różnych partii. I to były bardzo dobre rozmowy, bardzo merytoryczne, bardzo spokojne i w takiej, powiedziałbym, bardzo przyjacielskiej, tudzież spokojnej atmosferze. Natomiast tu jest też bardzo dużo ekspertów. Zwłaszcza te panele o zdrowiu. No mówię, wczoraj byłem na jednym, to nie jest mój obszar, ale tak oceniam jako zwykły uczestnik. Tam padło bardzo dużo różnych pytań i też bardzo dużo różnych pomysłów, które wydaje mi się, że rząd mógłby sobie wziąć do serca. Natomiast nie weźmie, bo go tu nie ma. No jak ich nie ma, no to ciężko też, żeby tego wysłuchali. Myślę, że to chodzi też o to, że rząd nie chce się konfrontować po prostu z głosami środowisk różnych, czy to środowiska medycznego, czy środowiska właśnie w obszaru bezpieczeństwa, czy gospodarki, bo to są trudne pytania, które są zadawane. I ja rozumiem, że łatwiej jest się zamknąć w tych swoich gabinetach w Warszawie i udawać, że sytuacja jest świetna, natomiast jest to przestrzeń do rozmowy, z której moim zdaniem rząd, duża część tego rządu, nie cały, no bo powtórzę, no są przedstawiciele różnych resortów, a nie wszystkich, dobrowolnie rezygnuje. Ja tego nie rozumiem też z takiego punktu widzenia w ogóle prowadzenia komunikacji ze społeczeństwem.
1: W poprzednich latach bardzo dużym segmentem, który był podczas forum w Karpaczu, były na pewno kwestie związane z Ukrainą i bezpieczeństwem Polski. Czy dzisiaj również to dominuje, czy jednak są jakieś inne wektory, jak pan przysłuchuje się, ogląda?
2: To jest tak, że tych ścieżek tematycznych na forum, ja tam policzyłem, jest około 30. I wśród tych 30 ścieżek są takie trzy ścieżki równoległe, które dotyczą bezpieczeństwa. I duża część tych dyskusji jest poświęcona faktycznie bezpieczeństwu Polski. Nie byłem na poprzednich edycjach, więc nie wiem, jak bardzo te wątki ukraińskie wtedy wybrzmiewały. Na pewno jest tutaj też sporo przedstawicieli z Ukrainy. Natomiast te dyskusje, które ja obserwowałem, no to raczej one polegają na tym, żebyśmy się zastanowili, znaleźć rozwiązanie, jak budować pozycję Polski, jak wzmacniać pozycję Polski, też jak Polska powinna odpowiadać na te wyzwania, które się aktualnie pojawiają na tym, na tej przestrzeni międzynarodowej, tudzież na świecie, tak?
1: A teraz sprawy związane z polityką, no bo to na pewno gdzieś też rezonuje podczas państwa spotkań i rozmów. O czym się przede wszystkim rozmawia w kuluarach? Czy temat kryptowalut, czy temat sprawy związanej z zonda krypto pojawia się w rozmowach, pojawia się także gdzieś podczas debat, czy inaczej?
2: Z tych rozmów, w których ja brałem udział, ale też na tych panelach, na których byłem, nie byłem na jakiejś bardzo dużej liczbie tych paneli, to tego tematu nie było, natomiast nie wykluczam, że jest on omawiany, no bo wiadomo, no jest omawiane też dużo tematów bieżących, tak? No to jest jeden z tematów, który w debacie się teraz przewija, jeden z tematów. Natomiast ja nie widziałem też jakiegoś szczególnego tutaj wzmożenia czy zainteresowania, tam myślę, że tu raczej skoncentrowani są wszyscy na tym, żeby faktycznie w tych obszarach gospodarka, bezpieczeństwo, zdrowie, też spróbować znaleźć rozwiązania, które byłyby korzystne dla nas w długiej perspektywie.
1: A czy temat Niemiec, no i przede wszystkim to zwycięstwo AfD jest komentowane i czy te różne scenariusze rządów i zmiany rządów w Niemczech, to jest chyba temat istotny.
2: Tutaj mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, z własnej perspektywy. Ja jestem pytany o to często, tak? W takich rozmowach kuluarowych, ludzie, których znam, albo nawet ludzie, których nie znam, którzy gdzieś mnie kojarzą z tych różnych wystąpień medialnych, albo też z Platformy X, faktycznie są zainteresowani tym, co tam się wydarzyło i jakie to będzie miało konsekwencje dla nas. I tym też, jakie mogą być dalsze scenariusze rozwoju sytuacji w Niemczech. Jest to temat dla nas jest ważny, chociaż ja uważam, że paradoksalnie my przykładamy do niego dużo większą wagę, niż on w rzeczywistości ma. I to jest taka ciekawa konstatacja, myślę, że zwłaszcza dla kogoś, kto się zajmuje Niemcami, tak? No, my co do zasady w ogóle bardzo dużo czasu poświęcamy Niemcom, niewspółmiernie więcej niż Niemcy poświęcają nam. Te wybory, to były wybory lokalne do Parlamentu Krajowego, więc ich znaczenie takie w całej generalnie polityce niemieckiej, ono jest oczywiście, natomiast ono nie jest też aż tak duże, takie mam wrażenie, jak nam się wydaje dzisiaj.
1: No ale jednak jest to przełomowy wynik wyborczy, tak? I ta duża wygrana AfD w tym landzie chyba no, zwiastuje dosyć duże zmiany w tej układance politycznej w Niemczech. Czy pan to raczej tak właśnie słyszy, że pan trochę to bagatelizuje chyba?
2: To jest tak, że oczywiście AfD wygrało te wybory, natomiast szanowni państwo, no, ludzie, którzy zajmowali się Niemcami, wszyscy wiedzieliśmy, że AfD wygra te wybory. To w żadnej mierze nie jest zaskoczenie to, że oni wygrali. Takim prawdziwym, dużym przełomem byłoby to, gdyby AfD mogło rządzić samodzielnie. Na bazie wyników wyborczych jest tak, że formalnie AfD brakuje 3 mandatów do tego, żeby rządzić, bo oni zdobyli 39 mandatów w 83-osobowym parlamencie krajowym. Większość bezwzględna to 42. No i teraz toczą się dyskusje też wewnątrz AfD, wewnątrz CDU, wewnątrz tego sojuszu Sary Wagenknecht, czyli tej partii, która przekroczyła próg i de facto pozbawiła AfD w ten sposób też tej większości bezwzględnej, bo gdyby ten sojusz Sary Wagenknecht nie przekroczył 5%, tego progu 5%, no to wtedy AfD faktycznie miałoby 42 mandaty i wtedy moglibyśmy mówić o takim bardzo dużym przełomie. Natomiast to, co się wydarzyło, to jest to, że te sondaże nie doszacowały faktycznie poparcia dla AfD. Moim zdaniem to wynikało z rekordowej frekwencji, bo ta frekwencja w Niemczech w tych wyborach była rekordowa na poziomie tego kraju związkowego, 77,8%. Natomiast no, teraz AfD też musi się zastanowić, co chce robić. Ja zresztą od początku, jeszcze przed wyborami, mówiłem, że ten wynik wyborczy, on oczywiście będzie sukcesem AfD, natomiast on w dużo większym stopniu jest dużym problemem dla CDU. I to CDU musi się teraz też zastanowić, co zrobić, bo ten konsekwentny od wielu miesięcy, tudzież od wielu lat, to przesuwanie się CDU na lewą stronę, próba budowania sojuszy, które nawet z punktu widzenia takich zwykłych obywateli Republiki Federalnej Niemiec są kuriozalne, no bo mówimy o chrześcijańskich demokratach, którzy dogadują się z postkomunistami. To budzi dość duże, nie tyle niepokój, ale nawet niezrozumienie wśród elektoratu. No i teraz jedyną szansą na to, żeby AfD samodzielnie nie rządziło, no to jest znowu szukanie takiej dużej koalicji, która byłaby złożona ze wszystkich przeciwko AfD. I myślę, że jeśli mówimy o jakiejś zmianie w ogóle w Niemczech, to jest ta zmiana, że ten kordon sanitarny, tudzież ta zapora ogniowa, Brandmauer, tak Niemcy na to mówią, widzimy, że on kruszeje. Te wybory jeszcze nie spowodowały, że ona całkowicie zniknęła, natomiast mamy też za 1,5 tygodnia kolejne wybory w Mecklenburgii, potem w Berlinie i ta sytuacja, ona jest dynamiczna i się będzie zmieniać. Natomiast taki prawdziwy przełom to chyba jeszcze nie.
1: Jeszcze nie, ale na pewno jest to powiew świeżości, powiew wiatru zmian. To jeszcze bym zapytała pana, bo bardzo dużo pisze się i dosłownie prześwietlana jest chyba pod każdym kątem. No, szefowa czy liderka AfD, Alice Weil, która święci triumfy, możemy teraz powiedzieć. No i co wiemy na jej temat? Wiemy, że żyje z kobietą. Media podają, że miała dziadka w SS. Wiemy, że jest za tym, żeby Niemcy najprawdopodobniej wyszły ze strefy euro i Schengen. Dużo, bardzo informacji, dosyć kontrowersyjnych też pomysłów.
2: Tak, no Alice Weidel jest osobą, która można byłoby powiedzieć, że w zasadzie reprezentuje wiele z tych rzeczy, z którymi AfD próbuje walczyć. Tu tak jak powiedziała pani redaktor, no ona żyje w związku partnerskim, to chyba jest związek partnerski z kobietą, o pochodzeniu migranckim. One zresztą mieszkają częściowo w Niemczech, częściowo w Szwajcarii, więc to trochę się nie spina faktycznie z tą polityką, którą prowadzi AfD. Natomiast Alice Weidel też za każdym razem mówi, że to są jej osobiste wybory, i ona uważa, że to nie powinien być w ogóle dominujący model, tak? Że ona tak wybrała, bo ona takie ma przekonania, natomiast ona za każdym razem, bo jest konfrontowana oczywiście z tym, mówi, że osobiste wybory ludzi powinny pozostać osobistymi wyborami ludzi, natomiast państwo, jako wspólnota, powinno wspierać zupełnie inny model. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no Alice Weidel też ma na swoim koncie dużo wypowiedzi, które dla nas są niepokojące. Na przykład ona się odnosiła do takiego konceptu Mitteleuropy, czyli tej Europy Środkowej, gdzie w zasadzie Polska byłaby częścią tej Mitteleuropy niemieckiej. Natomiast ja to czytam trochę bardziej jako taką sferę narracyjną. Tej wypowiedzi dotyczące wyjścia ze strefy Schengen, wyjścia ze strefy euro, tak, to jest fakt. Natomiast ja też zwracam uwagę, że Alice Weidel nie postulowała na przykład wyjścia z NATO, tak, albo nie postulowała sojuszu militarnego z Rosją, bo ja takie komentarze też czytam czasem w internecie, że AfD chce teraz zastąpić na przykład NATO Rosją, albo że AfD chce bezwzględnie opuścić Unię Europejską. Taki postulat był kiedyś w przeszłości podnoszony, takiego grexitu, nazwijmy to. Natomiast na dzisiaj AfD też mówi, że jeśli Unia Europejska się nie zmieni i się nie zreformuje, no to wtedy tak. Natomiast będą podejmowane próby też reformy i wydaje mi się, że tutaj w niektórych tematach paradoksalnie to podejście AfD do Unii Europejskiej, do struktur europejskich, też do tych prób narzucania nam pewnych rozwiązań z Europy, ono w niektórych elementach jest nawet zbieżne z takim naszym polskim konserwatywnym podejściem, czyli powrotu do idei Europy jako wspólnoty suwerennych państw i ograniczeniu wpływu biurokracji europejskiej na życie codzienne mieszkańców.
1: Mówi pan o tym, że oczywiście pani Weidel mówi o tym, że są to jej osobiste przekonania i nie musi to być główny czy najbardziej znaczący model, ale jednak czy nie traci na wiarygodności po prostu, tak? Tak po ludzku. No, ludzie oczekują od polityków, że raczej będą utożsamiać się z poglądami, które wygłaszają i, no i czy tutaj nie rodzi się taki zgrzyt, czy nie myśli się na przykład o tym, żeby trochę ją schować przynajmniej na jakiś czas albo przed wyborami, czy jednak ona będzie tą główną twarzą AfD do wyborów?
2: Moim zdaniem Alice Weidel będzie główną twarzą AfD do wyboru. Zresztą ta nasza dyskusja też pokazuje coś bardzo ciekawego, bo szanowni państwo, AfD ma dwóch przewodniczących, no, bo jest zarówno Alice Weidel, jak i Tino Chrupalla. I teraz rozmawiamy tylko o pani Weidel nie bez powodu. No, pani Weidel jest dużo bardziej wyrazistą osobą.
1: Wyrazistą, tak, eufemistycznie, tak.
2: Ona uzyskała na ostatnim zjeździe partyjnym, który był, zdaje się, że w lipcu, absolutne poparcie, tam ponad 80% delegatów. W związku z czym, jak pani redaktor pyta, czy to, co ona mówi, jak jest odbierane, no to przynajmniej wśród działaczy AfD to jest odbierane bardzo dobrze. Ja myślę, że oczywiście jest tak, że wyborcy oczekują od polityków, myślę, że nawet nie do końca tego, o co pani redaktor pyta. Ja myślę, że wyborcy oczekują od polityków tego, że po pierwsze będą wiarygodni, ale też, że będą spójni w tym, co mówią. I Alice Weidel, powtarzam, ona nie mówi, że wszyscy teraz mają być, nie wiem, w związkach na przykład
1: heteronormatywnych. Tak, jeszcze tak.
2: Tak jak to się nazywa. Ona mówi nie. Państwo, jako wspólnota powinno taki model preferować, bo ma on korzyści dla demografii, ma on korzyści dla systemu opieki społecznej, ma on korzyści dla systemu podatkowego. Natomiast jednocześnie, i to też jest tak, że AfD jest partią, niektórzy ją określają jako prawicową, niektórzy jako partią populistyczną, partią protestu. Natomiast to nie jest też partia, która prezentuje jakiś określony światopogląd, taki nie wiem, na przykład chrześcijańsko-demokratyczny. Wielu działaczy AfD wystąpiło nawet z kościoła, tak? W związku z czym te ich wybory osobiste, ja myślę, że wyborcy to też dobrze rozumieją, że okej, umawiamy się na jakiś sposób działania państwa, natomiast w ramach tego konsensusu jednocześnie każdemu dajemy też dużą dozę swobody do dokonywania własnych wyborów.
1: To jeszcze na koniec, jak w samych Niemczech komentowane są te propozycje, o których mówi pani Weidel, właśnie między innymi, czy opuszczenie strefy euro, czy wyjście z Schengen, takie bardzo mocny nacisk na zamknięcie granic i ograniczenie też tej polityki migracyjnej.
2: Ja myślę, że polityka migracyjna była jedną z przyczyn i pozostaje jedną z przyczyn, dla których poparcie dla AfD jest tak wysokie. Wczoraj chyba pojawił się najnowszy sondaż, który badał poparcie dla AfD we wschodnich krajach związkowych, czyli w tych tak zwanych nowych Bundeslandach, gdzie AfD w tym sondażu, gdyby tam w niedzielę odbywały się wybory do Bundestagu, osiągnęłoby 45% poparcia. No to jest w ogóle coś, co jest niespotykane. Przyczyn tego jest kilka, natomiast ta polityka migracyjna prowadzona przez Niemcy, też częściowo przez Unię Europejską, ona była jedną z rzeczy, które przeważyły o tym, dlaczego AfD ma tak duże poparcie. W związku z czym postulat na przykład wyjścia ze strefy Schengen albo postulat zamknięcia granic, powiedzmy to w ten sposób, on jest bardzo nośny w Niemczech. Co do wyjścia ze strefy euro, nie wiem, to wydaje mi się, że to nie jest jeden z tych głównych tematów, które są dyskutowane, natomiast wielu Niemców też pamięta, co się zdarzyło z niemiecką marką po wejściu do strefy euro i też jak ceny wzrosły i myślę, że ta pamięć przynajmniej wśród tych starszych wyborców AfD, ona jest nadal dość żywa. Natomiast powtórzę to, co mówiłem. Mi się wydaje, że w Niemczech ta dyskusja teraz jest mniej programowa nawet, jeśli chodzi o AfD, a bardziej jak to, co się wydarzyło w Saksonii, albo może się wydarzyć, no bo mówię, wydarzyło się to, czegoś spodziewaliśmy, ale może się wydarzyć dojście AfD do władzy i przejęcie tej władzy, wpłynie na szerzej system polityczny Niemiec, bo ja powtórzę, te wybory były oczywiście zwycięstwem AfD, ale przede wszystkim były porażką partii głównego nurtu, szczególnie CDU, które przecież współrządzi Niemcami i kanclerz Merz jest wszakże cały czas przedstawicielem CDU o rekordowo niskim poparciu.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam z Karpacza.
1: My pozdrawiamy z Warszawy. Sebastian Mejc, Instytut Sobieskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. A za kilka chwil, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać już na temat kryptowalut, ale w kontekście tego, jak wygląda zabezpieczanie nas, a także w ogóle użytkowników przed tego typu inwestycjami. Porozmawiamy również na temat tego, jak polskie służby współpracują w zakresie ochrony klientów tych właśnie giełd, a także o oszustwach. Będziemy się łączyć z Szwajcarią, gdzie jest pan Marcin Zarakowski. Opowie nam, jak to wszystko wygląda w praktyce. A to teraz przez kilka chwil Seweryn Krajewski.

0: I my, drodzy Państwo, o godzinie 12.36 łączymy się z kolejnym gościem, temat, który Państwu zapowiadałam. Będziemy rozmawiać o kryptowalutach, ale w takim szerszym kontekście. Z nami jest pan Marcin Zarakowski, dyrektor generalny, a także współzałożyciel firmy Recoveries, także pan mecenas. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktor, witam Państwa.
0: Ten temat jest bardzo szeroki i bardzo dużo się o nim mówi. To może na początek niech pan po prostu w kilku słowach powie, czym zajmuje się państwa firma, która jest założona i siedziba jest w Szwajcarii.
1: Zgadza się. Jesteśmy polsko-szwajcarską firmą, zarejestrowaną w Szwajcarii, natomiast trzon naszego zespołu, jak i dwóch współzałożycieli, wliczając mnie, jesteśmy Polakami. Nazywamy się firmą Blockchain Intelligence, czyli analizujemy dane, które są na blockchainie, w rejestrach rozproszonych, na których w większości oparte są słynne kryptowaluty. Zajmujemy się odzyskiwaniem skradzionych i utraconych kryptowalut i aktywów cyfrowych. Robimy też analizy przepływu środków na potrzeby onboardowania tego rodzaju asetów w bankach. Czyli jeżeli mamy klienta, który ma środki, które pochodzą z działalności kryptowalutowej, bank przed przyjęciem takich środków musi sprawdzić, skąd one dokładnie pochodzą. My analizujemy różne ryzyka i przepływy. Na koniec to, czym się zajmujemy, to budujemy narzędzia, które automatyzują tego rodzaju pracę. Jednym z naszych takich kluczowych produktów jest model sztucznej inteligencji, który w założeniu wytrenowany na naszych sprawach i na naszym know-how ma pomóc śledczym, czy to po stronie oddziałów cyber w organach ścigania, czy oddziałów compliance nad właśnie śledzeniem tego rodzaju środków, a docelowo, jeżeli osiągniemy dosyć dużą skuteczność, może nawet zastąpić ludzi w tej kwestii.
0: No i oczywiście nasuwa się pytanie, bo jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, występował pan w polskim parlamencie na jednej z komisji. No i pytanie, które pierwsze się nasuwa, jak wyglądała, czy wygląda w ogóle współpraca z polskimi organami ścigania, w jakim zakresie i czy w ogóle państwo kiedykolwiek współpracowali?
1: To znaczy, my pracujemy nad sprawami, które dotyczą przychodzą nas klienci właściwie z całego świata. Co też jest istotne, żeby wskazać, to sprawy, w których dochodzi do kradzieży albo oszustw związanych z kryptowalutami, one są momentalnie międzynarodowe. To znaczy możemy mieć ofiarę w Polsce, sprawców na drugim końcu świata i w związku z tym, że kryptowaluty można przesyłać transgranicznie, czasem w kwestii sekund, momentalnie te środki trafiają na różne podmioty, giełdy kryptowalutowe na całym świecie. Więc mamy tutaj graczy z całego świata, zarówno po stronie tych giełd kryptowalutowych i podmiotów, które przetwarzają te kryptowaluty, jak też organy ścigania. Stąd często wymaga to koordynowania prac policji czy specjalnych jednostek w różnych krajach. Oczywiście zdarzało się tak, że przychodzą do nas klienci również z Polski, co naturalnie wymusza w takich sytuacjach konieczność współpracy z organami ścigania. W idealnym świecie, powiedzmy, usługi firmy takie jak nasza w ogóle nie byłyby potrzebne, ponieważ obywatel miałby prawo i oczekiwać tego, że organy ścigania, policja, prokuratura będą miały wszelką możliwą wiedzę, zasoby i będą w stanie szybko
0: Ale tak się nie dzieje, oczywiście.
1: Wiemy, nie żyjemy tak się, w idealnym świecie, niestety.
0: Oczywiście tak się nie dzieje. No i pytanie, chyba które od wielu miesięcy, myślę, zadają sobie i politycy, i dziennikarze. Skupmy się na zondzie krypto, bo to jest temat, o którym mówi się od bardzo długo. Bardzo dużo czasu jemu poświęcamy w przestrzeni publicznej. Jak do tego doszło, że giełda kryptowalut mogła w ogóle do takiego stanu doprowadzić i swój stan majątkowy, a także tak uszczuplić portfele swoich klientów? Jak pan na to patrzy teraz już z perspektywy tych lat, można powiedzieć, nie tylko miesięcy?
1: Tak, to znaczy cała sytuacja właściwie, która doprowadziła do upadku bezpośrednio giełdy Zonda Krypto i ucieczki Przemysława Krala, ukrywania się go przez jakiś czas, dopóki nie poszedł na współpracę z organami ścigania, do tego doszło w wyniku naszej analizy i artykułu, który wspólnie napisaliśmy z Szymonem Jadczakiem w Money.pl w Wirtualnej Polsce. Co my zrobiliśmy, to zaczęliśmy analizować przepływy środków, ponieważ istotna cecha kryptowalut jest to, że każda transakcja nimi dokonywana, czy też pomiędzy dwoma indywidualnymi osobami, ale też takie transakcje dokonywane przez giełdę na dosyć masową skalę, one są wszystkie zapisywane w publicznie dostępnym rejestrze, które każdy ma prawo przeanalizować. Oczywiście przy dużej ilości transakcji jest to ciężkie do zrobienia manualnie, ale jeżeli ktoś wie, jak to zrobić, ma narzędzia i my jesteśmy tego rodzaju firmą, to tego rodzaju przepływy mogliśmy zanalizować.
0: I co więc państwo zobaczyli właśnie? Co się zadziało? Co państwa zaniepokoiło?
1: Tak, od początku roku docierały do nas sygnały na różnych grupach, powiedzmy na social media, w których użytkownicy, klienci Zondy raportowali problemy z wypłatami kryptowalut. To znaczy nie byli w stanie swoich kryptowalut, które kupili albo sprzedali, chcieli je wyprowadzić albo spieniężyć, mieli problemy z takimi wypłatami. Zrobiliśmy prosty test, to znaczy jeden z naszych pracowników miał konto na Zondzie, przelał 1000 euro, kupił za to bitcoina i próbował również go wypłacić, do czego nie doszło przez kilka dni. Wtedy zaczęliśmy patrzeć, analizować przepływy, wszystkie przepływy do i z giełdy i zauważyliśmy, że takie konto, portfel kryptowalutowy do bieżących wydatków ma bardzo niski balans, co jest dosyć nietypowe, ponieważ Zonda podkreślała, że oni mieli ponad 1 300 000 klientów. To było bardzo podejrzane, a giełdy o podobnym rozmiarze w skali europejskiej miały taki balans dużo większy. Zaczęliśmy analizować to dalej i zauważyliśmy dosyć podejrzane transakcje, które w dosyć jakby dużej ilości wypływały środki na jedno konto na innych giełdach kryptowalutowych. Każdy z tych, powiedzmy, czynników sam w sobie, można znaleźć na niego legitne wytłumaczenie, ale razem te czynniki sprawiały, że warto byłoby zapytać Zondę. I to dało przyczynek do artykułu. Tłumaczenia Zondy nie były zadowalające. Mnóstwo klientów zaczęło natychmiast starać się wypłacić środki i to doprowadziło do upadku. I teraz, co tak naprawdę działo się w Zondzie? Wiemy o tym, że Zonda dosyć duże pieniądze wydawała na działalność marketingową.
0: Bardzo duże, znaczy, tak? No to bardzo duże. W milionach złotych, tak.
1: Dokładnie tak. Dla fanów piłki nożnej będzie może bardziej znane, że sponsorowali takie kluby piłkarskie dosyć znane, jak Juventus Turyn, Atalanta Bergamo, Bologna, czyli włoskie kluby. Sponsorowali jeden z największych klubów hokejowych w Szwajcarii, Davos Hockey Club i nawet całe lodowisko w Davos, które było bardzo dobrze widoczne w czasie forum ekonomicznego, na które przyjeżdżają oficjele z całego świata, nazywało się Zonda Arena.
0: Zonda Arena.
1: Sponsorowali Polski Komitet Olimpijski, sponsorowali Tour de Suisse, czyli wyścig kolarski. Tego sponsoringu było bardzo dużo również w Polsce, polskie kluby piłkarskie. Nośnie do skali tej wielkości Zondy, no te wydatki były bardzo duże. Więc podało pytanie, skąd Zonda ma tego rodzaju pieniądze, żeby finansować tego rodzaju działalność. I teraz może przejdziemy na grunt Niki.

0: obowiązków.
1: I stąd było takie przyspieszenie działalności, czy te reklamy, jak pan myśli, żeby przed tym pierwszym lipca jednak zdążyć?
0: Ciężko im powiedzieć, natomiast jednym z obowiązków, które nakładała Mika na giełdy kryptowalutowe, było wyraźne oddzielenie środków klientów, które giełda, powiedzmy, pobiera od klientów i trzyma dla nich, powiedzmy, obraca nimi, od środków własnych giełdy. Do momentu wejścia w życie rozporządzenia Mika giełdy kryptowalutowe nie musiały takiej segregacji dokonywać.
1: Czyli nie było transparentności po prostu, tak? W tych dwóch zakresach.
0: Wydatki giełdy Zonda Krypto na działalność marketingową każą nam twierdzić, że najprawdopodobniej były one finansowane ze środków klientów, co nie jest już możliwe, gdy w wejściu w życie rozporządzenia Mika. Więc co prowadziło do upadku giełdy, to jednym z właśnie z powodów jest to, że giełda wydawała środki klientów. W momencie problemów nastąpił tak zwany run na bank, czyli klienci zaniepokojeni sytuacją finansową giełdy starali się wyprowadzić środki, które doprowadziło tak taką spiralę, powiedzmy, dalszą.
1: Czyli na dobrą sprawę, jakby państwo nie zaczęli analizować, nie mieli tych sygnałów, to Zonda Krypto w takim, a nie innym zakresie de facto mogłaby dalej jeszcze funkcjonować?
0: Do 1 lipca. Musiałaby uzyskać po 1 lipca licencję i wiemy, że takie licencje uzyskać w Polsce nie jest możliwe, ponieważ rozporządzenia mogła szukać tego rodzaju licencji w innych krajach.
1: W Estonii czy w innych krajach mogłaby, bo by były na przykład dużo bardziej liberalne podejście, czy przepisy?
0: Ciężko mówić o liberalnym podejściu, po prostu byłyby przepisy, które pozwalają na szukać tego, wnioskować tego rodzaju licencje. Wiemy też z materiałów zdobytych przez dziennikarzy i funkcjonujących w prasie, że Zonda takie procesy w kilku jurysdykcjach rozpoczęła, natomiast były one nieskuteczne, więc możliwe też, że fiasko tego rodzaju procesów aplikacyjnych, jakby Przemysław Kral i jakby management Zondy wiedział o tym, że oni tej licencji w efekcie nie uzyskają.
1: To teraz co innego, panie prezesie. Chciałabym się zapytać o to, jak wygląda dzisiaj współpraca państwa firmy z polskimi organami i może też szerzej, jak ocenia w ogóle pan te reakcje polskich służb, polskich organów ścigania i polskich, ale także może i estońskich właśnie w kontekście Zondy Krypto, czy ta interwencja była wystarczająca, podjęta na czas, czy tutaj można było po prostu zrobić lepiej?
0: Bardzo złożony problem. Skupiając się tylko i wyłącznie na kwestii Zondy, mamy poczucie, że reakcja organów ścigania mogła być zdecydowanie wcześniejsza, zanim doszło do tego całego zamieszania, powiedzmy, które doprowadziło bezpośrednio do upadku, ponieważ jeżeli w mediach i z wypowiedzi czołowych wiodących polityków partii rządzącej wiemy, że Zonda była nacenzurowana od dłuższego czasu, więc zarówno służby, jak i organy ścigania oraz prokuratura były zaangażowane w sprawdzanie Zondy.
1: No były przerwę pan, no bo przecież były informacje, które płynęły z Komisji Nadzoru Finansowego między innymi i były postępowania w sprawie BitBeja były umarzane niejednokrotnie, tylko wielokrotnie przecież w tej sprawie.
0: Więc pozostaje mi jakby postawić pytanie, jak to jest, że prywatna firma taka jak nasza, nie posiadająca całego aparatu i powiedzmy władztwa państwowego, możliwości dostępu pewnych informacji, czyli bazując wyłącznie na informacjach publicznie dostępnych z rejestru blockchain, my byliśmy wykryć w stanie tego rodzaju anomalie finansowe, które pokazały działalność Zondy, która nie była zgodna przynajmniej z dobrymi praktykami. Dlaczego państwo polskie tego nie zrobiło? A już po samym upadku, to też wiemy z informacji prasowych, prokuratura działała dosyć opieszale. To znaczy w takiej sytuacji, kiedy doszło już do pierwszych sygnałów, że tam źle się dzieje, należało jak natychmiast prowadzić śledczych, zająć materiał dowodowy. Natomiast Zonda przez kilka tygodni, też wiemy od pracowników Zondy, oficjalnie, nieoficjalnych wypowiedzi, były tam próby zacierania śladów, kasowania pewnej dokumentacji. Pytanie, czy gdyby prokuratura i organy ścigania weszły do Zondy, tak mówiąc bardzo przysłowiowo, od razu nie udałoby się zająć większej ilości materiału dowodowego. W związku z tym, że na blockchainie nic nie ginie, jakbyśmy mieli pewne dane transakcyjne, można by przeanalizować, czy środki, które należały do klientów, nie zostały też wyprowadzane z giełdy już w ciągu tych pierwszych dwóch tygodni, kiedy wiedzieliśmy, że w Zondzie źle się dzieje. Doszło też do zmiany prokuratora prowadzącego, to też jest publiczna informacja. Prokurator, który został zaangażowany do sprawy, jakby zrezygnował po kilku dniach, co automatycznie też opóźniło powiedzmy działania śledczych. Pierwsze dni, pierwsze godziny w takich sytuacjach są kluczowe. Tutaj na pewno miałbym zastrzeżenia co do działalności organów ścigania.
1: Panie prezesie, to proszę nam jeszcze powiedzieć, bo bardzo dużo mówi się w tym kontekście o wecie.

0: prezydenta albo o kilku wetach prezydenta Karola Nawrockiego, te regulacje prawne. Jak ocenia pan sytuację prawną w Polsce po tym właśnie, jak Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów i tak de facto, co ta ustawa w tym kształcie, który teraz jest, zmieni i czy ona nie jest przeregulowana, jak oczywiście mówi i wyraźnie informuje o tym Pałac Prezydencki?
1: To może na początek chciałbym wyjaśnić pewną może nieścisłość, która funkcjonuje w obiegu publicznym. Otóż przyjęcie tej ustawy, przynajmniej w tym pierwotnym brzmieniu w zeszłym roku, czyli pierwsze weto prezydenta, nawet gdyby ta ustawa została przyjęta, ona nie zapobiegłaby sytuacji z ZONDO, ponieważ tak jak mówiłem, te obowiązki dopiero wchodziły od 1 lipca.
0: Tak, to powinno wybrzmieć, bo to w przestrzeni publicznej bardzo często, prawda, pojawia się.
1: To by nic nie zmieniło. Problemem rzeczywiście jest to, że brak w Polsce, jako jedynym kraju Unii Europejskiej, ustawy implementującej MiCA. Co to sprawia? Przede wszystkim dla firm z sektora blockchain i aktywów finansowych. Nie mówimy tylko tutaj o giełdach kryptowalutowych, ale podmiotach, które naprawdę prowadzą innowacje finansowe, czyli tak naprawdę przyszłość rynków finansowych na świecie, gdzie dostrzeżono ten potencjał, one w Polsce nie mogą działać. Ponieważ nie ma środowiska regulacyjnego i następuje po prostu emigracja tego rodzaju projektów, ekspertów, specjalistów poza granice Polski. Te firmy są rejestrowane na Łotwie, na Litwie, w Niemczech i w innych krajach Unii Europejskiej. Dlatego wprowadzenie jak najszybciej zaimplementowania tego rozporządzenia na pewno bardzo pomogłoby rynkowi finansowemu, który mógłby się lepiej rozwijać. Odnośnie samego tekstu ustawy, który jak rozumiem po raz trzeci w takim samym brzmieniu próbował być przeforsowany, tak, czy został przegłosowany przez parlament, no i potem spotkał się z wetem prezydenta. Ja uważam, że największym problemem jest to, że ta brak jest porozumienia pomiędzy jedną a drugą stroną. Nie chcę się wypowiadać, czy ta ustawa jest przeregulowana, ponieważ tutaj są pewnie, można znaleźć różne głosy. W pewnych krajach rzeczywiście ta implementacja jest, ta ustawa implementacja jest bardzo krótka, ale natomiast polskie prawo ma pewną swoją specyfikę, trzeba patrzeć bardzo holistycznie, ponieważ ta ustawa zmienia też inne przepisy w innych ustawach, więc ciężko odnosić jeden do jeden przykład z Czech albo z Cypru. Natomiast najważniejsze dla uwagi według mnie jest to, żeby tutaj zarówno obóz prezydencki, jak i obóz rządowy doszły do porozumienia i doszło jak najszybciej do przegłosowania ustawy, która zaimplementuje to. Po pierwsze dlatego, że będzie to z korzyścią dla polskich obywateli, którzy będą mogli w przypadku korzystania z usług kryptowalutowych korzystać z usług kryptowalutowych od polskich podmiotów zarejestrowanych w Polsce, więc w przypadku jakiegokolwiek problemów polskie organy ścigania będą miały jurysdykcję. A drugi powód to, że polski sektor finansowy, nie mówię o sektorze kryptowalutowym, będzie mógł się rozwijać, ponieważ Polska po raz kolejny przegapia istotną szansę, a mogę pani też powiedzieć, ponieważ pracuję w tym sektorze od prawie 10 lat, Polacy i polskie firmy naprawdę od dawien dawna uchodzili za ekspertów w tej dziedzinie.
0: No ale tu właśnie pojawił się ten, ale tu właśnie pojawia się ten główny argument, że ta ustawa w takim kształcie de facto doprowadzi do tego, że giełdy kryptowalutowe w Polsce nie będą miały za lekko i będą wynosić się poza granice naszego kraju. To jest ten główny argument.
1: Tak. Zawsze pada argument, czy lepiej, żeby w ogóle ich nie było, czy żeby były...
0: No niektórzy politycy i niektórzy publicyści mówią, że lepiej, żeby w ogóle ich nie było.
1: Z tym się nie zgadzam. To jest bardzo krótkowzroczne i uważam, że ci politycy, którzy wypowiadają się w taki sposób, do końca nie rozumieją potencjału tej technologii, ponieważ tak
0: dzisiaj rozmawiamy o kryptowalutach. To co jest tym potencjałem? Niech pan powie. Co jest takim największym plusem?
1: Technologia blockchain jako taka, o którą oparte są kryptowaluty, pozwala na tak zwaną tokenizację aktywów finansowych. Sprawia, że rynki finansowe działają dużo wydajniej, są tańsze, ponieważ eliminujemy pośredników i tak naprawdę to jest przyszłość wszystkich rynków finansowych. Te projekty są już tworzone w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w innych krajach Unii Europejskiej. Bundesbank w Niemczech szacuje, że do 2030 roku 30% wszystkich transakcji dokonywanych przez niemieckie banki, wliczając to lokalne Sparkassen, będzie odbywało się w jakikolwiek sposób na oparte o technologię blockchain. Mówimy tutaj o Niemczech, które nie słyną jako kraj, który implementuje szybko innowacje technologiczne.
0: Tak, z jakiejś innowacji, dokładnie.
1: Nie jest to możliwe.
0: To jest ten element, o którym pan mówi, jeżeli chodzi o rozwój. A jakie są zagrożenia? Bo pan wyraźnie mówi o tym, że na przykład w Stanach Zjednoczonych jest portal, który prowadzi między innymi FBI i tam można zgłaszać nadużycia. Jaka jest w ogóle skala? Bo mówimy o setkach miliardów dolarów. Jaka w ogóle jest skala oszustw, jeżeli chodzi o kryptowaluty?
1: To znaczy, rozmawialiśmy do tej pory w kontekście Zondy o typowym takich oszustwach, trochę przypominających piramidę finansową. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o skalę i ilość ofiar, dokładnie, to jest bardzo mały procent, ponieważ większość ofiar są to ofiary, które często nawet nie rozumieją, czym są kryptowaluty, ale klikną w link albo zostaną skontaktowane za pomocą różnych platform społecznościowych, przez osobę, która wzbudzi w nich zaufanie i w pewnym momencie wprowadzi element inwestycyjny, a kryptowaluty są używane tylko i wyłącznie jako wehikuł wyprowadzania wartości do dokonywania transgranicznej płatności. Tutaj przodują tutaj grupy, zorganizowane grupy przestępcze, które operują z Azji Południowo-Wschodniej, mówimy tutaj o setkach tysiącach osób, które wykorzystują sztuczną inteligencję do tego, żeby targetować obywateli Polski, obywateli Unii Europejskiej i to szeroko mówiąc krajów bogatej północy. Skala tego szacowana była przez ekspertów w zeszłym roku na 500 miliardów dolarów, czyli cały ten przemysł oszustw internetowych w większości przypadków wykorzystujących kryptowaluty, to jest po prostu 500 miliardów dolarów na świecie. Wspomniała Pani o platformie, która istnieje w Stanach Zjednoczonych. Jest to platforma prowadzona przez FBI, która pozwala obywatelom amerykańskim na raportowanie, zgłaszanie przestępstw internetowych. I co roku FBI publikuje raport podsumowujący z działalności zeszłego roku. Dane za 2025 rok pokazują ciągły wzrost rok do roku, natomiast w zeszłym roku za pomocą tej platformy zgłoszono 185 tysięcy przestępstw z wykorzystaniem kryptowalut tylko w Stanach Zjednoczonych.
0: Ale pan mówi o tym, że to jest i tak niemiarodajna liczba, prawda? Bo dużo ludzi wstydzi się mówienia o tym i zgłaszania w ogóle tego, że zostali oszukani. Jest to takie nieakceptowalne społecznie albo zawstydzające po prostu.
1: Dokładnie tak. To znaczy przyjmuje się, że mniej niż 15% osób w ogóle zgłasza tego rodzaju incydenty. Więc dokładając tą jakby proporcję do tych danych ze Stanów Zjednoczonych, ta liczba nie powinna wynosić 185 tysięcy, ale koło miliona.
0: A jak to wygląda w Polsce? Czy mają Państwo dane? Bo wiem, że chyba z tym do końca też nie jest łatwo i mamy rozbieżne informacje.
1: Zgadza się. Polskie organy ścigania i ogólnie polski aparat państwowy nie do końca zna skalę tego zjawiska, co muszę przyznać też nie jest jakoś unikatowe, ponieważ bardzo mało krajów prowadzi tego rodzaju rozróżnienia, co uważam jest negatywne, ponieważ na bazie informacji z Wielkiej Brytanii ponad 50% wszystkich przestępstw popełnionych w Wielkiej Brytanii w 2024 roku to były przestępstwa cyber, a 66% z nich wykorzystywało kryptowaluty. Więc zakładając, że Polska i społeczeństwo nie jest jakoś wybitnie odporne na tego rodzaju skamy i oszustwa, można zakładać, że proporcja również jest w Polsce podobna. To znaczy gros wszystkich przestępstw popełnianych w Polsce mogą to być przestępstwa cyber. Dzisiaj ludzie przestępcy nie kradą nam gotówki, oni kradą nam cyfrowe pieniądze. I w większości tych przypadków też można założyć, że wykorzystują do tego kryptowaluty. Nie mamy tego rodzaju danych. Polskie organy ścigania mają w naszej opinii dane cząstkowe, ponieważ sposób zapisywania i raportowania tych przestępstw czasem nie jest dokładny. Jeżeli dochodzi do przestępstwa finansowego, oszustwa finansowego i jeżeli wyraźnie nie jest wskazane, że tam doszło do użycia kryptowalut, to tego rodzaju przestępstwo nie zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo kryptowalutowe. Brak nam takich danych.
0: Z Państwa prezentacji w prokuraturze od stycznia zeszłego roku mamy 5824 sprawy, które dotyczą kryptowalut. To Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości. To jest taka informacja niepełna, prawda? Jakaś trochę wyjęta z kontekstu.
1: To było twierdzenia ministra sprawiedliwości w czasie debaty nad pierwszym wetem prezydenta Nawrockiego w listopadzie zeszłego roku. Te dane w czasie tego posiedzenia, na którym w styczniu tego roku występowaliśmy w polskim Sejmie, na to posiedzenie przyszli przedstawiciele prokuratury krajowej i podali większe liczby, wyższe dane. W ciągu tego roku były też na bazie interpelacji jednego z posłów, wydaje mi się, że jeden z portali internetowych publikował dane jeszcze kolejne, jeszcze większe, więc to pokazujemy, że policja i polskie organy ścigania coraz dokładniej starają się zbierać te dane, ale dalej naszej opinii one są niepełne. Jakbym miał szacować, uważam, że tego rodzaju przestępstw może być kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy rocznie w Polsce.
0: O zagłębiu tych oszustw i tego, gdzie jest źródło, jeżeli chodzi o kryptowaluty, umawiamy się na kolejną rozmowę, bo wybiła godzina 13. Ja serdecznie panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I tutaj została kamera dotknięta, bo już serwis. A Marcin Zarakowski, przepraszam, dyrektor generalny firmy Recoveris, a także założyciel. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Nocne powtórki w net.

0: 101 i 1 FM.
1: Reklama.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: Po reklamie.

0: lo que so dire.
1: Miłość i śpiew. Czyli Miś.
2: Ciężkie czasy tworzą silnych ludzi. Słabi ludzie tworzą ciężkie czasy. Taki paradoks. Dzisiaj z Damianem, DJ-em, DJ Damian R., rządca Damian prosto z Londynu przyjechał do studia Radia Wnet, by porozmawiać o królu Sobieskim. Jakie czasy były za króla Jana III, a jakie są dzisiaj? Czy to dużo jest podobieństw? Dzień dobry, good morning.
3: Good morning. Dzień dobry, witam. Tak, przyjechałem z krain deszczowców. No, w Warszawie też nas przywitał deszcz. Cieszę się, że tutaj dotarłem. Dzisiaj taki trochę ciężki temat, no ale myślę, że czasy są podobne i potrzebujemy takiego właśnie przywódcy, jakim był król III Sobieski. Zobaczymy, co z tej rozmowy nam wyjdzie. Kilka szczegółów podamy. Także witam redaktora Wacława, witam tych, którzy słuchają. Pozdrawiam też mężczyzn świętego Józefa z Anglii. Wiem, że słuchają też. Dobrego dnia już teraz życzymy i...
2: Jeszcze powiem tylko, że amerykański pisarz powieści historycznych Michael Hopwell, on napisał, że silni ludzie tworzą dobre czasy tworzą słabych ludzi. Czyli jak się dzieje dobrze, to się rozluźniamy. A jak jest ciężko, to wtedy się mobilizujemy. Tak robił król Jan III Sobieski i tak dzisiaj postaramy się to Państwu przybliżyć, jak to wygląda. O królu Janie III Sobieskim powiedzieli, że jest od Boga człowiekiem posłanym, aby nadwąt

0: jest DJ-em w Londynie i tam robi różne okolicznościowe rzeczy, nie tylko z okazji jakichś świąt w Londynie, ale dla Polonii przede wszystkim świąt niepodległościowych, świąt katolickich i w różnych miejscach, salach dla dzieci, czy wszystkich świętych, czy inne, jako wodzirej prowadzisz, miksujesz różne piosenki, układasz słowa i śpiewasz. I posłuchajmy pierwszego utworu, który ma tytuł właśnie Miś w Radio Wnet.
1: Tak, to tak trochę humorystycznie. Tak, w wolnej chwili też robię muzykę, wykorzystując technologię. Zobaczymy, co z tego wyszło i posłuchajcie, bo to ciekawe jest.

Niech się wszyscy cieszą, a Panu Bogu dziękuję, że pogaństwu nie pozwolił pytać się, a gdzie wasz Bóg? Takie słowa król Jan III Sobieski po odsieczy wiedeńskiej wyraził i wysłał do papieża notę, parafrazując słowa Cezara: Venimus, Vidimus, Deus, Vicit. Jak Damian DJ dzisiaj patrzy na te czasy z perspektywy Londynu, z perspektywy tego zwycięstwa, które już

0: blisko, no ponad 350 lat temu, odsieć wiedeńska 12 września świętujemy w tym tygodniu.
1: Ja zafascynowałem się właśnie Janem III Sobieskim. To taki władca, którego my teraz potrzebujemy na te czasy, bo te czasy są bardzo podobne. Ta Europa jest podzielona, nasi politycy są podzieleni. To tak jak było właśnie w tamtych czasach też. Jan III Sobieski nie był szanowany przez magnację, przez tych wszystkich władców też europejskich. I to jest tak naprawdę mocny zawodnik. Na takie czasy, jak teraz są, też potrzebujemy. Też Europa jest najeżdżana przez można powiedzieć, najeźdźców. Ja ich nazywam ciastka Oreo, ale takie żartobliwie trochę. Ale my jesteśmy właśnie w podobnej sytuacji też. I te słowa, które on wypowiedział właśnie, przybyliśmy, zobaczyliśmy, a Bóg zwyciężył. Też był taki pokorny gość, który wiedział, że to Pan Bóg też zwycięża. To nie ludzką siłą takie zwycięstwa są. Właśnie w nocy z 13 września siedząc w namiocie już zdobytym, bo Mustafa uciekał, zostawił znaczne tak właśnie bogactwo, on siedział i napisał list do swojej żony, do Marysieńki. Też na podstawie tego listu zrobiłem też kolejną piosenkę, to za chwilę, ale z tego listu możemy się, z tych listów, o które on pisał do tej swojej żony, do Marysieńki, możemy się właśnie dowiedzieć, co wtedy się wydarzyło, jakie to były czasy też, jakie to były też walki, zwycięstwa, o co tam chodziło. Bardzo dużo się z tego możemy dowiedzieć, bo historia jest też przekręcana, zakłamywana. Dużo legend takich nieprawdziwych powstało. Tak wyszukałem takich też dużo ciekawostek, ale też chciałbym też skorzystać z książki, której napisał właśnie redaktor Wacław. Bardzo ciekawie. Jest opisany taki obraz uczty, na której
0: Alfabet Rzeczpospolitej.
1: Tak, którą zorganizował król Jan III Sobieski. Tak przeczytam tylko fragment, bo mnie tutaj zaciekawi, jak to jest w ogóle napisane i co się wtedy działo. Król Jan III Sobieski wraz z żoną Marysieńką zdążali do sali jadalnej na obiad. Wśród zaproszonych gości byli przyjaciele rodziny, między innymi Jerzy Kulczycki, polski kupiec i dyplomata z Wiednia, założyciel pierwszej kawiarni w Europie. Przy stole siedział też Jan Chryzostom Pasek, który przyszedł na przyjęcie z zabawną wydrą. Na pierwsze danie podano do wyboru rosół z kapłona i zupę migdałową. Na drugie danie pieczenie nadziewane bakaliami oraz ryby, lin i karp do wyboru w galarecie. Na deser niespodzianka, kawa turecka, przygotowana przez słynną wiedeńską kawiarnię pana Kulczyckiego, nazwaną Dom pod błękitną butelką, a także Macedonia ze słodkich włoskich owoców, marcepany, konfitury i inne małmazyje. Niesamowite. Niesamowity język i ten opis. To mi się tak podoba.
0: Łatwo w Polsce będzie o tureckie konie i o tureckie przysmaki, tak mówił po bitwie król Jan III Sobieski. I posłuchajmy właśnie utworu, który tą bitwę nam przybliża. Oj, nie mamy tego utworu. Musimy troszeczkę jeszcze porozmawiać, bo Szymona...
1: Utwór jest, ale realizator gdzieś wyszedł, także tak. za chwileczkę...
0: Ale weźmy, powiedzmy, taką rzecz. Te listy do Marysieńki, bo je znalazłem. Już wtedy kończyć muszę, całuję i ściskam wszystkie serca i duszy najśliczniejszą moją Marysieńkę. Dzieci całuję, obejmuję. Tak pięknie pisał do królowej Marysieńki. Często tą Marysieńkę się deprecjonuje, ją się jakoś pomniejsza jej rolę, ale król był w niej zakochany po same uszy, ale też wiele jej zawdzięczał, modlitwy i wiele serdeczności i ona go podtrzymywała przez całą bitwę, bo to w nocy pisał od razu, ledwo co zwyciężył, a już pisał do Marysieńki.
1: Tak, i to jest, tutaj to prawdę szukajmy właśnie, jak odnosił się król do królowej, jak odnosił się mąż do żony. Takie wspaniałe słowa. On tak do niej czule pisał. Taki też mężny, walczący gość, taki twardziel można by powiedzieć, a takie czułe słowa pisał, więc ja nawet nie wierzę w to, co niektórzy tam historycy mówią, czy ci, co zakłamują historię, że jakieś złe słowa o królowej. Skoro on do niej tak pisał czule, to wspaniała kobieta musiała być naprawdę szlachetna i po prostu miała złote serce, zresztą później jeszcze nam podczas tej rozmowy wyjdzie, jakie rzeczy ona też dokonała. Ona go też wspierała, bo to był naprawdę trudny czas dla niego.
0: Tak, dzisiaj jak idziemy w Warszawie, wystarczy pójść na ulicę Miodową, kościół kapucynów, to jest wotum za Wiedeń. To wybudował król Sobieski na prośbę Marysieńki. Mało tego, sprowadził do tego kościoła kapucynów, czyli Marco Zaviano, to był kapucyn, kapelan cesarza, który błogosławił i mówił, idź, nie powiedział idź, msza skończona, ofiara spełniona, tylko powiedział, idź, zwyciężaj, Janie. I tak się te jego słowa spełniły. I on właśnie pisał nawet później listy do kapelana, do Marco Zaviano, król Sobieski. I z tych listów możemy wiele się dowiedzieć. Kolejne wotum to jest kościół Sakramentek. Jak pójdziemy na Mały Rynek, czyli tam, gdzie urodziła się Marii Curie Skłodowska, za tym domem jest Mały Rynek. I tam jest kościół świętej Katarzyny, kościół taki jeden ze starszych, ale ceglany, a obok niego jest właśnie kościół Sakramentek. I to jest fundacja świętego Benedykta i Marysieńka prosiła króla, żeby ściągnął siostry z Francji sakramentki, żeby się modliły dzień i w nocy. Dziękowały za to zwycięstwo, że Europa została ocalona. I te siostry tak modliły się przez tyle lat skutecznie, do dzisiaj się modlą dzień i w nocy. Produkują te hostie na mszę świętą, bo z tego żyją. I te siostry prowadziły piękny ogród i w czasie okupacji tam największą ofiarę poniosły na Starówce. Tam właśnie spadły bomby, 34 siostry zginęły, a one prowadziły szpital. Polowy był znak Czerwonego Krzyża, Niemcy tego nie uszanowali, 1000 ludności tam zginęło. O tym się nie mówi, żaden przewodnik o tym nie opowiada. Największa rzeź w środku Warszawy i zbombardowanie tego klasztoru, w którym była jadłodalnia. Wszyscy w czasie powstania szli do tych sióstr. Tam były bardzo znane siostry, były takie siostry hrabianki, które prowadziły dzieło też świętego Tomasza z Akwinu, więc były bardzo takie mądre, ale też pisały pisma. I o tych siostrach nie dowiemy się, ale zawdzięczamy, że te siostry do dzisiaj się modlą za Warszawę dzień i w nocy. Właśnie Marysieńce, Marii Ludwice, żonie króla Jana III Sobieskiego. Posłuchajmy teraz tego utworu.
1: Tak, ten numer 9 puścimy.
2: Cisza przed bitwą. Historia pisze imię.
3: Jan Sobieski.
2: Król. Hetman.

0: Zawołanie bojowe Marka Zawiano. Oto krzyż, uciekajcie, jego przeciwnicy. Ecce crux, domini fugite, partes adverse. To słowa Marka Zawiano. Dlaczego on z krzyżem podobno przez całą bitwę, kiedy król walczył, on miał wzniesiony ten krzyż jak Mojżesz i się modlił, Damian. O tym często nie znajdziemy w historii Polski, a jednak takie fakty, jak czytamy historię Marka Zawiano, możemy znaleźć. Błogosławionego dzisiaj, tak?
1: Tak, to był następny taki właśnie zawodnik, którym się zainteresowałem. On był wysłany przez papieża i to był taki gościu, który bez miecza, bez żadnej tam żołnierzy, tylko on wspierał tych żołnierzy modlitwą, właśnie tym krzyżem, tak jak mówisz. I jest jeszcze taka legenda, nie wiem, czy ona jest pisana, czy nie pisana, że jak odprawiał mszę, to podobno Jan III Sobieski służył do tej mszy. To jest taka ciekawostka. No człowiek bez miecza, który pomagał zjednoczyć ludzi posiadających miecze. To było niesamowite wsparcie i też no, trzymał na duchu te armie, które szły.
0: No i porozmawiamy o tej husarii, z którą przybył pod Wiedeń król Jan III Sobieski, która przeraziła wszystkich, jak ona funkcjonowała. Ale teraz posłuchajmy właśnie tego utworu Bez miecza o Marku Zawiano.
2: Europa podzielona.
3: Każdy miał swój interes, swoją granicę. A kiedy nadchodził czas próby, pojawił się człowiek.

0: jedno słowo może.
1: Husarskich chorągwi jak najwięcej mieć życzę, tak mówił król Jan III Sobieski. Husarskich chorągwi najwięcej mieć życzę, ponieważ pokazała to historia, że to jest siła nie tylko ozdobna, ale i obronna, jakiej żaden inny naród mieć nie może, jak tylko najjaśniejsza Rzeczpospolita. To piękne słowa, nie znajdziemy ich w podręcznikach historii do Polski.
2: Ja jestem pod wrażeniem właśnie tego wojska, że wojsko, nasze polskie wojsko potrafiło przestraszyć wrogów na polu bitwy. Wysokość skrzydeł tej husarii to było do 1,5 metra. I jeżeli mieli takie lance bardzo długie, 5,5 metra nawet, znalazłem taką informację, do tego jeszcze chyba coś dwumetrowego było doczepianego, także one miały prawie 7 metrów długości. Jak one robiły szarże, to naprawdę był postrach wśród
1: tych... DJ Damian, jak grasz, miksujesz, to też jest taki postrach. Dzieci lubią, prawda, tańczyć, młodzież, jak to wygląda?
2: Może nie postrach, ale jest dużo radości z tego, co można zrobić właśnie muzyką.
1: Taktyka muzyki Damiana, DJ-a Damian R i taktyka walki husarii, codzienne życie husarza, jak ono wyglądało, bo przecież koszt uzbrojenia husarza, znalazłem, że to był kilogram złota, więc to każdy musiał, towarzysz husarz finansował. Całe właściwie nawet możemy powiedzieć zaplecze tego husarza, bo on stanowił taki, skrzydła nie były do latania, ale one wywoływały szum. I ten szum panikę wywoływał przeciwniku. A ta lanca, kopia, o której mówisz, która miała długość 5,5 metra, to jest ciekawe, że ona się szybko łamała, bo ona była w środku pusta. I ten trzask łamanych powodował, że przeciwnicy nie mogli husarzy dotknąć i dlatego ten trzask ich przerażał i uciekali, zostawiali wszystko i z pola walki wiali. Na to patrzył król Jan III Sobieski, a oni to widzieli, Turcy, tak jak bolszewicy w 20 roku widzieli, prawda, Matkę Bożą, tak oni widzieli husarzy jak aniołów. I bali się tych aniołów, dlatego uciekali, zostawiali wszystko. Tabor i wszystko.
2: Warto też dodać tą taktykę, którą zastosował wtedy Jan III Sobieski. Oni się wyspinali na góry otaczające to pole bitwy. I to było w ogóle, deszcz padał, było błotnisto. On siadł z konia, żeby te też armaty, mieli 28 armatek takich lekkich. Widziałem to na jakimś filmiku, jak on pomagał tym żołnierzom wciągać te armaty, bo oni się poddawali, ale on im dał tak właśnie, tak jak taki prawdziwy lider, dał im to właśnie tą taką moc, że wypchali te armaty i podobno tą pierwszą
1: to
2: salwę...
1: To był taki efekt tych salw, tak, pierwsza salwa tych aniołów, z poszło, że tych skrzydłach.
2: Że te kule na tych muzułmanów z nieba spadały i dodatkowo tak
1: i taranowały wroga.
2: Tak jest.
1: Posłuchajmy teraz utworu, który ma tytuł Modlitwa za króla Jana.
2: Tak, tak, zróbmy to, no.
3: Nie każdy walczy tam, gdzie słychać miecz.
4: Nie każdy stoi tam,
3: gdzie płonie dzień.
4: Są tacy, którzy w ciszy niosą świat modlitwą.

0: każdy dialog zna.
1: Lwem Lechistanu, tak nazywali wszyscy przywódcy Europy króla Jana III Sobieskiego, El Gazi, tak nazywali wrogowie Turcy, zwycięzcą właśnie El Gazi. To takie piękna nazwa, ale ścieżki, drogi króla Jana III Sobieskiego skrzyżowały się z drogami założyciela pierwszego pustelniczego zakonu w Polsce, Białych Marianów. On był kapelanem króla Jana III Sobieskiego. U niego się spowiadał. Król dał mu dukaty nawet za posługę jako kapelana. I to jest ciekawe, że jak wyjeżdżał właśnie pod Wiedeń, to zatrzymał się w tej pustelni w Puszczy Korabieskiej koło Skierniewic, dzisiaj nazywaną Puszczą Mariańską. Jak ty tą postać, dlaczego o niej śpiewasz? O świętym pierwszym polskim założycielu polskiego zakonu Stanisławie Papczyńskim.
2: To ciekawe, bo właśnie ich drogi się skrzyżowały i chciałem też takie wybrać takich postaci, które miały związek też z Janem III Sobieskim. Ich drogi się skrzyżowały. On znał naszego króla jeszcze zanim został królem, jako zwykłego żołnierza.
1: To król jego chciał usłyszeć, bo on był bardzo dobrym retorem. Napisał podręcznik z retoryki i jego kazania w Warszawie słuchało całe miasto. I król bardzo też chciał usłyszeć tego zacnego, szlachetnego człowieka, który założył zakon właśnie z dawnych żołnierzy, którzy się tułali, którzy swoich przyjaciół, wiarusów na wojnie opłakiwali. To byli często, oni uciekali z tego zakonu, bo to było surowe życie, puste. Żywili się bez mięsa, dużo postów i do tego zakonu właśnie dawni, dzisiaj byśmy powiedzieli, nie rekruci, ale ci kombatanci przystępowali, żeby później pokutować za swoje grzechy na polach bitw.
2: Tak, mówimy o Zgromadzeniu Marianów. Też istnieją takie dokumenty potwierdzające objęcie wspólnoty królewską opieką, czyli król III Sobieski wspierał tych Marianów, ten zakon. I też właśnie według późniejszej tradycji Sobieski, wyruszając na wyprawę przeciw Turkom, miał polecić siebie i swoje wojska modlitwą Stanisława Papczyńskiego.
1: To jest ciekawe, że odwiedził go i później jak wracał, dotrzymał słowa, jak będzie się ojciec za mnie modlił, to i przywiózł stamtąd sztandar Michała Anioła. To jest ciekawe, że ten sztandar i obraz Matki Bożej Łaskawej, który przywiózł, bo zatrzymał się jeszcze w piekarach i podarował to ojcu Papczyńskiemu. Ale niestety ktoś, źli ludzie, którzy nie znoszą drewnianych kościołów, który sam osobiście wybudował ksiądz święty Stanisław Papczyński, podpalili 3 maja w uroczystość i to jest niesamowite. Spłonął ten kościół i spłonął ten sztandar przywieziony przez króla Sobieskiego Michała Archanioła. Ale obraz Matki Bożej ocalał. Możemy go dzisiaj zobaczyć, jak pielgrzymki przechodzą przez Puszczę Mariańską. W tym roku szedłem, to byłem przed tym obrazem. Można to zobaczyć.
2: Słyszycie, ja lubię rozmawiać z rektorem Wacławem. Naprawdę wiedza niesamowita. Cały czas mnie zaskakuje. Teraz szybko, bo gonimy troszeczkę, także skoczymy. Jeszcze powiemy kilka słów o papieżu tamtych czasów.
1: O właśnie, prawda, miał taką pokorę, że do tego papieża pojechał. To jest ciekawe. Jego wszyscy, prawda, całowali w rękę, w szaty. A on później całuje papieża i mówi, to Bóg zwyciężył. To jest niesamowite. Innocenty XI. Co to za papież, który wiele na różańcu się też modlił za króla Sobieskiego?
2: No papież tamtych czasów, który próbował zjednoczyć podzieloną Europę. Europa była podzielona. Papież, który właśnie jednak normalnie powinien, wiadomo, może przeciwko wojnie być, ale ta wojna jednak była potrzebna, ta obrona Europy była potrzebna. To byli najeźdźcy właśnie z innej kultury, z innej wiary, taki przeciwko Chrystusowi, więc ten papież próbował zjednoczyć wszystkie, ale dyplomatycznie, czyli też bez wojska, bez miecza działał. Wysłał błogosławionego tego zawiano, ale sam też działał dyplomatycznie. Co jeszcze, bo wspomniałeś o sztandarze i właśnie król Sobieski obiecał też i odesłał zdobyty sztandar. To nie był ten główny sztandar, bo jakiś jeszcze...
1: Tak,
2: był,
1: ten zielony Mahometa, proroka, to był sztandar odesłany prosto do papieża.
2: Tak, a jeszcze był jeden biały, który
1: poddali się Turko.
2: Nie, on, ten biały zniknął z pola walki. Oni go zawieźli z powrotem do Turcji. To o tym gdzieś na usłyszałem też, że był jeszcze jeden ważniejszy sztandar i oni go wrócili z powrotem do muzułmanów. Nie pamiętam, które wojska, bo tam były, te wojska muzułmańskie były podzielone na różne jakieś takie też frakcje, jakieś podbite ludy. I muszę sobie przypomnieć, to jeszcze może wspomnimy to dzisiaj, które to wojska udało im się zabrać ten sztandar z polowitwy i uciekli. Ale posłuchajmy teraz jeszcze...
1: Zjednoczyć Europę, papież właśnie. Posłuchajmy, bo taka była wola i to we współpracy z cesarzem Leopoldem i z królem Sobieskim papieżowi udało się to przedsięwzięcie dzięki kapelanowi, którego podarował właśnie Markowi Zawiano, osiągnąć.
0: Rzym, XVII wiek, Europa podzielona, a on wiedział jedno, razem można więcej.

0: Oficerowie, regimenty, wszystkie kawaleryje słuchały mnie tak jak nigdy nasi i przyznały Panu Bogu, a nam tą wygraną potrzebę. Tak zapisał to król Jan III Sobieski. Co on zrobił dla swoich żołnierzy, dla husarii, dla wojska całego po bitwie? Czy wiemy o tym, że królowa Marysieńka prosiła, żeby nie zapomniał o tych, którzy z nim byli pod Wiedniem, o ich rodzinach, dlatego kazał wybudować Marymont, czyli dzielnicę domów dla tych żołnierzy, którzy razem z nim tam ponosili trudy pod Wiedniem.
1: No to następna ciekawostka, o której ja tam do końca nie wiem. Dobrze tutaj jestem. Dzisiaj się dużo dowiem na pewno. Mów dalej, Wacław.
0: Bo też ciekawe, że psiarnia na przykład, bo nawet o to prosiła królowa Marysieńka, bo wydra tam była przez psy podgryzana, więc psiarnię nawet wybudował na Marymoncie, Marienstadt wybudował dzielnicę, tak, dla żołnierzy. Tak jak później była dzielnica pułkowników, tak tam jak jedziemy na Czerniakowskiej, tam byli od Piłsudskiego. Czyli Piłsudski tak postępował jak Sobieski, bo to byli najwięksi strategzy. Jak ty powiesz, że właśnie z tym zwycięstwem, to są piękne słowa, że przegrać, ale nie ulec. To jest zwycięstwo, mówił Piłsudski, a możliwość obrócenia w zwycięstwo każdej klęski, to było znane też Sobieskiemu, bo on przecież różnych doznawał w życiu klęsk, ale to jest zwycięstwo, bo był chocim 10 lat przed tym, a wcześniej właśnie wszyscy to wypominają Sobieskiemu, że służył u Karola Gustawa X, czyli pod Szwedami. Jak tutaj obronić króla Sobieskiego?
1: No on miał w ogóle trudną sytuację, bo nawet po tym zwycięstwie pod Wiedniem, wracając do Polski, Polska była nasza podzielona przez właśnie te
0: frakcje różne.
1: Frakcje różnych.
0: Na przykład magnacja. Koniec Polski. To był gość, który, jak przechodzimy pielgrzymką, jest dąb Koniec Polskiego, który on zasadził. Bardzo chciał otrzymać buławę hetmańską. 3 razy ktoś inny mu odebrał tą buławę. I on poszedł służyć do Gustawa i namówił na chwilę tylko, w 1655 roku, namówił na chwilę tylko Sobieskiego. Sobieski, żeby tam Prusaków, bo chciał stłumić. Ale dlaczego? Bo Jan Kazimierz uciekł. Uciekł na Węgry, zostawił Polaków na Kresach i Kozacy tam pustoszyli Kresy. I oni wtedy poszli służyć na chwilę do tego, ale szybko się spostrzegł i wrócił do chorągwi Potockiego bodajże, Sobieski. Więc to był epizod i wszyscy nie znają tego, jak to wyglądało rzeczywiście, dlatego tak osądzamy. Nieznośne jest to, że ludzie przypisują innym swoje wady. Jak ty uważasz? Dlaczego przypisują wady, które same mamy, innym? I to zacnym ludziom, którzy zrobili tyle dobrego.
1: Oczywiście to się nic nie zmieniło. Cały czas to samo się dzieje. W tych czasach tak samo jest, że jest taka opcja, nie wiem, czy oni to z lewej strony bardzo mówią, taka skrajna, która właśnie tak przemienia tych dobre sytuacje potrafią i dobrych ludzi potrafią takich historię zniekształcić, tak nam przedstawić, mają za sobą też media i tak nam jest właśnie skrzywiona historia podawana cały czas o tych dobrych ludziach, którzy naprawdę dobre rzeczy robili.
0: Posłuchajmy, bo później Jan Kazimierz, wiemy, śluby lwowskie na wzór francuskich ślubów zawarł i to, co nie chciał wykonać król Zygmunt III, którego mamy tutaj na Placu Zamkowym, ale on przeniósł, prawda, kiedy spłonął Wawel, to przeniósł stolicę do Krakowa, z Krakowa do Warszawy i w ogrodach Bobolów właśnie tutaj ten zamek, zobacz, w latach 70. dopiero odbudowany, z cegieł z całej Polski, żeby ten królewski zamek, żeby ta nasza dostojność, żeby król Zygmunt mógł nieść tą podniesioną szablę, to był pierwszy pomnik świecki. I on patrzy na niepokalaną. Taki był warunek. Nie było można królu stawiać pomników. A królowi Sobieskiemu wystawiono pomnik, to za chwilę powiemy, jaki to jest. Ale po piosence i czwarty utwór, Wiena, 1683.
2: Vienna, 1683. A city surrounded by darkness. And when people think there's no way forward, history falls.

0: 12 września obchodzimy kolejną rocznicę zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Byłem potem, tak pisze król w pamiętniku do Marysieńki, we dwóch kościołach. Sam lud pospolity całował mi ręce i nogi nawet, suknię, wołając: ach, niech tę rękę waleczną całujemy. Tak wołał cały Wiedeń z radości. Wołali: wiwat Sobieski, wiwat Sobieski. Zobacz, piękne słowa. I w Warszawie, kiedy wrócił do Wilanowa król Sobieski, piękny postawił Belotti, jak idziemy do Radia Wnet, jest posąg Matki Bożej Pasaskiej, gdzie modlą się wojownicy Maryi w każdą pierwszą sobotę miesiąca. I ta Matka Boża Pasaska jest na cześć właśnie zwycięstwa. Ona już ma ponad 300 lat. Teraz odnowiła ją rodzina austriacka, ten pomnik.
1: Do Sobieski gdzieś tam wspominał właśnie, że oni mu gratulowali wszyscy, tak, cieszyli się, ale on wiedział, że to jest wszystko takie też trochę fałszywe z ich strony, bo tak jak mówię, to byli podzieleni ludzie. Oni nie mieli szacunku do Sobieskiego. To też wyczytałem właśnie.
0: Ja przeczytam prosto. Cesarz nawet, prawda, lekceważył króla.
1: No właśnie.
0: Cesarz, to są słowa króla Sobieskiego, które znalazłem. Cesarz już nie tylko o 1,5 mili płynie Dunajem, ale widzę, że nieszczerze chce się widzieć ze mną dla swej podobno pompy, aby śpiewać Tedeum i pokazać ludziom, i dlatego ja mu stąd ustępuję, mając sobie za największe szczęście ujść z ceremonii, nad które niceśmy jeszcze nie doznali. Zobacz, był skromny, odszedł, opuścił Wiedeń.
1: No właśnie, no właśnie, to była ta historia, jest pełna zwycięstwa, ale z drugiej strony ta właśnie rzeczywistość.
0: Ludzka zawiść czasami.
1: Tak, która właśnie ta zazdrość.
0: I interesy też wszystkich krajów, bo inne były w Francji, inne były, prawda, Turków i tak dalej, ale los Europy się rozstrzygał i dzisiaj to, że żyjemy w takim domu w Europie, to zawdzięczamy królowi Sobieskiemu, którego Europa nie chce uczcić nawet na monetach.
1: No i tu jest ta, ja jestem dumny właśnie, że mieliśmy takiego właśnie przywódcę. Takiego przywódcę potrzebujemy. Nie wiem jak nasz prezydent, ale trochę mi przypomina takiego właśnie wojowniczego gościa, takiego, za którym można było pójść. Właśnie taki charakter, taki team leader, taki lider, który poprowadzi, który też no, nie boi się powiedzieć prawdy. I też ma swoje właśnie takie zdanie i mocny taki przywódca.
0: Posłuchajmy utworu Oblicze, które łączy.
2: Takiego wschodu, przez Kijów, Lwów, przez drogi historii, aż na Jasną Górę. Jedno oblicze, jedna wiara.

0: Żaden rycerz z Italii, z Francji, z Niemiec nie był mi nigdy tak bliski, jak ludzie w tym dzienniku i pod Wiedniem. To możemy znaleźć, tak parafrazując słowa, z listów do Marysieńki króla Jana III Sobieskiego. DJ Damian R. dzisiaj jest gościem Radia Wnet, prosto z Londynu tutaj przyjechał. Czy nieszczęścia są tym, co najbardziej łączą ludzi w Europie, różne kraje? Czy potrzeba było Wiednia i dzisiaj kolejnych nieszczęść, żebyśmy się połączyli i zobaczyli, że chociaż jesteśmy różni, to możemy razem utkać piękny arras z tych krajów, które są w Europie?
1: No, myślę, że tak, że to jest taki kołowrotek, że tak jak na początku powiedziałeś ten cytat, że te ciężkie czasy tworzą silnych ludzi. Chyba powinno tak być. Chodząc wczoraj ulicami Warszawy, widziałem młodzież i naprawdę ciężko było rozpoznać mężczyzn wśród tej młodzieży. Dlatego, że ubierają się dziwnie. Są w ogóle takie naprawdę dziwne czasy. Tak się zastanawiam, gdyby przyszło jakieś zagrożenie na Polskę, czy znajdzie się taka młodzież, jak kiedyś stawała na barykadach, jak organizowali właśnie takie konspiracje.
0: Tak, ciężkie czasy tworzą silnych ludzi, dobre czasy tworzą słabych ludzi. Czy to prawda, Damian, że innych ludzi często traktujemy tylko w ich największym nieszczęściu, jak siebie samych?
1: Jak przychodzi nieszczęście, to budzą się serca, bo jednak jest ta wrażliwość na drugiego człowieka, na pomoc. Ja na koniec zarapuję, spróbuję zrobić to na żywo. Trochę mam gardło takie. To będzie moje świadectwo też takie, jak mnie Pan Bóg pozbierał.
0: Dziękujemy. DJ Damian R. był gościem Radia Wnet. Dziękuję Szymonowi Chrystianosowi za realizację w tym tygodniu. Posłuchajmy teraz świadectwo. To jest takie DJ-a, tak jak on to śpiewa i jak chce nas właśnie tą historią o Polsce, o Królu Sobieskim, o chwalebnych stronach naszej historii uczyć. Dziękuję bardzo, Damian. Dobrego dnia wszystkim.
1: Pozdrawiam.

To będzie na żywo. Raz, dwa, trzy. Yeah. Witam, jestem Damian i pochodzę z Leska. Moja koszulka jest przeważnie niebieska, jak kolor nieba, do którego zmierzam. Od paru lat już tę drogę przemierzam. 2012 się powtórnie narodziłem. Wtedy tak naprawdę w Boga uwierzyłem. W beznadziei i w bagnie grzechami przygnieciony doświadczyłem miłości Boga przez Jezusa podniesiony.

On w jednej chwili i w jednym momencie odmienił wszystko, co było w zamęcie. Całe moje wnętrze zostało przemienione. To, co było złem, zostało odrzucone. Oddałem mu swe życie i decyzji nie zmienię. Jezus Chrystus mój Pan i moje zbawienie. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Od tych paru lat wiem, że nie jestem sam.

0: po 12 latach. Dalej tak jak kiedyś, za Jezusem latam. Tylko z Jezusem moja droga jest prosta. Od tamtego czasu moja wiara wzrosła. Były różne sytuacje, wloty i upadki. Lecz nie byłem sam i wołałem do matki. Ona, Maryja, zawsze ze mną była. Z niejednego dołu mnie wydobyła. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Jezus, Chrystus, Jezus, Chrystus. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Jezus, Chrystus, Jezus, Chrystus. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. Jezus, Chrystus, Jezus, Chrystus. Ja mówię Jezus, wy mówicie Chrystus. I niech tak zostanie na wieki wieków. Amen. Dzięki.
1: Po co jest ten miś w Radio Wnet?
2: Po to, by usłyszeć miłość i śpiew.

0: Dzień dobry, minęła siódma w tym wydaniu wiadomości. Prezydent chce wyjaśnień w sprawie Macieja Berka, zmiana przepisów po wczorajszej tragedii na kolei oraz wojna w Ukrainie. Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: O wyjaśnienie w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zwróciła się do Kancelarii Sejmu Kancelaria Prezydenta. Szef KPRP Zbigniew Bogucki wskazał na, jak to określił, gigantyczne wątpliwości dotyczące wymaganego 10-letniego stażu radcy prawnego. Berek, były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, został w ubiegły piątek wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału. Bogucki poinformował, że podpisał pismo do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, w którym domaga się wyjaśnień formalnych aspektów procedury. Dokument został już przekazany Kancelarii Sejmu. Utrata prawa jazdy na 3 miesiące za zignorowanie czerwonego światła na przejeździe kolejowym. Takie rozwiązanie prawne zapowiedział wczoraj minister infrastruktury Dariusz Klimczak po wypadku kolejowym w Sokolnikach Suchych koło Przysuchych, gdzie wczoraj samochód ciężarowy wjechał w pociąg osobowy relacji Lublin-Szczecin. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. Klimczak w TVN24 powiedział, że przepisy już zostały skonstruowane, a dziś zostaną poddane konsultacjom. Ma to być seria przepisów, a projekt zmian ma być gotowy na następne posiedzenie rządu. Co najmniej 5 osób zginęło, a los 86 pozostaje nieznany po pożarze promu na Filipinach, poinformowała tamtejsza Straż Przybrzeżna. Kapitan tamtejszej Straży Przybrzeżnej przekazała, że uratowano 43 osoby. Pożar objął prom MV June Aster, który przewoził 134 pasażerów i członków załogi do turystycznego Coron. Jak wyjaśnia BBC, w położonym na jednej z ponad 7 tysięcy wysp archipelagu Filipin wypadki morskie są częste. Pożar promu może się jednak okazać jednym z najtragiczniejszych w historii kraju. Wojna z Iranem zakończy się dopiero po listopadowych wyborach w USA, zapowiedział Donald Trump, dodając, że do tego czasu nie spadną również ceny ropy. Zdaniem Trumpa Iran nie będzie w stanie dłużej się bronić niż właśnie do listopadowych wyborów. Prezydent USA wypowiedział te słowa w drodze do Teksasu na pierwszą w historii konwencję Partii Republikańskiej poświęconą wyborom połówkowym. W listopadowym głosowaniu może dojść do zmiany układu sił w amerykańskim rządzie. Trump mierzy się ze spadającymi notowaniami w sondażach oraz presją ze strony części własnej partii, która chce zakończyć wojnę z Iranem. Wczoraj ceny ropy wzrosły do $100 za baryłkę. Dwie osoby zginęły w wyniku ataku rosyjskimi dronami na przejście graniczne między Ukrainą a Mołdawią w obwodzie odeskim na południu Ukrainy. 3 zostały ranne, poinformowały w środę władze Ukrainy i Mołdawii. Jak analizuje Reuters, Moskwa atakuje szlaki handlowe i logistyczne, chcąc wyrządzić straty gospodarce. Jak przekazał gubernator obwodu sumskiego Ołek Chrychorow, 2 osoby zginęły, a 20 zostało rannych w rosyjskim ataku dronowym na centrum handlowe w mieście Sumy. Z kolei w Kijowie zginęła 1 osoba. Mer stolicy Witalij Kliczko przekazał, że 17 osób zostało rannych. Rosyjskie siły atakowały stolicę w nocy i wczoraj, wykorzystując drony napędzane silnikami odrzutowymi. Wieczorem odnotowano ataki niemal w całej Ukrainie. We wtorek państwa koalicji chętnych, w tym Polska, zadeklarowały dalsze wsparcie militarne dla Kijowa, który zamawia 1000 pocisków do systemów Patriot. Niemcy pilnie wysyłają pociski przechwytujące PAK-2 ze swoich zapasów. Polska wesprze obronę przeciwlotniczą Ukrainy kwotą 50 milionów euro.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże, a na wschodzie duże z większymi przejaśnieniami i po południu rozpogodzeniami miejscami, zwłaszcza na wschodzie opady deszczu, na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i na Podhalu do 21 na południowym wschodzie.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
4: Reklama.
5: Nasz naród jak lawa.
6: Gen wolności.
7: Młodzież w walce z komuną.
8: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
9: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
10: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
11: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
12: To będzie opowieść o wojownikach.
13: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18:00.
14: Scena Stygmat w Warszawie.
15: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
16: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
17: Po reklamie.
18: Autopromocja.
19: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis.
5: Sekcja Lewacka Radia Wnet w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
6: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
7: Riksza Miłosierdzia w każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
17: To była autopromocja.
18: Niska samoocena. Wczoraj wieczorem miałem zajęcia ze słuchaczami szkoły biblijnej. Otrzymali zadanie. Mieli przyjrzeć się życiu kogoś, kto ma ewidentne problemy, a następnie omówić je ze mną. Co się okazało? W każdej z tych opowieści dotyczących różnych osób powtarzał się jeden element. Każda z nich borykała się z poczuciem braku własnej wartości. Każda, bez wyjątku. Może nie powinienem być tym zaskoczony, ale byłem. Żyjemy w społeczeństwie, które za pośrednictwem wszechobecnej reklamy wychowane jest w przekonaniu, że stanowimy centrum wszechświata i wszystko kręci się wokół nas. Jeśli to prawda, to skąd bierze się to wszechobecne poczucie bezwartościowości? Czy wiesz, co jest prawdziwą miarą naszej wartości? Krzyż. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Oto ile w oczach Boga warte jest istnienie każdego z nas.
19: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

Nie wiem, czy poranek wnet można zaczynać od słowa gruby, ale zaczniemy. Gruby katalog dotyczący polskich firm, które są, produkują rozmaite uzbrojenia, leży na stole, bo wczoraj byłem w Kielcach na największych targach zbrojeniowych i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tej ilości rozmaitych firm światowych, które wystawiały się w tym roku w Kielcach i tych możliwości, na ile sposobów można niszczyć domy, miasta i ludzi. To nie jest takie pacyfistyczne wystąpienie z mojej strony, ale rzeczywiście to robi wrażenie. Również kolory, estetyka tych przedmiotów, które służą do latania, pływania albo do strzelania, też jest wysoka. Bardzo ciekawe i bardzo pomysłowy jest człowiek. Rzeczywiście można teraz zrobić wszystko i ten wyścig trwa i czuje się w takich Kielcach, gdzie są w Polsce pieniądze, bo tam właśnie jest ich dużo. Jeden z wystawców powiedział, czuje pan te miliardy złotych w powietrzu i tak było. I tak się czuło, że tam się nie rozmawia o milionach, tylko tam się rozmawia o miliardach. Ale czy tak samo jest w Karpaczu? O tym opowie Jaśmina Nowak, która jest jeszcze w górach. Dzień dobry, Jaśmina.

0: I wszystkie te debaty faktycznie się odbywały, jak chodziłam trochę po tych panelach, no to było widać, że ta frekwencja w tym roku naprawdę dopisała, bo to jest tak na tych konferencjach, drodzy Państwo, że one po prostu, no, zdarzało się na tego rodzaju dużych imprezach, że po prostu siedzieli prelegenci, siedział moderator i na przykład były 2-3 osoby na sali plenarnej. No tutaj było czuć, że jest te 6 tysięcy uczestników i że ci ludzie faktycznie są zainteresowani i te sale były wypełnione. Tegoroczne hasło to architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian, no i było bardzo dużo debat poświęconych bezpieczeństwu, poświęconych sytuacji w NATO. Ja taką debatę też wczoraj prowadziłam na temat bezpieczeństwa granic Europy Wschodniej. Tam miałam prelegentów i z Litwy, ale miałam też marszałków województwa podkarpackiego, lubelskiego. Dużo ciekawych rzeczy można się jednak dowiedzieć, no bo trochę jest tak, że to są osoby, które faktycznie o te bezpieczeństwo granic no częściowo dbają, częściowo są odpowiedzialni, ale też było dużo takich gorzkich refleksji, no bo jednak cały czas tam wybrzmiewa, że to nie tylko samorząd i samorząd chciałby, żeby szybciej pewne procesy się działy, na przykład takie związane z obroną cywilną, ze schronami, schronieniami, a jednak no tutaj te główne decyzje płyną od rządu i to nie jest tak, że na tych niższych szczeblach samorządowych można samemu podejmować wszystkie te ważne decyzje. Wśród takich najważniejszych nazwisk, no to tutaj wczoraj, bo faktycznie dużo osób mówiło, że no nie pojawił się nikt z rządu, że tutaj był duży bojkot, jeżeli chodzi szczególnie o premiera Donalda Tuska i o osoby z jego środowiska politycznego, ale to sporo osób też było z PSL-u i wśród takich, no, najważniejszych nazwisk, no to pojawił się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, także minister Krzysztof Gawkowski, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, był profesor Przemysław Czarnek, profesor Piotr Gliński, była pani premier Beata Szydło, był także były premier Mateusz Morawiecki. Tutaj wczoraj też prezentacja tej dużej strategii. Faktycznie pojawienie się premiera Morawieckiego, no ono wywołało dużą emocję i duże zainteresowanie, no bo on, wiadomo, teraz wchodzi do, można powiedzieć, do polityki jako stary, ale trochę nowy gracz i wszyscy czekają na te kolejne ruchy i duża strategia dla Polski. Premier mówił o przyszłości Trójmorza, o pozycji Polski w Europie Środkowej. On podkreśla, że on ma pomysł na Polskę, że ma taką strategię. Ja nawet zapytałam premiera Morawieckiego ewentualnie o to, czy jeżeli się nie uda dogadać gdzieś na prawicy, to czy zgodziłby się na jakąś formę współpracy z premierem Tuskiem i z jego rządem? A co on odpowiedział, drodzy Państwo, to może posłuchamy, chyba że jeszcze, Krzysztofie, masz jakieś pytania.
1: Pytania mam, ale jest dobry moment, żeby posłuchać tej odpowiedzi, bo jestem jej ciekawy.
2: Państwo, i na forum ekonomicznym w Karpaczu spotkaliśmy pana premiera Mateusza Morawieckiego, także Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Strategia dla Polski. W kilku słowach, panie premierze, bo mamy dosłownie 5 minut. Gdyby mógł pan taką strategię na długie lata przedstawić słuchaczom Radia Wnet w 5 minut. Co jest tutaj kluczowe, co jest najważniejsze, z jaką agendą przyjechał pan tutaj do Karpacza?
3: Fundamenty naszego świata trzęsą się w posadach. Młody człowiek często jest zagubiony we współczesnym świecie, więc w pigułce ta wielka strategia państwa polskiego to strategia widziana oczyma młodego człowieka, w jaki sposób on może patrzeć na swoje perspektywy w naszej kochanej ojczyźnie, w jaki sposób szukać nowego miejsca pracy, które będzie dla niego czy dla niej satysfakcjonujące, jak wrócić do swojego miasteczka, żeby tam życie było na odpowiednim poziomie, a nie prawda, bez możliwości, bez perspektyw. Jak założyć rodzinę, w jaki sposób odnaleźć się na tym rynku pracy, gdzie dominuje AI, dominuje robotyka coraz bardziej. O tym jest ta strategia. Jak wykorzystać te możliwości, które mamy polityki finansowej, fiskalnej, monetarnej, budżetowej dla dobra kolejnego pokolenia. Czyli w jednym zdaniu, jak nasze dzieci i wnuki mają być dumne z Polski i żyć w dynamicznie rozwijającym się państwie.
2: I żeby to wszystko się wydarzyło, musi być rząd, który patrzy w jedną stronę i który mówi też tak naprawdę jednym głosem. Czy taki rząd uda nam się w Polsce zbudować, patrząc na to, jak dzisiaj wygląda nasza scena polityczna?
3: Ja gorąco wierzę, że tak, dlatego że najważniejsze jest to, żeby poszczególne partie polityczne, formacje polityczne były patriotyczne, tak naprawdę patrzyły tylko i wyłącznie na polski interes, a nie oglądały się na głos

0: zagranicy i my tacy jesteśmy w Rozwój Plus. Pokazujemy rozwiązania, mówimy rozwój albo krach, bo to w jakim kierunku prowadzi nas obecny rząd, to bankructwo naszego państwa i dlatego nie ma pieniędzy ani na służbę zdrowia, dlatego nie ma pieniędzy na miejsca pracy dla młodych ludzi, na nowe tereny, na uzbrojenie nowych terenów, gdzie mogliby się lokować nowi przedsiębiorcy z nowymi technologiami. To właśnie stąd się biorą te problemy. Rozwój Plus powstał po to, żeby Donald Tusk nie miał swojej kolejnej kadencji.
1: A jeżeli premier Donald Tusk jednak wyszedłby z jakąś propozycją współpracy do pana premiera, to bierze pan taki scenariusz pod uwagę?
0: Nie biorę tego pod uwagę, bo to jest mój główny polityczny wróg. To jest człowiek, który doprowadził do gigantycznego długu, który niszczy szansę na polską przyszłość poprzez właśnie marnotrawienie pieniędzy, które wypływają za granicę. Panie redaktor, teraz Pit Radwar pod jego władzą, pod władzą obecnego premiera w taki sposób skonstruował kryteria przetargowe, że nowy zakład w Kobyłce może być realizowany za 2 miliardy złotych, 1 700 000 000 złotych tylko i wyłącznie przez zagraniczne firmy. Przecież to jest coś antypatriotycznego, jeśli mogę tak powiedzieć. Jak można z takim człowiekiem w ogóle przystępować do jakichkolwiek rozmów?
1: Ja pana premiera zaproszę na długą rozmowę do radia, godzinną. Mam nadzieję, że to zaproszenie pan przyjmie i wtedy szerzej porozmawiamy o strategii dla Polski. A teraz już życzę panu spokojnego dnia, owocnych rozmów i bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
0: Dziękuję bardzo.
2: Przepiękna rozmowa z premierem Mateuszem Morawieckim. Jaśminę Nowak, Jaśminko, z kim jeszcze udało ci się porozmawiać?
3: Tak, udało mi się jeszcze porozmawiać z wieloma osobami. Tak naprawdę część tych rozmów dzisiaj państwo posłuchacie, ale chyba zrobię z nich taki jeden blok, dlatego że trafiłam w... Było jedno z stoisko związane właśnie z obroną cywilną i tam byli przedstawiciele sektora prywatnego produkujący i taki sprzęt, który jest częściowo używany przez Wojsko Polskie. Opowiadali mi o tym, jaki był problem na przykład właśnie z rakietami, które wlatywały w naszą przestrzeń powietrzną i później całym takim systemem informowania ludzi i tam bardzo naprawdę dużo ciekawych, konkretnych rozmów i też jak wygląda ta współpraca z rządem, ile mogliby tego produkować, gdyby była ciągłość zamówień, na ile faktycznie Polska jest przygotowana, aby odstraszać Rosję, więc wiele takich rozmów, no myślę, że mamy pewnie tych...
2: I tak ucieka w góry Jaśmina, bo jest w Karpaczu. Może za chwilę wróci to połączenie. Powiedziało Przemyśle...
3: Od strony praktycznej opowiadają o tych rzeczach, tak?
2: To na chwilę uciekł twój głos, więc nie wiem, o jakich stronach praktycznych powiedziałaś, ale zacząłem przeglądać ten wielki, gruby katalog wydany przez BBN i Ministerstwo Obrony Narodowej. O tym katalogu będę dzisiaj rozmawiał w poranku w... Po godzinie 8.30, co może zrobić i jak może polski przemysł zbrojeniowy działać, to wiemy. Jaśmina opuszcza pokój, w którym w tej chwili się znajduje. Otwiera okno, ale mam nadzieję, że przez to okno nie wyskoczy, tylko zaczerpnie świeżego górskiego powietrza i dalej będzie opowiadać o tym, co dzieje się w Karpaczu, ale dodajmy, że jest absolutna nieobecność polityków związanych z Donaldem Tuskiem, czyli Koalicji Obywatelskiej, czyli krótko mówiąc, to nie jest taka wielka debata na temat tego, co należy zrobić, tylko to jest stanowisko pewnej części sceny politycznej dotyczące tego, co powinno się w Polsce i w polskim przemyśle zdarzyć. Jaśmino?
3: Tak jest, Krzysztof, i mam nadzieję, że teraz to górskie powietrze pomogło i zasięg jest lepszy. Tak, faktycznie można powiedzieć, że to bardzo duże wydarzenie. Wydarzenie raczej w kategoriach udanych, ale takie, na którym zabrakło jednak decydentów, czyli tych głównych głosów. To nie jest takie wydarzenie dużego dialogu, tylko właśnie tego stanowiska. O tym też mówił pan profesor Piotr Gliński. Zaraz posłuchamy tej rozmowy, a ja tylko wcześniej mówiłam o, pytał pan, jakie wywiady, z kim udało się porozmawiać, no z wieloma osobami, ale myślę, że te najciekawsze i o tej stronie praktycznej, o której mówiłam, to ludzie, którzy po prostu wytwarzają uzbrojenie i sprzęt, który jest pomocny do i używany częściowo przez Wojsko Polskie właśnie do ochrony naszego nieba, do kwestii też komunikowania później, kiedy już coś takiego się wydarza i tam bardzo dużo ciekawych rzeczy zostało mi przekazanych. Ja pytałam i o ciągłość zamówień, i o współpracę z rządem, też o te wielkie pieniądze, które są wydawane, bo cały czas słyszymy, prawda, że to 5% PKB, że tych pieniędzy jest bardzo dużo, ale ile ich faktycznie zostaje w polskim przemyśle, to wydaje mi się, że będą ciekawe rozmowy dla naszych słuchaczy. Dla mnie były bardzo ciekawe, więc dzisiaj częściowo w popołudniu w Radiu Wnet. Jeszcze tylko powiem szybciutko o tym, kto został Człowiekiem Roku, bo to też wywołało tutaj dużo komentarzy. Otóż pan minister Dariusz Klimczak. Ona przyznała mu to najważniejsze tegoroczne wydarzenie. No, sam minister podkreślał, że traktuje je jako nagrodę też dla ludzi, którzy odpowiadają za polską kolej, za drogi, za cały system transportowy. A teraz może już posłuchamy...
2: Poczekaj. Kto dostał nagrodę roku?
3: Pan minister Dariusz Klimczak, to minister infrastruktury.
2: O, naprawdę?
3: Tak.
2: No,
3: chyba, że się, ja akurat na tym wydarzeniu nie byłam, tylko po prostu słyszałam komentarze i wiedziałam, że dużo wywołało to emocji, ale no tak. Tak, więc dzisiaj przed nami ostatni dzień tego forum, kolejne konferencje, tak?
2: Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, no dobrze. Minister infrastruktury w trzecim rzędzie Donalda Tuska. Rocznik 1980, urodzony w Rawie Mazowieckiej. Dobrze, to już wiemy. Ryszard Florek również jakąś nagrodę dostał.
3: A tak, tak. Tak, był pan Ryszard Florek też. Nawet się z nim gdzieś mijałam kilka razy. Nawet mogę przekazać pozdrowienia. Jeśli mogę, to pozdrawiam całą redakcję Radia Wnet. Więc... Tak.
2: I bardzo dziękujemy. I co? I teraz posłuchamy krótkiego wywiadu z panem profesorem Glińskim, tak?
3: Jeśli możemy, to tak.
2: Możemy.
1: Drodzy Państwo, my podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu spotkaliśmy pana premiera Piotra Glińskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Panie premierze, to może w kilku słowach dla słuchaczy Radia Wnet. Czy to jest ważne wydarzenie? Jakie są tutaj najważniejsze, kluczowe tematy, które są poruszane? Jak pan ocenia atmosferę tegorocznego forum?
4: No, forum to jest impreza już przecież znana, uznana, impreza, która się rozwija od 35 lat. Jak Państwo wiecie, no, od 3 lat jest atak na tą imprezę przez obecnego pana premiera Tuska, który zabronił firmom państwowym, spółkom Skarbu Państwa finansować imprezę, która jest szalenie potrzebna Polsce, bo ona zawsze łączyła tych, którzy na ogół nawet w życiu politycznym ze sobą nie rozmawiają. A tutaj bardzo często te rozmowy są. Tu się zawsze różne opcje spotykały. No, widocznie obecnie rządzącym to też było nie po drodze. No i okazało się, że powstał fenomen w związku z tym. To jest też przykład takiej właśnie dezintegracji pozytywnej. Jak ktoś chce coś zniszczyć, to się przyłożył do tego, że rozwinął forum. Bo my mamy tutaj wielki najazd młodzieży. Uczelnie zastąpiły spółki Skarbu Państwa i mamy setki studentów, którzy są niebywale zainteresowani tym, co tu się dzieje.
1: I zaraz do tych młodych ludzi wrócimy, do studentów, do kwestii edukacji, ale muszę jednak na moment się zatrzymać. Powiedział pan premier bardzo ważną rzecz, czyli że był bojkot, jest tutaj jedna strona, ale dużo...
4: Bojkot rządzący, wiesz, nie bojkot oddolny, tylko bojkot odgórny, no. Chciał zamordować forum ekonomiczne w Karpaczu, przedtem, jak wiemy, w Krynicy.
1: No właśnie, ale słyszymy tutaj dzisiaj takie hasła jak wielka strategia, jak myślenie o przyszłości Polski. Czy da się mówić o strategii, jeżeli nie ma tutaj jednak no, części przedstawicieli obozu rządowego, jeżeli nie mówimy jednym głosem jako Polska, czy w takim razie uważa pan, że no, to ma wystarczającą siłę przebicia, mamy wystarczająco narzędzi, aby taką strategię pisać przy tak podzielonym państwie?
4: Oczywiście, my Polacy tak mamy. No, tych, których tu nie ma, to oni się sami wykluczają, po pierwsze, a po drugie, no nie ma tutaj tych, którzy są związani z partią zewnętrzną. No to jest partia, która nie jest partią tożsamościową, nie jest partią suwerennościową, tylko partią zewnętrzną. W związku z tym ta logika jest prosta. No po co Polsce kolejna dobra instytucja od lat trwająca, rozwijająca Polskę, bo ja postawię tezę, że to Forum Ekonomiczne także wpływało na rozwój Polski i to dla różnych etapów transformacyjnych. Nawet wtedy, kiedy postkomuniści w Polsce rządzili, to forum było i no, w jakimś sensie Polskę rozwijało, bo tutaj się mówiło o twardych sprawach ekonomicznych, tu się mówiło o twardych sprawach obronnych, wejście do NATO, perspektywa europejska, to zawsze było. Teraz przychodzi jakiś, no nie wiem, pan premier, namiestnik czyjś i on sobie zadekretował, że on zniszczy Forum Ekonomiczne, ponieważ tutaj także no, prawica była zapraszana. No skandal niebywały, prawda, że w demokratycznym kraju także przedstawiciele prawicy czy centrum prawicowego, partie konserwatywne czy politycy konserwatywni biorą udział. No to jest niebywały skandal, a jak mówię, odpowiedzią na ten skandal było to, że organizatorzy, którzy unikają takiego bezpośredniego zaangażowania się w politykę i zawsze dbali o to, żeby to byli przedstawiciele różnych opcji, wygrali z Tuskiem, prawda? Owszem, oni także no, tutaj zapraszają Lewicę, zapraszają PSL, no ale my do tego nigdy nie mieliśmy pretensji, no bo to jest Polska, tak? Tu trzeba rozmawiać nawet z tymi, którzy są przeciwnikami politycznymi, ale ten dialog, jak wiemy, zgodnie no, z receptą pana Andrzeja Seweryna, ma być zniszczony. Nie ma żadnego dialogowania według tych ludzi, którzy Polskę niszczą. No ale odpowiedzią akurat na Forum Ekonomicznym w Karpaczu jest ta młodzież i bardzo się z tego cieszę. Jest obecność uniwersytetów, rektorów, naukowców, przedstawicieli nauki, ale także przedstawicieli młodego pokolenia. Ja też uczestniczyłem przed chwilą w panelu roli uniwersytetów, bo uniwersytety mają olbrzymie problemy. Właśnie one są prosto zdiagnozowane. No, to przeideologizowanie uniwersytetu doprowadziło do kryzysu, ale młodzi ludzie nie chcą tkwić w jakichś już przebrzmiałych głupstwach ideologicznych, tylko chcą Polskę rozwijać i sami się chcą rozwijać. I dla nich jest ważne, że w Polsce muszą być warunki dla suwerennego rozwoju. My nie musimy się być zapatrzeni na Zachód, musimy budować własne instytucje, które będą Polskę rozwijały.
1: To prawda, tylko już na zakończenie, bo aby ci młodzi ludzie mogli się rozwijać, kształcić, prawda, zostawać też w Polsce, musimy mieć państwo suwerenne i bezpieczne. Za mną dzisiaj przecież około 20 wywiadów z ekspertami do spraw bezpieczeństwa, obrony cywilnej, z marszałkami województwa, między innymi lubelskiego, podkarpackiego. No i tutaj niestety konkluzja jest smutna, czyli jest taka, że nie jesteśmy w wystarczającym stopniu przygotowani, odporni, no i też, że jak mówią eksperci, jest duże zagrożenie, że jednak Rosja zaatakuje.
2: I ciąg dalszy tej rozmowy w Popołudniu Wnet, które Jaśmina Nowak poprowadzi prosto z Karpacza albo z drogi z Karpacza do Warszawy. A co dziś jeszcze się w Karpaczu zdarzy?
3: To jeszcze króciutko, bo dzisiaj to ten ostatni dzień forum, on upłynie przede wszystkim pod znakiem rozmów o bezpieczeństwie i o NATO. Widziałam, że jest dużo takich paneli, ja sama będę prowadziła jeden dotyczący wzmacniania wschodniej flanki NATO, samej też wojny na Ukrainie, no i roli Polski w tej europejskiej architekturze bezpieczeństwa. Trochę też jeszcze będzie rozmów takich konkretnych o transformacji cyfrowej, o sztucznej inteligencji. Bardzo dużo robotów pojawiało się tam w różnych, które obok po prostu pędzących ludzi to po prostu spacerowały. Ktoś chyba miał nad tym kontrolę, miałam nadzieję, bo mnie one trochę niepokoiły. Ale tak, więc dużo, dużo jest oczywiście sztucznej inteligencji i tych nowoczesnych technologii. No i dobrze, bo bez tego my nie możemy uczestniczyć w tym całym wyścigu gospodarczym pewnie. Chociaż czy dobrze, to też duży znak zapytania. I trochę będzie paneli dotyczących tych dużych inwestycji infrastrukturalnych i, no i konkurencyjności polskiej gospodarki, ale dzisiaj widziałam właśnie najmocniejszy segment dotyczący NATO i miejsca Europy, miejsca Polski w całej tej dużej układance geopolitycznej. Taki też jest mój dzisiejszy panel.
2: I mądrzejsze o te wszystkie rozmowy Jaśmina Nowak wróci do studia Radia Wnet i o wszystkim będzie Państwu opowiadać. Jaśmino, bardzo serdecznie dziękuję za to, że tak wcześnie wstałaś.
3: Ja bardzo dziękuję. Wszystko dla słuchaczy Radia Wnet, bo to jest tak, że no, miło jest rozpocząć dzień wspólnie z porankiem i cóż, chciałabym powiedzieć, że jeszcze trochę posłucham tych rozmów. Tak, jeszcze posłucham do godziny 8.30, bo później już muszę wydostać się z lasu i z góry i dojechać się tam pod ten wielki hotel. Taki, no tak, tak. A potem wrócę i drodzy Państwo, usłyszymy się o godzinie 16. Dziękuję Panie Krzysztofie i życzę Państwu spokojnego dnia i spędźcie go,
2: jeszcze
3: tak?
2: Jeszcze takie kulisy radia. Kto ponad oceanami poprowadzi?
3: No właśnie, no może ja poprowadzę ponad oceanami. Taka wyjątkowa audycja, można powiedzieć, częściowo z drogi, bo często łączymy się, prawda, z osobami, które opowiadają o tym, co najciekawsze, więc... Tak, więc może tak spróbujmy zrobić.
2: Jaśmina Nowak z Karpacza, my z krakowskiego przedmieścia 79 i wspólnie będziemy obchodzić teraz 80. urodziny José Feliciano i posłuchamy jednej z jego ślicznych piosenek.

0: 80 lat kończy dzisiaj José Feliciano.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
1: Po reklamie.
0: W Karpaczu 500 debat, 6 tysięcy osób uczestniczy w kongresie, a my tam rozmawiają o biznesie, o przyszłości Polski, to my też teraz o przyszłości Polski i o biznesie będziemy rozmawiać. Pan Grzegorz Wolski, słuchacz i przedsiębiorca, słuchacz Radia Wnet i przedsiębiorca jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Jest pan w biurze, za panem liczne dyplomy, liczne osiągnięcia. Proszę przedstawić i powiedzieć, jakie ma pan przedsiębiorstwo.
5: Ja prowadzę rodzinną firmę produkującą drudy specjalistyczne. Została ona założona przez moich rodziców ponad 30 lat temu. 10 lat temu ją tak sukcesywnie przejąłem. Tak? Zatrudniamy 40 parę osób. Nieprzerwanie w sumie przez ten cały czas, bo nawet w początku lat 90. byliśmy już stosunkowo taką prężną firmą, no ale firma rodzinna polska ma siedzibę na Lubelszczyźnie, dwa zakłady produkcyjne. Działamy w obszarze stali i metali kolorowych, czyli tych, które stopy miedzi przede wszystkim. Produkujemy druty specjalistyczne do bardzo wielu zastosowań, między innymi do branży zbrojeniowej, bo tutaj też jeden z naszych klientów to duży producent państwowy amunicji.
0: Ale nie o amunicji, tylko o rachunku będziemy rozmawiać, bo wysłał pan informację, wysłał pan maila z informacją, że dostał pan rachunek właśnie jak go nazwać, że musi pan zapłacić 32 tysiące złotych za co i komu?
5: No tak, tutaj można tak zażartować, że ceny energii w sierpniu przez kilka dni, czy nawet powinno powiedzieć kilka godzin, były tak niskie, że w zasadzie można zbankrutować od tak niskich cen. Tak? Dlatego, że my od 4 lat mamy przy jednym z zakładów farmę fotowoltaiczną po to, żeby nasz ten energochłonny przemysł, bo rzeczywiście przerabianie stali, żarzenie stali to jest dziedzina, która wymaga bardzo dużo energii. I zainwestowaliśmy w farmę, która teraz w czasie, kiedy u nas nie ma produkcji, bo na przykład jest dzień wolny, tak jak było w sierpniu 14, to był piątek przed 15 sierpnia, wiele zakładów oddawało dzień wolny za sobotę, okazało się, że ceny były bardzo ujemne, rekordowo ujemne chyba w historii, sięgające minus 25 tysięcy złotych za megawattogodzinę w niektórych kwadransach. No i rachunek za sierpień, dopłata 32 tysiące złotych.
0: Ale co to znaczy cena ujemna, tak na dobrą sprawę?
5: No to znaczy, że polskie sieci energetyczne, które zarządzają siecią, ustalają post factum, czyli to też my nie możemy się o tym dowiedzieć wcześniej, tylko na podstawie produkcji OZE i poborów z drugiej strony ustalają cenę. Jest to taki wskaźnik, który się nazywa cena energii niezbilansowanej. No i ona w godzinach między 11 a 14 sierpnia była na takim minusie, że my w ciągu tych dwóch dni, 14-15, mieliśmy, można powiedzieć, stratę, dopłatę rzędu 40 tysięcy.
0: Ale to dobrze, wytłumaczmy. Jest farma fotowoltaiczna, tak? I ona produkuje energię.
5: Tak. Mhm.
0: I za to, że produkuje tą energię, w jakichś momentach trzeba dopłacać do tej produkcji energii, dlatego że jej wyprodukowaliśmy tyle, a tyle i nie przyjęły jej sieci energetyczne, w związku z powyższym za tyle energii, ile wyprodukowały.
5: One ją przyjęły, tylko na podstawie regulacji, tutaj też przez te dwa dni, bo od dwóch dni powiedzmy walczymy w firmie z tym zagadnieniem i ustaliliśmy, że jesteśmy od zeszłego roku jako Polska elementem takiej sieci europejskiej Picasso, 16 państw do niej należy i tam są już jakby transgraniczne bilansowania, natomiast w tych konkretnych dniach w Polsce PSE już post factum uznało, że podaż była tak duża i trudności z zagospodarowaniem tej podaży tak duże, że trzeba prowadzić niejako, no bo to nie jest giełda, prawda, to jest jakaś forma decyzji administracyjnej, na dane kwadranse ceny radykalnie ujemne, tak. Ale to i my jesteśmy w tej chwili ofiarą tej sytuacji, no bo dla małej firmy 32 tysiące dodatkowych kosztów w danym miesiącu, no to jest bardzo duża pozycja.
0: No dobrze, ale czy to by oznacza, skoro są ceny ujemne, że wszyscy Polacy dostaną mniejsze rachunki elektryczne, bo są ceny ujemne w danym momencie, tak?
5: Tak, to by można było, w zasadzie większość słuchaczy by się cieszyła, że były ceny ujemne, niestety tak nie jest. Indywidualni odbiorcy mają taryfy ustalane przez URE chyba i one są po prostu stałe w danym czasie i nikt tych cen z takich powodów nie zmniejsza. To dotyczy tylko i wyłącznie rozliczeń, które są właśnie oparte o te wskaźniki wspomniane cen, czyli cena energii niezbilansowanej. No dotyczy to wielu wytwórców, też trzeba sobie jasno powiedzieć, nie prosumentów, prawda? Czyli farm, które są o większej mocy niż kiedyś ta granica była 50 kW, teraz jest 150 kW.
0: No dobrze, czyli musi pan zapłacić 32 tysiące złotych.
5: Tak. Muszę za sierpień zapłacić fakturę do państwowej firmy, która od nas odbiera. Jesteśmy w kontakcie też z opiekunami z tej firmy. No to tłumaczą, że to nie są pieniądze dla nich, tylko te pieniądze pójdą po prostu w rozliczeniu do PSE. No za to niejako kara, że żeśmy taki kłopot spowodowali sieciom w tych konkretnych dniach.
0: Czyli kłopot polegający na tym, że wyprodukowano energię z farmy fotowoltaicznej. Tak. To jest kara za to.
5: No, cena ujemna dla działającej firmy, no jest to pewnego rodzaju, może nie podatek, prawda, no ale narzucona danina, która jakby jest dla nas obciążeniem.
0: A jak myślę, to w ogóle, jak wielu podmiotów gospodarczych to może w Polsce dotyczyć?
5: No, tak jak wspomniałem, w ciągu tych dwóch dni, no to też jest to jakby wiele godzin, kilka osób z naszej firmy poświęciło, żeby ten temat wyjaśniać, prawda, czy jest możliwość w jakikolwiek z tego uniknąć, może to był błąd. Nawet niektórzy eksperci, firmy budujące farmy, czy mające kontakt z większą ilością klientów, taki jak mówił, że to musi być błąd. Rynek dnia następnego to jest taki parametr, który da się jakby ustalić dzień wcześniej, nie był aż tak ujemny na ten dzień. A ta cena cen została określona. Tak. Trudno mi jest powiedzieć, tak, czy to jaka jest skala, natomiast wydaje mi się, że w tych dniach na pewno jest wiele podmiotów, tym bardziej, że takie farmy jak nasza w latach powiedzmy 19, 20, 21 powstawały w dużą skalę, no bo wtedy wszyscy żeśmy się stykali z tymi bardzo wysokimi cenami prądu i chcieliśmy jakoś poprawić naszą efektywność.
0: Bo efektywność, dlatego że pana zakład korzysta z prądu w normalny dzień, tego prądu, który wytwarza farma fotowoltaiczna, tak?
5: Tak, ja korzystam, natomiast jeżeli oddaję pracownikom dzień za sobotę, konkretnie 5-14, to czy jest weekend, prawda, i normalnie te nadwyżki były rozliczane po niskich cenach, trzeba sobie jasno powiedzieć, ja tu sobie sprawdziłem, to były ceny rzędu 100-200 zł za megawattogodzinę, ale na plusie, a tu nagle się okazuje, że za sierpień średnia cena dla tych 56 megawatów, które oddaliśmy do sieci, jest minus 620 zł.
0: No dobrze, powiedział pan, 4 lata temu stworzyłem tą farmę fotowoltaiczną i teraz jak pan patrzy na bilans tych 4 lat, opłacało się czy nie?
5: Muszę przyznać, to się jakby w takiej perspektywie na pewno opłacało ze względu na to, że jeżeli wykorzystujemy tą energię na własne potrzeby, niestety w coraz mniejszym stopniu z tego względu, że też no, rynek przeróbki stali i metali jest coraz trudniejszy. No, wydaje mi się, że może bardziej rozmowa na oddzielny dzień, dlatego że no, jest ciężko firmom branży stalowej. Mieliśmy dwa dni temu trumny w Brukseli, które Polska Unia Producentów Dystrybutorów Stali przekazywała, prawda, Komisji Europejskiej, że po prostu przemysł stalowy upada w całej Europie. Natomiast te ilości są coraz mniejsze, niemniej jednak no, w bilansie ogólnym, panie redaktorze, trzeba powiedzieć, że no, korzyść jeszcze na pewno jakaś jest, tak? ale niepewność jutra jest dzisiaj jeszcze większa.
0: Patrzę na zegarek, jest godzina 7:45 w tej chwili, czyli mogę zadać pytanie na temat tego przemysłu stalowego i tych trumien, które zostały zawiezione do Brukseli, żeby jakoś nakreślił pan przynajmniej skalę tego możliwego upadku przemysłu stalowego w Europie.
5: To jest nawet bardzo konkretne w tych dokumentach, które były podpisane. My też jesteśmy członkiem różnych branżowych stowarzyszeń, tak jak wspomniałem, od 30 lat i uczestniczymy w klastrach i w towarzystwach gospodarczych i między innymi też tworzyliśmy od kilku dobrych lat taką grupę, która no, wnioskowała do włodarzy na szczeblu krajowym, unijnym, że polityka celna Unii Europejskiej jest po prostu niesamowicie niebezpieczna dla producentów. Moi klienci, duże firmy w Europie, no, nie są w stanie konkurować z wyrobami gotowymi, które bez słowa są importowane z Azji. No i stąd właśnie ten już na takim bardzo... No, jest w tej chwili sytuacja naprawdę podbramkowa. W tych dokumentach, które były przekazane przedwczoraj w Brukseli, była mowa o 300 tysiącach miejsc pracy w ramach Unii Europejskiej jeszcze w 2026 roku. Czyli to zagrożenie jakby nierentowności branży stalowej ze względu na, muszę sobie jasno powiedzieć, wadliwą politykę celną Komisji jest bardzo wysokie.
0: To nie wiem, czy to pana ucieszy, ale w Rzeczpospolitej dzisiaj na stronie 7 artykuł Bruksela idzie w ślady Trumpa. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ma w orędziu o stanie Unii ogłosić znaczne zaostrzenie ochrony przed chińskim importem. Więc może to jest efekt tego, że w końcu głos przedsiębiorców nie tylko stalowych, ale innych dotarł do Brukseli, że jednak przemysł europejski jest w coraz gorszej kondycji.
5: No, chcielibyśmy, żeby wreszcie coś się zaczęło dziać, bo o tym, że przemysł czy deindustrializacja, to już słyszeliśmy 4 czy 5 lat temu. Wydawało nam się jako przedsiębiorcom, że będzie jakaś aktywna ochrona. Wprowadzono CBAM, prawda, czyli ten podatek od śladu węglowego, ale znowu są wyłączenia. Tak? Niektóre kody celne, przykładowo gwoździe czy zszywki, gdzie akurat nasza firma ma bardzo wielu klientów w tej branży, są wyłączone spod CBAM. Dlaczego? No, nikt nie potrafi wyjaśnić. Dlaczego ten kod celny, gdzie w gwoździu jest kilkadziesiąt, 70-80% stali nie można sprowadzać, ale produkty ze stali można sprowadzać. Dla mnie to jest jakby ewidentny przepis na zabicie wytwórstwa w Unii Europejskiej, tak? Skoro surowiec jest oclony, a wyroby gotowe nie.
0: Może będzie okazja, żeby o tym wszystkim porozmawiać, ale dzisiaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Może jeszcze jedno pytanie. Czy uda się panu zrównoważyć ten minus? Minus 32 tysiące w ciągu roku. Wyjdzie pan...
5: W tym roku jestem na minusie. Tak? Tutaj policzyliśmy, że nawet te drobne, które tam w poszczególnych miesiącach było po kilka tysięcy na plusie, no teraz jest to tam... saldo jest ujemne po tym sierpniu, no ale zobaczymy, tak, jak będzie z podażą, z tym paradoksem nadpodaży, tak, bo tak to jest określane we wrześniu, czy ceny będą się utrzymywały przynajmniej na lekkim plusie. Mam nadzieję, że się uda.
0: O czym powiedział Grzegorz Wolski, przedsiębiorca i powiem słuchacz, nawet słuchacz Misia w Radiu Wnet był gościem poranka. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam, do widzenia.
0: I za kontakt jest taki zespół, który nazywa się Słowo Daje. Jest taka piosenka, która ma tytuł Nie Wiem.

0: tylko.
1: Jeśli tylko słowo daję, tytuł piosenki nie wiem, 7:51.
2: Klub przyjaciół metali ziem rzadkich.
1: To niespodzianka. Piotr Witt i Kronika Paryska w tym tygodniu. Piotr Witt odpoczywa nad morzem. W przyszłym tygodniu też będzie odpoczywał, więc miejmy nadzieję, że za 2 tygodnie czy za 3 tygodnie już powróci Kronika Paryska na antenę, ale w takim razie wykorzystam ten moment, żeby fragment Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich Państwo mogli w tej chwili posłuchać. Był gościem honorowym, tak nazywam gościa klubu, który nie jest klubowiczem, ale w klubie występuje. Był generał Marek Łapiński, były szef służby wywiadu wojskowego i warto, myślę, posłuchać tego, w jaki sposób opisuje sytuację geopolityczną albo sytuację militarną w naszym regionie świata. Władimir Putin, prezydent Rosji, rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem i w czasie tej rozmowy powiedział, że Rosja nie zamierza zaatakować Europy w znaczeniu Europy Zachodniej i państw NATO. W związku z powyższym targi sobie, nasze zbrojenia sobie, ale jesteśmy bezpieczni, bo jest zapewnienie prezydenta Rosji, więc o co chodzi, panie generale?
3: Nawet bym się z tym zgodził, bo dzisiaj w mojej ocenie, w ocenie wielu, Rosja nie ma szans, nie ma siły, nie jest przygotowana na to, żeby zaatakować Europę, bo gro sił jest na Ukrainie. Wyobraźmy sobie, okej, pobawmy się w taką małą grę, czyli Rosja przesuwa swoje siły i atakuje jakiś kraj europejski. Musi ściągnąć z frontu ukraińskiego masę swojego wojska, swojego sprzętu. Tak? Tu jest NATO, tu nie ma żartów. To nie jest tak, że ona dzisiaj mówi, atakujemy, dzisiaj zaatakuje. To trzeba zrobić logistycznie. Co wtedy zrobią Ukraińcy?
1: A nie można po prostu z Królewca odpalić tych wszystkich rakiet, one przelecą sobie. Ależ 2000 rakiet trafi 2000 celów w Polsce i po zabawie.
3: Nie ma tam 2000 rakiet.
1: A ile jest?
3: Mniej.
1: O dużo mniej?
3: Kilkadziesiąt razy.
4: Pomiędzy 2 a 2000.
3: Nie. Jest ich tam koło setki, sto kilkadziesiąt.
1: Sto kilkadziesiąt tak. Tylko?
3: To nie jest tak dużo. To
4: ciężko, znaczy, jest nowe przywieźć.
3: No one idą gdzie indziej. No ale dokończmy to. No co zrobią Ukraińcy? Najważniejsze dla nich jest odzyskanie terenu. To jeżeli zniknie gro rosyjskiej armii tam, no to Ukraińcy zrobią jeden logiczny krok. No, ale zajmą tereny swoje, ukraińskie, bo nie będzie tam rosyjskiej armii. I co wtedy zrobi Putin? Co zrobi opinia publiczna w Rosji, o ile istnieje? Także to nie jest tak, że zaatakują. Panie redaktorze.
4: Ale Rosja zaczęła sabotaże na sieciach energetycznych, na piastowskich ziemiach.
1: Ale poczekaj,
3: ale poczekajmy z tym.
1: Szczepan, czy one piastowskie, czy nie, to zapytaj się liderów AfD. Oni mają zupełnie inne pojęcie na temat granic.
3: Drogi panie redaktorze, no dobrze, popatrzmy, jak to wygląda. W mojej ocenie, ale nie tylko w mojej. Realnie sytuacja jest taka. Rosja ma przewagę i wie o tym, że czas gra na jej korzyść.
1: I mówimy o wojnie na Ukrainie.
3: Oczywiście, tak. O wojnie na Ukrainie, bo wojna na Ukrainie jest teraz najważniejsza. Idzie jesień. Teraz jest dobre lato, było, jest sucho. Gdyby co, to można prowadzić działania ofensywne, używając ciężkiego sprzętu. Czy to nastąpi, czy nie? Nie sądzę, bo Rosja poniosłaby znowu zbyt duże straty, więc będą czekali, aż przyjdzie zima. Utłuką do końca infrastrukturę krytyczną, energetyczną, ile się da, cieplną. I zobaczą, co stanie się na Ukrainie. Czy społeczeństwo ukraińskie wytrzyma. Do tego dochodzi ta wojna psychologiczna, ale też to, co się dzieje, czyli korupcja na Ukrainie, która jest, walki frakcyjne oraz zmęczenie USA. USA ma wybory jesienne. To się wszystko wiąże. Więc Trumpowi zależy na tym, aby wygrać, albo przynajmniej utrzymać status quo. I dla niego takim plusem byłaby dobra wiadomość z Moskwy. Podpisaliśmy przyczyniliśmy się do zawarcia porozumienia, zawieszenia ognia, rozpoczęliśmy negocjacje, rozmowy pokojowe. One będą, o tym doskonale wie Putin i jego otoczenie. I taki sygnał może pójść tylko wtedy, jeżeli Putin dostanie dobre warunki. Dobre warunki to znaczy złe dla Ukrainy, czyli przyduszenie Ukrainy i Zełenskiego przez Stany Zjednoczone czy ekipę Trumpa do takich ustępstw, które spowodują to, że naród ukraiński odwróci się albo będzie miał podważone zaufanie do swojego rządu. Bo celem Rosji, jednym z celów jest zamienienie tego rządu, najlepiej na rosyjski czy prorosyjski, tak? Więc to wszystko tak powiązane niestety nie nastraja nas tak optymistycznie. Ukraińcy doskonale to wiedzą, więc ich aktywność idzie w kierunku Europy. Stąd też, jak wiemy, polska reprezentacja była mocna teraz na rozmowach w Kijowie. To był żart oczywiście, bo nas tam nie było.
4: Dobry, chociaż aż trzy kraje nas reprezentowały.
3: Tak. A no dlaczego? No dlaczego nas nie było inaczej? Bo teraz też padają często w mediach pytania, dlaczego Ukraińcy są tak niewdzięczni w stosunku do Polski? Oni nie są niewdzięczni. Wyobraźmy sobie, że chcesz kupić samochód. Samochód ma dealer, który sprzedaje ci go za 100 tysięcy i proszę ja ciebie, jego reprezentant, który sprzedaje za 110 tysięcy, od kogo kupisz? Od dealera za 100, tak? Jeżeli my nie
1: zależy,
3: mamy...
1: Zależy, czy za swoje pieniądze, czy za państwowe.
3: Nie, no ekonomicznie za swoje. Jeżeli ja mogę wszystko załatwić na poziomie europejskim, to po co ja mam załatwiać to z Polską? Bo będę zaciągał zobowiązania. To jest chyba tak proste i oczywiste, że pomijamy Polskę, bo nie ma żadnego sensu. Polska nie ma wpływu, tak? I nic od niej nie dostaniemy. Co najwyżej zaciągniemy zobowiązania, a nie jest to teraz popularne. A Europa jest nam potrzebna, a w szczególności Niemcy, bo gdy Trump zrobi woltę przed wyborami, na przykład jesiennymi, i nie dostaniemy na tyle dużo środków do obrony, to Rosja może ten moment wykorzystać, to jedyna szansa dla Ukrainy jest w tej Europie Zachodniej.
1: Czyli dobrze, czyli jakby...
3: To jest na ten moment, na te wybory.
1: Ale gdyby patrząc na sytuację, czyli w gruncie rzeczy ci, których wysłał prezydent Trump do Moskwy i do Kijowa, są tak naprawdę wysłannikami Putina do Kijowa po to, żeby negocjowali warunki, które są korzystne dla Rosji, bo warunki korzystne, bo warunki korzystne dla Rosji są korzystne dla Trumpa, bo są wybory...
3: Bo są wybory amerykańskie. Biznes. No przecież Amerykanie patrzą na to biznesowo, ile da się zarobić. No i gdzie się więcej da zarobić? Ewentualnie z Rosją, od Rosji, nie? A przy okazji najlepiej było zarobić by na biznesie z Rosją, na biznesie z Ukrainą, tak? Razem. Rosji chodzi o to, żeby Amerykę odsunąć od Europy. I robi to w miarę dosyć skutecznie. No taka jest polityka Trumpa. Zresztą ona jest logiczna z punktu widzenia prezydenta amerykańskiego, który mówi, tyle łożymy na obronę Europy, przez co za trochę zarzuciliśmy obronę na innych kierunkach, za dużo nas to kosztuje, jesteście na tyle silni, że powinniście zrobić to sami. I tutaj powinniśmy być wdzięczni Trumpowi, że uzmysłowił Europie to, że jest bezbronna. I mamy czas, jako Europa, do tego, aby się przygotować, dozbroić i w razie czego stawić czoła rosyjskiej agresji. Znowu mamy tę szansę, tylko czy ją wykorzystamy.
1: I co jeszcze mówił pan generał Marek Łapiński, były szef służby wywiadu wojskowego w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Mogą państwo tego odsłuchać na kanale YouTube Radia Wnet. A teraz w ogóle, co mam Jakub powiedzieć o tobie dzisiaj?
0: O mnie?
1: No. Skromny. Uśmiechnięty.
0: Oczywiście. Tak.
1: Radosny.
0: Też można, można.
1: No dobra.
0: Można, ale w kontekście tego, że na YouTube można coś obejrzeć, można powiedzieć, że na kanale YouTube Wnet Kultura również można pooglądać.
1: A właśnie, co tam słychać na tym kanale?
0: Na kanale słychać różne rzeczy, choć troszeczkę ostatnio przycichliśmy, ale to cisza przed burzą, oczywiście Festinalente, dyskusja o książkach cały czas, regularnie. Demony Biblii też niedługo rusza program o Iranie i o Persji, wyjaśniający historię tego kraju, więc ręka. Więc zapraszam do tego, żeby śledzić po prostu Wnet Kultura.
1: I posłuchać wiadomości. Jest godzina 8.01.
0: A w tym wydaniu wiadomości: odrzutowe drony i alarm przy granicy z Polską. Prezydent chce wyjaśnień w sprawie Macieja Berka i zmiana przepisów po wczorajszej tragedii na kolei. Jakub Duszak, zapraszam.
2: Wiadomości Wnet.
0: Żółty alarm ostrzegający przed rosyjskimi atakami przy granicy z Polską został ogłoszony przez tamtejsze władze dziś rano o godzinie 6 czasu polskiego. Komunikat rozesłany na Telegramie ostrzega przed nowymi rosyjskimi dronami o napędzie odrzutowym. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Dwie osoby zginęły w wyniku ataku rosyjskimi dronami na przejście graniczne między Ukrainą a Mołdawią w obwodzie odeskim na południu Ukrainy. Trzy zostały ranne, poinformowały władze Ukrainy i Mołdawii. Jak analizuje Reuters, Moskwa atakuje szlaki handlowe i logistyczne, chcąc wyrządzić straty gospodarce. Jak przekazał gubernator obwodu sumskiego Ołek Chrychorow, dwie osoby zginęły, a 20 zostało rannych w rosyjskim ataku dronowym na centrum handlowe w mieście Sumy. Z kolei w Kijowie zginęła jedna osoba, a Witalij Kliczko przekazał, że 17 osób zostało rannych. Rosyjskie siły atakowały stolicę w nocy, wykorzystując drony napędzane silnikami odrzutowymi. Wieczorem odnotowano ataki niemal w całej Ukrainie. O wyjaśnienie w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zwróciła się do Kancelarii Sejmu Kancelaria Prezydenta. Szef KPRP Zbigniew Bogucki wskazał na, jak to określił, gigantyczne wątpliwości dotyczące wymaganego 10-letniego stażu radcy prawnego. Berek, były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, został w ubiegły piątek wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Bogucki poinformował, że podpisał pismo do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, w którym domaga się wyjaśnienia formalnych aspektów procedury. Dokument został już przekazany. Jeśli okazałoby się, że kandydat nie spełniał wymogów formalnych, procedura wyboru, zdaniem Bogockiego, nie powinna była zostać rozpoczęta ani doprowadzona do głosowania. Jak ocenił, potwierdzenie tych zastrzeżeń oznaczałoby poważne naruszenie konstytucji. Utrata prawa jazdy na 3 miesiące za zignorowanie czerwonego światła na przejeździe kolejowym. Takie rozwiązanie prawne zapowiedział wczoraj minister infrastruktury Dariusz Klimczak po wypadku kolejowym w Sokolnikach koło Przysuchy, gdzie wczoraj samochód ciężarowy wjechał w pociąg osobowy relacji Lublin-Szczecin. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. Klimczak w TVN24 dodał, że przepisy już zostały skonstruowane, a dziś zostaną poddane konsultacjom. Ma to być seria przepisów, a projekt zmian ma być gotowy na następne posiedzenie rządu. Wojna z Iranem zakończy się dopiero po listopadowych wyborach w USA, zapowiedział Donald Trump, dodając, że do tego czasu nie spadną również ceny ropy. Zdaniem Trumpa Iran nie będzie w stanie dłużej się bronić niż właśnie do listopadowych wyborów. Prezydent USA wypowiedział te słowa w drodze do Teksasu na pierwszą w historii konwencję Partii Republikańskiej poświęconą wyborom połówkowym. W listopadowym głosowaniu może dojść do zmian układu sił w amerykańskim rządzie. Trump mierzy się ze spadającymi notowaniami w sondażach oraz presją ze strony części własnej partii, która chce zakończenia wojny z Iranem. Wczoraj ceny ropy wzrosły do ponad $100 za baryłkę.
2: Prognoza pogody.
0: Dziś na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże, a na wschodzie duże, z większymi przejaśnieniami i po południu rozpogodzeniami miejscami, zwłaszcza na wschodzie opady deszczu, na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i na Podhalu do 21 na południowym wschodzie.
2: Wiadomości sportowe.
5: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Spotkanie Roberta Lewandowskiego z Lionelem Messim w hicie ligi MLS. Chicago Fire zremisowało z Interem Miami 1-1. Gola dla strażaków strzelił reprezentant Polski, z kolei Argentyńczyk nie wpisał się na listę strzelców, ale zanotował asystę przy trafieniu Casemiro. RL9 strzelił bramkę po akcji Andrew Gutmana, którą wykończył skutecznie. To 6 gol Roberta dla Fire. Do przerwy prowadzenie gospodarzy, choć goście z Miami mieli przewagę, oddali 9 strzałów, tyle że żaden nie trafił do siatki. W 48 minucie Leo Messi dośrodkował piłkę z rzutu rożnego, a Brazylijczyk Casemiro zdobył gola, czym potwierdził swoją znakomitą formę, notując 3 mecz z rzędu z bramką i wszystkie strzelił głową. Mecz ciekawy, choć nie było więcej bramek. Lewandowski i Messi rozegrali całe spotkanie dla swoich drużyn. Oczywiście trwa faza zasadnicza MLS. Fire zajmuje 3 miejsce w konferencji wschodniej. Do play-off awansuje 9 najlepszych drużyn z każdej konferencji. Tymczasem sporo bramek w drugim dniu pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Obrońcy tytułu Paris Saint-Germain rozgromili Slovana Bratysława 6-1. 3 gole strzelił pozyskany z Barcelony Ferran Torres. I właśnie Barcelona zwyciężyła Feyenoord 5-1. 2 bramki Rafinha, po jednym golu Yamal, Ademi i Gabriel Jesus. Liverpool zwyciężył Atletico Madryt 2-1. Napoli przegrywa na stadionie imienia Diego Maradony z Arsenalem 0-1. Dla mistrzów Anglii w 75. minucie gola strzelił Odegaard. VfB Stuttgart zwyciężyło norweski Viking Stavanger 3-1. W takim samym stosunku Sporting Lizbona wygrało z Galatasaray. Dziś w ciekawszych meczach Fenerbahce zmierzy się z AS Roma. Bayern Monachium podejmie Bodo Glimt. Rewelacje poprzednich rozgrywek. Slavia Praga zmierzy się ze francuskim Lens. Tymczasem Orlen Wisła Płock, piłkarze ręczni, byli bardzo bliscy zdobycia punktów na inaugurację Ligi Mistrzów w grupie B. Ekipa nawciarzy do końca walczyła z Nantes, ale ostatecznie przegrała minimalnie 25-26. Tenis spod znaku US Open. Jelena Rybakina awansowała do półfinału. Pokonała Qinwen Zheng, a więc tę, która wyeliminowała Igę Świątek. I zwycięstwo Rybakiny nad Chinką powoduje, iż w najnowszym rankingu WTA to właśnie Rybakina będzie liderką, będzie zawodniczką numer 1, niezależnie od wyniku Aryny Sabalenki. Ona zagra swój półfinał z Jessicą Pegulą. Rybakina stoczyła zacięty bój z Zheng, przegrywając pierwszego seta 3-6, ale zwyciężyła w 2 kolejnych 6-1 i 6-4. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
6: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
7: Reklama. Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
8: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
9: Uhuhu, jagodzianka się ceni.
8: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
10: Sofa Surfing. To była autopromocja.
1: Poranek w Radiu Wnet. Jest 10 minut po godzinie 8, druga część poranka Wnet. Już za chwilę rozmowa na temat PKOL-u z jednym ze sponsorów głównych, z panem Zbigniewem Przybyszem, firma Kram, która jest partnerem strategicznym radia, ale to nie dlatego będziemy rozmawiać, tylko porozmawiamy o właśnie o tym, co dzieje się w Polskim Komitecie Olimpijskim, czy też taka firma jak Kram będzie dalej sponsorować, czy nie będzie sponsorować. Dużo ciekawych pytań zadam już za chwilę, ale patrzę na Rzeczpospolitą. Paliwo w Polsce jest niemal najtańsze w Unii Europejskiej. W ujęciu realnym paliwo od lat tanieje. Dzieje się tak, gdyż ceny na stacjach rosną wolniej niż wynagrodzenia Polaków. Na 16 stronie Rzeczpospolitej można przeczytać artykuł o tym, jak to tanieje względnie paliwo w Polsce. 8,98 to możliwe? Czy 9,89? Ile kosztowało, dzisiaj kupowałem, ale ile kosztowało właśnie, właściwie? No, czy 8,90, czy 9,80? Oto jest pytanie. Takie pytania też zadawał sobie kiedyś Norwid. Posłuchamy, jak z

Tak, to śpiewa Litka Pospieszalska. Teraz posłuchamy jeszcze jednej piosenki. Będziemy łączyć się z panem Zbigniewem Przybyszem w trakcie, kiedy państwo będą słuchać Stinga i zespołu Police.

0: Wywiad Wnet.
1: I tym razem telefoniczny wywiad. Zbigniew Przybysz, właściciel firmy Kram, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry. I strategiczny partner Radia Wnet jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry. Strategiczny partnerze.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Rektorze. Witam serdecznie.
1: Ale o innym strategicznym partnerstwie, bo też Pan został strategicznym partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kiedy to było i dlaczego i z jakimi konsekwencjami to jest związane?
2: Kiedy to było? To 2024 rok, kiedy zostałem zaproszony do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudy. Było w towarzystwie ministra, był prezes PKOL-u i zostałem zapytany, czy jestem gotów wesprzeć polski sport w związku z wycofaniem się polskich firm, nazwijmy to państwowych. Stwierdziłem, że tak, że mogę to zrobić dla naszego kraju, dla naszych sportowców, no ale oczywiście też brałem pod uwagę korzyści, nazwijmy to biznesowe. Chodziło mi o rozpoznawalność marki. I z dnia dzisiejszego, z punktu widzenia dnia dzisiejszego uważam, że to była znakomita decyzja. Nie żałuję.
1: Mimo tego wszystkiego, co się dzieje wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego i wokół prezesa, pana Bradosława Piesiewicza?
2: Tak, absolutnie. Panie redaktorze, zadam pytanie. Czy wie pan, co się wydarzyło 18 grudnia 2014 roku?
1: Nie wiem.
2: I państwu również. Pani prezes, pani profesor Krystyna Pawłowicz jadła kanapkę w Sejmie. Cała Polska żyła kilka miesięcy kanapką w Sejmie, natomiast nikt nie wie o tym, a praktycznie prawie nikt nie wie, że 18 grudnia był przesłuchiwany Bronisław Komorowski, urzędujący prezydent Rzeczypospolitej przed sądem w sprawie karnej. I żeby społeczeństwo nie dowiedziało się o tym zdarzeniu, wyciągnięto kanapkę pani Krystyny Pawłowicz. A prezydent Komorowski w sprawie karnej, zeznając jako świadek, chociaż konkluzją tego orzeczenia było, że sąd orzekł, że prezydent Komorowski powinien stanąć na ławie oskarżonych. To już jest inna historia. Na 120 kilka pytań, 100 kilkanaście razy odpowiedział: nie wiem, nie pamiętam. A dla wyjaśnienia państwa były 3 telewizje wtedy, ponieważ to było przesłuchanie publiczne. Był TVN, Polsat i Jedynka. Kamery zostały wyłączone. I mniej więcej to samo dzieje się dzisiaj. Pan prezes Radosław Piesiewicz został kozłem ofiarnym. Nie dyskutujemy dzisiaj o budżecie, nie dyskutujemy dzisiaj o długu, nie dyskutujemy dzisiaj o kosztach energii. Jest zonda krypto i prezes Piesiewicz. Jak się natomiast przyjrzymy faktom znanym medialnie, nie ma praktycznie żadnego powodu, dla którego prezes Piesiewicz siedzi w areszcie. Oprócz jednego, zmiany władzy w PKO-u. Od samego początku ministra Nitrasa, teraz ministra Rusieckiego, celem jest usunięcie prezesa Piesiewicza z funkcji prezesa PKO-u. I to jest cel. Natomiast ofiarami jest prezes, jest jego rodzina, żona, dzieci. Tak.
1: Ale dlaczego pan twierdzi, że są ofiarami? Dlaczego pan uważa, że te wszystkie zarzuty, które prokurator sformułował, a sąd potwierdził, bo 3 miesiące...
2: A jakie zarzuty, może pan powiedzieć?
1: Zarzut przywłaszczenia sobie części pieniędzy zonda krypto z korzyścią dla PKO-u, a ze stratą dla tych, którym winien te pieniądze była giełda zonda krypto?
2: Panie prezesie, czy pan rozumie pojęcie dłużnik i wierzyciel?
1: No, generalnie...
2: W Rzeczpospolitej ukazała się znakomita analiza, podpisana przez wykładowców akademickich specjalizujących się w sprawie karnym, pana Łukasza Duśko i Mateusza Szumana. I teraz pytanie brzmi, czy Radosław Piesiewicz mógł domagać się zwrotu swoich środków od zonda krypto i czy może w tym przypadku mówić o przestępstwie faworyzowania wierzycieli? Radosław Piesiewicz, jak tysiące osób, wysłało wezwanie do zondy krypto, żeby zwróciła im pieniądze. I pojawiło się rzeczywiście hasło, że w realizacji. Jeśli nie ma pan pieniędzy na koncie, a składa pan polecenie przelewu, to jest w realizacji. Wiem to od żony pana prezesa Piesiewicza. Żadnych pieniędzy Radosław Piesiewicz od Zondy Krypto nie dostał. A jest wierzycielem jak tysiące inne. Jak w ogóle wierzyciel może odpowiadać za dłużnika? Czy jeszcze jakiś argument?
1: Bo to mówimy o prywatnych pieniądzach, a ja myślałem, że mówię o pieniądzach PKO-lu, że Zonda Krypto zapłaciła jakąś część swojego sponsoringu wtedy, kiedy już nie mogła zapłacić. No takie miałem wrażenie, że o tym...
2: Nie, pan się myli, panie dyrektorze. Nie, to konkretnie za to prezesa wsadzono do więzienia, do aresztu, tylko za to. Rzeczywiście sprawa zegarka jest niejasna, ale z opinii prezesa i z informacji, które posiadam, rzeczywiście zegarka marki Patek nie można kupić tak z ulicy. Trzeba mieć jakby osobę wprowadzającą, polecającą i z tego, co do mnie dotarło, ale to są niepotwierdzone informacje, rzeczywiście pan Kroll pomógł kupić, natomiast kupił pan Piesiewicz, bo ma certyfikat. Natomiast powtórzę, gdyby nie pieniądze z Zondy Krypto i pieniądze z firmy Kram, Polacy nie poleciliby na Igrzyska Olimpijskie do Włoch. Nie ma finansowania z budżetu, nie ma finansowania ze spółek Skarbu Państwa. Wiele firm prywatnych, bojąc się reakcji rządu, odmówiło wsparcia PKO-owi. Prezes Piesiewicz, powiem tak, kilkakrotnie z nim, być może kilkanastokrotnie z nim się spotykałem, bardzo oddany sportowcom człowiek. Gdyby nie jego zaangażowanie, gdyby nie jego praca, nie wiem, co by było. To on swoją osobą, swoją pracą również przekonał nas, żebyśmy przedłużyli umowę, żebyśmy spłacili zobowiązania, które podjęła również Zonda Krypto wobec sportowców. Wszystkie należności zostały uregulowane.
1: No, kiedy wczorajsza informacja, kiedy ten zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego pochylił się nad budżetem, nad stanem finansów, powiedział, że pieniędzy wystarczy do końca miesiąca i tak jakby ten stan finansów był tragiczny, mniej więcej się zachowali członkowie zarządu PKO-lu.
2: Ale a skąd mają być pieniądze? Z firm prywatnych. Jaka firma prywatna przy aktualnej nagonce, nawet nie powiem dziennikarzy, bo ja nazwę to funkcjonariuszy, podejmie się ryzyka wsparcia PKO-lu? Skąd ma PKO brać pieniądze?
1: To jest...
2: Rzeczywiście prezes Piesiewicz prowadził rozmowy i prowadzi rozmowy, którym czasami pomagałem, szukałem firm wśród znajomych, przyjaciół. Wesprzyjcie, bo to warto. I jest kilka projektów na dokończeniu. A teraz a propos jeszcze zarządu PKO-lu. Pan pewnie wie, że faworytów do faworytów do objęcia funkcji prezesa jest kilku. Ale też wymienia się jednego z dyrektorów Polsatu. A Polsat nie zapłacił 3 miliony złotych za PKO-owi za zrealizowane usługi marketingowe.
1: A czy...
2: I teraz tak. I prawdopodobnie, jeśli dojdzie do tych zmian, ale do zmian. I teraz może być kociokwik, nazwijmy to, prawny. Bo statut nie zakłada możliwości odwołania prezesa. Można tylko w wypadku śmierci lub rezygnacji. I teraz wpadli na pomysł powołania pełniącego obowiązki prezesa. I zakładamy, że mam dużą, dużą nadzieję, że prezes Piesiewicz opuści areszt. Mamy sytuację prawną tak. Mamy prezesa PKO-lu i mamy pełniącego obowiązki prezesa PKO-lu. Kto stanowi władzę tam? Zna pan odpowiedź?
1: Nie.
2: On?
1: No
2: współczuję członkom zarządów PKO-lu, którzy by to podejmowali. Jak oni mogą patrzeć w lustro? Nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Człowiek, mówi o prezesie Piesiewiczu, oddany, zaangażowany w dobro sportowców. I teraz skrzywdzony człowiek skrzywdzona rodzina, skrzywdzone dzieci, które chodzą do szkoły, a po drugiej stronie ludzie, którzy mówią, powołujemy pełniącego obowiązki.
1: Jednoznacznie mówi pan skrzywdzony człowiek.
2: Tak, jednoznacznie skrzywdzony człowiek. I jest jedno takie powiedzenie, pokaż mi swoją kobietę, powiem ci, kim jesteś. Miałem okazję poznać panią Agnieszkę. Wspaniała, mądra kobieta. Dzieci cudowne. Tak, znam prezesa Pisiewicza jako prezesa PKOL-u, ale byłem świadkiem kilkukrotnie, nie wiem, rozmów, spotkań.
1: Ponieważ pan był tym tytularnym, czyli firma Kram była sponsorem PKOL-u, ważnym sponsorem obok Zonda Krypto, to pewno pan poznał też prezesa tej Zondy Krypto.
2: Nie, rzeczywiście prezes Piesiewicz popełnił błąd, moim zdaniem. No, błędów popełnił kilka, ale popełnił błąd, ukrywając nowego sponsora, czyli Zondę Krypto, do tego momentu ogłoszenia w Monako, chyba to było.
1: Tak.
2: To było jedno. No i drugi błąd, który popełnił, to horrendalne premie dla sportowców. Proszę sobie wyobrazić, że w Niemczech nagrodą za srebrny medal było 20 tysięcy euro, a u nas 600 tysięcy złotych.
1: Ale też mniej było tych srebrnych medali, więc pewnie...
2: No trochę mniej, ale mimo wszystko przy tym budżecie, przy braku finansowania z budżecie, mówię, PKL-u, przy braku finansowania z budżetu, czy ze spółek Skarbu Państwa, Orlenów, nie Orlenów, to naprawdę zebrać te pieniądze to było bardzo trudno. No i szczególnie jeszcze, że Polsat nie zapłacił 3 milionów faktury. Ale pewnie teraz zapłaci. Jeśli dojdzie do zmian, ale nie wiem, jak w sensie prawnym, kto to będzie. Myślę, że prezes Piesiewicz będzie miał prawo domagać się horrendalnego odszkodowania od PKL-u. Horrendalnego.
1: A pewno śledzi pan aferę, całą aferę Zonda Krypto, to w kontekście PKL-u, jak pan patrzy w ogóle na to, co się wydarzyło z tą giełdą?
2: Znaczy, pewnie pan zna to zdjęcie, jeszcze w lutym 2026 roku premier Donald Tusk reklamował Zondę Krypto. Rzeczywiście nie wierzę w tego typu twory biznesowe. Nie wierzę w ogóle w tak zwany kapitalizm finansowy. Nie wierzę w to. I dla mnie to wszystko jest mniejszą lub większą piramidą. Także ja w ten biznes giełdowy, bitcoinowy, kryptowalut nie wierzę. Natomiast to na podstawie wiedzy posiadanej przez społeczeństwo, przez prezesa w tamtym okresie, nie dziwię się, że podpisał w dobrej wierze umowę z tą instytucją, która wydawała się bardzo wiarygodna. Nie mówię o sponsorowaniu, nie wiem, Juventusu, Lechii Gdańsk i wielu, wielu imprez na poziomie europejskim, politycznym mówię, bo to już też słów finansowali. Wydawało się wiarygodna, stabilna firma. No. I powtórzę, gdyby jednak nie pieniądzem, bo wiem z tego, co wiem, Zonda Krypto nie wiązała się z zobowiązań wobec PKL-u w pełni, ta umowa została zerwana, Polacy nie poleciliby na igrzyska. I taki był wybór.
1: A czyli nie, gdyby można było cofnąć zegar, to podjąłby pan nadal decyzję, że Kram sponsoruje Polski Komitet?
2: Oczywiście, że tak. Dla Polski, ale też i dla firmy. O ile w kraju nie ma to istotnego wpływu, to wierzcie mi państwo, że kółka olimpijskie mają bardzo istotny wpływ przy promowaniu marki firmy poza granicami kraju. I to uzyskaliśmy dzięki temu, bo produkujemy również maszyny i urządzenia, które sprzedajemy i do Australii, ale nie tylko. Tak, te kółka olimpijskie uwieregadniają nas również. Także znakomita decyzja biznesowa.
1: No dobrze, ale czy teraz w takim kontekście tego wszystkiego, co się dzieje w PKL-u, też podejmie pan taką decyzję, czy też pomyśli pan, no dobrze, to ja już teraz...
2: Mamy umowę podpisaną z PKL-em do końca 2028 roku. Z zobowiązań podjętych wobec PKL-u wywiązujemy się w pełni. Natomiast zobaczymy, co będzie po 2028 roku. Umowa nas obowiązuje. Nie myślę o wycofaniu się w tej chwili z PKL-u, ponieważ podpisaliśmy umowę z PKL-em, a nie z prezesem Piesiewiczem. On reprezentował.
1: Czyli dalej Polski Komitet Olimpijski, polscy sportowcy mogą liczyć na firmę Kram.
2: Tak, dalej, tak. Bo jesteśmy Polakami i obecność na imprezach, gdzie bycie razem z reprezentantami Polski jest czymś mocno mobilizującym nas. I to uważam, że powinniśmy wszyscy do tego się dorzucić i porzucić animozje, nazwijmy to polityczne, i skoncentrować się na pracy i promocji naszego kraju. A nie ma. Sport jest jednym z lepszych miejsc, by promować.
1: A teraz pan jest w czasie sportowych zmagań.
2: Proszę, tak, w trakcie sportowych zmagań rzeczywiście. Jestem, muszę powiedzieć, że dla nas to jest sukces. Uczestniczymy wraz z kolegami w Mistrzostwach Polski Master Seniorów. Master Senior jest to golfista, który skończył 65 rok życia i po pierwszym dniu zajmujemy miejsce zdecydowanie lepsze niż zakładaliśmy.
1: Gratuluję. Zbigniew Przybysz, właściciel firmy Kram, rodzinnej firmy, partner strategiczny nie tylko PKOL-u, ale i Radia Wnet, był gościem poranka. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panie prezesie, pozdrawiam państwu, miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Miłego dnia. Jest godzina 8:34. Ja mam wrażenie, że na terenie naszego zakładu pracy, czyli przy Krakowskim Przedmieściu 79, jest już nasz gość Paweł Wiśniewski z Biura Bezpieczeństwa Narodowego i że zaraz otworzą się drzwi do studia i do studia nasz gość wejdzie. I tak też się dzieje. Proszę bardzo, do studia wchodzi dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego, z którym wczoraj widziałem się w Kielcach, siada na odpowiednim stanowisku, a my przywitamy pana dyrektora dżinglem Radio Robimy Radio.

0: i z panem Pawłem Wiszniewskim, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jesteśmy wyposażeni w taką samą grubą księgę, która dokumentuje 122 firmy polskie, firmy z przemysłu zbrojeniowego. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Z tą różnicą, że pan jest współwydawcą, a ja jestem tylko współsłuchaczem i współczytelnikiem tego dużego katalogu.
1: Tak, to prawda. To przedsięwzięcie już czteroletnie, to czwarta edycja katalogu. Idea w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powstała w 2023 roku. No bo zrozumieliśmy chyba wszyscy kontekst, a u nas zrozumieliśmy też kontekst, że wojsko to za mało do obrony ojczyzny. Potrzebny jest polski przemysł, przemysł rodzimy, firmy małe i średnie i firmy wielkie.
0: Spotkaliśmy się w Kielcach w czasie targów zbrojeniowych. Jakie wrażenie ogólne z wczorajszej wizyty na targach?
1: No jestem już chyba 10. raz na targach i muszę powiedzieć, że cały czas mnie zaskakują. No to, co się odbyło, jak to zostało zorganizowane pod względem hal targowych, no przeszło moje oczekiwania, ponieważ zobaczyłem, że szefostwo targów docenia nie tylko wielkich globalnych graczy światowych, czy też polskich, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa, które po prostu tryskają innowacyjnością.
0: To prawda, że tych przedsiębiorstw było bardzo dużo, ale też ponoć to są największe targi w historii, bo czuje się, i tak jeden z uczestników targów, przedsiębiorca, powiedział, że czuje się w powietrzu te miliardy, którymi dysponuje państwo polskie.
1: Tak, to czuje się miliardy, ale też się czuje pewną pomysłowość i tą chęć do ryzyka, które firmy, zwłaszcza te mniejsze, podejmują. Może mniej kalkulują, a łowią z rynku młodych polskich inżynierów, którzy potrafią bronić ojczyzny inaczej trochę niż z karabinem.
0: Generał Kowalski, wiceszef BBN-u, który prezentował razem z panem dyrektorem katalog, powiedział, że jest takie niebezpieczeństwo, że są firmy innowacyjne i wiemy, że ten postęp i te innowacje są z godziny na godzinę, z dnia na dzień, że największym niebezpieczeństwem jest to, że my kupimy za duże pieniądze taki sprzęt, który za chwilę przestanie być odpowiedni do nowoczesnego pola walki.
1: Dokładnie tak jest. Stąd też to czego tak naprawdę potrzeba, to pewnej sieciowości, pewnego układu firm, władz państwa, zrozumienia w społeczeństwie, tak żeby ta sieciowość i ten ruch między i biznesowy jak potrafiły się układać ze sobą.
0: To rzeczywiście tak. PGZ oczywiście był takim, można powiedzieć, głównym wystawcą, bo oto jest dysponent tych miliardów euro. W związku z powyższym wszyscy muszą przejść przez taki wielki pawilon PGZ-u, gdzie wystawiany jest ten sprzęt, który jest produkowany przez państwowe firmy. Ale jeśli chodzi o katalog, no to pierwsza strona to jest Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, i pan Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tylko z tej pierwszej strony, gdy ktoś ogląda pierwszą stronę, patrzy, no to mówi tak. Na pewno jest bardzo ścisłe współdziałanie między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem Rzeczpospolitej. Pewno w harmonii budujemy nasz system obronny. Tak nie jest, chociaż udało się przynajmniej wydać wspólnie katalog polskich firm.
1: Tak, udało się. No są w państwie ludzie, którzy myślą jednak o bezpieczeństwie Polski. Przypomnę, że idea się zrodziła w 23 roku w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i taka była intencja nas, autorów, żeby właśnie znaleźć te polskie firmy i zgromadzić je właśnie w jednym miejscu. Podobnie też było w tamtych czasach w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, kiedy też zaczął powstawać, proszę zwrócić uwagę, po 89 roku dopiero tam po raz pierwszy powstał portal polskich przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Także te dwie inicjatywy się ze sobą spotkały. No i myślę, że to był dobry początek do tego, żeby tak właśnie robić. I szczęśliwie Ministerstwo Obrony Narodowej obecnie także pomogło w wydrukowaniu tego w formie papierowej, tak żeby dyplomatom, czy też dyplomacji wojskowej, polskim attaché wręczać to, a oni dalej będą swoim partnerom wojskowym również prezentować to, co polski przemysł potrafi. A tutaj no, rzeczywiście zachwyca. No, jest to taka, może powiem, trudna książka w tym sensie, że ona no, wymaga studiowania, ale na pewno dla osób, które się interesują zbrojeniami, to myślę, że to będzie atrakcyjne.
0: Bo trzeba dodać, że to jest katalog wydany w języku angielskim, czyli pokazuje polski przemysł i ma pokazywać polski przemysł tym, którzy w Polsce nie mieszkają, bo tam obecne na targach są oczywiście. Jest to właściwie cały świat z wyłączeniem Chin, Rosji i Korei Północnej.
1: Tak, ale też zaczepiali mnie tłumacze i mówili, że to doskonały dla nich pomoc, jako właśnie, no, żeby znaleźć profesjonalne słownictwo, którego no, nie zawsze szybko, zwłaszcza dla tłumaczeń konsekutywnych, coś takiego można znaleźć. A tutaj mają to słownictwo, mają typologię, mają firmy.
0: Czy to są 122 firmy prywatne w tym katalogu, czy są i prywatne, i państwowe?
1: I państwowe. I to jest kolejny taki element, pan redaktor ma taką dobrą cechę, że zwraca uwagę na te rzeczy najważniejsze. Tak, to właśnie o to chodzi, żeby doceniać ten przemysł prywatny, ale też patrzeć na to, co już się udało osiągnąć, czyli przemysł państwowy.
0: Ale kiedy rozmawia się z tymi wystawcami prywatnymi, innowacyjnymi, tymi, którzy pokazują, co potrafią zrobić, no to oni z takim niepokojem patrzą na to, co się dzieje z tymi pieniędzmi, którymi Polska dysponuje, czyli krótko mówiąc, że jest pewien egoizm firm państwowych i PGZ-u, tak to nazwijmy, może panu nie wypada tego komentować, ale takie rozmowy przeprowadzałem w czasie pobytu w Kielcach na targach, że jednak trudno się dostać do... No, wszyscy aspirują do tego samego, żeby produkować. Po to są na tych targach i wiele z tych innowacji pewno przepadnie i tych firm przepadnie, no bo z nie wszystkimi kontrakty będą podpisywane.
1: No i tutaj kolejny element jest tak jak Radio Wnet i pan i inni dziennikarze państwa stacji łowią ludzi, czy łowią tych, których warto, tak ja uważam, że trzeba zmienić i takie jest podejście Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jeszcze pana prezydenta Karola Nawrockiego. My, czyli administracja państwowa powinna łowić nie tylko innowatorów, ale my mamy ich szukać, a nie oni nas. To jest trochę to, jak teraz przechodziłem koło kościoła świętej Anny i tam nasz wielki Polak, papież Jan Paweł II powiedział to, co powiedział do młodych, że ja was szukałem. Tak, tak, no my mamy też szukać polskich przedsiębiorców. To jest to wyzwanie. Ojciec Święty to zawsze tak umiejętnie potrafił wszystko w wielu wymiarach powiedzieć.
0: To prawda, ale to z kolei jeszcze jedno zacytuję, spotkanie z przedsiębiorcą, który mówi, widzi pan, to jest coś, co ja wyprodukowałem, ja to sprzedaję za granicą, dlatego że w Polsce jest i wśród polskich zamawiających jest taka doktryna, że lepiej coś kupić na zewnątrz, niż kupić od swoich, bo wtedy jak się kupuje od swoich, to zaczyna być to podejrzane, dlaczego kupiłeś w tej, a tej firmie polskiej, to znaczy, że ty może jesteś z nią związany i może potrzeba na ciebie wysłać CBA albo jakąś inną służbę.
1: Ja myślę, że to nie jest doktryna, to jest jakiś zabobon, wydaje mi się, który no jest, jednak funkcjonuje w umysłach wielu urzędników. On jest błędny. Struktura w ogóle całego polskiego przemysłu obronnego, niestety z mojego prywatnego punktu widzenia, bo nie wypowiadam się tu w charakterze, nie reprezentuję tutaj całego biura czy szefa biura, ale mówię osobiście, no, wymaga głębokiej reformy, nie jest w tym nic wstydliwego. Francja zrobiła to 3 lata temu. Swój cały system, no bardzo dobrze przygotowany, to jest jeden z pierwszej piątki krajów eksportujących uzbrojenie. No i jest jeszcze dla jeszcze lepiej potrafi robić. Także no, trzeba będzie prędzej czy później do tego podejść.
0: Też, no to robi wrażenie, znaczy na ile sposobów, ile jest możliwości burzenia budynków i zabijania ludzi. To też jest ciekawe, że największe wydatki, największe budżety są dwa. Jeden to jest sztuczna inteligencja, drugi to są zbrojenia.
1: Tak, ale myśmy specjalnie tutaj szukali też, to był też pomysł na to, że te elementy muszą się znaleźć. Myślę o tak zwanym tajemniczym słowie ostatnio robiącym karierę anglojęzycznym dual use, czyli o towarach, produktach, technologiach podwójnego zastosowania.
0: Na przykład idealny przykład to są te pagery, które wybuchały w Libanie. Podwójne zastosowanie i pager, i bomba w jednym.
1: No one były jakby tak wyposażone w coś ekstra. Ja myślę bardziej o na przykład systemach dronowych czy dronach, które mogą obsługiwać, obserwacyjnych, które mogą, nie tych uderzeniowych, które mogą obsługiwać rolnictwo, ale mogą również prowadzić obserwacje granicy. Tego typu użycia jest bardzo dużo. Problem polega tylko na tym, że w obecnym systemie, aby wejść w tą całą metodykę produktów podwójnego i technologii podwójnego stosowania, musimy od początku tak zwanego Technology Readiness Level, czyli który jest, określa się zaawansowanie technologiczne danego produktu, od wejść w punkcie zero i od razu czekać na koncesję do powiedzmy punktu 9 produkować, kiedy ten produkt już jest bardzo wysokiej jakości. Natomiast chodziłoby chyba o to, żeby powiedzmy gdzieś w połowie, w 4. czy 5. poziomie gotowości technologicznej pozwolić firmom innowacyjnym działać bez tego reżimu, a później dopiero rzeczywiście narzucić im reżim wojskowy, tak żeby mogły wchodzić. Takie są idee, takie są pomysły.
0: Jedna rzecz, która jest właściwie smutna, że właściwie niczego nowoczesnego nie jesteśmy w stanie, i przemysł polski, ale też europejski nie jest w stanie źródłowo wyprodukować. Znaczy zawsze musimy do kogoś się zgłosić, bo w Europie już pewne rzeczy są nie do wyprodukowania.
1: Nie, one są do wyprodukowania. No, świadczy o tym, że i przemysł francuski, niemiecki, brytyjski czy szwedzki, obronny czy częściowo też europejski, turecki, potrafią sobie z tym radzić. To wymaga po prostu...
0: Ale gdyby pan zajrzał do środka, do tej najnowocześniejszej technologii, to nie jest tak, że bez elementu, nie wiem, z Tajwanu albo elementu z jakiegoś innego miejsca na świecie nie obejdzie się.
1: Tak, no teraz też wchodzą też nowe technologie. No, druk 3D dla państwa też pewno, niektórych słuchaczy może to być nowa rzecz, ale drukarki 3D, no to już o tym słyszymy, czy tak zwany druk przyrostowy, no potrafią produkować elementy już ze stali, to naprawdę bardzo solidne, i także nie tylko z polimerów czy z plastiku, więc... Tak to wygląda.
0: Tak, tak wygląda, ale w każdym razie z katalogu wynika, że jesteśmy właściwie w każdym segmencie zbrojeń jesteśmy obecni i coś polski przemysł potrafi zrobić.
1: Tak, to na pewno, i no, mogę tylko pogratulować wszystkim przedsiębiorcom, którzy rzeczywiście no, kolejny raz zaskoczyli, popisali się i rzeczywiście to było no... Za mało czasu jak zwykle na to, żeby wszystkich odwiedzić, ale pan prezydent też odwiedzał polskie przedsiębiorstwa i właśnie szczególnie też skupił się na tej hali związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, no, żeby zwrócić uwagę kamer i mikrofonów właśnie w tym kierunku i pokazać, że to przecież się dzieje.
0: A ja otworzyłem na 465 stronie przypadkowo, bo o czym innym chciałem powiedzieć. Patrzę, tak, że nawet Jastrzębska Spółka Węglowa coś tutaj z jakiegoś powodu jest obecna w tym katalogu, bo w tym katalogu są wymienione te wszystkie firmy, jak z z gór wróci Jaśmina Nowak, to dostanie ode mnie w prezencie ten dialog, ten katalog, dlatego że lubi rozmawiać o rozmaitych firmach i nowoczesnych technologiach.
1: Tak, myślę, że każdy słuchacz też słuchając może sobie wejść na stronę Biura Bezpieczeństwa Narodowego i pobrać darmowo katalog w formule PDF-u. To jest tak naprawdę no, cudowna sprawa, ponad 500 stron.
0: I to możemy zrobić. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Paweł Wiśniewski był gościem Poranka Wnet. A teraz przeniesiemy się szybko do Karpacza. Tam też jest człowiek związany z prezydentem, profesor Piotr Czuderna, doradca prezydenta, szef Rady Zdrowia przy prezydencie. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Tylko nazwisko swoje poprawię. Czuderna.
0: Czuderna. Ja mam poprawnie napisane, ale tu wie pan, nerwy po prostu. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i tak sobie...
2: Ja rozumiem.
0: Ja tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy takie pieniądze przeznaczali na służbę zdrowia, co na wojsko, to byśmy byli wszyscy zdrowi, żylibyśmy po 180 lat na pewno.
2: Niestety to aż tak pięknie nie jest, bo system ochrony zdrowia jest w stanie każdą kwotę wchłonąć i nie zawsze się za to kupi efektywność i dobre zdrowie. To jest bardziej skomplikowane.
0: To prawda. Wiemy, co się dzieje w służbie zdrowia. Znaczy, że teza o pewnej zapaści służby zdrowia jest prawdziwa, tak?
2: Tak. Wszyscy eksperci, czy prawie wszyscy eksperci, którzy w Karpaczu tutaj są, z tym się zgodzili, że system wymaga głębokiej naprawy, bo jest w zapaści.
0: No dobrze. I czy jest taki warsztat w Polsce, który naprawia system służby zdrowia? Czy wszyscy po prostu wiedzą i w czasie panelu łzy się leją, że taka jest smutna rzeczywistość, no ale trudno, takie życie.
2: No na ogół to drugie niestety. Na ogół to drugie, bo naprawa systemu ochrony zdrowia zależy jednak od polityków. A tutaj wyraźnie tej woli politycznej brakuje. Podobnie jak i chyba brakuje wiary, że cokolwiek da się z tym zrobić. Politycy po prostu nie wierzą, że naprawa jest możliwa, no to wolą przy tym za dużo nie grzebać, bo może nie jest dobrze, ale jakoś się kręci.
0: No dobrze, ale przy prezydencie, Rada Zdrowia, której pan jest szefem, czy tam się opracowuje taki kompleksowy program namysłu czy naprawy służby zdrowia? Czy jakby pan został ministrem, to by wiedział pan, albo premierem, bo to trzeba zostać premierem i miałby pan większość w parlamencie, wiedziałby pan, co zrobić, czy nie?
2: No może wystarczy wicepremierem, ale mam nadzieję, że aż tak źle mi pan nie życzy. Powiem tak, z grubsza wiedziałbym, co zrobić, tylko i pewne namysły w Radzie Prezydenckiej na ten temat trwają i prace się toczą, to mogę rąbka tajemnicy uchylić. Natomiast prawda jest taka brutalna, że prezydent tutaj nie ma żadnych kompetencji, no to są kompetencje po stronie rządu. Rzeczywiście, żeby udało się głęboko przemodelować nasz system, potrzebna jest silna pozycja polityczna ministra zdrowia. Z tym od wielu, wielu lat jest problem. Być może gdyby minister zdrowia był wicepremierem, to byłoby to łatwiejsze. Pewnie też trzeba by docelowo myśleć o połączeniu minister zdrowia i opieki społecznej, dlatego że dzisiaj granica między ochroną zdrowia, opieką zdrowotną, a opieką społeczną naprawdę się bardzo zaciera. Szczególnie w wieku starszym, w wieku senioralnym. To jest bardzo płynne.
0: Ale dobrze, ale co jest w takim razie tym kluczowym i największym problemem poza pieniędzmi, tak? Kluczowym problemem systemu?
2: Kluczowym problemem systemu jest to, że on działa jak archipelag izolowanych wysp. Czyli gdzieś tam jest wyspa podstawowej opieki zdrowotnej, gdzieś jest wyspa ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, różne wyspy szpitalne. One wszystkie ze sobą się nie komunikują, nie przekazują sobie nawzajem pacjenta, nie informują się o tym, co robią, jakie są problemy. I to jest jeden z zasadniczych problemów. Drugi zasadniczy problem to jest to, że temu systemowi brakuje właściwego zarządzania. On jest oparty na założeniach, które powstały 30 lat temu, 20 parę lat temu i one po prostu nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości. W tej chwili mamy do czynienia z medycyną, która się no, drastycznie zmieniła. Jest dużo, dużo bardziej kosztowna. Ja myślę, że często nawet nie zdajemy sobie sprawy, czy obywatele nie zdają sobie sprawy, jakie to są koszty. Ja może powiem tyle. W ciągu ostatnich 4, mniej więcej 5 lat, tak, czyli 2021 do 2024, budżet NFZ-u wzrósł prawie dwukrotnie. Wydatki publiczne jeżeli porównamy je do produktu krajowego brutto, wzrosły o 1,5%. To jest bardzo dużo w tak krótkim czasie, z 4,8% do 6,3%, ale jednocześnie wydatki prywatne obywateli wzrosły o 50%, tak? Czyli w zasadzie ludzie w niewielkim stopniu to odczuli, tak? Pieniądze zaczęto wydawać no nieporównywalnie większe niż wcześniej, a mimo to społeczeństwo nie jest zadowolone z ochrony zdrowia.
0: No i ale niektórzy lekarze są zadowoleni na podstawie Szpitala Południowego i nie tylko. Wiemy o tym, że niektórym lekarzom zaczęło się bardzo dobrze powodzić.
2: Znaczy, to jest z całą pewnością prawda, nie będę z tym polemizował. Istnieje wiele patologii w sferze płac lekarskich, nie tylko zresztą lekarskich, bo płace w całym systemie bardzo wzrosły. Również innego personelu, pielęgniarek i tak dalej. Natomiast to zresztą zatrzymało też spiralę wyjazdów za granicę, tylko to poszło w kompletnie niekontrolowany sposób, bo to jest nieregulowane. Ale trzeba też zdawać sobie sprawę, że to nie jest praprzyczyna. To jest w gruncie rzeczy objaw, bo jeżeli my mamy ogromną liczbę szpitali, bo w Polsce mamy około 600 szpitali, te wszystkie, które są w sieci, te wszystkie szpitale działają na ostro, czy prawie wszystkie, co oznacza, że muszą utrzymywać pełne obsady dyżurowe. I na przykład są takie szpitale, do których w ciągu tygodnia karetką przyjeżdża jeden pacjent tylko, tak? No tam no nie ma żadnej racjonalności, żeby taki szpital działał cały czas na ostro, co wymusza zdecydowanie większe obsady osobowe, koszty. To wymusza szukanie lekarzy, no to zaczyna się licytacja na płace, żeby kogoś przyciągnąć. Proszę popatrzeć, to co w tej chwili jest publikowane na podstawie tych rejestrów umów, to okazuje się, że najlepiej nie płacą największe szpitale, najważniejsze, kluczowe dla systemu. Najlepiej płacą szpitale małe albo średnie, takie, które za wszelką cenę szukają lekarzy, żeby utrzymać działalność.
0: No tak, ale to jest z kolei pytanie na temat tego, znaczy właściwie to mnie dziwi, dlaczego nie można zrobić takiej sieci szpitali, obliczyć ilu potrzeba lekarzy, ile potrzeba pielęgniarek, ile potrzeba na to pieniędzy, to wydaje się taką zwykłą matematyką, nawet zakładając, że lekarz powinien porządnie zarabiać, nie wiem, 50 tysięcy złotych miesięcznie, tak strzelam, tak, że specjalista tyle powinien zarabiać pod warunkiem, że nie ma drugiej pracy, tak, że nie pracuje prywatnie. I dlaczego tego nie można, jaki jest kłopot intelektualny z tym wszystkim?
2: Szczerze mówiąc, ja myślę, że to nie jest kłopot intelektualny, to jest kłopot polityczny, nie ma woli. A dlaczego tej woli nie mam, to jest nie do mnie pytanie. Ja tego też do końca nie rozumiem. Powstały mapy potrzeb zdrowotnych w tej chwili, w nowej wersji, już naprawdę znacząco lepszej niż ta wersja pierwsza sprzed paru lat, które pokazują, jak wygląda układ szpitali, oddziałów na danym terenie, uwzględniając różnorakie aspekty, nie tylko prostą siatkę geograficzną, ale i czasy dojazdów i tak dalej. I można byłoby doprowadzić do tego, i trzeba, no nie tylko można, trzeba doprowadzić do tego, żeby ten system po prostu usprawnić, przypisać szpitalom konkretne zadania. Nie powinno być tak, że szpital powiatowy wykonuje procedury wysokospecjalistyczne w oparciu o obwoźnych specjalistów, którzy tam przyjeżdżają, wyjeżdżają i kasują ogromne pieniądze, ale z drugiej strony ten szpital potrzebuje realnych wycen swoich najprostszych procedur, żeby przetrwał, tak żeby się w ogóle bilansował, a tymczasem to, co jest podstawą szpitala powiatowego, czyli interna i chirurgia, są bardzo nisko wycenione, więc to jest, no ja bym zaczął od tego, że po pierwsze te mapy potrzeb trzeba ujawnić, pokazać społeczeństwu w oparciu o to zacząć dyskusję na poziomie wojewódzkim, jak to powinno wyglądać. Po drugie przecenić procedury z interny i chirurgii. Można w ogóle się zastanowić, czy szpitale powiatowe nie powinny być w troszkę inny sposób finansowane, bardziej ryczałtowo. No i zastanowić się, co na jakim terenie jest potrzebne, co może lepiej, żeby stało się placówką opieki długoterminowej, bo tego też bardzo potrzebujemy. Wielu pacjentów zalega w szpitalach, bo nie ma ich gdzie przekazać, bo nie mają rodziny, albo rodziny są niewydolne, niezdolne do opieki itd.
0: I w Radzie Prezydenckiej, w Radzie Zdrowia jest taka praca prowadzona, czy nie?
2: My prowadzimy pewne prace, ale ja naprawdę nie mogę na razie za wiele powiedzieć. Zastanawiamy się nad tym, jak ten system poukładać, bo jeszcze na to wszystko się nakładają dwie rzeczy, o których też trzeba pamiętać. Znaczy, i trzeba oczywiście wymusić współpracę. Tak? Powinny powstać takie konsorcja czy klastry, gdzie jest szpital wiodący, gdzie jest szpital ogólny, mniej specjalistyczny, gdzie są specjaliści pracujący w przychodniach, ambulatorium i gdzie są lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. To wszystko da się zrobić. Są kraje, gdzie takie rozwiązania zastosowano. No niestety nie mamy takiego prostego rozwiązania, które wzięlibyśmy z półki, prawda, przykładowo holenderskiej, czy hiszpańskiej, czy jakiejkolwiek innej i powiedzieli, o, to jest dobre dla Polski. No trzeba stworzyć coś własnego, ale patrząc trochę na to, co jest gdzie indziej. A dwa pozostałe problemy, które też na to rzutują bardzo, no to jest demografia, to, że nam się społeczeństwo starzeje. Niestety koncepcja centrów 75+ nie została przez ministerstwo wdrożona w życie ciągle, a to była koncepcja, która miała objąć opieką ambulatoryjną seniorów, osoby starsze po to, żeby na tyle, na ile się da trzymać ich z dala dla szpitali, bo to niekoniecznie hospitalizacja jest najlepszym rozwiązaniem. No i mamy trwałą strukturalną nierównowagę w przychodach, tak? I versus budżet NFZ-u. Niestety przychody ze składki zdrowotnej są za niskie mniej więcej o 20% i w gruncie rzeczy mamy system mieszany. Częściowo ze składki finansowane, czyli ubezpieczeniowy, a częściowo finansowany z budżetu państwa. I tutaj też trzeba nad tym popracować i doprowadzić do tego również, żeby składka była płacona bardziej solidarnie przez wszystkie grupy społeczne.
0: Ale nie mówi pan profesor, że mamy więcej zapłacić jeszcze z
2: własnej Nie, ja mówię o czym innym. Ja mówię o tym, w tej chwili dyskusja na temat podwyżki składki jest niemożliwa po prostu, tak? Moim zdaniem politycznie.
0: Z budżetu to też z własnej kieszeni, tak się zastanawiam nad tym, że...
2: Ale te dopłaty z budżetu rosną coraz bardziej, dlatego że w NFZ-cie coraz więcej brakuje pieniędzy, tak? Dlatego że my jakby nie zdajemy sobie sprawy z kosztów, ja to już powiedziałem. Proszę sobie wyobrazić, że 1% pacjentów kosztuje nas 47 miliardów złotych. To jest mniej więcej 25% budżetu NFZ-u, 1% pacjentów. Więc mamy pacjentów w dzisiejszych czasach niesłychanie kosztownych. Jeżeli przypomną państwo, co jest zbiórki na dystrofię mięśniową Duchenna, na lek tak zwany Levidis, który jest tylko dostępny w Stanach, bo w Europie go nigdzie nie zarejestrowano, to ten lek kosztuje 18 milionów złotych. Gdybyśmy chcieli to sfinansować, co mówię, z powodów prawnych nie jest możliwe, ale gdybyśmy chcieli, to mamy takich pacjentów około 100 w Polsce, to jest 180 milionów złotych mniej więcej. To jest tyle, co budżet szpitala powiatowego, jednego szpitala rocznie, czy niewiele mniej. No to są gigantyczne pieniądze i teraz dylematy, przed którymi stajemy. Co powinniśmy finansować?
0: No to wszystkie dylematy i te wszystkie pytania będzie okazja jeszcze panu profesorowi zadać, bo są też szpitale powiatowe, które są częściowo bankrutują, też jest taki fenomen, są zadłużone w parabankach, które za chwilę...
2: No mamy w tej chwili najwyższe zadłużenie szpitali w historii polskiego systemu ochrony zdrowia, bo blisko 40 miliardów złotych, z czego zobowiązanie wymagalne to chyba jest około 5. To jest olbrzymie zadłużenie, nigdy tak takiego nie było.
0: A ciekawe, czy jak się mówi o długach polskich, to się wlicza w to zadłużenie szpitali, czy to jest obok?
2: Myślę, że to jest obok, ale nie wiem tego dokładnie. Nie jestem pewien.
0: No dobrze. To bardzo dużo optymizmu na zakończenie poranka wnet. Prosto z Karpacza i teraz, żeby poprawnie wypowiedzieć wszystko, profesor Piotr Czałderna.
2: Teraz się udało. Bardzo dziękuję.
0: Zwycięstwo na koniec. Zapraszam do...
2: Ja życzę, żebyśmy w ochronie zdrowia takie zwycięstwo odnieśli, ale nie wierzę, żeby coś się w ciągu roku zadziało.
0: A ja zapraszam pana profesora do studia na dłuższą rozmowę, a teraz już rewolwer z kieszeni wyciągnął Jakub Duszak i mówi: albo wiadomości, albo śmierć. Wybieramy wiadomości.

0: Wiadomości wnet.
1: Zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę, w związku z którym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. RCB przekazało, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Wcześniej komunikaty ostrzegawcze pojawiły się dwukrotnie, informując o rosyjskich uderzeniach oraz działaniach polskiego lotnictwa, a jeszcze wcześniej komunikat ostrzegający przed nowymi rosyjskimi dronami o napędzie odrzutowym wydały władze ukraińskie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała po godzinie 8 o wznowieniu prac lotnisk w Lublinie i w Rzeszowie. O wyjaśnienie w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zwróciła się do Kancelarii Sejmu. Kancelaria Prezydenta, szef KPRP Zbigniew Bogucki wskazał na, jak to określił, gigantyczne wątpliwości dotyczące wymaganego 10-letniego stażu radcy prawnego. Berek, były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, został w ubiegły piątek wybrany przez Sejm na sędziego TK. Bogucki poinformował, że podpisał pismo do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, w którym domaga się wyjaśnienia formalnych aspektów procedury. Dokument został przekazany. Jeśli okazałoby się, że kandydat nie spełnia wymogów formalnych, procedura wyboru, zdaniem Boguckiego, nie powinna była zostać rozpoczęta ani doprowadzona do głosowania. Jak ocenił, potwierdzenie tych zastrzeżeń oznaczałoby poważne naruszenie konstytucji. Pakistan przekazał Iranowi ostrzeżenie od Arabii Saudyjskiej, by powstrzymał swoich jemeńskich sojuszników Huti po nasileniu przez nich ataków na królestwo. Działania dyplomatyczne mają zapobiec dalszej eskalacji kryzysu, poinformowały źródła saudyjskie, pakistańskie i irańskie. Huti zaatakowali we wtorek bazę lotniczą w Hamis Mushait oraz infrastrukturę naftową w pobliskich miastach, raniąc 73 osoby. Był to jeden z największych ataków na Arabię Saudyjską od rozpoczęcia w lutym wojny amerykańsko-izraelskiej z Iranem. Wczoraj rzecznik wojskowy Huti poinformował, że w ciągu poprzednich 12 godzin saudyjskie samoloty przeprowadziły 54 naloty na różne prowincje Jemenu. Zapowiedział, że ataki te nie pozostaną bez odpowiedzi i bez kary. Donald Trump obiecał wypłatę $5,000 każdemu dorosłemu Amerykaninowi, jeśli Republikanie utrzymają kontrolę nad obiema izbami Kongresu po listopadowych wyborach śródterminowych. Prezydent USA przedstawił tę propozycję podczas konwencji Partii Republikańskiej w Dallas. Nazwał ją dywidendą Trumpa. Jak zaznaczył, pieniądze miałyby trafić do obywateli po zwycięstwie jego ugrupowania w głosowaniu. Realizacja obietnicy wymagałaby zgody Kongresu i mogłaby kosztować ponad $1 bln. Wiceprezydent J.D. Vance zasugerował później, że świadczenie mogłoby nie obejmować najbogatszych Amerykanów. Według ekspertów finansowych pomysł budzi poważne zastrzeżenia ze względu na ogromny deficyt budżetowy USA oraz zadłużenie państwa.
2: Prognoza pogody.
1: Dziś na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże, a na wschodzie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu rozpogodzeniami. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie, opady deszczu. Temperatura od 17 stopni na Pomorzu i na Podhalu do 21 na południowym wschodzie.
3: Wiadomości sportowe.
4: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Dziś początek siatkarskich mistrzostw Europy. Nasi siatkarze pod opieką Nikoli Grbicza swój pierwszy mecz zagrają z Portugalią o godzinie 15:00. No i na pewno wszyscy liczymy na bardzo dobry występ, może nawet dotarcie do finału. Oby po czwartym miejscu polskich siatkarek na mistrzostwach Europy, które uznano za bardzo dobry wynik. Teraz czas na panów. Tymczasem Robert Lewandowski strzelił pięknego gola w hicie Ligi MLS. Chicago Fire zremisowało z Interem Miami 1-1. No i oczywiście Robert Lewandowski i Lionel Messi w centrum uwagi. Gola dla strażaków RL9 strzelił już na początku meczu. Piękne zagranie z lewej strony i Andrew Gutmana i strzał z pierwszej takiej wysokiej piłki prawą nogą Roberta Lewandowskiego pod samą poprzeczkę. A naprawdę gol absolutnie fantastyczny, pokazujący ogromną klasę, jaką ma właśnie Robert Lewandowski. Z kolei Lionel Messi zaliczył asystę przy trafieniu Casemiro. Mecz zakończył się remisem 1-1. 9 strzałów oddali w pierwszej połowie, tylko gracze Miami mieli pewną przewagę, ale remis utrzymał się do końca i Fire jest na trzecim miejscu w konferencji wschodniej. Do play-off awansuje 9 najlepszych drużyn z każdej z konferencji. Lionel Lionel Messi z asystą. Bardzo takie przyjacielskie, ładne przywitanie Roberta Lewandowskiego, Lionela Messiego jeszcze w tunelu przed wyjściem na murawę. Jeden i drugi absolutnymi bohaterami ligi MLS. Tymczasem sporo goli w drugim dniu pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Obrońcy tytułu Paris Saint-Germain rozgromili Slovan Bratysławę 6-1. Trzy gole strzela Ferran Torres, który ostatnio przeszedł do PSG z Barcelony. No i właśnie jego stara drużyna Barcelona z kolei również wysoko, bo wygrała z Feyenoordem 5-1. Tutaj dwa gole Rafinha, po jednym Yamal, Ademi, Gabriel Jesus. Liverpool zwyciężył Atletico Madryt 2-1. Napoli przegrywa z mistrzami Anglii Arsenalem 0-1. Odegaard strzelcem bramki, 75. minuta. Jeszcze dwa spotkania zakończone dokładnie takim samym rezultatem, po 3-1. VfB Stuttgart pokonał Viking Stavanger z Norwegii, natomiast Sporting Lizbona zwyciężyło Galatasaray 3-1. Dziś zamknięcie tej pierwszej serii, tej piłkarskiej oczywiście Ligi Mistrzów pierwszej kolejki, między innymi Fenerbahce AS Roma, Bayern Monachium Bodoglimt, Slavia Praga Lens. Jeśli chodzi z kolei o tenis US Open, oczywiście cały czas nie gasną echa porażki Igi Świątek mimo prowadzenia 5-0 w pierwszym secie i trzech piłek setowych z Qin Wen Zheng, ale oczywiście Iga odpadła, przegrała z Chinką. Ale Chinki już nie ma w turnieju US Open, gdyż została wyeliminowana przez Jelenę Rybakinę. Zawodniczka z Kazachstanu awansowała do półfinału US Open i niezależnie od końcowego rezultatu w najnowszym rankingu już, który będzie wydany po US Open, będzie światowym numerem 1, liderką rankingu według WTA. Aryna Sabalenka oczywiście jest w półfinale, zmierzy się z Jessicą Pegulą, ale właśnie awans Jeleny Rybakiny powoduje tę roszadę na listach WTA. Nie było to łatwe spotkanie dla Jeleny Rybakiny z Qin Wen Zheng, bo pierwszego seta to Chinka wygrała 6-3. Dwa kolejne jednak reprezentantka Kazachstanu wygrywa 6-1, 6-4. Na pewno bardzo ciekawie układa się US Open, chociaż oczywiście bardzo żałujemy, że już bez Igi Świątek. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
5: Reklama. 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji

0: Produkcja.
1: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
0: To była autopromocja.
2: Dlaczego? Nie się skończyło. No przecież jak to miał skończyć? Dlaczego? No nie wiem. Gdzie on?
3: No żebyś wiedział.
4: Żebyś wiedział.
5: A żebyś wiedział.
0: Żebyś wiedział.
6: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus. Jest godzina 9.13, o, wcześnie, nawet się zdziwiłam, myślałam, że jest już 9.15 co najmniej. No ale to zaczniemy sobie dzisiaj tę audycję z zespołem Aerosmith, utworem Dream On. A dlaczego, to powiem Państwu po tym, jak posłuchamy tego utworu.

0: Joe Perry, a więc gitarzysta zespołu Aerosmith dziś i współzałożyciel tego zespołu dziś świętuje swoje urodziny, dlatego Aerosmith teraz posłuchaliśmy, a przyszedł na świat 10 września roku 1950. Jest godzina 9:18, a my mamy połączenie z naszym gościem, pani Halina Czajkowska, Orszak Dziejów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To w zasadzie łączymy się, żeby pani opowiedziała o tym, co w niedzielę, o ile się nie mylę, jeśli dobrze policzę.
1: W sobotę.
0: 12 września będzie się działo na ulicach Warszawy. Co to jest za wydarzenie, bo to już 6. edycja tego orszaku.
1: Tak, dokładnie. Tak, zatem 12 września, tak jak pani właśnie wspomniała, czyli w najbliższą sobotę, o godzinie 16 ruszymy takim barwnym korowodem postaci historycznych. To już jest właśnie 6. edycja orszaku. I to jest orszak, który rozpoczyna Mieszko I. Są królowie, są rycerze, żołnierze, muzycy. Kończymy Janem Pawłem II. I w ten sposób przechodzimy krakowskim przedmieściem od sióstr wizytek, czyli spod pomnika Adama Mickiewicza, przechodzimy na plac zamkowy. I tam odbywa się ciąg dalszy tego wydarzenia. To będą i będzie spektakl, w zasadzie taka etiuda teatralna o kobietach, bo to też w tym roku przede wszystkim kobietom poświęcamy ten orszak, tak wyjątkowo, bo poprzednie dotyczyły między innymi Bolesława Chrobrego, był też Łukasiewicz i w większości, no właśnie to byli mężczyźni, więc w tym roku są kobiety. I tam na placu zamkowym będą właśnie spotkania z postaciami. Będzie ta etiuda teatralna, która będzie przedstawiała kilka kobiet z dziejów naszej pięknej historii. Będzie takie spotkanie kobiecych serc z Dobrawą, Marią Skłodowską-Curie, Matką Różą Czacką, Haliną Konopacką, Stanisławą Leszczyńską. One będą w rolach głównych i te kobiety będą przedstawiały swoje życie, wartość kobiety w życiu, swoje pasje, takie w zasadzie zachęcanie innych kobiet, młodych kobiet do może trochę odwzorowania, do zobaczenia, jak ta rola kobiety w życiu wygląda, jak może być różnorodna. To tak w zasadzie w skrócie, ale gdyby pani chciała jeszcze o coś dopytać, bo też nie wiem, jak dużo mam czasu, żeby o tym opowiedzieć.
0: Jaka idea przyświeca temu orszakowi? Kto to wymyślił? Bo to 6. edycja, no tak, i tak państwo chodzą raz w roku. I co to ma zmienić w tej naszej rzeczywistości wrześniowej akurat?
1: Tak, zatem opowiem. W zasadzie początek sięga 2016 roku, kiedy chcieliśmy uczcić 1050. rocznicę Chrztu Polski i wtedy znajomi, przyjaciele ze Stowarzyszenia Sternik wystawili takie widowisko historyczne Gaudę Patria Polonia. I tam ukazaliśmy właśnie dzieje Polski, też od Mieszka I, zaczynając do Jana Pawła. I zrodziła się właśnie taka idea. To wydarzenie i w ogóle cała ta grupa, to wszystko osoby, które zgromadzone są wokół postaci Ani Murawskiej, która tutaj jest takim naszym szefem, jest scenarzystą, jest reżyserem, jest koordynatorem w zasadzie chyba każdego elementu. Ania wymyśla te tematy, w zasadzie też dobiera postaci, dobiera też osoby do tych postaci też i tworzy wspólnie z rodziną i tutaj w naszych gronach tworzą gry, które też w trakcie się odbywają. I właśnie to Gaudę Patria Polonia dało początek. U Ani Murawskiej zrodził się taki pomysł wyjścia z historią na ulicę. żeby ta historia nie była taka zamknięta w szkołach, żeby wyjść i pokazać to piękno naszej historii, tą różnorodność postaci historycznych, bo tutaj mamy, tak jak wcześniej wspominałam, mamy królów, mamy pisarzy, mamy odkrywców, naukowców, lekarzy.
0: A kim są te osoby, które się przebierają?
1: To są rodzice, w większości rodzice Stowarzyszenia Sternik, bo tutaj zaczynaliśmy właśnie w tym stowarzyszeniu. Zrodził się taki teatr Biedronka Parentes i tam nas się zebrała spora grupa. Ale co roku dołączają nowe rodziny z nowych szkół i tak powoli, krok po kroku, jest nas troszeczkę więcej. I tutaj no już każdy w jakiś sposób, myślę, że wciela się w te postaci, jakoś tak zaczyna się troszeczkę też identyfikować z taką postacią, poznaje bardziej i ta fascynacja też przechodzi w chęć opowiadania innym. Bo w trakcie orszaków, w ogóle kiedy maszerujemy, kiedy się prezentujemy i kiedy dochodzimy do Placu Zamkowego, każda postać wychodzi na scenę, jest przedstawiana, można zobaczyć. Każdy też ma przed sobą tak zwanego tabliczkowego, czyli osoby, które niesie tabliczkę informującą, kim jest ta postać, bo też no, nie wszystkie są tak rozpoznawalne, nie wszystkie są znane powszechnie. Nie wszystkim. I potem też taka postać przechodzi się wśród tłumu. W ogóle wspólnie też tańczymy poloneza. Można zatańczyć z królem. Otrzymujemy też wizytówki, bo każda postać ma swoją wizytówkę informującą po polsku, po angielsku. Można się z tą postacią zapoznać. I to jest takie właśnie spotkanie tak jakby trochę na żywo z tą historią, która też no, myślę, że zachęca do tego, żeby potem sięgnąć głębiej, gdzieś odszukać więcej informacji, kim ta postać była, gdzieś poszukać jeszcze wokół tych innych postaci, czy też epoki, w której żyła, dowiedzieć się więcej. No jest to bardzo zachęcające do tego, żeby w głąb naszej historii. Troszeczkę właśnie sobie poszukać, poczytać. No chcemy tą pasją też zarazić, taką pasją poznawania tych wielkich Polaków, którzy bardzo dużo wnieśli do naszej historii, którzy tworzyli nasze dzieje. Także to jest taki główny zamysł. A jednocześnie jest to też dobra zabawa i połączona z taką nauką.
0: Ile takie przygotowania trwają? Kiedy państwo się zaczynają przygotowywać do tego orszaku?
1: Ojej, to jest... No myślę, że tak około pół roku, przy czym ten początek to jest taki jeszcze zbieranie powoli tych postaci, tworzenie scenariusza. To już tutaj te początki to właśnie Ania Murawska przede wszystkim. Ona to dźwiga na swoich barkach. Natomiast już takie dwa ostatnie miesiące przed orszakiem są bardzo intensywne, bo to już wtedy każdą postać trzeba komuś przydzielić. Przygotowanie przeróżnych rekwizytów. No też wiadomo, takie różne rzeczy jak zgody miasta, dotyczące różne też bezpieczeństwa. Także jest to troszkę, jest troszeczkę takich prac. No też my przygotowujemy, to też jest praca też grafików, którzy tworzą materiały do gier, bo w trakcie też są takie gry edukacyjne, kiedy można się bardziej zapoznać z tą historią, czegoś więcej dowiedzieć. Są oczywiście też nagrody, więc jest też ten czas, kiedy pozyskujemy nagrody. Trochę to trwa, ale właśnie najbardziej gorąca jest ta końcówka takich dwóch miesięcy.
0: A pani za kogo się przybiera?
1: No ja w tym roku, to znaczy ja w zasadzie tak naprawdę tylko raz szłam jako postać i wtedy szłam jako Katarzyna Filipek. To była taka waleczna postać z gór. Bohaterka, która, kobieta, która samotnie wychowując dzieci, jej mąż zmarł wtedy, kiedy ona jeszcze była w ciąży, zdecydowała się przyjąć rodzinę żydowską, którą ukrywała u siebie w domu. No, była to dla mnie taka wyjątkowa postać, która mnie zainspirowała też, która bardzo mnie w ogóle zafascynowała takim miłosierdziem niesamowitym. Ale też w Gaudę Patria Polonia byłam Jadwigą Śląską, więc też kawałeczek za kawałek swojego udziału w tym miałam. Natomiast w większości zajmuję się organizacją. Także ja nie przywdziewam takich pięknych strojów. Natomiast no tutaj towarzyszę innym postaciom i jestem takim wsparciem organizacyjnym.
0: To jeszcze dla kogo to jest orszak? Kto ma na niego przyjść? Czy to jest bardziej skierowane do dzieci? Tak zakładam, ale chyba niekoniecznie.
1: Nie, tylko nie. Właśnie, orszak jest, myślę, o tyle uniwersalny, że zarówno może cieszyć dzieci i uczyć też. Bardzo dobrze też odbierają to wydarzenie różni obcokrajowcy, turyści, którzy spotykamy na placu zamkowym, bardzo dopytują, co to jest za wydarzenie, dopytują o różne postaci, bardzo chętnie rozmawiają. Nie tylko dla dzieci, dla młodzieży też, dla dorosłych. Myślę, że to jest takie wydarzenie w zasadzie dla każdego, w każdym wieku. Jest to taka niesamowita, niezwykła możliwość spotkania kogoś z historii Polski, z naszej historii pięknej. I są to na tyle wybitne postaci, że jest to w jakiś sposób takim ciekawym doświadczeniem, ciekawym wydarzeniem. Pamiętam opowieść koleżanki, która szła jako Maria Kiri-Skłodowska i po drodze po prostu spotkała pana, starszego pana, który był zachwycony, że on może spotkać Marię Curie-Skłodowską. Mówi, że zawsze marzył o tym, żeby z nią chwilę porozmawiać. I naprawdę bardzo serdecznie rozmawiali, dostał wizytówkę, był bardzo zachwycony. To też myślę, że to tutaj dzieci, młodzież, dorośli, każdy może znaleźć jakąś postać, której nie znał, właśnie dowiedzieć się czegoś o niej, wrócić z tym do domu, poszukać i no jednocześnie bardzo, bardzo ciekawie spędzić popołudnie, bo jeszcze tak wspomnę, że orszak w sobotę o godzinie 16 rusza z krakowskiego przedmieścia 34 w kierunku placu zamkowego i jesteśmy tam do godziny 19. Wspólnie tańczymy poloneza, jest to też piękne wydarzenie. Jest nauka tańców dworskich, są te gry. Gry są też nie tylko dla dzieci, gry są też dla dorosłych. Są tutaj tak odpowiednio dopasowane wiekowo. No i myślę, że jest to ciekawe wydarzenie dla wszystkich.
0: Dla wszystkich, o czym mówiła pani Anna Murawska, prezes Fundacji... Nie, przepraszam, o czym mówiła pani Halina Czajkowska z Fundacji Orszak Dziejów. To jeszcze raz na koniec proszę przypomnieć, gdzie to wydarzenie, o której i kiedy przyjść, gdzie się zjawić.
1: Tak, spotykamy się, ruszamy na krakowskim przedmieściu 34, tuż spod kościoła Wizytek przy pomniku Adama Mickiewicza i wędrujemy krakowskim przedmieściem na plac zamkowy, gdzie odbędą się właśnie główne uroczystości, właśnie główne wydarzenia orszakowe. Bardzo. Ale zapraszamy też do przejścia wspólnie.
0: Co być może Radio Wnet zrobi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich gorąco. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Jest godzina 9:32. Dziś jest 10 dzień września. Ja Państwu przypomnę o ważnym adresie patronite.pl/radiownet. Zapraszam Państwa, żeby tam spojrzeć, żeby tam wejść, żeby dołączyć ponownie do załogi żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. A dziś jest 10 września i dziś jest rocznica urodzin Zdzisława Zabackiego, gitarzysty basowego w takich zespołach jak Breakout i Perfect. To my teraz posłuchamy zespołu Breakout, Poszłabym za Tobą.

0: Reklama.
1: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
2: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
0: Po reklamie.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.
4: A my mamy połączenie z panem kapitanem Krzysztofem Baranowskim. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam z wyspy Mauritius.
4: No właśnie, gdzie, to już pan powiedział teraz, kapitan, gdzie pan jest, ale jaki to jest procent z rejsu, bo ja państwu przypomnę, pan kapitan jest teraz w trakcie trzeciego samotnego rejsu dookoła świata, już dwukrotnie samotnie świat opłynął. W listopadzie zeszłego roku ruszył po raz trzeci. Gdzie pan się teraz znajduje? Na jakim etapie? Ile jeszcze zostało?
5: To jest wyspa na Oceanie Indyjskim, więc już trzy oceany są za mną, a jeden jeszcze przede mną, Atlantyk, także można powiedzieć 3/4 za mną.
4: Kiedy pan planuje zakończyć rejs? Czy da się to jakoś oszacować czasowo?
5: Nie.
4: Nie.
5: Nie. Tego się nie da oszacować, bo człowiek nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego, co go czeka, ani czy będą cisze, ani czy będą sztormy, a zarówno jedno, jak i drugie może ten rejs spowolnić. Także nie stawiam żadnej daty końcowej, czekam, co przywieje.
4: Dlaczego pan się zdecydował po raz trzeci opłynąć świat samotnie? Co pana pchnęło do tego, żeby po raz kolejny wyruszyć?
5: No, to długo by tłumaczyć, ale najprostsze wytłumaczenie jest takie, że spodobało mi się tamte dwa razy, że to jest takie niezwykłe przeżycie. Więc na koniec żeglarskiej kariery postanowiłem zrobić taki właśnie rejs, który klamrą zamknie dotychczasowe dokonania.
4: Będzie pan wtedy pierwszym Polakiem, który trzykrotnie świat dookoła samo płynie.
5: No, na razie jestem pierwszy, chyba że ktoś się pośpieszy i mnie wyprzedzi.
4: I czy są jakieś zmiany, które pan kapitan zauważa? Trzeci raz opływa świat. Czy by te obserwacje się jakoś zmieniły w porównaniu do tych dwóch poprzednich?
5: No, są bardzo istotne zmiany. W pierwszym rejsie nie było GPS-u, czyli żeglowało się według słońca i gwiazd. W drugim już był GPS. To jest wielkie udogodnienie do nawigacji. No ale w międzyczasie klimat się zmienił. I tam, gdzie są strefy bez huraganów, to nagle się okazało, że i tam się pojawiają huragany. A to jest zagrożenie dla żeglarza, w szczególności samotnego. Poza tym oceany i porty bardziej zaśmiecone niż dawniej i biurokracja rozpanowyszyła się wszędzie, a szczególnie w portach. Także gdybym wiedział, co mnie w portach czeka, to być może bym się nie zdecydował na płynięcie. Bo ja myślałem o tym pięknej żegludze po oceanie, a tymczasem w porcie administracja, celnicy, służby paszportowe, służby celne, służby sanitarne. To wszystko sprawia, że odprawa po wejściu do obcego portu zmienia się w katorgę, która trwa od paru godzin do kilkudziesięciu.
4: No, czyli tak negatywne zmiany pan kapitan w szczególności zauważa w porównaniu do lat minionych?
5: No raczej tak. Poza tym, co ciekawe, mniej jest zwierząt, które można zaobserwować na oceanie. Dawniej było wieloryby, wiele fok, orki, a teraz ocean pusty. Nikt się nie pojawia. Więc to też jakby trochę smutno.
4: Samotnie.
5: No, samotnie to powiedzmy nie tęsknię za obecnością zwierząt, ale zauważam, że jest ich mniej. Po prostu wyginęły, wytłukli. Nie, wieloryby po prostu są kraje, które ciągle polują na wieloryby. Więc to jest takie trochę zniechęcające. Natomiast zmiany klimatyczne są wyraźnie zauważalne i to jest prawdziwe zagrożenie dla żeglarzy, bo nagle się pojawia huragan tam, gdzie go nie powinno być, no i nie wiadomo, jak się ratować.
4: Ale rozumiem, że na trasie, w trakcie rejsu pana kapitana wszystko do tej pory się szczęśliwie udało. Czy były jakieś nieprzewidziane zjawiska?
5: Nie, były nieprzewidziane zjawiska, właśnie huragany. Musiałem uciekać, chronić się do portu, do najbliższej wyspy już dwukrotnie. A teraz patrzę, jaki tutaj hula antycyklon na Oceanie Indyjskim. Antycyklon to też huragan, tylko nie niżowy. Wir się kręci nie około niskiego ciśnienia, tylko wysokiego ciśnienia. Ale efekt jest taki sam. To już któryś tydzień ten antycyklon tutaj szaleje i mnie zatrzymuje. Wprawdzie i tak postanowiłem tutaj przesiedzieć do końca miesiąca, no ale wszystko jedno. Takich przeszkód nie powinno być, a są. I to jest jakby na drodze poważna przeszkoda.
4: Jak wygląda pana kapitana dzień? Jak wygląda taki samotny rejs? Czy jest czas, że tak powiem, wolny? Czy tak naprawdę cały czas coś jest do zrobienia? Coś trzeba zweryfikować, poprawić, zmienić?
5: Zależy, jak na to spojrzeć. Żeglarz samotny nie siedzi przy sterze, ponieważ wyręcza go sam oster albo autopilot. Jedno urządzenie jest mechaniczne, drugie elektryczne, ale sprowadza się do tego, że urządzenie trzyma kurs. W związku z tym ja mam ręce wolne, mogę robić co chcę, czyli w zasadzie mam czas wolny. Ale w tym czasie wolnym jest tyle pracy, że w zasadzie to jest cały czas robota i człowiek szuka terminu, żeby można było się wyspać. A z kolei sen to jest groźba, że ktoś mnie rozjedzie w tym czasie albo wjadę gdzieś na jakąś przeszkodę. Także spać można wtedy, jak nikogo wkoło nie ma i do brzegów też daleko.
4: Czyli zakładam, że pewnie niewiele tego snu jest.
5: Nie, wręcz przeciwnie. Na oceanie do brzegów daleko. Ruch statków też niewielki, głównie chińskie. A poza tym mamy takie urządzenie, które się nazywa AIS. To jest automatyczne śledzenie statków. I na tym AIS-ie wyświetla się statek, który jest w pobliżu. Co więcej, on również podaje czas do potencjalnego zderzenia. A jeśli nawet nie do zderzenia, bo się statki mijają, to podaje czas do najbliższego zbliżenia, no i odległość tego zbliżenia. Więc jak widzę na tym AIS-ie, że w promieniu 20 paru mil nie ma nikogo, no to znaczy, że minie sporo czasu, zanim ktoś się pojawi i mnie rozjedzie. No i to zachęca do tego, żeby ten czas wykorzystać i spać. Z kolei nerwy, że jednak coś pójdzie nie tak, nie pozwalają spać i wychodzi na to, że dłużej niż godzinę się nie śpi.
4: No to łatwiejsze jest to żeglowanie teraz niż, nie wiem, 30-40 lat temu, czy trudniejsze? Bo z jednej strony pan kapitan mówi o takiej biurokratyzacji, jeśli chodzi o porty, o zmieniający się klimat, z którym wiążą się różne nieprzewidziane zjawiska atmosferyczne, do tej pory niewystępujące, no a z drugiej strony ta technologia, która jednak zmieniła chyba tę żeglugę, to jak to jest? Łatwiej, trudniej, tak samo?
5: Nie, jest tak samo. Żeglować jest tak samo trudno, tylko narzędzia są trochę inne i różne okoliczności. Ale te wszystkie elementy, które były, a więc zagrożenie przez obce statki, zagrożenie brzegiem morskim, rafami, to wszystko pozostało bez zmian. Tyle tylko, że teraz my lepiej to wszystko widzimy. Bo dawniej nie było map cyfrowych, tylko były takie mapy papierowe. I na nich trzeba było nanosić pozycję każdego dnia skrupulatnie. A teraz my to wszystko widzimy na mapie elektronicznej, także mamy większą pewność w poruszaniu się, w planowaniu, w przygotowaniu sobie jakiegoś wejścia do portu. Natomiast to, że biurokracja się rozpanoszyła w portach, no to trudno, to trzeba płacić cenę za to, że się chce żeglować. Trzeba także borykać się z celnikami, z służbami paszportowymi.
4: A to może jakiś taki nie tyle pozytywny, co może taka romantyczna wizja tego żeglowania, co pan kapitan sobie w tym najbardziej ceni, w takim samotnym rejsie, jakie są z tego pozytywy dla człowieka płyną?
5: No jest wiele pozytywów, tego nie można określić tak konkretnie, bo to są emocje i uczucia, no ale czuje się bliskość nieba, gwiazdy wiszą blisko nad głową. Jest czas na przemyślenie między innymi własnego życia, czy też planowania sobie czegoś na przyszłość. A taki się tutaj fenomen wydarza, że te wszystkie plany, nawet mało realne, zrobione w czasie samotnego rejsu, potem udaje się realizować. Ja to mam przećwiczone wielokrotnie. W związku z tym teraz pozwalam sobie puścić wozy wyobraźni i sobie planować różne abstrakcyjne rzeczy, bo wiem, że prędzej czy później uda się to zrealizować.
4: To jeszcze zapytam o miejsce, w którym teraz pan kapitan jest, a więc na Mauritiusie. Jak ta wyspa, to państwo wygląda? Jakie są kapitana przemyślenia? Jak można słuchaczom przybliżyć to miejsce, w którym teraz się pan kapitan znajduje?
5: Myślę, że nie mam co przybliżać, bo sam nie znam tej wyspy. Nigdzie nie byłem. Jedyna droga to między portem, gdzie stoi jacht, a domem przyjaciół, gdzie mogę nocować. Więc jedziemy tam, jedziemy z powrotem. Żadnej turystyki nie ma i specjalnie mi na tym nie zależy. Ale to jest piękna wyspa, zielona, w miarę górzysta. Dookoła szafirowe morze. Także wszyscy uważają, że to jest świetne miejsce na wycieczkę turystyczną. Przylatują z daleka, nawet z Polski, i cieszą się z tego. Ale ja tutaj nie jestem na turystyce. Ja tutaj nie podróżuję. Ja po prostu żegluję i to jest mój port, gdzie mam przygotować jacht do kolejnego etapu. Mam w miarę odpocząć, bo po ostatnim sztormie jestem pobijany i osinieczony. Także przyda mi się trochę odpoczynku. No i dalej płyniemy do następnego portu.
4: I jaka temperatura teraz u pana?
5: 23 stopnie.
4: A, no to nie dużo cieplej niż w Warszawie na krakowskim przedmieściu. Bardzo serdecznie.
5: Nocy marzłem.
4: No właśnie. Bardzo serdecznie dziękuję za połączenie. W takim razie z Radio Wnet i słuchacze życzą powodzenia i być może jeszcze uda się gdzieś na dalszym etapie rejsu z panem kapitanem połączyć. Czy tak?
5: Chętnie. Tak. Chętnie. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam słuchaczy i do następnego razu.
4: Do następnego razu. Jest godzina 9:49. To my przez chwilę posłuchamy artysty Mr. Utwór Kyrie i jeszcze jeden gość z nami w audycji, żebyś wiedział, będzie.

0: I przed chwilą rozmawialiśmy z kapitanem Krzysztofem Baranowskim, który jest legendą polskiego żeglarstwa. Ja Państwu tylko powiem, że dziś mam 88 lat i jest w trzecim swoim rejsie dookoła świata. No i jest on twórcą Szkoły pod Żaglami, inicjatorem powstania Pogori i Fryderyka Chopina. I mam nadzieję, że jeszcze będziemy się z nim łączyć, bo płynie swoim jachtem Meteor przez oceany. Ale teraz zmieniamy dyscyplinę, można tak powiedzieć, bo nie będzie już o żeglarstwie, będzie o rugby. Wczoraj była rocznica utworzenia Polskiego Związku Rugby, który właśnie został założony 9 września, ale roku 57, a z nami na łączach pan Jacek Wierzbicki właśnie z Polskiego Związku Rugby. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie, witam widzów.
0: To może pierwsze pytanie jest takie, jak to rugby w Polsce dziś wygląda? Ile jest drużyn, ile Polski Związek Rugby zrzesza tych drużyn? Czy to jest tak, że od 57 roku ten sport stał się bardziej popularny, mniej popularny? Jak rugby stoi w Polsce?
1: To znaczy mieliśmy takie dwa wybuchy popularności. Pierwszy właśnie był w 56 roku, jak te drużyny zaczęły powstawać. Powstało ich bardzo dużo, około 30. I później dopiero do lat 2000 było ich tych drużyn mniej. Teraz znowu jesteśmy, można powiedzieć, na fali wznoszącej, bo mamy trzy poziomy rozgrywek. W pierwszej lidze gra 10 drużyn. W ekstralidze gra 10 drużyn, w pierwszej lidze 8, w drugiej lidze 6. To są drużyny seniorów. Do tego dochodzą rozgrywki kobiet, rozgrywki młodzieżowe, rozgrywki rugby 7 różnych poziomów, gdzie uczestniczy około 100 klubów.
0: Czyli to jest całkiem niezła
1: teraz
0: liczba.
1: Tak. No, taka okrągła liczba. Jest się teraz czym pochwalić. Ten rok jest dla nas naprawdę dość wyjątkowy, bo zamknęliśmy w tym roku jakby wszystkie reprezentacje. W tym roku debiutowała reprezentacja Polski w rugby 15 kobiet. W marcu rozegrała pierwszy w historii mecz z Czechami. Dotychczas Polki grały, ale w rugby 7, bo to należy zaznaczyć, że dwa takie nurty na świecie rugby to rugby 15 i rugby 7-osobowy, który jest w programie Igrzysk Olimpijskich. Natomiast nasze panie rugby 7 zostały mistrzyniami Europy. Seniorzy rugby 15 awansowali na najwyższy poziom rozgrywek rugby Europe Championship i będą grali z takimi finalistami Pucharu Świata jak Gruzja, Hiszpania, Portugalia czy Rumunia. Jest to no, najwyższy poziom dostępny dla klubów poza Pucharem Sześciu Narodów. Reprezentacja kobiet jeszcze zajęła wicemistrzostwo Europy w rugby plażowym. Mężczyźni w siódemkach 12 miejsce w Europie, młodzieżówka U20 siódme i juniorzy 11. Taki jest mniej więcej obraz dzisiejszego Polskiego Związku Rugby, chodzi o reprezentacje narodowe.
0: W Europie jak my się plasujemy? Czy Polska faktycznie gdzieś tam jest na szczycie, czy niekoniecznie?
1: Obecnie jesteśmy na 31 miejscu w rankingu drużyn seniorskich na świecie. Dodam, że Puchar Świata zbiera 24 najlepsze drużyny, więc jeszcze nam trochę brakuje do tej ścisłej czołówki. Ale tutaj już byśmy musieli wygrać te mistrzostwa Rugby Europe Championship, które rozpoczną się w lutym przyszłego roku. Wtedy jest szansa na wejście do tej 24 do tego absolutnego topu na świecie.
0: W naszych drużynach grają tylko Polacy, czy przyjeżdżają gdzieś zawodnicy z tych państw, gdzie może rugby jest lepiej rozpropagowane, bardziej znane, bo na przykład w tym roku słuchaczom opowiadaliśmy o futbolu amerykańskim, gdzie człon tak naprawdę główny tych drużyn stanowią Amerykanie, którzy tutaj przyjeżdżają, bo gdzieś tam się do ligi nie dostali w Stanach Zjednoczonych i tutaj prowadzą te drużyny, gdzie oczywiście też grają polscy zawodnicy.
1: To znaczy dwa źródła są obcokrajowców w drużynach naszych narodowych. Pierwszy to jest naturalizacja, czyli jeżeli zawodnik przyjeżdża do Polski z zagranicy nie grał w swojej reprezentacji narodowej, seniorów albo młodzieżowej, 5 lat spędza tutaj, ponad pół roku będąc w Polsce. Po 5 latach może reprezentować Polskę jako zawodnik polski. To dało nam naturalizację kilku zawodników z Tonga czy z Ukrainy i z RPA. A druga sprawa to poszukujemy Polaków urodzonych za granicę lub potomków, bo tutaj wystarczy mieć dziadka czy babcię Polkę i taki zawodnik, który jest zawodnikiem w Anglii, we Francji, w RPA, w południowej Afryce, może reprezentować Polskę bezpośrednio już, bez żadnych tam czekania na swoją szansę. Tych zawodników zbieramy na takie mecze towarzyskie, mecze kontrolne. Trenerzy ich sprawdzają, czy się nadają po prostu do reprezentacji. I wtedy, jeżeli trenerzy stwierdzą, że ten dany zawodnik z południowej Afryki, czy z Anglii, czy z Francji jest na wyższym poziomie niż ten zawodnik z Polski na tej samej pozycji, to wtedy powołujemy już go na mecze reprezentacji, na oficjalne mecze.
0: Czy w Polsce jest odpowiednia infrastruktura, żeby rugby trenować, czy brakuje tej infrastruktury? Jak to wygląda?
1: Rugby nie potrzebuje aż takiej dużej infrastruktury. Wystarczy boisko trawiaste, 2 braki, które można wyciągać i wkładać. Przeważnie jest tak, że boisko służy piłkarzom i rugbistom. Te bramki są wyjmowane i zastępowane albo piłkarskimi, albo rugbowymi. Więc tutaj nie ma specjalnych jakby warunków, więc każdy klub rugby, który istnieje w jakiejś tam społeczności, w jakimś mniejszych miastach, to mają warunki do trenowania i no, są, wiadomo, są lepsze lub gorsze godziny, jeżeli drużyna jest, przypuśćmy, gra w rugby 7, a boisko jest klubu piłkarskiego, to wiadomo, że muszą się dostosować do zajęć tych panów tego obiektu. Natomiast z tym to akurat nie ma problemu. Grupy młodzieżowe natomiast wykorzystują Orliki i tutaj też jest tego bardzo dużo w Polsce, więc akurat z bazą do treningów i do meczów nie ma w Polsce problemu.
0: To jak zachęcić, jak rozpopularyzować jeszcze tę dyscyplinę? Jak sprawić, żeby tych zawodników było więcej? Czy Polski Związek ma jakiś pomysł na to?
1: To znaczy cały czas próbujemy zwiększać bazy poprzez różne programy, które mają dotrzeć do dzieci w jak najmłodszym wieku. Przez wiele lat mamy taki program ze cyklu Sport Wszystkich Dzieci Ministerstwa Sportu, który zaczyna się od rugby tak, czyli rugby bezkontaktowego i to obejmuje 11 województw. W szkołach podstawowych dzieci z klas 4, 5 i 6 grają w rugby takie bezkontaktowe i później najlepsi zawodnicy z tych drużyn są, składa im się propozycje do treningów w klubach już profesjonalnie zajmujących się rugby i z roku na rok ta baza się stopniowo powiększa. Jednak no, nie jest tak słodko z tym, że rugby bezkontaktowe łatwo można przejść do rugby z kontaktem, bo część dzieci po prostu bezkontaktowo sobie gra, natomiast jak dojdzie do kontaktu, bo jednak rugby to sport kontaktowy, głównym elementem jest szarża, czyli zatrzymanie przeciwnika przez przewrócenie go na ziemię, więc nie każdemu to później pasuje i tych. Ale to dobrze, bo w sumie przechodzą ci najtwardsi, którzy najlepiej rokują w tej dyscyplinie.
0: O czym powiedział pan Jacek Wierzbicki z Polskiego Związku Rugby. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. My na pewno jeszcze będziemy więcej o tej
1: dyscyplinie.
0: Dziękuję
1: i zapraszam na treningi.
0: Tak jest, sportu opowiadać. Być może na jakiś mecz się udamy, żeby państwu więcej o rugby opowiedzieć. A kiedyś był u nas jeden zawodnik z Tonga, który właśnie w Polsce w rugby gra. Jest godzina 10.01, 10 września. Hania Tracz, Szymon Christiano. Życzymy państwu dobrego dnia, a teraz już serwis informacyjny.
2: Żebyś wiedział. Dzień dobry, 10.01 w tym wydaniu wiadomości. Jutro ogólnokrajowy protest maszynistów, koniec alarmu dronowego na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu oraz Trump chce kupić za pieniądze głosy Amerykanów. Jakub Duszak, zapraszam.
3: Wiadomości wnet.
2: Ogólnokrajowy protest maszynistów odbędzie się jutro. To reakcja na wczorajszy wypadek w Sokolnikach Suchych, w wyniku którego zginęła jedna osoba. Jutro pociągi będą pokonywać przejazdy kolejowe z bezpieczną prędkością 20 km na godzinę, zapowiedział prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.
4: Zapewne będą jutro opóźnienia pociągów, pewnie nawet i duże. Natomiast uważamy, że lepiej jak będą te opóźnienia przez jeden dzień, niż mają ginąć kolejne ofiary na polskich torach.
2: Zgodnie z kodeksem pracy, pracownicy mogą odmówić wykonywania obowiązków, jeżeli uznają, że jest to niebezpieczne, powiedział prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. Utrata prawa jazdy na 3 miesiące za zignorowanie czerwonego światła na przejeździe kolejowym. Takie rozwiązanie prawne zapowiedział wczoraj minister infrastruktury Dariusz Klimczak po wypadku kolejowym w Sokolnikach Suchych, gdzie samochód ciężarowy wjechał w pociąg osobowy relacji Lublin-Szczecin. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. Klimczak w TVN24 dodał, że przepisy już zostały skonstruowane. Dziś zostaną poddane konsultacjom. Ma to być seria przepisów, a projekt zmian ma być gotowy na następne posiedzenie rządu. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę, w związku z którym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB przekazało, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Wcześniej komunikaty ostrzegawcze pojawiły się dwukrotnie, informując o rosyjskich uderzeniach oraz działaniach polskiego lotnictwa, a jeszcze wcześniej komunikat ostrzegający przed nowymi rosyjskimi dronami o napędzie odrzutowym wydały władze ukraińskie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała po godzinie 8 o wznowieniu prac lotnisk w Lublinie i w Rzeszowie. Donald Trump obiecał wypłatę $5000 każdemu dorosłemu Amerykaninowi, jeśli Republikanie utrzymają kontrolę nad obiema izbami Kongresu po listopadowych wyborach połówkowych. Prezydent USA przedstawił tę propozycję podczas konwencji Partii Republikańskiej w Dallas. Nazwał ją dywidendą Trumpa. Jak zaznaczył, pieniądze miałyby trafić do obywateli po zwycięstwie jego ugrupowania w głosowaniu. Realizacja obietnicy wymagałaby zgody Kongresu i mogłaby kosztować ponad $1 bln. Wiceprezydent J.D. Vance zasugerował później, że świadczenie mogłoby nie obejmować najbogatszych Amerykanów. Według ekspertów finansowych pomysł budzi poważne zastrzeżenia ze względu na ogromny deficyt budżetowy USA oraz zadłużenie państwa. Pakistan przekazał Iranowi ostrzeżenie od Arabii Saudyjskiej, by powstrzymał swoich jemeńskich sojuszników. Huti po nasileniu przez nich ataków na królestwo działania dyplomatyczne mają zapobiec dalszej eskalacji kryzysu, poinformowały źródła saudyjskie, pakistańskie oraz irańskie. Huti zaatakowali we wtorek bazę lotniczą w Hamis Mushaid oraz infrastrukturę naftową w pobliskich miastach, raniąc 73 osoby. Był to jeden z największych ataków na Arabię Saudyjską do rozpoczęcia w lutym wojny amerykańsko-izraelskiej z Iranem. Wczoraj rzecznik wojskowy Huti poinformował, że w ciągu poprzednich 12 godzin saudyjskie samoloty przeprowadziły 54 naloty na różne prowincje Jemenu. Zapowiedział, że ataki te nie pozostaną bez odpowiedzi i bez kary.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
10: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
11: Skąd
2: się wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
8: To była autopromocja.

0: Odyseja wyborcza.
1: I zaczynamy Odyseję wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 10 września. W czwartek dzisiaj, jeśli chodzi o dzień tygodnia, my będziemy patrzeć dzisiaj na polską politykę, na to, jak sobie radzi Donald Tusk. Będzie także o sytuacji na prawicy tej bardziej radykalnej, na tym styku między Konfederacją a Koroną Grzegorza Brauna, no tej sytuacji programowej. Także porozmawiamy z Tomaszem Sommerem, redaktorem naczelnym tygodnika Najwyższy Czas, osobą, która no także jest zaangażowana, co tu kryć, w budowę programu, chociaż pewnie no, oficjalne padną zaprzeczenia, ale rzeczywistość jest jaka jest, zaangażowanego w pisanie programu Grzegorza Brauna, więc zajrzymy, co słychać programowo w dwóch konfederacjach, ale najpierw sprawy międzynarodowe naszych łączach. Profesor Piotr Grochmalski, dzień dobry panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I wywołałem trochę pana profesora nagle na rozmowę, ale informacje, które do nas wczoraj dotarły, informacje o incydencie z Kiszyniowa. Teraz ląduje i startuje i wylatuje w świat Wołodymyr Zełenski, już nie z terytorium Polski, wszystko po kryzysie dyplomatycznym, ale okazuje się, że Kiszyniów nie jest bezpieczną przystanią. Incydent dron przeciął bardzo, czy miał przecieć bardzo blisko samolotu, którym leciał Wołodymyr Zełenski.

Wywołuje pewne kryzysy, a później przedstawia siebie jako ofiara tej sytuacji. Przecież oczywiste jest, że z punktu widzenia bezpieczeństwa to Polska jest zdecydowanie lepszym miejscem do wykorzystywania polskiego lotnictwa czy też naszego transportu. Zresztą nigdy dotąd nie zdarzył się tego typu incydent. Żeński jakby z jednej strony prowokuje, no bo każdy, kto zna sytuację geopolityczną, wie, gdzie leży Kiszyniów i jaka jest potężna presja wywierana przez Rosję z Naddniestrza, ale nie tylko. No to wie, że to jest igranie z ogniem, prowokacja ze strony Żeńskiego. Być może właśnie po to, aby wykorzystywać to medialnie. No bo przecież ilość uderzeń, ataków dronowych, chociażby na Rumunię od początku agresji Rosji, to jest około 40 incydentów, a w ciągu tylko ostatniego roku, a więc w 2026, tych incydentów dotąd to jest mniej więcej połowa tego, co przez cały okres wojny. Czyli mamy do czynienia z eskalacją. Dwa drony uderzyły w Rumunię ze skutkami bardzo dramatycznymi. Jeden uderzył w blok mieszkalny, raniąc dwie osoby. To jest obszar, gdzie bardzo intensywnie Rosja prowadzi swoje działania. To, że z tego, co wiemy, bo tutaj jest dużo niejasności, miał to być dron odrzutowy o dużym zasięgu. Dron, który się zresztą rozbił i dopiero właśnie wówczas podjęto decyzję o starcie maszyny. Ciekawy jest w tym kontekście komentarz byłego szefa NATO Stoltenberga, który jest ministrem finansów Norwegii, który właśnie bardzo, bardzo ostrzega przed takimi działaniami i zachowaniami, które nijak się mają do powagi sytuacji. Ja zwrócę uwagę na pewien aspekt polityki wewnętrznej. To przecież prezydent Ukrainy usunął człowieka z funkcji po takim naprawdę ostrym konflikcie z generałem Załużnym, tym, który przygotował tak naprawdę Ukrainę do agresji, bo to on cały czas przekonywał, że do agresji dojdzie i przełamywał opór Żeńskiego, który twierdził, że nie będzie miała miejsca tego typu sytuacja, więc to tak naprawdę Załużny odegrał kluczową rolę, zresztą także w tym wymiarze mentalnym. On w końcu wydusił od ukraińskich oficerów taką determinację, bo z początku oni byli przekonani, że polegną, że nie mają żadnych szans konfrontacji z Federacją Rosyjską. I tutaj generał Załużny był tym człowiekiem, który mentalnie ich przygotował, przełamał tą barierę strachu, że wystarczy, że Rosja zaatakuje, to jesteśmy przegrani. On był w zasadzie jednym z niewielu ludzi, także w armii ukraińskiej, który z tego poziomu startował. I ta słynna gra strategiczna, którą przeprowadził ze swoimi dowódcami, którzy polegli, ale to masakrycznie polegli. On wtedy naprawdę potężnie ich zmotywował i ostatecznie Ukraińcy się skutecznie przygotowali. Cały szereg działań, które wówczas przeprowadzili, okazały się bardzo, bardzo ważne. Nie wchodząc w te detale, ale na pewno ten rys, czyli ta twarda, brutalna walka później prezydenta Żeleńskiego z Załużnym, no i walka, która się zakończyła dymisją szefa armii. I to, co się dzieje po dzień dzisiejszy w armii, bo przecież mamy kolejne konflikty i wszystkie one są jakby prowokowane przez prezydenta. To pokazuje, że jednak igra bezpieczeństwem Ukraińców, a ten konflikt, który wykreował z Polską na życzenie Niemiec, no bo tutaj ewidentnie Merz sygnalizował, że Ukraina jest strategicznie ważna dla
dla Niemiec i ta seria ataków wcześniej przecież na prezydenta Dudę, a później

0: no, spektakularne działanie. To nie jest tylko ta kwestia nazwania formacji Centrum Operacji Specjalnej Północ imieniem bohaterów UPA. To był taki punkt krytyczny, bo już co dalej może zrobić prezydent, aby eskalować sytuację, aby stawiać nas w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, bo nie ulega wątpliwości, że jest jakiś paradoks, że z jednej strony w ramach tych żądań Rosji stawianych wobec Ukrainy, tych punktów rzekomej umowy, którą mają obie strony zawrzeć w formie umowy pokojowej, bardzo istotnym elementem jest między innymi denazyfikacja i zmiana władzy. No i w takiej sytuacji, gdzie Rosjanie od samego początku rzekomo podkreślałem, że to jest bardzo istotne, aby odfaszyzować rząd ukraiński, władze ukraińskie, oni sami wyciągają rękę do tej narracji rosyjskiej i ta historia z bohaterami UPA jako tym sztandarze, no naprawdę jest ewidentną prowokacją. Musieli sobie zdawać sprawę, że to jest taki punkt krytyczny, na który no, musimy odpowiedzieć jako państwo, jako naród.
1: No i konsekwencją jest taki, że teraz Władimir Zełenski musi latać przez Kiszyniów, o mało nie doszło do tragedii. To są też takie bardzo wymierne, nawet powiedziałbym osobiste, chociaż to też byłoby duże zamieszanie na szczytach władzy walczącego kraju. To jest ta cena, jaką osobiście Władimir Zełenski płaci za wywołanie konfliktu z Polską?
0: No tak, ale to przecież kwestia pewnej powagi strategicznej tej osoby, no, bo ja rozumiem, że twardo postawił na Niemcy, uważając, że ta gasnąca niemiecka gospodarka da mu konkretne przełożenie. To zresztą ta łapówka, którą dostał od Merca, ponad 4 miliardy euro, które miały wesprzeć go w sytuacji, w której się sypie jego wizerunek. Na łeb na szyję spadają jego notowania, zresztą całego rządu, parlamentu, ze względu na to, że on zawiódł Ukraińców. To znaczy złamał tą niepisaną umowę, która miała miejsce od początku wojny, kiedy społeczeństwo dało mu naprawdę ogromną władzę, pod warunkiem też, że wykorzysta tą sytuację do wyczyszczenia kwestii korupcyjnych. A tutaj no, jednym z instrumentów bardzo skutecznych, jakimi się Niemcy posługują, jest skorumpowanie tych obszarów, gdzie w ślad za tym idą konkretne działania gospodarcze. I tutaj Niemcy bardzo intensywnie korumpują elity ukraińskie. Pamiętajmy, że też Putin stosował korupcję wobec na przykład Unii Europejskiej, wobec całej Europy. To jest słynna operacja korupcyjna, w wyniku której skorumpował kanclerza Niemiec, Schrödera, prawda, który się stał filarem. No, Schröder miał w tej tak zwanej bandzie czworga, bo to pamiętajmy, Schröder był liderem socjaldemokratów, nie tylko w Niemczech, ale w Europie. I on jeździł z tą walizką ruskich pieniędzy, brudnych pieniędzy po stolicach, gdzie socjaldemokraci odgrywali kluczową rolę i załatwiał interesy, chociażby związane z Nord Stream 1, aby tam ewidentne no, takie blokady związane z wewnętrznym prawem danych państw nagiąć na rzecz interesów rosyjsko-niemieckich. W związku z tym ta skala wykorzystywania przez służby rosyjskie z jednej strony pieniędzy, a z drugiej strony tych materiałów kompromitujących, no bo Schröder jeździł też z bliskim przedstawicielem Putina wyposażonym w pewną wiedzę agenturalną dotyczącą niektórych z tych polityków, no i w ten sposób działali. Albo dostaniesz pieniądze, albo zostaniesz skompromitowany. Więc wybór był taki dość oczywisty. No i w tej logice korumpowania Niemcy dzisiaj bardzo intensywnie, jak spojrzymy na wszystkie wymiary, począwszy od przemysłu zbrojeniowego, ale także tych kluczowych filarów gospodarki gasnącej gospodarki niemieckiej, tam się wydaje, że trzeba mocno wejść, tym bardziej, że tutaj w grę wchodzi też rywalizacja ze Stanami Zjednoczonymi, także rywalizacja z Polską, bo przecież wzięcie nas takie kleszcze niemiecko-ukraińskie z punktu widzenia interesów Berlina, to jest naprawdę bardzo korzystne geopolityczne rozegranie, a przecież Niemcy marzą o zbudowaniu wielkiej armii, tej największej armii w Europie i tutaj ukraińscy żołnierze, że doświadczenia, przemysł zbrojeniowy, który Ukraina ma. Ukraina miała unikalne zdolności, umiejętności. No przecież tutaj powstawały przez lata kluczowe systemy rakietowe, w tym systemie strategicznych rakiet, jakim dysponował Związek Sowiecki. To była największa fabryka zbrojeniowa świata, właśnie na terenie Ukrainy. W związku z tym skala kompetencji inżynierów w lotnictwie, tutaj rozpoczęto pracę w czasach Związku Sowieckiego nad bronią nuklearną, więc potencjał gospodarczy i te kompetencje zbrojeniowe Ukrainy były bardzo wysoko oceniane w Związku Sowieckim, no i Niemcy także są gotowe i chcą współpracować, jeśli chodzi o wymianę w tym wymiarze technologicznym, a fakt, że toczy się wojna, gdzie można testować niektóre rozwiązania, bardzo uważnie przemysł chiński się przygląda, testuje pewne rozwiązania poprzez armię rosyjską, jeśli chodzi o typ potencjalnego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym to, z czym mamy do czynienia, to jest, to, jeśli patrzymy z szerszej perspektywy, to zachowania Zełenskiego wobec Polski, które w tym konkretnym przypadku pokazują, że igra on nie tylko swoim życiem, ale bezpieczeństwem Ukraińców, bo rzeczywiście, gdyby w tej chwili doszło do wyeliminowania Żeńskiego, to sytuacja Ukrainy wewnętrzna się bardzo komplikuje, ale tak na zasadzie takiej jednej refleksji, no, zastrzeliwanie samolotów prezydenckich to jest jakby specjalizacja Putina, w związku z tym Żeński, który swego czasu jednoznacznie wypowiadał się na temat Smoleńska i tego, co się tak naprawdę stało, no też powinien pamiętać, że Prigorzyn ze swoją ekipą po tym, jak pokazał słabość rosyjskiego państwa, ten słynny marsz ludzi Prigorzyna na Moskwę, prawda, który spowodował panikę w całym świecie, bo raptem się okazało, że Rosja to jest potwór na glinianych nogach, że wystarczy grupa wojskowych i nikt nie chce ich zatrzymać. Wojsko wtedy wyraźnie pokazywało, że ta wojna, w której już no, trudno obliczyć, czy oni już mają 1 200 000 zabitych rannych, jeśli chodzi o potencjał rosyjski, ale to jest krwawa, brutalna, bezwzględna wojna, że jednak ten Putin, który stoi na czele tego państwa wówczas, kiedy tam kolejni kanclerze się zmieniają, prezydenci Stanów się zmieniają, polscy premierzy się zmieniają, a Putin ciągle jest. I co ten Putin, za którym stoi to, co nas tak potężnie podzieliło, Smoleńsk jako ten instrument oddziaływania Federacji Rosyjskiej na społeczeństwo polskie, no bo to trzeba pamiętać, że ten, który ponosi odpowiedzialność polityczną za Smoleńsk, dzisiaj jest premierem państwa polskiego. To tak w kontekście tego być może potencjalnego, czy potencjalnej próby zestrzelenia samolotu prezydenckiego, prezydenta Żeleńskiego.
1: No do wypadku doszło, to jeszcze na koniec dwa słowa powiedzmy o tym, jak wygląda sytuacja dyplomatyczna. Były rozmowy, była misja Witthofa i Jareda Kushnera. Najpierw Moskwa, potem Kijów. No i taka narracja się narzuca, że to była, no Kijów powiedział, że to była bardzo zła propozycja, a część analityków sprzyjających Rosji, także w Polsce, mówi, lepszej już nie będzie. Jak to wygląda? Czy w ogóle ta wojna jakoś do końca zmierza, czy jednak jest tak, że to będzie trwało, no i Rosja będzie przesuwać tą granicę?
0: Granicę cały czas przesuwa, ale z punktu widzenia celów politycznych, jak patrzymy na cały kontekst tej wojny, to te cele polityczne, które Rosja przedstawiła bodaj 15 grudnia 2021 roku w takich dwóch dokumentach skierowanych do NATO i do Stanów Zjednoczonych, które obie strony potraktowały jako ultimatum, to tam, jeśli analizujemy te dwa dokumenty, to one daleko wychodziły poza ewentualny kontekst wojny ukraińskiej, bo tak naprawdę one były próbą zniszczenia, wewnętrznego zniszczenia NATO, bo przyjęcie ówczesnego ultimatum w zasadzie oznaczało, że Polska jest poza strefą bezpieczeństwa NATO. Jest traktowana jako państwo w zasadzie bez jakiejkolwiek struktury natowskiej, czyli wypchnięta ze struktur NATO, czyli mamy do czynienia z rozpadem NATO. Bo gdyby wówczas Ukraina została pokonana, tak jak zresztą wszyscy analitycy na świecie byli przekonani, to była ocena, czy to będą 3 dni, czy to będzie tydzień, 2 tygodnie, ale generalnie tego typu, absolutnie dominowała tego typu ocena skutków agresji Rosji na Ukrainę i gdyby do tego doszło, to rzeczywiście NATO by tego tąpnięcia nie wytrzymało. To znaczy presja tej zwycięskiej armii rosyjskiej, która być może wkrótce zostałaby wsparta formacjami ukraińskimi, tak jak to Rosja wielokrotnie ćwiczyła, to ta presja militarna zwycięskiej armii spowodowałaby, że doszłoby do głębokiego tąpnięcia w NATO i NATO by się rozsypało, więc to ultimatum pokazuje, o co tak naprawdę toczy się gra. Nie o Ukrainę, tylko o NATO, o Polskę. W związku z tym te zapisy, które są przedstawiane, one są jakby krokiem. To one przedstawiają kolejny ewentualnie etap, jaki Rosja założyła sobie. Czyli na przykład te kwestie, że Rosja otrzyma wszystkie 4 okręgi: Donieccy, Ługańsk, Zaporoże, Chersoń, czyli te, które są już wpisane do Konstytucji Rosyjskiej jako terytoria Federacji Rosyjskiej, że Ukraina to zaakceptuje, no to jest powiedzmy taki wariant rozbioru Czechosłowacji, dosłownie jakby 1:1. To, że powstaną jeszcze dodatkowo strefy buforowe, czyli nie dość, że Rosja dostanie te ziemie, to żeby one były bezpieczne, to jeszcze Ukraińcy muszą część swoich terytorium dodatkowo jakby stworzyć taką strefę rzekomo niczyją. Czyli jakby ekspansja, Ukraina zgodziłaby się na faktyczny rozpad swojego państwa, na coś, co w takim wymiarze ducha narodu byłoby absolutną katastrofą. Tego by się nie dało odbudować, ale poza tym to jest taka logika, którą Prusacy zastosowali, kiedy podczas pierwszego rozbioru Polski tak kroili, tak walczyli o przebieg tego pierwszego zaboru, żeby, jak oni to oceniali, szanse Polski na odrodzenie były zerowe, to znaczy do tego stopnia uderzyć w kluczowe elementy infrastruktury gospodarczej, które rozstrzygną losy Polski i kolejne rozbiory będą tylko kwestią czasu. I w zasadzie tak to wynika z punktu widzenia analizy tych obszarów, które Rosja sobie życzy, plus te obszary buforowe. No zakaz członkostwa w NATO. Czyli państwo musi podjąć decyzję o tym, że w istotnym stopniu ogranicza swoją suwerenność. No demilitaryzacja. Tutaj kwestie były skali redukcji armii ukraińskiej. No i oczywiście denazyfikacja i zmiana władzy. To też jest przecież ten element, który potężnie i konsekwentnie oni rozgrywają, a w tle tego jest ten element mówiący o tym, że przecież Ukraińcy to nie jest żaden naród, tylko to jest część Rosji, w związku z tym to jest też zniszczenie i wchłonięcie całej państwowości, całego państwa ukraińskiego. W sytuacji, w której Białoruś ma na zewnątrz tylko znikome takie symptomy, że tam jeszcze jest to państwo, które funkcjonuje w tym wymiarze międzynarodowym jako niezależne państwo, a faktycznie z punktu widzenia strategii bezpieczeństwa rosyjska armia tkwi na Białorusi. Można traktować to na serio, że ewentualne uderzenie na Polskę poszłoby z obszaru Białorusi, a nie z granicy białorusko-rosyjskiej. No i mamy Królewiec jako ten element dodatkowego skrzydlenia i to naprawdę nie wygląda ciekawie. W związku z tym ci w Polsce, którzy postrzegają tą wojnę jako wewnętrzną sprawę Ukrainy, jako wojnę ukraińską, mylą się, dlatego że wszystkie te strategiczne sygnały, jakie Putin wysyła, mówią, że jemu chodzi o Polskę, a nie o Ukrainę. Ukraina jest tylko elementem, jest bardzo istotnym elementem dogrywania tego osaczania Polski i przygotowania do tego, żeby nawet bez strzału wziąć nas w kleszcze i doprowadzić do tego, co w jakimś tam stopniu też robi nasz rząd, walcząc z opozycją metodami niedemokratycznymi, czyli niszcząc odporność wewnętrzną państwa i ściągając uwagę społeczeństwa nie na te kwestie, które są kluczowe, a na wewnętrzną bijatykę, co w oczywisty sposób jest jakąś formą sabotażu przeciwko państwu polskiemu, realizowaną niestety przez polski rząd.
1: O czym mówił profesor Piotr Grochmalski, ekspert od polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Bardzo panie profesorze dziękuję.
0: Również dziękuję. Dobrego dnia.
1: I do zobaczenia, do usłyszenia. My za chwilę wrócimy do Odysei Wyborczej, a może nawet przejdziemy płynnie do kolejnej rozmowy. Za chwilę naszym gościem będzie Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta, związany z tygodnikiem Solidarność, ale też z portalem i kanałem na YouTubie dobitnie.com. To już za chwilę chyba się słyszymy, panie redaktorze. Słyszymy się, ale ja pana redaktora nie słyszę. To za chwilę do tej rozmowy przejdziemy. A tymczasem ja państwu przypomnę, że mogą nas państwo słuchać dzięki naszym patronom na stronie patronite.pl/radiownet. Mam nadzieję, że uda nam się razem zbudować bazę patronów i mam nadzieję, że za chwilę będzie nas jeszcze więcej. A my zanim połączymy się z panem redaktorem, to jeszcze przypomnimy poza patronem, że słyszymy się na falach FM, na falach UKF i oczywiście także słyszą nas państwo w internecie www.wnet.fm. Poza tymi miejscami też oczywiście portal wnet.fm jest takim miejscem, gdzie mogą państwo zbierać informacje z anteny, mogą państwo śledzić to, co dzieje się na naszej antenie, ale też dodatkowe informacje, też czytać teksty, które powstają tylko i wyłącznie na potrzeby portalu wnet.fm. Tam są dodatkowe treści i tam można znaleźć chociażby teksty czy to Adama Domagały, czy reszty naszego zespołu redakcyjnego. Patrzę teraz na studio, na drzwi. Mam nadzieję, że za chwilę pojawi się też kolejny realizator, który pomoże dalej poprowadzić audycję, bo jeżeli nikt się nie pojawi, to będę musiał mówić dalej. Mam nadzieję, że ktoś się jednak objawi, bo tak jest, człowiek, studio, mikrofon i nawet nie można kolejnej rozmowy rozpocząć. To niecodzienna sytuacja. Jednak mam nadzieję, że uda nam się przezwyciężyć, a tymczasem będzie chwila czegoś, czego w radiu być nie powinno, czyli ciszy.

0: Trwa odysja wyborcza, ta chwila ciszy, którą państwo zastali, no to chwila techniczna. Mam nadzieję, że za chwilę uda się uchomić gościa. Może usiądzie w studio Krzysztof Skowroński i będziemy rozmawiać, bo to w tej chwili jedyna techniczna możliwość, żeby w jakiś sposób audycję kontynuować. Chyba, że się usłyszymy. No, zobaczymy, czy się usłyszymy. Zobaczymy, co się dalej wydarzy. Jest to jednak rzecz niecodzienna. Będziemy musieli teraz długo rozmawiać i mówić, bo może nie będzie innej możliwości. W studio jest Krzysztof Skowroński, nieoczekiwany gość. Miało się potoczyć inaczej. Potoczyło się tak, jak się potoczyło. Zobaczymy, gdzie nas ta historia powiedzie. To jest jednak rzecz nieoczekiwana. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry.
0: Jak samemu ciężko się mówi, więc dialog będziemy prowadzić nieoczekiwany. Poranek Wnet, BBN, ale też profesor Czałderna, wnioski.
1: Poczekaj, lepiej wnioski wyciągać z tego, co się dzieje w naszym studiu, bo nie tylko krzesło zostało, ale rzeczywiście... Dziwna historia. No, bardzo ciekawy wywiad z panem profesorem i rozmowa, taka niedokończona rozmowa na temat tego, co się dzieje w służbie zdrowia. To, co ważne, informacja, nie wiem, czy ty ją znasz, czy jej nie znasz, 40 miliardów złotych, takie jest zadłużenie szpitali w Polsce. 5 miliardów złotych to jest kredyt wymagalny. To zadłużenie jest w... To zadłużenie jest w parabankach, to też jest ważne, może w jednym nawet tylko i wyłącznie, więc to jest ciekawe, Łukaszu.
0: To jest na pewno ciekawe, to jest element upadku. Zresztą w przyszłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia będzie potrzebował dodatkowych 12 miliardów złotych, bo tyle ma wynosić dziura w budżecie, przynajmniej założona na ten moment, czyli znowu powtórzy się ten mechanizm z zeszłego roku, który... znamy, że się kończą pieniądzem. Godzina 10.40, po tym nieoczekiwanym dialogu wracamy do Odysei Wyborczej. Na naszych łączach jest Mariusz Staniszewski, dziennikarz, publicysta, portal Dobitnie, tygodnik Solidarność. Dzień dobry. Mam nadzieję, że zaraz się usłyszymy raz jeszcze. Ja pana trochę nie słyszę. Zaraz mam nadzieję, że uda się połączenie nawiązać raz jeszcze, ale to dla oddechu puśćmy jakąś piosenkę.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: Po reklamie.
2: Odyseja wyborcza.
3: No i teraz mam nadzieję, już bez przeszkód wracamy do Odysei Wyborczej. Mariusz Staniszewski, publicysta, tygodnik Solidarność, portal Dobitnie, jest naszym gościem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I zajmiemy się Donaldem Tuskiem i kondycją Koalicji Wyborczej. Patrzę na ostatnie sondaże. One dla samej Koalicji Obywatelskiej mogą być nawet przychylne, bo w części z nich może o dziwo nawet powiedzieć, że koalicja rządząca rośnie, ale żaden z tych sondaży nie pozwala odtworzyć koalicji rządzącej, a do wyborów mniej więcej rok, który będzie już naznaczony coraz bliższą kampanią, coraz bliższymi wyborami, coraz silniejszą kampanią wyborczą. Nawet mówiono o rekonstrukcji rządu na jesieni, tak żeby stworzyć gabinet wyborczy. Właśnie w jakiej sytuacji na ten rok przed wyborami, na ostatni rok tej kadencji znajduje się Donald Tusk i jego formacja?
4: Donald Tusk i jego formacja znajdują się w takiej sytuacji, że mają władzę przede wszystkim i mają do dyspozycji cały aparat przymusu, którego nie zawahają się użyć przeciwko opozycji i który wykorzystują przeciwko opozycji. I będą wykorzystywać. To będzie główna, podejrzewam, broń w tej kampanii wyborczej, która w zasadzie trwa od 3 lat, a teraz przyspieszy, bo ta kadencja Donalda Tuska jest zaskakująca, jest dziwna po prostu. Natomiast rzeczywiście jest taka sytuacja, że żaden z sondaży nie pozwala, nie daje na dzisiaj Tuskowi i jego ekipie nadziei na to, że ta koalicja utrzyma władzę. To oczywiście jeszcze niczego nie przesądza, bo z drugiej strony mamy też kilka partii politycznych po prawej stronie, które wcale niekoniecznie chcą ze sobą współpracować, a nawet raczej ze sobą konkurują niż współpracują, więc to też nie jest taka sytuacja klarowna. Czy Tusk odda władzę, czy być może przegra wybory, znaczy, być może wygra wybory, ale nie będzie w stanie utworzyć rządu, ale czy rząd będzie w stanie utworzyć prawica, tego też nie jesteśmy pewni. Tusk rzeczywiście gra na to, żeby stworzyć jedną listę i to nasilenie represji wobec opozycji przez władzę będzie miało na celu zmobilizowanie i wyborców, ale też i koalicjantów do tego, żeby jednak zaangażowali się w tworzenie tej wspólnej listy. Tusk chce stworzyć sytuację, w której oni nie będą mieli innego wyjścia. Kiedy on znowu umoczy ich w tych wszystkich naruszeniach prawa, w tych wszystkich takich bandyckich metodach rządzenia, żeby nie było możliwości współpracy między na przykład Szymonem Hołownią a Mateuszem Morawieckim, czy Mateuszem Morawieckim i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. To są rzeczy, które są z jego punktu widzenia, Tuska, fundamentalnie ważne. No i druga rzecz jest jeszcze taka, żeby w tego Mateusza Morawieckiego uderzyć z takich nieoficjalnych informacji, które płyną z organów ścigania, głównie z prokuratury, ale też zdaje się, że ze służb specjalnych. To mówią dziennikarze, którzy są bliscy tej władzy. Mówią, że tak naprawdę dzisiaj ta szpica Tuska w postaci prokuratury ma 2 cele. To jeden cel to jest Zbigniew Bogucki, a drugi cel to jest Mateusz Morawiecki. O ile Zbigniew Bogucki jest celem oczywistym, ponieważ trudno Tuskowi i tej ekipie atakować bezpośrednio prezydenta, to atak na szefa kancelarii jest już dużo łatwiejszy i to pośrednio jest atak na prezydenta. A dlaczego Morawiecki, który przecież nie jest kluczowym rozgrywającym na prawej stronie sceny politycznej? Ano dlatego, że Morawiecki kusi się o to, aby właśnie zająć część tych wyborców prawicowych, tych centrowych. Jeżeli to by się udało Morawieckiego przynajmniej w części przejąć wyborców na przykład Szymona Hołowni, na przykład PSL-u i tych wszystkich takich wahających się, to znaczy, że szanse na utrzymanie władzy byłyby jeszcze mniejsze.
3: a walka z prezydentem, bo wydaje się, że teraz Donald Tusk uznał, że to jest ta oś podziału, która najlepiej będzie uwypuklać jego możliwości polityczne. I to widać bardzo wyraźnie, cel prezydent.
4: No tak, tylko że Karol Nawrocki jest w trochę innej sytuacji niż politycy parlamentarni. Karol Nawrocki po pierwsze jest dużo silniejszym politykiem na dzisiaj niż Donald Tusk. Nawet jeżeli uprawnienia Donalda Tuska są większe, to Karol Nawrocki cieszy się dużo większym poparciem społecznym. Ma też, jest politykiem inteligentniejszym poza tym, z większą klasą. Cieszy się większym poparciem społecznym i zręcznie unika wdawania się w takie tuskowe bijatyki. Tusk uwielbia takie ściąganie przeciwników politycznych do poziomu insynuacji, do poziomu takiej prymitywnej nawalanki, w którą Karol Nawrocki nie wchodzi. W jego imieniu często w taką polityczną przepychankę z dużo większą klasą niż to jest w przypadku samego Tuska, czy nie wiem, czy Kierwińskiego, czy innych jego przybocznych, wchodzą ministrowie z kancelarii prezydenta, właśnie na przykład Zbigniew Bogucki, i to jest coś, co Tuska bardzo boli. On próbuje wejść w konflikt z politykiem najsilniejszym dzisiaj na polskiej scenie politycznej, co budowałoby Tuska, a nie Nawrockiego, natomiast Nawrocki po prostu go często ignoruje albo po prostu drwi z niego. I to jest...
3: Ale to jest tak, że Donald Tusk musi walczyć, bo rzeczywiście to było widać na poprzednim posiedzeniu Sejmu, co było nawet, lekko powiem, zastanawiające, kiedy Donald Tusk no, personalnie wymieniał się złośliwościami, czy nawet gestami, żeby nie powiedzieć minami, z szefem kancelarii Zbigniewem Boguckim, że jakby to był jego główny rywal, tak? I potem wtorek, posiedzenie rządu, na początek tego posiedzenia Donald Tusk też personalnie atakuje Boguckiego, tak jakby, mimo że chciał walczyć z prezydentem, to nie bardzo ma zahaczenia i bardziej musi walczyć z ludźmi prezydenta niż z samą głową państwa.
4: Tak jest. No, oczywiście Zbigniew Bogucki jest wymieniany jako główny kandydat na premiera po ewentualnych wygranych wyborach przez prawicę i nie jest to zła kandydatura, trzeba przyznać. Jest to kandydatura znacznie lepsza niż Przemysława Czartka, ale na dzisiaj nie jest on oficjalnie zgłoszony. Natomiast walka czy spór ze Zbigniewem Boguckim jest w pewnym sensie sporem z prezydentem. Tam podczas tej debaty w parlamencie i wystąpienia Tuska padły słowa absolutnie haniebne ze strony Tuska, takie, które przeszły trochę niezauważone. Otóż Tusk z mównicy sejmowej odgrażał się Zbigniewowi Boguckiemu, że będzie się z tych związków z Zonda Krypto tłumaczył przed prokuratorem. W państwie demokratycznym premier, który mówi do szefa kancelarii prezydenta, że naślę na ciebie prokuraturę, albo że mam wiedzę o tym, że prokuratorzy będą cię przesłuchiwać, albo że będziesz musiał odpowiedzieć przed prokuratorem, już ja się o to postaram, to jest absolutnie standard wykraczający poza normę państwa demokratycznego. Premier rządu nie powinien znać szczegółów takiego śledztwa, także z powodów politycznych, czyli aby nie być posądzonym o to, że śledztwo jest polityczne, że śledztwo ma podtekst polityczny, że celem tego śledztwa nie jest ukaranie winnych, ale atakowanie politycznych przeciwników. Przekierowanie tej uwagi tak naprawdę na wątek polityczny pokazuje, że jest dzisiaj zupełnie inaczej. I to, że Tusk tak mówi otwarcie, świadczy tylko o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o dużej nerwowości z jego strony. On nie wytrzymuje tego sporu. Rzeczywiście Zbigniew Bogucki tutaj punktuje za każdym razem takim spokojem, rozwagą, też kulturą języka. To jest bardzo istotne, bo to jest dużo większa kultura języka niż prezentuje to Donald Tusk, który jest w swoim przekazie jednak dość prymitywny. To jest taki język, powiedzieć, blokerski trochę. Z taką ironią, z insynuacjami, czy z ironią, z taką raczej... To nie jest ironia, to jest taki rodzaj właśnie insynuacji raczej niż ironii, takiego puszczania oka, takiego prymitywnego puszczania oka. Natomiast Bogucki jest osobą, która jednak prezentuje wyższy poziom taki wypowiedzi, mówiąc nawet twarde rzeczy, mówię w sposób kulturalny. I to jest coś, co Tuska zawsze bardzo bolało. Tusk potrafił uwodzić tych dziennikarzy TVN-u, natomiast nigdy nie potrafił uwodzić ludzi o pewnym poziomie kultury. Zawsze był tak naprawdę, traktował ich jako ludzi niepotrzebnych, zbędnych, nieprzystających do tej walki politycznej. I taka różnica klas dzieli dzisiaj Boguckiego i Tuska i to jest dla niego, dla Tuska bardzo, bardzo uciążliwe. Niemniej próba utaplania tego szefa kancelarii prezydenta w aferę Zonda Krypto, w jakieś śledztwo, w jakieś niedomówienia, to jest metoda znana, już używana przez premiera wielokrotnie, ale nie przynosząca efektu. Nie przynosząca tego efektu, jaki by się spodziewał. Ponieważ to, że jego fanatyczni wyborcy, te 25% mniej więcej, już są przekonani, że afera Zonda Krypto to jest afera prawicowa, to niewiele dla niego zmienia. Oczywiście to mobilizuje tych wyborców. Natomiast chodzi o to, żeby to wyborcy z prawej strony uznali, że coś jest na rzeczy. To by było możliwe, gdyby zamiast insynuacji Tusk przedstawiał dowody, a tak naprawdę im więcej w tym śledztwie jest właśnie tego rodzaju odczytywania jakichś zeznań, nie wiadomo kogo, im więcej jest tam Romana Giertycha, im więcej jest tam kłamstw, tym mniej jest to wiarygodne. To jest tylko, to oddziałuje tylko na wyborców po lewej stronie. Ja się nie zgadzam z Marcinem Ostalerkiem, który opowiadał o tym, że fundamentalnie się nie zgadzam z tym, że ta afera uderzy w takie DNA wyborców prawicy, ponieważ oni uważają, że PiS jest w pewien sposób taki, że musi być bardziej uczciwy niż Platforma. W zasadzie poza posłem Moskalem, który pojechał na spotkanie z Przemysławem Kralem, młody poseł, niespecjalnie istotny w tej całej układance, tam nie ma jasnych jakichś dowodów na to, że ta afera była po stronie prawej, a sam Kral mówi coś absolutnie innego. Mówi, że dawał pieniądze wszystkim.
3: No jeszcze jest prawie 500 000 dla Fundacji Zbigniewa Ziobro. To z kolei wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości aktualny.
4: No dobrze, tylko że gdzie tam jest jakiś element przestępstwa? Bo tam nie ma elementu przestępstwa. Równie dobrze można powiedzieć, że jeżeli Przemysław Kral finansował konferencję, na której był Donald Tusk i Ursula von der Leyen, no to sfinansował, wsypał te pieniądze do kieszeni Tuska. Tam nie ma elementu przestępstwa. Ja nie mówię, że to były układy, że to, tak to powinno wyglądać. W ogóle Solidarna Polska, czy Suwerenna Polska, która dzisiaj odgrywa w Prawie i Sprawiedliwości jakąś ogromną, niewspółmierną do swojej siły rolę, to jest w dużej mierze, nie wszyscy, żeby było jasne, tam jest bardzo wielu porządnych ludzi, natomiast część z nich to są ludzie, którzy ciągną PiS w dół, ewidentnie, swoimi sprawkami. Natomiast tam nie ma elementu przestępstwa. Insynuowanie jakieś, to są znowu insynuacje bez dowodów, że Ziobro miałby sprawę ukręcić, jak tylko dojdzie do władzy, a jest pewne, że dojdzie. Ziobro w tym czasie, kiedy to się miało dziać, był człowiekiem, który walczył raczej o swoje życie, a nie o jakieś ważne sprawy dla Przemysława Krala. Patrzmy na tą koincydencję, znaczy na tą oś czasu, która tam jest. Zbigniew Ziobro nie był jaśniejszą postacią tamtego rządu, natomiast przypisywanie mu takich rzeczy, jakie próbuje mu przypisać Tusk, to jest jednak Tusk, Żurek, czy nie wiem, Marcin Kierwiński, czy Adam Szłapka, to są jakieś absurdy, to są jakieś totalne absurdy. Szymon Jadczak. No trudno posądzić Szymona Jadczaka o sympatie pisowskie. Wczoraj ujawnił, że odnalazły się taśmy i na tych taśmach oficer ABW próbuje zwerbować Krala i jego księgową przez telefon. To się działo za czasów już obecnej władzy, czyli odpowiada za to Tomasz Siemoniak. Czy słyszał pan jakieś tłumaczenia Tomasza Siemoniaka? Czy tutaj rola, sprowadzenie całej tej afery w ogóle do jakiejś rozgrywki między Ziobrą, jakimś ułaskawieniem, Republiką, to jest jakiś absurd. To jest to, czego właśnie Tusk nie powinien robić. Bo jeżeli zostało oszukanych kilkadziesiąt tysięcy Polaków, na kwotę, jak się podaje, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, na kwotę 2,4 miliarda złotych. Jeżeli rzeczywiście firma Zonda Krypto była piramidą finansową, a nie mamy na to żadnych dowodów, nikt nie przedstawił na to żadnych dowodów. Jeżeli rzeczywiście za tą firmą stały mafie polskie i rosyjskie, a przede wszystkim rosyjskie, nie mamy na to żadnych dowodów. Nikt nie przedstawia dowodów, są tylko insynuacje. Ale jeżeli tak rzeczywiście było, to udział dzisiaj posła Koalicji Obywatelskiej w obronę Krala, czyli w obronę pieniędzy mafii paliwowych i mafii rosyjskich, jest co najmniej dwuznaczny. Ale i to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że nie widać działań ze strony rządu, które ostrzegłyby tych ludzi, którzy zainwestowali w to, żeby uchronili sobie pieniądze, i nie widać działań, które mają doprowadzić do tego, żeby te pieniądze zostały oddane. To jest najważniejszy wątek w tym śledztwie. To powinien być i musi być najważniejszy wątek w tym śledztwie, i każdy, kto tego nie dostrzega, jest dzisiaj, znaczy Tusk próbuje to pomijać i zrzucać i kręcić aferę wokół prawicy. To się nie udaje w dużej mierze oczywiście.
3: A to jeszcze bym się trochę, konkludując naszą rozmowę, cofnął do takiego ogólnego obrazu, bo mamy ten rok do wyborów. Zacząłem od tego, że przez dużą część wakacji dziennikarze, także ci liberalni, spekulowali o tym, że Donald Tusk będzie chciał we wrześniu, najdalej w październiku, przeprowadzić rekonstrukcję rządu, żeby przygotować rząd właśnie na wybory. To już pewnie mało kto pamięta, powstała taka trochę może zabawna instytucja, jak 10 młodych polityków koalicji, którzy mieli ciągnąć te wybory, mieli mieć takimi lokomotywami wyborczymi. Z tego na razie niewiele się objawiło, ale może to jest jakoś szykowane. Na jakich instrumentach będzie grał Donald Tusk i jakie ma właśnie instrumentarium polityczne na tą kampanię wyborczą? Jakie ma pole manewru, panie redaktorze?
4: Nie ma dużego pola manewru. Może wprowadzić do rządu Szymona Hołowni albo go zaprowadzić przed prokuratora. Jeżeli jedną z tych 10 osób, które miały ciągnąć, być lokomotywami tej koalicji obywatelskiej, jest pani minister Magdalena Sobkowiak, to miej nas, Panie Boże, w swojej opiece. Kilka razy otworzyła usta i widzimy, że to jest osoba absolutnie niekompetentna, która nie ma wiele do powiedzenia. Myli rodzaje uzbrojenia, myli rodzaje broni i tak naprawdę jedynym jej atutem jest to, że ma bliskie kontakty z Niemcami, a jej fundacja jest ciągle finansowana przez Niemcy, przez Republikę Federalną. To są rzeczy, które mogłyby się wydarzyć w wielu innych partiach, natomiast nie wydarzą się w jakiś znaczący sposób w Koalicji Obywatelskiej. Tam nie ma ludzi. Tam nie ma ludzi, którzy reprezentują sobą jakikolwiek przyzwoity poziom intelektualny. Już nie mówię o jakimś etycznym. Intelektualny, którzy byliby w stanie pociągnąć tą formację. Tusk tak dokładnie dbał o to, aby nie wyrosła mu żadna konkurencja, że wyciął wszystkich, którzy albo wyciął, albo po prostu sprowadził do parteru wszystkich, którzy mieli cokolwiek do powiedzenia i którzy mieli za grosz charakteru, aby rzeczywiście w takich sytuacjach stawać i walczyć. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że ostatnio jedną z postaci, która coraz częściej pojawia się na ekranach telewizorów i zdaje się, że odgrywa coraz większe znaczenie w samym ministerstwie, jest wiceminister Arkadiusz Myrcha. Ten człowiek tak naprawdę uwikłany w jakieś rodzinne, niecne układy, dostał w prezencie, w darowiźnie dom od byłego przestępcy, który był zamieszany w zabójstwo kierowcy ciężarówki. Jego krewni zakopali tego kierowcę żywcem. On uniknął kary tylko dlatego, że objęła go amnestia. Ten człowiek nie potrafi sklecić jednego zdania bez jąkania się i zajmuje wysokie stanowisko w rządzie. Adam Szłapka, który zresztą wygląda prawie tak samo jak...
3: Jeszcze przy panu Arkadiuszu Myrsze warto pamiętać, że on ma sprawę o załamanie ciszy wyborczej, bo publikował posty, ale jako wiceminister sprawiedliwości, będąc aktywnym wiceministrem sprawiedliwości, jak rozumiem, może łamać prawo i to nie wpływa na jego pozycję. Zresztą sprawa, zdaje się, nie ma dalszego biegu, przynajmniej ja nie słyszałem jak to.
4: Tam jest kwestia jeszcze jego oświadczenia wyborczego, przecież oświadczenia majątkowego, kiedy razem z żoną złożyli oświadczenie majątkowe i zapomnieli tam pisać domu, który dostali w darowiźnie. Wiele rzeczy można by tam znaleźć i tak naprawdę jakby poszukać głębiej w tych zasobach Koalicji Obywatelskiej, to tam nie ma postaci, które są w stanie odegrać jakąś rolę. Jeżeli są jakieś postaci w rządzie, które mają trochę więcej charakteru i trochę więcej do powiedzenia, jak na przykład, ja nie mówię, że to jest osoba o wysokich kompetencjach, bo nie jest, ale ma jakiś charakter w sobie, zwłaszcza potrafi się przeciwstawić Donaldowi Tuskowi, czyli Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, to natychmiast, jak tylko zaczyna, przepraszam za kolokwializm, fikać, zostaje zaprowadzona przed prokuratora i jest godzinami przesłuchiwana na okoliczność sprzeniewierzenia 700 zł, 10 czy tam 12 lat temu. To są metody, które są destrukcyjne także wobec własnego obozu. Nikt nie będzie się chciał wychylać, nikt nie będzie chciał brać na siebie odpowiedzialności, ponieważ wie, że jeżeli się wyrośnie ponad tą przeciętność, to mu Tusk po prostu obetnie głowę w pewnym momencie i to się skończy.
3: O tym mówił na koniec naszej rozmowy Mariusz Staniszewski, Tygodnik Solidarności, portal i kanał na YouTubie dobitnie.pl. Bardzo redaktorze dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję serdecznie.
3: Do zobaczenia, do usłyszenia. A my teraz pędzimy do serwisu informacyjnego. W studio jest Jakub Duszak.
2: Wiadomości w net. Blisko 40 miliardów złotych zadłużenia szpitali, powiedział w Poranku w net doradca prezydenta i szef Rady Zdrowia przy prezydencie profesor Piotr Czałderna. To najwyższy poziom zadłużenia systemu ochrony zdrowia w historii. Według profesora sama skala wydatków nie rozwiązuje problemów ochrony zdrowia. Jak wskazał, budżet NFZ w ostatnich latach niemal się podwoił, a jednocześnie wydatki prywatne obywateli wzrosły około 50%. Cała rozmowa na portalu wnet.fm. Ogólnokrajowy protest maszynistów odbędzie się jutro. To reakcja na wczorajszy wypadek w Sokolnikach Suchych, w wyniku którego zginęła jedna osoba. Jutro pociągi będą pokonywać przejazdy kolejowe z bezpieczną prędkością 20 km na godzinę, zapowiedział prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.
5: Zapewne będą jutro opóźnienia pociągów, pewnie nawet i duże. Natomiast uważamy, że lepiej jak będą te opóźnienia przez jeden dzień, niż mają ginąć kolejne ofiary na polskich torach.
2: Zgodnie z kodeksem pracy, pracownicy mogą odmówić wykonywania obowiązków, jeżeli uznają, że jest to niebezpieczne, powiedział prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział zmiany w przepisach. Jedna z propozycji to utrata prawa jazdy na 3 miesiące po zignorowaniu czerwonego światła na przejeździe kolejowym. W izraelskim nalocie w Strefie Gazy zginęli mężczyzna, jego żona oraz ich dwie córki w wieku 8 i 12 lat, poinformowały służby medyczne. Do ataku doszło w domu w północnej części Strefy Gazy, gdzie izraelska armia w ciągu ostatnich 2 dni nasiliła bombardowania budynków mieszkalnych. Zawarte w październiku ubiegłego roku przy wsparciu USA zawieszenie broni powstrzymało działania wojenne na dużą skalę, ale nie zakończyło izraelskich nalotów. Niewielkie są również postępy w kierunku trwałego pokoju. Donald Trump obiecał wypłatę $5000 każdemu dorosłemu Amerykaninowi, jeśli republikanie utrzymają kontrolę nad obiema izbami kongresu po listopadowych wyborach połówkowych. Prezydent USA przedstawił tę propozycję podczas konwencji Partii Republikańskiej w Dallas. Nazwał ją dywidendą Trumpa. Jak zaznaczył, pieniądze miałyby trafić do obywateli po zwycięstwie jego ugrupowania w głosowaniu. Realizacja obietnicy wymagałaby zgody kongresu i mogłaby kosztować ponad $1 bln. Wiceprezydent J.D. Vance sugerował później, że świadczenie mogłoby nie obejmować najbogatszych Amerykanów. Według ekspertów finansowych pomysł budzi poważne zastrzeżenia ze względu na ogromny deficyt budżetowy USA. Sojusznicy NATO udaremnili rosyjski plan sabotażu podwodnych kabli. Sojusz wykrył rosyjskie okręty podwodne podczas tajnych ćwiczeń w pobliżu arktycznego archipelagu Svalbard. Jak ustalił Reuters, rosyjski dyrektorat podwodnych działań wojennych miał testować technologię umożliwiającą unieszkodliwianie kluczowych podmorskich kabli. Rosjanie wykorzystywali do tego głębinowe pojazdy podwodne. Brytyjskie, norweskie i amerykańskie siły śledziły rosyjskie jednostki i podjęły z nimi konfrontację. Ćwiczenia nie zostały ukończone, a rosyjskie okręty opuściły rejon. Według zachodnich urzędników Moskwa może przygotowywać się do działań sabotażowych przeciwko państwom NATO. Zniszczenie podmorskich kabli mogłoby zakłócić łączność internetową oraz transakcje finansowe. Szczególne znaczenie mają kable łączące Svalbard z Norwegią, którymi przesyłane są ogromne ilości danych satelitarnych.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
0: Reklama.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet. W każdy czwartek o godzinie 18:00. Zapraszam.
11: To była autopromocja.
13: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Móżdżek na wynos. Występują Żyrafa Kleszcz, Premierka, Janko Łuk, czyli Łuk Janka, albo Zakuty Łeb.
14: Zakuty Łeb.
15: Au, au, przestań, przestań.
16: Dotarło?
15: Au, au, a, au, zaraz mi łeb pęknie.
16: Ojej, rozlało się. Ale może to i lepiej. No to dajmy jeszcze czegoś czerwonego do smaku, czyli chili?

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy po raz ostatni dzisiaj do Odysei Wyborczej. Na naszych łączach kolejny gość. Razem z nami jest Tomasz Sommer, redaktor naczelny tygodnika Najwyższy Czas. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: To typ za nami rozmowa z Mariuszem Staniszewskim na temat Donalda Tuska. To my zajmiemy się prawicą. Informacja z wczoraj, także która wybrzmiała w studiu Radia Wnet. Roman Fritz mówił, nie będzie całego paktu senackiego na prawicy. Konfederacja Korony Polskiej idzie sama, wystawi 100 kandydatów w 100 okręgach. Dlaczego nie ma porozumienia między Koroną na przykład, a Konfederacją? Skąd takie dwa bloki się ukują? Jeden PiS, pewnie Rozwój Plus do tego, plus Konfederacja Bosaka i Mentzena i zupełnie osobno Grzegorz Braun.
2: No oczywiście zobaczymy, jak to się wszystko skończy, bo może się skończyć jeszcze różnie. Natomiast ze strony PiS-u i ze strony dwóch bodajże urzędników kancelarii prezydenta Nawrockiego, który to prezydent miał tę koalicję lepić w jakiś sposób, no pojawiły się, krótko mówiąc, głosy braku zainteresowania taką koalicją senacką, no więc każda organizacja, jak rozumiem, się w tej chwili szykuje do tego startu na własną rękę. No to wiadomo, czym się skończy, ale to jest wybór PiS-u i pana prezydenta. Tam była taka, krótko mówiąc, nadzieja, że ponieważ na pana prezydenta głosowali no, ludzie, którzy popierają te wszystkie inne partie poza PiS-em, to pan prezydent powinien właśnie

0: by prezydentem nie został. Jaka jest przyczyna takiej postawy? No to możemy się tylko domyślać, ale wygląda na to, że główną rolę grają tutaj rozmaite stolice zagraniczne. Innymi słowy, zresztą prezes Kaczyński...
1: Antonie, no powiedzmy wprost, bo to także w internecie się pojawia, że to jest pakt, który spaja Tom Rowe, że to jest pakt amerykański, dlatego nie ma tam Brauna, bo na to się nie zgodziła ambasada amerykańska. Takie jest stanowisko, takie jest przypuszczenie, lepsze słowo, polityków Grzegorza Brauna.
0: Znaczy to nie jest przypuszczenie, dlatego, bo takie słowa wypowiedział wprost, czy w tym sensie coś powiedział Jarosław Kaczyński już parę tygodni temu, czy tam chyba ponad miesiąc temu. Więc to nie jest przypuszczenie, tylko to jest relacja sytuacji. I ja z tego
1: jedną uwagę, bo gdzieś chyba pan redaktor dotyka dłonią mikrofonu i jest taki stuk.
0: A tak, dobra, już nie dotykam.
1: O, teraz dotykałem jest. Oczywiście. Tak jest, teraz jest lepiej. No to kontynuujmy myśl. Jarosław Kaczyński i ambasada USA.
0: Tak, no i stąd była taka koncepcja między innymi, żeby jakby bypassować te rozmowy poprzez prezydenta Nawrockiego, ale najwyraźniej ta koncepcja też padła. No powiedzmy sobie szczerze, jaka jest sytuacja. Sytuacja jest taka, że jeżeli pójdą dwa bloki, czyli blok szeroko pojęty lewacki, czyli Tusk i tak dalej, i szeroko pojęty prawacki, czyli Konfederację, PiS i tak dalej, to wtedy ten blok szeroko pojęty prawacki wygra. Jeżeli natomiast tylko jedna z tych czterech, no pytanie, jaki status będzie miała poparcia partia Morawieckiego za jakiś czas, to zobaczymy, bo to jest jeszcze zagadka. Ale jeżeli tylko jedna z tych partii odpadnie, to wtedy wygra blok lewacki Tuska. I każdy z tych liderów, który z tego paktu się wyłamuje, gra na rzecz zwycięstwa Tuska. I takie są nieprzyjemne fakty. Bez względu na to, czy każe mu to robić ambasador Rose, czy jakiś inny ambasador, nie mam pojęcia. No, Jarosław Kaczyński tam się spotykał z ambasadorem Rose'em i takie relacje przekazywał, więc no, chyba przynajmniej częściowo jest to prawda, co oświadczył. Więc sytuacja, tak jak mówię, jest tutaj przerażająco jasna.
1: Jasne, ale to postarajmy się w niej odnaleźć, bo wydaje się, że właśnie coś, co może nie było takie oczywiste, ale coś, co najbardziej dzieli polską szeroko pojętą prawicę, to jest polityka zagraniczna. I że ta prawica dzieli się na tą prawicę proatlantycką i tą prawicę wschodnio-południową. Także tu jest podział.
0: Ja bym tak tego nie stawiał, bo jednak to Jarosław Kaczyński. Bo to Jarosław Kaczyński uczestniczył w szlamowaniu polskiej niepodległości, podpisując się na różnych unijnych aktach. To jednak były premier Morawiecki podpisał takie dokumenty i takie prawa unijne, które no, umożliwiły te warunkowanie wypłaty środków poprzez sytuację polityczną, te wszystkie ETS-y. On tam się wykręca z tego, że to nie zawsze był i tam... jakby stosuje taką technikę na zamęt, tak, że tam było 150 tysięcy aktów, a on tylko uczestniczył w 74 tysiącach i akurat nie w tych, które tam, no wie pan, no to jest oczywiście niepoważne, bo on jednak prowadził tę politykę i jeżeli by powiedział na którymkolwiek z tych szczytów Rady Europejskiej, że nie ma mojej zgody, to by tej zgody nie było, tak? A to, że tam się to jakoś inaczej toczyło, no to jest po prostu niepoważne.
1: Znaczy, więc prawda jest taka, że Polska jako jedyna była przeciwko polityce klimatycznej. Nawet Węgry Orbana ochoczo wszystko podpisywały na wielu elementach Rady Europejskiej. Polska była przeciwko jako jedyny
0: kraj. Nie była przeciw, tylko pan Morawiecki na rynek krajowy coś takiego mówi.
1: No nie, no głosowania są faktem i wiele głosowań, większość głosowań.
0: Nie, ale głosowania na niższym poziomie. Natomiast nigdy nie było weta, a weto mogło być w innej sprawie nawet, warunkującej tą drugą sprawę, rozumie pan? A mówienie tak, że no my wprawdzie byliśmy przeciw, no ale musieliśmy wszystko podpisać, no to jest po prostu oszukiwanie ludzi. Także pan Morawiecki powinien stanąć no, w jakby otwartości sumienia i przyznać się do tego, tak? I jak my rozmawiamy o kontrowersyjnych postaciach, to dla mnie nie jest kontrowersyjny Grzegorz Braun, dlatego bo na niego ambasador Rose, też kontrowersyjna postać, w jakiś sposób negatywnie reaguje. Dla mnie kontrowersyjną postacią jest przede

0: wszystkim Mateusz Morawiecki, który robił to, co robił, i skutki tej polityki w tej chwili mamy nawet w codziennych rachunkach za prąd, tak? Na Grzegorza Brauna można się w różny sposób tam no, negatywnie ustosunkowywać, można mówić, dobrze, zdmuchnął świeczkę w Sejmie, no straszna zbrodnia, ale za to żaden Polak nie zapłaci. Natomiast za decyzję pana Morawieckiego każdy Polak co miesiąc płaci w rachunkach. Na litość boską.
1: Morawiecki, chociaż warto pamiętać, że
0: bronić ma to... dwa razy, to ma twarz Morawieckiego. On nam wyskakuje z gniazdka, rozumie pan? Ale mimo
1: nawet,
0: to...
1: Nawet z lodówki.
0: Grzegorz Braun, ale mimo to Grzegorz Braun mówi, dobra, okej, pakt senacki, żeby odsunąć tych samych szkodników, ale jeszcze gorszych, tak? No bo polityka unijna pana Tuska i pana Morawieckiego jest identyczna, umówmy się. Identyczna.
1: Też można by polemizować, to jest uogólnienie, chociażby pakt migracyjny, dopóki rządził Prawo i Sprawiedliwość, paktu migracyjnego nie było i tak się złożyło, pewnie przypadkiem, że on wrócił na agendę, jak upadły w Polsce rządy.
0: Ale jak spojrzymy na liczbę sprowadzanych ludzi, to się okazuje, że liczba sprowadzanych ludzi jest bardzo zbliżona. No.
1: To już co innego, biznes ma swoje prawa, biznes wymagał i rzeczywiście rząd prawicy pod tym względem nie był zbyt asertywny.
0: Także no, sytuacja tego paktu senackiego to jest papierek lakmusowy. Czy ktoś jest za ambasadami, czy ktoś jest za dalszą demolką unijną, czy ktoś jest za tym, żeby rządził Tusk, czy nie? I to jest prosta odpowiedź. I wygląda na to, niestety, że Jarosław Kaczyński, bo jak rozumiem, on jest głównym tutaj czynnikiem takim stworzeniem tego sprzeciwu, no jest po prostu za tym, no i tyle.
1: No to jeszcze do mojej myśli wrócę, która się panu redaktorowi nie do końca spodobała, to ten podział, bo rzeczywiście, okej, można mówić, że Mateusz Morawiecki, zresztą to mówią sami politycy PiSu, kompromisu było za dużo było zgody, trzeba było pójść na twardo, to jest dyskusja, która no de facto PiS rozerwała na dwa różne stronnictwa polityczne, bo jeżeli szukać jakichś różnic poza ambicjami, to właśnie były to różnice w podejściu do polityki unijnej i klimatycznej również, i teraz część polityków PiSu bardzo to wyrzuca i pewnie trochę racji ma, bo ta dyskusja wewnątrz PiSu trwała, chociaż wygrała opcja Mateusza Morawieckiego i wszyscy ci, którzy dzisiaj Mateusza krytykują, a są w PiSie, kiedy byli przy rządzie, to chcąc, nie chcąc taką, a nie inną politykę europejską prowadzili, no, ale tego mojego głównej myśli bym wrócił, no, że abstrahując od podpisanych dokumentów Unii Europejskiej, to jednak prawica polska przynajmniej deklaratywnie, ale chyba nie tylko, stawia na Amerykę i to jest PiS, to jest duża część pewnie Konfederacji, no, a stronnictwo Grzegorza Brauna raczej stawia na Chiny, Indie i Rosję, że to jest ten kierunek i że to o dziwo nie gospodarka, nie sprawy podatkowe, nie sprawy czy więcej liberalizmu, czy więcej kwestii społecznych, czy tam socjalizmu, tylko właśnie kwestia, na kim się oprzeć de facto dzieli prawicę paradoksalnie.
0: Nie, to
1: no
0: jest...
1: No zobacz, jak wygląda relacja między Karolem Nawrockim a Grzegorzem Braunem i jego stronnictwem. Taki otwarta krytyka tej prezentury pojawiła się dopiero po wystąpieniach 6 sierpnia, a zwłaszcza 15 sierpnia, gdzie Karol Nawrocki bardzo krytykował Rosję i pokazywał, że Rosja jest odwiecznym wrogiem Polski. No i te słowa wywołały duży sprzeciw wśród polityków i sympatyków Grzegorza Brauna, że to jest jednak znaczy, ten element, gdzie jest ta różnica.
0: No nie, to jest oczywiście nieprawda. Mamy no, w Polsce...
1: Nie, panie no redaktorze.
0: No, to jest no po prawda. Prostu nieprawda.
1: Nie, no prawda.
0: Nie, no to jest oczywiście nieprawda. Nikt nie zamierza, się tak wyrażę, jak to się mówiło w dawnych czasach, podważać sojuszy czy czegoś takiego. Natomiast panie przecież redaktor, nasz sojusznik...
1: Tu wczoraj siedział Roman Fritz i mówił zamknąć bazy amerykańskie w Polsce.
0: To jest kwestia niepodległości. Natomiast Turcja też zamknęła bazy amerykańskie u siebie, tak? Natomiast, a jest członkiem NATO i jakoś nie ma problemu. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, że w tej chwili głowa państwa tego naszego sojuszniczego, czyli Donald Trump, wysyła właśnie w tej chwili przecież tak, wczoraj, przedwczoraj, swoich przedstawicieli do kogo, panie redaktorze?
1: Do Donalda, do Władimira Putina.
0: Do Władimirowicza Putina, niech pan zobaczy. Amerykanie w tej chwili, wczoraj, przedwczoraj, chyba teraz nawet, dyskutują. Trump komentuje te rozmowy. Dzisiaj widziałem, czytałem, że on tam skomentował, że chyba chce Władimir Putin dokonać transakcji. Dzisiaj takie zdania, o ile dobrze to sobie przypominam, padły ze strony Donalda Trumpa, czyli szefa tego sojusznika, z którym utrzymujemy relacje. To teraz jest pytanie, czy my mamy działać tak jak ten nasz sojusznik, czy mamy z jakichś powodów działać zupełnie inaczej, zakładać, że po naszej wschodniej granicy będzie czarna dziura przez 100, 200, 300, 500 lat. W związku z tym, jeżeli na przykład ta wojna się skończy za miesiąc, za dwa, za pół roku, to my wtedy co? Będziemy od razu spoglądać na wschód? Wie pan, ja świetnie znam historię, bo jak pan wie, się zajmuję tą historią, też w przedziale relacji polsko-rosyjskiej, a zwłaszcza polsko-sowieckiej. I zapewniam pana o jednym. Bez względu na to, co się dzieje, zawsze trzeba prowadzić dyplomację i zawsze trzeba prowadzić gospodarkę. My zerwaliśmy stosunki z jednym zbrodniarzem wojennym, czyli Władimirem Putinem, tak? Ale na przykład z drugim zbrodniarzem wojennym, Netanyahu, nie zerwaliśmy stosunków. Jak pan pójdzie do byle supermarketu w Polsce, to co pan znajdzie? No znajdzie pan dział warzywny, a w dziale warzywnym bardzo dużo różnych towarów z Izraela, od zbrodniarza wojennego.
1: O tyle się trochę wzruszyłem.
0: Ja nie nawołuję, żeby zabronić handlu z Izraelem, ale drogą do pokoju jest też handel, więc jak najbardziej handel z Rosją, dlaczego nie? A jacyś paranoicy, którzy okupują u nas stosunki rządowe, od lat mają takie podejście, że z jednym zbrodniarzem wojennym handlujemy, a z drugim zbrodniarzem wojennym nie handlujemy. No, trzeba mieć coś nie po kolei w głowie, żeby coś takiego robić. A to jest oficjalna doktryna. I jeżeli tylko na przykład ktoś w partii Grzegorza Brauna powie właśnie to, co ja w tej chwili powiedziałem, to jest jako traktowany jako agent Putina, bo na przykład chce sprzedać jabłka do Rosji. Czyli co? Czyli ci wszyscy ludzie to są agenci Netanyahu? Kaczyński, Tusk, prezydent Nawrocki, czy to są agenci Netanyahu w tym paranoicznym rozumowaniu? No ja tak nie uważam. Ale jeżeli byśmy rozmawiali per analogium, no to tak by wypadało. No,
1: no to też agentem Putina byłby były wiceminister u Tuska rolnictwa Michał Kołodziejczak. Ja tylko jedną taką anotację, bo z tego co pamiętam, my mamy cały czas relacje z Rosją. Nikt ich z Rosją nie zerwał. Ambasador rosyjski...
0: Nie mamy relacje, jak mamy jedną placówkę, zdaje się, została tylko
1: tak,
0: ambasador.
1: Ambasador jest tak samo, chociaż nie wiem, czy mamy ambasadora w Izraela w Polsce, bo za czasów PiSu te relacje faktycznie zostały zerwane i ambasadorzy powracali do swoich krajów, więc tutaj chyba nawet było w pewnym momencie gorzej, bo był ambasador Polski w Rosji, był ambasador Rosji w Polsce za czasów PiSu i wojny już na Ukrainie Północno-Wschodniej, a nie było szefów placówek Izraela w Polsce i Warszawy w Teheranie, więc nawet było tak, że z Netanyahu były te relacje gorsze niż z Władimirem Putinem, formalne przynajmniej.
0: Tworzona jest na Zachodzie taka koalicja, aby nie sprowadzać z terenów okupowanych przez Izrael i wykorzystywanych gospodarczo przez Izrael jakichś tam produktów. W tej koalicji tam uczestniczy Kanada, Wielka Brytania, ktoś tam jeszcze uczestniczy.
1: Hiszpania.
0: Polska formalnie też nie uczestniczy, ale będzie sprowadzać te towary nadal. Także uczestniczy, ale nie uczestniczy. I to jest podejście pragmatyczne. I proszę zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone akurat w tej sprawie, oczywiście w tej koalicji, nie biorą udziału, tak? Więc Polska tutaj się z tym sojusznikiem w tej sprawie w jakiś sposób, no nie tyle w 100% zgadza, ale miarkuje, czyli niby tam troszkę jest za, ale w zasadzie przeciw, tak? I dokładnie to samo trzeba robić w każdej innej sytuacji. Jeżeli mamy w tej chwili zaawansowane rozmowy amerykańsko-rosyjskie, to Polska jako kraj, który graniczy z tą Rosją, tak? I literalnie, i tak powiedzmy w sensie strefy. Powinna Polska uczestniczyć w tych rozmowach. Powinien ktoś pójść do tego pana Trumpa i powiedzieć, my tu mamy takiego podsekretarza stanu, który też chciałby tam pojechać, albo przynajmniej dostawać dokumenty, albo przynajmniej coś wiedzieć, albo przynajmniej coś doradzić i tak dalej, i tak dalej. No ja się pytam, gdzie to jest? Gdzie jest taka inicjatywa? Gdzie jest nasz człowiek w Moskwie? Czy ktoś z Polaków wie, jakie są poglądy na tę sprawę tego pana Witkowa, pana Kushnera? Czy oni tu zostali zaproszeni na przykład, żebyśmy się jakoś bezpośrednio dowiedzieli?
1: Ale to w sumie paradoksalne, bo jednak mamy w tej chwili w rządzie no, ludzi, którzy dobrze znają Moskwę, dobrze znają Władimira Putina, doskonale znają pana Sergeja Ławrowa. No, to jest Donald Tusk, Radosław Sikorski, którzy robili reset z Rosją i mieli te relacje, zdaje się, doskonałe. Nawet jest taki przepływ kadrowy między Sikorskim i Tuskiem, a Grzegorzem Braunem, w postaci osoby, która była architektem polityki wschodniej pierwszego rządu Tuska, a teraz jest częstym gościem różnych spotkań, także organizowanych przez Krone Brauna, więc tu jest może jakieś takie junktium porozumienia.
0: Wie pan, no ciężko mi jest ocenić, czy tam jest jakieś porozumienie. Wygląda na to, że nie ma, ponieważ pan Tusk, jak rozumiem, przed wyborami postanowił pójść w tę samą retorykę, co Mateusz Morawiecki, czyli straszy wojną, tak? Straszy wojną. Ja byłem na jakichś tam targach książki w Rzeszowie, na przykład w minioną sobotę, i tam dostałem, bo ja rozumiem, to jest jakoś strefowo te komunikaty takie na telefony są podawane, i ja dostałem tam w Rzeszowie telefon, ten SMS, że trwa bombardowanie Kijowa. Teraz dokładnie przeczytam, jak to trwało, jak to się nazywa, żeby nie skłamać. No bo też alert RCB i to brzmiało tak. W Rzeszowie, bo w Warszawie, bo tam dzwoniłem do żony, to żona nie dostała.
1: Ja też nie dostałem, to Rzeszów Lublin dostał.
0: No właśnie, no i a po paru godzinach, że już przestali bombardować. Rozumie pan? No ja się pytam, no o co chodzi, tak? No wiem, o co chodzi. No chodzi o to, żeby zastraszać wojną, żeby tworzyć atmosferę grozy. Bo co się dzieje, jak jest atmosfera grozy? No naród się skupia przy władzy. A kto jest u władzy? Pan Tusk. Więc rozumowanie jest proste. My będziemy straszyć Putinem, tak samo jak to robił Morawiecki, i część elektoratu to kupi i, krótko mówiąc, będzie przy nas. Tak? Więc to jest coś okropnego. Przeczytam. I trzy razy. Uwaga, uwaga, uwaga. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. No to śledziłem i parę godzin później dostałem następujący komunikat. Trzy razy. Uwaga, wykrzyknik. Uwaga, wykrzyknik. Uwaga, wykrzyknik. Zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty. No to śledzę nadal.
1: Może coś przyjdzie. Chociaż...
0: Natomiast jedno zdanie.
1: Jasne.
0: Jeszcze kończąc tę myśl. Nie ma sytuacji, w której nie ma dyplomacji. Nie ma sytuacji, w której nie ma dyplomacji. Jak ktoś mówi, a takie słowa padają w Polsce w tej chwili, że absolutnie nie rozmawiamy, absolutnie nie utrzymujemy kontaktu, absolutnie wszystko tniemy, to znaczy, że to są albo jacyś wrogowie Polski, albo to są idioci. No nie mam innego tutaj wyjaśnienia tej sytuacji.
1: Zobaczymy, co będzie z tych spotkań. Jak uczy historia, te spotkania na szczycie no, często nie były dla Rosji korzystne. Było to spotkanie Reagana, zdaje się, z Gorbaczowem w Helsinkach, potem było spotkanie jeszcze Bidena z Władimirem Putinem, potem było spotkanie w Anchorage Trumpa z Putinem. I wojna jak trwała, tak trwa, więc nie wiem, czy teraz coś się bardzo, bardzo by zmieniło. Tak tylko na marginesie, że te spotkania prezydentów Stanów z prezydentami Rosji czasami tylko miały na celu uśpienie Moskwy. I do tej pory analitycy na Kremlu, ci bardziej turbopatrioci, śmieją się z Putina, że uwierzył w ducha Ankorycza, że Donald Tusk go zrobił w bambuko. No ale to już ocena rosyjskich blogerów i rosyjskich turbopatriotów. Nie wiem, jak to będzie przy tej rundzie spotkań, ale historia uczy, że te spotkania wcale tak się na koniec wojny nie przekładają od razu.
0: Nieważne, ale one się toczą. I jeżeli jest stół, przy którym ktoś rozmawia, to znaczy psim obowiązkiem polskiej dyplomacji nie jest mówienie, że ja przy tym stole nie zasiądę, ja w ogóle rwę kontakty i tam jest dziura, piekło, ad, tak? Tylko mówię, że cokolwiek się dzieje, to rozmawiamy, bo z tych rozmów mogą różne rzeczy wyniknąć, tak? Po pierwsze, przepływ informacji jest, co się dzieje. Po drugie, pojawiają się nieoczekiwane sytuacje, które można wykorzystać. A po czwarte, zawsze rozmowa, o ile się nie zakończy bijatyką pięściami, to prowadzi do jakiegoś kompromisu. No i to znaczy, mi to w ogóle jest wstyd, że ja takie oczywiste rzeczy muszę powtarzać, tak?
1: Rozmowy dyplomatyczne trwają tak, jak Polski nie było w formacie normandzkim, tak teraz oczywiście nie ma nas przy stole. Przez chwilę Polska była bardzo istotna, rok 22-23, a potem nasza rola po 23 roku.
0: No tak, ale niech pan pomyśli, maleć. Jak może być ta rola jakakolwiek, jeżeli my mówimy, zakładamy, że my nie rozmawiamy z Rosją. No po co ma nas ktokolwiek zapraszać do rozmów z Rosją, skoro słyszy z Polski 100 komunikatów, że my z Rosją nie rozmawiamy dlatego, bo krzywdzi Ukrainę. No krzywdzi, ale rozmawiać i tak trzeba. To jest, wie pan, to jest na tej samej zasadzie, że jeżeli dochodzi do aktu agresji nawet na ulicy, no to nie mówimy, że ponieważ pan, nie wiem, rzucił się na drugiego pana i jesteśmy tym oburzeni, więc nie rozmawiamy z tym panem. Nie mówimy mu, stary, uspokój się, nie mówimy mu, może jakoś to inaczej rozwiążcie ten problem, czy coś takiego, tak? Tylko mówimy, nie, my nie rozmawiamy.
1: Chociaż z Rosją lepiej rozmawiać w Rydze niż w Poczdamie. Przynajmniej dla Polski zawsze lepiej z Rosją pokonaną rozmawiać niż z Rosją zwycięską z historii. To chyba nam lepiej wychodziło z reguły.
0: Także ale to wie pan, no to możemy sobie marzyć o różnych sytuacjach, a rzeczywistość jest taka, jaka jest, no wie pan. Ja pamiętam, że wojna się zaczęła w lutym 2022 roku i od tej pory było takich, którzy wieszczyli zarówno zagładę Ukrainy, jak i zagładę Putina, który już tam miał umrzeć, być chory i tak dalej, to ja takich słyszałem wypowiedzi
1: wiele.
0: Mnóstwo, tak? A realia...
1: Znaczy by było takie... z jednej i z drugiej strony jest taki bardzo lubiany na części prawicy pan, żeby nie pomylił nazwiska, John Mersheimer, o ile chyba przekręciłem jego nazwisko. On tak...
0: Jest, tak.
1: Raz mniej więcej na kwartał mówi, że Ukraina już upada, a ona dalej stoi. I żeby było jasne, tak. po drugiej stronie niewielu było takich mędrków, którzy mówili, że zaraz Rosja upadnie, a Rosja jak stoi, tak stoi, chyba szybko się nie wywróci. Wojna trwa...
0: I z tego trzeba wyciągać wnioski.
1: Tak jest. Na koniec zapytam o dwie rzeczy. Wrócę do paktu senackiego, czyli pana zdaniem, pana redaktora, to jest takie trochę taktyczne postawienie sprawy ze strony Grzegorza Brauna. Jakaś forma licytacji, czy już ostateczne rozejście? O konkluzję poproszę w tym temacie.
0: Wie pan, no każda organizacja musi szykować się na każdy scenariusz, tak? Jeżeli na przykład rzeczywiście te rozmowy zakończą się fiaskiem, to no musi być tych 100 kandydatów, a jak pan widzi po ostatniej wpadce jednej z organizacji w Krakowie, zawsze do takich wpadek może dojść, a jeżeli może dojść, to trzeba zrobić wszystko, aby być z góry przygotowanym na pokonanie tych trudności, no bo trzeba będzie zebrać podpisy, tam chyba, o ile dobrze pamiętam, jest chyba 5000, tak, na jednego senatora w 100 okręgach, tak. To są większe okręgi, to nie są pojedyncze miasta, ale jednak jest to jakaś tam praca organizacyjna, więc no i trzeba mieć 100 kandydatów, którzy po pierwsze zgodzą kandydować, po drugie no coś tam sobą reprezentują, bo wiadomo, że przy tym układzie, który tutaj...
1: Jest, bo trzeba znaleźć ludzi na listy wyborcze, 41 okręgów, wiele miejsc na listach, to jednak trzeba...
0: Nie, to jest, mówię o przypadku senackim.
1: Tak, bo tak, ale to się nie rozdwoją, bo to muszą być inni ludzie.
0: To muszą być inni ludzie, a niech pan zwróci uwagę, że prawdopodobieństwo, że to jest występ symboliczny z uwagi na ten podział jest bardzo duże. Innymi słowy, pójdą kandydaci tutaj, którzy... No ich szanse na zwycięstwo są zbliżone do zera, więc oni się poświęcają w pewnym sensie, dlatego, bo świecą twarzą, a no nic za to nie dostaną. Tak?
1: Ludzie ideowi, może tacy się znajdą. I na koniec, jesteśmy mocno po czasie, ale zapytam, to chyba są prawdziwe pogłoski, że szykuje się wydanie twórczości, dzieł filozoficznych pana profesora Wolniewicza.
0: No to już jest szykowane, tak, to od pewnego czasu. Zobaczymy jak to.
1: Kiedy i gdzie?
0: Nie wiem, bo to nie ja wydaję. To nie ja wydaję. Więc no czekamy. No, taką osobą, która sprawuje pieczę nad spuścizną profesora Wolniewicza jest pani doktor Ewa, no córka Ewa Wolniewicz. I ona rzeczywiście, trzeba przyznać, bardzo dzielnie i zaangażowaniem się tą spuścizną zajmuje, bo to bardzo często jest tak, że jest jakiś wybitny człowiek, który zostawił rzeczywiście po sobie pewnego rodzaju spuściznę i nie ma się kto tym zająć. A pani Ewa Wolniewicz-Warska zajęła się tym, organizowała różne spotkania, różne takie sympozja, pewnego rodzaju tok edukacyjny też stworzyła, zadbała o to, żeby wyszło troszkę książek na ten temat, no a teraz jest szykowana ta edycja. Jest oczywiście też kilku naukowców, którzy są spadkobiercami i oni uczestniczą w tym bardziej merytorycznie. Natomiast tutaj jest rzeczywiście, ja zawsze no znam osobiście panią Ewę, więc z podziwem patrzę, że każdemu bym z takich osób, które właśnie mają jakieś dziedzictwo, spuściznę, każdemu bym życzył takiej córki, aby, krótko mówiąc, się spuścizną tą zajęła.
1: I dziedzictwem nawet takie osoba bym użył, bo to może nawet lepsze. Tomasz Sommer, redaktor naczelny Tygodnika Najwyższy Czas, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. I tym samym kończymy audycję wyborczą Czas na Studio Wilno. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Odyseja wyborcza. www.wnet.fm. Reklama.
3: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
4: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
5: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
4: Zaprasza Fundacja Art Bene.
2: Po reklamie.
6: Budzisz się i słuchasz.
7: Radio Wnet.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: utapia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się.
1: Jest mnie za mało na lustra.
0: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la.
1: Jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
0: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się.
1: Jest mnie za mało na lustra.
0: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren,

0: Dzień dobry, minęła 12. W tym wydaniu wiadomości jutro ogólnokrajowy protest maszynistów, blisko 40 miliardów złotych zadłużenia szpitali oraz rosyjski plan sabotażu podwodnych kabli. Udaremniony Jakub Duszak, zapraszam.
1: Wiadomości wnet.
0: Ogólnokrajowy protest maszynistów domagających się poprawy bezpieczeństwa na torach odbędzie się jutro. To reakcja na wczorajszy wypadek w Sokolnikach Suchych, w wyniku którego zginęła jedna osoba. Jutro pociągi będą pokonywać przejazdy kolejowe z bezpieczną prędkością 20 km na godzinę, zapowiedział prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.
2: Zapewne będą jutro opóźnienia pociągów, pewnie nawet i duże. Natomiast uważamy, że lepiej jak będą te opóźnienia przez jeden dzień, niż mają ginąć kolejne ofiary na polskich torach.
0: Zgodnie z kodeksem pracy, pracownicy mogą odmówić wykonywania obowiązków, jeżeli uznają, że jest to niebezpieczne, powiedział prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział zmiany w przepisach. Jedna z propozycji to utrata prawa jazdy na 3 miesiące po zignorowaniu czerwonego światła na przejeździe kolejowym. Blisko 40 miliardów złotych zadłużenia szpitali, powiedział w poranku wnet doradca prezydenta i szef Rady Zdrowia przy prezydencie profesor Piotr Czauderna. To najwyższy poziom zadłużenia systemu ochrony zdrowia w historii. Według profesora sama skala wydatków nie rozwiązuje problemów ochrony zdrowia. Jak wskazał, budżet NFZ w ostatnich latach niemal się podwoił, a jednocześnie wydatki prywatne obywateli wzrosły o około 50%. Cała rozmowa na portalu wnet.fm. W izraelskim nalocie w Strefie Gazy zginęli mężczyzna, jego żona oraz ich dwie córki w wieku 8 i 12 lat, poinformowały służby medyczne. Do ataku doszło w domu w północnej części Strefy Gazy, gdzie izraelska armia w ciągu ostatnich 2 dni nasiliła bombardowania budynków mieszkalnych. Zawarte w październiku ubiegłego roku przy wsparciu USA zawieszenie broni powstrzymało działania wojenne na dużą skalę, ale nie zakończyło izraelskich ataków. Niewielkie są również postępy w kierunku trwałego pokoju. Co najmniej 5 osób zginęło, a 86 jest uznawanych za zaginione po pożarze promu na Filipinach, poinformowała tamtejsza straż przybrzeżna. Prom MV June Aster, który wypłynął z Manili, przewoził 117 pasażerów i 17 członków załogi. Gdy zbliżał się do celu popularnej wśród turystów wyspy Koron, na pokładzie wybuchł pożar. Ogień pojawił się wczoraj o godzinie 18.45 czasu lokalnego. Dziś o godzinie 11 nadal trwał. Straż przybrzeżna poinformowała, że silne prądy morskie i gęsty dym utrudniały akcję gaśniczą. Jeden z ocalałych powiedział, że spędził w morzu 2 godziny, zanim został uratowany. Sojusznicy NATO udaremnili rosyjski plan sabotażu podwodnych kabli. Sojusz wykrył rosyjskie okręty podwodne podczas tajnych ćwiczeń w pobliżu arktycznego archipelagu Svalbard. Jak ustalił Reuters, rosyjski dyrektorat podwodnych działań wojennych miał testować technologię umożliwiającą unieszkodliwianie kluczowych podmorskich kabli. Rosjanie wykorzystywali do tego głębinowe pojazdy podwodne. Brytyjskie, norweskie i amerykańskie siły śledziły rosyjskie jednostki i podjęły z nimi konfrontację. Ćwiczenia nie zostały ukończone, a rosyjskie okręty opuściły rejon. Według zachodnich urzędników Moskwa może przygotowywać się do działań sabotażowych przeciwko państwom NATO. Zniszczenie podmorskich kabli mogłoby zakłócić łączność internetową oraz transakcje finansowe. Szczególne znaczenie mają kable łączące Svalbard z Norwegią, którymi przesyłane są ogromne ilości danych satelitarnych.
3: Prognoza pogody.
0: Dziś na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże, a na wschodzie duże, z większymi przejaśnieniami i po południu rozpogodzeniami. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie, opady deszczu, na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i na Podhalu do 21 na południowym wschodzie.
4: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Reklama.
6: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
13: Hands up in the air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
11: To była autopromocja.

0: samo południe. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 12.10, a my w dzisiejszym programie będziemy rozmawiać o nowych przepisach. Rozporządzenie ministra zdrowia z lutego 2026 roku, które nazywa się, czy nazywane jest rozporządzeniem sklepikowym, ale także nazywane jest rozporządzeniem związane z tak zwaną dietą planetarną. Duże poruszenie w przestrzeni publicznej i o tym będziemy rozmawiać z różnymi stronami w dzisiejszej audycji. A z nami na początek jest pan redaktor Łukasz Warzecha, tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Zanim przejdziemy do przepisów polskich, to zależałoby mi na tym, żebyśmy spojrzeli szerzej, bo wiem, że pan takiej analizy dokonał. Skąd ta dieta planetarna się wzięła i jakie znaczenie mają tu na przykład takie instytucje jak Fundacja Rockefellerów czy też IKEA?
1: Rzeczywiście warto spojrzeć szerzej i sięgnąć do fundamentów tego projektu, tak to chyba trzeba nazwać. A jest to o tyle ważne, że gdybyśmy tego nie zrobili, to moglibyśmy mieć wrażenie, że mówimy tutaj o zmianie motywowanej rzeczywiście względami czysto zdrowotnymi. Ale tak nie jest. I sama nazwa tej diety, dieta planetarna, już nam to mówi, bo ta planetarna tutaj nie odnosi się, jak ja sam naiwnie początkowo myślałem, do na przykład kształtu jakiegoś diagramu żywieniowego, że jest okrągły jak planeta czy coś takiego, tylko odnosi się do ratowania planety. Ta dieta została opracowana przez grupę naukowców w 2019 roku. Ich raport został opublikowany w znanym naukowym czasopiśmie The Lancet i stąd zresztą nazwa Komisja IT Lancet. A ta grupa naukowców 3 lata wcześniej została zgromadzona w fundacji IT. IT tak jak jeść po angielsku. I ta fundacja od samego początku była finansowana przez 3 podmioty. Poza Stockholm Resilience Center, to jest instytucja naukowa przy Uniwersytecie Sztokholmskim, były to 2 fundacje. Fundacja Wellcome, Wellcome Trust i fundacja pani Stordalen. Gunhild Stordalen to jest taka duńska multimilionerka, czy właściwie miliarderka. Jest to o tyle ważne, że jak spojrzymy na przesłania tych fundacji, spojrzymy na to, jakie one deklarują cele, no to jesteśmy w domu, bo tam widzimy cały zestaw typowo lewicowych klisz, mówiących o tym, że właśnie trzeba ratować planetę, że trzeba zracjonalizować jedzenie w związku z tym, w jakim stanie ta planeta jest, że właśnie trzeba postawić na jedzenie roślinne i opracowywać dietę roślinną. No skąd to się bierze? Ano stąd, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o wołowinę, ale nie tylko, tu wołowina jest na pierwszym miejscu, krowy, jak wiadomo, emitują tylną częścią swojego ciała metan, dosyć w dużych ilościach i ten metan jest uznawany za jeden z takich zabójczych gazów dla planety, w związku z czym należy zredukować

0: nie wpływała na rezultaty, czyli na ten końcowy, ten projekt diety planetarnej, no ale przecież to by była właśnie skrajna naiwność. Wiadomo, że jeżeli jest bogaty sponsor, a tu mówimy o milionach funtów, obie te fundacje w sumie 6 milionów funtów wyłożyły na pierwsze 3 lata działania tej Eat Foundation, no to wiadomo, że ten, kto daje pieniądze, ma pewne oczekiwania. I naukowcy, którzy w tym biorą udział, musieliby być samobójcami, gdyby dostarczyli inny produkt ostateczny swoich prac niż ten, którego oczekuje fundator. Mówię o tym wszystkim właśnie po to, żeby pokazać, że na takim ideologicznym podejściu do jedzenia, do składu diety, ba, nawet zakładającym globalną rewolucję żywnościową, bo takie są deklaracje stojące za Eat Foundation, a także za Wellcome Trust, o którym tutaj dużo mówiłem, no to pokazuje, że zbudowane na tym rozporządzenie, to polskie rozporządzenie, ma ściśle ideologiczne korzenie. Pani też wspominała tu o fundacji Rockefellera, także o fundacji IKEA. One się włączyły do wspierania Eat Foundation w późniejszych latach, po tym pierwszym okresie też weszły do grona sponsorów tej grupy naukowców, stąd właśnie również o nich tutaj mówię.
1: To jest ten wątek globalny, to jest ten wątek międzynarodowy, panie redaktorze. A teraz spójrzmy na nasze lokalne podwórko. Ministerstwo uchwala i to rozporządzenie wchodzi w życie. Ja mam wrażenie, że nie tylko ja, ale myślę, że wielu rodziców, że nie było żadnych konsultacji z rodzicami, że nie było żadnych konsultacji ze stroną społeczną i szkołami, nauczycielami, ale z kolei na pewno inne zdanie w tym zakresie ma fundacja, czy też stowarzyszenie, tutaj mam zapisane,
0: Rev Green
1: Polska, tak, założony z kolei przez panie Spurek. Jak pan tutaj widzi też i łączy te korelacje rozporządzenia i działalności obu pań?
0: Tak, fundacja, czy właściwie instytut, bo oni się tak przedstawiają z angielska, Institute Rev Green. Rev to jest oczywiście skrót od słowa revolution, czyli rewolucja. Chwali się na swojej stronie tym, że w zasadzie przyniosła gotowy projekt jeszcze w 2024 roku do ministerstwa.
1: Czyli taki jawny lobbying, nic tutaj nie ukrywamy, prawda?
0: No, one nie ukrywają, one się chwalą tym, że wygrałyśmy. Tak, to jest wprost napisane właśnie w rodzaju żeńskim, tam w tej, na stronie fundacji, wygrałyśmy, czyli że został zrealizowany, przyniesiony do ministerstwa projekt. I ja zadałem pytania Ministerstwu Zdrowia, czy rzeczywiście jest tak, że został dostarczony jakiś gotowy projekt. Poprosiłem o przekazanie mi tego projektu, bo chciałbym sobie go porównać z tym, co ostatecznie się ukazało jako rozporządzenie. Zadałem również pytania o konsultacje, o których pani tu wspomniała, czy odbywały się jakieś konsultacje z dyrektorami szkół, no choćby wybranymi, czy ze środowiskami rodziców. Czekam na odpowiedzi w tej sprawie. Ale przypuszczam, jaka ta odpowiedź będzie, jeżeli oczywiście będzie konkretna i szczera, to zobaczymy. Ale podejrzewam, że no, trudno tutaj napisać wprost nieprawdę, więc pewnie będzie odpowiedź taka, że konsultacji nie było. Bardzo jestem też ciekaw, jaka będzie odpowiedź na moje pytanie o raporty i badania, na których opierali się twórcy tego rozporządzenia od innych osób, które podobno już się zwracały do ministerstwa, przy czym zaznaczam, ja zawsze wolę się zwrócić osobiście, żeby mieć tę odpowiedź adresowaną do mnie, podaną wprost, ale te inne osoby stwierdziły, że jedyne, na co Ministerstwo Zdrowia się powołuje, to właśnie ten raport komisji Eat Lancet, że nic innego tutaj nie wchodziło w grę, czyli to jedno opracowanie tych sponsorowanych w określonym celu naukowców, którzy swoje rezultaty opublikowali w 2019 roku.
1: No to teraz przejdźmy, panie redaktorze, do analizy już stricte tego rozporządzenia. Co w nim znajdziemy? Bo to chyba najbardziej niepokoi. Mamy przedstawione te przynajmniej założenia, które są i chyba one już są realizowane w szkołach, bo rodzice zaczynają o tym mówić, że tylko 2 razy w tygodniu ma być danie mięsne, a reszta to są rośliny strączkowe, ale przede wszystkim bardzo dużo węglowodanów jest w tej diecie.
0: Ja zaznaczam, że ja oczywiście nie jestem dietetykiem, więc ja nie recenzuję samej...
1: To wiemy.
0: Nie recenzuję samej diety pod kątem tego, jak ona na przykład wpłynie na zdrowie młodych ludzi. Natomiast pewne rzeczy się rzeczywiście rzucają w oczy. Na przykład

0: rzuca się w oczy to, że o ile w przypadku że tam produktów mlecznych czy właśnie roślin strączkowych jest użyte sformułowanie w tym rozporządzeniu co najmniej, czyli że coś ma być co najmniej raz w tygodniu.
1: I dyrekcja
0: co najmniej
1: może
0: dwa
1: sobie
0: razy
1: tutaj
0: w tygodniu,
1: decydować, prawda? Czy rodzice z nauczycielami.
0: Mhm. Czy minimalna liczba takich dni, czy więcej. O tyle w przypadku dań ze świeżego mięsa nie ma tego sformułowania co najmniej. Jest po prostu powiedziane dwa razy w tygodniu. No tutaj ewidentnie jest nierównowaga z innymi rodzajami posiłków. Jest też jest ten jeden dzień zapisany obowiązkowy, dzień strączkowy, czyli całkowicie bezmięsny. No i problem polega moim zdaniem na tym, że rodzicom narzuca się, jak powiedziałem, na bazie ideologicznej, na bazie, która mówi o ratowaniu planety, a nie tylko o tym, że to ma być zdrowe. Narzuca się określony skład tych posiłków i to będzie miało skutki również przecież finansowe, dlatego że oznacza to zwiększenie na przykład różnego rodzaju tych pojemników na odpadki, oznacza to, że ekonomia tych posiłków radykalnie spadnie, czyli trzeba będzie prawdopodobnie podnieść ich ceny, no i może się też okazać, że jest ogromny problem ze zjadaniem tych posiłków. Niektóre dzieci, no zwłaszcza myślę tu o uczniach szkół średnich, mają jeszcze możliwość taką, żeby po prostu wyjść sobie do sklepiku. A na ogół uczniowie szkół średnich już mogą wychodzić na przerwach ze swojej szkoły, ale dużo trudniej będzie uczniom szkół podstawowych, a już kompletnie będzie to niemożliwe w państwowych przedszkolach. Tam po prostu dzieci będą musiały zjeść, no albo będą głodne, to co zostanie im przygotowane. Więc to jest narzucenie bardzo konkretnego i znów to podkreślę, ideologicznie uzasadnionego schematu żywnościowego bez pozostawienia wyboru.
1: Czyli jak
0: widziałem
1: pan
0: materiał dzisiaj, tak, widziałem dzisiaj materiał pana posła Patryka Jakiego, który tam słusznie w tym materiale stwierdził, że gdyby dano tutaj wybór, no to byłaby inna sytuacja.
1: Właśnie chciałam
0: ale tego
1: o to
0: wyboru
1: zapytać,
0: właśnie nie ma.
1: Tak, że powinien być wybór. Jeżeli już idziemy w tę stronę i są tego rodzaju rozwiązania, rodzic powinien decydować, czy jest to dieta mięsna, czy wegetariańska. Rozumiem, że tego wyboru raczej chyba mieć nie będziemy, bo rozporządzenie wchodzi w życie i po prostu tak się dzieje. Tak mi się wydaje. Nie wiem,
0: tak, wyboru nie ma i rozporządzenie tego nie zakłada, przy czym też trzeba zaznaczyć, że nawet gdyby taki wybór był, no to tu byśmy mieli znów pytanie o kwestie ekonomiczne. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dajmy na to powiedzmy 100 uczniów dla uproszczenia je posiłek w szkole, z czego 20 deklaruje, że chce jeść posiłek tam jakiś, nie wiem, strączkowy właśnie. No to teraz dla tych 20 osób trzeba osobno sprowadzić produkty, trzeba osobno ten posiłek przygotować i skutkiem tego, jeżeli by rozłożyć te koszty na wszystkich, to będzie albo, że wszystkim trochę wzrośnie, albo, że te osoby, które wybiorą ten mało uczęszczany posiłek, będą musiały zapłacić dużo wyższą stawkę, a to by pewnie znowu wywołało protesty tych rodziców. Więc każde takie podejście do tego wywołuje od razu kłopot. Tutaj może warto jeszcze się zastanowić przez moment też nad aspektem czysto politycznym tej sprawy, bo proszę zauważyć, że rodzice, nawet ci niezaangażowani politycznie, dostają na początku roku szkolnego takie bęcki od razu. Muszą się zająć tą sprawą, mimo że mają bardzo dużo innych rzeczy związanych ze szkołą. Często jak dziecko zaczyna dopiero szkołę, na przykład podstawówkę, to jest mnóstwo komplikacji, czego się uczyć, jacy są nauczyciele,
1: logistyka,
0: jak się
1: cała
0: przygotować. Tak, a do tego jeszcze wpada coś, co do tej pory nie było problemem. Do tej pory normalnie się zapisywało dziecko na obiady, te obiady na ogół były na dosyć dobrym poziomie.
1: Ale była możliwość wyboru dania wegetariańskiego, bo ja wiem, bo korzystałam z takiej aplikacji i był obiad wegetariański. To było dostępne, więc to nie było, te dzieci nie były wykluczone w żaden sposób.
0: Tak, rzeczywiście mogło tak być, w niektórych przynajmniej placówkach mogło tak być. Oczywiście ten wegetariański posiłek był szykowany w ramach tych norm, które były poprzednio, czyli tam nie było takiej restrykcji, na przykład że to muszą być rośliny strączkowe. No,
1: albo
0: muszą być koniecznie do posiłku
1: tylko
0: wegetariańskiego,
1: tak?
0: Rośliny strączkowe. Oczywiście. Więc było coś, był mechanizm, który dobrze działał od lat. I ten mechanizm teraz został kompletnie rozregulowany.
1: No i właśnie, no i tutaj dochodzimy do sedna. Mówił pan oczywiście o tych sprawach ideologicznych na początku naszej rozmowy, ale co jest gdzieś podskórnie, głębiej właśnie, bo zaraz będziemy mieli rozmowę z przedstawicielem branży mięsnej, więc wiem, co na pewno będzie on mówił, ale czy to jest właśnie ten kierunek, żeby pewne sektory faworyzować, inne nie? Jak pan patrzy tak szerzej na ten aspekt?
0: Oczywiście, że tak. Jednym z podmiotów, które wyrażały swoją opinię w trakcie konsultacji tego rozporządzenia, był Związek Producentów Żywności Roślinnej. A jednocześnie w zgłoszeniach lobbingowych do tego rozporządzenia nie było żadnego zgłoszenia lobbingowego. No więc to jest dosyć ciekawa sytuacja, w której de facto lobbing uczestniczy w tworzeniu rozporządzenia, ale nie zgłasza się jako lobbing. I żeby było jasne, to nie jest jedyna taka sytuacja. Tego typu sytuacji przy konsultacjach różnych aktów prawnych jest całkiem sporo.
1: To jest dziwne, ale jak pan patrzy na niektóre, na przykład w sklepikach i automatach szkolnych, tę rewolucję, to chyba niektóre punkty tego rozporządzenia są do zaakceptowania, czyli na przykład czysta woda podstawowym napojem, czy przekąski pod lupą. To chyba jest in plus.
0: Zrezygnowano w ten sposób z kompotów, które były taką tradycją polskich obiadów. Kompotów już być nie może, więc to jest uderzenie w pewną, powiedziałbym, tradycję kulinarną. Tam trzeba jeszcze zauważyć, że też duża część rzeczy, które tradycyjnie były w sklepikach szkolnych dostępne, wyleciała. To zdaje się wszystkie jagodzianki, drożdżówki, wszystkie takie rzeczy wylatują. No ja mogę powiedzieć
1: tak. Ja akurat się z tego cieszę, bo to jakość tych bułek i tych produktów raczej nie była wysoka i dobra.
0: Skutek tego będzie taki, że dzieci, które będą mogły wyjść ze szkoły na przerwę, wyjdą i kupią sobie poza szkołą to, co będą chciały. No, ja tutaj użyję argumentu, który niektórzy mogą uznać za słaby, no, ale rzeczywiście było tak, że za tak zwanych moich czasów nie było tego typu restrykcji. Wychodziło się na przerwie ze szkoły, kupowało sklepu, się właśnie słodkie bułki, czy jagodzianki, czy drożdżówki i przepraszam, wszyscy żyli i mieli się całkiem dobrze, więc można zadać sobie pytanie, czy naprawdę ma sens tak drobiazgowe regulowanie tych spraw. O ile jeszcze, no rzeczywiście może jakieś ograniczenia w przypadku sklepików szkolnych są wskazane, to trzeba pamiętać, że tu też jest kwestia ekonomiczna, bo przecież taki sklepik będzie prowadzony tylko wtedy, jeżeli no, z tego będzie jakiś zysk. Przedsiębiorca nie prowadzi działalności charytatywnej. Jeżeli postawi mu się normy tak wysokie, że on będzie musiał kupować żywność za wysokie ceny, potem tego nikt nie kupi w szkole, bo na zewnątrz, poza szkołą, kawałeczek dalej w sklepie są rzeczy znacznie tańsze, to on się po prostu zwinie ze swoim interesem i nie będzie szkolnych sklepików.
1: Tak, co do tego się z panem zgodzę, że ten interwencjonizm państwa jest tutaj bardzo szeroko rozwinięty, że co do zasady powinny być jakieś ramy, ale powinni decydować rodzice razem z kadrą nauczycielską. Ale pan jeszcze zwraca uwagę na przepisy konstytucji w tym zakresie właśnie, że my jako rodzice, my jako dorośli de facto zostajemy pozbawieni prawa o decydowaniu, o wychowaniu swoich pociech.
0: I myślę, że to jest być może najważniejszym elementem w tym wszystkim. Rzeczywiście artykuł 48 Konstytucji daje rodzicom prawo do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, a tutaj, jako że, znów to podkreślę, mamy do czynienia z rozwiązaniem bazującym na przesłankach ideologicznych, no to ewidentnie jest to wkroczenie w tę właśnie dziedzinę, która powinna być pozostawiona tylko i wyłącznie rodzicom. Niestety nie pierwsze takie wkroczenie.
1: Jak pan patrzy na tłumaczenia ze strony resortu, ze strony między innymi pani Nowackiej i tłumaczenia ze strony Ministerstwa Zdrowia? Czy tutaj może być jakiś element jeszcze do wypracowania? Czy tutaj będą jakieś zmiany? Bo chyba opór jest dosyć duży, albo przynajmniej debata jest bardzo rozbudowana.
0: Pani Nowacka jest bardzo z siebie zadowolona. Ona ewidentnie broni tego rozporządzenia. Na razie nie widzę żadnych sygnałów, żeby były szanse na jakiekolwiek ustępstwa ze strony czy to jednego, czy drugiego resortu. Natomiast mogą się takie pojawić, jeżeli pan premier uzna i jego otoczenie, że to jest dla nich poważny problem polityczny. A może tak być, dlatego że sprawa sięga, czy dotyczy ogromnej liczby osób,
1: kilka
0: również
1: milionów
0: wyborców
1: rodzin,
0: Koalicji
1: prawda?
0: Obywatelskiej. No, mamy w systemie, państwowym systemie nauczania około 5 milionów uczniów, to licząc wszystkich razem, więc nawet jeśli to będzie dotyczyło tylko połowy, to znaczy tylko połowa będzie miała z tym jakiś problem, jak to przemnożymy dwa razy, no bo przez liczbę rodziców, to mamy już znowu te 5 milionów osób, czyli całkiem poważną grupę i tutaj naprawdę trudno będzie przekonywać tych ludzi, że tak trzeba zrobić, bo PiS jest zły. Albo że Putin chce, żebyśmy jedli mięso, no bo to są te standardowe argumenty, które się zawsze pojawiają w tych tak zwanych debatach politycznych w Polsce. Więc moim zdaniem ta sprawa, jako dotykająca zwykłych ludzi, stanowi dla władzy jednak pewien dyskomfort, nawet być może pewne zagrożenie, jeżeli otoczenie, tak jak powiedziałem, pana premiera dojdzie do wniosku, że jakieś ustępstwa z tego powodu są wskazane, to one pewnie nastąpią.
1: A czy nie powinniśmy bardziej rozmawiać, panie redaktorze, na temat po prostu tego, żeby jakość posiłków była lepsza? No bo co z tego, że my mamy produkty mięsne, czy nawet strączkowe, już obojętnie, która to jest dieta, bo ta się nazywa, jest to dieta typu fleksjatariańskiego, to powinny być chyba produkty ekologiczne, powinny być produkty ze sprawdzonych źródeł. Na to powinniśmy stawiać, a o tym się w ogóle nie mówi.
0: Jest ustawa o bezpieczeństwie żywności. Ona jest zresztą przywoływana jako podstawa prawna tego rozporządzenia. No to jest pytanie, jak dobrze ona definiuje standardy bezpieczeństwa żywności. Od tego nie jestem ekspertem, więc trudno mi się bardzo wypowiadać. Wiem, że na pewno, aby spełnić jak najmniejszym kosztem wymagania tego rozporządzenia, będą brane chociażby te rośliny strączkowe, no przecież nie świeżo pozrywane czy świeżo zebrane, tylko te, które są puszkowane i w ten sposób dostarczane, no bo nikt by też finansowo nie dał rady postawić tutaj na całkowicie świeżą żywność.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Warzecha, redaktor tygodnika Do Rzeczy, także swój kanał, tam mogą Państwo wysłuchać dłuższej analizy nie tylko diety planetarnej, ale innych wątków. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
1: Dobrego dnia, a my za kilka chwil, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać z tymi, których efekty tej diety dotknął, myślę, w dużym stopniu. Witold Choiński, prezes zarządu Związku Polskie Mięso, będzie naszym gościem za kilka chwil, a teraz z nami Zbyszek Wodecki.

0: Reklama.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
6: W samo południe. Godzina 12:36, a my, drodzy Państwo, dalej kontynuujemy temat tak zwanej diety planetarnej, która już obowiązuje w szkołach, już tydzień, ponad tydzień. W naszym studio pan Witold Choiński, prezes zarządu Związek Polskie Mięso. Dzień dobry, panie prezesie.
7: Dzień dobry państwu.
6: Państwo zaangażowali się poniekąd w to, co dzieje się w polskich szkołach, a jest to związane właśnie z dietą planetarną. Proszę nam powiedzieć, czy i jak Ministerstwo Zdrowia konsultowało się z państwem, czy mogli państwo uczestniczyć w konsultacjach społecznych?
7: Tak, niektóre organizacje branżowe były w konsultacjach społecznych, nie wszystkie. O to też pytamy, dlaczego nie wszystkie, bo skoro to dotyczy bezpośrednio branży mięsnej, to powinny branża jako jedna ze stron być konsultowana w pełni. Natomiast chodzi o samo przeprowadzenie konsultacji tak naprawdę, ponieważ w pierwotnej wersji projektu rozporządzenia, który trafił do konsultacji, był zapis, który mówił minimum dwa posiłki mięsne w tygodniu. Natomiast po konsultacjach został zapis dwa posiłki, czyli maksymalnie dwa posiłki mięsne w tygodniu.
6: Czyli słowo minimum zniknęło.
7: Więc słowo minimum zniknęło i chcemy jako branża wiedzieć, na czyje, czy to było na polecenie ekspertów żywieniowych, czy zdecydowali o tym organizacje typu PROWEK, który się oficjalnie chwali tym, że doprowadził właśnie do zmiany tego, czy też na jakieś inne zlecenie, więc chcemy po prostu prostą odpowiedź, czy wynikało to ze sposobu żywienia ekspertów, którzy się na ten temat wypowiedzieli, czy też były przyczyny inne.
6: Tego się na razie nie dowiemy. Będziemy czekać oczywiście.
7: Zadaliśmy Ministerstwu
6: Zdrowia. Jeszcze jakie inne pytania, bo powiedział pan przed wejściem na antenę, że było ich kilkanaście. Czego dotyczyły te pytania?
7: To między innymi właśnie, kto miał wpływ na zmianę tego zapisu. Czy bezpośrednio PROWEK był konsultowany i on, tak jak się w mediach różnych chwalił, on wpłynął na to? Czy to są zalecenia żywieniowe? Czy to wynika z diety planetarnej? Czy to wynika z wielu jeszcze innych czynników? Te wszystkie rzeczy zapytaliśmy ministra zdrowia o przyczyny zmian tych zapisów.
6: To czekamy oczywiście na odpowiedzi, ale jak pan w ogóle patrzy na tę dietę, która została wprowadzona, bo ograniczenie mięsa jest znaczne w niej, a jak tłumaczą sami zainteresowani, czyli Ministerstwo Zdrowia, wynika to z tego między innymi, że jest dosyć duża otyłość wśród najmłodszych, no i gdzieś mięso ma być tym elementem chyba ją powodującym.
7: No tak? Właśnie, to jest chyba właśnie główny powód, dlaczego te pytania wystosowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia, bo Amerykanie zrobili takie badania przyczyn otyłości u siebie. Tam badali to na przebiegu 30 paru lat, jaka dieta, zwiększenie jakich produktów wpłynęło na wzrost kaloryczności posiłków i też co się przyczyniło do zwiększenia otyłości Amerykanów. z tych badań wynikało jasno, że przyczyną bezpośrednią jest wzrost spożycia węglowodanów i tłuszczy dodanych oraz cukrów.
6: Czyli wszystkie te przetworzone i wysoko przetworzone produkty.
7: Dokładnie. Nie ma tam nawet słowem o tym, że jedną z przyczyn byłoby spożywanie większej ilości mięsa, bo mięso spożywano na tej samym poziomie, więc wynikało to jasno z badań, że przyczyną są węglowodany, głównie węglowodany i tłuszcze. Dodane oczywiście. Jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby spożycie mięsa w Polsce czy w innych krajach, spożywa się go określoną ilość przez wiele ostatnich lat, ono jest na tym samym mniej więcej
6: czyli
7: poziomie.
6: Czyli ile to ile to jest?
7: Około 80 kg w tej chwili. Różnego gatunku mięsa. Czyli około
6: rocznie?
7: 40 rocznie, około 40 wieprzowiny.
6: 80 kg mięsa.
7: Około 30 drobiu. Plus inne gatunki.
6: Na rok.
7: Na rok.
6: To nie jest dużo chyba.
7: No to jest
6: tak.
7: Porównywalnie z innymi krajami europejskimi, tymi rozwiniętymi.
6: Ale jak państwu tłumaczono, skąd pomysł na to, żeby wprowadzać to rozporządzenie? Jakie było uzasadnienie?
7: No właśnie, tego chcemy się dowiedzieć. Czy to była inicjatywa rodziców, szkoła?
6: No rodziców na pewno nie, bo
7: no właśnie
6: my dowiedzieliśmy
7: też,
6: się
7: tak, rozmawialiśmy
6: teraz.
7: Również z rodzicami. Rodzice mówią, że po prostu wiele dzieci nie będzie jadło tych posiłków. Żywności będzie się dużo więcej marnowało, a jedną z założeń diety planetarnej jest to, żeby ograniczyć marnowanie żywności. Wobec tego, no tutaj jest tam pewna niespójność też również. Wobec tego jedną z przyczyn, która była podawana, to jest właśnie otyłość, co zupełnie nam się nie zgadza, bo mięso nie wpływa na otyłość, wręcz przeciwnie. Dobrze zbilansowana dieta z mięsem utrzymuje wagę stałą, a wręcz stosowana w odpowiednim sposobie podawania i żywienia jest przyczyną spadku wagi ciała, a nie przyczyną wzrostu wagi ciała.
6: Mięso to białko i to w takiej najczystszej postaci, a proszę powiedzieć jeszcze, kto w ogóle uczestniczył w tych konsultacjach? Czy dużo było tych organizacji? Czy widział pan rodziców, dyrektorów szkół i tak dalej?
7: Akurat nie wiemy. Te pytania
6: nie spotykali
7: zadaliśmy.
6: Się państwo.
7: Nie. Nie było żadnych spotkań. To były pisemne konsultacje, więc można to znaleźć jedynie na stronie ministerstwa, kto brał udział w tych konsultacjach. I stąd właśnie nasze pytania, które wystosowaliśmy do ministra zdrowia, z wiadomością oczywiście do ministerstwa rolnictwa, ponieważ zastosowanie tej diety będzie miało również znaczenie dla samego rolnictwa, dla całego przemysłu, bo ograniczenie spożycia białka do mniej więcej 100 gramów tygodniowo, bo tak zakłada dieta planetarna, to jest ograniczenie również produkcji zwierzęcej, eksportu i chcielibyśmy wiedzieć, z czego to wynikało. Notabene jesteśmy nie tyle przeciwni wprowadzania do szkół innego sposobu żywienia,
6: różnorodności,
7: zwiększenia ilości warzyw czy owoców. Absolutnie jesteśmy za tym. Natomiast ta dieta musi być zbilansowana. Przeciętny organizm, inaczej, zapotrzebowanie organizmu dorosłego człowieka na białko, czyli na energię, około 20% sam mózg potrzebuje na tej energii i ona pochodzi najbardziej właśnie ze spożywania białka, więc wiemy, do czego może prowadzić niedobór białka. Białko jest, to co już pani redaktor powiedziała, jest jednym z białko zwierzęce jest jednym z najbardziej przyswajalnych białek, więc pełni rolę bardzo ważną w organizmie. Ograniczenie jego, zwłaszcza dla młodych organizmów, które się dopiero rozwijają, więc może być efektem odwrotnym niż zakłada ta dieta planetarna. Nie można też patrzeć na dietę planetarną globalnie, bo w jakimś kraju to stosuje się i to będzie się przekładało również na inne kraje.
6: Jest,
7: nie, jest mnóstwo czynników.
6: Inne położenie geograficzne,
7: inne położenie,
6: prawda?
7: Geograficzne, inne potrzeby organizmu, no, jest tych czynników naprawdę mnóstwo, które mówią o tym, że każdy w zasadzie kraj, jeśli spojrzymy na przykład, gdzie się najwięcej konsumuje mięso, na pewno pani również redaktor by nie zgadła, ale okazuje się, że
6: w Hiszpanii. Stawiałabym na północ, bo
7: no
6: tam
7: właśnie.
6: Jest zimno.
7: A okazuje się, że Hiszpania i tam się konsumuje też około 80 kg mięsa rocznie.
6: A wydawało mi się, że bardziej owoce morza, prawda?
7: No właśnie,
6: że to są ten kierunek.
7: Także, a co, gdybyśmy w ogóle chcieli dywagować i na tym opierać, nie wiem, chociażby długość życia człowieka, no to okazuje się, że Hiszpanie żyją najdłużej, pomimo że spożywają najwięcej mięsa. Wobec tego, no tutaj ja nie chcę mówić o bezpośrednich zależnościach. Natomiast musimy brać, pokazuje tylko to, że musimy brać wiele czynników pod uwagę, a nie patrzeć prostolinijnie, że dieta planetarna i to ma taki sposób dla nas ma
6: wywołał
7: być idealny.
6: Wywołał pan, panie prezesie, Fundację Provek, to ja proszę bardzo realizatora naszego, abyśmy zadzwonili do przedstawiciela tej fundacji. Pan Marcin Tischner będzie naszym gościem. I proszę założyć słuchawki, bo będziemy taką rozmowę mieli. Mam nadzieję, że może pan też zadać pytanie albo się ustosunkować, bo to będzie bardzo potrzebne. I wybiła 12:45 na naszych zegarach. W naszym studiu Witold Choiński, także Związek Polskie Mięso, a przy telefonie mamy teraz połączenie pan Marcin Tischner, Fundacja Provek. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
0: Dzień dobry.
6: No więc na początek proszę nam opowiedzieć o zaletach, jakie według państwa ma dieta planetarna i z czego one wynikają, te plusy.
0: Mhm. No tak, dieta planetarna to może zacznę od tego, czym ona jest, bo to jest taki model żywienia, który ma na celu dbałość o zdrowie ludzi, jednocześnie z ochroną środowiska naturalnego. W tym momencie ten temat się pojawia dosyć mocno w dyskusji w związku z nowym rozporządzeniem sklepikowym, natomiast tutaj też trzeba pamiętać, że te nowe zasady są zdecydowanie zgodne z tym, co już obowiązuje od paru lat w Polsce w kontekście chociażby norm żywienia dla populacji Polski, zaleceń i materiałów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego czy talerza zdrowego żywienia. Natomiast na czym to w tym momencie konkretnie polega? No przede wszystkim na zdecydowanie większej ilości warzyw, owoców, strączków, produktów pełnoziarnistych w naszej diecie, ograniczeniu ilości potraw przetworzonych, smażonych, w tym też chociażby mięsa czerwonego czy przetworzonego.
6: To tutaj nasz gość, również pan Witold Choiński, pytał się wcześniej, to może teraz damy głos, panie Witoldzie.
7: Dzień dobry, Witold Choiński, Związek Polskie Mięso. No jesteśmy jakby jednym z beneficjentów, można powiedzieć w cudzysłowie beneficjentów zmiany tego rozporządzenia. Moje pytanie do pana jest proste. W projekcie rozporządzenia, które trafiło do konsultacji, był zapis, który mówił minimum 2 posiłki z udziałem mięsa w tygodniu. Po konsultacjach rozporządzenie, które się ukazało, jest zapis, który mówi 2 posiłki w tygodniu, czyli czytajmy to maksymalnie 2 posiłki w tygodniu. Państwo chwaliliście się niejednokrotnie, że to jest wasza zasługa. Czy tak rzeczywiście jest? Pan to potwierdza?
0: Panie Witoldzie, to ja może zacznę od tego, że dyskusje o tym, że zasady żywienia w szkołach wymagają zmian, trwały właściwie od momentu przyjęcia poprzedniego rozporządzenia sklepikowego 2016 roku. W tym czasie miało miejsce ogromna ilość spotkań na komisjach parlamentarnych, w gronie eksperckim, na wielu różnych miejscach, gdzie dyskutowano zasady żywienia zbiorowego. Nawet narodowe wytyczne talerz zdrowego żywienia w swoich zaleceniach z 2020 roku wspominał o tym, że należy na przykład jeść więcej strączków, należy ograniczać spożycie mięsa czerwonego i mięsa przetworzonego. Projekt rozporządzenia został opublikowany w czerwcu 2025 roku i został podany do konsultacji publicznych, które trwały miesiąc. W ramach tych konsultacji spłynęło do Ministerstwa Zdrowia około 800 odpowiedzi, opinii, komentarzy, w tym również nasza, która faktycznie zalecała taką korektę. Ministerstwo w listopadzie 2025 roku opublikowało raport z tych konsultacji, w którym odniosła się do każdej z tych uwag, a następnie w lutym 26 roku opublikowała finalny treść rozporządzenia z półrocznym vacatio legis. Pytanie o to, które uwagi, w jaki sposób zostały przyjęte, no to raczej jest pytanie do Ministerstwa Zdrowia. Zachęcam do zapoznania się.
6: Tak, czy nie ma pan takiego poczucia, że jednak rozporządzenie jest aktem, który wchodzi tylko i wyłącznie właśnie przez dany resort, że nie było to ustawowo, że nie było takiej debaty, bo rodzice dowiedzieli się o tych zmianach no, 1 września i nie było debaty ani w polskim parlamencie, ani na różnego rodzaju takich szerszych gremiach. Nie ma pan takiego poczucia, że to zostało trochę bokiem wprowadzone?
0: To ja może powtórzę. Szkic rozporządzenia został zaprezentowany w czerwcu zeszłego roku. Zostały ogłoszone konsultacje
6: grupie,
0: publiczne.
6: Prawda? Jakieś bardzo.
0: Słucham?
6: Jakiejś bardzo wąskiej grupie, prawda? Czy byli rodzice,
0: no nie powiedziałbym,
6: dyrektorzy szkół?
0: Skoro 800 organizacji osób indywidualnych przesłało swoje opinie do tego rozporządzenia, raport z konsultacji był opublikowany w listopadzie zeszłego roku, rozporządzenie zostało ogłoszone w lutym tego roku. Ja bym powiedział, że to jest raczej taka narracja, którą część sceny politycznej stara się przedstawiać, że to jest tak wdrożone.
6: No nie ustawowo po prostu, tak? Nie było debaty w Sejmie nad tym.
0: To znaczy się, były spotkania zespołów parlamentarnych, na których te tematy były poruszane.
6: Przecież pan dokładnie wie, że tego się praktycznie nie śledzi, no jakieś tylko osoby, które
0: pani,
6: są
0: tylko
6: w temacie, tak?
0: Oczywiście, że tak, natomiast no dziwi mnie na przykład, oczywiście ja się nie dziwię, że przeciętny Kowalski nie śledzi harmonogramu spotkań zespołów parlamentarnych, natomiast no, dziwi mnie na przykład brak jakby głosów opozycji, która się wtedy na tych spotkaniach być może nie pojawiała, czy nie w takiej ilości, a w momencie, w którym rozporządzenie wchodzi w życie, tu jeszcze raz powtórzę, ono zostało, treść rozporządzenia została opublikowana w lutym tego roku, czyli od pół roku jest w pełni, w finalnej wersji znana. Od tego czasu są wysyłane materiały do szkół, do urzędów w różnych miejscach o tym, że takie rozporządzenie wchodzi. Aktualna debata no, wynika z tego, no, ciężko mi powiedzieć, jakby dlaczego dopiero w tym momencie tym tematem się zainteresowano, nie wcześniej, kiedy na przykład trwały te konsultacje,
6: rozumiem,
0: mógł zabrać
6: wtedy te zespoły,
0: głos, każda osoba indywidualna, tak, każda organizacja również.
6: Były. Witold Choiński?
7: Tak, no, oczywiście braliśmy udział w tych konsultacjach, przynajmniej częściowo. Swoje stanowisko również przedstawiliśmy zgodne z zasadami żywienia, bo absolutnie, żeby była też jasność, nie jesteśmy przeciwko wdrażaniu w żywieniu dzieci większej ilości warzyw czy owoców. Absolutnie nie. Natomiast...
6: Czy w tej diecie jest dużo więcej węglowodanów? To pytanie do pana Marcina Tischnera niż dotychczas.
0: Wprost to rozporządzenie nie zmienia zawartości węglowodanów.
6: Ale jak likwidujemy mięso, to co w zamian?
0: No, strączki przede wszystkim oraz większa ilość warzyw i owoców, no, w których oczywiście mogą być węglowodany, natomiast summa summarum no, są to wytyczne zgodne również z polskimi normami żywienia, z zaleceniami zdrowego żywienia. To są materiały, które są też od wielu lat dostępne w przestrzeni publicznej i nowe rozporządzenie sklepikowe w dużej mierze na nich bazuje.
7: To znaczy oczywiście częściowo jest prawda w tym, że to się bezpośrednio odnosi, bo mówimy o mięsie wykorzystywanym do obiadów, czyli mięsie surowym, czego nie dotyczyły badania. Badania wszelkie naukowe dotyczyły mięsa przetworzonego lub produktów przetworzonych. Wobec tego to są troszeczkę podciąganie mięsa pod zupełnie inne badania, niż rzeczywiście te badania były realizowane. Zresztą coraz więcej publikacji naukowych na ten temat się wypowiada, nowych, które absolutnie negują te poprzednie, inaczej. Nie mówią o tym, żeby nie wkładać surowego mięsa, dobrze przygotowanego, bo powiedzmy sobie wyraźnie, że mięso nie jest produktem tłustym. Średnia zawartość tłuszczu w mięsie to jest około 2%. To jest bardzo chudy produkt. Wręcz zalecane, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy są na etapie wzrostu, są też... No to tak jakbym powiedział, że są również badania, które mówią o tym, że przejście na dietę wegańską czy wegetariańską też więcej szkodzi niż pomaga.
6: To posłuchajmy jednego z głosów, bo wiemy, że bracia Rodzeń to są osoby, których bardzo dużo jest w przestrzeni publicznej i o nich się dużo mówi. Oni też swoje zdanie w tym zakresie wyrazili. Posłuchajmy fragmentu.
8: 26 stycznia 2019 roku, czyli chwilę po tym, jak została opublikowana, dr Zoe Harcombe, czyli taka dietetyczka z Wielkiej Brytanii, dokładnie przeanalizowała te szczegóły opisujące tą dietę i wypunktowała wszelkie niedobory żywieniowe, które, jeżeli będziemy się odżywiać zgodnie z tak sformułowaną dietą, wystąpią u człowieka, i tylko wymienię kilka charakterystycznych. Retinol, prawie 17% zalecanej ilości, czyli retinol odpowiedzialny za odpowiedni wzrok i tak dalej. Witamina B12, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, układu obwodowego. Jej niedobór powoduje różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, w tym depresję i ciężkie choroby psychiatryczne. Zaledwie 6% zalecanego spożycia żelaza. Czyli to jest wybitnie niedoborowa dieta, która jest zalecana przez aktualne zalecenia, i niestety nawet w Sejmie jest pewna grupa, która promuje tą dietę dla naszych dzieci, co by było naprawdę wielką szkodą. I teraz, mimo tego, że zostali wypunktowani, to 2 października 2025 roku opublikowano aktualizację tej diety. Już nie nazwano itlance, tak jak mówiłem, tylko dietą dla zdrowia planety. I te niedobory żywieniowe nie zostały skorygowane.
6: No i to oczywiście pytanie do pana Marcina Tischnera, Fundacja Prowek, o tych niedoborach, o których przed chwilą usłyszeliśmy. To jest zgodne z prawdą, czy tu jest jakieś nadużycie? Jak pan się odniesie do tego stwierdzenia o tych niedoborach w diecie?
0: Pani redaktor, ja powiem w ten sposób. Zarysujemy chociaż kontekst może w ten sposób, że mówimy o jednym posiłku zazwyczaj w ciągu dnia. Obiady w szkołach powinny stanowić około 20-30% zapotrzebowania kalorycznego w ciągu dnia.
6: Bagatelizuje pan to trochę? Bagatelizuje pan trochę te obiady w szkole?
0: Nie, one są bardzo istotnym elementem i dlatego bardzo mnie cieszy, że kwestia strączków, kwestia warzyw lokalnych, sezonowych, kwestia ograniczenia mięsa przetworzonego na rzecz mięsa świeżego się w tym wytycznych pojawia. Natomiast trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że rozmawiamy o jednym z 4-5 posiłków, które dzieci jedzą w ciągu dnia, wyłączając w to również weekendy, ferie, święta, wakacje. W dalszym ciągu za 90% tego, co spożywają dzieci, odpowiadają rodzice. W szkołach dzieci, i bardzo dobrze, że mają dostęp do posiłków, do obiadów, które, przypomnę, nowe rozporządzenie jest w pełni zgodne chociażby z zaleceniami talerza zdrowego żywienia, które dokument obowiązujący w całej Polsce przynajmniej od paru lat, w 2022 roku został opublikowany. Wydaje mi się, że aż tak dużych kontrowersji nie wzbudził. Więc wydaje mi się, że dobrze, że w tym momencie w ślad za tymi rekomendacjami, które oficjalnie obowiązują w Polsce, idą realne narzędzia.
6: A czy nie uważa pan, tak, rozumiem, żeby była różnorodność. Ale czy my jako społeczeństwo nie powinniśmy mieć tutaj po prostu prawa wyboru, tak? Po prostu prawa wyboru, a nie nam się odgórnie narzuca coś i jest taki duży interwencjonizm państwa w zakresie tych posiłków.
0: Pani redaktor, brzmi to bardzo atrakcyjnie i powiedziałbym trochę populistycznie, natomiast zastanawiam się, jakby to mogło wyglądać w praktyce.
6: W praktyce wygląda to tak, że były obiady i były dania wegetariańskie do wyboru i każdy mógł sobie takie danie wegetariańskie wybrać, bądź mięsne.
0: Pani redaktor, jest to absolutnie kierunek, w którym powinniśmy dążyć.
6: Tak było.
0: Aby faktycznie taki wybór był, takie rozwiązanie funkcjonuje w innych krajach Unii Europejskiej, między innymi w Portugalii.
6: Ale tak było w Polsce. Ja wybierałam tak w systemie jem w szkole, nie wiem, czy to kryptoreklama, czy nie, ale były dania mięsne i były dania wegetariańskie i wszyscy byli zadowoleni.
0: Redaktor, pełni zgoda, że danie możliwości wyboru byłoby idealnym kierunkiem. Ja się absolutnie pod tym podpisuję.
6: No więc dlaczego ministerstwo wdraża takie, a nie inne rozwiązania?
0: Pani redaktor, prawdopodobnie ze względów logistycznych, kosztowych i braku modernizacji stołówek szkolnych.
6: Że teraz ma być danie
0: i to jest dwa dania równolegle.
7: Pan powiedział bardzo istotną rzecz. Czy powinniśmy na dzieciach dzisiaj oszczędzać, na zdrowiu dzieci, na tym, co jedzą, na tym, co tak naprawdę później będzie w dorosłym życiu również w jakiś sposób postępowało?
6: Pan Marcin Tischner.
0: Panie prezesie, ja uważam, że włączanie większej ilości produktów strączkowych, roślin strączkowych, fasoli, ciecierzycy, soczewicy, grochu, które od wielu lat były podstawą tradycji kulinarnej polskiej, wprowadzanie mięsa świeżego zamiast przetworzonego jest absolutnie inwestycją w zdrowie dzieci i młodzieży.
6: Czyli jest tutaj konsensus między panami.
7: Pytanie jeszcze następne, bo...
6: Ostatnie, bo czas nas goni.
7: Ja nie widziałem nigdzie takiego opracowania, które mówiłoby również o tym, jak ta dieta wpłynie de facto na tą, na założenia środowiskowe planety, ponieważ z naszych wiadomości wynika jasno, że tego żywienia, tego jedzenia będzie się więcej marnowało.
6: Pan Marcin Tischner i ostatnie zdanie. Czy pan widział taki raport czy opracowanie?
0: To odniosę się do kwestii marnowania żywności. Znaczy, powiem tak, wskaźników wskazujących na to, że ta dieta ma mniejszy wpływ na środowisko, jest absolutnie dużo i to jest absolutnie też jedna z podstaw opracowywania tego modelu odżywiania w kontekście marnowania żywności. Jeśli dzieci nie są zaznajomione ze smakiem fasoli, ciecierzycy, soczewicy, to w pierwszych dniach, tygodniach mogą mieć wyzwanie
6: z
0: akceptacją.
6: Będzie to wyzwanie duże.
0: Absolutnie podstawa do tego, żeby faktycznie te dzieci, młodzież poznawała te smaki i żeby była w stanie i chętnie sięgała po te produkty w dalszym swoim życiu. Więc absolutnie dobrze przygotowane, dobrze przyprawione, smaczne dania, czy to na strączkach, czy to dania rybne, czy z dużą ilością warzyw, jeśli będą dobrze przygotowane, to na pewno będą chętnie zjadane.
7: To dlaczego zapis o dwóch posiłkach mięsnych w tygodniu, a nie minimum dwóch posiłkach?
0: Panie prezesie, to jest dobre pytanie do Ministerstwa Zdrowia, które podjęło decyzję.
6: I o to zapytamy Ministerstwo Zdrowia. Marcin Tischner, Fundacja Prowek, bardzo serdecznie dziękuję panu i dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo. Witold Choiński, Związek Polskie Mięso. Dziękuję. Również czekamy na odpowiedzi w takim razie.
7: Bardzo dziękuję.
6: 13:01, drodzy państwo, po godzinie 13 jeszcze na kilka chwil wrócimy do tematu diety planetarnej, ale ja bardzo proszę o to, żeby państwo przygotowali już telefony i przygotowali się do dzwonienia. 572-296-545. Co państwo sądzą na temat tejże diety? W samo południe.

0: 13.02, Jakub Duszak, zapraszam na wiadomości.
1: Wiadomości w net.
0: Michał Sopiński definitywnie przestaje pełnić funkcję rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, napisał na X-ie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Resort przekazał jednocześnie, że obowiązki rektora komendanta objął doktor habilitowany Sławomir Cudak, profesor AWS. Ogólnokrajowy protest maszynistów domagających się poprawy bezpieczeństwa na torach odbędzie się jutro. To reakcja na wczorajszy wypadek w Sokolnikach Suchych, w wyniku którego zginęła jedna osoba. Jutro pociągi będą pokonywać przejazdy kolejowe z bezpieczną prędkością 20 km na godzinę, zapowiedział prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek.
2: Zapewne będą jutro opóźnienia pociągów, pewnie nawet i duże. Natomiast uważamy, że lepiej jak będą te opóźnienia przez jeden dzień, niż mają ginąć kolejne ofiary na polskich torach.
0: Zgodnie z kodeksem pracy pracownicy mogą odmówić wykonywania obowiązków, jeżeli uznają, że jest to niebezpieczne, powiedział prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek. Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział wczoraj zmiany w przepisach. Jedna z propozycji to utrata prawa jazdy na 3 miesiące po zignorowaniu czerwonego światła na przejeździe kolejowym. Blisko 40 miliardów złotych zadłużenia szpitali, powiedział w poranku wnet doradca prezydenta i szef Rady Zdrowia przy prezydencie profesor Piotr Czauderna. To najwyższy poziom zadłużenia systemu ochrony zdrowia w historii. Według profesora sama skala wydatków nie rozwiązuje problemów ochrony zdrowia. Jak wskazał, budżet NFZ w ostatnich latach niemal się podwoił, a jednocześnie wydatki prywatne obywateli wzrosły o około 50%. Cała rozmowa na portalu wnet.fm. Donald Trump obiecał wypłatę $5000 każdemu dorosłemu Amerykaninowi, jeżeli republikanie utrzymają kontrolę nad obiema izbami kongresu po listopadowych wyborach połówkowych. Prezydent USA przedstawił tę propozycję podczas konwencji partii republikańskiej w Dallas. Nazwał ją dywidendą Trumpa. Jak zaznaczył, pieniądze miałyby trafić do obywateli po zwycięstwie jego ugrupowania w głosowaniu. Realizacja obietnicy wymagałaby zgody kongresu i mogłaby kosztować ponad $1 bln. Wiceprezydent J.D. Vance zasugerował później, że świadczenie mogłoby nie obejmować najbogatszych obywateli. Sojusznicy NATO udaremnili rosyjski plan sabotażu podwodnych kabli. Sojusz wykrył rosyjskie okręty podwodne podczas tajnych ćwiczeń w pobliżu arktycznego archipelagu Svalbard, jak ustalił Reuters. Rosyjski dyrektoriat podwodnych działań wojennych miał testować technologię umożliwiającą unieszkodliwianie kluczowych podmorskich kabli. Rosjanie wykorzystywali do tego głębinowe pojazdy podwodne. Brytyjskie, norweskie i amerykańskie siły śledziły rosyjskie jednostki i podjęły z nimi konfrontacje. Ćwiczenia nie zostały ukończone, a rosyjskie okręty opuściły rejon. Zniszczenie podmorskich kabli mogłoby zakłócić łączność internetową oraz transakcje finansowe. Szczególne znaczenie mają kable łączące Svalbard z Norwegią, którymi przesyłane są ogromne ilości danych satelitarnych. Co najmniej 5 osób zginęło, 86 jest uznawanych za zaginione po pożarze promu na Filipinach, poinformowała tamtejsza straż przybrzeżna. W prom MV Jun Aster, który wypłynął z Manili, przewoził 117 pasażerów i 17 członków załogi, gdy zbliżał się do celu, czyli popularnej wśród turystów wyspy Koron. Na pokładzie wybuchł pożar. Ogień pojawił się wczoraj o godzinie 18.45 czasu lokalnego, dziś o godzinie 11.00 nadal trwał. Straż przybrzeżna poinformowała, że silne prądy morskie i gęsty dym utrudniały akcję gaśniczą.
1: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
3: Reklama.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Po reklamie.

0: I my, drodzy Państwo, robimy nadal radio. Jest godzina 13:10, a robimy radio dzisiaj związane z żywieniem i z dietą. A przy naszym telefonie jest pani Anna Krzemińska, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, dietetyk. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dobry, również witam.
0: A dużo rozmawialiśmy w pierwszej godzinie audycji na temat tak zwanej diety planetarnej i nowych wytycznych, które będą obowiązywały już od 1 września, obowiązują w polskich szkołach. No i pytanie na początek, jak państwo jako instytut państwowy, skąd w ogóle taka decyzja, żeby to rozporządzenie wprowadzić i zmieniać to, co dotychczas obowiązywało?
1: Myślę, że przede wszystkim zmiana rozporządzenia po 10 latach jest zmianą, która jest podyktowana wyzwaniami zdrowotnymi, z którymi mierzymy się jako społeczeństwo. I tu wbrew pozorom w przepisach nie zmieniło się aż tak dużo, jak może by się mogło wydawać. Natomiast mamy faktycznie nowości, które mają na celu...
0: No niektórzy są przerażeni, mówi pani, że niewiele. Niektórzy tutaj naprawdę dużo wątpliwości mają.
1: Tak, i myślę, że te wątpliwości są zawsze wtedy, kiedy są zmiany, po prostu, tak? I warto tu podkreślić, no właśnie, i może trochę uspokajając nastroje, że te zmiany nie są aż tak duże, one wprowadzają pewne nowości i być może one też budzą emocje, natomiast to wszystko jest podyktowane zasadami zdrowego żywienia i warto sobie to też wprost powiedzieć, że te zmiany są zbieżne z naszymi polskimi zaleceniami, zaleceniami zdrowego żywienia ujętymi na modelu talerza zdrowego żywienia, które też zapewniają różnorodną, zróżnicowaną, pełnowartościową dietę.
0: Czyli uważa pani, że do tej pory tak nie było, bo ja wiem, że w szkołach był wybór, zawsze były dania mięsne i zawsze był wybór dania wegetariańskiego. Dzisiaj rodzice, którzy preferują białko, są de facto pozbawieni takiego wyboru, bo mają tylko 2 posiłki mięsne w tygodniu.
1: Tak, ale myślę, że tu warto podkreślić, że mięso nie jest jedynym źródłem białka. I tu wracając do naszych polskich zaleceń, do modelu talerza zdrowego żywienia, warto powiedzieć, że na modelu talerza mamy ujęte różne grupy produktów, które w taki graficznie przedstawiony sposób pokazują nam, jakie grupy produktów w ogóle należy włączać regularnie do diety. I też między innymi na talerzu mamy tę ćwiartkę dotyczącą produktów, które są źródłem białka i są to produkty różnorodne.
0: Czyli co ma dzisiaj właśnie zastępować mięso? Jakie białko?
1: Tak. Wśród produktów, które są źródłem białka, mamy mięso, mamy ryby, mamy jaja, mleko i produkty mleczne oraz nasiona roślin strączkowych. Tak? I to jest dopiero ten asortyment produktów, który nam gwarantuje różnorodność, zbilansowaną, różnorodną, zrównoważoną dietę. I to jest jedną z intencji zmian w rozporządzeniu, które nam tę różnorodność po prostu gwarantują.
0: A czy nie jest tak właśnie, że rodzice się bardzo o to martwią, że mięso, jednak białko zwierzęce, o którym się cały czas mówi w kontekście tego rozporządzenia, nie jest bardzo ważne, nie jest po prostu istotne w rozwoju młodzieży, dzieci, tych najmłodszych?
1: Ja bym tu wskazała w ogóle na białko. Białko jest takim makroskładnikiem diety, który jest nam potrzebny obok innych, tak? Bo równie

0: że jadłospisy są bilansowane w oparciu o normy żywienia dla populacji polskiej, które nam jasno wytyczają te widełki odnośnie tego, jaka ma być kaloryczność diety, jakie mamy zapotrzebowanie na białko właśnie w poszczególnych grupach wiekowych z podziałem na płeć, i to wszystko jadłospisy szkolne uwzględniają. I tu mięso jest jednym z wielu źródłem białka. Mięso jest źródłem białka dobrze strawnego, jest źródłem żelaza i ma tożsame dla siebie wartościowe składniki odżywcze, ale jednocześnie warto podkreślić, że ryba będzie miała nieco inne właściwości, nieco inne wartości, tak? Czy jaja będą wprowadzały nieco inne składniki odżywcze. I podobnie nasiona roślin strączkowych, które wprost nie były w poprzednim rozporządzeniu ujęte, one również nam wprowadzają coś innego do diety. Dieta zdrowa to taka, która jest różnorodna, która ma różne źródła pokarmowe, natomiast niezależnie od tego, czy my mamy w posiłku mięso, czy rybę, czy jajka, czy produkty nabiałowe, czy na przykład nasiona roślin strączkowe, to taki posiłek obiadowy zapewnia nam odpowiednią ilość białka.
1: Rozumiem, rozumiem. To posłuchajmy kontrargumentu. Jeden z braci rodzeń mówi o diecie planetarnej i o tym, jakie ona może nieść konsekwencje. Posłuchajmy fragmentu jego wypowiedzi.
2: 26 stycznia 2019 roku, czyli chwilę po tym, jak została opublikowana, dr Zoe Harcombe, czyli taka dietetyczka z Wielkiej Brytanii, dokładnie przeanalizowała te szczegóły opisujące tą dietę i wypunktowała wszelkie niedobory żywieniowe, które, jeżeli będziemy się odżywiać zgodnie z tak sformułowaną dietą, wystąpią u człowieka, i tylko wymienię kilka charakterystycznych. Retinol, prawie 17% zalecanej ilości, czyli retinol odpowiedzialny za odpowiedni wzrok i tak dalej. Witamina B12, niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, układu obwodowego. Jej niedobór powoduje różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, w tym depresję i ciężkie choroby psychiatryczne. Zaledwie 6% zalecanego spożycia żelaza. Czyli to jest wybitnie niedoborowa dieta, która jest zalecana przez aktualne zalecenia, i niestety nawet w Sejmie jest pewna grupa, która promuje tą dietę dla naszych dzieci, co by było naprawdę z wielką szkodą. I teraz, mimo tego, że zostali wypunktowani, to 2 października 2025 roku opublikowano aktualizację tej diety. Już nie nazwano itlance, tak jak mówiłem, tylko dietą dla zdrowia planety. I te niedobory żywieniowe nie zostały skorygowane.
1: To jest jeden z komentarzy, jakby pani się odniosła do tych niedoborów właśnie witamin czy żelaza i tak dalej, i tak dalej.
0: To myślę, że tak. Warto powiedzieć, że szerzenie takich informacji prawdopodobnie wynika z niewiedzy. Natomiast niezależnie od tego, jaki model diety stosujemy, czy to jest dieta roślinna, czy wegetariańska, czy planetarna, która, warto tutaj też powiedzieć, jest dietą elastyczną, która uwzględnia wszystkie grupy produktów. Tam mamy i produkty odzwierzęce, i produkty mięsne, i produkty roślinne.
1: Fleksitariańska tak zwana, tak?
0: Dieta
1: typu fleksitariańskiego, półwegetariańska?
0: Nie jest fleksitariańska dieta, nie. To jest dieta zrównoważona. Ona ma wszystkie grupy produktów. W żaden sposób nam tutaj nie zakazuje jedzenia na przykład mięsa. Tak więc to też warto może sprostować.
1: No, ale natomiast nie przesuwa tutaj, przepraszam, nie przesuwa proporcji na korzyść roślin jednak?
0: Ona przede wszystkim wskazuje na wysoki udział produktów pochodzenia roślinnego, i tu mamy objętą grupę produktów typu nasiona roślin strączkowych, produkty zbożowe, pełnoziarniste, warzywa czy owoce, źródła tłuszczów w postaci nasion, orzechów, pestek, czyli mamy całą szeroką gamę produktów, które są źródłem wszystkich makroskładników diety, nie tylko tych białkowych. Natomiast mamy wskazane umiarkowane spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego, tak? I tu głównie będą to produkty właśnie, które są źródłem białka. Czyli ta grupa produktów roślinnych jest w ogóle o wiele szerszą grupą. Mamy tutaj szerszy asortyment produktów i to jest być może takie hasło, które troszeczkę może manipulować tymi danymi. Tak?
1: Chodzi o to, że rodzice nie mają wyboru, tak? Że zostali postawieni przed takimi wytycznymi i de facto nie mają za bardzo prawa do decyzyjności, tak? Taki duży interwencjonizm tutaj można wyczuć ze strony
0: państwa. Ja bym
1: chyba
0: tak tego nie nazwała. Myślę, że warto w ogóle wziąć pod uwagę, że mówimy o żywieniu zbiorowym, czyli żywieniu w placówce, którą regulują określone zasady, i to są zasady, które wynikają z aktów prawa.

0: prawnych wynikają z zasad zdrowego żywienia i z norm żywienia dla populacji Polski. I tu nie możemy mówić o tym, że stołówka może być życzeniowa, bo tak też nigdy nie było, tylko tu placówka oświatowa ma nam zapewnić różnorodną dietę, czyli mamy wskazanie na korzystanie zarówno z posiłków obiadowych, mięsnych, na bazie mięsa świeżego, mamy ryby w posiłkach obiadowych, mamy nasiona roślin strączkowych i mamy też produkty typu jaja, typu twarogi, typu produkty mleczne i...
1: A proszę jeszcze powiedzieć, bo o to też się pytają i rodzice, kto opracowuje taki raport? Kto był przy tych konsultacjach społecznych właśnie, jeżeli chodzi o to rozporządzenie? Bo pojawiają się głosy różnych organizacji, że oni za bardzo w sumie nie wiedzą, tak, jakie były badania, czy z czego to wynikało, że jest po prostu, nie ma takiej przejrzystości w informowaniu ze strony państwa.
0: Rozporządzenie było w przygotowaniu dość długo i bardzo wiele różnych instytucji, organizacji brało udział w konsultacjach społecznych. Pracował nad tym zespół parlamentarny, który też składał się z różnych specjalistów, więc tu no, to jest konsensus wypracowany przez środowisko osób zainteresowanych i naukowców między innymi, więc tu nie do końca chyba bym powielała coś takiego, że...
1: No, znaczy instytucja Green Ref, które założyły między innymi panie Spurek, cieszyła się z tego i wprost mówi o tym, że to ich dieta i ich forsowane propozycje zostały przyjęte przez ministerstwo, więc no tutaj mamy jawne instytucje, które przyznają się do tego, że ich wizja diety została przyjęta przez polskiego prawodawcę.
0: Tak, natomiast warto podkreślić, że tu różne strony zainteresowane mogły takie propozycje składać. Natomiast one są szeroko dyskutowane i konsultowane z różnymi instytucjami. Jeżeli jakaś organizacja chwali się, że ich pomysł został faktycznie ujęty...
1: To jest jawny lobbying, nie? Nie widzi pani tego trochę, tak?
0: Myślę, że nie. To chyba w ogóle nie jest pytanie do mnie, tak szczerze.
1: Tak, z drugiej strony tak, do Ministerstwa Zdrowia oczywiście. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Mam nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia też odpowie na liczne pytania, bo są do nich kierowane. A mówiła o tym pani Anna Krzemińska, dietetyk, która właśnie pracuje między innymi w instytucjach związanych z wprowadzaniem tych rozwiązań. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy.
0: Również dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. 13:23 to z nami przez chwilę może jakiś utwór. Nie widzę artystów, bo zasłania mi je lampa, ale na pewno Szymon wybierze jakiś miły utwór albo może po prostu dżingiel telefonów.

0: No i czas teraz, drodzy Państwo, właśnie dla Państwa. Co Państwo sądzą o tej nowej diecie, o tych nowych rozwiązaniach, diecie planetarnej? Dużo różnych głosów dzisiaj się pojawiło na naszej antenie i jesteśmy bardzo ciekawi, co Państwo sądzą na temat właśnie tych nowych rozwiązań dietetycznych. I mamy godzinę 13 i minuty 24. Ja poproszę telefon i chętnie będę mogła z Państwem już rozmawiać i Państwa oczywiście słuchać. Tak więc telefon jest przede mną 5722965445 i my, drodzy Państwo, mamy już pierwszy telefon. I dzień dobry, witamy pierwszego słuchacza.
1: Dzień dobry, z tej strony Tomasz z Pomorza. W dwóch kwestiach. Pierwsza, ja z panem redaktorem Warzechą zazwyczaj się nie zgadzam i to tak dyplomatycznie to ujmuję, ale dzisiaj muszę się z nim zgodzić i pochwalić i potwierdzić, że na bułkach i drożdżówkach można też wyrosnąć i się nie umiera od tego.
0: Nie, no umrzeć od drożdżówek to długa droga by była.
1: I zwłaszcza ja lubiłem na przykład z marmoladą drożdżówki. Do tej pory są moimi ulubionymi.
0: Kiedyś były też inne produkty. No tak.
1: To prawda, to prawda. A druga kwestia to właśnie ta cała dieta planetarna, prawda? I ja tutaj zwróciłem uwagę na taką kwestię. To zaczęło się pojawiać ze dwa albo trzy razy, zwłaszcza tutaj w rozmowie z panią, którą pani prowadziła przed chwilą. W kwestii ryb właśnie i owoców morza, bo wcześniej w ogóle nie słyszałem, jak ta dieta się odnosi do nich. Teraz rozumiem, że jednak są w porządku i można spożywać. Więc może oni powinni, taką mam myśl, może powinni do tej diety wprowadzić, taki jak już wprowadzają ten, powiedzmy, zakaz, bo ja to tak rozumiem, że to jest zakaz, nie częściej niż dwa razy, tak?
0: Tak.
1: Mięso. No to może nie wprowadzą nakaz raz w tygodniu ryby.
0: O, tak jest. Ja bym chciał, tak jest. Raz w tygodniu ryba. No. Tak jest.
1: No.
0: Jest. I więc dwa razy mięso. Tak jest. Tak jest. Tak jest. A to nie trzeba prosić. To jest w rozporządzeniu.
1: Tak jest.
0: Tak.
1: No to super. Tak. No to niech zwiększą do dwóch razy. Dwa razy ryba albo co może. Tak. Ja mam taki postulat. O, bo jako miłośnik.
0: No to proszę napisać do Ministerstwa Zdrowia maila z postulatem.
1: A może tak zrobię nawet. Czemu nie? Dobrze. No. Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. 13 minut 26. Poprosimy o kolejne telefony i może jakąś muzykę w tle się uda też. I dzień dobry, dzień dobry.
2: Tak? Dzień dobry.
0: Dzień dobry i słuchamy.
2: Ja mam taką koncepcję, żeby nasza opozycja przygotowała plan do tego, aby walczyć z tymi pomysłami, które ta zrównoważona lewica w tym momencie przedstawia i żeby walczyć o te głosy. Wydaje mi się, że będą musieli przedstawić konkretne propozycje. Na chwilę obecną prawa strona nie przedstawia żadnych propozycji, tylko jest w dalszym ciągu burza, a burza niczemu nie służy. Więcej propozycji, konkretnych propozycji i czekam.
0: A czeka pan też na dietę? A nie, już nie, już pan nie czeka. A my czekamy na państwa telefony. 5722965445. Proszę do nas zadzwonić i może coś powiedzieć na temat diety. Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Piotrek Białystok. Kłaniam się nisko państwu i radiosłuchaczom.
0: Tak, słuchamy.
3: No cóż, komuchów trzeba gonić kijami, jeżeli, że tak powiem, perswazja słowna nie skutkuje. To jest raz. Dwa, pani nie odpowiedziała na przykład na pytanie odnośnie tej ilości, gdzie było minimum dwa razy mięso. Dwa razy mięso, tak? To jest bardzo istotne.
0: Dwa razy mięso i raz ryba, tak? To?
3: Tak, tak. I jeszcze jedna sprawa. No, gdyby faktycznie zależało tutaj komuś na tym zdrowiu, które się zaczyna od żywienia, albo to żywienie jest jednym z ważniejszych jego elementów, no to również ta struktura towarów w sklepach by się zmieniła. a sklepy spożywcze szczególnie są zawalone badziewiem wysoko przetworzonym, napchanym cukrem i tłuszczem twardym. Dodatkowo non-stop naparza się reklamy przez i w telewizji, i również przez radio, internet, no to już w ogóle nawet nie wspomnę, gdzie z każdego, że tak powiem, na każdej stroniczce wyskakuje 10 tysięcy różnych okienek z batonami, z chipsami, z napojami i tak dalej. Jakoś tym się nikt nie zajmuje. Tak samo jak z plastikami. System kaucyjny się pojawił, ale żeby faktycznie tego plastiku było mniej w obiegu, no to to już nikogo też oczywiście nie interesuje.
0: Tak, mnie najbardziej dziwi to, że szkła nie można wymienić, że szkła nie można nigdzie oddać.
3: Tak, najbardziej nieszkodliwy materiał, tak, no oprócz tego, że można się skaleczyć. Najbardziej nieszkodliwy dla środowiska materiał, czyli szkło, też tym się nikt nie zajmuje. Za to mamy diety pudełkowe, które z każdej dziury nam teraz już wyłażą, i się reklamują wszędzie. Zamawiać pod drzwi więcej plastiku, będziemy zdrowsi.
0: Na
3: niech
0: pewno.
3: To się wszędzie wala.
0: Ostatnio
3: i tak dalej.
0: Ostatnio słuchałam wypowiedzi jednego z naukowców, który mówił, że każdy z nas ma średnio w sobie tego plastiku takiej wielkości i wagi jak karta kredytowa czy bankomatowa, której używamy. Więc to jest niepokojące.
3: Jeszcze mam, tam podobno wieloryby i tak dalej, tam się odkrywa w tych różnych organizmach, gdzie to wszystko zalega. Jeszcze mam taką jedną propozycję, bo akurat zajeżdżam pod przedszkole i mogę zrobić zdjęcie dzisiejszego jadłospisu. Nie wiem, czy państwo chcieliby to...
0: Oczywiście, proszę nam wysłać na redakcyjny
3: telefon. To ja później zadzwonię albo po prostu wyślę w formie SMS-a, będzie mogła pani odczytać.
0: Bardzo dziękuję i pozdrawiamy.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. To troszkę muzyki teraz. A nie, jednak będziemy rozmawiać, bo telefon dzwoni dzisiaj cały czas i odbieramy. I dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry, ja dzwonię z Małopolski i zwykle słucham cierpliwie i przełykam te głupoty, które państwo opowiadacie, ale teraz już nie wytrzymałem.
0: Zbiorowa odpowiedzialność, dziękujemy.
4: Ale tak, bo zadzwonił przed chwilą słuchacz, który powiedział, że od drożdżówek się nie umiera, a pani hurra, poparła go i w ogóle ten... Więc ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jakiś czas temu zadałem sobie trud, żeby znaleźć margarynę, która nie zawiera oleju palmowego.
0: Nie ma takich na rynku.
4: Czyli najgorszej trutki na szczury, jaką można sobie wymyśleć i powodującej zapalenia jelit i po prostu smalec przy tym to jest po prostu wspaniałe, zdrowe żywienie. I nie ma takiej margaryny. Każda zawiera albo 1/3, albo połowę, albo 2/3 w zależności od ceny. Niech mi pani teraz powie, a słuchacze niech się zastanowią, na jakim tłuszczu pieczone są te drożdżówki i na jaki tłuszcz jest dodawany do ciasta, z którego są drożdżówki. Nikt mi nie powie, że to nie jest margaryna. Nikt mi nie powie.
0: Nie wiem, bo nie jem.
4: No, nie wie pani. To ja pani... Nie wiem, bo nie jem. No, nie wie pani, bo pani... A większość ludzi je i nie chce wiedzieć. I nie chce się nad tym zastanawiać.
0: To pan nas zaedukuje, słuchamy.
4: Więc proszę zapytać u swojego piekarza. Czy oni... Bo ja kiedyś zapytałem u piekarza, na czym pieką ciasta. I pani w ogóle... Po prostu jak epokowe odkrycie, ale jak to? Co znaczy margaryna? Panu nie odpowiada? Więc proszę się zastanowić. Po prostu jest to tak samo jak w produktach sprzedawanych z etykietką tam, nie wiem, już nie chcę tutaj wymieniać tych batonikach i czymś tam, jest tak samo olej palmowy. I jest to... skrajnie niezdrowe. Ja uwielbiam drożdżówki, ale niestety też z powodu już pewnych problemów zdrowotnych, sercowych, Nie, no po prostu odmawiam sobie. No.
0: Rozumiemy, no myślę, że od jednej, jagodzianki rocznie nikt od komu nic się nie stanie.
4: Też tak uważam, że od jednej, chociaż nie powinienem i też sobie raz na tydzień jedną się, nie mogę się powstrzymać.
0: No to często, to bardzo dużo. Raz na tydzień to dużo, raz na rok.
4: Ale proszę nie robić atmosfery takiej i nie przyklepywać wypowiedzi słuchacza, który jest optymistą. Okej, dobrze, potrzebne nam to, ale nie, ale optymista to jest ten źle poinformowany pesymista.
0: Do widzenia, dziękujemy bardzo i dobrego dnia.
4: Chciałem szybciutko dodać jedną rzecz. Tak. Bo państwo prowadzicie wywiady. Na przykład przed chwilą, tuż przed tym programem był wywiad z jakąś panią dietetyczką. Mhm. I pani dietetyczka powiedziała, że szerokie spektrum organizacji konsultowało sprawę tego menu i tego zarządzenia. Po prostu powszechną praktyką i również u państwa jest tolerowanie, że gość mówi takie jak wiele organizacji, wiele osób, nie pada żadna nazwa.
0: Tak, bo ta pani nie jest z Ministerstwa Zdrowia i o to
4: pozostaje, to nie był anonimowe, nie wiadomo, kto był za tym.
0: Bo to nie była pani z Ministerstwa Zdrowia i nie była adresatem tego pytania.
4: To nie szkodzi, jeżeli ta pani twierdzi, że wielkie spektrum organizacji konsultowało, to proszę niech wymieni nazwy. Niech wiemy, które organizacje powodują, że nasze dzieci będą otyłe i chore, a które organizacje są za tym, żeby szanować zdrowie naszych dzieci.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia, dziękujemy bardzo. 13:35 i odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy o drożdżówkach?
5: Nie o drożdżówkach. Dzień dobry. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że ja byłam w szkole w latach 60. Żywiłam się w stołówce. Była fasolowa, była fasolka po brytyjsku, były zrazy, było i mięso, i ryby. Dorsz był przynajmniej raz w tygodniu. Na litość Boga, nic nowego pani nie wprowadza. Naprawdę. To są jakieś w ogóle bzdury mówione, że nie można mięsa. Było, był i schabowy, był i mielony. Były i kotleciki, i były pulpety, no różne rzeczy były. Jakoś żyjemy, proszę pani, dożyłam lat, można powiedzieć, poważnych i żyję.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Dieta, no, czyli nie martwi się pani tym, co teraz się dzieje i jakie są zmiany wprowadzane?
5: To znaczy, czy ja się martwię? Ja martwię się po prostu tą ideologią, która wprowadza właściwie nazwy czegoś, co jest abstrakcyjne. No co to znaczy kosmiczna, przepraszam.
0: Planetarna.
5: Planetarna. A potem to będzie międzyplanetarna, a potem będzie księżycowa. To są nazwy, które w ogóle są idiotyczne. Chodzi o to, żeby te dzieciaki mniej jadły cukru, ale kompot, no litość Pana Boga, to była jedna z sympatyczniejszych rzeczy w żywieniu w stołówce. Jedliśmy ryż z cukrem był, ryż ze śmietaną był.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, bo widzę, że dużo telefonów jest dzisiaj. Do widzenia.
5: Do widzenia, dziękuję.
0: Do widzenia. Państwo oczywiście do nas dzwonią, my zachęcamy, żeby zadzwonić. 5-4, już nawet nie zdążę, bo kolejny telefon. Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Dzień dobry, Andrzej z Katowic. Proszę państwa, ja się dziwię, że państwo zapraszacie takie osoby jakieś, jak ta pani, co to konsultowała, która ogólnikami tylko operowała.
0: No jest przedstawicielem tego Narodowego Instytutu Żywienia.
6: Proszę panią, wie pani, nazwać się mogę, ja się mogę nazwać.
0: Ale my za to płacimy. Oni to ustalają. Trzeba ich zapraszać.
6: Proszę panią, to państwo macie świetną audycję w środę wczoraj, bo pani redaktor Ruman chyba się nazywa, tak? Ta pani, która prowadzi...
0: O świętej Hildegardzie, tak.
6: Tak, świętej Hildegardzie. I była pani profesor Cichosz, tak się nazywa ta pani profesor.
0: Tak
6: chyba.
0: Jest, to już drugi raz pamiętam. Na naszej antenie, tak.
6: I cudownie mówiła właśnie, jakim zabójstwem na naszej młodzieży jest ta dieta planetarna. Proszę panią, rośliny strączkowe, między innymi to pani profesor powiedziała, karmienie dzieci w tym wieku, jakie są w szkołach, to jest zabójstwo dla jelit. To jest zalążek raka jelit. Jelita grubego, cienkiego i tak dalej, i tak dalej. To jest wyniszczanie śluzówki. Proszę Państwa, cała masa innych rzeczy. Poza tym fetysz cholesterolu. Cholesterol okazuje się jest budulcem do tworzenia nowych komórek. A więc ta dieta cała planetarna, która jest w szkole kwintesencja tego była, nie tylko pani profesor Cichosz, całego wystąpienia i wywiadu z nią, jak i panie lekarki się tam również odzywały, to była kwestia tak, po pierwsze, nie dać się fetyszyzować jakby pojęciem cholesterolu. Istotne są proporcje dobrego i zdrowego cholesterolu do złego. Ja przyznaję się, nie zapamiętałem tych stosunków i tak dalej. Ale nawet cholesterol, proszę Państwa, rzędu 250 do 300 nie jest żadnym problemem, ponieważ to jest budulec. Wszędzie, gdzie jest niski cholesterol i diety ubogie, robiono badania na przykład w więzieniach. Okazuje się, więźniowie karmieni dietami więziennymi, nie tylko w Polsce i gdzie indziej, cechuje ich straszna agresja. Poza tym diety ubogie w cholesterol powodują, to z kolei pani profesor Cichosz mówiła, powodują taką rzecz, że młodzież rozwija się i zaczyna mieć problemy ze swoją seksualnością. Więc proszę Państwa, to jest świadoma manipulacja. Ja powiem tak, doktor Mengele w Oświęcimiu ludzi niszczył, tak, robiąc eksperymenty, tak, i na dzieciach, i na kobietach, a ta władza w tej chwili po prostu niszczy nasze przyszłe pokolenie.
0: Dlatego trzeba pisać do Ministerstwa Zdrowia i żądać zmian w tym zakresie, bo to jest sprawa, która dotyczy 5 milionów młodzieży, która się uczy.
6: Proszę Panią, czy pani wierzy w to, że oni sobie coś robią z tego? Jeśli oni berka wstawiają do Trybunału Konstytucyjnego?
0: To już temat na inną rozmowę.
6: Ale
0: dziękuję
6: nie, tylko,
0: bardzo.
6: Tylko wie pani,
0: widzę, że inni dzwonią po prostu
6: ja
0: też.
6: Ja pokazuję, że ta władza sobie nic nie robi z nas. Nic nie robi. A przy okazji niszczy następne pokolenia. Wyniszcza przyszłych Polaków. I to jest tragedia.
0: Dziękuję bardzo. Widzę, że telefon dzwoni. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, temat diety jest bardzo ważny i temat zdrowia jest bardzo ważny i będziemy o nim na pewno, drodzy Państwo, mówić nie tylko dziś. I kolejny telefon. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie, Tomasz Zumianek. Panie redaktor, no rzeczywiście oni ludzi ogłupiają, że tak powiem, robią co chcą. Teraz troszkę zmienię temat na konwencji prezydenta Trzaskowskiego. Wystąpił pan premier Tusk i powiedział, że młodzież, która teraz nie płaci podatku do 26 roku życia, cała pensja idzie im do kieszeni. Powiedział, że to znosi, bo czym się różni 26-latek od 56-latka? No i młodzież mu klaszcze. Jak to pani redaktor, że tak powiem, jak to w ogóle można zrozumieć? Głupi naród, głupi, ogłupiony naród. I oni o tym wiedzą.
0: Jedzenie jest tym elementem ogłupiania też właśnie.
7: To wszystko. Oni powiedzą, że no, nie wiem, że byliście jeść teraz przez cały tydzień i będą tak zwani fanboje, że będą im klaskać. No. Niestety Polska jest podzielona na 50-50 i po prostu część tych, ta połowa jest po prostu głupia. No. Pozdrawiam.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. Tak, te badania, o których mówił jeszcze wcześniej przedmówca, jeżeli chodzi o cholesterol i zachowania związane z libido, to wszystko się łączy i to też trzeba mieć na uwadze. Był przed chwilą telefon, ale się ktoś wyłączył. Dzień dobry, witam serdecznie. Kto jest z nami?
8: Dzień dobry, Iwona z Warszawy. Tak? Ja mam takich parę, bo tak, po pierwsze... Nie wiedziałam, że się dodzwonię, więc trochę wyszłam. Po pierwsze, dzieci po tej diecie, gdzie jest dużo węglowodanów, to oczywiście będą grube, będą miały cukrzycę i stłuszczenie wątroby. Białko z tych strączków jest na pewno gorzej przyswajalne niż z mięsa. Poza tym, zaraz co ja jeszcze chciałam powiedzieć. Kurczę, proponuję, żeby było tak. Trzy razy mięso, raz ryba i raz jajka. To może jeszcze by było jakoś z sensem ta dieta. No i jeszcze mam taką, że należałoby też wspomnieć o szczepieniach obowiązkowych na HPV, które też spowodują, niezależnie od tej diety, która będzie dla dzieci szkodliwa, no to jeszcze będą niektóre lub niektóre bezpłodne po tej szczepionce, bo ona wcale nie jest bezpieczna, a my jako Polska oczywiście jesteśmy królikami doświadczalnymi i obowiązkowo to wprowadzono. Także zewsząd obywatele są waleni po głowie. Oczywiście te konsultacje to były z różnymi organizacjami, tylko nikt się rodziców nie spytał. A jeszcze ta pani powiedziała, że przecież to nie są wszystkie posiłki, tylko jeden posiłek. No niestety dla tych biedniejszych dzieci, no to to jest główny posiłek, ten, który jedzą w szkole.
0: Dokładnie tak jest, tak jest, no ale trzeba jakoś z tej sytuacji trochę wybrnąć, tak, i zrzucić jednak, przełożyć tą największą odpowiedzialność na rodziców, co oczywiście też jest zasadne, bo to przecież w domu powinny być też te główne posiłki.
8: No tak, a te tam pani poprzednia, która się wspomniała, że miała kiedyś w szkole i zrazy i różne rzeczy, no kurczę, teraz wołowina to tyle kosztuje, że zrazów na pewno nigdy nie dostaną. A w ogóle, że mięso takie surowe, znaczy nieprzetworzone jest szkodliwe, no to to jest też bzdura, no bo szkodliwe jest to wszystko, co jest ładowane w te kiełbasy i w te szynki oprócz mięsa, te różne dodatki. Natomiast samo mięso może być gorsze, jeżeli zwierzęta były źle karmione jakimiś właśnie rzeczami, które są niedozwolone, no ale...
0: To jest też drugi aspekt, że to mięso, które trafia do szkół, niestety nie jest też takiej najlepszej jakości. Tak, to nie jest mięso z certyfikatem ekologicznym i wiemy,
8: no pewnie nie,
0: skąd pochodzi, tylko jest często najtańsze, no bo wiadomo, jak to robią cateringi, tak?
8: No tak. A jeszcze jedno, bo właściwie głównie o tym chciałam na początku powiedzieć, że po tych różnych soczewicach, fasolach i tak dalej, to oczywiście dzieci dostaną wzdęcia i będą na następnych lekcjach puszczać bąki.
0: Tak też
8: to
0: będzie.
8: Taki skutek uboczny
0: maluchu,
8: tej diety.
0: U maluchów. Dziękuję
8: i
0: bardzo.
8: I się wstydu najedzą.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
8: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A co państwo sądzą o nowych rozwiązaniach i o diecie planetarnej, tak zwanej diecie planetarnej? Halo, halo, dzień dobry, słuchamy.
9: Słuchamy? Jak zwykle jestem zaskoczona.
0: Proszę wyłączyć radio.
9: Tak, trudno było się dzwonić. I jak zwykle, przepraszam, że dzwoni, bo nie lubię, no i zwykle coś mnie tak zbulwersuje, że znowu dzwonię. Postaram się
0: szybciutko.
9: W miarę szybciutko. Ja jestem tak rozzadzielona tym telefonem, który tam częściowo panią obarczył, że pani konstruuje audycję tak, jak konstruuje. No świetnie, że się zaprasza ludzi, którzy odpowiadają. Niech odpowiadają za to, że to odpowiadają, tak. Niech odpowiadają na pytania. Proszę się tym nie przejmować. Jak to komuś nie odpowiada, może nie słuchać. Jak już mówiłam, można przełożyć na
0: zawsze
9: inną
0: stację.
9: Tak, zawsze coś, kogo zainteresuje. Nie obchodzi, co mówią różni decydenci, chociaż mówią bzdury i doprowadzają mnie do szału. A co do tych wszystkich informacji od państwa, to uważam, że bardziej się należy zająć wychowaniem dzieci. Nie będę wchodzić w żadne szczegóły, ale ostatnio rozmawiałam się z koleżanką, co oni mają w głowie, mają sieczkę. Prawie nie ma kontaktu z nimi psychicznego, mentalnego, jak się koło nich przychodzi, włażą na człowieka, każą się przepraszać. Mało tego, są sytuacje, kiedy sama próbowałam, że nie byłam w stanie uskoczyć, koleżanka tak nazywała, jak sama to nazywam, że trzeba uciekać, bo po prostu jest się goniony przez takie potwory. Ja ich nazywałam już kleszczami, które sadzi dwumetrowymi nogami. Naprawdę to jest zjawisko powszechne, przecież obserwuję na tym kilkadziesiąt razy, no po prostu jestem w stanie agresji, trzeba uciekać. Nie umie, niech pani Magda zobaczy, nie wiem, często się pani przemieszcza pieszo. To jest problem już od lat i on się nasila, że oni nie omijają. Nawet nie chodzi tylko o młodych ludzi, to się już w ogóle rozlazło, nawet na starszych, że idą jak jakieś mutanty, prosta linia, zająć się psychiką tych ludzi. Nie ma kontaktu wzrokowego, lezą, jak oberwą kuksa, ale to jeszcze przepraszają, no jakaś patologia się porobiła, naprawdę. I co do jedzenia, to jeszcze krótko, najgorsze jest jedzenie, którego nie ma. Nie proszę przypomnieć państwo, którzy tak, takie macie pretensje, ile widzicie, jakby jedzenie było celem życia. Znam coś takiego innego, który mówił, że żyje po to, żeby jeść. Ja mówię, że je się po to, żeby żyć. Pokolenie powojenne jadło naprawdę spełniałe skutki od chleba. I potrafili być ludzie mądrzy, inteligentni, bystrzy, postawni i przeżyć wiele lat. Teraz niektórzy nie dożyją nawet 60, 70 wcale nie od jedzenia. Raczej ten plastik i stres. No, właściwie dam sobie już spokój, bo zaczęłam być naprawdę wkurzona.
0: Proszę się nie denerwować, proszę się uśmiechnąć.
9: Naród jest głupi, to jest pewne.
0: Dziękuję bardzo.
9: Pozdrawiam.
0: Ale są też mądrzy ludzie i świadomi. Godzina 13:49. Czy ktoś jeszcze do nas dzisiaj będzie dzwonił? Oczywiście, że tak. To odbieramy. Halo, halo, dzień dobry. Czy tam ktoś jest po drugiej stronie?
10: Tak, jestem. Dzień dobry, Maciek z Wrocławia.
0: Dzień dobry.
10: Ja chciałem powiedzieć następującą rzecz. Po pierwsze, dla tego pana od margaryny, to ja wczoraj kupowałem mojemu synowi margarynę. Szukałem margaryny, bo nie było masła bez laktozy. To też problem. To pani profesor Cichosz z tą laktozą i tak dalej. No ale mój syn uparł się, on chce mieć masło bez laktozy. No dobrze, nie będzie jadł innego. Nie było masła bez laktozy, szukałem margaryny. Okazuje się, że margaryna Rama, przepraszam, tutaj promocja, to jedyna margaryna taka, która jest ogólnie dostępna na półce, która ma tylko dwa tłuszcze, przepraszam, olej rzepakowy i ten drugi to jest słonecznikowy. Tam jeszcze kilka jakichś
0: kokosowych.
10: Czyli
0: nie ma oleju palmowego.
10: Nie ma oleju palmowego. Nie wiem, dlaczego ten pan tak strasznie się rzucał o te słodkie bułki, o te drożdżówki, wiadomość dla tego pana, no pączki się wypieka we fryturze, a nie słodkie bułki. Tam się nie dodaje oleju palmowego do słodkich bułek. Nie wiem, o co chodzi. A mam do pani taką straszną prośbę. Tak. Pani kiedyś miała wywiad, taki super wywiad był, z panią profesor z nowej fali Seneszyn. Czy to pani była?
0: Bo tak,
10: to,
0: tak, wydaje mi się, tak, tak.
10: To był wspaniały wywiad. Proszę pani, a pani, no ja gratuluję, bo ja się tak uśmiałem. To pani takie głupoty opowiadała. Ja byłem pod wrażeniem, że pani miała tak poważną wtedy, że zachowała pani powagę podczas tego wywiadu, bo sama pani profesor Seneszyn się śmiała ze swoich głupot.
0: Jeszcze wrócę do tej frytury. A jak jest ta frytura, to co się do niej dolewa, do środka?
10: Wie pani co, ta frytura to raczej to są właśnie te oleje palmowe. To jest to najtańsze dziadostwo.
0: No to właśnie on, prawda? O tym mówił ten pan, tak, że do frytury dolewa się te oleje palmowe i na tym jest wypiekany ten pączki czy tam.
10: No pączek, ale ten pan mówił o bułkach drożdżowych.
0: A drożdżówki?
10: Nie, a drożdżówki, prawda? Się wypieka inaczej, prawda? One się wypieka i się smaruje mlekiem, czy tam wodą z mlekiem, żeby one były błyszczące. Drożdżówki się wypieka, to są bułki po prostu z dżemem i się nie wypieka, ich się nie piecze w oleju, prawda? Je się piecze tak, jak chleb się je wypieka, tak jak bułkę, jak brioszkę, ona jest błyszcząca, są pyszne. Nie ma dzisiaj już, no ja bym się bardziej zajął tym, że do tej mąki, która teraz jest dostępna ogólnie, dodaje się spruszkowaną soję, tak jak profesor Cichosz mówiła, ten problem sojowy jest większy, jeżeli chodzi, a dzisiejsza audycja i pytanie generalnie o tą nową dietę. Tak jak ta pani jedna wspomniała, że w latach 60. No tak, no ja pamiętam, ja jestem rocznik 82. U nas w szkole dieta była słaba, było dużo ziemniaków, sosy. Ryba była co tydzień, była w piątek ryba.
0: Ale mąka była inna, nie było
10: tak.
0: Tych,
10: tak, zgadza się.
0: Nie było glifosadu, nie było Roundupu.
10: A z tym glifosadem to nie wiem, czy był, czy nie był. Wtedy nikt o tym jeszcze nie mówił.
0: No może, prawda? Nie wiedzieliśmy, ale nie było Roundupu. Wydaje mi się, że nie było tak dużej chemizacji rolnictwa, tak, po prostu, tak, prawda? Tak, no właśnie, tak. Więc o tym też zrobimy audycję.
10: Przepraszam, ale mamy teraz, spełniamy wszystkie warunki unijne, nie mamy już tego Roundupu dostępnego.
0: Ale on nie został wycofany w Polsce przecież.
10: Aha, przepraszam, ma pani rację, glifosat. Glifosat jeszcze jest w użyciu, zgadza
0: no
10: się.
0: No właśnie,
10: tak.
0: Więc niestety jest w różnych chemicznych nawozach. Bardzo dziękuję.
10: I przepraszam, jeszcze jedna kwestia. Ja się bardzo cieszę, że pani zaprosiła tą panią z tego NGO-sa, która...
0: Nie była pani z NGO-sa. To właśnie była pani, która pracuje w Narodowym Instytucie, już panu mówię dokładnie, żeby nie przekłamać. Pani Anna Krzemińska to jest dietetyk, który pracuje w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. To jest po prostu... taka jednostka podległa pod Ministerstwo Zdrowia.
10: Zgadza się. Ta pani była dietetykiem, brała udział w opracowaniu tej diety, pani europoseł, nie wiem, czy obecna w dalszym ciągu.
0: Była pani poseł Spurek.
10: Tak, no tragedia. No, ale ja się bardzo cieszę, że takie osoby są zapraszane i że one biorą udział w tej debacie, którą Radio Wnet prowadzi. Cieszę się, że w tym akurat środowisku takie osoby się pojawiają. To jest bardzo ważne, żeby te osoby rzeczywiście były słyszane przez wszystkie środowiska, żebyśmy się nie zamykali. To jest najgorsze, co może być, co obserwuję też w mediach z prawej strony i z lewej strony. Są zamknięte, debata jest zamknięta. Zauważyłem tyle, że ta bardziej liberalna lewa strona, ja się zaliczam do tej bardziej konserwatywnej, jest absolutnie zamknięta. Oni nawet nie mają pojęcia, o czym się mówi w tej centroprawicowej, w tym centroprawicowym obozie. Oni nie mają pojęcia o tym. Chciałem tylko powiedzieć, że ostatnio wspomniałem mojej siostrze o aferze w Kłodzku, o tej zoofilsko-pedofilskiej aferze i moja siostra nie wiedziała w ogóle o czym ja mówię. Ona o tym nie słyszała. Moja żona wspomniała swojej koleżance ze Śląska. My jesteśmy z Wrocławia, ze Śląska, z Katowic i moja koleżanka, nasza koleżanka pierwszy raz usłyszała o tym, że tam były jakieś afery związane z tamtą stroną sceny politycznej, z tymi partyjnymi dołami. Po prostu jesteśmy zamknięci w środowiskach. Co do tej diety, moje dzieci, mam dwoje synów, 6-latka, 13-latka. Mój syn poprzedniej diety nie trawił, nie lubił tego, co było w szkole. Nie lubił tego. Płacimy cały czas za te obiady. Obiady są coraz droższe. Jest dużo kłótni o to, że on nie je. Mój syn, ja jadłem dwa obiady i zjadałem wszystkie. I w szkole, i w domu. Ja dużo jadłem. Mój syn je bardzo mało i prawie połowę tych obiadów w szkole nie jadł w ogóle, bo mu nie smakowało.
0: No zobaczymy teraz.
10: Czy teraz mu będzie smakowało? Teraz. Nie wiem. Jest przemilczany ten temat, cała ta debata społeczna, to jest, moim zdaniem to jest ściema i zaproszeni byli tylko ci, którzy mieli być zaproszeni,
0: na informacje z Ministerstwa Zdrowia i pozdrawiam serdecznie Wrocław w takim razie.
10: Dziękuję pani bardzo, jeszcze raz dziękuję za ten wywiad z panią Seneszyn.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie, faktycznie. A kilka miesięcy temu, nie, w zeszłym roku ten wywiad był, tak, to nie kilka miesięcy temu, to były wybory. A teraz mamy prezydenckie oczywiście, a teraz mamy jeszcze jeden telefon, dzień dobry.
11: Jeszcze raz Piotrek Białystok, kłaniam się nisko.
0: Szybciutko,
11: wiedzą państwo co jest na samej górze, czy też na samym dole? Chodzi o to, co jest najważniejsze w piramidzie żywieniowej? Ruch.
0: Ruch to zdrowie.
11: Ruch. No właśnie. I on jest ujmowany też w piramidzie żywieniowej jako ten najważniejszy. Proszę bardzo, hulajnogi elektryczne, 10 metrów się nie chce przejść z domu nawet do sklepu. Trzeba wsiadać na hulajnogę i swoje, że tak powiem, grube 4 litery wozić na hulajnodze elektrycznej. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Widzę, że telefon jeszcze będzie dzwonił, więc czekamy, drodzy państwo. I odbieramy. Dzień dobry. Witam serdecznie i słuchamy.
12: Witam serdecznie. Proszę panią, ten pan, który przed chwilą mówił, że jego siostra nie słyszała o aferze zoofilsko-pedofilskiej i innych rzeczach, nie tylko tej, bo to nie jest taka istotna rzecz. Ale są im bardziej istotne rzeczy, które są prezentowane w mediach, takich jak to pani medium, radio. Więc to się dzieje na skutek dużej przewagi dezinformacji medialnej nad informacją. 20 razy więcej jest takich mediów dezinformujących, propagandowych i odwracających uwagę ludzi od ważnych spraw niż takich mediów informujących. To tak jakby 20 mówiło, wmawiało komuś, że jak skoczy z 10 piętra, to natychmiast wyrosną mu skrzydła, a tylko tutaj... jeden mówiłby, że się zabije, to nie posłucha głosu rozsądku.
0: Dziękujemy bardzo za ten głos i pozdrawiamy serdecznie. I jeszcze odbierzemy jeden telefon, może się uda, kto do nas zadzwoni, bo została nam minutka. Dzień dobry i kogo słyszymy?
13: Dzień dobry, Tatiana z Warszawy. Chciałam wyrazić swoją opinię na poruszony temat u Państwa w audycji. Jadę właśnie do pracy, ja jestem z zawodu dentystką i mam leczę dzieci. Często pytam dzieci, co jedzą, jak się odżywiają i to, co odpowiedzi są przerażające. Często wychodzą z domu bez kanapki, bez śniadania. Też jedzą bardzo takie, w takich sieciowych sklepach się zaopatrują. Sklepy tutaj nazwy nie podam, ale każdy się pewnie z Państwa słucha, czy domyśla, o jakie sklepy chodzi. Kupują tam głównie hot dogi.
0: Takie zielone sklepy, tak.
13: Tak, zielone sklepy. Zapytałam kiedyś panią sprzedawczynię, co i kto jest właśnie jakby najczęstszym takim beneficjentem tych sklepów. I pani powiedziała, że właśnie dzieci szkolne najczęściej kupują hot dogi, pizzę. I teraz tak, moja konkluzja jest taka, co do też poprzednich wypowiedzi. Jak dzieci mają zdrowo się odżywiać, jeśli one są przyzwyczajone do smaków śmieciowego jedzenia, słodkich napojów gazowanych? Często słyszę i widzę wstyd na twarzach rodziców, że po prostu rodzicom nie chce się zdrowo gotować. Nie chce się robić zdrowych zakupów. Idą na łatwiznę. Tu pan poprzednik poruszył temat ruchu i hulajnog elektrycznych. Kto te hulajnogi elektryczne kupuje? Często ja mówię, proszę, żeby dziecko nie jadło, załóżmy, takich i takich produktów, chipsów, bo są bardzo próchnicotwórcze. I wówczas mama się kieruje do 5-letniego dziecka i mówi, słyszysz, masz nie jeść chipsów. Ale to przecież ta mama kupuje te chipsy. Więc apel do rodziców, tak jest. I może też mniej upolitycznienia w tych wywodach, bo to takie przerzucanie się. Ja uważam, że pomysł z dietą i z tym rozwiązaniem w szkołach jest bardzo dobry. Dobre są nowości, dobrze jest spróbować różnych rzeczy i nie należy żyć historią tym, co było w latach 70., 80., 90. Dobrze wiemy, że to było proste jedzenie, że były lepsze te produkty. Teraz mamy takie życie, jakie mamy. Także...
0: Z dystansem.
13: Nie tyle z dystansem, tylko po prostu należy spojrzeć w swój ogródek i zadbać o niego, wziąć się do pracy, żeby te dzieci po prostu miały wprowadzone zdrowe nawyki. Szkoła tego nie zrobi. Dom jest od tego. Rodzice są od tego. Jeśli dziecko widzi, że mama, tata kupuje Coca-Colę i ją pije, no to też będzie chciało spróbować.
0: Zgadzam się i bardzo serdecznie dziękuję i dobrego dnia w pracy.
13: Dziękuję.
0: Do widzenia. Pozdrawiamy serdecznie. I na tym kończymy dzisiejszy program, drodzy Państwo. Będziemy na pewno wracać do tematów żywienia, na pewno będziemy o tym rozmawiać jeszcze na antenie Radia Wnet, bo dotyczy to po prostu nas wszystkich. Serdecznie się z Państwem żegnamy. Szymon Chrystianus, Magdalena Uchaniuk, a piramida żywieniowa. Warto wejść, warto się z nią zapoznać. Tak jak zadzwonił nasz słuchacz z Białegostoku, ruch, rower, piłka, koszykówka, dużo ruchu przede wszystkim, a później dieta. No i sen od 7 do 9 godzin, o tym też proszę pamiętać. A my, drodzy Państwo, słyszymy się niebawem. Dzisiaj audycja Ponad Oceanami o 15.30, a także Popołudnie Wnet poprowadzi Jaśmina Nowak. Do usłyszenia.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
7: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
6: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
7: Zaprasza Fundacja Art Bene.
8: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Po reklamie.

0: Naprzód!
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Ach, jak dawno nie słyszałem tego dżingla na naszej antenie, a przynajmniej nie słyszałem w audycji, którą mam przyjemność na antenie Radia Wnet prowadzić. Tak więc witam Państwa w audycji Cała Naprzód. Jesteśmy z Państwem wraz z Adamem Czerpakiem, który tę audycję realizuje do godziny 15. Jesteśmy z Państwem do godziny 15, ale w czasie tej godziny poruszymy najróżniejsze tematy, ponieważ to właśnie taki miszmasz, z takim miszmaszem kojarzyła mi się zawsze ta audycja, ale będą to tematy nie mniej ważne. Zaczniemy od kosmosu, ponieważ w Paryżu odbywa się pierwszy międzynarodowy szczyt kosmiczny. Jest to wydarzenie z jednej strony technologiczne, badawcze, wydarzenie, które rozpoczęło się wczoraj, ale jest także aspekt polityczny tego wydarzenia, to w związku z tym, że wygląda na to, że Europa coraz mniej znaczy na tym rynku kosmicznym, który już jest wart 600 miliardów dolarów. Jeżeli chodzi o kolejne tematy, to będzie także Bliski Wschód, ponieważ Donald Trump miał zostać poinformowany przez swoje najbliższe otoczenie, że wojna z Iranem być może wykroczy poza jego kadencję. Coś, co oczywiście byłoby dla prezydenta Trumpa sporym problemem. Tym bardziej, że on sam poinformował, wylatując do Teksasu, że ta wojna zakończy się po wyborach połówkowych do amerykańskiego kongresu i senatu. A na koniec zobaczymy, co dzieje się w kolei. To rozmowa na temat związana z wczorajszym wypadkiem w województwie mazowieckim. Pociąg Intercity Koziołek, który zderzył się z betoniarką i w wyniku tego wypadku zginęła jedna osoba, kilkadziesiąt zostało poszkodowanych. Dzisiaj Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce ogłosił akcję protestacyjną, która została zaplanowana na najbliższy piątek. Będzie także muzyka. Zaczniemy właśnie od piosenki, a później już rozmowa z panem redaktorem Rafałem Grabińskim.

0: I z nami na łączach jest już pierwszy gość, zapowiadany redaktor Rafał Grabiński, czasopismo Urania, Postępy, Astronomia. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dobrze, witam.
0: Tak jak wspomniałem, Międzynarodowy Szczyt Kosmiczny w Paryżu odbywa się od wczoraj, a dzisiaj drugi dzień tego wydarzenia, dzień także bardziej polityczny, bo to wydarzenie ma właśnie także ten oddźwięk bardzo polityczny. W ogóle Międzynarodowy Szczyt Kosmiczny, czego on w zasadzie dzisiaj dotyczy, jeżeli mówimy właśnie o tej przestrzeni kosmicznej w roku 2026, to co możemy właśnie o niej powiedzieć?
1: Tak, no ten szczyt organizowany we Francji jest nową inicjatywą. Jest to pierwsza edycja tego szczytu. Mamy dużo wydarzeń kosmicznych, które gdzieś tam przecinają się na styku właśnie przemysłu, wojskowości. Nawet teraz w Polsce, prawda, trwają targi przemysłu obronnego w Kielcach, więc jakby tych wydarzeń nawet na terenie Europy już trochę jest. Ten konkretnie szczyt ma właśnie taki wymiar pokazania, że Europa też powinna być w jakiejś mierze suwerenna w domenie kosmicznej. No i oczywiście za tym idą rzeczy związane z no już taką ogromną hegemonią Stanów Zjednoczonych, w zasadzie istniejącą od samego początku naszego podboju kosmosu. Tego, że no z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa w Europie powinniśmy mieć coraz więcej tych technologii autonomicznie i rozwijać je w sposób autonomiczny. No i to, że no są takie głosy w Europie, że no jeżeli chcemy właśnie być suwerenni w tej dziedzinie i rzeczywiście realizować te takie najbardziej skomplikowane programy, to no niestety, ale tutaj no nie jesteśmy w pozycji takich państw jak Stany czy Chiny, dysponujących ogromnym kapitałem, żeby to robić w pojedynkę. Musimy tutaj to robić w takim europejskim zjednoczeniu. No, co nie zawsze wychodzi i co nawet widać nawet już w trakcie tego krótkiego dwudniowego szczytu, że nawet właśnie wśród tych państw europejskich też to poczucie jedności no jest nie przez każde państwo jakby tak samo.
0: Rzeczywiście jest sześciu szefów państw, czy szefowie sześciu krajów spotkali się na tym wydarzeniu, ale no na przykład zabrakło tam kanclerza Friedricha Merca.
1: Tak. To jest takie najbardziej wymowne moim zdaniem właśnie, że tutaj brak kanclerza, bo Niemcy od dawna mają politykę, która no oczywiście no, są dużym płatnikiem w Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale jeżeli chodzi o taką decyzyjność w tych wspólnych programach, to no, chcą być najbardziej autonomiczni. Tutaj Francja i to nawet po tym widać, że ten szczyt też jest we Francji organizowany, że tutaj Macron występuje. No tutaj jest zupełnie inne podejście do tego i ta chęć właśnie zjednoczenia. I to już było widać nawet kiedy był ten konflikt, nie wiem czy Państwo pamiętają, parę miesięcy temu, to chyba było na wiosnę właśnie, kiedy Sławosz Uznański-Wiśniewski gdzieś tam na panelu ekspertów na

0: tego programu i tego, może nie tyle samego programu, ale tego, w jaki sposób ten program jest skonstruowany przez Sławosza, no to się spotkało z takim wręcz próbą autocenzury, znaczy autocenzury, próbą ocenzurowania wypowiedzi właśnie naszego astronauty przez panią prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, gdzie no te, jakby te... Wtedy ta krytyka tego programu IRIS i to, jak Niemcy chcą ten program realizować, no, była przez wielu ekspertów uznawana za bardzo słuszną i no, tego dialogu potrzebujemy, tak, żeby rzeczywiście dbać o te interesy wszystkich państw, które w tym programie biorą udział. Nadal, mimo że ten program no, ma mieć ogromną skalę, to ma być kilkaset satelitów, no to nadal, jeżeli chodzi o te kwestie budżetowe, tego, jak on będzie skonstruowany i które kraje będą w jakim stopniu w tym programie uczestniczyć. No, my wiemy, że z środków KPO dosyć duże pieniądze, tam chyba 3 miliardy złotych ma na ten program iść, ale to, jakie będą właśnie benefity z tego programu, to jest wszystko jeszcze do wynegocjowania, więc tu mam nadzieję, że będziemy o tym naprawdę poważnie myśleć. No i tak jak właśnie tutaj pan wspomniał o braku pana kanclerza Niemiec, no to tutaj to pokazuje, że Niemcy, mimo że są w tych strukturach Europejskiej Agencji Kosmicznej, no to jednak przez to, że mają takie możliwości, bo mają dosyć duży kapitał, mają też firmy rakietowe, komercyjne, które no choćby ostatni wielki sukces, pierwsza europejska rakieta prywatnego podmiotu właśnie z Niemiec, wykonała lot orbitalny i to lot orbitalny z Europy kontynentalnej, no to są pozytywne wieści dla całego sektora i tutaj w tej naszym regionie europejskim, ale one też właśnie pokazują, że Niemcy mają tą kartę taką przetargową w postaci silnego przemysłu, silnej pozycji, no, udziałów w ogromnych programach kosmicznych, choćby w budowie satelitów, czy w programach rakietowych, które są realizowane choćby przez Airbusa, czy w ogóle konsorcjum Ariane Space, więc jakby ta pozycja jest, ale ta chęć do takiej współpracy, no w mojej ocenie, jest tutaj najmniejsza.
1: No właśnie, może to też dlatego, że ten Międzynarodowy Szczyt Kosmiczny w Paryżu w dużej mierze był takim show prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, który ma troszkę inną wizję tego, w jaki sposób Europa powinna rozwijać swoje możliwości, jeżeli chodzi o podbój kosmosu. Może też dlatego, że no Francja od dawna jest na tym rynku, no ma ten swój program Ariane, te rakiety, które są wystrzeliwane z Kourou, tak, z tego co pamiętam, z Gujany, tak, francuskiej. Ale no właśnie, czy to zwiększające się opóźnienie, ten zwiększający się dystans między Europą a no chociażby Stanami Zjednoczonymi, ale też innymi graczami, którzy pojawiają się na tym rynku kosmicznym, czy to jest tylko i wyłącznie kwestia polityczna, czy to jest również także kwestia technologiczna?
0: Tak, no to jest kwestia i polityczna, i też technologiczna, związana też ze taką ekonomiczną skalą, bo tutaj w przypadku Stanów Zjednoczonych, no to tutaj trzeba też jasno podkreślić, że ten rozwój technologiczny wynika też z tego, że to zapotrzebowanie, ten popyt na usługi rakietowe był tam zawsze dużo, dużo większy. My te programy, które mamy, tak jak pan wspomniał tutaj redaktor o w programie Ariane Space, który jest, no nie tylko wiadomo francuskim, bo to jest przedsięwzięcie wielu państw Europy, no to w przypadku właśnie rakiety Ariane, no to ona no, nie jest w stanie konkurować kosztowo. Ta najnowsza wersja już trochę bardziej i nawet pozytywne były sygnały właśnie na tym szczycie, że kilka firm podpisywało, nawet u nas Kreotech, który będzie budował te satelity konstelacji obserwacyjnej, polskiej konstelacji dla rządu Kamila, to tam również są kontrakty, chyba EyeSight też, czyli ta polsko-fińska firma, która jest, no wiadomo, tam dużo tego polskiego kapitału nie ma, ale współzałożyciel jest polski, więc tu warto o tym też powiedzieć. Firma specjalizuje się w satelitach radarowych, niewielkich satelitach zobrazowania radarowego, które no teraz czerpią ogromne korzyści z uwagi na tą sytuację geopolityczną. Oni również podpisali Memorandum of Understanding, czyli takie, powiedzmy, na razie taką przedwstępną umowę, może jeszcze nie umowę, ale taką chęć wyrazili tego, żeby właśnie satelity ISAIA również latały na Ariane 6. No to są dobre sygnały, bo to pokazuje, że może ta konkurencja rzeczywiście się zwiększa. No i to musi się dziać. Musimy mieć firmy, które muszą chcieć wysyłać te ładunki nie na Falconie 9 od firmy SpaceX, tak jak robią to wszyscy na świecie, no bo gdy nie będziemy mieli popytu na te usługi rakietowe, no to też nie będzie za bardzo też woli tych podmiotów komercyjnych, żeby te technologie rakietowe rozwijać. Więc w tym oczywiście potrzebne są też, jest też wola polityczna, bo nawet jeżeli możemy cieszyć, znaczy podzielić

0: podziwiać to, jak w Stanach Zjednoczonych rozwija się ten przemysł rakietowy, no to to też nie jest tak, że on się w pełni komercyjnie rozwija. Takie firmy jak SpaceX są ogromnymi beneficjentami programów publicznych w Stanach, czy choćby Blue Origin Jeffa Bezosa. Mimo że to są ludzie, którzy są miliarderami, to i tak ten duży przychód, duża część tego przychodu to nadal są instytucje publiczne. Więc no tu musi być i ta wola polityczna, ale też właśnie popyt na te usługi. No i ten szczyt pokazuje, że coś się w tym kierunku dzieje. Cieszą właśnie te debiuty. Mówiłem o ISAR Aerospace, czyli tej niemieckiej rakiecie, która udanie po raz pierwszy z lądu europejskiego wystartowała z satelitami demonstracyjnymi. Mamy jeszcze dwie firmy, które w tym roku takie debiuty, takie próby rakietowe planują. Jedna też z Niemiec, jedna z Hiszpanii. No więc to są na pewno znaki, które są dobre, ale no, nie będzie tak, w mojej ocenie, żeby Europa była autonomiczna, tak w pełni suwerenna, jeżeli chodzi o usługi rakietowe, bo to jest po prostu niemożliwe w obecnym takim obrazie ekonomicznym. No plus też oczywiście ten dystans technologiczny jest nadal, trzeba to podkreślić, ogromny.
1: Jest 120, są przedsiębiorstwa ze 120 krajów obecne właśnie na tym szczycie, ale nie ma z tego, co wiem, przedsiębiorstwa SpaceX, a to przecież SpaceX w ostatnich latach no, zrewolucjonizowało chyba ten sektor kosmiczny na świecie. Czy tutaj jest jakaś szansa, aby w Europie powstała jakaś taka, no nie wiem, prywatna, powiedzmy, właśnie prywatny podmiot, który by mógł być jakąś konkurencją dla SpaceXu?
0: No niestety wydaje mi się, że nie ma w tej chwili takich podmiotów, że my może powinniśmy się chwalić tym, że jesteśmy naprawdę dobrzy, jeżeli chodzi o te technologie obserwacji Ziemi. Mamy konstelację Copernicus finansowaną z środków Komisji Europejskiej, która tak naprawdę jest wykorzystywana przez podmioty komercyjne też na całym świecie, przetwarzając dane satelitarne, czy to na potrzeby rolników, ubezpieczeń i inne takie potrzeby dotyczące właśnie na przykład przeciwdziałania klęskom żywiołowym, więc to są rzeczy, w których naprawdę jesteśmy dobrzy i tutaj mamy ogromną bazę, ale jeżeli chodzi o taki typowy SpaceX, czyli biznes rakietowy z technologiami, które taki SpaceX rozwija, no to w tej chwili nic takiego się nie zapowiada. Raczej wątpię, żeby był na to kapitał, żeby tego typu firma w Europie powstała. No a to, że SpaceX w ogóle nie jest na tym szczycie, no to też jest takim znakiem, że być może, no to są oczywiście tylko już moje przypuszczenia, ale być może właśnie jakieś takie naciski ze strony administracji Białego Domu tutaj przyczyniły się do tego, żeby jednak na tego typu szczyt nie jechać, bo no z punktu widzenia takiego biznesowego, no to nie widzę powodu, dlaczego by miało SpaceX nie być. No SpaceX musi też dbać o to, żeby klientów zdobywać również na tym rynku europejskim, gdzie tych klientów ma bardzo dużo, a na przykład choćby taka firma jak Amazon, która też rozwija w ramach spółki Blue Origin swoją własną rakietę będącą konkurencją dla SpaceX, już na tym szczycie się pojawiła i nawet ogłoszono kolejne kontrakty z europejskimi partnerami, więc tutaj ta współpraca jest.
1: Istotny aspekt tego szczytu to aspekt wojskowy, militarny. Swojego czasu Ronald Reagan, były prezydent Stanów Zjednoczonych, mówił o tych gwiezdnych wojnach, ale czy właśnie te gwiezdne wojny, one się jakoś teraz materializują? Czy rzeczywiście te konflikty, które mamy na Ziemi, czy one w jakiś sposób przenoszą się już do przestrzeni kosmicznej?
0: Troszeczkę tak, tylko że one przenoszą się nie w taki sposób, w jaki właśnie wspomniany przez pana koncepcja by no, można było podejrzewać, bo tu myślimy o czymś takim, żebyśmy jakoś atakowali się satelitarnie, czy na przykład przenosili jakąś broń, która by działała na Ziemi, ale sam segment kosmiczny jest obecnie no, rzeczą absolutnie kluczową, jeżeli chodzi o prowadzenie jakichkolwiek działań wojennych. No, pokazała to Ukraina w konflikcie z Rosją, że no, bez technologii komunikacji satelitarnej Starlink, czy bez zwiadu optycznego, radarowego z obrazu rozwiązań, które są dostarczane przez partnerów z Europy i Stanów Zjednoczonych, no ten konflikt by wyglądał zupełnie, zupełnie inaczej. I to są rzeczy, które, czyli ten poziom telekomunikacja, obserwacja Ziemi, to są te rzeczy, które od dawna już są wykorzystywane w tej domenie. Oczywiście też nawigacja, to nie zapominajmy, bo nawigacja jest taką chyba najwcześniejszą w sumie technologią, która była wykorzystywana w takich działaniach wojennych, ale tutaj dochodzi też, to obserwujemy trend bardzo wyraźny na przeciwdziałanie czy rozpoznanie kosmiczne, tak zwany właśnie Space Situational Awareness, to się tak ładnie po angielsku nazywa, czyli powiedzmy taka świadomość sytuacyjna w przestrzeni kosmicznej. To jest trend, który bardzo się rozwija w ostatnich latach i tu mam na myśli zarówno satelity, które są wysyłane tylko po to, żeby obserwować inne satelity na orbicie i sprawdzać możliwości przeciwnika. To robią Chińczycy, Rosjanie, Amerykanie, czy wręcz technologie, gdzie wysyła się satelity, które już testują możliwości uszkadzania satelitów wrogich, zarówno w takich targetowanych jakby możliwościach, czyli konkretne unieszkodliwanie jednego konkretnego satelity przez wrogiego satelitę, albo na przykład zaśmiecanie orbity w taki sposób. No oczywiście to nie było jeszcze nigdy testowane, ale są takie koncepcje, żeby zaśmiecać orbitę, bo oczywiście takie konstelacje jak Starlink, gdzie mamy tych satelitów kilka tysięcy, no to unieszkodliwienie jednego jest absolutnie nic nie przynosi. Więc ten trend widać trend oczywiście tych mega konstelacji, czyli Starlink pokazał, że da się to zrobić i teraz są możliwości też wynoszenia tak dużej liczby satelitów i to już Amerykanie wykorzystują, bo Amerykanie też Departament Obrony, no w tej chwili nazywany Departamentem Wojny, zamówił taką usługę w firmie SpaceX i SpaceX już ponad kilkaset satelitów wysłało w ramach sieci Starshield, czyli takich przerobionych Starlinków na potrzeby wojskowe, które umożliwiają tą telekomunikację na tym poziomie wojskowym. No i ten trend megakonstelacji też będzie na pewno nam tutaj w najbliższych latach się uwidaczniał też w Europie, bo też tu wspominałem o tej właśnie sieci IRIS, którą Europa też chce budować w najbliższych latach.
1: Pod warunkiem oczywiście, że wszystkiego nie wywróci do góry nogami rywalizacja francusko-niemiecka, która, tak mi się wydaje, z tego co pan mówi, także tutaj w tym sektorze kosmicznym, ale też technologicznym ma miejsce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan redaktor Rafał Grabiński, czasopismo Urania, Postępy Astronomia, był naszym gościem. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Godzina 14:28. Teraz czas na przerwę muzyczną, a później przeniesiemy się na Bliski Wschód.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
5: Cała naprzód!
6: I tak minęła godzina 14.30. Słuchają Państwo audycji Cała Naprzód na antenie Radia Wnet. I teraz już będziemy rozmawiali na temat Bliskiego Wschodu. Jest z nami na łączach pan dr Witold Repetowicz, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, także komentator spraw związanych z bezpieczeństwem na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, czy się słyszymy?
7: Tak.
6: Dzień dobry, to być może przez moje zawahanie, ale teraz tak, my już przejdźmy może do tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, do tego, co dzieje się w Iranie, to do tego, co dzieje się ogólnie rzecz biorąc na Bliskim Wschodzie, ponieważ Donald Trump według dziennika Wall Street Journal miał zostać ostrzeżony przez m.in. wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz sekretarza stanu Marco Rubio, że wojna w Iranie może zakończyć się nawet w roku 2029. Może ona po prostu być dłuższa niż kadencja Donalda Trumpa, choć sam Donald Trump powiedział, że wojna prawdopodobnie zakończy się po listopadzie. Troszeczkę zapominamy o tej wojnie na Bliskim Wschodzie, chociaż przypominają nam o niej ceny benzyny, ceny na stacjach paliw. Czy mamy teraz już, możemy mówić o jakimś konflikcie, który jest zamrożonym, o tym, czego wszyscy chyba nie tylko w Zatoce Perskiej się obawiali.
7: Nie nazwałbym tego zamrożonym konfliktem. Zresztą te pojęcie zamrożenia, ono bywa nadużywane, a tutaj raptem 2 czy 3 dni temu latały w jedną i w drugą stronę pociski, więc No, możemy na pewno mówić o konflikcie, natomiast o tym, czy jest on zamrożony, no byłbym sceptyczny wobec tego słowa. Natomiast no, można mówić o tym, że jest on o zmiennej eskalacji konfliktem. To jest po pierwsze. Natomiast jeżeli chodzi o to, kiedy on się zakończy, no to, cóż, te słowa Donalda Trumpa, Donald Trump również dzisiaj powiedział, że po wyborach midterm każdy dorosły obywatel Stanów Zjednoczonych dostanie $5,000, więc przypuszczam, że można się spodziewać, że ta data zakończenia konfliktu według Trumpa i data rozdania tych pieniędzy, $5,000, tutaj nie chciałbym iść w głęboką ironię, ale to wszystko są takie deklaracje wynikające z desperacji Trumpa, bo sondaże wskazują na to, że Republikanie przegrają do obu izb wybory. No i to jest właśnie to, że wojna z Iranem ciągnie Republikanów na dno i Trump zaczyna sobie zdawać z tego sprawę. Znaczy problem polega na tym również, że Irańczycy niestety też sobie z tego zdają sprawę. Mówię niestety, bo lepiej by było, gdyby te strony obie, USA i Iran, się dogadały i poszły na wzajemne ustępstwa. Natomiast Iran wie, że to ciągnie Trumpa na dno. No i woli płacić koszt, jakim jest pogarszająca się sytuacja materialna Irańczyków w zamian za to, że ten przedłużanie tego konfliktu powoduje problemy dla Trumpa i jego administracji. Także Można ewentualnie, jeżeli, tylko że nie jeżeli Republikanie wygrają, ale jeżeli demokraci wygrają, to można spodziewać się, że zwiększą się szanse na implementację porozumienia pokojowego, chociaż to też zależy od wyniku wyborów w Izraelu i tego, na ile Stany Zjednoczone będą w stanie odpierać presję ze strony Izraela, no bo tutaj jest kwestia też wiarygodności. No Iran z jednej strony właśnie ma tą sztywną w tej chwili sztywne stanowisko, bo uważa, że Stany Zjednoczone więcej, a szczególnie administracja Trumpa ponosi większy koszt tej sytuacji. Natomiast z drugiej strony też jest kwestia braku zaufania do Trumpa, który nie respektuje własnych zobowiązań. Już nie mówiąc o zobowiązaniach poprzedników swoich.
6: No właśnie, o co teraz tak naprawdę się toczy wojna? No bo ja tutaj tylko może nawiasem mówiąc, bo obserwuję także w czasie tej naszej rozmowy ceny na rynkach światowych baryłki Brent, która właśnie przekroczyła $100. Co chce osiągnąć Donald Trump? Ponieważ no on sam powiedział, że ta benzyna będzie droga, chociaż obiecywał zupełnie coś innego w czasie swojej kampanii prezydenckiej. O co tutaj ze strony Stanów Zjednoczonych toczy się tak naprawdę gra? No bo jeżeli chodzi o ajatollahów, no to rozumiemy, że tutaj chodzi o utwierdzenie pozycji Iranu w regionie jako takiego hegemona, że są być może na fali wznoszącej. Ale teraz o co się toczy gra, jeżeli chodzi o administrację Donalda Trumpa?
7: Odpowiedź jest bardzo prosta. Wyjście z twarzą. Tutaj podpisane Memorandum of Understanding, czyli umowa islamabadzka, porozumienie islamabadzkie, które stwarzało szansę zakończenia tego konfliktu, było dobrym, generalnie dobrym porozumieniem dla obu stron w takiej sytuacji, w jakiej te obie strony się znalazły. Natomiast no, było to porozumienie generalnie złe dla Trumpa, ponieważ naraziło go na krytykę praktycznie ze wszystkich stron. Ze strony demokratów, którzy kpili sobie i słusznie, że to porozumienie było gorsze od JCPOA, z którego Trump się wycofał, tak podpisane przez Baracka Obamę. Z drugiej strony Izraelczycy go atakowali, że to jest kapitulacja wobec Iranu. No i Trump zrobił zwrot, ponieważ no, ucierpiało jego ego. Natomiast rzeczą jest oczywistą, że lepszego porozumienia w tym momencie nie dało się zawrzeć i to z perspektywy obu stron. Kompromis polega na tym, że ustępstwa robią obie strony, a podstawowym błędem było w ogóle zaczynanie tej wojny. Więc celem w tej chwili USA jest wyplątanie się z tej sytuacji, niepotrzebnej sytuacji, w którą się USA zaplątały. Trump z jednej strony najpierw grożąc Iranowi co jakiś czas, prawda, jakimś Armagedonem, apokalipsą, która później się nie ziszcza, a potem deklarując, że wojna się w zasadzie zakończyła, potem mówiąc o negocjacjach i tak dalej, i tak dalej. Po prostu się miota. No, to inaczej tego określić się nie da. Ten plan, który został ogłoszony jako D-Day przez sekretarza skarbu Besenta, no on nie jest żadnym
6: problemem. Plan zduszenia gospodarki irańskiej.
7: Oczywiście, że irańska gospodarka jest duszona i to ma wpływ na sytuację ekonomiczną Irańczyków. I to też jest w tym momencie kwestia taka, że dla Iranu lepiej byłoby się porozumieć z USA, ale to nie jest w tej chwili dominująca perspektywa w elitach Islamskiej Republiki, a elity, założenie, że ta polityka duszenia Iranu doprowadzi w perspektywie tygodni czy nawet miesięcy do tego, że Iran skapituluje, jest totalnie błędnym założeniem. Jest całkowicie błędnym założeniem, bo tak nie będzie. Są wyliczenia, że Iran, system może wytrzymać nawet kilka lat, ponieważ ma mechanizmy odpornościowe również w odniesieniu do takiej sytuacji. Ja tak jak mówię, to nie jest tak, że te działania w ogóle nie są skuteczne, bo są skuteczne, ale przede wszystkim są skuteczne wobec przeciętnego Irańczyka. A nie wobec systemu czy władz Iranu. Także Trump się miota, bo w tej chwili może zakończyć tą awanturę, którą przypomnę, że demokraci od samego początku wojny z Iranem nazywają wojną Trumpa, a nie wojną Stanów Zjednoczonych. Może jedynie zakończyć w ten sposób, który nie jest odpowiedni dla jego ego. Natomiast Stany Zjednoczone nie mają tutaj nic do zyskania. Mają tylko i wyłącznie do stracenia. Więc tracą cały czas, bo to nie jest tak, że na zwyżce cen ropy Stany Zjednoczone zarabiają. Może jakieś elity zarabiają, ale przeciętny Amerykanin na tym traci. Zresztą takie były obietnice, jak pan redaktor sam zwrócił uwagę, były obietnice Trumpa przed wyborami. Natomiast ceny benzyny nakręcają inflację, powodują, że sytuacja, realna sytuacja ekonomiczna przeciętnego Amerykanina jest gorsza, coraz gorsza. No i to jest i w przeciwieństwie do, oczywiście to pogarszanie sytuacji materialnej Amerykanów jest postępujące znacznie wolniej i nieporównywalne do pogarszania sytuacji materialnej Irańczyków, tyle że system w Stanach Zjednoczonych ma znacznie, znacznie, nieporównywalnie mniejszą odporność na niezadowolenie społeczne niż system w Iranie.
6: Tak, chociaż trzeba tutaj właśnie też powiedzieć, że według wielu te zwahania cen, no właśnie chociażby na rynku ropy, że one pozwoliły wielu osobom, być może związanym z władzami w Stanach Zjednoczonych, właśnie się wzbogacić. Takie były spekulacje medialne, czy tak jest to.
7: Znaczy, no ostatnio Trump zamieścił mema, z którego wynikało, że ten inside trading, tak, to on robi trading dla Stanów Zjednoczonych, nie dla siebie, co jest dość...
6: Chociaż trudno jak właśnie mówią też analitycy, trudno tutaj dowieść, rzeczywiście udowodnić komuś, że taki inside trading jest robiony. No cóż, to się na pewno też będzie wyjaśniało w kolejnych tygodniach, tym bardziej, że tak jak już wspomniałem, cena ropy znów wystrzeliła w górę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan dr Witold Repetowicz.
7: Dziękuję bardzo.
6: Akademia Sztuki Wojennej był gościem Radia Wnet. 14:45. Często słyszymy, że za dużo puszczamy muzyki Manam, że troszkę mniej mamy tych niszowych artystów. Teraz proponuję, abyśmy posłuchali właśnie takiej bardziej niszowej muzyki. Był taki film kiedyś, Lisbon Story, i tam grał zespół Madredeus.

Tak, proszę Państwa, nie udało nam się na razie połączyć się z naszym kolejnym gościem, panem Danielem Biernacikiem ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. To też dlatego, że związek dzisiaj na pewno jest bardzo zajęty, władze związku, a to w związku z tym, że jutro będzie odbywała się akcja protestacyjna na kolei od północy przez 24 godziny. Pociągi będą zwalniały do 20 km na godzinę przy przejazdach kolejowych. To jest tak zwana prędkość bezpieczna i będzie to oczywiście protest wobec tej katastrofy, która wczoraj miała miejsce w Sokolnikach. To jest w Sokolnikach Suchych, to jest województwo mazowieckie. Ja powiedziałem Państwu, że poszkodowanych zostało kilkadziesiąt osób. To ja tutaj tylko prostuję informację, że ostatecznie 10 osób trafiło do szpitali, natomiast jedna ofiara śmiertelna. No i wiemy także, że chodzi tutaj o zderzenie z ciężarówką tego składu Intercity Koziołek. To jeżeli chodzi o wstępne ustalenia prokuratury, to wiadomość taka, że przede wszystkim nagrania zostały zabezpieczone. To nagrania z rejestratora, który jest umieszczony w kabinie maszynisty, i także mówi się o tym, że kierowca tej ciężarówki, tej betoniarki, w którą wjechał pociąg, miał zeznać, że został oślepiony przez słońce i po prostu nie widział sygnalizacji świetlnej. To były takie ustalenia, ale później te wiadomości zostały zdementowane przez policję. Jak do tej pory, ze względu na stan zdrowia maszynisty i kierowcy tego pojazdu, jak do tej pory nie zostały żadne czynności wobec nich poczynione. I jeżeli jeszcze chodzi o jutrzejszą akcję protestacyjną, ponieważ jutro jest piątek, w związku z czym to jest dzień powrotów do domów, to taka informacja, że chodzi tutaj, jak już mówiłem, o spowalnianie z całych składów kolejowych, będą opóźnienia, ale to wszystko w związku z tym, że po prostu jest, maszyniści mówią dość, mówią związki zawodowe, że to nie było zaskoczenie, ta katastrofa, ponieważ taki wypadek na przejazdach kolejowych statystycznie ma miejsce co drugi dzień. Mówił o tym Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy i Maszynistów. I tutaj także tak trzeba przypomnieć, że w roku 2024 także właśnie w innym takim wypadku na przejeździe zginął maszynista, ale to wiele innych takich wypadków ma miejsce, a to w związku z tym, że według władz tego związku zawodowego rząd, władze po prostu ignorują wieloletnie ostrzeżenia, które są formułowane przez maszynistów, przez kolejarzy. Co na to rząd? Rząd planuje radykalne zaostrzenie kar. Mówił o tym premier Donald Tusk, który powiedział, że trzeba natychmiast rozpocząć prace, które doprowadzą do zaostrzenia kar wobec osób, które po prostu nie respektują zasad wjeżdżania na przejazdy kolejowe. Wypowiedział się także w tej sprawie minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który powiedział, że odpowiednie zmiany ustawowe już zostały przygotowane, że będą także konsultacje i że ten projekt zmian zostanie przedstawiony już w czasie obrad Rady Ministrów w przyszłym tygodniu. I takie też założenie, to o tym też powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, że każdy kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy, gdy światło jest czerwone, będzie mógł stracić prawo jazdy na
3 miesiące. Pytanie oczywiście, czy to zmieni sytuację. W każdym razie powtórzę raz jeszcze, że dzisiaj, że z czwartku, że o północy rozpocznie się krajowy protest maszynistów, który potrwa 24 godziny i według władz Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych jest duże zainteresowanie tym strajkiem, więc można się spodziewać dużych utrudnień na kolei. My nadal nie mamy połączenia z naszym kolejnym gościem. Ja spróbuję Państwu jak najlepiej streścić to, o czym my mieliśmy rozmawiać. Proponuję, abyśmy w takim razie tutaj program Cała Naprzód zakończyli, ponieważ zbliża się godzina 15. Zakończymy ten program w takim razie muzycznie i zaproszeniem do tego, aby pozostać z Radiem Wnet o godzinie 15.30 serwis ponad oceanami, czyli łączenia z poszczególnymi korespondentami Radia Wnet na całym świecie, a o godzinie 16 popołudnie Wnet z Jaśminą Nowak. Ja dziękuję Państwu już za uwagę, dziękuję Adamowi Czerpakowi za zrealizowanie dzisiejszego programu. Ja nazywam się Mikołaj Murkoziński. Do usłyszenia.

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Tomasz Wybranowski po raz ostatni w programie Studio Muzyczne 37. Od przyszłego tygodnia tych programów wtorkowo-czwartkowych już nie będzie. Co w zamian, pożyjemy, zobaczymy. Ramówka Radia Wnet płynna jest, ale jedno jest pewne i mówimy to z radością z Adamem Czerpakiem, który teraz przy konsoletach niedaleko tego najwspanialszego, eteralnego balkonu świata, Warszawa, Stare Miasto, krakowskie przedmieście 79. Że jesień nadchodzi pięknymi, dużymi krokami. A skoro tak, to moje odkrycie sprzed lat dwóch, młodziutka, bardziej niż młoda, Siana Spyro, Autumn Leaves. Muzyka Joseph Kosma.

Genialny cover, prawda, panie i panowie? No i jeszcze te słowa niezwykłe. Wielkiego Jacques'a Prévert'a, Jacques Prévert, ten, o którym zawsze mówię, kiedy na antenie Radia Wnet opowieści o grupie TSA, tej niezwykłej, bluesowej, smutnej pieśni. Trzy zapałki. Natomiast, panie i panowie, w tym pożegnalnym programie Studio Muzyczne 37, czwartkową porą, powiem tak, że przez godzinę, sobotnią porą, będę opowiadał o tej niezwykłej, młodej istocie, pięknie śpiewającej. Jej imię to Sienna, nazwisko Miller, tytuł płyty Visitor, to jej długo grający debiut i powiem szczerze, to jedna z tych najczęściej odtwarzanych przeze mnie płyt, kiedy za oknem pochmurno, a ja pracuję nad tymi moimi różnymi pisanymi historiami, ergo przygotowując się do programów dla państwa. Na zachętę bonus track z tej płyty Visitor, Material Lover. Oczywiście to singiel, który zwiastował ścieżkę dźwiękową do filmu Diabeł ubiera się u Prady, część druga.

Material Lover, Shona Miller, Visitor, i cóż, wielka kariera przed tą młodą istotą. Sobotnią porą muzycznej polskiej tygodniówce, kiedy już będę ja szykował się ku Państwa trochę niechęci, bo Państwo już zapewne po urlopach i wakacjach, a ja dopiero szykuję się do dość długiego urlopu, i czas kanikuł dla mnie zawsze najpiękniejszy jesienną porą, ale na pewno zobaczymy się gdzieś na tych polskich traktach. No i mimo urlopu, mimo wakacji, Krzysztofowi Skowrońskiemu obiecałem, że jakieś takie wakacyjne programy gdzieś spod nieba za mężczyzny i też innych zakątków Rzeczypospolitej, gdzie po prostu trafię. Chociaż Krzysztof Skowroński obiecał, że też pojawi się w studiu. Roztoczę łamane na Grzęda Sokalska, panie i panowie. Kocham ten czas. Ja zawsze obumieram, kiedy jest lato, kiedy jest parno, kiedy są wysokie temperatury, a odżywam wtedy, kiedy jest jesień, kiedy jest chłodno, kiedy jest deszczowo, kiedy jest pochmurnie. Tak jak teraz w Dublinie, ledwie 14 stopni. Za chwilę pewnie popada. Niektórzy złośliwi, którzy nie lubią prezydenta Trumpa, mawiają, że Irlandia będzie płakała przez najbliższe 2-3 dni, kiedy prezydent Trump pojawi się na Szmaragdowej Wyspie. Trochę w centrum Dublina już to odczuwamy, bo zapowiedzi zamkniętych ulic, a w szczególności te wszystkie piękne wejścia do tego zielonego Phoenix Park, to największy park w Europie, w granicach administracyjnych miasta. No i specjalne spotkanie z panią prezydent, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jesienna przybywajcie, to teraz w nastroju jesiennych liści Les Folies Mortes, Patricia Cass, raz jeszcze. Ależ to jest pieśń. Patricia Cass, Autumn Leaves.

Panie i panowie, przepiękna Patricia Kes, którą kiedyś miałem okazję spotkać pod niebem Dublina, bo często te drogi krzyżują się właśnie tutaj na prastarej Hiberii. Niezwykła Patricia Kes, panie i panowie, oczywiście to Les Feuilles Mortes, czyli jesienne liście, Jacques Prévert. I oczywiście Józef Kosma, ten cudem uratowany podczas II wojny światowej, węgierski Żyd, który przetrwał we Francji, tam zachwycał jego serce. Biło dla Francji, piękne słuchaczki, zacznijmy słuchaczkę z ukłonami dla naszej Małgosi Klesz, która nawet mnie pochwaliła, a rzadko kogo chwali nasza piękna kleszczówna, pani redaktor. No dobra, no to w związku z tym, aby nie przerywać tej dobrej pasji, nie podpaść Małgorzacie, jesiennie Justin Hayward, niegdyś podpora niezwykłej formacji The Moody Blues, szykuje się do retrospekcji a propos najważniejszych płyt tego zespołu, a z płyty solowej Justina Haywarda Forever Autumn, czyli Na Zawsze Jesień. Oczywiście skrączka War of the Worlds, Wojny Światów.

0: Justin Hayward i jego gitara Forever Atom z Wojny Światów, rok pański 1978. A zaraz przypomnienie tego, co działo się sobotnią porą, panie i panowie, nie tylko w programie Muzyczna. Polska Tygodniówka.
1: Co to będzie, co to będzie?
0: Ale i w ogrodach prezydenckich.

elektryczne dziady, o których opowiadałem w sobotnią porę muzycznej polskiej tygodniówce, w roli głównej oczywiście formacja Hard Rockets, elektryczne dziady. Krążek z roku pańskiego 2020. Panie i panowie, a teraz zapowiedź, bo środową porą w cieniach w jaskini 40 lat będziemy wspominać płytę Master of Puppets, ale teraz nagranie niezwykłe Brad Fun, niegdyś z repertuaru grupy Budgie, z pewnym dziwnym zawołaniem dziecięcia na końcu tejże pieśni. Niegdyś Budgie, teraz grupa Metallica. Od godziny 21 środową porą w cieniach w jaskini wspomnienie o albumie Master of Puppets. 40 lat minęło.

0: wiadomo, gdzie jest puszek. Jaki puszek? Za chwilę 15.30 ponad oceanem. Adam Czerpak zostaje z Państwem, a Tomasz Ibranowski kłania się już Państwu.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: Reklama.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Bo ja przypomnę, Kamil Kowalik, dzięki strasznie Kamilu.
5: Dziękuję bardzo, na trybuny.
4: Tak jest, dokładnie tak. Zawsze 8.20 i 10.20. Zostań co za nim koniecznie.
6: Pokaż podobieństw na siłę. Tamtej zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
2: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
9: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
10: Sofa Surfing.
7: To była autopromocja.
11: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.
12: I dokładnie tak jak w każdy czwartek, 15.31 w Warszawie, w Polsce. 10 dzień września. Witam się z Państwem, Małgorzata Kleszcz w audycji Ponad Oceanami. Wyjątkowo nie Jaśmina Nowak, chociaż ten głos dzisiaj Państwo także usłyszą z Karpacza, z Forum Ekonomicznego. To ten ostatni dzień, ale o tym chwilkę później. Ja przede wszystkim witam się z Arkadiuszem Stachnikiem, który po drugiej stronie. Dzień dobry, Arku.
4: Witam serdecznie, Gosiu. Oczywiście dużo się dzieje i w Polsce, i na świecie, i w Stanach Zjednoczonych. U nas w Stanach Zjednoczonych jednym z najważniejszych wydarzeń jest oczywiście konwencja republikanów w Dallas. Także o tym zdecydowanie więcej to już za chwilę, ale też powiemy o Kanadzie, która wprowadza cła na setki produktów ze Stanów Zjednoczonych. Mówimy o miliardach dolarów. Natomiast w Chicago, no Taste of Polonia, było biało-biało-czerwono ostatni weekend. Zaczyna się już wyborczy wyścig bardzo, bardzo politycznie, ale też będzie o pływaniu w rzece i też o Chicago Fire, no bo przecież Robert Lewandowski. O tym wszystkim już za chwilę z naszej strony. Do usłyszenia.
12: Do usłyszenia, no to czekamy na wiadomości. Godzina 15.32, ale my zaczynamy tą korespondencją tutaj, stąd. Mikołaj Murkociński ze mną w studio, chociaż zdaje się, że nie o Polsce będzie opowiadał. Dzień dobry, Mikołaju.
11: Ponad oceanami.
13: Dzień dobry, Małgosiu, dzień dobry Państwu. Tak, będziemy opowiadali nie o Polsce, nie o żadnym innym kraju, ale o kosmosie, ponieważ w Paryżu dzisiaj kończy się pierwszy międzynarodowy szczyt kosmiczny. To jest szczyt, który rozpoczął się wczoraj w Paryżu, w Le Grand Palais. To jest jedna z taka reprezentacyjnych sal, w których odbywają się najróżniejsze wydarzenia, jak na przykład wybiegi mody, pokazy mody, ale tym razem to właśnie najróżniejsze maszyny, rakiety i inne obiekty latające, które właśnie były tam pokazywane. Inicjatywa francuska, inicjatywa prezydenta Emmanuela Macrona, który chce, aby Paryż i aby Europa wzięły udział czynny w tym wyścigu o to, kto zdominuje przestrzeń kosmiczną. Wydarzenie, które było poświęcone kosmosowi, ale które miało także aspekt polityczny, szczególnie dzisiaj w tym wydarzeniu, w tym szczycie wzięło udział wzięli udział szefowie sześciu państw, ale także ministrowie kilkunastu państw europejskich, ale brakowało kilku ważnych aktorów, jak chociażby kanclerza Friedricha Merca, co dobrze pokazuje także ten wymiar polityczny tego całego wydarzenia, ponieważ między Francją a Niemcami w ostatnim czasie źle się dzieje, jeżeli chodzi o współpracę technologiczną. Dotyczy to kosmosu, ale dotyczy to także innych aspektów, jak chociażby współpraca wojskowa. Przypomnę tylko, że Paryż i Berlin zrezygnowały ostatnio z budowy wspólnego nowego myśliwca kolejnej generacji. Ale wracając do tego wydarzenia, obecne były także przedsiębiorstwa ze 120 krajów. Nie były reprezentowane Rosja, Iran czy Korea Północna, ale to również wśród tych przedsiębiorstw brakowało tej najważniejszej, a mianowicie SpaceX, a to przecież przedsiębiorstwo Elona Muska w ostatnich latach zrewolucjonizowało sektor kosmiczny. Dlaczego to wydarzenie odbywało się w Europie? No może dlatego, że Europa coraz słabiej wypada na tle innych krajów, jeżeli chodzi właśnie o sektor kosmiczny. W zeszłym roku zdecydowanie ten sektor zdominowały Stany Zjednoczone oraz Chiny, odpowiednio 55% i 28% startów rakiet. To właśnie były Stany Zjednoczone i Chiny. Europa tutaj reprezentowała tylko 2%. Co stoi właśnie za tym wielkim opóźnieniem, jeżeli chodzi o Europę, jeżeli chodzi o podbój przestrzeni kosmicznej? No, przede wszystkim właśnie chodzi tutaj o politykę, ponieważ ta technologia jest, ponieważ widzimy, że Europa dużo inwestuje w rozwój, no chociażby różnego rodzaju satelitów, ale brakuje tej woli politycznej. O ile Emmanuel Macron, prezydent Francji, raczej stawia na w pełni europejski sektor kosmiczny, o tyle nie zgadza się z taką linią, no chociażby właśnie wspomniany kanclerz Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, który uważa, podobnie jak cały niemiecki establishment, że konieczna jest współpraca jednak z amerykańskim sektorem kosmicznym i Niemcy są zdecydowanie bardziej otwarci na korzystanie chociażby z tych platform amerykańskich, aby wynosić te europejskie satelity w przestrzeń kosmiczną. Coś, z czym nie do końca zgadza się Francja. Być może dlatego, że Francuzi, przypomnę, dysponują swoim własnym programem kosmicznym, programem Ariane już od wielu, wielu lat. Rakiety Ariane są wystrzeliwane z francuskiej Gujany w Ameryce Południowej, jest przylądka Kourou, ale nie ma co ukrywać, że Ariane to jest już trochę relikt przeszłości. Nawet te najnowsze wersje tych rakiet nie są w stanie konkurować, no chociażby z tymi najnowszymi rakietami SpaceX, ale również z konstrukcjami chińskimi, które coraz bardziej pod względem technologicznym są porównywalne z maszynami amerykańskimi. Jednym słowem, międzynarodowy szczyt kosmiczny, który był tylko połowicznym sukcesem, ale który był takim alarmem, jeżeli chodzi o Europę, że powoli Unia Europejska o przestrzeń kosmiczną wyścig zaczyna przegrywać. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami, tutaj z krakowskiego przedmieścia 79 w Warszawie, Mikołaj Murkociński.
12: Bardzo dziękuję, Mikołaju. No i ten wątek Stanów Zjednoczonych się oczywiście pojawił, no więc go kontynuujemy. Przenosimy się już do Chicago, a tam Arkadiusz Stachnik.
11: Ponad Oceanami.
4: Witam serdecznie ponownie. W Stanach Zjednoczonych jednym z najważniejszych wydarzeń jest konwencja republikanów w Dallas. Prezydent Donald Trump zakończył pierwszy wieczór bardzo nietypowej konwencji, zamieniając wydarzenie w wielką mobilizację swoich zwolenników przed listopadowymi wyborami do kongresu. Zachęcał oczywiście wyborców, aby głosowali tak, jakby to on sam znajdował się na karcie wyborczej. Dwudniowe wydarzenie łączy elementy politycznego wiecu, jak również zbiórki funduszy. Republikanie próbują zwiększyć entuzjazm swoich wyborców przed końcową fazą kampanii, choć mierzą się z obawami Amerykanów dotyczącymi gospodarki oraz również niezadowoleniem związanym z wojną z Iranem. Prezydent wezwał zgromadzonych, aby w listopadzie zachowywali się tak, jakby ponownie startował w wyborach. Według niego około 35 wyścigów, bo tyle ma być, do Senatu Izby Reprezentantów będzie miało szczególnie znaczenie dla utrzymania oczywiście przez republikanów kontroli nad kongresem. Donald Trump zapowiedział, że zamierza pojawić się we wszystkich stanach, w których rozgrywane będą najważniejsze pojedynki wyborcze, a do niektórych może przyjechać więcej niż raz nawet. Chce organizować tam duże wiece podobne do wydarzenia w Dallas. Donald Trump poświęcił również kilka minut w wystąpieniu prokuratorowi generalnemu Teksasu, Kenowi Paxtonowi, który walczy w trudnym wyścigu o miejsce w Senacie. Prezydent jednoznacznie poparł jego kandydaturę, przekonując, że Paxton zasługuje na to, by zostać kolejnym senatorem Teksasu. A niespodziewanym elementem pierwszego tego wieczoru było nagranie demokratycznego senatora z Pensylwanii, Johna Foltermana. Polityk, który wielokrotnie ścierał się z kierownictwem własnej partii, Partii Demokratycznej, zadeklarował sprzeciw wobec politycznych skrajności. Tradycyjne krajowe konwencje partyjne odbywają się zazwyczaj co 4 lata i służą m.in. formalnemu nominowaniu kandydatów na prezydenta. Spotkanie w Dallas ma zupełnie inny charakter. Jest przede wszystkim wydarzeniem skupionym wokół Donalda Trumpa. Ściany hali, w której swoje mecze rozgrywają Dallas Mavericks, zostały pokryte zdjęciami Donalda Trumpa, które pojawiły się nawet w windach. Wielu uczestników przyszło w kowbojskich kapeluszach, butach, ubraniach z cekinami oraz czapkach z hasłem Make America Great Again z symbolami amerykańskiej flagi. Trump przewidywał, że Stany Zjednoczone wygrają wojnę, a podczas przemówienia żartował również z możliwości przemianowania ciśniny Ormus na Trump Strait. Kanada wprowadza cła na setki produktów ze Stanami Zjednoczonymi łącznej wartości około 20 miliardów dolarów. To odpowiedź na kolejną rundę amerykańskich taryf i dalszą eskalację sporu handlowego między dwoma sąsiadami. Premier Mark Carney ostrzegał, że żądania Waszyngtonu mogą osłabić kluczowe kanadyjskie gałęzie przemysłu, ograniczyć niezależność kraju. Nowe kanadyjskie taryfy obejmują m.in. amerykańską stal, aluminium, również sery, urządzenia gospodarstwa domowego. Stawki wynoszą 15, 25, a nawet 50% w zależności od kategorii produktu. Kanada również zapowiada, że jej działania odpowiadają amerykańskim cłom zarówno pod względem wartości, jak i wysokości stawek, a więc wojna celna cały czas trwa między Stanami i Kanadą. I na koniec o procesie. Lindsay Clancy, oskarżonej w Massachusetts o zabójstwo trójka swoich dzieci, zakończył się już w ten piątek bez rozstrzygnięcia z powodu braku jednomyślności ławy przysięgłych. Jedna z ławniczek po zakończeniu sprawy opowiedziała o przebiegu obrad, wskazując na poważne wątpliwości dotyczące odpowiedzialności karnej Clancy oraz napięcia między członkami ławy. Z informacji przekazanej sędziemu przez przewodniczącego ławy wynika, że podział między przysięgłymi wynosi 11-1. Brak jednomyślności doprowadzi do ogłoszenia tak zwanego mistrzejol, czyli zakończenia procesu bez wydania werdyktu. Ja przypomnę, chodzi o wydarzenie tragiczne 24 stycznia 2023 roku. Lindsay Clancy śmiertelnie udusiła troje swoich dzieci w domu rodzinnym w Duxbury w stanie Massachusetts. Następnie próbowała popełnić samobójstwo, podcinając sobie nadgarstki i szyję, a następnie wyskakując z okna na drugim piętrze. No i cóż, w wyniku obrażeń została sparaliżowana od pasa w dół. Lindsay później powiedziała, że usłyszała halucynację słuchową nakazując jej popełnienie czynów. Czy dalej będzie proces trwał? Decyzja ma zapaść. Dla magazynu Ponad Oceanami, Radio Deon, Chicago, Arek Stachnik. Pozdrawiam serdecznie.
12: Bardzo dziękujemy, Arku. Już teraz przenosimy się w zupełnie inny punkt świata. Maciej Mikurda po drugiej stronie i Filipiny.
11: Ponad oceanami.
14: Dzień dobry, z tej strony Maciej Mikurda. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkie słuchaczki Radia Wnet oraz Radia Deon. A dzisiaj mam dla Państwa gorące wiadomości z Filipin i jedna z nich, która była tutaj komentowana bardzo szeroko przez wszystkie liczące się media, ma silny związek z Polską. Mianowicie w ubiegłym tygodniu odbyła się ostatnia dostawa śmigłowców Black Hawk S-70i produkowanych w polskich zakładach PZL Mielec. Filipińskie siły powietrzne mają w tym momencie, biorąc pod uwagę również wcześniejsze zakupy, 47 takich maszyn, a z Polski nabyły ich 32. Ten kontrakt na wyprodukowanie Black Hawków został zawarty w 2022 roku. Od tamtej pory sukcesywnie realizowano dostawy tych maszyn na Filipiny i teraz właśnie dotarła ostatnia już partia śmigłowców Black Hawk, 7 sztuk, w ten sposób czyniąc zresztą filipińskie siły powietrzne największym na świecie użytkownikiem tego typu śmigłowców. Na pewno przyczyniło się to do budowania wizerunku naszego kraju tutaj na Filipinach. Zresztą trzeba przyznać, że ten wizerunek i tak jest bardzo mocny, bo poza oczywistymi skojarzeniami z Janem Pawłem II, Filipiny to wszakże katolicki kraj, my jesteśmy tutaj postrzegani bardzo pozytywnie i to z dwóch powodów. Bardzo wielu Filipińczyków ma świadomość tego, że posiadamy potężną armię, że wzmocniliśmy nasze siły zbrojne i jest to przyjmowane tutaj z uznaniem. Mówi się o nas jako o takim państwie, które w tych trudnych, niestabilnych czasach potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo i również o Polsce mówi się jako o państwie, które dokonało cudu gospodarczego. Z kraju bardzo biednego w zaledwie kilkadziesiąt lat uzyskało status jednej z 20 najsilniejszych gospodarek świata. Ten wizerunek na pewno będzie wzmocniony nadchodzącą już w październiku wizytą prezydenta Karola Nawrockiego. Z informacji, do których udało mi się dotrzeć, wciąż trwają ostatnie przygotowania do tej wizyty. Wciąż jeszcze ustalany jest plan spotkań prezydenta Karola Nawrockiego, natomiast wydaje się, że będzie miała tutaj ta wizyta charakter raczej polityczny niż gospodarczy, chociaż oczywiście tak zwany komponent ekonomiczny, czyli biznesmeni, polscy przedsiębiorcy będą obecni w delegacji prezydenta Karola Nawrockiego. Duże rzeczy dzieją się również w wewnętrznej polityce Filipin, mianowicie sąd w Quezon City wydał nakaz aresztowania wiceprezydent kraju Sary Duterte. Córka byłego prezydenta usłyszała 3 zarzuty dotyczące kierowania poważnych gruźb. Wydano nakaz aresztowania, którego Sara Duterte uniknęła, wpłacając kaucję w wysokości 360 tysięcy pesos, czyli około 21 tysięcy złotych. Pozdrawiam serdecznie, mówił dla Państwa Maciej Mikurda.
12: Bardzo dziękuję za te wiadomości. No dużo się dzieje na Filipinach i te właśnie stamtąd, z tego punktu świata wiadomości przybliża Państwu Maciej Mikurda. Tymczasem 15.45 w Polsce, w Warszawie, a my przenosimy się z powrotem do Chicago, gdzie dla Państwa Patrycja Stępniak.
11: Ponad oceanem.
15: Witaj Małgosiu, dzień dobry Państwu. Z Chicago, serca Polonii, dla magazynu Ponad Oceanami, Patrycja Stępniak, Radio Don Chicago. Wietrzne miasto tętni wydarzeniami. Polityka, wydarzenia społeczne, zmiany w transporcie i wielkie sportowe emocje. Dla Polonii ostatni weekend to oczywiście Taste of Polonia Festival w Copernicus Center. Wśród zapachów świeżo smażonych pączków, smakowitych golonek, no i oczywiście najlepszych pierogów w mieście pojawiło się ponad 45 tysięcy odwiedzających. Muzyka, wydarzenia kulturalne, ale także polityka. Obecni byli przedstawiciele lokalnej i stanowej sceny politycznej oraz kandydaci do sądownictwa hrabstwa Cook, administracji stanowej, kongresu i legislatury stanu. Była także rejestracja wyborów. To kolejny sygnał, że wyścig trwa, a politycy doskonale wiedzą, jak ważnym elektoratem jest właśnie Polonia. A skoro o polityce i decyzjach, które wpływają na codzienne życie, czas na transport. Chicago rozpoczyna nowy etap organizacji komunikacji publicznej. Nowy organ ma koordynować działanie CTA, Metry i PiS. W planach jest m.in. ujednolicenie systemu taryfowego i lepsza synchronizacja rozkładów jazdy. To ułatwi na pewno życie wszystkim odwiedzającym miasto, no ale przede wszystkim tym, którzy na co dzień korzystają ze środków transportu publicznego. To długo wyczekiwana i konieczna reforma. A Chicago to nie tylko polityka i infrastruktura, to także miasto wydarzeń. To właśnie za to kochamy Chicago i właśnie dlatego Chicago zostało okrzyknięte jednym z najlepszych miast w Stanach Zjednoczonych do życia na co dzień. Przed nami m.in. obchody Dnia Niepodległości Meksyku oraz druga edycja Chicago River Swim. 20 września setki zakwalifikowanych pływaków zmierzą się z dystansem jednej lub dwóch mil, płynąc przez rzekę Chicago w samym centrum naszego miasta. To wydarzenie sportowe, ale także przede wszystkim charytatywne. Dochód wesprze badania nad ALS oraz program nauki pływania dla dzieci. A teraz temat temat, który w tym tygodniu zdecydowanie zdominował sportowe Chicago. Soldier Field, przenieśmy się, niesamowita atmosfera. Chicago Fire kontra Inter Miami, na trybunach rekordowe 63 094 osoby. Powód? Lionel Messi, no i oczywiście nasz jeden, jedyny Robert Lewandowski. Pierwsze bezpośrednie spotkanie obu gwiazd w historii MLS. I tu Polak rozpoczął mecz mocnym akcentem w 10 minucie. Efektownym wolejem po dośrodkowaniu stworzył wynik. To był jego 6. ligowy gol w barwach Chicago Fire. Inter Miami wyrównał po przerwie na wynik 1-1. Nie zabrakło niestety też takich emocji negatywnych. Na koniec spotkania doszło do ostrego sparcia Lewandowskiego z zawodnikiem Interu Miami. No nie chcemy takich rzeczy widzieć. Chcemy tylko dobrych sportowych emocji i po to spotykamy się wszyscy, bo to był najważniejszy element tego wszystkiego, właśnie atmosfera. Ponad 63 tysiące kibiców, wielkie nazwiska i Robert Lewandowski w centrum uwagi. Soldier Field pokazało jedno. Futbol w Chicago ma dziś zupełnie inną energię, a Lewandowski, można powiedzieć krótko, lewy to biało-czerwony stan umysłu. I tym akcentem kończymy nasz tygodniowy raport z Wietrznego Miasta. Z Chicago Patrycja Stępniak, Radio Deon. W imieniu całej redakcji dziękujemy i bardzo pozdrawiamy wszystkich słuchaczy magazynu Ponad Oceanami.
12: Bardzo dziękuję za tę korespondencję, chociaż do Chicago jeszcze dzisiaj wrócimy. Tymczasem Zbigniew Dąbrowski już czeka na Państwa, a tam wieści z Ameryki Łacińskiej.
11: Ponad Oceanami.
16: Dzień dobry, buenas tardes. Tak, rzeczywiście dzisiaj takie wieści, bym powiedział, nawiązujące do tematu audycji, czyli z ponad oceanu. Konflikt, można powiedzieć, tak, pomiędzy dwoma państwami, jednym krajem europejskim, drugim krajem południowoamerykańskim, czyli pomiędzy Wielką Brytanią a Argentyną, konfliktu o Falklandy, bowiem pojawia się całkiem nowa odsłona, bym powiedział, ekonomiczno-polityczna, odsłona, którą zaserwował nikt inny jak prezydent Argentyny, czyli Javier Milei, który ostatnio coraz bardziej przypomina światu, że Malvinas są de Argentina, czyli Falklandy, Malwiny należą do Argentyny. Chodzi, proszę Państwa, o projekt o nazwie Sea Lion, projekt, który związany jest ze źródłami ropy naftowej o tej samej nazwie. I mówię tutaj, proszę Państwa, o terenach, które znajdują się w odległości około 200 kilometrów od archipelagu. Źródła, które, co do których planuje się ich eksploatację. Tutaj mówi się, proszę Państwa, o takim konsorcjum firm izraelskich i brytyjskich. Natomiast Javier Milei od razu powiedział tak, te źródła należą do Argentyny. Ropa jest argentyńska, ropa nie jest brytyjska, ponieważ Brytyjczycy okupują cały archipelag nielegalnie. W związku z tym jakakolwiek firma, która chciałaby eksploatować te złoża, po prostu zostanie ona obarczona sankcjami ze strony rządu argentyńskiego i dostanie tym samym automatycznie zakaz jakichkolwiek prac przy wydobyciu czy planowaniu wydobycia ropy naftowej na terenie Argentyny. A przypomnę Państwu, że w zasadzie można powiedzieć, że i złoża w okolicach Falklandów, Malwinów, złoża w okolicach Argentyny, to jest mniej więcej te same źródła. I o czym też trzeba powiedzieć. To nie tylko jest, proszę Państwa, patriotyzm argentyński, to jest również taka deska ratunku dla Javiera Milei. Dlaczego? No, przypomnę Państwu rok 1982, zmierzch dyktatury wojskowej w Argentynie i atak na wyspy Falklandów, Malwinów. Tu oczywiście nikt nie mówi o ataku, natomiast Javier Milei traci popularność. Jego reformy, chociaż skuteczne, nie przyniosły niestety, i mówię tutaj rzeczywiście z dużym smutkiem, nie przyniosły oczekiwanych wyników w postaci po prostu polepszenia sytuacji ekonomicznej Argentyńczyków. No to trzeba jeszcze poczekać. Argentyńczycy nie chcą czekać, Javier Milei i jego poparcie, znaczy poparcie dla argentyńskiego prezydenta po prostu spada coraz bardziej. Natomiast no, odwołanie się do tego patriotycznego okrzyku, że Malwiny należą do Argentyny, ono było, jest i pewnie będzie jeszcze bardzo długo skuteczne. A ja Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam dzisiaj na godzinę 20 na ciekawostki z Ameryki Łacińskiej w programie Tres por Tres.
12: Dziękujemy bardzo i oczywiście tak zapraszamy. Dużo będzie się działo, jak słyszymy, ale teraz już przenosimy się. Ojciec Paweł Kosiński czeka w Chicago, a więc my czekamy na korespondencję właśnie stamtąd.
11: Ponad oceanem.
17: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Czy można usunąć swój akt chrztu z kościelnego rejestru na podstawie europejskich przepisów o ochronie danych? To pytanie, które może mieć konsekwencje dla Kościoła katolickiego w całej Unii Europejskiej. Sprawę rozpatruje obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a europejscy biskupi ostrzegają przed skutkami ewentualnego nakazu usuwania takich zapisów. Spór rozpoczął się w 2023 roku w Belgii. Osoba związana z diecezją Gandawy zwróciła się o całkowite usunięcie wszystkich swoich danych z kościelnego rejestru. Diecezja odmówiła. Sprawa trafiła następnie na drogę sądową i ostatecznie przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o interpretację unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli RODO. Kluczowe jest pytanie, czy prawo do usunięcia danych może obejmować także informacje znajdujące się w księgach chrztów. Europejska Komisja Konferencji Biskupów sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu. Biskupi podkreślają, że rejestr chrztów nie jest po prostu listą członków Kościoła. Jest to przede wszystkim historyczny zapis konkretnego wydarzenia oraz ważny dokument wykorzystywany w wielu sprawach związanych z wewnętrznym życiem Kościoła. Na podstawie takich akt można m.in. potwierdzić chrzest, bierzmowanie, zawarcie małżeństwa czy złożenie profesji zakonnej. Całkowite usuwanie wpisów mogłoby utrudnić weryfikowanie takich faktów. Biskupi zwracają również uwagę na autonomię Kościoła i wolność religijną. Państwo nie powinno zmuszać wspólnoty religijnej do zmiany sposobu, w jaki rozumie ona znaczenie własnych aktów i sakramentów. W stanowisku pojawia się także argument teologiczny. Biskupi ostrzegają, że możliwość wymazania chrztu mogłaby sugerować, iż sakrament jest czymś powtarzalnym albo opcjonalnym. Ich zdaniem oznaczałoby to ingerencję nie tylko w sposób prowadzenia dokumentacji, ale w samą teologiczną rzeczywistość sakramentu. Przedstawiciele europejskich biskupów podkreślają, że postępowanie nie jest unijną inicjatywą wymierzoną w Kościół. Jest ono konsekwencją postępowania rozpoczętego na poziomie krajowym i dotyczy interpretacji europejskich przepisów o ochronie danych. Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może więc wyznaczyć granice między prawem jednostki do ochrony jej danych osobowych, a autonomią wspólnot religijnych. Orzeczenie spodziewane jest pod koniec 2026 roku albo w roku 2027. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
12: Bardzo dziękuję, szczęść Boże. I tak, to jest ostatnia korespondencja w dzisiejszym Ponad Oceanami. Głos Jaśminy Nowak Państwo na pewno usłyszą po godzinie 16 z Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dzisiaj jego ostatni dzień, a to już 35. Forum Ekonomiczne. Na pewno dużo rozmów, dużo wiadomości, ale ja też zachęcam, żeby pozostać z Radiem Wnet, bo opowiemy o, będzie taki wątek kulturalny, Symfonia Warszawia. Dzisiaj oficjalne otwarcie, od jutra koncerty, koncerty te także na który wstęp wolny właściwie ponad 40 lat orkiestra czekała na swój własny stały dom od momentu powstania i dzisiaj ulica Grochowska 227 to kamionek właściwie. Już tam można przybyć, żeby oglądać i słuchać, bo właściwie nie tylko tam koncerty, ale także wspaniałe wystawy. O tym opowiemy po godzinie 16 i trochę jeszcze na pewno polityki. Zatem ja Państwu już w tym momencie dziękuję wszystkim zaangażowanym w audycję Ponad Oceanami. Andrzej Karaś ją dla Państwa wydał, Adam Czerpak zrealizował. Ja się nazywam Małgorzata Kleszcz i także dziękuję Arkadiuszowi Stachnikowi, który po drugiej stronie także gospodarz Ponad Oceanami. Dziękuję, Arku.
4: Dziękuję serdecznie. Na koniec jeszcze taka krótka informacja. W Chicago rozpoczęła działalność pierwsza szkoła alfa, w której tradycyjnych nauczycieli zastępuje model edukacji wykorzystujący sztuczną inteligencję, więc coś nowego. No i Stevie Wonder zagra również w Chicago 21 listopada, także gdybyście byli ktoś z Państwa zainteresowany, to warto się tym zainteresować. Pozdrawiam Ciebie gościu, pozdrawiam oczywiście wszystkich Państwa po dwóch stronach oceanu i cóż, do usłyszenia już za tydzień.
12: Do usłyszenia oczywiście, tak, na pewno jesteśmy zainteresowani Stevie Wonderem, zresztą w Radio Wnet także słuchamy, może nawet zdążymy. Została minuta, to ale to tylko fragment Stevie'ego Wondera. Patrzę na Adama Czerpaka, który pokazuje charakterystyczne ruchy ręką w jedną i drugą stronę, co oznacza, że raczej nie, a więc chyba, że po godzinie 16, bo oczywiście będzie na to czas, drodzy Państwo. Ja już teraz się żegnam, ale na chwilę wracam po godzinie 16. Małgosia Kleszcz, do usłyszenia wnet.
11: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia. Ponad oceanami. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Ponad oceanami. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami.

0: Reklama.
1: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
2: Kawka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
4: Polecam. Cezary Pazura.
5: Nasz naród jak lawa.
6: Gen wolności.
7: Młodzież w walce z komuną.
8: Fundacja Skrzydła Sztuki zaprasza na żywą lekcję historii.
9: To muzyczna opowieść o walce kilku pokoleń młodych Polaków z systemem komunistycznym.
10: Historia Kordiana i Mickiewiczowskich dziadów oraz żołnierzy wyklętych połączona ze wspomnieniem Grzegorza Przemyka, Emila Barchańskiego i wielu innych bezimiennych, którzy nigdy się nie poddali.
11: Bo to nie będzie opowieść o ofiarach.
12: To będzie opowieść o wojownikach.
10: Najbliższy pokaz już 27 września o godzinie 18. Scena Stygmat w Warszawie.
11: Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na facebookowym profilu Gen Wolności, Młodzież w walce z komuną albo Fundacji Skrzydła Sztuki.
13: Bo dziś nie chodzi o nas, tylko o was, o młodych.
0: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. W każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam. Sebastian Dąbrowski.
16: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Siko.
14: To była autopromocja.
17: Popołudnie w net.
18: I dzień dobry Państwu ponownie, Małgorzata Kleszcz. W to popołudnie, czwartkowe popołudnie, dzisiaj 10 dzień sierpnia, już 5 minut po godzinie 4, a jeszcze przez jakiś czas mamy nadzieję, że będzie jasno i widno o tej godzinie 16, bo czy chcemy, czy nie, zbliżamy się do tego czasu, w którym to będzie się robiło coraz szybciej ciemno, ale przecież takie dni także mają swoje uroki, a na pewno uroki muzyczne. Dzisiaj Tomasz Wybronowski nam udowodnił, że te jesienne czasy to są też czasy wspaniałej muzyki bluesowej i nie tylko, jazzowej, i należy takiej słuchać właśnie, i my też taką Państwu będziemy prezentować, ale jeszcze nie jesień, przecież wczoraj to w ogóle była bardzo piękna pogoda, ale o muzyce faktycznie będziemy dzisiaj mówić, bo to dzisiaj 10 września oficjalne otwarcie Symfonii w Warszawie. Trochę na to czekaliśmy. Kilka lat osoby, które są z Kamionka, z Pragi Południe, jak przyjeżdżały tamtędy przy ratuszu na Grochowie, to widziały te kilkuletnie prace. I dzisiaj w tym miejscu, które jest też wyjątkowe, bo nawet jeżeli ktoś nie ma wielkiej ochoty słuchać muzyki klasycznej, chociaż nie tylko ta tam, albo nie ma ochoty oglądać wystawy, to może przybyć, żeby zobaczyć, jak udało się odrestaurować, odnowić te ponad 120-letnie budynki przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie, bo tak myślę, że odzyskały swój utracony blask i właściwie to jest pierwszy etap, który się zakończył, pierwszy etap prac nad tymi zabudowaniami. No i też może trochę powiedzmy o tym miejscu, bo tam to taki neorenesansowy kompleks na Kamionku, który powstał w 1898 roku według projektów Władimira Pokrowskiego, no ale ten gmach to był Instytut Weterynaryjny. Wielki, ogromny, były tam także stajnie. Później tym kompleksem gospodarował Uniwersytet Warszawski, a od 1952 roku SGGW. Podczas II wojny światowej zabudowania te wykorzystywano na potrzeby szpitala. No i co prawda nie uległy wielkiemu zniszczeniu, ale na przestrzeni kilku czy kilkunastu lat pozbawiono dużej części pierwotnego wystroju elewacji. No i dzisiaj właściwie patrzymy i myślę, że podziwiamy te budynki w Symfonii w Warszawie, a jutro możemy podziwiać także orkiestrę, ponieważ pierwsze koncerty właśnie już jutro w tym miejscu to między innymi Wojciech Hilar, Orawa, czy kompozycje George'a Gershwina, Błękitna Rapsodia, czy Benjamin Britten, którego utwory będziemy mogli woli posłuchać. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie. To będzie jutro jeszcze w namiocie koncertowym Grochowska 272. Ale my dzisiaj byliśmy obecni z Konradem Mędrzeckim na takim otwarciu czy spotkaniu dla dziennikarzy, gdzie także prezydent Rafał Trzaskowski czy pani minister Marta Cienkowska, i wydawało nam się trochę, że to wydarzenie jest takie polityczne, a chyba wcale być nie powinno. To Symfonia Warszawia, otwarcie, odrestaurowanie tych miejsc z pieniędzy Polaków, z naszych pieniędzy, a więc dlaczego mamy tutaj jakoś bardzo chwalić polityków za to? Oczywiście świetnie, że to się wreszcie udało, no ale takie pytania też udało nam się zadać panu Januszowi Marynowskiemu, który jest dyrektorem Symfonii Warszawia, który to wszystko obserwował, i pojawi się tam także do pana dyrektora pytanie, czy to wydarzenie nie było chociażby troszkę za bardzo polityczne. To już za chwilę Państwa zachęcam do tego, żeby wysłuchać, ale zachęcam, żeby sprawdzić ten repertuar, bo naprawdę warto, żeby zobaczyć, jak skończył się, jak wygląda ten pierwszy etap inwestycji, bo to dopiero pierwszy etap, a będzie się na pewno działo. A więc już mamy po 40 latach właściwie największą salę swoją koncertową w całej Polsce, i tym jest Symfonia Warszawia. A teraz posłuchajmy krótkiej rozmowy z dyrektorem tego miejsca. Janusz Marynowski, dyrektor Symfonii Warszawii, naszym gościem. Dzień dobry. Trochę czekaliśmy na ten dzień, pan również, więc doczekanie udało się. Duma przede wszystkim, gratulujemy.
0: Ach, dziękuję bardzo. To naprawdę jest wielki dzień dla orkiestry i wielki dzień dla instytucji, bo wreszcie mamy gdzie w cywilizowanych warunkach realizować nasze różne programy. Bo Symfonia Warszawia to już nie tylko zbiór muzyków kilkudziesięciu, które włóczą się po świecie, ale wreszcie to jest instytucja, która realizuje i projekty edukacyjne, jak robione wspólnie z Fundacją Muzyka jest dla Wszystkich, Smykofonia dla dzieci od lat 3 miesięcy w górę, czy wreszcie zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych, czy wreszcie nasza Akademia Symfonia Warszawia, czy nasze różne aktywności dla mieszkańców, którzy po prostu przychodzą do nas i uczą się grać na instrumentach, my im później organizujemy duże wydarzenia. Więc wreszcie ta przestrzeń jest, ale myślę, że co najważniejsze, to jest nowe miejsce dla mieszkańców. Dlatego, że ten teren był przez wiele, wiele lat zamknięty, jak już SGGW kończyło tutaj swoją działalność i te wszystkie remonty faktycznie trwały długo. Ale wreszcie jesteśmy z taką nadzieją olbrzymią, ale też i z pewnością, bo już wiemy o tym, że za 2 miesiące rozpoczynamy budowę największej sali koncertowej w Polsce. To będzie właśnie tu, na tym terenie.
5: No właśnie, ja w ogóle uwielbiam Symfonię Warszawę. Bywałem właśnie na różnych koncertach Symfonii, w różnych właśnie miejscach, i no, jesteśmy zaprzyjaźnieni jako Radio Wnet z muzykami i z organizatorami. Jestem w ogóle z Pragi, tutaj mieszkałem na Grochowskiej nieopodal i łaziłem tutaj po prostu i penetrowałem te przestrzenie i jestem bardzo wzruszony. Ale mam jeden problem, bo mam problem taki, że to strasznie się zrobiła taka polityczna dzisiaj impreza, te podziękowania dla pani, że tak powiem, jednej strony, że tak powiem, świata politycznego i takie zawłaszczanie muzyki w jedno, jakby ideologiczne, i no to tak, to ja przyznam się szczerze, że mam kłopot z tym, a czy pan dyrektor nie ma kłopotu z tym żadnego?
0: Ja zupełnie nie mam problemu z zawłaszczaniem, ponieważ ja nie oceniam ludzi po tym, z której partii politycznej są, tylko co robią. I no akurat się tak składa, że dzisiejsze osoby będące na scenie w trakcie konferencji prasowej, to one się głównie przyczyniły do tego swoimi decyzjami, że ta przestrzeń powstała, ale zapewniam Państwa, że dla naszej instytucji, dla nas, główną ideą to jest budowanie wspólnoty wokół piękna i budowanie wspólnoty wokół drugiego człowieka. Czyli każdy człowiek jest dla nas ważny i nas, jeżeli ktoś tu przychodzi, kompletnie nie interesuje, czy wierzy w jedno, czy w drugie, czy jest z takiej partii, czy z innej. Każdemu chcemy stworzyć warunki do dobrego samopoczucia i do przeżywania muzyki. To jest naprawdę szalenie istotne. Ja się nigdy nie bawiłem w politykę, mnie to kompletnie nie interesuje. Ja po prostu chcę coś zrobić dobrego dla mieszkańców. Im się to należy, bo to mieszkańcy z podatków za to wszystko płacą. Dlatego trzeba mieć jak największy szacunek dla mieszkańców i organizować to życie, zorganizować mieszkańcom w pewnym sensie taką szansę na to, żeby mogli dzięki muzyce stać się piękniejszymi ludźmi, bo później ten świat będzie piękniejszy.
5: Nie, no ja się absolutnie zgadzam i to fantastycznie, no bo tylko, że to tak czasami ja mam taki kłopot, że właśnie te przedstawiciele tych ministerstw czy urzędów miasta, no przecież oni to wszystko robią z naszych pieniędzy. Jak oni je podzielą? To nie są ich pieniądze, to nie oni to robią, a to trochę czasami tak brzmi, że tak personalnie, nie? To pan prezydent, pani prezydent i tak dalej, no ale to chwała im za to, że przeznaczają te pieniądze na symfonię, oczywiście i tak dalej, no ale to jest, że tak powiem, nasze wspólne dobro. I to chciałem podkreślić.
0: I dlatego ja bym tego nie traktował jako tylko i wyłącznie przeznaczenie pieniędzy na symfonię. To jest przeznaczanie pieniędzy na mieszkańców, bo to nie jest zamknięty teren. My tu nie będziemy się otwierać na godzinę przed koncertem. Tak jak już teraz Państwo widzą, ogrodzenie, które to było od 1901 roku, już go nie ma. Już go nie ma, więc to jest budowanie nowej przestrzeni dla mieszkańców.
18: Kiedy najbliższy koncert?
0: Boże, najbliższy koncert, jak to kiedy? To już jutro.
5: Jutro. Trzy darmowe koncerty, tak?
0: Jutro.
18: 11 września.
0: Tak, 11 września do 27 września festiwal Sinfonia Wasowia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, z czego wszystkie wydarzenia w trakcie trwania pierwszego weekendu naszego festiwalu są nieodpłatne. Nie potrzebujemy naprawdę żadnego biletu ani zaproszenia, więc po prostu przychodzimy na koncert.
5: Ale to one będą tutaj w tych przestrzeniach, tak?
0: W namiocie.
5: W namiocie, tak? Ale w tych małych, tych kameralnych koncertów nie będzie, w tych mniejszych.
0: W tej chwili pierwszy tydzień spędzimy w namiocie, a już kolejne tygodnie spędzimy we wszystkich budynkach.
5: Ale ja jestem bardzo wzruszony i bardzo dziękuję.
0: Boże, ja też bardzo dziękuję, no bo to jest cudowne, jak czasami mieszkańcy mówią tak, a Sinfonia Wrocławia. Nasi są z Kamionka. I to jest najwspanialsza recenzja. Bardzo za to dziękuję.
18: Dziękujemy, zapraszam. No i tak się wszyscy powzruszaliśmy i Państwu także to sugerujemy. 1877 miejsc, właśnie sala koncertowa, największa w Polsce, jeżeli chodzi o sale koncertowe, naprawdę spektakularna. Jutro można nie do końca sprawdzić, bo koncert akurat w namiocie, ale można podziwiać miejsce. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na jeden z koncertów. O godzinie 19 już startuje, a między innymi w programie Orawa Wojciecha Kilara. To już teraz posłuchamy fragmentu na antenie Radia Wnet.

I to był fragment Orawy Wojciecha Kilara, którą Państwo mogą jutro usłyszeć w Symfonii Warszawy. Wstęp jest bezpłatny po godzinie 19, a więc zapraszam serdecznie. Tymczasem godzina 16.20. Za chwilę usłyszymy głos Jaśminy Nowak. Połączymy się z Forum Ekonomicznym w Karpaczu, gdzie panele, gdzie dyskusje, gdzie polityczni i nie tylko goście. To już 35. edycja tego wydarzenia, którego dzisiaj ostatni dzień, ale słowo polityczne, bo to też sprzed kilku godzin wiadomość. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu doktora Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jest to rozstrzygnięcie z 9 września, które jest ostateczne, a kadencja Sopińskiego wygasła i też czytamy dalej w komunikacie, że minister ponownie przeanalizował cały materiał dowodowy, w tym dokumenty zebrane po decyzji z 28 maja oraz zarzuty i wnioski. I czytamy: poważne nieprawidłowości przy doktoratach, demonstracyjna aktywność polityczna w mediach społecznościowych oraz zagrożenie dla aplikacji kuratorskiej. To wszystko są cytaty. Tak Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia przyczyny odwołania doktora Michała Sopińskiego, chociaż na swoim X-ie pan doktor pisze: wciąż jestem rektorem uczelni i normalnie sprawuję obowiązki. Nie zakwestionował podpisanej przez ministra sprawiedliwości decyzji, ale wytknął, że ta nie została mu dostarczona. To sprawia, że decyzja pozostaje poza obrotem prawnym. Czytamy, może uda się zaprosić pana doktora Michała Sopińskiego. Na pewno uda się, wielokrotnie był gościem audycji w Radio Wnet, a więc myślę, że tak też będzie teraz. Godzina 16.21. Ja patrzę na naszą dzisiejszą muzyczną

playlistę Nina Simone, bo właściwie może pozostaniemy w takim muzycznym stylu, jaki rozpoczął Tomasz Wybranowski w tej dzisiejszej swojej audycji, a więc słuchamy.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
3: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna przedstawia specjalny spektakl polityczno-gastronomiczny pod tytułem Pożeraczka Książek. Występują Żyrafa Kleszcz, czyli Wieszcz, Mędrula, czyli szef kuchni, Tosia Muzysia, znaczy się Bartysz.
4: Widział ktoś Żyrafę Kleszcz? Co się znowu, gdzie się ona zapodziała? Może w Afryce jest?
5: Nie, w żadnej Afryce. Schowała się w mesie. Na pewno coś pożera.
4: A, tuś mi, bratku. A co tu widzimy na talerzu? O, nienasycenie Witkacego. Lampart Lampeduzy. Nie za żylasty ten Lampart, aby?
5: Ależ skąd? Toż to prawdziwa uczta. No masz, znowu wyjechała z Platonem.

0: Popołudnie Wnet.
1: Godzina 16.27. Drodzy Państwo, gorąco i dużo wiadomości. Przed chwilą przeczytałam Państwu sprawę doktora Michała Sopińskiego. To też możemy zacytować. Minister Żurek nie doręczył mi w trybie KPA decyzji o moim odwołaniu. Tak właśnie stwierdził rektor, komendant AWS Michał Sopiński, z którym wywiad wiem, że Łukasz Jankowski już nagrał. Zatem niebawem znajdzie się na naszym YouTubie. Ja Państwa serdecznie tam odsyłam do tego, żeby stronę odświeżać się teraz w najbliższych minutach, bo na pewno będzie obszerny wywiad, a za chwilę także pojawi się rozmowa Jaśminy Nowak z doktorem Arturem Bartoszewiczem, nagrana na forum ekonomicznym w Karpaczu, ale może my mamy też fragment wypowiedzi Michała Sopińskiego. Patrzę na Adama Czerpaka, nasz wzrok jeszcze się nie spotkał, ale ja zakodowałam ruch głową, który oznacza, że mamy fragment.
2: Uczelni zwolniły dyscyplinarnie pana Sławomira Cudaka.
3: Tak, szanowni państwo, mogę to potwierdzić. Będąc świadkami tego, co się wydarzyło tutaj, co było na bieżąco relacjonowane w niezależnych telewizjach, mogę potwierdzić, że władze uczelni dokonały dzisiaj błyskawicznej wykładni tego, co miało miejsce, i z uwagi na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, które stanowi przesłankę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, władze uczelni zdecydowały o rozwiązaniu umowy pana profesora Cudaka z dniem dzisiejszym z następujących przyczyn: z uwagi na ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych polegające na próbie wtargnięcia do gabinetu rektora, a w tym wymuszenia tego wtargnięcia na innych pracownikach uczelni, groźba użycia przemocy celem bądź przymusu celem wtargnięcia, które to naruszenie narusza i zagraża interesom.
1: Powiedział doktor Michał Sopiński, a ja Państwa odsyłam na YouTube'a Radia Wnet, bo tam niebawem pojawi się cała rozmowa z doktorem, z rektorem, którą przeprowadził Łukasz Jankowski. Godzina 16.30, my słuchamy przez chwilę zespołu Blue Cafe, a później wracamy i będziemy słuchać rozmowy Jaśminy Nowak z doktorem Arturem Bartoszewiczem, ekonomistą.

0: Popołudnie Wnet.
1: I przed chwilą zespół Blue Cafe, godzina 16.35, chociaż jakieś takie poczucie, jakby był już wieczór. Ale przenieśmy się na chwilę na forum ekonomiczne w Karpaczu. Dzisiaj ostatni jego dzień, także Państwu przypominam, że była dzisiaj rozmowa z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Jest dostępna na naszym portalu wnet.fm. Każdy, kto jest ciekaw, a ostatnio dużo wydarzeń w związku z byłym panem premierem, które mogą jeszcze bardziej zaciekawić do wysłuchania tego wywiadu. A więc ja zapraszam wnet.fm, a teraz wywiad z inną osobą, nie premierem, ale chciał być prezydentem, dr Artur Bartoszewicz na forum ekonomicznym. Na pewno musi być, z nim rozmawiała Jaśmina Nowak. Ja Państwa zapraszam już teraz do wysłuchania tej rozmowy.
2: Drodzy Państwo, i tutaj w Karpaczu mamy stoisko związane z obroną cywilną. Zagadnienie bardzo istotne, a porozmawiamy o tej obronie cywilnej nieco w szerszym kontekście, bo ekonomicznym, i ze mną jest tak naprawdę, można powiedzieć, dwóch gości. Jest ze mną dr Artur Bartoszewicz, ekonomista związany ze Szkołą Główną Handlową, także były kandydat na urząd prezydenta Rzeczpospolitej.
3: Już zostawmy to, najważniejsze ekonomista, czyli to znaczy, że powinien umieć liczyć. A to jest najważniejszy argument przy tej dyskusji, którą będziemy mieli.
2: Dokładnie, a w tej dyskusji towarzyszy nam też pani, i tutaj już będę musiała się uśmiechnąć i poprosić o przedstawienie.
4: Agnieszka Bartosz, trochę podobnie.
3: Czyli rodzina, tylko taka troszeczkę dalsza.
4: Tak, dokładnie. Jestem dyrektorem w Stowarzyszeniu Świadoma Obrona Cywilna i działamy w kontekście tego, aby Polska stała się najbardziej odpornym krajem na świecie.
2: Bardzo to jest ciekawe, na tyle odpornym, żeby Rosja nie zdecydowała, czy nie odważyła się na atak. I podzielimy w takim razie rozmowę na dwie części. Najpierw zacznę od pana doktora.
3: Ja bym tylko wszedł w słowo, bo tu nie tylko chodzi o Rosję, bo my takie próbujemy dangeryzować jednostronnie, czyli uznawać, że stworzyliśmy sobie wroga i teraz będziemy wiedzieli, że jeżeli tego wroga przestraszymy, to cały temat będzie załatwiony.
2: Ale musi pan wytłumaczyć, bo mamy też starszych słuchaczy, nie, naprawdę mówię poważnie, zastraszać oczywiście.
3: Okay, czyli zastraszanie, bo to jest taki stan, kiedy na przykład premier mówi, że wojna wybuchnie na przykład w kolejnych miesiącach, a potem słuchamy wicepremiera, który mówi, że on przeszkala rocznie 16 tysięcy ludzi. Ja tylko przypomnę premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że mamy 37,5 miliona mieszkańców Rzeczpospolitej, więc 16 tysięcy nie rozwiąże żadnego problemu. A chodzi mi o to, żeby nie myśleć kategorią obecnego wroga, czy takiego, którego my sobie stworzyliśmy narracyjnie, tylko chodzi o to, żeby państwo było odporne i obywatele byli zabezpieczeni na różnego rodzaju zagrożenia, bo tu nie mówimy tylko o wojnie, mówimy w ogóle o pewnej zdolności odporności na to, że pojawiają się sytuacje, które nie są naszą codziennością i zaskakują nas, i my musimy jako społeczeństwo, tak jak rodzina, chronić się nawzajem. I tu nie chodzi o przytulenie, bo ja nie oczekuję, żeby premier mnie czy wicepremier mnie przytulał, tylko chodzi o to, żeby dał mi pewne poczucie bezpieczeństwa, które albo wiąże się z tym, że jest to systemowo rozwiązane, albo nie przeszkadza mi w tym, żebym ja mógł razem z moimi znajomymi, czy też społeczeństwem, w którym żyję, wytworzyć taki mechanizm obronny, skoro państwo na przykład abdykuje. Tak?
2: No właśnie, bardzo ciekawe, że powiedział pan to hasło, nie przeszkadza mi w tym, dlatego że to miejsce, w którym jesteśmy, i obrona cywilna, no ona tak naprawdę chyba trochę powinna jeszcze przebić się do świadomości obywateli, że to jest taka obrona, którą my sami powinniśmy sobie częściowo zorganizować, zapewnić. Oczywiście te rozwiązania systemowe są pewną bazą, są podstawą, ale tak naprawdę, jak patrzę z perspektywy, nie wiem, powodzi, takich małych kataklizmów, które de facto sprawdzają państwo na wypadek wojny, to właśnie tam, gdzie nie przeszkadzały takie struktury samorządowe i tam, gdzie oddawano inicjatywę myśliwym, paniom z kół gospodyń wiejskich, one sobie świetnie radziły. Czy pani kiwa głową, tak?
4: Tak, oczywiście. No, wszystkie sytuacje, które wydarzają się w Polsce też, no, ostatnia powódź też pokazała, że my potrafimy się zorganizować, potrafimy właśnie w ramach takiego kryzysu, tak jak pan tutaj powiedział, działać. Ale my w stowarzyszeniu chcemy, żeby to było bardziej skoordynowane, żebyśmy wiedzieli w każdym momencie, co zrobić, i tutaj mamy rzeczywiście sygnały od ludzi, że oczywiście organizacja jest, ale czasami właśnie kuleje, tak? Bo nie wiemy, jakie produkty mamy przesyłać właśnie w takie miejsca kryzysowe, jakie służby dokładnie tam wysyłać, bo robi się to...
3: Jakie role przyjąć?
4: Jakie role przyjąć, prawda? Dokładnie.
3: Bo to jest coś, bardzo często się mówi o teatrze wojny, o teatrze różnego rodzaju zdarzeń kryzysowych. W teatrze trzeba wiedzieć, kto jest reżyserem, kto jest scenarzystą, często ten scenariusz to jest z zewnątrz, ale w jaki sposób możemy odpowiedzieć na ten scenariusz i wyreżyserować określone zachowania. No musi być ktoś, kto tą przestrzeń nam zabuduje, czyli produkty, które musimy dostarczyć akurat w tym momencie gminom, bo gminy muszą być gotowe na wsparcie, no bo to jest największe uspołecznienie, no jesteśmy na samym dole. Mamy społeczności, w których żyjemy i chcemy, żeby, no bo ciężko sobie wyobrazić sytuację, w której każdy z nas w chałupie ma pochowany cały sprzęt i jest gotowy indywidualnie podjąć wyzwanie związane na przykład z powodzią. Chyba, że. Ale ogólnie chodzi o to, żebyśmy mieli wiedzę i tak jak w wielu krajach są systemy zabezpieczenia. Ja wiem, jaką rolę w tym, ja mówię, nie ja wiem jako Artur Bartoszewicz, tylko w takim kraju, tym takim dobrze zorganizowanym, wiem, jaką rolę przyjmuję, bo na przykład w Japonii kwestie ewakuacyjne są ćwiczone w każdym tygodniu, nawet nie na pół roku czy na rok, albo marzeniach o tym, że kiedykolwiek w Polsce zrobi się ewakuację, bo w Polsce jakby się zrobiło ewakuację, to chyba naród by wpadł w panikę, prawda? Jakby w szkole się odbyła taka ewakuacja. Pamiętam, że jak byłem młody, panie są bardzo młode, więc nie pamiętają tych czasów, ale jak ja byłem młody, to były ewakuacje. Nas naprawdę, dzieciaków, wyganiano ze szkoły, jeszcze mierzono czas, w jakim wypędzimy się, ale po to było, bo to było przyzwyczajenie. Mieliśmy określone zachowanie się nauczyć.
4: Wie pan, ile w Krakowie trzeba ludzi, żeby zorganizować ewakuację?
3: No zapewne więcej niż mieszka w Krakowie prawdopodobnie, prawda?
4: 18 tysięcy osób.
3: No, a to jest chyba 800 tysięcy, dobrze pamiętam, klucz. No tak, tyle mieszkańców w Krakowie. No to tyle ewakuacji, no bo trzeba cały teatr odwalić, tak? Bo kamery muszą przyjechać, trzeba to zapowiedzieć i żeby nie przestraszyć. Tylko dlatego, że nie jest to stałym procesem. Gdyby było to stałym procesem, czyli wszyscy wiedzieli, że każdy w środowisku pracy czy w środowisku nauki ma swój kask, ma nawet w określonych sytuacjach jakieś tam dodatkowe ubranie ochronne, które jest zmagazynowane. Wiem, gdzie pójść, wiem, gdzie jest ten schron, wiem, gdzie jest magazyn, wiem, jaka jest moja rola, wiem, że nie mam wpadać w panikę i wsiadać w samochód i robić korki, tylko wykonywać swoją rolę, bo nie sztuką jest w tym momencie ewakuacja indywidualna przez szukanie swojej rodziny i zablokowanie całego miasta, bo za chwilę karetka nie dojedzie nigdzie, ani straż pożarna nie będzie mogła zauczestniczyć, tylko zrozumienie, że jestem w systemie, tylko to trzeba ludziom wytłumaczyć, trzeba przećwiczyć.
4: Tak, my w Krakowie właśnie stworzyliśmy pierwsze cywilne centrum działań, powstało one w kwietniu. Temat bezpieczeństwa jest rzeczywiście tematem, który jednoczy wszystkie opcje polityczne, przychodzą do nas różne osoby, które właśnie są zainteresowane tym tematem i rozwojem. Właśnie w cywilnym centrum działań działamy na zasadzie tego, że mamy stworzony budynek, gdzie osoby mogą przychodzić i zdobywać różnego typu wiedzę. Mamy pomieszczenie, które przygotowane jest pod zarządzanie kryzysowe, czyli CZK. Tam przebywają ludzie, którzy też mogą zorganizować system powiadamiania mieszkańców o różnych kwestiach. Mamy sale szkoleniowe, sale takie typowo bokserskie, gdzie przychodzą nie tylko mężczyźni, ale też kobiety, które uczą się samoobrony, wiedzą później, jak wykorzystać gaz pieprzowy i w jakim momencie mogą to zrobić. Więc zainteresowanie ogólnie społeczeństwa jest bardzo duże. Mamy dużo chętnych, tak jak pan powiedział, i tutaj się jak najbardziej zgadzam, ale musimy ćwiczyć, bo nie da się tego zrobić. W sytuacjach kryzysowych po prostu
3: jest stres.
4: Jest stres, tak.
3: A jak jest stres, to wtedy, jak nie jesteś wyćwiczony, to ta sprawność zarówno umysłowa, jak i fizyczna jest bardzo uboga, więc po to właśnie ćwiczy się i kraje cywilizowane w tym obszarze, bo to możemy powiedzieć, że jesteśmy w G20, ale my jesteśmy takim dziwnym G20, bo niegotowym na kryzys, a powinniśmy być w K20, czyli mieć pewną gotowość kryzysową. W Japonii to się robi, w krajach azjatyckich wielu to się robi, ale nawet Finlandia ma wspaniałą strategię związaną z bezpieczeństwem i proszę sobie wyobrazić, że nawet mają na 6 miesięcy magazyny wypełnione lekami, zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt na sytuacje kryzysowe.
2: I od Finlandii tego możemy się uczyć, ale rozmawiałam z jednym z marszałków, teraz nie pamiętam, któregoś z tych województw przygranicznych i on powiedział, że on za własne pieniądze na urlop poleciał specjalnie właśnie do Finlandii, żeby zorientować się, porozmawiać, jak to wygląda i dlaczego oni tak mogli sprawnie sobie z tym wszystkim poradzić, no bo trochę często słyszymy z tego poziomu samorządów, że no oni są w stanie do pewnego stopnia coś zorganizować, ale tak naprawdę no jednak te wszystkie główne decyzje płyną odgórnie.
3: Jak się spotkamy na przykład i porozmawiamy sobie z naszą władzą, to ona mówi, że państwo jest zdecentralizowane i wszystkie decyzje i tak będą zapadały na niższym poziomie. Tylko w praktyce wiemy, że każdy wójt, każdy burmistrz, każdy prezydent miasta i tak patrzy wysoko na tego premiera, wicepremiera i ministra z oczekiwaniem, że może jednak jakieś kierunki decyzyjne i obszary decyzyjne zostaną zdefiniowane. Bo potem się okaże, że i tak jak ten wójt podejmie własne decyzje i coś zorganizuje, to jednak przypomni sobie rząd, że państwo nie jest zdecentralizowane i jest de facto zarządzane ręcznie i zacznie wytwarzać nowe podejście i wszystko, co do tej pory zostało zrobione, będzie niekompatybilne z nowo wymyślonym systemem. Więc może od początku warto budować rozwiązania systemowe i budować pewne wytyczne, minimalne standardy, bo to nie chodzi o to, żeby za ludzi coś zrobić, tylko powiedzieć, w jakich granicach mogłoby stać się użyteczni dla funkcjonowania służb tych sprofesjonalizowanych, bo one są, tak? To nie jest tak, że doświadczeń w tym zakresie nie mamy. Przecież jest Straż Pożarna Państwowa i są ochotnicze i te ochotnicze świetnie funkcjonują w systemie i tak samo ochotnicze, w cudzysłowie, obszary aktywności obrony cywilnej mogłyby zostać wytworzone i one by świetnie funkcjonowały z bardzo precyzyjnie określoną strukturą wojska, policji i wszystkich innych służb, które w danym momencie pełnią jakąś rolę, no ale też trzeba wziąć pod uwagę, że Polska nie jest jednolita i czym innym są miasta duże, a czym innym są małe miejscowości. Trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mieli taki sam system dokładnie odzwierciedlony, to co w Krakowie, Warszawie czy w Poznaniu i przepraszam, że wspomnę, ale z uwagi na to, że jestem z Suwałk, to w Suwałkach czy też pod Suwałkami, słuchajcie, taka piękna miejscowość Płociczno i Gawrychruda, tam nie stworzycie, drodzy Państwo, takiego systemu jak w Warszawie, ale my mamy wodę i w razie czego jakby był pożar, to będziemy gasić, bo mamy jeziora, ale inne zagrożenia mamy.
2: Zaraz pani jeszcze coś doda, bo pan doktor musi już uciekać. Musi pan doktor. W takim razie ja tutaj postawię 3 kropki, a zaraz jeszcze wrócimy do rozmowy z panią. Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista, Szkoła Główna Handlowa, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
3: Dziękuję bardzo serdecznie i polecam się na przyszłość i zostawiam w dobrych rękach, bo tutaj będzie bardzo ciekawa dyskusja dalej do obrony cywilnej. Kłaniam się.
2: Dziękujemy bardzo. A teraz już oddaję pani mikrofon, bo chciała pani coś dodać, tak, do tej wypowiedzi.
4: Tak, pożegnaliśmy się, więc mogę coś powiedzieć. Dokładnie tak jak mówił tutaj przedmówca, musimy spojrzeć na temat bezpieczeństwa z góry, ponieważ wójtowie, burmistrzowie często, czy prezydenci miast często do nas przychodzą i mówią właśnie, że nie ma jasnych wytycznych, co dokładnie mają zrobić, jeżeli chodzi o cały system ochrony ludności, obrony cywilnej. Niestety na ten moment kupujemy różne sprzęty, ale jest to no niestety nieskoordynowane. Jedna gmina ma pompy do wypompowywania wody, a druga gmina ma magazyny, ale niestety ta poprzednia już tych magazynów nie ma, więc musimy się skupić na tym, żebyśmy mieli w jakiś sposób skoordynowane te działania, tak żeby w różnych gminach był podobny standard i my właśnie do tego dążymy w Cywilnym Centrum Działań.
2: A czy widzicie Państwo, że no z każdym rokiem jednak tego konfliktu za wschodnią granicą, no i ogólnie też to tak naprawdę bardzo niespokojnych czasów, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, to że jest większa świadomość, jeżeli chodzi o, no też pytam o polityków różnych opcji, nie, po prostu, że wśród osób, które faktycznie podejmują decyzje, w jakim kierunku powinna iść ta obrona cywilna, czy nie wiem, zakupy zbrojeniowe, czy widzicie, że to się zmienia, że jakoś na plus, albo że te głosy ekspertów, osób, które od strony praktycznej na tym się znają, że one docierają faktycznie tam, gdzie docierać powinny?
4: Myślę, że świadomość jest coraz większa, ponieważ tutaj nawet na naszym 35. forum ekonomicznym panele bardzo dużej ilości są poświęcone kwestiom bezpieczeństwa, czy to energetycznego, czy też tutaj międzynarodowego i też dotyczącego różnych działań i konfliktów, również wojennych. Także myślę, że świadomość jest coraz większa, ale tak jak powiedziałam, no nie mamy na razie rozwiązań systemowych, czekamy na tą koordynację i my ze swojej strony jako stowarzyszenie chcemy dążyć do tego, żeby świadomość nasza, cywili, była coraz większa, ponieważ tak jak powiedzieliśmy na początku naszej rozmowy, niestety jeżeli sami się nie obronimy, zrobimy, to służby taką ilością, jaką mamy, nie będą w stanie nas obronić, tak? My musimy przetrwać 72 godziny, ale po tych 72 godzinach musimy też wiedzieć, co zrobić dalej. Myślę, że tutaj też warto podkreślić, że duża rola kobiet w tym i ja tutaj w stowarzyszeniu też bardzo będę chciała działać w tym kontekście, żebyśmy też tą obronę cywilną przedstawiły troszkę w kontekście kobiet.
2: A mi w takim razie pozostaje trzymać kciuki. Oczywiście będziemy Państwa wspierać, opowiadać o tym, jak te postępy wyglądają, bo to jest w interesie nas wszystkich, a ja Pani bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
4: Również dziękuję.

0: Popołudnie Wnet.
1: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
2: Warszawa 87,8 FM.
3: Radio Wnet.
4: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
5: Zawsze trwajcie przy Jezusie, apelował papież na audiencji dla nowo mianowanych biskupów. Leon XIV ogłosił Guadalupański rok jubileuszowy, rozpocznie się 12 października. Rodziny modlą się do ulmów, wiedzą, że można na nich liczyć. Dziś trzecia rocznica beatyfikacji męczenników z Markowej. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Bądźcie pewni, że Pan, który was powołał, jest wierny. On was poprzedza w drodze i wam towarzyszy. Codziennie będzie was oświecał. Powiedział papież na audiencji dla mianowanych ostatnio biskupów. Podkreślił, że ich pierwszym zadaniem jest trwanie przy Jezusie. Tylko w ten sposób będą mogli dobrze pełnić swą posługę i kształtować sobie serce dobrego pasterza.
6: Siamo vescovi.
7: Jesteśmy biskupami, ale przede wszystkim jesteśmy uczniami. Aby mówić o Nim, musimy trwać przy Nim. Aby prowadzić Jego lud, musimy każdego dnia dać Mu się poprowadzić. Dbajcie zatem zawsze o czas spędzony z Panem. Eucharystia, Słowo Boże, modlitwa oraz te chwile, w których możecie przebywać w Jego obecności z prostym sercem ucznia, który pozwala się kochać swojemu Panu. Stąd właśnie wywodzi się nasza posługa. A kiedy serce pozostaje blisko Niego, również służba staje się spokojniejsza, swobodniejsza i owocniejsza.
5: W kursie uczestniczyło też 5 biskupów z Polski, m.in. biskup Wacław Grondalski, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
8: Wracam do mojej diecezji, w której mnie postawił Kościół Jezus Chrystus, napełniony nadzieją. Z tego spotkania, gdy spotkałem braci z różnych stron świata, gdy widzę, jak się zmagają, ale trzymają się Jezusa, który obiecał, że będzie z nami. I to moim braciom chcę też zawieść, by nigdy nie zwątpili w Jego obecność, by zawsze trzymali się tego, który zmartwychwstał i który życie przewraca.
5: Papież ustanowił Guadalupański rok jubileuszowy. Jego obchody rozpoczną się 12 października. W 50. rocznicę poświęcenia nowej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe jest w nim czczony wizerunek Matki Bożej, który w 1531 roku w cudowny sposób pojawił się na płaszczu świętego Juana Diego i który odpowiadał postaci Maryi, którą widział on podczas 4 objawień.
4: Wiadomości ze świata.
5: Błogosławieni ulmowie są orędownikami przede wszystkim w sprawach rodzinnych. Świadczą o tym intencje, które pielgrzymi zostawiają w Markowej. Jest wśród nich wiele podziękowań za już otrzymane łaski, opowiada Radiu Watykańskiemu ksiądz Roman Chowaniec, proboszcz parafii w Markowej. Dziś mija 3. rocznica beatyfikacji rodziny ulmów.
9: Ludzie widzą w nich orędowników za rodziny. Dużo jest też takich intencji, których małżonkowie powierzają siebie nawzajem Panu Bogu, prosząc o świętość życia, czyli ten aspekt życia rodzinnego, takiego wspólnego dążenia do świętości. Myślę, że to jest to, co tutaj tak specjalnie, szczególnie ujmuje i urzeka ludzi przybywających tutaj do Markowej. Czasem można zobaczyć piękny taki obraz, kiedy cała rodzina w ciszy tam sobie klęczy przy relikwiach.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Chcesz więcej? Wejdź na Wnet.fm.
10: Reklama.
11: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
0: 165. rocznicę manifestacji patriotycznej na Świętym Krzyżu, która uformowała do walki przyszłych powstańców styczniowych, zapraszamy na pierwszą pielgrzymkę bohaterów Pamięć i Modlitwa w intencji poległych i zmarłych powstańców styczniowych. Sanktuarium na Świętym Krzyżu, 13 września, początek uroczystości, godzina 11.30, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.powstaniestyczniowe1863.pl.
2: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Jeśli raz uda nam się stworzyć arcydzieło materialistycznego maga, czyli człowieka, który prawdziwie czci coś, co mgliście nazywa siłami natury, jednocześnie zaprzeczając istnieniu ducha, koniec naszej walki będzie widoczny.
12: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 12 i 13 września. Kolejne już w październiku. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
13: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
12: Zaprasza Fundacja Art Bene.
10: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
14: To była autopromocja.
10: Południe wnet.
16: 6 minut po godzinie 17. Małgorzata Kleszczy. Zapraszam na drugą godzinę popołudnia w Radio Wnet. Za chwilę przejdziemy do tych tematów politycznych. Łukasz Jankowski nagrał rozmowę z doktorem Michałem Sopińskim, bo tutaj sprawa jest bardzo gorąca. Wiemy o odwołaniu. Minister Waldemar Żurek zdecydował. Michał Sopiński ma nie wrócić na swoje stanowisko rektora. Tymczasem Sopiński mówi, że wciąż jest rektorem. Na czym polega dokładnie sytuacja i o co chodzi? To za moment, ale wcześniej taki wgląd sportowy. To już 34. edycja Mistrzostw Europy Siatkarzy. Może niektórzy oglądają, czekają na mecze Polaków. Od środy 9 września, czyli od wczoraj do soboty 26 września. Polacy także grają. Turniej gości w czterech krajach. Włoszech, Bułgarii, Finlandii oraz Rumunii. A mecze o medale odbędą się w Mediolanie. No początek może trochę niektórych zasmucił. Przegraliśmy z Portugalczykami 3-0. No ale czekamy jeszcze na następne mecze. Przegraliśmy? Tak, przegraliśmy. No właśnie, a nam się przypomina ten mecz, kiedy rywalami także byli Portugalczycy, a wygraliśmy. Natomiast no może taka będzie atmosfera dalej. Czekamy w takim razie na kolejne mecze w drodze do Mediolanu. Zapewne nas będzie informował. Wygraliśmy, oczywiście, że wygraliśmy, żartowałam, drodzy Państwo, to było takie wkręcenie Państwa i chciałam sprawdzić, kto pierwszy zareaguje jak najszybciej, a to oczywiście Andrzej Karaś. 3-0 Polacy wygrali z Portugalczykami. Grzegorz Milko nam na pewno będzie to opowiadał w codziennym sporcie, więc zachęcam do tego, żeby Państwo słuchali audycji sportowych po godzinie 8, to zawsze po tym, jak jest serwis informacyjny, to także pojawiają się wiadomości z portowe. No właśnie, niektórzy zeszli na zawał, ale nie spoko. Spokojnie. Dzisiaj to godzina 21, to jeszcze taki wgląd zrobimy. Włochy, Szwecja, już nie będzie żartów, obiecuję, przynajmniej w tym zakresie. W piątek Czechy, Grecja, Słowacja, Słowenia, później Szwecja, Czechy, Grecja, Włochy. No właśnie, dzieje się, a my czekamy na grę Polaków, drodzy Państwo, więc w najbliższy piątek, jutro, Polska, Izrael, później niedziela Portugalia, Izrael, a Polska, Macedonia Północna. Czekamy na te mecze piłki siatkowej, które dostarczają na pewno wielu z nas dużych emocji. Przed chwilą mogliśmy usłyszeć także zapowiedź Seminarium Diabła. To ten spektakl, o którym Państwo już jakiś czas słyszą na naszej antenie na podstawie dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. To właśnie taką adaptację zrobiło dwóch autorów, aktorów, Jacek Pluta, Łukasz Matecki, autorów tejże adaptacji, czyli właśnie Seminarium Diabła na scenie, w scenie Stygmat, czyli to jest w Warszawie, w podziemiach pięknego, niedawno odnowionego Kościoła Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim. Można zobaczyć ten spektakl każdy, kto nie widział, a ten, kto widział, to może jeszcze raz, bo czasami warto. Ja na przykład poszłam 2 razy do kina na Odyseję i za drugim razem stwierdziłam, za pierwszym razem stwierdziłam, że zupełnie mi się nie podobał ten film, a za drugim stwierdziłam, że ależ tak, naprawdę mi się podobał. Więc czasami warto pójść 2 razy, a tutaj spektakl dotyka niezwykle ważnych, niezwykle głębokich tematów, no bo taki też był C.S. Lewis i takie książki także czytał, pisał przede wszystkim, chociaż czytał na pewno też. Więc w najbliższy weekend, 12-13 dzień września, proszę się zorientować, bilety myślę, że są. A teraz godzina 17:10, prawie 30-minutowy wywiad Łukasza Jankowskiego z doktorem Michałem Sopińskim. Ja Państwa zapraszam do wysłuchania i tymczasem żegnam się. Nazywam się Małgorzata Kleszcz i życzę Państwu dobrego popołudnia i spokojnego nadchodzącego weekendu. Słyszymy się z Paryża, bo tam się dużo dzieje, a ja mam nadzieję, że szczęśliwie dotrę już niedługo i będę relacjonować z tego miasta dla Państwa w najbliższy poniedziałek. Do usłyszenia.
17: Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale YouTube Radia Wnet, także na antenie Radia Wnet. Bardzo miło mi Państwa witać w gorącym dniu, bo mamy to trochę zapomniane w tej kadencji wydarzenia, czyli próbę siłowego przejęcia jakichś instytucji. Na początku władze Donalda Tuska tego typu operacje wychodziły gładko, ale im dalej w las, tym więcej drzew. Im dłużej rządzi Donald Tusk i jego ekipa, tym trudniej operacje siłowego przejmowania instytucji wychodzą dzisiaj. Czyli to jest w czwartek, 10 września, mieli Państwo wątpliwą przyjemność obserwować działania. Tym razem nie podpułkownika Sienkiewicza w randze chwilowej, randze ministra kultury, ale Waldemara Żurka jako ministra sprawiedliwości, który próbuje wyrzucić nie od dziś, nie od wczoraj rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, chociaż dzisiaj wstąpił może najbardziej taki spektakularny, ale i kuriozalny moment tej historii. Pan doktor habilitowany Sławomir Cudak dostał dokument. Kiedyś był taki prokurator, który mówił, że miał dekret ministra Bodnara. Teraz takim dokumentem, może nie w ramce dekretu, posługiwał się doktor habilitowany Cudak i próbował zasiąść w fotelu rektora, nawet komendanta rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Zobaczmy, jak to wyglądało, bo na miejscu pojawiły się media i rzeczywiście to, co udawało się lat temu trzy, to, co udawało się w końcówce roku 23, to okazuje się, że już nie działa u progu roku wyborczego, pod koniec roku 26. Zobaczmy, jak to wyglądało. Ta próba to trwało kilka godzin właściwie, 2-3 godziny, kiedy pan profesor, pan doktor habilitowany Cudak próbował zostać rektorem. Zobaczmy.
18: Panowie powiedzieli, że nie są w stanie to ustalić.
19: Panie przeszkadza, że pan z nami rozmawia. Dobrze,
20: że udostępniam hol tej uczelni, natomiast wyższe piętra, żeby pozostały do mojej dyspozycji.
21: Tak? Proszę pana, jeszcze raz powtórzę. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie podjąć decyzji, czy może pan wejść do tych pomieszczeń, czy może pan nimi zarządzać, więc w związku z czym nie jesteśmy w stanie po prostu akurat panu w tym momencie pomóc w tej kwestii. Więc zapraszamy do nas na komendę, wyjaśnimy sytuację. Oczywiście po zapoznaniu się z dokumentacją będziemy w stanie wtedy po prostu w jakiś sposób się ukierunkować, jeżeli będziemy
20: proszę,
21: mogli to
20: zrobić. Zaraz.
21: My zapraszamy pana na komendę, co nie złożymy zawiadomienia. Z naszej strony to wszystko.
20: Zaczekajcie jeszcze chwileczkę, bardzo proszę.
22: Ale co pan wydaje policjantom polecenia? No co pan?
23: Czynności zakończone zostały.
20: Uważacie, że to jest prośba?
22: Nawet policja nie wie, kim pan
23: jest. Proszę, proszę, drzwi panu otworzę. Jako pracownik na porterze pan może być.
24: Policja stwierdziła, że nie mogą ustalić, kim jestem pan, więc nie wiem, czy może tam wchodzić nawet.
20: Przepraszam, ale to jest sfera dla pracowników uczelni. Bardzo proszę
24: pana, ale
22: dział organizacji kształcenia.
24: Nie może tego stwierdzić.
20: Ale jestem pracownikiem tej uczelni, bardzo proszę.
22: A my mamy zaproszenie od rektora.
23: Pan jest, no policja powiedziała, że nie może tego stwierdzić.
24: Dokładnie, rektor. Zamknięcie w tej.
23: No panie Cudak, naprawdę, proszę nie... nie
20: Jezu, tutaj. Proszę bardzo, tutaj pracujemy. No, przepraszam bardzo.
23: ale nawet policja nie jest w stanie stwierdzić, kim pan jest w tym momencie. Czy pan jest osobą uprawnioną w ogóle do przebywania tutaj w tym miejscu?
20: Proszę pana, jestem pracownikiem uczelni, jestem
17: Jestem pracownikiem, jestem rektorem, tak to brzmiało i to trwało wiele, wiele minut, a razem z nami jest na naszych łączach dr Michał Sopiński, rektor, komendant Akademii Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie doktorze, panie rektorze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. To może uściśle, ponieważ wydarzenia dnia dzisiejszego były na tyle dynamiczne, że władze uczelni musiały podjąć błyskawiczne działanie w związku z wykładnią tego, co się wydarzyło. I decyzją władz uczelni pan doktor habilitowany Sławomir Cudak został zwolniony w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia, z uwagi na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych polegające m.in. na wtargnięciu do pomieszczeń, do którego nie miał pozwolenia, przepychania się z pracownikami, grożenia pracownikom, zapowiadania użycia przemocy i siły w odniesieniu do pomieszczeń, do których wstępu nie miał, bezpodstawnego podawania się za funkcję organu uczelni, jakim jest rektor komendant. To wypowiedzenie zostało panu Cudakowi skutecznie dzisiaj doręczone i myślę, że o tej skuteczności doręczeń będziemy dzisiaj rozmawiali więcej, ponieważ sytuacja...
17: No właśnie, jaka jest prawna sytuacja, bo mamy postanowienie czy decyzję, nie widziałem dokumentu podpisanego, ale mamy to w formie publicznych wypowiedzi w mediach społecznościowych pana ministra Żurka, który mówi, że to z kolei on pana zwolnił i podpisał takie postanowienie, twierdząc, że wraz ze złożeniem podpisu pan doktor przestaje być rektorem komendantem.
5: No właśnie na tym polega największy problem i wydaje mi się, że od tego powinniśmy zacząć naszą rozmowę. To znaczy mamy w Polsce teoretycznie prawo powszechnie obowiązujące i jeżeli chodzi o wydawanie decyzji administracyjnych, to każdy prawnik, i proszę mi pozwolić powiedzieć to do końca, bo to jest bardzo ważne, wie, a już na pewno sędzia, były sędzia powinien wiedzieć, kiedy decyzja administracyjna zaczyna funkcjonowanie w obrocie prawnym. Otóż decyzja administracyjna zaczyna funkcjonować w obrocie prawnym w momencie, kiedy jest skutecznie doręczona. Czyli pan Żurek w swoim wpisie na X, w swoim komunikacie po prostu kłamie. Nie tyle mija się z prawdą, kłamie i kłamie świadomie. Decyzja nie obowiązuje w chwili,

0: tak? Widzieliśmy tutaj osobę pana Cudaka, pracownika naszej uczelni aż do dzisiaj, bo dzisiaj przypomnę, został dyscyplinarnie zwolniony za to, co zrobił, który miotał się, który kręcił się, uciekał, co chwila dzwonił do pułkownika Raczkowskiego, obecnie pracownika Ministerstwa Sprawiedliwości, też osoby kuriozalnej, ponieważ to jest piekarz, który zapisał się w latach 80. do PZPR, następnie trafił do sądownictwa wojskowego, gdzie zrobił karierę i stopień pułkownika uzyskał, ale z uwagi na różną aferalne sprawy, jakieś kwestia lewego paliwa, jakieś kwestia awantur, alkoholu, przez ówczesnego ministra sprawiedliwości, profesora, adwokata Zbigniewa Ciąkalskiego, został wyrzucony z sądownictwa wojskowego, ale jednak znał się z ministrem Żurkiem z KRS-u. No tacy ludzie dzisiaj mają zaprowadzać porządek i tenże pan Cudak na telefonie z pułkownikiem Raczkowskim chciał wydawać dyspozycję policji, wzywał jakichś ratowników medycznych, rzekomo mając jakieś problemy, później nie miał żadnych. No to był cyrk na kółkach.
1: Ale też dzwonił do pana bez na żywo, to można było oglądać
0: tak, zadzwonił do mnie,
1: w telewizji.
0: Mimo, że wcześniej... Mimo, że wcześniej mówił, że nie znamy się, nie mamy numeru, to nie mam mojego numeru telefonu. No mamy do siebie numery telefonu, bo zadzwoniliśmy. Zadzwonił do mnie z toalety dla niepełnosprawnych. Ja wiem, że to brzmi kuriozalnie, ale to akurat telewizja pokazywała na żywo. I zapowiedział mi, że on wejdzie siłowo dzisiaj do mojego gabinetu. To wszyscy widzowie telewizji Republika, którzy oglądali to, widzieli na żywo i słyszeli na żywo, że wejdzie, że będzie w moim gabinecie rezydował. No to jest kuriozum. To zamykanie się przed dziennikarzami, tu toaleta dla niepełnosprawnych, tu budynki działu, pomieszczenia działu organizacji kształcenia, tutaj przepychanie się z pracownikami recepcji, z innymi pracownikami uczelni, no to było rażące naruszenie obowiązków pracowniczych, to było niegodne w ogóle nauczyciela akademickiego, no osoby, która ma habilitację, chociaż no też pamiętajmy o tym, że różna jest jakość habilitacji i akurat habilitacja pana Sławomira Cudaka jest habilitacją nadaną przez Uniwersytet w Różomberoku. W świecie naukowym to jest taka habilitacja, którą się bardzo często porównuje z dyplomami Collegium Humanum.
1: I rzeczywiście nawet powstała dyscyplina naukowa.
0: Słowacka habilitacja została, możliwość jej uznawania swego czasu całkowicie zablokowana, jednak pan Cudak uzyskał ją wcześniej, zanim zablokowano to.
1: W roku 2008, moje dobrze pamiętam.
0: Tak, później z uwagi na liczne nadużycia zablokowano możliwość uznawania tych słowackich habilitacji, no ale wtedy, kiedy on uzyskał, jeszcze uznawano, ale też, no, szanowni państwo, czym innym jest habilitacja z poważnego Uniwersytetu Polskiego, a czym innym słowacka habilitacja, gdzie wiemy czasem, jak może wyglądać polska nauka, kiedy dochodzi do nadużyć, to pani Mróz-Gorgoń i jej, że tak powiem, ekspiacje AI-owe najlepiej pokazały. No i niestety pan Cudak, jego zachowanie, no też pokazał, że chyba ten stopień doktora habilitowanego to jest trochę na wyrost, ponieważ no to było karygodne, ta próba zastraszania dziennikarzy, kłótnie z policją, z osobami postronnymi, próba odjeżdżania, no w ogóle wezwanie karetki w momencie, w którym w Warszawie dzieje się bardzo dużo innych osób mogą potrzebować pomocy medycznej, gdzie pan Cudak nie wiadomo w sumie po co ją wezwał i dlaczego. Prawdopodobnie dlatego, że powiedziano mu, że w sytuacji, kiedy udzielane są świadczenia medyczne, to nie powinno być dziennikarzy i to chodziło o wyproszenie dziennikarzy, ale na szczęście ratownicy medyczni też zobaczyli, że to jest jakaś polityczna chucpa i zaproszono go do karetki, gdzie zobaczono, że nic mu nie jest, po czym pan Cudak odjechał. No to albo jest poważnym człowiekiem, jeżeli czuje się źle, to nie wsiada do samochodu, a jeżeli dalej to jest chucpa polityczna, no to powinien też odpowiedzieć za bezpodstawne wezwanie karetki, która w tym czasie mogła komuś ratować życie. To jest naprawdę bardzo poważna sytuacja. Jeżeli ktoś w celach politycznych wzywa karetkę, która mogłaby komuś ratować życie, no to jest to żenujące wręcz, niestety. Ale cała ta sprawa jest żenująca i mówię o niej z dużym niesmakiem i z dużą odrazą, bo tak jak od miesięcy byłem przekonany, że kiedyś to siłowe wejście, próba wtargnięcia do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości może mieć miejsce, to nie spodziewałem się, że przyjmie to aż taką odrażającą postać. To znaczy, to co się wydarzyło, to jest wstyd dla całego środowiska akademickiego. No dla ministra Żurka przede wszystkim, ale to jest człowiek bezwstydny niestety.
1: To jeszcze dwa pytania. Dlaczego? Jedno pytanie, dlaczego się nie udało? I drugie pytanie, dlaczego szkoła wyższa, akademia, no, żadne wielkie frukta, nic, z całym szacunkiem dla pana rektora komendanta, nic polityczne.

0: politycznie bardzo istotnego stało się takim punktem, że trzeba robić tego typu kuriozalne operacje. To te dwa pytania. Po pierwsze, zacznijmy od tego, dlaczego się nie udało. Dlaczego udało się kiedyś z mediami publicznymi, udało się z kilkoma innymi instytucjami, a przy tej instytucji, przy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dzisiaj panu Żurkowi i panu Cudakowi się nie udało.
1: Zacznę może od odpowiedzi na to drugie pytanie, bo ono trochę warunkuje odpowiedź na pierwsze. Otóż pan Żurek przez rok swojego funkcjonowania na stanowisku ministra sprawiedliwości nie ma żadnego sukcesu. Jest parodią ministra sprawiedliwości, parodią samego siebie jako sędziego, daje jak najgorsze świadectwo swojemu środowisku. I to jego żenujące postępowanie wobec sędziów, prokuratorów, ta małostkowość, ono się miała odbić na mnie jako jedynym sukcesem jego roku rządzenia, że skoro nic już innego się nie udało, nie udało się sprowadzić ministra Ziobro w bagażniku, nie udało się wyrzucić sędziów Sądu Najwyższego ani sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to chociaż pan Żurek pognębi mnie i Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. I to miała być taka zamówiona głowa Jana Chrzciciela, tak? Znaczy, że ona miała być podana na tacy srebrnej Donaldowi Tuskowi przez Waldemara Żurka. I nawet to się nie udało, bo faktycznie no, wymiar polityczny Akademii Wymiaru Sprawiedliwości jest znikomy. My jesteśmy uczelnią mundurową, uczelnią, która kształci kadr wymiaru sprawiedliwości, która ma ogromne sukcesy, bo w tym roku uzyskała 4 nowe uprawnienia do nadawania doktoratów i habilitacji od ministra Kulaska, która zrealizowała ogromne inwestycje na 80 milionów złotych, które osobiście jako rektor pilotowałem, więc może ja nawet nie oczekuję, żebym ja dostał nagrody od pana Żurka, bo nie chcę od niego żadnych nagród, bo wstydziłbym mu się podać rękę, ale oczekiwałbym przynajmniej nie przeszkadzania, a przynajmniej nie atakowania mnie, nie represjonowania mnie przez w taki sposób, jak ma to miejsce, bo odżegnując się już dłuższy czas od kwestii tego, czy te represje, które dzisiaj są, one można je porównać do represji wcześniejszych autorytarnych władz w Polsce. Otóż wydaje mi się, że coraz bardziej, bo one są coraz bardziej rażące, coraz bardziej kuriozalne, coraz bardziej absurdalne, coraz bardziej ci kolaboranci Żurka, ludzie na posyłki przez niego wysyłani, przypominają takich nieudolnych esbeków, którzy podsłuchują msze święte w latach 80. albo chodzą za opozycjonistami. No to jest ten poziom żenady, ten poziom wstydu i ten poziom okropieństwa, jeżeli chodzi o tych ludzi. Natomiast dlaczego się to nie udało? Nie udało się po pierwsze dlatego, że to jest już ten poziom absurdu i żenady, który został przekroczony. Ten Rubikon jest już za nami. To jest swoiste takie święto głupców, taki karnawał już bezprawia. Jeżeli zajrzymy do historii średniowiecza, to mieliśmy takie poczucie, że raz w roku było tak zwane Fête de Fou, czyli święto głupców, i wtedy był karnawał, działo się całkowite bezprawie, całkowite odwrócenie ról. Każdy mógł być każdym, że tak powiem, głupiec mógł być królem, żebrak bogaczem. No i dzisiaj pan Cudak uznał, to w ogóle jest, nie śmiejąc się nazwiska, no ale pan Cudak uznał, że on zostanie dzisiaj rektorem. I próbował dlatego sforsować mury Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. No ale to jest przekroczenie granicy żenady. A nie udało się dlatego, że zadziałała piąta władza. Były media obecne od samego początku w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, które relacjonowały na żywo to, co się dzieje. Byli obywatele. Przyszła też kontrola poselska. Posłowie opozycji byli na miejscu i nie dopuścili do tych bezprawnych czynności. I wreszcie byli sami pracownicy Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, którzy domagali się dokumentów. To są ludzie, z którymi ja pracuję od lat i oni wiedzą, że zawsze mogli liczyć i mogą liczyć na mnie. I dzisiaj jestem im bardzo wdzięczny za to, że odparli tę próbę bezprawnego wejścia przez pana Cudaka. Jak to się skończyło? No skończyło się właśnie dyscyplinarnym zwolnieniem. Ale zadajmy inne pytanie. Dlaczego to się wydarzyło dzisiaj? To się wydarzyło dlatego, że przebywam na forum ekonomicznym w Karpaczu. Wszyscy wiedzieli o tym, że ja tam przebywam. I pod moją nieobecność próbowano to zrealizować. A jednocześnie to wydarzyło się dzisiaj dlatego, że fakt w ogóle, że pan Cudak jakiekolwiek roszczenia wobec naszej uczelni rościł do momentu, w którym nie został zwolniony, wynikał z tego, że był najstarszym członkiem Senatu. Tyle tylko, że to jutro odbywają się wybory do naszego Senatu uczelni i w wyniku tych wyborów, w których pan Cudak nie startuje, na pewno, i to wiemy na 100%, bo kandydaci po prostu są starsi, biologicznie starsi od niego, przestanie być najstarszym członkiem Senatu, więc nawet w chwili mojego skutecznego odwołania, to nie pan Cudak będzie najstarszym senatorem, który będzie mógł objąć funkcję rektora. Więc sprawa jest bardzo prosta. Pan Cudek był dzisiaj u nas ostatni raz. Od jutra nie ma już prawa wejścia do budynków Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. No i już nigdy rektorem nie zostanie, więc to święto głupców FEDDEFU dla niego już się zakończyło, bo jak mawiał Bachtin, znany badacz karnawału, istotą karnawału jest to, że on trwa bardzo określony czas i on musi się zakończyć. I tak jak mam nadzieję, że ten karnawał tutaj się zakończył, mam nadzieję, że ten karnawał bezprawia też w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości, również w miarę skończonej perspektywie czasowej się zakończy.
0: Donald Tusk, bo to jest bardzo mało prawa, a bardzo dużo polityki, tak to wygląda. Donald Tusk zapowiada przyspieszenie w roku wyborczym, bo do wyborów do Sejmu i Senatu właśnie mniej więcej rok tam się zostało. No a w kolejce, to znowu z całym szacunkiem dla pana rektora i dla Akademii, stoją z punktu widzenia funkcjonowania państwa znacznie ważniejsze instytucje, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy. To można traktować jako swoistą przygrywkę dla ministra Żurka przed tego typu siłowymi rozwiązaniami co do Trybunału czy Sądu Najwyższego?
1: Oczywiście, że tak. To było swoiste preludium do próby siłowego wtargnięcia do Trybunału Konstytucyjnego czy do siłowego wtargnięcia do Sądu Najwyższego. No ale też mieliśmy doświadczenie prób siłowego wejścia do pomieszczeń Krajowej Rady Sądownictwa, do pomieszczeń zajmowanych przez rzeczników dyscyplinarnych, sędziów sądów powszechnych, do mieszkań dziennikarzy, do opozycjonistów, którzy dzisiaj są związani z NGO-sami i którzy patrzą władzy na ręce, więc no te siłowe zagrania Donalda Tuska, które mają przykrywać, bądź jego ministrów, które mają przykrywać no to, że w Polsce źle się dzieje pod kątem i gospodarczym, i pod kątem liczby afer, które mamy, problemu ze służbą zdrowia, która jest niewydolna i którą toczy rak patologii takich jak Dawid Kasprzyk. No to są takie, bym powiedział, tematy zastępcze. To jest próba budowania igrzysk i budowania swojego elektoratu na tym, że co? Że co miał zrobić pan Cudek? Miał mnie spałować? Miał mnie wyrzucić? Zrzucić z tego okna? Defenestrację zrobić jakąś? No niestety czasem te oczekiwania elektoratu bardzo radykalne, rozbuchane przez właśnie Donalda Tuska, przez posła Giertycha, one mają na celu wyłącznie to, żeby kogoś pohańbić, zniszczyć, pobić. Mi już 2 lata temu wybito wszystkie szyby w samochodzie, powykręcano lusterka, zniszczono to auto. I naprawdę ja się nie boję pana Żurka, nie boję się pana Donalda Tuska. To są ludzie, których przyszłość jest raczej w ciemnych barwach, a swoją widzę raczej w jasnych, więc wydaje mi się, że trzeba mieć dzisiaj w tej sytuacji tego permanentnego ataku to poczucie, że świt jest już blisko i nawet jeżeli ci ludzie uciekną przed odpowiedzialnością w rozumieniu karnym, co jest też możliwe, bo trudno w rozumieniu karnym kogoś skazać w Polsce, nawet za zamach stanu, nawet za niszczenie instytucji, to mam nadzieję, że ci ludzie odpowiedzą na poziomie sądowym, moralnym za to, co zrobili i już nigdy nikt nie powierzy im żadnych stanowisk publicznych i ta infamia, jaka na nich spadnie, będzie już ostateczna i mam nadzieję, że po prostu to się wydarzy, bo ludzie też widzą to, że do uczelni wyższych, które są autonomiczne, nie powinni wchodzić jacyś ludzie, krzyczeć, biegać, wzywać policję, służby medyczne, no tak się nie wchodzi na uczelnię. No, ostatni znany mi przykład, kiedy ktoś atakował uczelnię wyższą, to był Władysław Gomułka i wydarzenia roku 68, kiedy to milicję nasłano na studentów i pałką ich bito, żeby rozpędzić demonstrację. No więc no do tej pory nie atakowano jednak uczelni wyższych, nie próbowano ich przejmować siłowo za pomocą jakichś świstków papieru, za pomocą służb mundurowych. No i mam nadzieję, że ten okres, w którym próbuje się takie rzeczy robić, szybko się zakończy.
0: To już na koniec naszej rozmowy. Co się dalej wydarzy? Bo tak jak słucham pana doktora, no to jak rozumiem, przyznaje pan, że prędzej czy później decyzja ministra Żurka zostanie doręczona i jutro będzie nowy Senat. No i tutaj w tym sensie to minister Żurek coś dowiezie, bo po tych ponad roku funkcjonowania uda mu się pana odwołać? Taka będzie ta przyszłość, że pan nie będzie jakoś barykadował? W sensie, jeżeli wszystkie formalne kroki będą spełnione, to koniec końców w tym aspekcie minister Żurek dopnie swego, tutaj dojdzie do zmiany?
1: Kluczowe jest to, jeżeli dopnie wszystkich kroków formalnych. No, Pan Żurek jest prawniczym niedojdą. I zobaczyliśmy to dzisiaj chociażby, kiedy próbował powołać kogoś, nie doręczając mi wcześniej decyzji o moim odwołaniu. Więc wątpię, żeby dopełnił wszystkich kroków formalnych skutecznie, żeby skutecznie mnie odwołać. A nawet jeżeli próbował by mi to doręczyć, to przysługuje mi jeszcze skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji. I wówczas sąd, niezależny sąd, niezależny, niezawisły sąd, no oceni to bezprawie pana Żurka i znowu przywróci mnie na stanowisko rektora i znowu, że tak powiem, dłużej klasztora niż przeora, czyli pan Żurek odejdzie w niesławie, a uczelnia będzie trwać dalej. Natomiast nawet jeżeli miałbym czasowo nie wykonywać tej funkcji, to jestem na to gotów. Na pewno nie zastraszy mnie pan Żurek. Nawet jeżeli w poniedziałek, czy nawet jutro o 6 rano miałbym mieć niezapowiedzianych gości, to również nie będzie na mnie to robiło większego wrażenia. Nie boję się pana Żurka, nie boję się jego kamaryli.
0: I to jest deklaracja doktora Michała Sopińskiego, rektora Akademii Wymiaru
1: Sprawiedliwości. Wciąż rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
0: Jak rozumiem, forum ekonomiczne powoli się kończy. Jutro pan będzie w Warszawie? Jak to będzie?
1: Tak, tak. Jutro jestem w Warszawie. Miałem co prawda inne też obowiązki. Miałem piękne zaproszenie na 40-lecie Trybunału Konstytucyjnego, no ale nie wiem, czy będę mógł się pojawić, wziąć udział w tej pięknej uroczystości z uwagi na kwestie uczelniane, które tutaj się rzeczą dzieje, ale na pewno wybory do Senatu to jest też bardzo, bardzo ważna kwestia.
0: A to no czego cóż, jutro, to już na koniec, czego pan się jutro spodziewa? Że jutro jak będzie wybory Senatu, przyjdzie pan jako rektor, to będzie tam
1: spodziewam się
0: z policją,
1: eskalacji.
0: Pan Cudak?
1: No mi się pan Żurek się boi przyjść z policją, no więc będzie znowu nasyłał jakichś pomagierów swoich. Nie wiem, może pana Raczkowskiego wyślę, albo jakieś inne osoby, ale spodziewam się eskalacji przemocy i tego, co było dzisiaj. I tego się spodziewam jutro, dlatego zaapelowałem też do obywateli, do przedstawicieli mediów, do tego, żeby być jutro od godziny 12 u nas w budynku na Karmelickiej 9 w Warszawie, kiedy to będą, rozpoczną się o 13.30 wybory do Senatu i pilnować, to znaczy jako obserwatorzy patrzeć, czy nie dochodzi do fałszerstw, czy nikt nie próbuje zniszczyć kart wyborczych, czy nikt nie próbuje zniszczyć urn wyborczych i czy ta procedura wyborów do Senatu jest transparentna. Ja jako rektor nie posiadam aparatu przymusu i nie mam zamiaru go używać. To, o co mogę zaapelować, to o transparentność, o jawność życia publicznego i zaapelować do piątej władzy, czyli mediów, ale też do obywateli, no ale także też do posłów, którzy mogą wykonywać kontrolę poselską o to, żeby pilnować tych wyborów, żeby one nie zostały, że tak powiem, odwołane, żeby nie próbował siłowo pan Cuda, który już nie jest pracownikiem naszej uczelni, wejść do naszego budynku.
0: O czym mówił na naszej antenie dr Michał Sopiński, rektor, komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia.

0: Radio Wnet.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Hands Up in the Air, muzyka millennialsów, to audycja, w której w każdy piątek między 20 a 21 zapraszam Was na sentymentalną podróż w czasie do lat, kiedy wszyscy byliśmy piękni i młodzi, a całe życie stało przed nami otworem. Ela Mazol, zapraszam.
8: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
9: Sofa Surfing. To była autopromocja.
10: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
11: Sekcja lewacka Radia Wnet. Dzień dobry Państwu. Pogoda za oknem, jak zwykle zaczynamy po angielsku oczywiście każdą naszą audycję lewacką, bo jak wiemy lewactwo wzięło się z Anglii. Wiecie przecież o tym, że to z przekory dałem taką nazwę audycji. Więc za oknem świeci słońce, jest 19 stopni w Warszawie, więc no, dla mnie ulubiona pogoda. Nareszcie we wrześniu zrobiło się tak, że bo cały lipiec i sierpień w Warszawie było cieplej niż na mojej wyspie, na Naxos w Grecji. I się wściekałem. No, kapelusz.
12: Kapelusz, właśnie.
11: No i tak się wściekałem, że w Polsce jest cieplej niż w Grecji, a ja nie chcę mieszkać w Grecji, bo tam za ciepło, tylko chcę mieszkać w Polsce. No tutaj, kurczę, no nareszcie jest tak, jak ma być, czyli jest wrzesień, 10 września i pogoda 19 stopni, to jest moja ulubiona pogoda, jak wiecie, ja jestem sportsmenem i lubię uprawiać chód sportowy ze 3 godzinki dziennie. Mam na to czas i ta pogoda jest dla mnie wspaniała. A jaka pogoda jest dla mojego gościa, najwspanialszego polskiego trębacza jazzowego, Piotra Schmidta?
12: Uszanowanie. No, generalnie każda pogoda, która sprzyja, sprzyja dobrej atmosferze, czyli musi być przede wszystkim wysokie ciśnienie atmosferyczne. Bo przy niskim to ja po prostu idę spać od razu. Tak. Jestem takim, nie wiem, to się mówi meteopata?
11: Meteopata się mówi.
12: Czy jakoś tak?
11: Ta choroba powstała jakieś ze 30 lat temu.
12: Tak myślisz?
11: Tak, dawniej nie było.
12: Może po prostu nie była diagnozowalna.
11: Może nie była.
12: Natomiast raczej
11: ja jestem już taki stary, że jak ja mówię 30 lat temu, to dla mnie jest nic, a 30 lat temu ty miałeś 10 lat, no to wiesz.
12: Już 11.
11: To ja już, jak ty miałeś 10 lat, to jak ty miałeś 10 lat, to ja już od 20 lat paliłem marihuanę.
12: No, a ja od 3 lat grałem na fortepianie.
11: Proszę bardzo.
12: Każdy coś tam robi.
11: Czyli obaj skorzystaliśmy.
12: Tak.
11: Tym, że paluszki ci chodzą, a ja, że szare komórki mi chodzą.
12: No, na szare komórki i na paluszki jest wiele metod. To tak. Można by to rozbudować tutaj tę sekcję.
11: Najłatwiejsza to jest jednak przepalić albo się upić, uchlać.
12: Żeby trochę tutaj sparaliżować paluszki przy okazji.
11: Można poprosić o cukier? O. Teraz wiecie, że jesteśmy na żywo na pewno. Więc to jest sekcja lewacka Radia Wnet. Postanowiłem zacząć zapraszać bliskich mi duchowo przynajmniej i estetycznie artystów. Na pierwszy ogień przyszedł. Znaczy było już tu sporo kolegów, ale Teraz będę to robił raz w miesiącu i od siebie zaczynam sesję, bo pani Paulina Mazur wpadła na pomysł, żebyś udzielił sekcji lewackiej wywiadu. Ona powiedziała, co prawda, Radio Wnet, a nie sekcji lewackiej. Nie wiem, co wy się tak lewaków boicie.
12: No, tak jak rozmawialiśmy wcześniej przez telefon, ja tutaj nie wchodzę w te określenia, ponieważ okazuje się, że pewne dobre rzeczy, które chcemy, powiedzmy, dla gospodarki czy społeczeństwa, przypisują sobie zarówno prawaki, jak i lewaki.
11: Tak jest.
12: I pewne złe rzeczy, zarówno prawaki, jak i lewaki się ich od nich stronią. I później się okazuje, że jakby nazewnictwo wprowadza w błąd i powstają jakieś kłótnie, jakieś nieporozumienia. W związku z tym w pewnym momencie przestałem na ten temat rozmawiać, bo najczęściej chodzi nam o to samo, a kłócimy się przez nomenklaturę.
11: Tylko tak.
12: Tak, tak.
11: No
12: tak,
11: ale w muzyce troszkę też tak jest. No. Ktoś mówi, że gra etno jazz, kurczę, a gra Dixieland.
12: No, to już jednak jest większe zboczenie. Ja bym w to nie wchodził aż tak
11: etno
12: bardzo.
11: Jazz, no jest etno. No. No. Dixieland to jest etniczna muzyka.
12: No jest, notabene będę grał teraz we Wrocławiu na Etno Jazz Festiwalu 17 września, szanowni państwo.
11: 17 września, czyli
12: i bynajmniej nie będę grał etno jazz muzyki. Będę grał właśnie piosenki Komedy Bez Słów, czyli no moją tak, najnowszą płytę.
11: Ale świetna płyta, świetna.
12: Ale festiwal nazywa się Etno Jazz. Zresztą to nie jedyny Etno Jazz, jaki znam, bo na przykład jest jeszcze Etno Jazz Festival, przynajmniej z takim dopiskiem, Palm Jazz Festival w Gliwicach.
11: Przecież, tak,
12: który robi Krzysztof Kobyliński.
11: Bardzo świetny facet.
12: A że ja pochodzę z Gliwic i działam w Gliwicach i zresztą o gliwickich
11: czyli
12: sprawach będziemy dzisiaj mówić.
11: Lokalny patriotyzm.
12: Lokalny patriotyzm.
11: Uwielbiam.
12: Tak, tak.
11: Ja
12: tak,
11: uwielbiam.
12: Tak.
11: Wszyscy powinniśmy być lokalnymi patriotami, później krajowymi, a później dopiero światowymi.
12: Szanowni państwo, ja do tego stopnia jestem lokalnym patriotą, że pomimo tego, że przeprowadziłem się z Gliwic ostatecznie do Katowic, to dalej płacę podatki w Gliwicach.
11: O! I to jest patriotyzm, właśnie płacenie podatków. Niektórzy tak, no lewacy tak twierdzą, że prawdziwym patriotyzmem nie jest walka za ojczyznę z bronią w ręku, tylko płacenie podatków.
12: No, to byśmy musieli tutaj znowuż jednak wejść w te tematy polityczne i odnieść się do podatków płaconych przez międzynarodowe korporacje, co jest tematem drażliwym.
11: No, ale przez zwykle, 8 lat prawda? Jednak taka...
12: Zresztą pan Brzoska wykazał bardzo wyraźnie, kto tu płaci podatki na terenie Polski, a kto nie płaci podatków.
11: A wykazał to, tak?
12: No, wykazał. No.
11: No, ale pan Brzoska miał tutaj regulacjami się zajmować i się wkurzył, zdaje się.
12: Ale coś tam zdaje się, że tam przekazał. Przekazał coś i podobno nawet coś wdrożono.
11: O!
12: Także tak. Ale to ja tam się na tym nie
11: znam. Ja się nie znam. Ja też nie, to nie gadamy o tym. To jaka do, re, mi, fa, sol? Po sol jaka jest... Luta.
12: La.
11: La, la, la. Zaśpiewałem się? La, la, la. Dobra, więc tak, no zacznijmy może od tego festiwalu, który grasz za tydzień.
12: Tak, nie jest to festiwal wprawdzie. Festiwal Jazz w Ruinach się skończył, który organizujemy w Gliwicach i szanowni państwo, w Katowicach też. To też a propos lokalnego patriotyzmu. Aha. Bo jako stowarzyszenie, bo tutaj też nie tylko jako trębacz jestem, ale też jako szef Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club.
11: No właśnie.
12: A jako Stowarzyszenie Śląski Jazz Club organizujemy ten festiwal od 22 lat i po raz pierwszy w historii w tym roku festiwal ten rozrósł się ponad Gliwice i trzeci weekend festiwalu odbył się w Katowicach właśnie. A jest to bardzo ciekawy festiwal, skoro już wywołałeś tym hasłem ten temat, to
11: no
12: ja może powiem parę słów
11: post
12: factum już troszeczkę, bo jest to festiwal jazz w ruinach, a więc jak sama nazwa wskazuje, szanowni państwo, festiwal, który lubi przestrzenie postindustrialne. A takich na Górnym Śląsku jest wiele, jak się można domyślać. I między innymi właśnie jesteśmy, zresztą zaczęliśmy w ruinach Teatru Wiktoria, to był ruiny spalonego teatru w 1944 roku. Został spalony i tak to jest do dzisiaj i świetnie tam się gra koncerty. Natomiast my się przenieśliśmy do trochę większego miejsca, hala Modelik Zut. Ponad 150-letnia tradycja hali, gdzie kiedyś robiono te słynne pomniki, na przykład papieża. No to właśnie tam w Gzucie, ale całe mnóstwo różnych rzeczy
11: Gzut,
12: tam robiono.
11: Czyli górnośląskie zakłady?
12: Zakłady usług, nie wiem.
11: Gzut. Tynkarskich.
12: No wszyscy mówią gzut, no. W Gliwicach wiadomo, o co chodzi.
11: A ja lubię
12: pozdrawiamy serdecznie.
11: Pozdrawiamy Gliwice.
12: Gzut S.A. jest to spółka akcyjna. Można zainwestować sobie w gzut na przykład i być
11: częścią.
12: O, i teraz
11: z inwestycjami wolimy tutaj nie tego. No. Ostatnie się działo.
12: Ja nie mówię, że to będzie dobra inwestycja, ale można zainwestować, bo jest to spółka akcyjna. Szanowni Państwo, natomiast po raz pierwszy w historii Festiwal Jazz w Ruinach zawitał do Katowic, do fabryki Montana. Też była fabryka, gdzie robiono... Powstała w 1927 roku.
11: Czyli niemiecka fabryka.
12: Tak, niemiecka fabryka, gdzie robiono maszyny górnicze. No jest coś, co na Śląsku miało bardzo szerokie zastosowanie. No i w związku z tym, że ta fabryka już od dawna nie funkcjonuje w tym zakresie, a przechodzi proces rewitalizacji i zaczynają się tam dziać rzeczy kulturalne, a my kulturalnie rozdziewiczyliśmy tą fabrykę.
11: Kulturalne czy kulturowe?
12: Kulturowe też, tak, tak, zdecydowanie.
11: Bo to ciekawe jest, wiesz, bo to się rozróżnia, nie, kulturalne. No,
12: zależy też, jak się wchodzi, można kulturalnie wiesz wejść, co? Na przykład do takiej fabryki kulturalnie
11: wejść. Na koncercie Disco Polo można się też kulturalnie
12: bardzo kulturalnie i ubrać kulturalnie, prawda, no. I mówić, wyrażać.
11: Ale kulturowo to już jest co innego, nie pasuje do tej...
12: Nie, w zależności do jakiej kultury się
11: ani
12: to odnosi.
11: Ty, ani ja nie pasujemy do Disco Polo.
12: Szanowni Państwo, jak sobie wejdziecie na stronę festiwalu Jazz w Ruinach.pl, to są zdjęcia z tego festiwalu. Zobaczycie, jakie niesamowite przestrzenie i klimatem tam są. Natomiast przed nami jest koncert galowy,
11: no
12: jubileuszowy.
11: I po to się spotkaliśmy, bo to był podstawowy
12: temat. To był taki trigger, taki wyzwalacz.
11: Ale widzisz, 10 minut nam minęło, 12 minut minęło, żebyśmy doszli do tego. To zanim zaczniesz opowiadać o 70. rocznicy
12: Stowarzyszenia Śląski Jazz Club.
11: Stowarzyszenia Śląski Jazz Club, to żebyśmy jak najwięcej muzyki twojej posłuchali, to posłuchajmy z najnowszej płyty Piotr Schmidt, Komeda's Songs Without Words. A jak wiecie, ja nie lubię anglicyzmów i rusycyzmów, dlatego mówię Związek Radziecki, nie Związek Sowiecki, ale też polskie.
12: Państwo, ponieważ jesteśmy w Polsce, to niczym Andrzej Wajda będziemy mówić po polsku i w związku z tym...
11: Są Niemcy, którzy boją się polskiego. Pamiętam,
12: że ja?
11: Tak, nie ty.
12: Nie, no.
11: Sztur, to też nie niemieckie nazwisko,
12: Sztur,
11: prawda?
12: Sztur,
11: on
12: tak,
11: powiedział,
12: tak.
11: Że on w Niemczech wstydzi się mówić po polsku. A widzisz, a ja w Grecji nie wstydzę się mówić po polsku i to w dodatku głośno mówię, żeby mnie usłyszało.
12: To mi przypomniała się anegdota z Piotrem Baronem.
11: A ja jestem Grekiem, nie Polakiem.
12: No ja wiem. Przypomniała mi się anegdota z Piotrem Baronem, saksofonistą, który w windzie w Kołobrzegu...
11: Świetny człowiek.
12: Tam spotkał się z dwiema starszymi paniami niemieckiego tam pochodzenia i panie do niego powiedziały, no grzecznie, guten tag, a Piotr Baron do nich, nie guten tag. Dzień dobry.
11: Piotrek. Kochany Piotruś jest...
12: Taka anegdota.
11: Dobry jest.
12: W każdym razie, więc piosenki komedy bez słów. Szanowni Państwo, moja najnowsza płyta, to jest 19. płyta pod moim nazwiskiem w moim skromnym dorobku artystycznym. I
11: masz ostry.
12: Jest to druga płyta poświęcona w całości Krzysztofowi Komedzie, a to za namową pana Krzysztofa Balkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Komedowskiego. I tak to się wydarzyło. To jest zresztą płyta live z festiwalu, na którym on jest dyrektorem artystycznym. Czyli Love Polish Jazz Festival w Tomaszowie.
11: Wiesz co, bo ja doszedłem do wniosku, grając swoją muzykę, którą miałeś okazję wczoraj wysłuchać po raz pierwszy. Doszedłem do wniosku, że ja grając taką muzykę, jaką gram, czyli w 80-70% improwizowaną, że nie będę tego nagrywał, wiesz, w studio, bo nie ma co. Dlatego, że na improwizację również publiczność ma wpływ, prawda?
12: Oczywiście klimat, atmosfera,
11: więc ja nagrywam
12: energia
11: tylko na żywo.
12: Zwrotna.
11: Tak jak ty tą płytę nagrałeś, to ja tylko na żywo nagrywam. Bardzo się cieszę, że ty też wiesz. Bo wtedy jazz powinno się słuchać chyba nie ze studia, a jednak...
12: Wiesz co, no jedna z moich ostatnich płyt, czy właśnie przedostatnia, Eter, o której ci wspominałem, nagrana w trio z Andrzejem Święsem i Sebastianem Frankiewiczem, też została wprawdzie nagrana w studio, ale przy jednorazowym pierwszym podejściu. To znaczy płyta ma 41 minut i my to nagrywaliśmy...
11: Na setkę nagrywaliśmy
12: tą płytę 41 minut, dokładnie tyle samo. Wydaliśmy ją wprawdzie po roku, ale jak ją wydaliśmy, to okazało się, że jest to podwójna jazzowa płyta roku, że ludziom się bardzo podoba, dziennikarzom się bardzo podoba. No i nam też się spodobało, dlatego zdecydowaliśmy się to wydać, prawda? No bo jakby nam nie wyszło, szanowni państwo, to byśmy jej nie wydawali. Tak to wychodzi. No.
11: Takie to życie jazzmena. Niestety trzeba walczyć ostro, szczególnie teraz, kiedy ta młodzieżowa konkurencja zrobiła się niesamowita.
12: Kiedy... Ty rozpakowujesz tę płytę, żeby ją puścić w radio? Tutaj,
11: nie, w radio nie da się puszczać, dlatego cię prosiłem o... CD.
12: No chciałem winyla też przywieźć, ale też nie wiedziałem, czy z radio, czy w radio z winyla puścić.
11: Nie, no, to w ogóle nie. Z winyla da się?
6: No jak masz gdzieś gramofon, to tak.
11: Nie? Mam gramofon w domu.
6: No jak przyniesiesz, to będziemy puszczać. Tak?
12: To byłoby ciekawostka.
11: Ale to jeszcze wsmacujesz.
12: A nie, jakie inne radio by puszczało z winyla, do... prawda?
11: O kurczę, dobra, będziemy, bo ja mam tyle winy. O, Grzech Piotrowski widzę u ciebie gra.
12: Tak.
11: Świetny muzyk, wybitny artysta.
12: No graliście razem, to wiesz dobrze.
11: No. Graliśmy razem kilka koncertów. Grzech jest świetny. Lubi Grzech... przejmować inicjatywę.
12: Ale to jeszcze wspomnę o Pawle Tomaszewskim.
11: A, Paweł Tomaszewski, ja, ale jeszcze tutaj, ode mnie ktoś gra z tobą, widzę na tej płycie. Seba. Sebastian
12: Kuchczyński.
11: Na perkusji. On nagrywał moją pierwszą płytę, Naxos Orchestra.
12: A, okej. Okay,
11: z Kostkiem Joriadisem, no. Marcinem Kajperem i tak dalej.
12: No Michał Barański na kontrabasie i Mino Sinelu
11: na... Marzyłem, ja go poznałem z 50 lat temu, ale tak zamieniliśmy kilka słów na lotnisku, bo on poprzednio grał z Donem Cherrym, Codona. Colin Walcott, Don Cherry, Nino Cinelli.
12: Tak.
11: Codona.
12: Przy czym zwróć uwagę, że właśnie wiele osób w Polsce, tak mam wrażenie połowa, wypowiada jego nazwisko Mino z Włoska, Cinelli. Czyli Cinelu, no. A on jest Cinelli. Przecież pochodzenia francuskiego. On pochodzi
11: nie
12: w ogóle z Dominikany. Aha. To jest była kolonia francuska, tam się mówi po francusku. I to jest Dominique Cinelu.
11: Dominique Cinelu.
12: W związku z tym wypowiada się właśnie Mino Sinelu, aczkolwiek on zna dobrze włoski, się okazuje, i on jego to bardzo śmieszy w ogóle. Jak on mówi w ogóle po włosku, to
11: ale Amerykanie na niego mówią Cinelu.
12: No to też są w błędzie. Może Amerykanie lubią po prostu język włoski bardziej.
11: Więc gra tu Mino Sinelu, którego znam. Znam Sebastiana Kuchczyńskiego. Piotra Schmidta, no, mam zaszczyt dzisiaj poznawać. Pierwszy raz rozmawiamy.
12: Pierwszy raz widzimy się na żywo.
11: Także widzicie wszystko na żywo, tylko w Radio Wnet sekcji lewackiej.
12: Tak.
11: Nie ma lepszego programu. Słuchamy komedę.

0: Kurczę, ten czas szybko leci, ale to, ile trwał ten utwór? 5 minut? Z ręką na gardle to było? Utwór z ręką na gardle. Grali Piotr Schmidt, trumpet, czyli trąbka, przepraszam. Grzech Piotrowski, saksofon. Bardzo lubię tego artystę. On ma głowę taką pełną pomysłów, że nie wiem. Tak. Ale jak się z nim gra, to on lubi przejąć inicjatywę też.
1: A on zdecydowanie on lubi przejmować inicjatywę. Trzeba uważać teraz.
0: Mino Sinelu, proszę cię, wymienię perkusjonistę nazwisko.
1: Mino Sinelu, Dominik Sinelu.
0: Dominik Sinelu na perkusyjnych instrumentach. Spotkałem go ze 30-40 lat temu na lotnisku i powiedziałem mu, że gram z Donem Cherrym, z którym on nagrał wiele płyt dla ECM. I spotkałem go, ale no, imponuje mi to, że on z tobą gra. Bardzo mi to imponuje, bo wiesz, no, ja też jestem perkusjonistą.
1: No ja wiem, ja wiem, ja wiem.
0: Więc wiesz. Paweł Tomaszewski na fortepianie. Michał Barański na kontrabasie i Sebastian Kuchczyński, który też, z którym nagraliśmy kilka płyt. Więc widzę, że nas tu łączy. Wiesz, no kurczę, środowisko jazzowe zrobiło się potężne w Polsce, ale widzę, że z nas tu trzy nazwiska
1: łączą. Świat jest mały. No,
0: Chyba, że świat jest mały powyżej pewnego poziomu.
1: Tak, oczywiście, powyżej pewnego poziomu. No.
0: Czyli my nie gramy już po 200 zł w klubie.
1: Zdecydowanie nie.
0: Jakby ktoś mi powiedział teraz iść do klubu zagrać za 200, to bym poszedł i bym zagrał.
1: Ty byś teraz poszedł i zagrał?
0: Teraz bym poszedł i zagrał po audycji oczywiście.
1: Nie, to ja bym wolał wydać te 200 zł na obiad w restauracji.
0: No to już tracisz, 400 zł tracisz.
1: Jestem wtedy na minusie 400
0: zł. Nie zarabiasz 400 zł. 200 i jeszcze wydajesz 200.
1: Ale za to jestem najedzony.
0: Uważaj, bo jak nasz realizator się śmieje, to już jest, się robi niebezpiecznie, bo mało kto potrafi go rozśmieszyć. No dobra, więc to środowisko jazzowe i no, ta płyta jest przepiękna. Od razu jak tylko od pierwszego dźwięku ją słuchałem, to niesamowite. Ja oczywiście mam odtwarzacz CD.
1: Ja może wspomnę, że będziemy grali tę płytę w Warszawie 24 października, z tego co pamiętam.
0: 24 października
1: w Białęckim Centrum Kultury. Gościnnie jeszcze będzie z nami Wojciech Myrczek i będzie niektóre utwory śpiewał, więc to nie będą tylko piosenki komedy bez słów, ale także piosenki komedy ze słowami, czyli po prostu piosenki komedy.
0: Tak.
1: Natomiast będziemy grali też ten program dzień wcześniej w Sandomierzu.
0: I to w ogóle dużo
1: tych koncertów
0: grasz.
1: Jest tych koncertów trochę, więc tu przy okazji od razu zapraszam.
0: Zapraszaj na wszystko, co grasz.
1: Na swoją stronę internetową piotrschmidt.eu, bo tam jest zakładka koncerty i tam najbliższe koncerty zawsze wymieniamy.
0: Piotr Schmidt, jedno słowo.
1: Piotr Schmidt, jedno słowo.
0: I Schmidt się pisze nie przez SZ, tylko SCH.
1: SCH-M-I-D-T.
0: D-T na końcu.
1: Tak.
0: Czyli po niemiecku.
1: Po niemiecku, dokładnie.
0: I Piotr Schmidt nie wstydzi się w Berlinie mówić po polsku.

0: odróżnieniu od pana Sztura.
1: No, aczkolwiek no nie mam powodów najczęściej, żeby w Berlinie mówić po polsku.
0: Ale nie wstydzisz się mówić po polsku, niemiecki, gdziekolwiek.
1: Niemiecki znam tak na poziomie takim tylko danke, komunikatywnym, danke, takim zwykłym. Bitte. To raczej mówię po angielsku po prostu w Berlinie. No, ale
0: z kolegami idąc ulicą rozmawiasz po polsku.
1: Nie.
0: Wyściszasz głosu.
1: Ćwiczymy niemiecki właśnie. Na polskich ulicach.
0: No widzisz. Ja nie tylko ja.
1: Żarty.
0: Uczyłem się niemieckiego. No właśnie.
1: Das ist unmöglich.
0: Jawohl.
1: Natomiast zapraszam jeszcze na stronę fanpage na Facebooku Piotr Schmidt Music i tam też jest taka zakładka wydarzenia i tam najbliższe wydarzenia staramy się też o nich informować. Natomiast może wróćmy jeszcze do tego bardzo ważnego wydarzenia.
0: 70-lecie Śląskiego Klubu Jazzowego.
1: Tak.
0: No przecież ja po to cię zaprosiłem tutaj. Dziękuję, że mi przypomniałeś.
1: Wydawałoby się. Szanowni Państwo, bo jest to rzecz dosyć niebywała.
0: 70 lat.
1: 70 lat to jest najstarsze nieprzerwanie działające stowarzyszenie jazzowe w Polsce.
0: Ale 5 lat młodsze ode mnie.
1: Tak, natomiast jest starszy od PSJ-u, jest starszy w zasadzie od wszystkiego, co znam. Jakby to jest najstarsze stowarzyszenie i cały czas gra, cały czas organizuje. Ba, to stowarzyszenie organizowało pierwsze festiwale, Rawy Blues Festival.
0: Pamiętam to.
1: Taki festiwal
0: Ale do tej pory się odbywa Metalmania, Rawa Blues, prawda?
1: Tak samo, więc też
0: jaki nie drugi? Tylko
1: Metalmania, takie nie jazzowe rzeczy.
0: Do.
1: Ba, nawet w...
0: Ja akurat w metal lubię.
1: Muzyka reggae. Też tutaj jakby swoje 3 grosze, bo...
0: Jaka?
1: Bo też...
0: Jaka muzyka?
1: Reggae właśnie, bo festiwal w Ostródzie też tam jakby były początki. Szanowni Państwo, bardzo gruby festiwal. Festiwal, który o mały włos też współzałożycielem gdzieś tam i członkiem nie byłby Krzysztof Komeda.
0: Ojej.
1: Jakoś tam ostatecznie nie dotarł. Do tego Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club, z którym regularnie też współpracował mój tata, który jakby historią jazzu się zajmował i wprawdzie aktywnie grał na fortepianie.
0: No i wydał bardzo poważną antologię polskiego jazzu.
1: Tak. Trzytomowa taka historia jazzu. Obecnie w takiej jednotomowej wersji, dosyć obszernej. Mój tata Andrzej Schmidt aktywnie grał w latach 40., mniej więcej od powojnia do 40, no do 51 nawet, tylko że w latach stalinowskich musiał ukrywać te jazzowe jakby inklinacje. Natomiast miał zespół tak powiedzmy przez jakieś 6 lat, ale później już poszedł w stronę teorii i między innymi zapowiadał koncerty, był prelegentem, był recenzentem, był historykiem, także muzyki klasycznej, ale jazzu w dużej mierze i też był związany ze stowarzyszeniem Śląski Jazz Club. I szanowni Państwo, no, 70 stuka w tym roku, w październiku i z tej okazji 1 października jest koncert galowy jubileuszowy w Gliwicach, w Teatrze Miejskim. Chociaż on się już nie nazywa Teatr Miejski, tylko Teatr, bo parę dni temu zmienili nazwę. Teatr imienia Tadeusza Różewicza.
0: O! No poważny scenopisarz. Tak. Poważny koleżka.
1: Ja się trochę, może nie, że śmieję z tych zmian nazw, ale ja pamiętam to jeszcze jako tak zwaną operetkę. Później zdaje się był teatr muzyczny, teatr miejski, teraz teatr imienia Tadeusza Różewicza.
0: Sobie dodać powagi.
1: Gliwiczanie nie wiedzą, o jakie miejsce chodzi. To jest najważniejsze.
0: 1 października.
1: W Gliwicach.
0: Teatr imienia Różewicza.
1: Tak.
0: Stanisława.
1: I mamy całą plejadę fantastycznych postaci tam występujących, związanych czy też z gliwickim jazzem, czy szerzej ze śląskim jazzem.
0: Aha.
1: Głównie Górnego Śląska. Taką może największą gwiazdą wieczoru jest Big Band Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach.
0: Aha. To ty go prowadzisz?
1: Pod dyrekcją Sebastian Sołdrzyński, trębacz, ale także legendarny profesor Andrzej Zubek.
0: O, Zubek, no jasne.
1: Zubka to wszyscy już kojarzymy.
0: No, oczywiście.
1: A z nim gościnnie zaśpiewa Karo Glazer, która pochodzi z Gliwic, zaśpiewa Wojciech Myrczek, który jest mocno ze Śląskiem związany i pochodzi z Czechowic Dziedzic, ale także gościnnie wystąpi Jerzy Główczewski, Ja też tam zagram gościnnie z tym zespołem. Będzie osobno jeszcze jako inny podmiot wykonawczy Niedziela Family Trio, czyli Wojciech Niedziela na fortepianie, Jacek Niedziela Mejera na kontrabasie i Gabriel Niedziela na gitarze. Będzie Bartek Pieszka, kwartet, świetny wibrafonista gliwicki, który skończył u Benka Masolego mniej więcej wtedy, kiedy ja, i jest absolutnie jednym z najlepszych wibrafonistów w Polsce.
0: Tak.
1: Aczkolwiek się aż tak mocno nie udziela. Będzie sporo tych podmiotów wykonawczych. Będzie Krzysztof Kobyliński także w kilku odsłonach, bo też jest to ważna postać naszego gliwickiego
0: półświatka. A czy będzie Apostolis Antymas?
1: Gitarzysta? Nie, Apostolisa nie będzie.
0: On pochodzi stąd.
1: Tak, on w Bielsku mieszka chyba, nie?
0: Teraz już w Bielsku zamieszka.
1: Tak, zgadza się. Natomiast jego nie będzie, no ale będzie całe mnóstwo świetnych postaci. Będą też jakieś tam nagrody wręczane, jakieś różne rzeczy, także taka galowa sytuacja.
0: Jakieś tam Gloria Artis i takie rzeczy nasze?
1: Jakieś coś tam, nie mogę na razie zdradzać, bo szkoda. Nie daj Boże,
0: chciałbym,
1: słucha
0: żeby nasi słuchacze się dowiedzieli
1: Słucha nas jeszcze podmiot otrzymujący, a jeszcze nie wie i nie powinien się dowiedzieć.
0: A, rozumiem, dobra. Tak. Także, no to nie będziemy pierwsi. Czyli poważne, ten się szykuje.
1: Poważna sprawa.
0: A ten teatr jak jest duży? Ile publiczności tam
1: chodzi? Jest 440 miejsc. Natomiast zapraszamy wielu ludzi związanych ze stowarzyszeniem, a także władze miasta różnych też artystów. Zapraszamy jakby na to stowarzyszenie, więc biletów do kupienia jest już trochę mniejsza pula. 300 miejsc jest do sprzedaży. Więc oczywiście
0: to
1: zapraszamy.
0: Idą, bo to za 2 tygodnie i już za 3 tygodnie.
1: Za 3 tygodnie, tak, to będzie. Tak,
0: no to dobrze wam bilety schodzą.
1: Bilety schodzą dobrze, natomiast jeszcze są, także jak państwo macie ochotę przyjechać na tą galę, na ten galowy koncert, to zapraszamy serdecznie. Najlepiej wejść na naszą stronę sjc.pl. SJC, czyli Śląski Jazz Club, prawda?
0: Tak,
1: SJC. Albo bilety.sjc.pl, to już jest bezpośrednio do naszej bileterii i tam można sobie bilecik kupić w cenie zniżkowej, bo koncert jest dofinansowany przez miasto Gliwice.
0: A jednak. No właśnie, miasta powinny być jednak mecenasem sztuki. Dawniej była arystokracja.
1: Zdecydowanie.
0: Dawniej arystokracja wspierała sztuki, dwory królewskie i tak dalej. Tak. Teraz państwo, ponieważ mamy tak zwaną demokrację, ja tego nie nazywam demokracją, więc tak zwaną, a jestem Grekiem, więc mam troszkę większe prawo do słowa demokracja. To jednak teraz powinno za arystokratów robić to państwo.
1: No, ja jestem fanem demokracji bezpośredniej. Takie mniej więcej może jak...
0: No ja też, ale nie mamy
1: Szwajcarii,
0: takiej demokracji.
1: Ale to mało kto chce sobie na coś takiego pozwolić.
0: Masz rację, prawda? Szwajcaria. No tak, no pohandlowała żydowskim złotem. Także Szwajcaria całkiem nieźle im się wiedzie.
1: Oni mają swoje sposoby, prawda?
0: Mają tam sposoby.
1: Ale jednak ta demokracja bezpośrednia, taka przynajmniej w jakimś aspekcie, jest ciekawym
0: systemem. To tutaj chyba popieramy obaj Pawła Kukiza.
1: Który ja już nie wiem, a czy on się dalej udziela politycznie?
0: Udziela się politycznie cały czas. Ja się kumpluję z nim, wiesz. Wiesz, to jest muzyk, fajny chłopak. Poza tym zachował się jak prawdziwy dżentelmen w stosunku do Greków mieszkających w Polsce, bo było głosowanie na temat mniejszości narodowej greckiej w Polsce. Zostaliśmy mniejszością, ale on się pomylił. Ja mówię, jak ty się pomyliłeś, kurwa, taki mądry człowiek.
1: Można takie słowa tutaj na antenie?
0: Nie, cool.
1: Bo jakby można było?
0: Cool, powiedziałem. Cool, czyli
1: ja
0: wiesz, cool z angielskiego.
1: Wezmę to pod uwagę ewentualnie.
0: Nie, będzie wycięte, nie będzie.
1: Dobrze.
0: Nie wolno. Znaczy, no ja sam się nie zgadzał na to, żeby, wiesz, no czasem mi wychodzi, no, wiesz, no.
1: W każdym razie, no, Pawła Kukiza szanuję za jego przedsięwzięcia muzyczne. Pamiętam kiedyś te jego postulaty jednomandatowych okręgów wyborczych i tak dalej.
0: Właśnie, demokracja bezpośrednia.
1: Natomiast
0: i
1: przyznam szczerze, że już od lat nie śledzę.
0: A on dalej tu działa, dalej działa i napisał SMS-a do wszystkich swoich znajomych Greków, czyli między innymi do mnie, że bardzo przepraszam, pomylił się i nie nacisnął tego guzika, który chciał nacisnąć, że jest za.
1: Przy głosowaniu. Tak,
0: no ale ile tych SMS-ów musiał powysyłać? Mhm. Że pomylił się przy głosowaniu i przeprosił nas wszystkich. No kurczę, no mało polityków się tak zachowuje, co znaczy, że on raczej nie nadaje się na polityka. Jeśli przeprasza... No kurczę, jaki polityk ci będzie przepraszał? Przecież polityk zawsze ma rację, nie?
1: No, to jest bardzo wrażliwy temat, prawda? No. Ja uważam, że przyzwoici ludzie do polityki garnąć się nie powinni, prawda? Bo to nie ma miejsca w polityce na przyzwoitość.
0: No, no widzisz, no. A ja jednak generalnie czytam Platona. I on chciał, żeby polityką zajmowali się filozofowie, żeby rządzili krajem.
1: To jest pobożne życzenie, prawda? To jest taki, w myśl idei platońskich, no to by...
0: Sokratejskich bardziej.
1: Idealistycznie tak mogłoby rzeczywiście być. No. No. Aczkolwiek, czy współczesny świat i filozofowie to najlepsza opcja, biorąc pod uwagę mnogość wiedzy na tematy ekonomiczne, gospodarcze, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czyli rozumiem, że tu mamy wywiad, a tu sobie oglądamy jakiś koncert.
0: Tutaj oglądamy taką moją Emmet Cohen, taki żydowski pianista. Genialny i on gra brazylijską muzykę. Ale ma, popatrz, no, gra jazz, a ma 8 milionów wyświetleń.
1: To jest dziwne, to jest dziwne. No, to nie powinno tak być. To nie znaczy, powinno, że ten jazz jest zhańbiony komercją.
0: Ja podejrzewam, że Miles Davis ma więcej niż 8 milionów wyświetleń.
1: O, nie sądzę, ale to też z tego powodu, że on na bieżąco nie wrzucał do sieci, bo jeszcze nie było
0: wtedy nie było
1: YouTube'a, więc teraz post factum, jak odgrzewane kotlety wrzucają do sieci, to chcąc nie chcąc, te zasięgi są mniejsze, prawda?
0: Ale tutaj oglądam, jak ta dziewczyna gra fajnie na bębnach.
1: A to nie jest chłopak?
0: Mi się wydaje, że to kobieta, bo ma piersi. Ale może być to facet
1: to od może, być chłopak,
0: może być mówię. Facet od hamburgerów i hot dogów.
1: Nie wchodźmy w te tematy tak hamburgery szeroko.
0: Hamburgery i hot dogi. Ja jestem, bo jestem wegetarianin.
1: Ja z kolei staram się jeść głównie rzeczy pochodzenia zwierzęcego.
0: No widzisz, to tak jak mój syn.
1: Ale uzupełniamy się dzięki temu, więc to jest w przyrodzie równowaga, prawda?
0: Yin yang.
1: Yin yang, tak.
0: Bo chińszczyzny można tu używać. Nie wolno amerykanizmu, anglicyzmów i rusycyzmów, ale chińszczyzny proszę bardzo.
1: No, moja mama kiedyś opowiadała mi o medycynie pięciu elementów, czy pięciu przemian, już nie pamiętam. Że coś było w ziemi, w wodzie, tak, z powietrzem, z wiatrem i tak dalej. No, takie to ciekawostki różne, żywieniowe, ale ja się interesuję troszeczkę takimi rzeczami. Tym bardziej zejdźmy z tego tematu, bo jak zacznę, to nie skończę.
0: Dobrze, ja ci powiem, to ja zakończę to w takim razie temat. Ja się w ogóle tym nie interesuję. Ja po prostu nie jem mięsa i koniec, nie zabijam.
1: Dlatego, że się tym nie interesujesz.
0: Od mniej więcej, od około 60 lat, ponad 55 to na pewno. Znaczy od czasu, kiedy mój ojciec nie żyje, umarł w 70 roku, to 56 lat.
1: Godne podziwu.
0: Także w ogóle nie myślę o tym, bo dla mnie to nie istnieje, wiesz. Ale też mi nie przeszkadza, jak ktoś siedzi koło mnie przy stoliku i je mięso. W ogóle mi to nie przeszkadza. Znaczy troszkę, bo współczuję takiej osobie, oczywiście. No ale wiesz, no, jak wybrał taką drogę życia, dlatego moje dzieci, nigdy ich nie zmusiłem do, tak jak na przykład ten lider zespołu, w którym grałem, nie pozwalał swojej córce jeść mięsa. Ona nigdy w życiu nie zjadła mięsa, słynna aktorka. I ona przekonuje innych do niejedzenia mięsa. Ja natomiast nikogo nie przekonuję. Uważam, że każdy, to jest prywatna sprawa każdego human being, czyli humanisty.
1: No ja mam inne zdanie na ten temat. Uważam, że mięso jest zdrowe i że szczególnie osoby z problemami hormonalnymi i zdrowotnymi powinny właśnie przerzucić się z jakiejś tam soi czy różnych rzeczy, które hormonalnie są bardzo szkodliwe, na mięso właśnie.
0: Ja,
1: ale to jest oczywiście moja opinia.
0: No większość ludzi, którzy jedzą mięso, nie dożyła mojego wieku. Ja mam ponad 75 lat.
1: Wydawałoby się. Ale może wróćmy do na przykład Krzysztofa Komedy.
0: O.
1: Bo on, czy jadłby mięso, czy nie jadł mięsa, bo nawet nie wiem, w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć.
0: Ja podejrzewam, że musiał jeść mięso.
1: Biografię Magdaleny Grzebałkowskiej czytałem o Komedzie, to nie pamiętam w tej chwili, czy stronił od mięsa. Raczej normalnie jadł tak jak wszyscy, bo wtedy nikt specjalnie nie wydziwiał w tamtych czasach, jeśli chodzi o dietę i każdy jadł normalnie, tak jak babcia przekazała.
0: No nie, ja już wtedy wydziwiałem.
1: Komeda tak czy siak byłby przez Marka Chłasko strącony z tej skarpy, tak. Po prosto i by rozwalił sobie tą głowę i tak czy siak by zmarł w 69 roku. Więc ta dieta nie wpłynęłaby na jego długość życia, prawda? Lifespan, jak to mówią za granicą.
0: Dobra, posłuchajmy Komedy w takim razie.
1: Posłuchajmy Komedy.
0: Tak. Jaki mamy następny numer?
1: Tą balladę mieliśmy. Ja nie chcę spać, tak? Mieliśmy
0: to jest puścić. Ta długa ballada? Nie.
1: Nie, to jest ta krótka ballada.
0: To poproszę tą krótką. Tak.
1: Poprosimy balladę, szanowni państwo, miłego słuchania.

0: No fortepian komedowy typowo. Na szczęście trąbka nie Stańkowa. Bo ja zauważyłem, że dużo ludzi idzie drogą Tomka Stańko.
1: No wiesz, Tomasz Stańko miał bardzo charakterystyczny sound i, tak. I język wypowiedzi i na pewno był inspiracją dla wielu, dla mnie także. Zresztą z tego powodu poświęciłem mu jedną płytę.
0: Tak.
1: Wprawdzie na tej płycie utworów Tomasza Stańko nie ma, ale jest taki klimat stańkowy i CM-owski, bardzo wyraźnie inspirowany Tomaszem Stańko, co tam słychać. W związku z tym zadedykowałem mu to w podzięce właśnie za moc inspiracji. No natomiast od tego czasu już minęło trochę czasu i w międzyczasie chyba, nie wiem, z 8 kolejnych płyt wyszło.
0: To powiedz mi, która jest zainspirowana Stańką z
1: tych? A tych tutaj Mirczek, nie ma, Schmidt, bo to są tylko najnowsze.
0: Quartet.
1: To jest jeszcze
0: ale to ty wydajesz co, jedną płytę rocznie nagrywasz, czy
1: tak,
0: dwie?
1: Średnio jakoś tak wychodzi, jedna płyta rocznie, no. Aczkolwiek to nie jest jakoś super planowane, jakoś tak wychodzi po prostu. Niektóre płyty są przez przypadek, tak jak ta płyta z Andrzejem Święcem i z Sebastianem Frankiewiczem nagrana. Właśnie. My czekaliśmy w studio tak naprawdę na Pawła Tomaszewskiego, który miał dojechać, ale miał być Krzysztof Herzi. Mieliśmy nagrywać zupełnie inną płytę, którą zresztą nagraliśmy ostatecznie, ale Herzin sobie nie zapisał w kalendarzu. I w związku z tym zadzwoniłem do Pawła, mówię, co robisz dzisiaj i jutro, bo my jesteśmy w studiu, wiesz, może byś dołączył. On mówi, nic, no to przyjadę, tylko mogę być najwcześniej za 3 godziny. Ja mówię, no to słuchajcie, chodźcie. Czy ja to powiedziałem, czy Andrzej Święc, w każdym razie chcieliśmy trochę ten czas zabić. W związku z tym byliśmy gotowi w studiu do nagrania czegoś, no to chodźcie coś na setkę, wyimprowizujemy. Słuchajcie, wyszło tak niesamowicie klimatycznie, taka niesamowita aura się zrobiła.
0: No właśnie, taką muzykę
1: 41
0: najbardziej
1: minut, w 41 minut nagranie.
0: Mam to tutaj?
1: Jest tutaj taka bordowa, taka bardziej.
0: To jest bordowa?
1: No.
0: Ja się nie znam na kolorach, dlatego się pytam.
1: I się okazuje, że właśnie podwójna jazzowa płyta roku.
0: Ale co według Jazz Forum?
1: 2,25. Jazz Forum i w ankiecie, w plebiscycie Adama Dobrzyńskiego. No, w każdym razie recenzji mamy mnóstwo świetnych, więc też przy okazji tą płytę Państwu polecam. Szanowni Państwo, tych płyt jest całe mnóstwo i tu polecam od razu wydawnictwo SJ Records.
0: Właśnie.
1: Jest to kapitalne, niszowe, jazzowe wydawnictwo.
0: To jest twoje wydawnictwo.
1: Jestem dyrektorem artystycznym, tak?
0: No właśnie, ale nie, wiesz co innego jest bycie dyrektorem
1: ale
0: artystycznym,
1: ale wydajemy różnych artystów.
0: A co innego właścicielem?
1: Bo ja przykład właścicielem jest Marek Różycki.
0: Bo ja jestem właścicielem Milo Records. Mhm. Ale Milo musi być właścicielem Milo Records.
1: No tak. Ja jestem dyrektorem artystycznym, ale wydajemy różnych artystów. Bardzo fajne tam są płyty. W tym różne moje poprzednie. Nie tylko najnowsza piosenki Komedy Bez Słów, ale także poprzednie płyty.
0: A powiedz mi na tym koncercie z okazji 70-lecia Śląskiego Klubu Jazzowego. Przypominam, to będzie 1 października w Teatrze imienia Różewicza.
1: Tak.
0: Czyli no, Gliwiczanie będą i tak wiedzieli, gdzie to jest. Czy tam będziesz miał stoisko z płytami?
1: Zawsze, gdziekolwiek gram, mamy jakieś stoisko z płytami.
0: Właśnie, będzie bo to można... jest ważne, nie?
1: Tak, to jest ważne. Kogoś tam mam, kto tam po prostu sprzedaje. Więc staramy się mieć ekspozycję.
0: Właśnie, bo
1: ludzie
0: to ważne
1: często chcą
0: jest
1: sobie kupić po koncercie, nawet na pamiątkę, prawda? Bo,
0: albo żeby autograf dostać.
1: W ogóle okazuje się, że 50% ludzi kupujących winyle nie słucha tych winyli z winyla, tylko słucha na Tidalu na przykład, a winyle ma z autografem czasami na pamiątkę i kolekcjonuje, prawda? Bo zwłaszcza, że winyle bardzo często po tym, jak nakład się kończy i u mnie ten case występuje, one z mety na Allegro idą 2 razy bardziej cena do góry, prawda? Z drugiej ręki, żeby odkupić. To przy okazji Państwu polecam jako inwestycję, na przykład zamiast w złoto czy w akcję, to jest pewna inwestycja w winyle Petra Schmida, prawda?
0: Pewniejsze od złota nie ma.
1: Nie ma, ale to już jest wielokrotnie potwierdzony
0: case. Ale rzeczywiście.
1: A nakład się kończy, a to są małe nakłady, tam 500, 600 sztuk.
0: Ja mam sporo winyli, ale tylko swoje mam winyle i tylko patrzę na te Allegro, jak mi to potwierdzam to, co ty mówisz. Jak to idzie w górę.
1: Idzie w górę,
0: tak. Bo w tej chwili moja płyta kosztuje taka najtańsza 250 zł.
1: No widzisz.
0: Ale ja to zbieram te winyle na emeryturę. No, jak będę miał ponad 100 lat, no to przejdę jednak na tą emeryturę za jakieś 30 lat. No to wiesz, to te winyle będą się sprzedawać.
1: Czego ci życzę.
0: Dziękuję.
1: Sobie również.
0: Życzę ci 150.
1: Szanowni Państwo, zapraszamy 1 października.
0: Tak.
1: A przy okazji zapraszam na najbliższe koncerty, bo jeszcze mamy w międzyczasie trochę tych koncertów.
0: A no właśnie opowiadam.
1: 17 na przykład września właśnie we Wrocławiu, Ethno Jazz Festival, piosenki komedy bez słów. 19 września w Poznaniu też piosenki komedy bez słów. 20 września gościnnie będę w projekcie Wojtka Merczka na festiwalu Love Polish Jazz w Tomaszowie Mazowieckim. Później zapraszam też między innymi do Wenezueli na parę koncertów, na których będę grał.
0: O, do Wenezueli to chętnie. Ale tak? Tam masz wizę od Trumpa? Dostałeś?
1: Nie, bo nie muszę. Zapraszam je MSZ. Także oni tam...
0: Ale kogo?
1: Mnie.
0: Ale MSZ Ameryki czy Wenezueli? Bo Wenezuela się poddała.
1: No, polskie MSZ, więc oni mają wyrąbane na to, kto w Wenezueli rządzi. Czy Wenezuelczycy, no tak, czy Amerykanie. Bo
0: moim zdaniem polskie MSZ nie ma pojęcia o polityce zagranicznej.
1: Polskie MSZ
0: niestety.
1: Po prostu organizuje tam...
0: Fajnie, niech organizują.
1: Promocję kultury polskiej na świecie i w związku z tym tam się wybieram, szanowni państwo. I 1 października w Gliwicach w Teatrze Miejskim w tej chwili już imienia Tadeusza Różewicza. Galowy jubileuszowy koncert.
0: A dla naszych warszawskich...
1: Stowarzyszenia Śląski Jazz Club.
0: A dla naszych warszawskich fanów, twoich fanów, to 17 października,
1: 24 października w Białymstockim Centrum Kultury. Następnie... Coś jeszcze będzie wcześniej, już nie pamiętam kiedy dokładnie.
0: No coś mówiłeś, 14 października zdaje się, nie.
1: No nieważne. W każdym, a nie, jeszcze w październiku coś będę grał gościnnie w Bardzo Bardzo i 9 listopada, szanowni państwo, w Moxo. Aha. Też będzie projekt i taki bardziej już kolędowy z Wojciechem Myrczkiem śpiewającym. Aha. Christmasowy, ja bym powiedział bardziej. Będzie 6 grudnia na Mikołajki w Moxo też. Także w Warszawie
0: Moxo
1: do końca roku
0: jest
1: cztery razy jeszcze.
0: Który jest, zdaje się, w browarach, tak?
1: Jest tam w fabryce Norblina. No.
0: A, w fabryce Norblina, przepraszam. Tak. No tak. Także zapraszamy, ale proszę państwa, nie zapamiętajcie wszystkiego. My nagrywamy to na YouTube. W tej chwili kończymy audycję, bo chcę koniecznie, żebyśmy posłuchali jak najwięcej nim wstanie dzień. To jest moja ulubiona kompozycja komedy, wyobraź sobie. Fajnie, że na koniec. Wchodźcie na stronę, żeby tego wszystkiego się dowiedzieć jeszcze raz.
1: Piotr Schmidt EU.
0: Piotr Schmidt EU. Piotr Schmidt jednosłowo.eu.
1: Albo na fanpage na Facebooku, zakładka wydarzenia.
0: A teraz słuchamy. Piotrze, bardzo ci dziękuję.
1: To ja dziękuję.
0: Za kilka miesięcy cię znowu zaproszę i zobaczymy, ile ci z tego wyszło, o co opowiedziałeś dzisiaj, bo wszystko Dobrze. Jest nagrane, prawda? No, już się nie wywiniesz.
1: Dobrze, wszystko jest zarejestrowane.
0: Super, bardzo, bardzo ci dziękuję.
1: W razie rozprawy sądowej jest dowód.
0: No właśnie, nie, tutaj nie ma żadnych rozpraw sądowych. Przecież sądów nie mamy w Polsce.
1: Czy Schmidt zagrał te koncerty, o których opowiadał w Radio Wnet?
0: O, który mi się chwalił w Radio Wnet, o, jeszcze tak. Lepiej. Dobra, Piotr Schmidt, proszę państwa, bardzo, bardzo dziękuję. I słuchamy komedy w wykonaniu Piotra Schmidta.
1: Dziękuję również, do zobaczenia.

0: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bi w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Reklama.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
5: To była autopromocja.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
7: Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narcyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście Państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za Waszą obecność. Życzę Wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.

0: Wieczór wnet.
1: Czy lepiej
2: czasami
1: nie widać?
2: Czasami są rzeczy lepiej widać, lepiej słychać. Czasami są rzeczy niespodziewane i takim oto ofiarą dzisiaj padliśmy. Stąd nie 7:07, czyli nie 19:07, ale 19:15 startujemy, ale jesteśmy. Wieczór wnet. W tej chwili Państwo nas widzą, to są takie plansze na YouTubie naszych patronów. Mogą Państwo do tych patronów dołączyć, a te nazwiska, to teraz Państwo widzą, to te osoby, dzięki którym Państwo mogą nas oglądać. A teraz witam jeszcze radiosłuchaczy Radia Wnet na żywo. Józef Orzeł powiedział, moja wina, to już nie wchodźmy dlaczego, ale rzeczywiście moja startujemy wina, w dniu gorącym. Robimy przez najbliższe 40 parę minut naszej rozmowy w Wieczorze Wnet. Dobrze, drogi doktorze, dzisiaj dzień ciekawy, nawet trochę operetka się zrobiła z zajmowaniem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, było to nawet zabawne, chociaż jest tu coś symptomatycznego, czy nawet symbolicznego, że na początku swojej władzy Donald Tusk zajmował w ten sposób instytucje. Waldemar Żurek chciał się poczuć jak lat temu prawie trzy lata temu pan podpułkownik Bartłomiej Sienkiewicz jako minister kultury, ale coś jednak, mówiąc kolokwialnie i bardzo młodzieżowo, nie pykło. Coś nie poszło tak, jak miało pójść. Miał być pokaz siły ministra Żurka, wyszła komedia i groteska. Ale to może tylko wypadek przy pracy. Może jest tak, że to nie jest tak, że ta władza słabnie, nawet policja mówi, no proszę pana, ja nie wiem, czy pan jest tym rektorem, czy pan poprzedni jest rektorem. Na komendę zapraszamy, wyjaśnimy sobie, panie Cudaku, tak to, przepraszam, ale jest pewna poetyka nazwiska, pan naprawdę nazywa się Sławomir Cudak. Nie wiem, czy najbardziej politycznie nazwisko wybrał pan minister Żurek do tej operacji. No lat temu trzy policja weszłaby z buta i by nawet nie pytała, kto ma rację, tylko wykonywałaby polecenie. Teraz tak nie jest. I pytanie, jednostkowa sprawa, trochę śmieszna, trochę groteska, trochę poważna, symbol słabnięcia władzy Tuska, czy wypadek przy pracy, a mimo to Donald Tusk ma jakiś plan na utrwalenie i utwierdzenie swojej władzy?
1: Tego nie wiem, ale to się jutro okaże, natomiast jasne jest, jakie procedury będą wszczęte. Otóż, jeśli policja nie wykonała, nie wspomogła akcji tego Cudaka, to znaczy, że zaniedbał to celowo bądź niecelowo, po raz kolejny zresztą pan minister Kierwiński, no bo to w końcu jest szef MSWiA, czyli szef policji. Więc jutro się okaże, czy policja panu Cudakowi pomoże, ale to już będzie gruba sprawa, bo dzisiaj senat czy rektorat, nie wiem, uczelni wyrzucił tego pana Cudaka z artykułu tam 52, chyba to jest, takie karne zwolnienie za ciężkie złamanie obowiązków pracowniczych, czyli za podszywanie się za nowego rektora. I pytanie, czy tu wygra prawo choć na chwilę, czy goła siła? Czyli czy jutro policja albo inni komandosi pomogą panu Cudakowi albo innemu jakiemuś tam wybrańcowi ministra Żurka opanować tę szkołę. Więc forma była cudaczna, dziwaczna, farsowa i jak to woli, ale problem jest niesłychanie poważny. Mianowicie Donald Tusk postanowił przejąć resztę państwa na siłę, więc będzie Trybunał Konstytucyjny, jeśli uda mu się z ministrem Berkiem, będzie ta szkoła, będzie Sąd Najwyższy, jeżeli Trybunał będzie opanowany. I chyba warto pokazać strategię, bo to już jest strategia Donalda Tuska, na uwiecznienie swojej, albo jak to woli, liberalno-niemieckiej władzy, to wygląda w ten sposób. Widać wyraźnie, że patroni, zresztą, którzy traktują Tuska z buta, patroni niemieccy, czy aktualny jakiś kanclerz tam, wszystko jedno który, czy pani Merkel, pan Scholz, pan Schroeder, pan Merz, czy ktokolwiek, ale z tego mainstreamu, czy on dalej będzie oparciem dla Tuska w Polsce, czy nie, bo przecież nie jest tak, jak mówią

0: W małym w ogóle tam okręgu Saksonia-Anhalt, przy czym tam...
1: To mały, mały co mały, ale jednak jeden z 16 krajów związkowych. Nie. Może 2 miliony z groszami, tak, ale jednak kraj związkowy, konstytucja daje pewne uprawnienia, więc będą mogli pohasać, jeżeli faktycznie ta ciekawa koalicja
0: czy faszystowska,
1: bo to chyba za proste, tak, ale tak rzeczywiście się komunizujące.
0: Mówiąc krótko.
1: To jest też ciekawe, do tego chciałbym wrócić, bo wydaje się, że to jest bardzo ważny wątek, że w polskiej polityce, bo wydarzyło się coś bardzo, bardzo ważnego, to o tym już mówiliśmy w zeszłym miesiącu i to nasi słuchacze i widzowie jako pierwsi mogli odnotować zgrzyty między Grzegorzem Braunem a Karolem Nawrockim. W pewnym momencie właśnie po tej linii środowisko Brauna zaatakowało Nawrockiego. Ale dobrze, wróćmy do Tuska, wróćmy do tych wpływów niemieckich i utraty poparcia niemieckiego w Polsce dla Donalda Tuska.
0: Najpierw sytuacja Tuska, a potem jego przeciwnika prawicy, bo to się nie układa w żadną spójną bajkę, co oznacza, że wojny polityczne będą się toczyły duże i wielkie i może brutalne do wyborów, a może i dłużej, chyba dłużej. Więc trzeba po kolei. Powiedziałem, że mała ta Saksonia-Anhalt, ponieważ któryś z komentatorów śmiał się z Leszka Balcerowicza, który myślał, że te AfD wygrało wybory w Saksonii. A kłopot jest taki, że tych Saksonii, krajów związkowych, to chyba są trzy, bo jest Nieder, czyli niższa Saksonia, jest Saksonia-Anhalt i jest Saksonia jeszcze właściwa, dużo większa zresztą. Ale co by się nie działo, AfD wygrała i z ogromną przewagą i w bardzo przekonywujący sposób, to jest prawie 44%, brakuje jej trzech mandatów, które może dostać właśnie od lewaków Sary Wagenknecht. A czym, w czym oni się nie różnią? Otóż oni się mało różnią w stosunku do Unii Europejskiej. Chcieliby jeszcze większej niezależności Niemiec od Unii, a w każdym razie od Brukseli, od Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim obie partie są jakoś tam prorosyjskie. Znaczy widzą to, że gospodarka niemiecka upada, bo jest niekonkurencyjna, otrzymuje cios za ciosem od Chińczyków. Jeżeli miałaby się stać jakoś konkurencyjna, nawet nie wobec Chińczyków, ale nie wobec Chińczyków w Chinach, czyli w wymianie Niemcy-Chiny, ale w wymianie Niemcy-eksport do krajów Europy Wschodniej na przykład, gdzie konkurentem są Chiny, no to trzeba mieć ceny niższe, czyli tańsze surowce z Rosji by się przydały. Tu żadna partia w Rosji nie ma innego stanowiska. To jest dość banalny fakt ekonomiczny i dla tych Niemców nie ma innego ratunku niż reset z Niemcami, z Rosją. A jeszcze przy okazji to pytanie, co zrobi AfD, ale ten mainstream kanclerza Merca to sobie założył drugą nogę, mianowicie sojusz z Ukrainą, żeby właśnie zlewarować Rosję, żeby ona nie była taka ważna, żeby konflikt z Ukrainą tę Rosję ciągle osłabiał, a przy okazji taki układ z Rosją i z Ukrainą osłabi całą Europę Wschodnią, przede wszystkim Polskę. Więc to nie było zagranie bezmyślne, tylko strategia dosyć przekonywująca dla Niemców, tylko tyle, że pytanie, kto ją będzie realizował? AfD, jeśli będzie wygrywała następne wybory, czy kto inny? I mówi się różne rzeczy, że na przykład na końcu tego procesu może być sojusz AfD z CDU i z dominantą oczywiście AfD. Więc co by nie było, ponieważ Tusk był traktowany z buta przez Merca i przez ten mainstream, tak samo przez Komisję Europejską, to jeżeli AfD osiągnie w Niemczech

0: Niemczech status głównego partnera koalicyjnego, bo raczej o samodzielnych rządach AfD w całych Niemczech nie ma mowy, ale on może nadać ton, znaczy AfD może nadać ton tym rządom, a Niemcy co prawda długo się dogadują, ale zawsze się dogadują, jak stworzyć rząd. Przedtem też mieli kłopot tam z trzech, czterech kawałków szyli, chyba pół roku szyli, ale uszyli. To dla Polski i dla Tuska, ale to zupełnie dwa inne problemy, sytuacja wesoła nie jest, dlatego że jeżeli ten prorosyjski nurt będzie, wybije się na niepodległość i na legalność w Niemczech, czyli że cały mainstream, cała scena polityczna uzna w Niemczech, że sojusz z Rosją, przynajmniej gospodarczy, jest konieczny, to wtedy zyska AfD jeszcze jednego sojusznika, mianowicie nie wiem, czy całą SPD, czyli partię socjalistyczną, czy jej kawałek w Mecklenburgii, który premierem jest pani Manuela Schwesig, która jest obrońcą, a wręcz być może realizatorem i organizatorem Nord Streamu, pierwszego i drugiego. I ona jest najbardziej prorosyjska, dużo bardziej niż AfD. Ona jest szefem i wymyśliła fundację, którą pewnie Rosjanie finansowali, która była cichym organizatorem Nord Stream 2. I to, co w Niemczech się szykuje, to jest absolutnie prorosyjski nurt i przez co antypolski. Może się jeszcze okazać, że AfD w tym nurcie jest najmniej antypolska, ale to się okaże. Bo na razie AfD wysyła sygnały do partii polskich prawicowych, że chcieliby się dogadywać. No najlepszym przykładem było zaproszenie profesora Andrzeja Nowaka, za który to występ razem z AfD, a w którym przecież Nowak prezentował tylko polską rację, albo przede wszystkim, no to cały obóz rządzący tam Nowaka znienawidził. Więc mamy pierwszą cegiełkę. Drugą cegiełką jest to, co wobec tego Tusk chce zrobić. Chce zagwarantować władzę swojej koalicji, czyli zniszczyć PiS do końca. Na Konfederację, tam Bosaka, Mentzena, Brauna przyjdzie czas. Teraz najważniejszym przeciwnikiem jest PiS i trzeba go utopić w aferze zonda krypto. To jest jedna noga tej strategii, a drugą jest Trybunał Konstytucyjny, który razem z sędzią Berkiem, jeśli on tam wejdzie, i to też przy pomocy raczej policji, bo tak na wymiarach fizycznych to prezes Święczkowski jest dużo większy. No i nie na darmo ma ksywkę Godzilla. Tam bez użycia siły się nie obejdzie. Jeżeli będzie użyta, to sędzia Berek będzie miał przewagę 8-7. Wybiorą sobie Berka czy innego. Tam jest jeszcze profesor Potyra. Nie ma problemu z prezesem. I ten Trybunał Konstytucyjny już tuskowy, co tam z 7 sędziami zrobią, to nie wiem, może im buzie zatkają, a na razie będzie 8-7, przynajmniej. Oni zaczną unieważniać uchwały Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej i pana Święczkowskiego, przede wszystkim uchwałę w sprawie Sądu Najwyższego, która orzekła tę uchwałę, czy według niej mamy orzeczenie, że zmiany przeprowadzone przez większość pisowską w Sejmie, które tam tworzyły dwie nowe izby w Sądzie Najwyższym, są nieistniejące, nieważne od samego początku, nielegalne, czy nieważne, ważne, żeby ich nie było. I wtedy nie będzie tej Izby, a w związku z tym też tej uchwały o ważności wyboru prezydenta Nawrockiego. Co prawda ta sama Izba rok wcześniej, dwa lata wcześniej, uchwaliła uchwałę o ważności wyborów parlamentarnych, w wyniku której w końcu Tusk został premierem z jego większością parlamentarną, ale to tam dla Tuska nie ma problemu, jedną się unieważnia, a drugiej nie. I wtedy powstanie problem statusu prezydenta, który jest prezydentem, wybrała go większość narodu, ale nie ma uchwały o ważności wyborów. Więc nie wiadomo, czy jego status, czy on może działać. I wtedy być może Tusk się poważy na to, żeby Sejm zawiesił prezydenta, nie wiadomo w ogóle jaką podstawą prawną, czy na ile wymyślono, ale mianował takim tymczasowym prezydentem marszałka Czarzastego i według konstytucji i marszałek Czarzasty raz, dwa podpisze wszystkie ustawy, które zawetował prezydent Nawrocki. To też nic nie ma wspólnego z prawem. Pytanie jest, czy Tusk, jeżeli ta strategia może zadziałać, czy on ma odwagę i siłę swojej administracji, aparatu wykonawczego państwa, żeby to przeprowadzić. Bo wydaje się, że na przykład najbardziej dramatyczna z tych decyzji, jakieś tam zawieszenie prezydenta Nawrockiego wywoła taki opór uliczny, wobec którego te czarne demonstracje to będzie pchełka, drobiażdżek i małe zdziebełko. I pytanie, czy Tusk idzie tą drogą, która prowadzi do wojny domowej, politycznej, ale także ulicznej. I czy ten rosnący reżim wytrzyma. Jeśli widać taką dziwną reakcję dzisiaj policji, znaczy dziwną, bo zgodną z prawem po prostu, która nie uwiarygodniła cudaka.
1: No chyba, że, bo jeszcze jest taki, bo my tutaj budujemy, lubimy to, to jest intelektualnie ciekawe i często jest prawdziwe, ale może sytuacja jest znacznie prostsza, może jest tak, że po prostu pan Waldemar Żurek razem z panią Eichardt, dawniej panią Eichardt Dibois, ale już ten drugi członek stałby, już nie, już z panem Dibois, żeby była jasność, już się rozstali, ale tu widać, jakiego klucza się dobierało, kiedy ta ekipa się formowała w Ministerstwie Sprawiedliwości.
0: Pan Dibois pewnie swoją żonę uczył prawa, do takiego, jakie rozumiemy oczywiście.
1: I to widać i czuć oczywiście, natomiast może być tak, że to jest po prostu banda partaczy. O ile podpułkownik Sienkiewicz, jaki jest, taki jest, złośliwie mówią, że za kołnierz nie wylewa i nie tylko to, no to jednak jest podpułkownik służb i jest jednak profesjonalny i dopiął pewne sprawy, policja była poinformowana, wszystko było dogadane, a ci po prostu mogli pójść na rympał, nie usiąść, nie użyć mózgu. Wiesz? A ja w ekipie intelektualnych tytanów a la Żurek i pani Eichardt jestem gotów uwierzyć, że oni nie przewidzieli, że może będzie potrzebna policja i zapomnieli zadzwonić do Kierwińskiego, żeby odpowiednich policjantów przysłał. I zadzwonili po prostu na postulaty i przyszli normalni policjanci, no i zadziałali zgodnie z prawem, a nie tacy poinformowani odpowiedni funkcjonariusze z odpowiedniego klucza dobrani. Więc ja też takiej zwykłej ludzkiej głupoty, im dłużej patrzę na tą politykę, powiedzmy nawet z dość bliska czasami, z kuluarów Sejmu czy z innych rozmów, to naprawdę to źle zabrzmi, ale bardziej zaczynam doceniać o przypadku ludzkiej głupoty niż wielowarstwowych spisków uknutych gdzieś tam. Że wydaje mi się jednak czasami dla zwykła ludzka głupota, niedopatrzenie i przypadek często grają rolę. No ale może też być tak, że po prostu nagle się okazało, że policjanci powinni przyjechać odpowiednio, a przyjechali tacy i powiedzieli, no nie wiadomo jak będzie, jest inny prezydent, władza się trochę może sypie, my nie chcemy własnych karier narażać na działania niezgodne z prawem i to też może być prawda. No na dwoje babko, że jak powiedziałeś, jutro się dowiemy.
0: Jutro się dowiemy, czy przyjdą policjanci z panem Cudakiem i czy to są ci sami policjanci, co dzisiaj, czy zupełnie inni. Natomiast dzisiaj przez chwilę posłuchałem sobie, co mówi druga strona, pani Długosz, dziennikarka, ze swoim mężem, panem Gierszewskim, i się dowiedziałem od nich jednej rzeczy, mianowicie, że Donald Tusk codziennie po południu wysłuchuje dziennego raportu w sprawie zonda krypto. Co się dzieje, co się udało, a co nie, czyli ma bezpośredni nadzór, czyli uważa tę aferę za, którą sam zresztą czyni, aferą, uważa ją za swoją drogę polityczną albo warunek dalszej swojej drogi politycznej. I tu bym chciał powiedzieć, jak się ładnie udaje mediom w ogóle, czyli chodzi mi o pewną średnią, która od mediów i od polityków pochodzi, co się udało z tą aferą zrobić. Jeszcze raz powiem. W tej aferze są dwie afery. Jedna jest mało średnia, a druga jest gigantyczna. Udaje się cały czas, prowadząc jednak obie dróżki, cały czas tę aferę pokazywać jako aferę prawicy. Otóż niektórzy ludzie z prawicy dali się zonda krypto organizacji gangsterskiej, dali się manipulować, wzięli jakieś pieniądze albo chcieli wziąć pieniądze i są skompromitowani. A obok siedzi ogromna afera w stylu Amber Golda, która polega na tym, że gangsterzy założyli firmę za swoje ukradzione pieniądze państwu, czyli nam, w jakiejś aferze paliwowej czy coś w tym rodzaju, i prawdopodobnie po to, żeby ludzi namówić na to, żeby wpłacali swoje pieniądze. I jak się już tego dużo nazbierało, to sobie wzięli i wyjęli. Prawdopodobnie mieli w tym momencie kłopot z pierwszym prezesem tej firmy, który być może stawiał opór, albo chciał się za bardzo podzielić swoją stronę, albo nie chciał się podzielić, jeśli to on miał klucze do tych bitcoinów. No i trzeba było go zlikwidować. Teraz się mówi o jakiejś wannie, w której więcej ta pani Długosz z tej drugiej strony rządowej, to znaczy z mediów rządowych, powiedziała takie zdanie, z którego wynikało, że to nie gangsterzy typu jeden pan Narzet, drugi pan Maniek, że to oni zlikwidowali tego pana Suszka, pierwszego prezesa, tylko że to zrobił pan Kral. Dosłownie takie zdanie powiedziała od kogoś innego, że to nie można, że jeden z biznesmenów prawicowych z Wrocławia informował już dłuższy czas temu, żeby uważać na zonda krypto, uważać na jego prezesa Krala, bo nie można mieć kontaktów z gościem, który topi swoje ofiary w wannie z kwasem. Otóż no, to nie wynikało z ze śledztwa, a jeśli by to była prawda, co tej pani się wymsknęło, to byłoby pytanie, właściwie nie pytanie, tylko to jest fakt prawny. Nie wolno współpracować z przestępcą, który zabija ludzi. To uniemożliwia nadanie statusu dużego, małego, średniego, żartuję sobie, koronnego świadka.
1: No i stąd tego nie ma, stąd jest podejrzanym, stąd składa wyjaśnienia, ale no, też coś, co mnie uderzyło, to jest obrona polityków PiS-u, bo rozmawiałem wczoraj z Jackiem Sasinem, może chciałem o czymś innym rozmawiać, stąd ten wątek tak był pobocznie, ale chętnie bym tej rozmowy wrócił i dokładnie wyjaśniał, że dużo czasu i z Jackiem Sasinem, i z innymi politykami PiS-u, jak oni wytłumaczą na przykład Zbigniewa Ziobro, który no był prokuratorem generalnym, przecież musiał słyszeć o sprawie Suszka, że jest koleś, który był prawnikiem pana, który zniknął, Nie wiadomo, co z nim jest. Przejął jego firmę i się z nim spotyka. Bierze się od niego na fundację 450 tysięcy złotych. Znaczy, no, to jest niewytłumaczalne. Zresztą pan poseł Moskal to już w ogóle osobna historia. Ale tu mamy byłego prokuratora generalnego, który no, sam się tym często chwalił, że on do akt zagląda, że on jest aktywnym, że on nie puszcza wszystkiego tam prawnikom, tylko że on rzeczywiście jest szeryfem i nadzoruje, wykonuje realnie swoją funkcję jako prokurator generalny. Zresztą po to zmieniono ustawę, żeby był tym prokuratorem generalnym jako minister sprawiedliwości. No i co? Znaczy, i pytanie, dlaczego, żeby ten wątek trochę tak też pokazać od drugiej strony, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie wyjdzie i nie powie: pan Zbigniew Ziobro i pan Moskal już się na naszych listach nie znajdą. Dlaczego no tak się nie dzieje? To jest pytanie. Ty lepiej znasz Jarosława Kaczyńskiego, lepiej znasz osobiście decydentów, to mi powiedz, dlaczego tak się obecnie nie dzieje.
0: W ogóle politycy mają coś takiego, że jeżeli o coś oskarżają ich przeciwnicy, że któryś z ich ludzi coś zrobił złego, to jest taka pierwsza teza. Nie usuwamy, nie karzemy swoich ludzi tylko dlatego, że ich przeciwnik o coś oskarża.
1: Ale to głupie.
0: To prawda. Tylko mówię, to jest zasada, która mniej więcej na świecie jakoś tam działa, aczkolwiek najczęściej przynosi fatalne skutki polityczne. Fatalne. Więc wydaje mi się, że o tyle masz rację, że minimum tego, co powinien PiS zrobić, to jest właśnie krótkie oświadczenie. Wszyscy, którzy wzięli pieniądze od gangsterskiej firmy Zonda Krypto, nigdy już nie będą na naszych listach. To nie oznacza, że ich wyrzucamy z partii i tak dalej, ale to jest to minimum i to powinno po prostu się stać. Tylko tam mam uwagę do tego, o czym mówiłeś w takim ciągu. Pan Ziobro zaprzecza, żeby kiedykolwiek spotkał się z panem Kralem. Więc, ale to w niczym go nie usprawiedliwia. Nie usprawiedliwia go ani gdyby wiedział, a wziął pieniądze, albo jeśli nie wiedział i wziął pieniądze, to są dwie strony tego samego medalu. Ministrowi żadnemu, a już jeszcze sprawiedliwości, tego nie wolno robić. Więc tu jakby Ziobro jest z głowy i ja rozumiem, że za jakiś tydzień czy tygodnie doczekamy się takiego komunikatu, że te dwa misie już na listach nie będą. Nie wiem, czy to będzie decyzja samego Jarosława Kaczyńskiego, czy że jednak doradcy, kierownictwo uznają, że inaczej już nie można, bo na tym PiS będzie tracił. I tu to jest sukces Tuska, którego tu pierwszym celem jest na razie osłabianie PiSu. Jak się ten PiS osłabi do 15% albo spadnie poniżej Konfederacji, no to wtedy Tusk zabierze się za Konfederację i coś im tam znajdzie, no ma gotowego pana Wiplera, i znowuż, który wziął pieniądze od Zonda Krypto, i już masz ten fakt, że Mentzen nie zakomunikował tego samego. Pan Wipler zrobił błąd, na naszych listach nie będzie. Jeszcze jest posłem, gadamy, kawę wypijemy, ale na listach już nie będzie. Też Mentzen to powinien zrobić. I popatrzmy jeszcze raz na tę aferę. Dało się mainstreamowi wmówić Polakom, że to jest afera prawicy, PiSu, trochę Konfederacji. Kompletnie nie widzimy, ja co prawda nie oglądam telewizji Republika, ale to, co powinno być na dość okrągło, Republika i wszystkie te telewizje prawicowe czy inne portale powinny pokazywać filmiki z konferencji, warsztatów, seminariów, zdarzeń drugiej strony, Koalicji Obywatelskiej, tam Koalicji Tuska, gdzie jakiś ze sponsorów było Zonda Krypto, ponieważ Zonda Krypto wspomagało obie strony, co prawda trochę mniej Republikę niż, przepraszam, TVN niż Republikę, ale te prawie 6 milionów TVN podobno dostała. I znowuż dalej, Zonda Krypto także, ponieważ poszła w skalę międzynarodową, europejską, wspomagała, była patronem chyba ze trzech firm, drużyn włoskich pierwszej ligi, czy tam no, tej pierwszej premium league. I można by to pokazywać bez przerwy, bo to pokazuje, że wszyscy dali się w konia zrobić, albo wszyscy biorą pieniądze, nie patrząc od kogo. Ale ciągle ucieka najważniejsza część afery, to, że gangsterzy nabrali ileś tam tysięcy klientów i ukradli im kasę i do tej kasy nie ma dostępu. Tam pan Kral kłamał w żywe oczy i pan Kral zasługuje w tej chwili na osobny wątek. Otóż załóżmy, że on nie ma nic wspólnego z tą Wanną i ze zniknięciem pana Suszka. Wtedy to raczej padnie na tamtych gangsterów, tych dwóch, których tam się zdaje przesłuchuje prokuratura. Przy czym jeden ma list żelazny i to jest coś absolutnie kompromitującego od sądu, ale z roku 19, czyli za czasów PiSu. Otóż jeśli można ukraść podobno około 2 miliardów złotych, bezkarnie zupełnie, bo nie będą, wbrew temu co mówiła pani Adamiak, czyli rzeczniczka prokuratury, dziennikarze to z obu stron mówią, nic nie słyszą o tym, żeby się tam nie tysiące, ale setki albo dziesiątki w ogóle pokrzywdzonych zgłaszały, że im ukradziono pieniądze z Zonda Krypto. Ponieważ to są kryptowaluty, ponieważ tam jest zapewniona stuprocentowa anonimowość, to jest bardzo możliwe, że duża część tych pieniędzy to nie pochodziła z najbardziej prawych interesów i ludzie jak mieli jakieś pieniądze wątpliwej legalności do zainwestowania, to właśnie wkładali w tą Zonda Krypto i na to ci gangsterzy liczyli, na taką bezkarność, bo nikt tu nie będzie od nich niczego chciał. Nie słyszymy, żeby powołano likwidatora i w ogóle. Natomiast warto wrócić do pana Krala. Otóż nie wiemy, gdzie jest. Dzisiaj poszła wiadomość, aha, o tej samej pani Długo, że on podobno jest w Polsce. To bardzo byłoby ciekawe. Gość pewnie się czuje zagrożony przez tych gangsterów, bo to raczej on jest rodzajem słupa, chociaż pewnie bardzo profesjonalnego. Tak jak prawdopodobnie też takim dużym słupem, ale słupem był pan Suszek, bo nie wkładał setek milionów, bo nie miał w ten interes, wręcz przeciwnie, korzystał z tego. Otóż pan Kral, jeśli, bo są tylko dwie możliwości, no może trzy, jest świadkiem, jest podejrzanym, któremu postawiono zarzuty, jest świadkiem, który dostał status małego świadka koronnego. Otóż, jeśli jest podejrzanym i zostały mu postawione zarzuty, to nic prokuratura nam o tym nie mówi, nie wiemy jakie, czyli nie wiemy o co jest oskarżony, a w takim razie, czy on wyczerpuje całość oskarżenia wobec Zonda Krypto o te wszystkie przestępstwa i to tylko on, czy tylko mała część. Jeśli jest podejrzany, to w takim razie jego zeznania są nic nie warte, dlatego że on może kłamać, może mówić prawdę, może mieszać jedno z drugim. Jest bezkarny w tej sprawie, bo takie prawa ma człowiek, któremu postawiono zarzuty. Jeśli jest świadkiem, to w takim razie pytanie jest, dlaczego jest świadkiem? Bo czy to znaczy, że prokuratura nie ma żadnych zarzutów wobec niego, czy też jest tak, że ustaliła, jakie ma zarzuty i w ramach tych zarzutów pan Kral opowiedział wszystko, co wie, prokuratora przyjęła, że to prawda, że jest to wyczerpująca wiedza, w związku z czym może mu dać status małego świadka koronnego. I teraz pytanie w takim razie, komu prokuratura postawi inne zarzuty? To znaczy, powiedział minister Żurek, to jest kompletna nieprawda, że można było mu dać status małego świadka, bo można było zamknąć część śledztwa. Otóż jaką część? Jak rozumiem, został przesłuchany. Gdzie jest protokół? Gdzie to było? W Polsce, gdzie indziej? Czy to spełniało warunki formalne przesłuchania? Tego nie wiemy. Czy postawiono mu jakieś zarzuty i za to dostał małego świadka, a wobec tego reszta zarzutów będzie postawiona komu innemu? Pytanie komu i skąd pewność, że Kral mówi prawdę i nie ponosi odpowiedzialności za te inne, za zaginięcie tego pana i za to, za tę kradzież dużych pieniędzy, bo pan Kral przecież zmieniał swoje teksty, nie tam żadnych zeznań, tylko wobec mediów. Mówił, że pan Suszek żyje, że on z nim się kontaktował i namawiał go, żeby oddał kasę. Otóż jeżeli pan Suszek nie żyje, to to wszystko jest nieprawda i wtedy otwarty wątek odpowiedzialności jest i nie można dać odpowiedzialności za morderstwo pana Suszka i nie, póki się nie udowodni, kto to zrobił i że pan Kral w tym nie brał udziału, to nie wolno mu dać tego statusu. Więc dlaczego tak się rozgaduje? Bo chcę powiedzieć, że Donald Tusk, premier Donald Tusk chce obalić demokrację w Polsce, czyli zniszczyć opozycję przy pomocy gangsterów i ich zeznań. Tyle.
1: To ja na koniec prowadzę inny wątek, a mianowicie pakt senacki. Tytuły głoszą koniec paktu senackiego, Grzegorz Braun tworzy, zbierze 100 osób, wystawi własnych kandydatów, bo go nie chce. To jest ciekawe, bo podział między Grzegorzem Braunem, który już teraz mocniej atakuje Karola Nawrockiego, a właśnie panem prezydentem jest po linii polityki zagranicznej, czyli Grzegorz Braun chce na wschód, a prezydent chce na zachód, no i tego się połączyć nie da. Chociaż jak dzisiaj rozmawiałem, to wydaje się, że jest tylko licytacja, że Grzegorz Braun postanowił, że oczywiście decyzje będą podejmowane wczesną wiosną, marzec, może kwiecień, że wówczas jest czas na tą ostateczną decyzję. Grzegorz Braun chyba sam nie bardzo chce wystawiać te 100 osób, bo to trzeba w każdym okręgu zebrać podpisy.
0: No tyle nie ma.
1: Trzeba 100 osób znaleźć, żadna z tych osób. I to wbrew temu, jak ktoś będzie sobie mydlił oczy, jak ktoś patrzy na świat jak na kraj różowych kucyków. Żadna z tych osób nie ma najmniejszych szans, żeby zostać senatorem. Żadna. Czyli trzeba znaleźć 100 frajerów, którzy wyłożą pieniądze i czas za ewentualną obietnicę, że może za to coś kiedyś będą mieli.
0: Radni mogą zostać.
1: Tak, ewentualnie.
0: No i
1: więc wydaje się, że to jest licytacja, no ale słowa padły i widać, że ta prawica, i to właśnie ciekawe, bo to nie na ekonomii nawet, nie na tym, kto jest bardziej prospołeczny, kto jest bardziej liberalny, nie o to poszło, nie o stołki, nie o ambicje, o geopolitykę. I geopolityka dzieli prawicę na stronnictwo ruskie i na stronnictwo anglosaskie, czy tam powiedzmy bardziej amerykańskie, czy atlantyckie, no i oczywiście stronnictwo pruskie, czyli Donald Tusk i cała jego koalicja. Ale to jest ciekawe, że te podziały chyba faktycznie są żywe i faktycznie dzielą tą politykę w sposób najmocniejszy.
0: Ale mnie się wydaje, poza tym, że masz rację, trzeba znaleźć powód, żeby się rozejść. Nie można się tak rozchodzić bez powodu, to nieładne jest i elektorat mógłby nas nie polubić. Więc jest tak, jak ktoś się rozwodzi, to też musi przyjaciołom powiedzieć, że no były powody przecież ważne, bo inaczej mogą cię skreślić. Otóż po pierwsze, wydaje się, że to jest gra taktyczna. o ułożenie się prawicy do tego stołu negocjacyjnego, bo nie wiadomo, kiedy on zostanie otwarty, bo racjonalność by wymagała, żeby go już otwierać, ale wszystko idzie w innym kierunku. Mianowicie takim, że wszyscy na prawicy wiedzą, a na lewicy też, i tam u Tuska, że prawica ma w tej chwili w sondażach zdecydowaną przewagę. Może to się wydawać 54% prawica, obóz Tuska 46%. Może się wydawać, że to nie jest dużo, ale po wielu miesiącach, kiedy to szło na remis i różniło się o 0,1%, to 8% jest sporo. I w związku z tym można zaryzykować, tak myślą niektórzy na prawicy, i myślę, że to nie tylko Braun, ale i Mentzen, a może i Morawiecki, myślą, no to nie musimy na razie w to wchodzić, będziemy sami próbować budować własną orientację i w razie czego przecież ten PiS, na przykład PiS sobie myśli, że warunek minimum tego porozumienia to jest wejść w jakiś blok z Bosakiem. Ale ja mówię od roku co najmniej, jeśli nie dłużej, że Mentzen i Bosak to są dwie różne konfederacje, czyli razem mamy trzy konfederacje. PiS zaczął na to grać, że on jakiś blok zrobi na wybory z Bosakiem, tu się dogada, bo Bosak jest równie racjonalny jak PiS i w tej sprawie, i wyjdą jako pierwszy blok z wyborów i prezydent powierzy, czy PiS komuś z PiSu, czy komuś od Bosaka, to jak się tam dogadają, misję tworzenia rządu. I wtedy kandydat, to równie dobrze może być Kaczyński, albo Czarnek, albo Bosak, albo kandydat prezydenta, pan Boguski, dowolnie, kandydat na premiera ruszy po tych trzech ostatnich prawicach, Mentzena, Brauna i Morawieckiego, żeby tę realną większość w Sejmie, już będzie wiadomo, kto ma ile mandatów, stworzyć. Tylko, że to się może posypać. Czyli z jednej strony Tusk wie, że żeby prawica mogła rządzić, musi się jakoś przed wyborami, po wyborach od razu porozumieć, że prezydent tu pomoże, ale że to się może udać, jeśli takim sworzniem będzie PiS, który będzie miał największy procent. Więc trzeba PiS uwalić. Zresztą Tusk rozumie, że być może z Morawieckim da się dogadać, a to jeszcze jest presja na Morawieckiego ze strony prokuratury w coraz większej ilości spraw. Teraz dzisiaj pani Długosz z panem Gierszewskim mówili, że zacznie się presja na Morawieckiego nie tylko w sprawie wyborów kopertowych, RARS-u, ale jeszcze UOKiK-u i Zonda Krypto, że to, że może dałoby się znaleźć jakieś powiązania między premierem Morawieckim a prezesem UOKiK-u i KNF-u, o to, że oni jakoś tam nie niszczyli Zonda Krypto jak trzeba, czyli już sięganie lewą nogą do prawego ucha i to nie swojego, ale z Mentzenem może warto będzie pogadać, bo ten Mentzen mówił, że nie musi z PiS-em iść i że jakoś może być obrotowy i tak dalej, że może da się rozbić ten blok prawicowy i Tusk w to gra. Czyli z jednej strony mamy do czynienia z gościem, który ma całą, albo prawie całą administrację, aparat państwowy, służby i cokolwiek chcesz, i pieniądze, i myśli strategicznie, a z drugiej strony masz pięć albo sześć razem ze środowiskiem prezydenta prawicowych ugrupowań czy środowisk, które razem nie grają od początku. I Tusk ma nadzieję, że on będzie bardziej konsekwentny.
1: I to jest puenta naszej rozmowy. Pięciu rozbieganych, czy jeden silny? Pożyjemy, zobaczymy. Sześciu. Jak liczył,
0: panem tak. Prezydentem, sześć. A najwyraźniej środowisko pana prezydenta zaczyna myśleć, że jest czymś osobnym w polityce. Nic dziwnego zresztą. To myślę, że jest ich sześć.
1: A za tydzień może policzymy, ile środowisk pisze programy wyborcze, bo i prezydent swój program zaczął pisać, więc będzie ciekawie. To wszystko opiszemy już za tydzień. To był Wieczór Wnet. Józef Orzeł był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Wieczór Wnet. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. Autopromocja.
3: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15:00. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
2: To była autopromocja.
4: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej. Porzucamy politykę, przenosimy się do Ameryki Łacińskiej i trech po trech z Brzegną Roskim. Buenas noches. Comenzamos.

Jaśnie panujący w Stanach Zjednoczonych Donald Trump ostatnio wpadł na kolejny wspaniały pomysł, czyli zmiany nazwy jednego ze stanów. Nowy Meksyk chce zmienić na Nową Amerykę. No i tutaj, proszę państwa, pojawił się mały problem. To znaczy, po pierwsze, Donald Trump nie jest pierwszy, być może nawet nie jest ostatni. Czy oczywiście, czy mu się uda to zmienić, czy nie, no to zobaczymy. Ale w ogóle chciałbym państwu opowiedzieć, skąd wzięła się nazwa Nowego Meksyku, bowiem de facto, proszę państwa, nie ma ona zbyt wiele wspólnego z południowym sąsiadem Stanów Zjednoczonych, czyli Meksykiem, gdyż sama nazwa Nowego Meksyku jest dużo starsza niż nazwa Meksyku. Przypomnę państwu, że Meksyk w czasach kolonialnych nosił nazwę Wicekrólestwa Nowej Hiszpanii. Owszem, miasto Meksyk, czyli dawniej Tenochtitlan, no ta nazwa wzięła się od ludu Mexica, czyli po prostu Azteków. Natomiast, tak jak powiedziałem, przez cały okres kolonialny Meksyk nosił nazwę Nowej Hiszpanii i w zasadzie można powiedzieć tak, że nie miał on, czy może inaczej, niewiele miał wspólnego z Nowym Meksykiem. W związku z tym, skąd wzięła się ta nazwa? Otóż też musimy się cofnąć do czasów do XVI wieku, kiedy to na północ od obecnego Meksyku, a wtedy były to ziemie po prostu zamieszkiwane przez rdzenne ludy Ameryki. Na tych terenach pojawili się Hiszpanie, którzy stwierdzili, że w zasadzie no, w Meksyku im się udało, w związku z tym czemu by nie spróbować eksploracji i podboju nowych terytoriów. Zwłaszcza, że pojawiły się rozmaite legendy, między innymi legenda o wyprawie Alvara Núñeza Cabeza de Vaca, fajnie się nazywał swoją drogą, krowi łeb, do siedmiu legendarnych, siedmiu złotych miast Cibola. To była legenda, proszę państwa, całkowicie marketingowa, bo tych siedmiu złotych miast tak naprawdę nie było, ale warto wspomnieć, proszę państwa, że w latach 1540-42 Francisco Vázquez de Coronado stanął na czele jednej z najważniejszych wypraw. Otóż jego ludzie przemierzyli rozległe obszary dzisiejszego południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych i natrafili na liczne osady rdzennej ludności. Natomiast no, nie znaleźli miast przepełnionych bogactwami, o których marzyli Hiszpanie, ale stwierdzili, że w zasadzie, żeby uatrakcyjnić te tereny, no to nazwano je Nowym Meksykiem. Dlaczego? No bo przypomnę państwu, no Imperium Azteków jednak było dosyć zamożne, tak? No w związku z tym chodziło o to, żeby pokazać, że te terytoria, które znajdują się na północy, ówczesnej północy oczywiście, no też są zamożne, też są ciekawe do skolonizowania, dlatego też już wtedy w zasadzie można powiedzieć, nazwano je Nowym Meksykiem. Tutaj warto wspomnieć, proszę państwa, że jeden z konkwistadorów, Francisco de Ibarra, odkrywców w zasadzie, przeniósł się z Nowej Hiszpanii na północ w latach 60. XVI wieku. No i to w zasadzie on został mianowany gubernatorem tzw. Nueva Vizcaya, czyli ogromnej prowincji Nowej Hiszpanii, która początkowo obejmowała regiony dzisiejszych stanów Durango, Chihuahua i inne obszary północne Meksyku. I to prawdopodobnie on właśnie zaczął jako pierwszy używać nazwy Nuevo Mexico, czyli po prostu właśnie Nowego Meksyku w odniesieniu do jeszcze bardziej na północ położonych ziem, które eksplorowali Hiszpanie. I w zasadzie można powiedzieć tak, że ta nazwa odzwierciedlała oczekiwania towarzyszące tym wyprawom. To znaczy po podboju środkowej części Meksyku nadal istniała nadzieja, że na północy uda się znaleźć kolejne terytorium o dużej liczbie ludności i bogactwa, które mogłyby się równać z Meksykiem znanym Hiszpanom. No tak czy inaczej, proszę państwa, ta nazwa się przyjęła. Można też powiedzieć tak, że w XVI wieku została założona po kilku kolejnych, nazwijmy to, kilku kolejnych wyprawach w drugiej połowie XVI wieku. Na początku XVII wieku, to znaczy w roku 1610, założono miasto Santa Fe, czyli Święta Wiara, jako stolicę Nowego Meksyku. I ten zresztą status zachowało, to miasto zachowało praktycznie po dzień dzisiejszy, jest ono stolicą stanu Nowy Meksyk. No i w zasadzie teraz możemy bardzo szybko przeskoczyć do przodu, do roku 1821, kiedy to Meksyk stał się Meksykiem. To znaczy po prostu został uznany jako niepodległe państwo. No i tutaj w zasadzie możemy powiedzieć tak, że no ten Nowy Meksyk został zainkorporowany do Meksyku. Ja przypomnę państwu, że Meksyk w 1821 roku, a Meksyk obecnie, to były dwa całkowicie różne, no całkowicie różne, może nie,
ale różne państwa, jeżeli chodzi o terytorium. W latach 40. w połowie, w zasadzie prawie w połowie XIX wieku, w wyniku wojny meksykańsko-amerykańskiej i w wyniku podpisania traktatu pokojowego 2 lutego 1848 roku, tak zwanego traktatu z Guadalupe Hidalgo, Meksyk, który przegrał tę wojnę, stracił około 1/3 swojego terytorium, w tym również, proszę państwa, terytorium Nowego Meksyku. No i wspomniałem państwu o tym, że pojawiły się propozycje, żeby zmienić nazwę tego terytorium. To znaczy, pojawiły się na przykład takie nazwy jak Jefferson, Lincoln, Montezuma, Acoma, Sierra czy Salado. W dodatku jeszcze w 1906 roku Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził projekt przewidujący połączenie terytorium stanu Nowego Meksyku i stanu Arizona, którego stolicą miało stać się miasto Santa Fe. Natomiast samo to terytorium miało nosić nazwę Arizona. Nic z tego nie wyszło. 6 stycznia 1912 roku Nowy Meksyk został ostatecznie przyjęty jako 47. stan Stanów Zjednoczonych, no i zachował swoją nazwę. Czy zachowa na długo? Zobaczymy. No cóż, no, Donald Trump już zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, na Zatokę Amerykańską. Ja wtedy mówiłem, żeby zmienić tą nazwę na Zatokę Donalda. To niech teraz po prostu powstanie stan Nowy Donald. No, dwóch Donaldów będzie zadowolonych.

Przenieśmy się teraz na chwilkę do współczesności, a dokładnie do wyników badań PISA 2025. Przypomnę Państwu, są to badania, które są przeprowadzane przez Organizację Współpracy i Rozwoju Gospodarczego, czyli po prostu OECD. Mamy tutaj taką międzynarodową ocenę, która analizuje umiejętności 15-letnich uczniów w zakresie matematyki, czytania i nauk ścisłych. Polska też bierze w tym udział, ale my skupmy się na Ameryki Łacińskiej, bowiem generalnie wyniki z ubiegłego roku pokazują, że kraje tego regionu nadal plasują się poniżej średniej OECD, chociaż istnieją różnice w rozwoju poszczególnych systemów edukacyjnych. No generalnie, proszę Państwa, patrząc na poszczególne kraje, ja za chwileczkę troszkę o nich opowiem, no to pokazuje nam wynik tych badań, że uczniowie z tej części świata, no nie chcę powiedzieć, że nie należą do najinteligentniejszych, bo nie może są inteligentni, ale te wyniki, które otrzymali powiedzmy w tych trzech dziedzinach, o których Państwu przed chwilą powiedziałem, no jednak nie napawają radością. Co więcej, okazuje się, proszę Państwa, że te wyniki w zasadzie z roku na rok są coraz gorsze. Tak jest, proszę Państwa, chociażby w przypadku Urugwaju, który zresztą w naukach ścisłych osiągnął swój najlepszy wynik w historii od momentu udziału w badaniu. Natomiast w ciągu ostatniej dekady odnotował na przykład regres w matematyce czy czytaniu. Chile odnotowało spadek wyników z matematyki i czytania, natomiast wyniki z przedmiotów ścisłych utrzymały się na stałym poziomie. Kostaryka, proszę Państwa, rozszerzyła zasięg swojej edukacji średniej, ale otrzymała wyniki w nauce poniżej standardów OECD. Tutaj największy postęp odnotowano w naukach ścisłych. Kolumbia, w tym kraju odnotowano pogorszenie wyników w ciągu ostatnich 3 lat, chociaż mniej wyraźnie niż w pozostałych badanych krajach, i tutaj największy spadek odnotowano w czytaniu. Podobny spadek zanotowano również w matematyce czy naukach ścisłych. Zresztą tutaj trzeba powiedzieć tak, proszę Państwa, że na samym czele mamy właśnie Urugwaj i Chile, potem mamy Kolumbię, dalej mamy Argentynę, Dominikanę, Peru, Meksyk i tak dalej. No, mówiąc o Meksyku, tutaj też trzeba powiedzieć o dalszym spadku wyników z matematyki i czytania. Kolejne, proszę Państwa, kraje. Brazylia, która, no, można powiedzieć, tu jest takim bardziej chlubnym wyjątkiem, bowiem ona utrzymała wyniki praktycznie na niezmienionym poziomie w porównaniu z rokiem 2022 i nadal pozostawała poniżej średniej OECD w naukach ścisłych, matematyce czy czytaniu. No, ale tu przynajmniej, że tak powiem, można powiedzieć tak, że ta stabilność utrzymuje się od ponad dekady. I w zasadzie można powiedzieć, proszę Państwa, tak, że pozostałe kraje, już nie chcę w tej chwili wymieniać, takie, no, kraje jak Peru, jak Ekwador, jak Argentyna, jak Salwador, który bierze udział w tych badaniach dopiero od roku 2022, jak Republika Dominikany. No niestety, proszę Państwa, te wyniki są złe i stają się jeszcze gorsze. I tutaj mówi się, proszę Państwa, tak, że być może wpływ na te złe wyniki ma sztuczna inteligencja, z której po prostu uczniowie coraz częściej zaczynają korzystać, no i która niestety zastępuje im ich własną inteligencję.

El Melocotón, około 40 km na wschód od Santiago. Zresztą on do tej rezydencji wyjeżdżał co weekend, no i partyzanci o tym wiedzieli. Partyzanci czy terroryści i właśnie przygotowali zamach, to znaczy po prostu zasadzkę na to, żeby ostrzelać i zamordować dyktatora. Ale no cóż, no, historia przebiegła jak przebiegła, proszę państwa. To znaczy, no, można powiedzieć tak, że Augusto Pinochet miał naprawdę wielkie szczęście. On zresztą podróżował w takim konwoju złożonym z 20 kilku aut, w tym dwóch opancerzonych Mercedesach. W jednym z nich właśnie jechał Augusto Pinochet wraz ze swoim 10-letnim wnukiem Rodrigo Garcia Pinochetem, synem swojej córki Lucy. No i wówczas chłopiec nalegał, żeby wsiąść do jednego z samochodów ochrony. Natomiast jego babcia Lucia Iriart była nieugięta, chłopiec musiał jechać z generałem. No i ta decyzja pozornie nieistotna spowodowała zmianę miejsca jednego z ochroniarzy i prawdopodobnie uratowała życie właśnie samemu Pinochetowi. No tak czy inaczej, wiadomo było, że ten zamach, który przeprowadziła FPMR, no nie była to taka, nie był to zamach zorganizowany na szybko. Grupa na pewno go zaplanowała. Zresztą jak twierdzi Cesar Bunster Aristia, jeden z głównych koordynatorów logistycznych zamachu, który później, kilka dekad później opowiadał w chilijskim dziennikowi w chilijskim dzienniku La Tercera. Mówił tak, że w pierwotnym planie ten zamach miał być takim naśladownictwem zamachu przeprowadzonego przez ETA w 1973 roku w Hiszpanii na admirała Luisa Carrero Blanco, być może następcę dyktatora Francisco Franco. Chodziło tutaj, proszę państwa, o to, żeby wykopać tunel żeby tam umieścić ładunki wybuchowe pod trasą przejazdu konwoju, no ale okazało się, proszę państwa, że niekoniecznie to wyszło. No tak czy inaczej, kiedy już partyzanci zaatakowali, ostrzelali z karabinów, z rakietników, natomiast no cóż, no, wielką trzeźwością umysłu wykazał się kierowca samochodu, w którym znajdował się Augusto Pinochet, który po prostu wziął i zawrócił na Rancho El Melocotón. No cóż, partyzanci myśleli, że zamordowali generała, ale okazało się, że bynajmniej tak się nie stało. Tej samej nocy Augusto Pinochet pokazał się przed kamerami wraz z jedną z rozbitych szyb swojego samochodu, na której według niego i jego doradców widniał niewyraźnie wizerunek Matki Boskiej. Jak powiedział, ona uratowała mi życie, no i się zaczął mścić, proszę państwa. Ogłosił stan oblężenia w całym kraju na 90 dni i rozpoczęły się, proszę państwa, represje. Represje naprawdę bardzo mocne. To znaczy służby bezpieczeństwa przeprowadzały naloty na domy, osiedla i świątynie. Wojsko zajęło dwie dzielnice robotnicze na południu Santiago, między innymi dzielnicę La Victoria. Dalej, proszę państwa, aresztowano wielu działaczy, którzy w zasadzie nie mieli nic wspólnego z tym zamachem. Poza tym, że byli lewicowcami, między innymi późniejszego prezydenta Chile Ricardo Lagosa. No ale też zamordowano czterech przeciwników reżimu, którzy, tak jak powiedziałem, nie mieli żadnego związku z zamachem. Dziennikarza José Carrasco Tapię, publicystę Abrahama Mukabilita, artystę plastyka Gastona Vidurrasagę oraz elektryka Felipe Riverę. No tak czy inaczej, proszę państwa, wspomniany przeze mnie wcześniej Cesar Bunster Aristia, który myślał, że zamach się powiódł, później opowiadał, że no cóż, no, partyzanci byli bardzo rozczarowani, a on sam zresztą spędził 18 lat w podziemiu, dopóki w 2004 roku odzyskał swoją tożsamość. Augusto Pinochet przegrał referendum dwa lata później, 5 października 1988 roku i przekazał władzę w marcu 1990 roku. Natomiast zmarł 10 grudnia 2006 roku w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, licząc wówczas 91 wiosen.

Jeżeli byliście Państwo w Meksyku, na plażach meksykańskich i to nie tylko na samym Riviera Maya, ale na przykład też w Acapulco, Huatulco, Iztapas y Guatanejo, Los Cabos, etc., etc., no to być może zauważycie Państwo, że różne ośrodki, nazwijmy to turystyczne, różnią się od siebie, bo generalnie to wszystko ma dużo wspólnego z polityką turystyczną samego Meksyku. Sama ta turystyka zaczęła się w Acapulco, w stanie Guerrero, mniej więcej w okolicach roku 1940. I można powiedzieć tak, że przez 3 dekady, aż do mniej więcej 1970 roku, to właśnie Acapulco było głównym miejscem turystycznym całego Meksyku. To jest bardzo fajne miasto, bardzo mi się podoba. No ale to jest też, proszę Państwa, miasto chaotyczne, bowiem generalnie idea powstania tego ośrodka turystycznego w Acapulco wyglądała tak, że zaangażowano prywatny biznes, często zresztą mafijnego pochodzenia, rozpoczęto wywłaszczenia i tak dalej, i tak dalej. Powstało właśnie chaotyczne Acapulco. I mniej więcej w okolicach roku 1970 okazało się, że ten system już nie do końca działa. W związku z tym rząd meksykański postanowił zbudować w zasadzie całą turystykę plażową od samego początku, można tak powiedzieć. Wówczas połączono dwa fundusze powiernicze, Fogatur i Infratur, co dało początek Narodowemu Funduszowi Rozwoju Turystyki, tak zwanemu Fonatur, na mocy dekretu opublikowanego 28 stycznia 1974 roku. Sama organizacja powstała w celu projektowania ośrodków turystycznych w oparciu o kryteria techniczne, a nie organiczne. I można powiedzieć, proszę Państwa, tak, że w ramach tego schematu powstały kompleksowo zaplanowane ośrodki, takie jak Cancun, na przykład w Quintana Roo, Iztapas y Guatanejo w stanie Jalisco, Los Cabos y Loreto w Baja California Sur, czy Huatulco w stanie Oaxaca. I tu mówię, proszę Państwa, o latach 70. i 80. ubiegłego stulecia. Zresztą weźcie Państwo pod uwagę, że przed 1970 rokiem Cancun to była taka zapyziała rybacka wioska położona na bagnach, pełna komarów, pozbawiona dróg dojazdowych. I trzeba powiedzieć tak, proszę Państwa, że w tamtych czasach rząd meksykański zainwestował ogromne środki publiczne i prywatne w budowę hoteli, infrastruktury plażowej na skalę niespotykaną dotąd w historii Meksyku. Zresztą sam sukces potem rozszerzył się na południe stanu Quintana Roo, między innymi w kierunku Isla Mujeres, Puerto Morelos, czy no w ogóle całego Riviera Maya, aż do Tulum. I tutaj też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że strefa archeologiczna w Tulum, trzecia co do liczby odwiedzających, powstała właśnie dzięki turystyce, to bo właśnie dzięki planowaniu turystycznemu rozpoczęto prace archeologiczne, które zaczęły odsłaniać coraz to większe połacie terenu. Także, no i widać, proszę Państwa, turystyka nie do końca ma negatywny wpływ na Meksyk. I o czym trzeba powiedzieć na sam koniec, proszę Państwa, powracając do Acapulco, po dwóch huraganach, które miały miejsce w ubiegłej dekadzie, rząd meksykański stwierdził, że w takim razie trzeba na nowo zbudować Acapulco. Znaczy nikt nie będzie go burzył, proszę Państwa, ale na nowo zbudować turystykę w Acapulco i sąsiedniej lagunie Coyuca. Co z tego wyjdzie, proszę Państwa, zobaczymy.

Przejdźmy teraz, proszę Państwa, do Kolumbii. Chciałbym Państwu opowiedzieć o przypadku pani Liliany Gonzalez, rzemieślniczki z plemienia Wadziu z osady Dzioto Jorochi, położonej we wsi Maicao w departamencie La Guajira. To jest departament położony na północy Kolumbii, w pobliżu granicy z Wenezuelą, w zasadzie graniczący z Wenezuelą nad Morzem Karaibskim. Otóż pani Liliana już jako dziecko nauczyła się tkać plecaki zgodnie z rodzinną tradycją i z czasem postanowiła uczynić tę wiedzę swoim życiowym projektem. No ale jak wiecie Państwo, no cóż, z takiej wioski indiańskiej, gdzieś tam w stanie Guajira, który raczej niekoniecznie jest dobrze skomunikowany, sprzedawanie plecaków w świat wcale nie jest łatwe. Owszem, rozpoczęła się sprzedaż wśród rodziny, sąsiadów czy turystów, natomiast, jak twierdzi pani Liliana, zawsze chciałam, żeby świat poznał nasze rękodzieło. No i w zasadzie wkrótce zdała sobie sprawę, że wyzwaniem nie jest produkcja większej liczby plecaków, ale znalezienie sposobu, żeby po prostu pokazać je osobom, które nigdy nie były w departamencie Guajira. No i z pomocą tutaj, proszę Państwa, przyszedł dostęp do internetu, zwłaszcza, że weźcie Państwo pod uwagę, że obecnie wykorzystanie mediów społecznościowych, zwłaszcza jako kanału sprzedaży czy tworzenie stron internetowych, nadal stanowią możliwości poszerzania zasięgu działalności przedsiębiorstw. Mówimy tutaj, proszę Państwa, nie tylko o stronach internetowych, ale tak jak powiedziałem właśnie o rozmaitych mediach społecznościowych. Tak właśnie zresztą zrobiła pani Liliana, która po prostu kupiła sobie na raty telefon komórkowy, założyła profile w mediach społecznościowych, żeby po prostu zaprezentować pracę rzemieślniczek z plemienia Wadziu ze swojej społeczności. No i okazało się, proszę Państwa, że z czasem plecaki wzbudziły zainteresowanie poza granicami kraju, docierając do klientów nawet w krajach europejskich. No i to, proszę Państwa, o czym też tutaj trzeba powiedzieć, że no w przypadku akurat pani Liliany i jej, powiedzmy, koleżanek po fachu, posiadanie telefonu komórkowego z dobrym aparatem i dostępem do internetu po prostu pozwoliło im realizować zamówienia, udostępniać zdjęcia swoich produktów, prowadzić rozmowy z klientami, czy zarządzać częścią swojej działalności z dowolnego miejsca. Zresztą, jak tutaj twierdzi raport Payments and Commerce Market Intelligence, czyli PCMI, 87% wartości sprzedaży w handlu elektronicznym w 2024 roku pochodziło właśnie z urządzeń mobilnych. Także, no cóż, proszę Państwa, trzymamy kciuki. No mam nadzieję chociaż, że te plecaki, oprócz tego, że ładnie wyglądają, no też są odpowiednio wytrzymałe. Małe.

0: Chciałbym teraz Państwu opowiedzieć o bardzo ciekawej inicjatywie z Argentyny. Pan Leandro Casas Silva jest aktorem, nauczycielem teatru i ekspresji ruchowej i opracował on program zajęć dla osób starszych w ośrodku dziennym Palabras Mayores. W zasadzie zupełnie odmienne od tego, co praktykował w tradycyjnych placówkach. Tutaj generalnie mówimy o takim domu opieki, ale dziennej, powiedzmy, tak? Gdzie po prostu starsi ludzie razem spędzają dzień, wspólnie spożywają posiłki, wybierają spośród różnych warsztatów rekreacyjnych itd., itd. Tak czy inaczej, sam pan Leandro, jak opowiadał, jego gra aktorska i ruch stanowią podstawę jego pracy pedagogicznej. No i w zasadzie jest to pasja, która skłoniła go do pracy z różnymi grupami społecznymi, od nastolatków i dzieci z dzielnic o niższym statusie społecznym po osoby niepełnosprawne. Natomiast rozpoczynając po raz pierwszy warsztaty z osobami w podeszłym wieku, musiał zmierzyć się z własnymi obawami. To znaczy po prostu bał się, że spotka się ze smutną czy przygnębiającą atmosferą, ale okazało się, proszę Państwa, że nic z tych rzeczy. Odkrył on grupę pełną chęci do zabawy, śmiechu i radości o swobodzie porównywalnej dziecięcą i dalekiej od typowych dla okresu dojrzewania czy starości, w zasadzie zahamowań. No i tutaj, proszę Państwa, same zajęcia łączą język teatralny z ćwiczeniami fizycznymi, natomiast ich struktura opiera się na zaufaniu i wzajemnym poznaniu. Każde spotkanie rozpoczyna się rozmową, żeby dowiedzieć się, jak się czują, a następnie następuje rozgrzewka stawów obejmująca obszar od szyi aż po kostki, zawsze z założeniem, że nikt nie jest zmuszany do robienia tego, czego nie chce po prostu lub nie jest w stanie zrobić. Następnie program obejmuje ćwiczenia koordynacyjne w rytm muzyki, a potem próbę choreografii, której się uczą. Ale proszę Państwa, prawdziwą cechą charakteru warsztatów jest zderzenie pokoleń. Otóż pan Leandro nie ogranicza się do tradycyjnych gatunków muzycznych, jak tango czy muzyka folklorystyczna, ale proponuje również wyzwania sięgające odgrywania na przykład zombies z teledysku Thriller Michaela Jacksona, czy taniec perreo do utworu Rompe Darianki, czyli po prostu muzyka urbana reggaetonu. Zresztą początkowo sam reggaeton budził pewne wątpliwości, natomiast okazało się, proszę Państwa, że entuzjazm nauczyciela i sprzyjająca atmosfera w końcu przekonały wszystkich, żeby dali szansę temu po prostu temu gatunkowi muzycznemu. Zresztą warto wspomnieć, proszę Państwa, że sama inicjatywa wykracza poza parkiet i angażuje wszystkich członków placówki, od osób, które wnoszą swój wkład, proponując utwory lub nagrywając swoich kolegów na wideo, aż po personel pielęgniarski i asystentów gerontologicznych, którzy aktywnie uczestniczą w tworzeniu pomysłów. Natomiast na zakończenie każdej lekcji, podczas rundy słów i świadomych oddechów, przemiana jest oczywista. Osoby starsze aktywizują swoje ciało i realizują swoje prawo do pełnej radości w każdym wieku i tylko pozazdrościć.
1: Me mandaste retocar el arpa, pero cuando te enteres que me acompañó, te morís. Ni fu ni fa, se viene, se va. El amor al piso y los culos también.

0: Que llegó la Joaquí, la que les enseñó la militría de Huachiturreo. Martín Beas on the beat.
1: Martín Beas en el beat.
2: Pan Oscar Alfredo Usaventura, lat 44, Gwatemalczyk, został zatrzymany w sobotę 5 września przez policję podczas akcji przeprowadzonej na 150 km na terenie gminy Nueva Concepción w departamencie Ecuitla. No i to nie jest, proszę Państwa, kronika policyjna, bowiem sam pan Oscar Alfredo podejrzewany jest o bycie członkiem gangu Barrio 18, czyli jeden z grup przestępczych obok Mara Salvatrucha, które szkodzą życiu mieszkańcom krajów Ameryki Łacińskiej, nie tylko Gwatemali, ale również Salwadoru czy Hondurasu. Ale co ciekawe, proszę Państwa, sam pan Oscar Alfredo przez wiele, wiele lat udawał głównego pastora kościoła zielonoświątkowców, o tak może powiedzmy, Pentecostales, czy Evangelicos również w języku hiszpańskim. Ale co ciekawe, generalnie w 6 lutego 2015 roku sąd pierwszej instancji karnej w Suchitepeques wydał na niego nakaz aresztowania za przestępstwo usiłowania zabójstwa. No tak czy inaczej, w momencie zatrzymania pan Usventura zapewniał, że jest pastorem kościoła zielonoświątkowców Espiritu Santo y Fuego Pentecoste, znajdującego się w mieście Nueva Concepción. Natomiast funkcjonariusze zauważyli, że w raportach policyjnych jest on wskazany jako domniemany członek gangu Barrio 18, a natomiast później ustalono również, że ma on wpis właśnie w rejestrze karnym za nielegalne posiadanie broni palnej. Tak czy inaczej, warto wspomnieć, że zatrzymany wykorzystywał pozycję pastora kościoła jako przykrywkę, żeby ukrywać się i w ten sposób unikać wymiaru sprawiedliwości. I zresztą ta sama wersja sugeruje, że zatrzymany przeniósł się z Santa Barbara w departamencie Suchitepeques do Nueva Concepción w departamencie Ecuintla, czyli około 46 kilometrów. No i jak mówi policja, działalność religijna, którą prowadził, mogła służyć zachowaniu pozorów odmiennych od jego rzeczywistego pochodzenia jako członka gangu, aby pozostać w społeczności i nie wzbudzać podejrzeń. No tak czy inaczej, pan Usventura został przewięziony do właściwego sądu, gdzie będzie musiał odpowiedzieć w ramach postępowania przewidzianego przez prawo. No i tylko pytanie jest takie, o czym on głosił te kazania swoje?

W dzisiejszym wieczorze wnet panowie Łukasz i Józef opowiadali o polskiej prokuraturze, to teraz będzie kilka słów o prokuraturze peruwiańskiej. Otóż przedstawicielka prokuratury została sfilmowana, gdy funkcjonariusze peruwiańskiej Policji Krajowej, czyli PNP, nieśli ją na rękach, żeby pokonać odcinek pokryty wodą podczas wydobywania zwłok starszego mężczyzny w dzielnicy Castilla w mieście Piura. No i sama scena wywołała pytanie ze strony krewnych ofiary, którzy byli obecni na miejscu, bowiem do zdarzenia doszło na polu uprawnym położonym za osiedlem Centenario w pobliżu rzeki, gdzie znaleziono martwego Marco Antonio Rojas Castro, lat 75. Mężczyzna cierpiał na chorobę Alzheimera, a jego rodzina zgłosiła jego zaginięcie 6 dni przed odkryciem zwłok. No i jak podała gazeta La Repubblica, świadkowie wskazali, że prokuraturka poprosiła funkcjonariuszy o przeniesienie jej, żeby uniknąć zamoczenia butów podczas przekraczania zalanej działki. Sami krewni zakwestionowali tę decyzję podczas czynności śledczych, uznając, że droga do miejsca, w którym znajdowało się ciało, nie stanowiła znacznej trudności ani zagrożenia. Opublikowane nagrania pokazują policjantów podtrzymujących prokuraturkę na ramionach i plecach, żeby przenieść ją przez zalany odcinek. Natomiast, no tak jak powiedziałem państwu, no sama rodzina odebrała to po prostu jako brak szacunku podczas czynności związanych ze śmiercią ich krewnego. No i zgodnie z tym, co widać na nagraniu, teren nie stanowił przeszkody uniemożliwiającej dotarcie do miejsca znalezienia zwłok. Rodzina zakwestionowała wykorzystanie funkcjonariuszy do przeniesienia prokurator podczas przestępowania. No i to, proszę państwa, no są równi i równiejsi.

No i to było wszystko w dzisiejszym materiału Trech po Trech, ale jeszcze bardzo dziękuję Adamowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Tradycyjnie zaproszenia na sam koniec. Za chwileczkę Sofa Surfing i mnóstwo bardzo fajnej muzyki w imieniu Olgierda. Serdecznie Państwa zapraszam. W niedzielę Republika Latina o godzinie 19. No i najprawdopodobniej przeniesiemy się do Ameryki Łacińskiej. Być może będziemy rozmawiali o tożsamości, znaczy łacińskiej, środkowej. O tożsamości środkowoamerykańskiej prawdopodobnie będziemy rozmawiali. A jeżeli nie, no to ja Państwu coś tam o tym regionie opowiem. No bo w końcu niedługo, 15 września, czyli Dia de Independencia, Dzień Niepodległości krajów Ameryki Środkowej oprócz Panamy, bo to już jest troszkę inna historia. A za tydzień, o ile nic się nie zmieni, o godzinie 20 kolejna porcja ciekawostek w Tres por Tres. Póki co życzę Państwu udanego weekendu, wspaniałego piątunia, buenas noches.

0: 3 po 3. Krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej.
1: Surfing.

Dobry wieczór. Olgier Zbychorski, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Na początek Saigon Soul Revival. Myślę, że osoby, które słuchają Sofy Surfing, na pewno kojarzą ten singiel. Album pojawi się już jutro w wolnym tłumaczeniu Miejsce, do którego wracamy. A Saigon Soul Revival z Wietnamu zaplanowali no niesamowity tour w październiku, listopadzie. Tak patrzę, bo to raczej mało pośpią. I Wietnam, i Chiny, i Hiszpania, i Wielka Brytania między innymi będą w Londynie w Jazz Cafe 25 października, w Bristolu 27, później Manchester, Hamburg, Frankfurt i tak dalej, i tak dalej. Berlin na koniec, Warszawę na razie omijają, ale zakładam, że kto wie, podejrzewam, 27 rok Saigon Soul Revival, jak odwiedzą różne między innymi festiwal Womex czy Import-Export. Podejrzewam, że ktoś z promotorów, jakiś ktoś tu polskich ich wypatrzy i zaprosi do nas, do kraju. Posłuchajmy dwa kolejne numery. Album dostępny od jutra na Saigon Super Sound.

0: Yo, yo, it's Big Grizzo, the Southwest Sicko, and you're now locked into Sofa Surfing.
1: Hi, this is Anyone the Wanderer.
2: Hey, this is Bigger.
3: Yo,
4: yo, yo.
5: This is Fahd.
6: This is Mike Sessa.
7: This is Madley.
8: This is Kutiman.
9: Hi, this is Rodney Hunter.
10: This is Ankasom.
11: This is Daniel Monick, and you're listening to Sofa Surfing.
12: Hey, this is Kendra Morris, and you're listening to Sofa Surfing.
13: Yo, this is Misha, and you're listening to Sofa Surfing on Radio WNET.
0: Keep it locked.
14: 41 minut po godzinie 21. Sofa Surfing, Radio Wnet. Music for Dreams aktualnie. Przed nami Subnasia, chwilę wcześniej The Truth, Disco Mix. Rzadko się zdarza, żeby dwa razy ten sam numer, ale akurat jakoś pojawiły się po sobie te kolejne miksy tego singla. Także The Truth jeszcze raz, ale w innej odsłonie. Teraz Dub 06 Mix, Music for Dreams, a później niezawodny Hess Is More wraca z albumem właśnie remiksów swoich bardzo znanych kawałków. To również Music for Dreams z Kopenhagi.

0: chill out.
1: Has is more, yes boss, tym razem Kenneth Beggar remix, Music for Dreams z Kopenhagi. Has is more ostatnio, no nowego albumu jeszcze nie ma, ale myślę, że może po tych remiksach coś się pojawi. Has is more. Dalej przed nami dwie kompilacje, włoskie Hell Yeah i to będzie z tej kompilacji Buena Onda, My Friend Dario, Acid Panorama, Hell Yeah, a później coś bardzo wyjątkowego, to już dziewiąta odsłona Future Bubblers, Brunswood Recordings, kompilacje przygotowywane przez Gilesa Petersona, założyciela wydawnictwa, dostępne już w formie cyfrowej na winylu, na Brunswood Recordings, na Bandcamp. No takie o tyle dobre, że Giles Peterson wypatruje grupy, zespoły solistów, solistki, którzy prawdopodobnie w przyszłości będą popularni, których na pewno warto gdzieś tam wypatrywać i czekać na kolejne single, albumy. Także Future Bubblers, dziewiąta już odsłona i chwilę wcześniej Hell Yeah, Buena Onda.

Teodros Makonnen za nami, najnowszy singiel, wydawnictwo Muza Kawi, Wonky Logic, Strange Attractor, Bronzewood Recordings i później Tara Really Break the Motion, True Thoughts.

No to już prawie końcówka, Sofy Surfing, playlista na Instagramie Sofy Surfing niebawem, 43 minuty po godzinie 22, także przed nami już tylko ambient i tylko wyciszenie.

0: Gdzie wziął rogaty diabeł? Ile żon miał pierwszy człowiek? Czy starożytne demony żyją dziś wśród nas? Te i inne tajemnice Biblii odkrywa dla Państwa profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Program Demony Biblii tylko na kanale Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
1: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Nie wiem, czy poranek wnet można zaczynać od słowa gruby, ale zaczniemy. Gruby katalog dotyczący polskich firm, które produkują rozmaite uzbrojenia, leży na stole, bo wczoraj byłem w Kielcach na największych targach zbrojeniowych i muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tej ilości rozmaitych firm światowych, które wystawiały się w tym roku w Kielcach i tych możliwości, na ile sposobów można niszczyć domy, miasta i ludzi. To nie jest takie pacyfistyczne wystąpienie z mojej strony, ale rzeczywiście to robi wrażenie. Również kolory, estetyka tych przedmiotów, które służą do latania, pływania albo do strzelania, też jest wysoka. Bardzo ciekawe i bardzo pomysłowy jest człowiek. Rzeczywiście można teraz zrobić wszystko i ten wyścig trwa i czuję się w takich Kielcach, gdzie są w Polsce pieniądze, bo tam właśnie jest ich dużo. Jeden z wystawców powiedział, czuje pan te miliardy złotych w powietrzu, i tak było. I tak się czuło, że tam się nie rozmawia o milionach, tylko tam się rozmawia o miliardach. Ale czy tak samo jest w Karpaczu? O tym opowie Jaśmina Nowak, która jest jeszcze w górach. Dzień dobry, Jaśmino.
2: Dzień dobry, panie Krzysztofie, i dzień dobry państwu. Tak, to prawda, jestem w górach, tutaj 35. i tak naprawdę trzeci, ostatni dzień forum ekonomicznego. On oczywiście jeszcze się nie rozpoczął, ale mogę się odnieść na pewno co do wielkości rozmachu tego wydarzenia, bo z tych danych, które tutaj mam, no to do Karpacza przyjechało ponad 6 tysięcy uczestników, to ludzie z blisko 60 państw, ponad 500 debat, kiedy ten dzień się dzisiaj zakończy, i wszystkie te debaty faktycznie się odbywały. Jak chodziłam trochę po tych panelach, no to było widać, że ta frekwencja w tym roku naprawdę dopisała, bo to jest tak na tych konferencjach, drodzy państwo, że one po prostu, zdarzało się na tego rodzaju dużych imprezach, że po prostu siedzieli prelegenci, siedział moderator i na przykład były 2-3 osoby na sali plenarnej. No tutaj było czuć, że jest te 6 tysięcy uczestników i że ci ludzie faktycznie są zainteresowani, i te sale były wypełnione. Tegoroczne hasło to architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian, no i było bardzo dużo debat poświęconych bezpieczeństwu, poświęconych sytuacji w NATO. Ja taką debatę też wczoraj prowadziłam na temat bezpieczeństwa granic Europy Wschodniej. Tam miałam prelegentów i z Litwy, ale miałam też marszałków województwa podkarpackiego, lubelskiego. Dużo ciekawych rzeczy można się jednak dowiedzieć, no bo trochę jest tak, że to są osoby, które faktycznie o te bezpieczeństwo granic częściowo dbają, częściowo są odpowiedzialni, ale też było dużo takich gorzkich refleksji, no bo jednak cały czas tam wybrzmiewa, że to nie tylko samorząd, i samorząd chciałby, żeby szybciej pewne procesy się działy, na przykład takie związane z obroną cywilną, ze schronieniami, a jednak no tutaj te główne decyzje płyną od rządu, i to nie jest tak, że na tych niższych szczeblach samorządowych można samemu podejmować wszystkie te ważne decyzje. Wśród takich najważniejszych nazwisk, no to tutaj wczoraj, bo faktycznie dużo osób mówiło, że no nie pojawił się nikt z rządu, że tutaj był duży bojkot, jeżeli chodzi szczególnie o premiera Donalda Tuska i o osoby z jego środowiska politycznego, ale sporo osób też było z PSL-u. I wśród takich najważniejszych nazwisk, no to pojawił się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, także minister Krzysztof Gawkowski, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, był profesor Przemysław Czarnek, profesor Piotr Gliński, była pani premier Beata Szydło, był także były premier Mateusz Morawiecki. Tutaj wczoraj też prezentacja tej dużej strategii. Faktycznie pojawienie się premiera Morawieckiego, no ono wywołało dużą emocję i duże zainteresowanie, no bo on, wiadomo, teraz wchodzi do, można powiedzieć, do polityki jako stary, ale trochę nowy gracz, i wszyscy czekają na te kolejne ruchy, i duża strategia dla Polski. Premier mówił o przyszłości Trójmorza, o pozycji Polski w Europie Środkowej. On podkreśla, że on ma pomysł na Polskę, że ma taką strategię. Ja nawet zapytałam premiera Morawieckiego ewentualnie o to, czy jeżeli się nie uda dogadać gdzieś na prawicy, to czy zgodziłby się na jakąś formę współpracy z premierem Tuskiem i z jego rządem? A co on odpowiedział, drodzy państwo, to może posłuchamy, chyba że jeszcze Krzysztofie masz jakieś pytania.
1: Pytania mam, ale jest dobry moment, żeby posłuchać tej odpowiedzi, bo jestem jej ciekawy.
3: Państwo, i na forum ekonomicznym w Karpaczu spotkaliśmy pana premiera Mateusza Morawieckiego, także Stowarzyszenie Rozwój Plus. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Strategia dla Polski. W kilku słowach, panie premierze, bo mamy dosłownie 5 minut. Gdyby mógł pan taką strategię na długie lata przedstawić słuchaczom Radia Wnet w 5 minut. Co jest tutaj kluczowe, co jest najważniejsze, z jaką agendą przyjechał pan tutaj do Karpacza?
4: Fundamenty naszego świata trzęsą się w posadach. Młody człowiek często jest zagubiony we współczesnym świecie, więc w pigułce ta wielka strategia państwa polskiego to strategia widziana oczyma młodego człowieka, w jaki sposób on może patrzeć na swoje perspektywy w naszej kochanej ojczyźnie, w jaki sposób szukać nowego miejsca pracy, które będzie dla niego czy dla niej satysfakcjonujące, jak wrócić do swojego miasteczka, żeby tam życie było na odpowiednim poziomie, a nie prawda, bez możliwości, bez perspektyw. Jak założyć rodzinę, w jaki sposób odnaleźć się na tym rynku pracy, gdzie dominuje AI, dominuje robotyka coraz bardziej. O tym jest ta strategia. Jak wykorzystać te możliwości, które mamy polityki finansowej, fiskalnej, monetarnej, budżetowej dla dobra kolejnego pokolenia. Czyli w jednym zdaniu, jak nasze dzieci i wnuki mają być dumne z Polski i żyć w dynamicznie rozwijającym się państwie.
3: I żeby to wszystko się wydarzyło, musi być rząd, który patrzy w jedną stronę i który mówi też tak naprawdę jednym głosem. Czy taki rząd uda nam się w Polsce zbudować, patrząc na to, jak dzisiaj wygląda nasza scena polityczna?
4: Ja gorąco wierzę, że tak, dlatego że najważniejsze jest to, żeby poszczególne partie polityczne, formacje polityczne były patriotyczne, tak naprawdę patrzyły tylko i wyłącznie na polski interes, a nie oglądały się na głos z zagranicy. I my tacy jesteśmy w Rozwój Plus. Pokazujemy rozwiązania, mówimy rozwój albo krach, bo to, w jakim kierunku prowadzi nas obecny rząd, to bankructwo naszego państwa. I dlatego nie ma pieniędzy ani na służbę zdrowia, dlatego nie ma pieniędzy na miejsca pracy dla młodych ludzi, na nowe tereny, na uzbrojenie nowych terenów, gdzie mogliby się lokować nowi przedsiębiorcy z nowymi technologiami. To właśnie stąd się biorą te problemy. Rozwój Plus powstał po to, żeby Donald Tusk nie miał swojej kolejnej kadencji.
3: A jeżeli premier Donald Tusk jednak wyszedłby z jakąś propozycją współpracy do pana premiera, to bierze pan taki scenariusz pod uwagę?
4: Nie biorę tego pod uwagę, bo to jest mój główny polityczny wróg. To jest człowiek, który doprowadził do gigantycznego długu, który niszczy szansę na polską przyszłość poprzez właśnie marnotrawienie pieniędzy, które wypływają za granicę. Panie redaktor, teraz Pit Radwark pod jego władzą, pod władzą obecnego premiera, w taki sposób skonstruował kryteria przetargowe, że nowy zakład w Kobyłce może być realizowany za 2 miliardy złotych, 1 700 000 000 złotych, tylko i wyłącznie łącznie przez zagraniczne firmy. Przecież to jest coś antypatriotycznego, jeśli mogę tak powiedzieć. Jak można z takim człowiekiem w ogóle przystępować do jakichkolwiek rozmów?
3: Ja pana premiera zaproszę na długą rozmowę do radia, godzinną. Mam nadzieję, że to zaproszenie pan przyjmie i wtedy szerzej porozmawiamy o strategii dla Polski. A teraz już życzę panu spokojnego dnia, owocnych rozmów i bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
4: Dziękuję bardzo.
1: Przepiękna rozmowa z premierem Mateuszem Morawieckim. Jaśminę Nowak, Jaśminko, z kim jeszcze udało ci się porozmawiać?
2: Tak, udało mi się jeszcze porozmawiać z wieloma osobami. Tak naprawdę część tych rozmów dzisiaj państwo posłuchacie, ale chyba zrobię z nich taki jeden blok, dlatego że trafiłam w... Było jedno z stoisko związane właśnie z obroną cywilną i tam byli przedstawiciele sektora prywatnego produkujący i taki sprzęt, który jest częściowo używany przez Wojsko Polskie. Opowiadali mi o tym, jaki był problem na przykład właśnie z rakietami, które wlatywały w naszą przestrzeń powietrzną i później z całym takim systemem informowania ludzi i tam bardzo naprawdę dużo ciekawych, konkretnych rozmów i też jak wygląda ta współpraca z rządem, ile mogliby tego produkować, gdyby była ciągłość zamówień, na ile faktycznie Polska jest przygotowana, aby odstraszać Rosję, więc wiele takich rozmów, no myślę, że mamy pewnie tych...
1: I tak ucieka w góry Jaśmina, bo jest w Karpaczu. Może za chwilę wróci to połączenie, powiedziało Przemyśle.
2: Od strony praktycznej opowiadają o tych rzeczach, tak?
1: Na chwilę uciekł twój głos, więc nie wiem, o jakich stronach praktycznych powiedziałaś, ale zacząłem przeglądać ten wielki, gruby katalog wydany przez BBN i Ministerstwo Obrony Narodowej. O tym katalogu będę dzisiaj rozmawiał w poranku w nocy. Po godzinie 8.30, co może zrobić i jak może polski przemysł zbrojeniowy działać, to wiemy. Jaśmina opuszcza pokój, w którym w tej chwili się znajduje. Otwiera okno, ale mam nadzieję, że przez to okno nie wyskoczy, tylko zaczerpnie świeżego górskiego powietrza i dalej będzie opowiadać o tym, co dzieje się w Karpaczu, ale dodajmy, że jest absolutna nieobecność polityków związanych z Donaldem Tuskiem, czyli Koalicji Obywatelskiej, czyli krótko mówiąc, to nie jest taka wielka debata na temat tego, co należy zrobić, tylko to jest stanowisko pewnej części sceny politycznej dotyczące tego, co powinno się w Polsce i w polskim przemyśle zdarzyć. Jaśmino?
2: Tak jest, Krzysztof, i mam nadzieję, że teraz to górskie powietrze pomogło i zasięg jest lepszy. Tak, faktycznie można powiedzieć, że to bardzo duże wydarzenie. Wydarzenie raczej w kategoriach udanych, ale takie, na którym zabrakło jednak decydentów, czyli tych głównych głosów. To nie jest takie wydarzenie dużego dialogu, tylko właśnie tego stanowiska. O tym też mówił pan profesor Piotr Gliński. Zaraz posłuchamy tej rozmowy, a ja tylko wcześniej mówiłam o, pytał pan, jakie wywiady, z kim udało się porozmawiać, no z wieloma osobami, ale myślę, że te najciekawsze i o tej stronie praktycznej, o której mówiłam, to ludzie, którzy po prostu wytwarzają uzbrojenie i sprzęt, który jest pomocny do i używany częściowo przez Wojsko Polskie właśnie do ochrony naszego nieba, do kwestii też komunikowania później, kiedy już coś takiego się wydarza, i tam bardzo dużo ciekawych rzeczy zostało mi przekazanych. Ja pytałam i o ciągłość zamówień, i o współpracę z rządem, też o te wielkie pieniądze, które są wydawane, bo cały czas słyszymy, prawda, że to 5% PKB, że tych pieniędzy jest bardzo dużo, ale ile ich faktycznie zostaje w polskim przemyśle, to wydaje mi się, że będą ciekawe rozmowy dla naszych słuchaczy. Dla mnie były bardzo ciekawe, więc dzisiaj częściowo w południu w Radiu Wnet. Jeszcze tylko powiem szybciutko o tym, kto został człowiekiem roku, bo to też wywołało tutaj dużo komentarzy. Otóż pan minister Dariusz Klimczak. Ona przyznała mu to najważniejsze tegoroczne wydarzenie. No sam minister podkreślał, że traktuje je jako nagrodę też dla ludzi, którzy odpowiadają za polską kolej, za drogi, za cały system transportowy. A teraz może już posłuchamy...
1: Poczekaj. Jeżeli, kto dostał nagrodę roku?
2: Pan minister Dariusz Klimczak, to minister infrastruktury.
1: O, naprawdę?
2: Tak. No, chyba, że się... Ja akurat na tym wydarzeniu nie byłam, tylko po prostu słyszałam komentarze i wiedziałam, że dużo wywołało to emocji. Ale no tak. Tak, więc dzisiaj przed nami ostatni dzień tego forum, kolejne konferencje, tak?
1: Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, no dobrze. Minister infrastruktury w trzecim rzędzie Donalda Tuska, rocznik 1980, urodzony w Rawie Mazowieckiej. Dobrze, to już wiemy. Ryszard Florek również jakąś nagrodę dostał.
2: A tak. No. Był pan Ryszard Florek też. Nawet się z nim gdzieś mijałam kilka razy. Nawet mogę przekazać pozdrowienia. Jeśli mogę, to pozdrawiam całą redakcję Radia Wnet. Więc... Tak.
1: I bardzo dziękujemy. I co? I teraz posłuchamy krótkiego wywiadu z panem profesorem Glińskim, tak?
2: Jeśli możemy, to tak.
1: Możemy.
3: Drodzy Państwo, my podczas forum ekonomicznego w Karpaczu spotkaliśmy pana premiera Piotra Glińskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Panie premierze, to może w kilku słowach dla słuchaczy Radia Wnet. Czy to jest ważne wydarzenie? Jakie są tutaj najważniejsze, kluczowe tematy, które są poruszane? Jak pan ocenia atmosferę tegorocznego forum?
5: No, forum to jest impreza już przecież znana, uznana, impreza, która się rozwija od 35 lat. Jak Państwo wiecie, no, od 3 lat jest atak na tą imprezę przez obecnego pana premiera Tuska, który zabronił firmom państwowym, spółkom Skarbu Państwa finansować imprezę, która jest szalenie potrzebna Polsce, bo ona zawsze łączyła tych, którzy na ogół nawet w życiu politycznym ze sobą nie rozmawiają. A tutaj bardzo często te rozmowy są. Tu się zawsze różne opcje spotykały. No, widocznie obecnie rządzącym to też było nie po drodze. No i okazało się, że powstał fenomen w związku z tym. To jest też przykład takiej właśnie dezintegracji pozytywnej. Jak ktoś chce coś zniszczyć, to się przyłożył do tego, że rozwinął forum, bo my mamy tutaj wielki najazd młodzieży. Uczelnie zastąpiły spółki Skarbu Państwa i mamy setki studentów, którzy są niebywale zainteresowani tym, co tu się dzieje.
3: I zaraz do tych młodych ludzi wrócimy, do studentów, do kwestii edukacji, ale muszę jednak na moment się zatrzymać. Powiedział pan premier bardzo ważną rzecz, czyli że był bojkot, jest tutaj jedna strona, ale dużo...
5: Bojkot rządzący, wiesz, tak. Nie bojkot oddolny, tylko bojkot odgórny, no. Chciał zamordować forum ekonomiczne w Karpaczu, przedtem, jak wiemy, w Krynicy.
3: No właśnie, ale słyszymy tutaj dzisiaj takie hasła jak wielka strategia, jak myślenie o przyszłości Polski. Czy da się mówić o strategii, jeżeli nie ma tutaj jednak no, części przedstawicieli obozu rządowego, jeżeli nie mówimy jednym głosem jako Polska, czy w takim razie uważa pan, że no, to ma wystarczającą siłę przebicia, mamy wystarczająco narzędzi, aby taką strategię pisać przy tak podzielonym państwie?
5: Oczywiście, my Polacy tak mamy. No, tych, których tu nie ma, to oni się sami wykluczają, po pierwsze, a po drugie, no nie ma tutaj tych, którzy są związani z partią zewnętrzną. No to jest partia, która nie jest partią tożsamościową, nie jest partią suwerennościową, tylko partią zewnętrzną. W związku z tym ta logika jest prosta. No po co Polsce kolejna dobra instytucja od lat trwająca, rozwijająca Polskę, bo ja postawię tezę, że to forum ekonomiczne także wpływało na rozwój Polski. I to dla różnych etapów transformacyjnych. Nawet wtedy, kiedy postkomuniści w Polsce rządzili, to forum było i no, w jakimś sensie Polskę rozwijało, bo tutaj się mówiło o twardych sprawach ekonomicznych, tu się mówiło o twardych sprawach

0: a jak mówię, odpowiedzią na ten skandal było to, że organizatorzy, którzy no, unikają takiego bezpośredniego zaangażowania się w politykę i zawsze dbali o to, żeby tu byli przedstawiciele różnych opcji, wygrali z Tuskiem, prawda? Owszem, oni także no, tutaj zapraszają Lewicę, zapraszają PSL, no ale my do tego nigdy nie mieliśmy pretensji, no bo to jest Polska, tak? Tu trzeba rozmawiać nawet z tymi, którzy są przeciwnikami politycznymi, ale ten dialog, jak wiemy, zgodnie no, z receptą pana Andrzeja Seweryna, ma być zniszczony. Nie ma żadnego dialogowania według tych ludzi, którzy Polskę niszczą. No ale odpowiedzią akurat na forum ekonomicznym w Karpaczu jest ta młodzież i bardzo się z tego cieszę. Jest obecność uniwersytetów, rektorów, naukowców, przedstawicieli nauki, ale także przedstawicieli młodego pokolenia. Ja też uczestniczyłem przed chwilą w panelu o roli uniwersytetów, bo uniwersytety mają olbrzymie problemy. Właśnie, one są prosto zdiagnozowane. No, to przeideologizowanie uniwersytetów doprowadziło do kryzysu, ale młodzi ludzie nie chcą tkwić w jakichś już przebrzmiałych głupstwach ideologicznych, tylko chcą Polskę rozwijać i sami się chcą rozwijać. I dla nich jest ważne, że w Polsce muszą być warunki dla suwerennego rozwoju. My nie musimy się być zapatrzeni na Zachód. Musimy budować własne instytucje, które będą Polskę rozwijały.
1: To prawda, tylko już na zakończenie, bo aby ci młodzi ludzie mogli się rozwijać, kształcić, prawda, zostawać też w Polsce, musimy mieć państwo suwerenne i bezpieczne. Za mną dzisiaj przecież około 20 wywiadów z ekspertami do spraw bezpieczeństwa, obrony cywilnej, z marszałkami województwa, między innymi lubelskiego, podkarpackiego. No i tutaj niestety konkluzja jest smutna, czyli jest taka, że nie jesteśmy w wystarczającym stopniu przygotowani, odporni, no i też, że jak mówią eksperci, jest duże zagrożenie, że jednak Rosja zaatakuje.
2: I ciąg dalszy tej rozmowy w Popołudniu Wnet, które Jaśmina Nowak poprowadzi prosto z Karpacza albo z drogi z Karpacza do Warszawy. A co dziś jeszcze się w Karpaczu zdarzy?
3: To jeszcze króciutko, bo dzisiaj to ten ostatni dzień forum, on upłynie przede wszystkim pod znakiem rozmów o bezpieczeństwie i o NATO. Widziałam, że jest dużo takich paneli. Ja sama będę prowadziła jeden dotyczący wzmacniania wschodniej flanki NATO, samej też wojny na Ukrainie, no i roli Polski w tej europejskiej architekturze bezpieczeństwa. Trochę też jeszcze będzie rozmów takich konkretnych o transformacji cyfrowej, o sztucznej inteligencji. Bardzo dużo robotów pojawiało się tam w różnych, które obok po prostu pędzących ludzi to po prostu spacerowały. Ktoś chyba miał nad tym kontrolę, miałam nadzieję, bo mnie one trochę niepokoiły, ale tak, więc dużo jest oczywiście sztucznej inteligencji i tych nowoczesnych technologii, no i dobrze, bo bez tego my nie możemy uczestniczyć w tym całym wyścigu gospodarczym pewnie. Chociaż czy dobrze, to też duży znak zapytania. I trochę będzie paneli dotyczących tych dużych inwestycji infrastrukturalnych i no i konkurencyjności polskiej gospodarki, ale dzisiaj widziałam właśnie najmocniejszy segment dotyczący NATO i miejsca Europy, miejsca Polski w całej tej dużej układance geopolitycznej. Taki też jest mój dzisiejszy panel.
2: I mądrzejsze o te wszystkie rozmowy Jaśmina Nowak wróci do studia Radia Wnet i o wszystkim będzie państwu opowiadać. Jaśmino, bardzo serdecznie dziękuję za to, że tak wcześnie wstałaś.
3: Ja bardzo dziękuję. Wszystko dla słuchaczy Radia Wnet, bo to jest tak, że no, miło jest rozpocząć dzień wspólnie z porankiem i cóż, chciałabym powiedzieć, że jeszcze trochę posłucham tych rozmów. Tak, jeszcze posłucham do godziny 8.30, bo później już muszę wydostać się z lasu i z góry i dojechać się tam pod ten wielki hotel. Taki, no tak, tak. A potem wrócę i drodzy Państwo, usłyszymy się o godzinie 16.00. Dziękuję Panie Krzysztofie i życzę Państwu spokojnego dnia i spędźcie go,
2: tak? To jeszcze takie kulisy radia, kto ponad oceanami poprowadzi?
3: No właśnie, no może ja poprowadzę ponad oceanami, taka wyjątkowa audycja, można powiedzieć, częściowo z drogi, bo często łączymy się, prawda, z osobami, które opowiadają o tym, co najciekawsze, więc tak, więc może tak spróbujmy zrobić.
2: Jaśmina Nowak z Karpacza, my z krakowskiego przedmieścia 70.
4: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Pan Grzegorz Wolski, słuchacz i przedsiębiorca, słuchacz Radia Wnet i przedsiębiorca jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Jest pan w biurze, za panem liczne dyplomy, liczne osiągnięcia. Proszę przedstawić i powiedzieć, jakie ma pan przedsiębiorstwo.
2: Ja prowadzę rodzinną firmę produkującą brudy specjalistyczne. Została ona założona przez moich rodziców ponad 30 lat temu, 10 lat temu ją tak sukcesywnie przejąłem, tak? Zatrudniamy 40 parę osób. Nieprzerwanie w sumie przez ten cały czas, bo nawet w początku lat 90. byliśmy już stosunkowo taką prężną firmą, ale firma rodzinna polska ma siedzibę na Lubelszczyźnie, dwa zakłady produkcyjne. Działamy w obszarze stali i metali kolorowych, czyli tych, które stopy miedzi przede wszystkim. Produkujemy druty specjalistyczne do bardzo wielu zastosowań, między innymi do branży zbrojeniowej, bo tutaj też jedna z naszych klientów to duży producent państwowy amunicji.
1: Ale nie o amunicji, tylko o rachunku będziemy rozmawiać, bo wysłał pan informację, wysłał pan maila z informacją, że dostał pan rachunek właśnie jak go nazwać, że musi pan zapłacić 32 tysiące złotych za co i komu?
2: No tak, tutaj można tak zażartować, że ceny energii w sierpniu przez kilka dni, czy nawet powiedzieć kilka godzin były tak niskie, że w zasadzie można zbankrutować od tak niskich cen, tak? Dlatego, że my od 4 lat mamy przy jednym z zakładów farmę fotowoltaiczną po to, żeby nasz ten energochłonny przemysł, bo rzeczywiście przerabianie stali, żarzenie stali to jest dziedzina, która wymaga bardzo dużo energii i zainwestowaliśmy w farmę, która teraz w czasie, kiedy u nas nie ma produkcji, bo na przykład jest dzień wolny, tak jak było w sierpniu 14, to był piątek przed 15 sierpnia, wiele zakładów oddawało dzień wolny za sobotę. Okazało się, że ceny były bardzo ujemne, rekordowo ujemne chyba w historii, sięgające minus 25 tysięcy złotych za megawattogodzinę w niektórych kwadransach. No i rachunek za sierpień, dopłata 32 tysiące złotych.
1: Ale co to znaczy cena ujemna, tak na dobrą sprawę?
2: No to znaczy, że polskie sieci energetyczne, które zarządzają siecią, ustalają post factum, czyli to też my nie możemy się o tym dowiedzieć wcześniej, tylko na podstawie produkcji OZE i poborów z drugiej strony ustalają cenę, jest to taki wskaźnik, który się nazywa cena energii niezbilansowanej, no i ona w godzinach między 11 a 14 sierpnia była na takim minusie, że my w ciągu tych dwóch dni, 14-15, mieliśmy, można powiedzieć, stratę, dopłatę rzędu 40 tysięcy.
1: Ale to dobrze, wytłumaczmy. Jest farma fotowoltaiczna, tak? I ona produkuje energię. Tak? Mhm. I za to, że produkuje tą energię, w jakichś momentach trzeba dopłacać do tej produkcji energii, dlatego że jej wyprodukowaliśmy tyle, a tyle i nie przyjęły jej sieci energetyczne, w związku z powyższym za tyle energii, ile wyprodukowały.
2: One ją przyjęły, tylko na podstawie regulacji, tutaj też przez te dwa dni, bo od dwóch dni my walczymy w firmie z tym zagadnieniem i ustaliliśmy, że jesteśmy od zeszłego roku jako Polska elementem takiej sieci europejskiej, Picasso, 16 państw do niej należy i tam są już jakby transgraniczne bilansowania, natomiast w tych konkretnych dniach w Polsce PSE już post factum uznało, że podaż była tak duża i trudności z zagospodarowaniem tej podaży tak duże, że trzeba prowadzić niejako, bo to nie jest giełda, prawda, to jest jakaś forma decyzji administracyjnej, na dane kwadranse ceny radykalnie ujemne. Tak? Ale to jesteśmy w tej chwili ofiarą tej sytuacji, bo dla małej firmy 32 tysiące dodatkowych kosztów w danym miesiącu, to jest bardzo duża pozycja.
1: No dobrze, ale czy to by oznaczało, skoro są ceny ujemne, że wszyscy Polacy dostaną mniejsze rachunki elektryczne, bo są ceny ujemne w danym momencie, tak będzie?
2: Tak, to by można było, w zasadzie większość słuchaczy by się cieszyła, że były ceny ujemne. Niestety tak nie jest. indywidualni odbiorcy mają taryfy ustalane przez URE chyba i one są po prostu stałe w danym czasie i nikt tych cen z takich powodów nie zmniejsza. To dotyczy tylko i wyłącznie rozliczeń, które są właśnie oparte o te wskaźniki wspomniane cen, czyli cen energii niezbilansowanej. No dotyczy to wielu wytwórców, też trzeba sobie jasno powiedzieć, nie prosumentów, prawda? Czyli farm, które są o większej mocy niż kiedyś ta granica była 50 kW, teraz jest 150 kW.
1: No dobrze, czyli musi pan zapłacić 32 tysiące złotych.
2: Muszę za sierpień zapłacić fakturę do państwowej firmy, która od nas odbiera. Jesteśmy w kontakcie też z opiekunami z tej firmy, no to tłumaczą, że to nie są pieniądze dla nich, tylko te pieniądze pójdą po prostu w rozliczeniu do PSE. No za to niejako kara, że żeśmy taki kłopot spowodowali sieciom w tych konkretnych dniach.
1: Czyli kłopot polegający na tym, że wyprodukowano energię z farmy fotowoltaicznej. To jest kara za to.
2: No, ten ujemna dla działającej firmy, no jest to pewnego rodzaju, może nie podatek, prawda, no ale narzucona danina, która jakby jest dla nas obciążeniem.
1: A jak myślę, to w ogóle, jak wielu podmiotów gospodarczych to może w Polsce dotyczyć?
2: No, tak jak wspomniałem, w ciągu tych dwóch dni, no to też jest jakby wiele godzin, kilka osób z naszej firmy poświęciło, żeby ten temat teraz wyjaśniać, prawda, czy jest możliwość w jakikolwiek z tego uniknąć, może to był błąd. Nawet niektórzy eksperci, firmy budujące farmy, czy mające kontakt z większą ilością klientów, taki jak mówił, że to musi być błąd. Rynek dnia następnego to jest taki parametr, który da się jakby ustalić dzień wcześniej, nie był aż tak ujemny na ten dzień. A ta cena cen została określona. Tak. Trudno mi jest powiedzieć, tak, jaka jest skala, natomiast wydaje mi się, że w tych dniach no, na pewno jest wiele podmiotów, tym bardziej, że takie farmy jak nasza w latach powiedzmy no, 19, 20, 21 powstawały w dużą skalę, no bo wtedy wszyscy żeśmy się stykali z tymi bardzo wysokimi cenami prądu i chcieliśmy jakoś poprawić naszą efektywność.
1: Bo efektywność dlatego, że pana zakład korzysta z prądu w normalny dzień tego prądu, który wytwarza farma fotowoltaiczna, tak?
2: Tak, ja korzystam, natomiast no, jeżeli oddaję pracownikom dzień za sobotę, konkretnie 5-14, to czy jest weekend, prawda, i normalnie te nadwyżki były rozliczane po niskich cenach, trzeba sobie jasno powiedzieć, tu sobie sprawdziłem, to były ceny rzędu 100-200 zł za megawattogodzinę, ale na plusie, a tu nagle się okazuje, że za sierpień średnia cena dla tych 56 megawattów, które oddaliśmy do sieci jest minus 620 zł.
1: No dobrze, powiedział pan 4 lata temu stworzyłem tą farmę fotowoltaiczną i teraz jak pan patrzy na bilans tych 4 lat, opłacało się czy nie?
2: Muszę przyznać, no to się jakby w takiej perspektywie na pewno opłacało ze względu na to, że jeżeli wykorzystujemy tą energię na własne potrzeby, niestety w coraz mniejszym stopniu z tego względu, że też no, rynek przeróbki stali i metali jest coraz trudniejszy. To wydaje mi się, że może bardziej rozmowa na oddzielny dzień, dlatego że no, jest ciężko firmom branży stalowej. Mieliśmy 2 dni temu trumny w Brukseli, które Polska Unia Producentów, Dystrybutorów Stali przekazywała prawda, Komisji Europejskiej, że po prostu przemysł stalowy upada w całej Europie. Natomiast te ilości są coraz mniejsze, niemniej jednak no, w bilansie ogólnym, panie redaktorze, trzeba powiedzieć, że no, korzyść jeszcze na pewno jakaś jest, tak? Ale niepewność jutra jest dzisiaj jeszcze większa.
1: Patrzę na zegarek, jest godzina 7:45 w tej chwili, czyli mogę zadać pytanie na temat tego przemysłu stalowego i tych trumien, które zostały zawiezione do Brukseli, żeby jakoś nakreślił pan przynajmniej skalę tego możliwego upadku przemysłu stalowego w Europie.
2: To jest nawet bardzo konkretne w tych dokumentach, które były podpisane. My też jesteśmy członkiem różnych branżowych stowarzyszeń, tak jak wspomniałem, od 30 lat i uczestniczymy w klastrach i w towarzystwach gospodarczych i między innymi też tworzyliśmy od kilku dobrych lat taką grupę, która no, wnioskowała do włodarzy na szczeblu krajowym, unijnym, że polityka celna Unii Europejskiej jest po prostu niesamowicie niebezpieczna dla producentów. Moi klienci, duże firmy w Europie, no, nie są w stanie konkurować z wyrobami gotowymi, które bez słowa są importowane z Azji. No i stąd właśnie ten już na takim bardzo Jest w tej chwili sytuacja naprawdę podbramkowa. W tych dokumentach, które były przekazane przedwczoraj w Brukseli, była mowa o 300 tysiącach miejsc pracy w ramach Unii Europejskiej jeszcze w 2026 roku. Czyli to zagrożenie jakby nierentowności branży stalowej ze względu na, muszę jasno powiedzieć, wadliwą politykę celną Komisji jest bardzo wysokie.
1: To nie wiem, czy to pana ucieszy, ale w Rzeczpospolitej dzisiaj na stronie siódmej artykuł: Bruksela idzie w ślady Trumpa. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ma w orędziu o stanie Unii ogłosić znaczne zaostrzenie ochrony przed chińskim importem. Więc może to jest efekt tego, że w końcu głos przedsiębiorców nie tylko stalowych, ale innych dotarł do Brukseli, że jednak przemysł europejski jest w coraz gorszej kondycji.
2: No, chcielibyśmy, żeby wreszcie coś się zaczęło dziać, bo o tym, że przemysł czy deindustrializacja, to już słyszeliśmy 4 czy 5 lat temu i wydawało nam się przedsiębiorcom, że będzie jakaś aktywna ochrona. Wprowadzono CBAM, prawda, czyli ten podatek od śladu węglowego, ale znowu są wyłączenia, tak? Niektóre kody celne, przykładowo Gwoździe czy Strzywki, gdzie akurat nasza firma ma bardzo wielu klientów w tej branży, są wyłączone spod CBAM. Dlaczego? No, nikt nie potrafi wyjaśnić. Dlaczego ten kod celny, gdzie w Gwoździu jest kilkadziesiąt, 70-80% stali? Stali nie można sprowadzać, ale produkty ze stali można sprowadzać. Dla mnie to jest jakby ewidentny przepis na zabicie wytwórstwa we Unii Europejskiej, tak? Skoro surowiec jest oclony, a wyroby gotowe nie.
1: Może będzie okazja, żeby o tym wszystkim porozmawiać, ale dzisiaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Może jeszcze jedno pytanie. Czy uda się panu zrównoważyć ten minus? Minus 32 tysiące w ciągu roku. Wyjdzie pan...
2: W tym roku jestem na minusie, tak? Tutaj policzyliśmy, że nawet te drobne, które tam w poszczególnych miesiącach było po kilka tysięcy na plusie, no teraz jest to tam, saldo jest ujemne po tym sierpniu, no ale zobaczymy, tak? Jak będzie z podażą, z tym paradoksem nadpodaży, tak? Bo tak to jest określane we wrześniu, czy ceny będą się utrzymywały przynajmniej na lekkim plusie. Mam nadzieję, że się uda.
1: O czym powiedział Grzegorz Wolski, przedsiębiorca i powiem słuchacz, nawet słuchacz Misia w Radiu Wnet był gościem poranka. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiam, do widzenia.
0: Nocne powtórki Wnet.

0: Wywiad Wnet.
1: I tym razem telefoniczny wywiad. Zbigniew Przybysz, właściciel firmy Kram, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry. I strategiczny partner Radia Wnet jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry. Strategiczny partnerze.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Rektorze. Witam serdecznie.
1: Ale o innym strategicznym partnerstwie, bo też Pan został strategicznym partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kiedy to było i dlaczego i z jakimi konsekwencjami to jest związane?
2: Kiedy to było? To 2024 rok, kiedy zostałem zaproszony do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudy. Było w towarzystwie ministra... był prezes PKOL-u i zostałem zapytany, czy jestem gotów wesprzeć polski sport w związku z wycofaniem się polskich firm, nazwijmy to państwowych. Stwierdziłem, że tak, że mogę to zrobić dla naszego kraju, dla naszych sportowców, no ale oczywiście też brałem pod uwagę korzyści, nazwijmy to biznesowe. Chodziło mi o rozpoznawalność marki. I z dnia dzisiejszego, z punktu widzenia dnia dzisiejszego uważam, że to była znakomita decyzja. Nie żałuję.
1: Mimo tego wszystkiego, co się dzieje wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego i wokół prezesa, pana Bradosława Piesiewicza?
2: Tak, absolutnie. Panie redaktorze, zadam pytanie. Czy wie pan, co się wydarzyło 18 grudnia 2014 roku?
1: Nie wiem.
2: I państwu również. Pani prezes, pani profesor Krystyna Pawłowicz jadła kanapkę w Sejmie. Cała Polska żyła kilka miesięcy kanapką w Sejmie, natomiast nikt nie wie o tym, a praktycznie prawie nikt nie wie, że 18 grudnia był przesłuchiwany Bronisław Komorowski, urzędujący prezydent Rzeczypospolitej przed sądem w sprawie karnej. I żeby społeczeństwo nie dowiedziało się o tym zdarzeniu, wyciągnięto kanapkę pani Krystyny Pawłowicz. A prezydent Komorowski w sprawie karnej, zeznając jako świadek, chociaż konkluzją tego orzeczenia było, że sąd orzekł, że Bronisław Komorowski powinien stanąć na ławie oskarżonych. To już jest inna historia. Na 120 kilka pytań, 100 kilkanaście razy odpowiedział, nie wiem, nie pamiętam. A dla wyjaśnienia państwa były 3 telewizje wtedy, ponieważ to było przesłuchanie publiczne. Był TVN, Polsat i Jedynka. Kamery zostały wyłączone. I mniej więcej to samo dzieje się dzisiaj. Pan prezes Radosław Piesiewicz został kozłem ofiarnym. Nie dyskutujemy dzisiaj o budżecie, nie dyskutujemy dzisiaj o długu, nie dyskutujemy dzisiaj o koszach energii. Jest zonda krypto i prezes Piesiewicz. Jak się natomiast przyjrzymy faktom znanym medialnie, nie ma praktycznie żadnego powodu, dla którego prezes Piesiewicz siedzi w areszcie. Oprócz jednego, zmiany władzy w PKO-u. Od samego początku ministra Nitrasa, teraz ministra Rusińskiego, celem jest usunięcie prezesa Piesiewicza z funkcji prezesa PKO-u. I to jest cel. Natomiast ofiarami jest prezes, jest jego rodzina, żona, dzieci. Tak.
1: Ale dlaczego pan twierdzi, że są ofiarami? Dlaczego pan uważa, że te wszystkie zarzuty, które prokurator sformułował, a sąd potwierdził, bo 3 miesiące...
2: A jakie zarzuty, może pan powiedzieć?
1: Zarzut przywłaszczenia sobie części pieniędzy zonda krypto z korzyścią dla PKO-u, a ze stratą dla tych, którym winien te pieniądze była giełda zonda krypto?
2: Panie prezesie, czy pan rozumie pojęcie dłużnik i wierzyciel?
1: No generalnie...
2: W Rzeczpospolitej ukazała się znakomita analiza, podpisana przez wykładowców akademickich specjalizujących się w sprawie karnym, pana Łukasza Duśko i Mateusza Szumana. I teraz pytanie brzmi, czy Radosław Piesiewicz mógł domagać się zwrotu swoich środków od zonda krypto i czy może w tym przypadku mówić o przestępstwie faworyzowania wierzycieli? Radosław Piesiewicz, jak tysiące osób, wysłało wezwanie do zondy krypto, żeby zwróciła im pieniądze. I pojawiło się rzeczywiście hasło, że w realizacji. Jeśli nie ma pan pieniędzy na koncie, a składa pan polecenie przelewu, to jest w realizacji. Wiem to od żony pana prezesa Piesiewicza. Żadnych pieniędzy Radosław Piesiewicz od Zondy Krypto nie dostał. A jest wierzycielem jak tysiące inne. Jak w ogóle wierzyciel może odpowiadać za dłużnika? Czy jeszcze jakiś argument?
1: Bo to mówimy o prywatnych pieniądzach, a ja myślałem, że mówię o pieniądzach PKO-lu, że Zonda Krypto zapłaciła jakąś część swojego sponsoringu wtedy, kiedy już nie mogła zapłacić, no takie miałem wrażenie, że o tym...
2: Nie, nie, pan się myli, panie dyrektorze. Nie, nie, to konkretnie za to prezesa wsadzono do więzienia, do aresztu, tylko za to. Rzeczywiście sprawa zegarka jest niejasna, ale z opinii prezesa i z informacji, które posiadam, rzeczywiście zegarka marki Patek nie można kupić tak z ulicy. Trzeba mieć jakby osobę wprowadzającą, polecającą i z tego, co do mnie dotarło, ale to są niepotwierdzone informacje, rzeczywiście pan Król pomógł kupić, natomiast kupił pan Piesiewicz, bo ma certyfikat. Natomiast powtórzę, gdyby nie pieniądze z Zondy Krypto i pieniądze z firmy Kram, Polacy nie poleciliby na Igrzyska Olimpijskie do Włoch. Nie ma finansowania z budżetu, nie ma finansowania ze spółek Skarbu Państwa. Wiele firm prywatnych, bojąc się reakcji rządu, odmówiło wsparcia PKO-owi. Prezes Piesiewicz, powiem tak, kilkakrotnie z nim, być może kilkanaście z nim się spotykałem, bardzo oddany sportowcom człowiek. Gdyby nie jego zaangażowanie, gdyby nie jego praca, nie wiem, co by było. To on swoją osobą, swoją pracą również przekonał nas, żebyśmy przedłużyli umowę, żebyśmy spłacili zobowiązania, które podjęła również Zonda Krypto wobec sportowców. Wszystkie należności zostały uregulowane.
1: No, kiedy wczorajsza informacja, kiedy ten zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego pochylił się nad budżetem, nad stanem finansów, powiedział, że pieniędzy wystarczy do końca miesiąca i tak jakby ten stan finansów był tragiczny, mniej więcej się zachowali członkowie zarządu PKO-lu.
2: Ale a skąd mają być pieniądze? Z firm prywatnych. Jaka firma prywatna przy aktualnej nagonce, nawet nie powiem dziennikarzy, bo ja nazwę to funkcjonariuszy, podejmie się ryzyka wsparcia PKO-lu? Skąd ma PKO-lu brać pieniądze?
1: To jest...
2: Rzeczywiście prezes Piesiewicz prowadził rozmowy i prowadzi rozmowy, którym czasami pomagałem, szukałem firm wśród znajomych, przyjaciół. Mówię, wesprzyjcie, bo to warto. I jest kilka projektów na dokończeniu. A teraz a propos jeszcze zarządu PKO-u. Pan pewnie wie, że faworytów do faworytów do objęcia funkcji prezesa jest kilku. Ale też wymienia się jednego z dyrektorów Polsatu. A Polsat nie zapłacił 3 miliony złotych za PKO-owi za zrealizowane usługi marketingowe.
1: A czy...
2: I teraz tak. Prawdopodobnie, jeśli dojdzie do tych zmian, ale do zmian. I teraz może być kociokwik, nazwijmy to, prawny. Bo statut nie zakłada możliwości odwołania prezesa. Można tylko w wypadku śmierci lub rezygnacji. I teraz wpadli na pomysł powołania pełniącego obowiązki prezesa. I zakładamy, że mam dużą, dużą nadzieję, że prezes Piesiewicz opuści areszt. Mamy sytuację prawną tak. Mamy prezesa PKO-lu i mamy pełniącego obowiązki prezesa PKO-lu. Kto stanowi władzę tam? Zna pan odpowiedź?
1: Nie.
2: On?
1: No prezes.
2: Współczuję członkom zarządów PKO-lu, którzy by to podejmowali. Jak oni mogą patrzeć w lustro? Nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Człowiek, mówi o prezesie Piesiewiczu, oddany, zaangażowany w dobro sportowców. I teraz skrzywdzony człowiek skrzywdzona rodzina, skrzywdzone dzieci, które chodzą do szkoły, a po drugiej stronie ludzie, którzy mówią, powołujemy pełniącego obowiązki.
1: Jednoznacznie mówi pan skrzywdzony człowiek.
2: Tak, jednoznacznie skrzywdzony człowiek. Jest jedno takie powiedzenie, pokaż mi swoją kobietę, powiem ci, kim jesteś. Miałem okazję poznać panią Agnieszkę. Wspaniała, mądra kobieta. Dzieci cudowne. Tak, znam prezesa Pisiewicza jako prezesa PKO-u, ale byłem świadkiem kilkukrotnie, nie wiem, rozmów, spotkań.
1: Ponieważ pan był tym tytularnym, czyli firma Kram była sponsorem PKO-u, ważnym sponsorem obok Zonda Krypto, to pewno pan poznał też prezesa tej Zondy Krypto.
2: Nie, rzeczywiście prezes Piesiewicz popełnił błąd moim zdaniem. No błędów popełnił kilka, ale popełnił błąd ukrywając nowego sponsora, czyli Zondę Krypto do tego momentu ogłoszenia Monako chyba to było.
1: Tak.
2: To było jedno. No i drugi błąd, który popełnił, to horrendalne premie dla sportowców. Proszę sobie wyobrazić, że w Niemczech nagrodą za srebrny medal było 20 tysięcy euro, a u nas 600 tysięcy złotych.
1: Ale też mniej było tych srebrnych medali, więc pewnie.
2: No trochę mniej, ale mimo wszystko przy tym budżecie, przy braku finansowania z budżecie, mówię, PKO-u, przy braku finansowania z budżetu, czy ze spółek Skarbu Państwa, Orlenów, nie Orlenów, to naprawdę zebrać te pieniądze to było bardzo trudno. No i szczególnie jeszcze, że Polsat nie zapłacił 3 milionów faktury. Ale pewnie teraz zapłaci. Jeśli dojdzie do zmian, ale nie wiem, jak w sensie prawnym, kto to będzie. Myślę, że prezes Piesiewicz będzie miał prawo domagać się horrendalnego odszkodowania od PKO-u. Horrendalnego.
1: A pewno śledzi pan aferę, całą aferę Zonda Krypto, to w kontekście PKO-u, jak pan patrzy w ogóle na to, co się wydarzyło z tą giełdą?
2: Znaczy, pewnie pan zna to zdjęcie, jeszcze w lutym 2026 roku premier Donald Tusk reklamował Zondę Krypto. Rzeczywiście nie wierzę w tego typu twory biznesowe. Nie wierzę w ogóle w tak zwany kapitalizm finansowy. Nie wierzę w to. I dla mnie to wszystko jest mniejszą lub większą piramidą. Także ja w ten biznes giełdowy, bitcoinowy, kryptowalut nie wierzę. Natomiast to na podstawie wiedzy posiadanej przez społeczeństwo, przez prezesa, bo w tamtym okresie nie dziwię się, że podpisał w dobrej wierze umowę z tą instytucją, która wydawała się bardzo wiarygodna. Nie mówię o sponsorowaniu, nie wiem, Juventusu, Lechii Gdańsk i wielu, wielu imprez na poziomie europejskim, politycznym mówię, bo to jest też słów finansowali. Wydawało się wiarygodna, stabilna firma. No. I powtórzę, gdyby jednak nie pieniądzem, bo wiem, z tego co wiem, Zonda Krypto nie wiązała się z zobowiązań wobec PKO-u w pełni, ta umowa została zerwana, Polacy nie poleciliby na igrzyska. I taki był wybór.
1: A czyli nie, gdyby można było cofnąć zegar, to podjąłby pan nadal decyzję, że Kram sponsoruje.
2: Ja też nie wiem. O ile w kraju wiem, to nie wiesz państwo, że to olimpijską decyzję, że to mam nifę zeskar. I dzień, który będzie masz jej zegar, to sobie nie tylko. Tak, jeden. Na końcu zbliża.
1: Tak, tak, tak, tak, to wszystko się wykał. Czy odejmę, będę też
2: powiedział, że to jest... No, mówię, ten skoro był, no. Związani, ze klubu wywizuje się mnie. Na czym sobie
1: pracuje, są to chowano, myślę, że są.
2: Nie. Za kochanie, czy mogę spolenie, prosić, bo... Polską, kim się na czym. Nie śmiałem i obrał się, że się razem. Polski jest mną wideo, że nas. Możemy się do tego się
1: Dziękuję,
2: będzie to tak miłe.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Wchodzi dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego, z którym wczoraj widziałem się w Kielcach. Siada na odpowiednim stanowisku, a my przywitamy pana dyrektora dżinglem Radio Robimy Radio.

0: IP z panem Pawłem Wiśniewskim, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jesteśmy wyposażeni w taką samą grubą księgę, która dokumentuje 122 firmy polskie, firmy z przemysłu zbrojeniowego. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Z tą różnicą, że pan jest współwydawcą, a ja jestem tylko współsłuchaczem i współczytelnikiem tego dużego katalogu.
1: Tak, to prawda. To przedsięwzięcie już czteroletnie, to czwarta edycja katalogu. Idea w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powstała w 2023 roku. No bo zrozumieliśmy chyba wszyscy kontekst, a u nas zrozumieliśmy też kontekst, że wojsko to za mało do obrony ojczyzny. Potrzebny jest polski przemysł, przemysł rodzimy, firmy małe i średnie i firmy wielkie.
0: Spotkaliśmy się w Kielcach w czasie targów zbrojeniowych. Jakie wrażenie ogólne z wczorajszej wizyty na targach?
1: No jestem już chyba 10. raz na targach i muszę powiedzieć, że cały czas mnie zaskakują. No to, co się odbyło, jak to zostało zorganizowane pod względem hal targowych, no przeszło moje oczekiwania, ponieważ zobaczyłem, że szefostwo targów docenia nie tylko wielkich globalnych graczy światowych, czy też polskich, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa, które po prostu tryskają innowacyjnością.
0: To prawda, że tych przedsiębiorstw było bardzo dużo, ale też ponoć to są największe targi w historii, bo czuje się, i tak jeden z uczestników targów, przedsiębiorca, powiedział, że czuje się w powietrzu te miliardy, którymi dysponuje państwo polskie.
1: Tak, to czuje się miliardy, ale też się czuje pewną pomysłowość i tą chęć do ryzyka, które firmy, zwłaszcza te mniejsze, podejmują, może mniej kalkulują, a łowią z rynku młodych polskich inżynierów, którzy potrafią bronić ojczyzny inaczej trochę niż z karabinem.
0: Generał Kowalski, wiceszef BBN-u, który prezentował razem z panem dyrektorem katalog, powiedział, że jest takie niebezpieczeństwo, że są firmy innowacyjne i wiemy, że ten postęp i te innowacje są z godziny na godzinę, z dnia na dzień, że największym niebezpieczeństwem jest to, że my kupimy za duże pieniądze taki sprzęt, który za chwilę przestanie być odpowiedni do nowoczesnego pola walki.
1: Dokładnie tak jest, stąd też to, czego tak naprawdę potrzeba, to pewnej sieciowości, pewnego układu firm, władz państwa, zrozumienia w społeczeństwie, tak żeby ta sieciowość i ten ruch między i biznesowy, jak potrafiły się układać ze sobą.
0: To rzeczywiście tak. PGZ oczywiście był takim, można powiedzieć, głównym wystawcą, bo oto jest dysponent tych miliardów euro. W związku z powyższym wszyscy muszą przejść przez taki wielki pawilon PGZ-u, gdzie wystawiany jest ten sprzęt, który jest produkowany przez państwowe firmy. Ale jeśli chodzi o katalog, no to pierwsza strona to jest Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, i pan Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tylko już z tej pierwszej strony, gdy ktoś ogląda pierwszą stronę, patrzy, no to mówi tak, na pewno jest bardzo ścisłe współdziałanie między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem Rzeczpospolitej. Pewno w harmonii budujemy nasz system obronny. Tak nie jest, chociaż udało się przynajmniej wydać wspólnie katalog polskich firm.
1: Tak, udało się. No są w państwie ludzie, którzy myślą jednak o bezpieczeństwie Polski. Przypomnę, że idea się zrodziła w 23 roku w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i taka była intencja nas, autorów, żeby właśnie znaleźć te polskie firmy i zgromadzić je właśnie w jednym miejscu. Podobnie też było w tamtych czasach w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, kiedy też zaczął powstawać, proszę zwrócić uwagę, po po 89 roku dopiero tam po raz pierwszy powstał portal polskich przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Także te dwie inicjatywy się ze sobą spotkały. No i myślę, że to był dobry początek do tego, żeby tak właśnie robić. I szczęśliwie Ministerstwo Obrony Narodowej obecnie także pomogło w wydrukowaniu tego w formie papierowej, tak żeby dyplomatom, czy też dyplomacji wojskowej, polskim atasze wręczać to, a oni dalej będą swoim partnerom wojskowym również prezentować to, co polski przemysł potrafi. A tutaj no rzeczywiście zachwyca. No jest to taka, może powiem, trudna książka w tym sensie, że ona no wymaga studiowania, ale na pewno dla osób, które się interesują zbrojeniami, to myślę, że to będzie atrakcyjne.
0: Bo trzeba dodać, że to jest katalog wydany w języku angielskim, czyli pokazuje polski przemysł i ma pokazywać polski przemysł tym, którzy w Polsce nie mieszkają, bo tam obecne na targach są oczywiście. Jest to właściwie cały świat z wyłączeniem Chin, Rosji i Korei Północnej.
1: Tak, ale też zaczepiali mnie tłumacze i mówili, że to doskonały dla nich pomoc, jako właśnie, no, żeby znaleźć profesjonalne słownictwo, którego no, nie zawsze szybko, zwłaszcza dla tłumaczeń konsekutywnych, coś takiego można znaleźć. A tutaj mają to słownictwo, mają typologię, mają firmy.
0: Czy to są 122 firmy prywatne w tym katalogu, czy są i prywatne, i państwowe?
1: I państwowe. I to jest kolejny taki element, pan redaktor ma taką dobrą cechę, że zwraca uwagę na te rzeczy najważniejsze. Tak, to właśnie o to chodzi, żeby doceniać ten przemysł prywatny, ale też patrzeć na to, co już się udało osiągnąć, czyli przemysł państwowy.
0: Ale kiedy rozmawia się z tymi wystawcami prywatnymi, innowacyjnymi, tymi, którzy pokazują, co potrafią zrobić, no to oni z takim niepokojem patrzą na to, co się dzieje z tymi pieniędzmi, którymi Polska dysponuje, czyli krótko mówiąc, że jest pewien egoizm firm państwowych i PGZ-u, tak to nazwijmy, może panu nie wypada tego komentować, ale takie rozmowy przeprowadzałem w czasie pobytu w Kielcach na targach, że jednak trudno się dostać do... No, wszyscy aspirują do tego samego, żeby produkować. Po to są na tych targach i wiele z tych innowacji pewno przepadnie i tych firm przepadnie, no bo z nie wszystkimi kontrakty będą podpisywane.
1: No i tutaj kolejny element jest tak jak Radio Wnet i pan i inni dziennikarze państwa stacji łowią ludzi, czy łowią tych, których warto, tak ja uważam, że trzeba zmienić i takie jest podejście Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jeszcze pana prezydenta Karola Nawrockiego. My, czyli administracja państwowa powinna łowić nie tylko innowatorów, ale my mamy ich szukać, a nie oni nas. To jest trochę to, jak teraz przechodziłem koło kościoła świętej Anny i tam nasz wielki Polak, papież Jan Paweł II powiedział to, co powiedział do młodych, że ja was szukałem. Tak, tak, no my mamy też szukać polskich przedsiębiorców. To jest to wyzwanie. Ojciec Święty to zawsze tak umiejętnie potrafił wszystko w wielu wymiarach powiedzieć.
0: To prawda, ale to z kolei jeszcze jedno zacytuję spotkanie z przedsiębiorcą, który mówi, widzi pan, to jest coś, co ja wyprodukowałem, ja to sprzedaję za granicą, dlatego że w Polsce jest i wśród polskich zamawiających jest taka doktryna, że lepiej coś kupić na zewnątrz, niż kupić od swoich, bo wtedy jak się kupuje od swoich, to zaczyna być to podejrzane, dlaczego kupiłeś w tej, a tej firmie polskiej, to znaczy, że ty może jesteś z nią związany i może potrzeba na ciebie wysłać CBA albo jakąś inną służbę.
1: Ja myślę, że to nie jest doktryna, to jest jakiś zabobon, wydaje mi się, który no jest, jednak funkcjonuje w umysłach wielu urzędników. On jest błędny. Struktura w ogóle całego polskiego przemysłu obronnego niestety z mojego prywatnego punktu widzenia, bo nie wypowiadam się tu w charakterze, nie reprezentuję tutaj całego biura czy szefa biura, ale mówię osobiście, no wymaga głębokiej reformy. nie jest tym nic wstydliwego. Francja zrobiła to 3 lata temu. Swój cały system, no bardzo dobrze przygotowany, to jest jeden z pierwszej piątki krajów eksportujących uzbrojenie. No i jest jeszcze dla i jeszcze lepiej potrafi robić. Także no trzeba będzie prędzej czy później do tego podejść.
0: Też, no to robi wrażenie, znaczy na ile sposobów, ile jest możliwości burzenia budynków i zabijania ludzi. To też jest ciekawe, że największe wydatki, największe budżety są dwa. Jeden to jest sztuczna inteligencja, drugi to są zbrojenia.
1: Tak, ale myśmy specjalnie tutaj szukali też, to był też pomysł na to, że te elementy muszą się znaleźć. Myślę o tak zwanym tajemniczym słowie ostatnio robiącym karierę anglojęzycznym dual use, czyli o towarach, produktach, technologiach podwójnego zastosowania.
0: Na przykład idealny przykład to są te pagery, które wybuchały w Libanie. Podwójne zastosowanie i pager, i bomba w jednym.
1: No one były jakby wyposażone w coś ekstra. Ja myślę bardziej o na przykład systemach dronowych, czy dronach, które mogą obsługiwać obserwacyjnych, które mogą, nie tych uderzeniowych, które mogą obsługiwać rolnictwo, ale mogą również prowadzić obserwacje granic. Tego typu użycia jest bardzo dużo. Problem polega tylko na tym, że w obecnym systemie, aby wejść w tą całą metodykę produktów podwójnego i technologii podwójnego stosowania, musimy od początku tak zwanego Technology Readiness Level, czyli który jest, określa się zaawansowanie technologiczne danego produktu, od wejść w punkcie zero i od razu czekać na koncesję do powiedzmy punktu 9, produkować, kiedy ten produkt już jest bardzo wysokiej jakości. Natomiast chodziłoby chyba o to, żeby powiedzmy gdzieś w połowie, w 4. czy 5. poziomie gotowości technologicznej pozwolić firmom innowacyjnym działać bez tego reżimu, a później dopiero rzeczywiście narzucić im reżim wojskowy, tak żeby mogły wchodzić. Takie są idee, takie są pomysły.
0: Jedna rzecz, która jest właściwie smutna, że właściwie niczego nowoczesnego nie jesteśmy w stanie, i przemysł polski, ale też europejski nie jest w stanie źródłowo wyprodukować. Znaczy zawsze musimy do kogoś się zgłosić, bo w Europie już pewne rzeczy są nie do wyprodukowania.
1: Nie, one są do wyprodukowania, no świadczy o tym, że i przemysł francuski, niemiecki, brytyjski czy szwedzki, obronny czy częściowo też europejski, turecki potrafią sobie z tym radzić. To wymaga po prostu...
0: Ale gdyby pan zajrzał do środka, do tej najnowocześniejszej technologii, to nie jest tak, że bez elementu, nie wiem, z Tajwanu albo elementu z jakiegoś innego miejsca na świecie nie obejdzie się.
1: Tak, no teraz też wchodzą też nowe technologie, no druk 3D. Dla państwa też pewno, niektórych słuchaczy może to być nowa rzecz, ale drukarki 3D, no to już o tym słyszymy, czy tak zwany druk przyrostowy, no potrafią produkować elementy już ze stali, to naprawdę bardzo solidne, i także nie tylko z polimerów czy z plastiku, więc... Tak to wygląda.
0: Tak, tak wygląda, ale w każdym razie z katalogu wynika, że jesteśmy właściwie w każdym segmencie zbrojeń jesteśmy obecni i coś polski przemysł potrafi zrobić.
1: Tak, to na pewno, i no, mogę tylko pogratulować wszystkim przedsiębiorcom, którzy rzeczywiście no, kolejny raz zaskoczyli, popisali się i rzeczywiście to było no... Za mało czasu, jak zwykle, na to, żeby wszystkich odwiedzić, ale pan prezydent też odwiedzał polskie przedsiębiorstwa i właśnie szczególnie też skupił się na tej hali związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, no, żeby zwrócić uwagę kamer i mikrofonów właśnie w tym kierunku i pokazać, że to przecież się dzieje.
0: A ja otworzyłem na 465 stronie przypadkowo, bo o czym innym chciałem powiedzieć. Patrzę, że nawet Jastrzębska Spółka Węglowa coś tutaj z jakiegoś powodu jest obecna w tym katalogu, bo w tym katalogu są wymienione te wszystkie firmy, jak z z gór wróci Jaśmina Nowak, to dostanie ode mnie w prezencie ten dialog, ten katalog, dlatego że lubi rozmawiać o rozmaitych firmach i nowoczesnych technologiach.
1: Tak, myślę, że każdy słuchacz też słuchając może sobie wejść na stronę Biura Bezpieczeństwa Narodowego i pobrać darmowo katalog w formule PDF-u. To jest tak naprawdę no, cudowna sprawa, ponad 500 stron.
0: I to możemy zrobić. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Paweł Wiśniewski był gościem poranka.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ten profesor Piotr Czuderna, doradca prezydenta, szef Rady Zdrowia przy prezydencie. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Tylko nazwisko swoje poprawię. Czuderna.
1: Czuderna. To mam poprawnie napisane, ale tu wie pan, nerwy po prostu. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i tak sobie...
2: Ja rozumiem.
1: Ja tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy takie pieniądze przeznaczali na służbę zdrowia, co na wojsko, to byśmy byli wszyscy zdrowi, żylibyśmy po 180 lat na pewno.
2: Niestety to aż tak pięknie nie jest, bo system ochrony zdrowia jest w stanie każdą kwotę wchłonąć i nie zawsze się za to kupi efektywność i dobre zdrowie. To jest bardziej skomplikowane.
1: To prawda. Wiemy, co się dzieje w służbie zdrowia. Znaczy, że teza o pewnej zapaści służby zdrowia jest prawdziwa, tak?
2: Tak. Wszyscy eksperci, czy prawie wszyscy eksperci, którzy w Karpaczu tutaj są, z tym się zgodzili, że system wymaga głębokiej naprawy, bo jest w zapaści.
1: No dobrze. I czy jest taki warsztat w Polsce, który naprawia system służby zdrowia, czy wszyscy po prostu wiedzą i w czasie panelu łzy się leją, że taka jest smutna rzeczywistość, no ale trudno, takie życie.
2: No na ogół to drugie niestety. Na ogół to drugie, bo naprawa systemu ochrony zdrowia zależy jednak od polityków. A tutaj wyraźnie tej woli politycznej brakuje. Podobnie jak i chyba brakuje wiary, że cokolwiek da się z tym zrobić. Politycy po prostu nie wierzą, że naprawa jest możliwa, no to wolą przy tym za dużo nie grzebać, bo może nie jest dobrze, ale jakoś się kręci.
1: No dobrze, ale przy prezydencie, Rada Zdrowia, której pan jest szefem, czy tam się opracowuje taki kompleksowy program namysłu czy naprawy służby zdrowia? Czy jakby pan został ministrem, to by wiedział pan, albo premierem, bo to trzeba zostać premierem i miałby pan większość w parlamencie, wiedziałby pan, co zrobić, czy nie?
2: No może wystarczy wicepremierem, ale mam nadzieję, że aż tak źle mi pan nie życzy. Powiem tak, z grubsza wiedziałbym, co zrobić, tylko i pewne namysły w Radzie Prezydenckiej na ten temat trwają i prace się toczą, to mogę rąbka tajemnicy uchylić. Natomiast prawda jest taka brutalna, że prezydent tutaj nie ma żadnych kompetencji, no to są kompetencje po stronie rządu. Rzeczywiście, żeby udało się głęboko przemodelować nasz system, potrzebna jest silna pozycja polityczna ministra zdrowia. Z tym od wielu, wielu lat jest problem. Być może gdyby minister zdrowia był wicepremierem, to byłoby to łatwiejsze. Pewnie też trzeba by docelowo myśleć o połączeniu minister zdrowia i opieki społecznej, dlatego że dzisiaj granica między ochroną zdrowia, opieką zdrowotną, a opieką społeczną naprawdę się bardzo zaciera. Szczególnie w wieku starszym, w wieku senioralnym. To jest bardzo płynne.
1: Ale dobrze, ale co jest w takim razie tym kluczowym i największym problemem poza pieniędzmi, tak? Kluczowym problemem systemu?
2: Kluczowym problemem systemu jest to, że on działa jak archipelag izolowanych wysp. Czyli gdzieś tam jest wyspa podstawowej opieki zdrowotnej, gdzieś jest wyspa ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, różne wyspy szpitalne. One wszystkie ze sobą się nie komunikują, nie przekazują sobie nawzajem pacjenta, nie informują się o tym, co robią, jakie są problemy. I to jest jeden z zasadniczych problemów. Drugi zasadniczy problem to jest to, że temu systemowi brakuje właściwego zarządzania. On jest oparty na założeniach, które powstały 30 lat temu, 20 parę lat temu i one po prostu nie przystają do dzisiejszej rzeczywistości. W tej chwili mamy do czynienia z medycyną, która się no, drastycznie zmieniła. Jest dużo, dużo bardziej kosztowna. Ja myślę, że często nawet nie zdajemy sobie sprawy, czy obywatele nie zdają sobie sprawy, jakie to są koszty. Ja może powiem tyle. W ciągu ostatnich 4, mniej więcej 5 lat, tak, czyli 2021 do 2024, budżet NFZ-u wzrósł prawie dwukrotnie. Wydatki publiczne, jeżeli porównamy je do produktu krajowego brutto, wzrosły o 1,5%. To jest bardzo dużo w tak krótkim czasie, z 4,8% do 6,3%, ale jednocześnie wydatki prywatne obywateli wzrosły o 50%. Tak? Czyli w zasadzie ludzie w niewielkim stopniu to odczuli. Tak? Pieniądze zaczęto wydawać no nieporównywalnie większe niż wcześniej, a mimo to społeczeństwo nie jest zadowolone z ochrony zdrowia.
1: No i ale niektórzy lekarze są zadowoleni na podstawie szpitala południowego i nie tylko. Wiemy o tym, że niektórym lekarzom zaczęło się bardzo dobrze powodzić.
2: No, czy to jest z całą pewnością prawda, nie będę z tym polemizował. Istnieje wiele patologii w sferze płac lekarskich, nie tylko zresztą lekarskich, bo płace w całym systemie bardzo wzrosły. Również innego personelu, pielęgniarek i tak dalej. Natomiast to zresztą zatrzymało też spiralę wyjazdów za granicę, tylko to poszło w kompletnie niekontrolowany sposób, bo to jest nieregulowane. Ale trzeba też zdawać sobie sprawę, że to nie jest praprzyczyna. To jest w gruncie rzeczy objaw, bo jeżeli my mamy ogromną liczbę szpitali, bo w Polsce mamy około 600 szpitali, te wszystkie, które są w sieci, te wszystkie szpitale działają na ostro, czy prawie wszystkie, co oznacza, że muszą utrzymywać pełne obsady dyżurowe. I na przykład są takie szpitale, do których w ciągu tygodnia karetką przyjeżdża jeden pacjent tylko, tak? No tam no nie ma żadnej racjonalności, żeby taki szpital działał cały czas na ostro, co wymusza zdecydowanie większe obsady osobowe, koszty. To wymusza szukanie lekarzy, no to zaczyna się licytacja na płace, żeby kogoś przyciągnąć. Proszę popatrzeć, to co w tej chwili jest publikowane na podstawie tych rejestrów umów, to okazuje się, że najlepiej nie płacą największe szpitale, najważniejsze, kluczowe dla systemu. Najlepiej płacą szpitale małe albo średnie, takie, które za wszelką cenę szukają lekarzy, żeby utrzymać działalność.
1: No tak, ale to jest z kolei pytanie na temat tego, znaczy właściwie to mnie dziwi, dlaczego nie można zrobić takiej sieci szpitali, obliczyć ilu potrzeba lekarzy, ile potrzeba pielęgniarek, ile potrzeba na to pieniędzy, to wydaje się taką zwykłą matematyką, nawet zakładając, że lekarz powinien porządnie zarabiać, nie wiem, 50 tysięcy złotych miesięcznie, tak strzelam, tak, że specjalista tyle powinien zarabiać pod warunkiem, że nie ma drugiej pracy, tak, że nie pracuje prywatnie. Dlaczego tego nie można? Jaki jest kłopot intelektualny z tym wszystkim?
2: Szczerze mówiąc, ja myślę, że to nie jest kłopot intelektualny, to jest kłopot polityczny, nie ma woli. A dlaczego tej woli nie mam, to jest nie do mnie pytanie. Ja tego też do końca nie rozumiem. Powstały mapy potrzeb zdrowotnych w tej chwili, w nowej wersji, już naprawdę znacząco lepszej niż ta wersja pierwsza sprzed paru lat, które pokazują, jak wygląda układ szpitali, oddziałów na danym terenie, uwzględniając różnorakie aspekty, nie tylko prostą siatkę geograficzną, ale i czasy dojazdów i tak dalej. Można byłoby doprowadzić do tego, i trzeba, no nie tylko można, trzeba doprowadzić do tego, żeby ten system po prostu usprawnić, przypisać szpitalom konkretne zadania. Nie powinno być tak, że szpital powiatowy wykonuje procedury wysokospecjalistyczne w oparciu o obwoźnych specjalistów, którzy tam przyjeżdżają, wyjeżdżają i kasują ogromne pieniądze, ale z drugiej strony ten szpital potrzebuje realnych wycen swoich najprostszych procedur, żeby przetrwał, tak żeby się w ogóle bilansował, a tymczasem to, co jest podstawą szpitala powiatowego, czyli interna i chirurgia, są bardzo nisko wycenione, więc to jest, no ja bym zaczął od tego, że po pierwsze te mapy potrzeb trzeba ujawnić, pokazać społeczeństwu w oparciu o to zacząć dyskusję na poziomie wojewódzkim, jak to powinno wyglądać. Po drugie przecenić procedury z interny i chirurgii. Można w ogóle się zastanowić, czy szpitale powiatowe nie powinny być w troszkę inny sposób finansowane, bardziej ryczałtowo. No i zastanowić się, co na jakim terenie jest potrzebne, co może lepiej, żeby stało się placówką opieki długoterminowej, bo tego też bardzo potrzebujemy. Wielu pacjentów zalega w szpitalach, bo nie ma ich gdzie przekazać, bo nie mają rodziny, albo rodziny są niewydolne, niezdolne do opieki itd.
1: I w Radzie Prezydenckiej, w Radzie Zdrowia jest taka praca prowadzona, czy nie?
2: My prowadzimy pewne prace, ale ja naprawdę nie mogę na razie za wiele powiedzieć. Zastanawiamy się nad tym, jak ten system poukładać, bo jeszcze na to wszystko się nakładają dwie rzeczy, o których też trzeba pamiętać. Znaczy i trzeba oczywiście wymusić współpracę, tak? Powinny powstać takie konsorcja czy klastry, gdzie jest szpital wiodący, gdzie jest szpital ogólny, mniej specjalistyczny, gdzie są specjaliści pracujący w przychodniach, ambulatorium i gdzie są lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. To wszystko da się zrobić. Są kraje, gdzie takie rozwiązania zastosowano. No niestety nie mamy takiego prostego rozwiązania, które wzięlibyśmy z półki, prawda, przykładowo holenderskiej, czy hiszpańskiej, czy jakiejkolwiek innej i powiedzieli, o, to jest dobre dla Polski. No trzeba stworzyć coś własnego, ale patrząc trochę na to, co jest gdzie indziej. A dwa pozostałe problemy, które też na to rzutują bardzo, no to jest demografia, to, że nam się społeczeństwo starzeje. Niestety koncepcja centrów 75+ nie została przez ministerstwo wdrożona w życie ciągle, a to była koncepcja, która miała objąć opieką ambulatoryjną seniorów, osoby starsze, po to, żeby na tyle, na ile się da trzymać ich z dala dla szpitali, bo to niekoniecznie hospitalizacja jest najlepszym rozwiązaniem. No i mamy trwałą strukturalną nierównowagę w przychodach, tak? I versus budżet NFZ-u. Niestety przychody ze składki zdrowotnej są za niskie mniej więcej o 20% i w gruncie rzeczy mamy system mieszany. Częściowo ze składki finansowane, czyli ubezpieczeniowe, a częściowo finansowane z budżetu państwa. I tutaj też trzeba nad tym popracować i doprowadzić do tego również, żeby składka była płacona bardziej solidarnie przez wszystkie grupy społeczne.
1: Ale nie mówi pan profesor, że mamy więcej zapłacić jeszcze z własnej kieszeni.
2: Nie, ja mówię o czym innym. Ja mówię o tym, w tej chwili dyskusja na temat podwyżki składki jest niemożliwa po prostu, tak?
1: Moim zdaniem politycznie. Z budżetu to też z własnej kieszeni, tak się zastanawiam nad tym, że...
2: No ale te dopłaty z budżetu rosną coraz bardziej, dlatego że w NFZ-cie coraz więcej brakuje pieniędzy, tak? Dlatego że my jakby nie zdajemy sobie sprawy z kosztów, ja to już powiedziałem. Proszę sobie wyobrazić, że 1% pacjentów kosztuje nas 47 miliardów złotych. To jest mniej więcej 25% budżetu NFZ-u, 1% pacjentów. Więc mamy pacjentów w dzisiejszych czasach niesłychanie kosztownych. Jeżeli przypomną państwo, co jest zbiórki na dystrofię mięśniową Duchenne, na lek tak zwany Revidys, który jest tylko dostępny w Stanach, bo w Europie go nigdzie nie zarejestrowano, to ten lek kosztuje 18 milionów złotych. Gdybyśmy chcieli to sfinansować, co mówię, z powodów prawnych nie jest możliwe, ale gdybyśmy chcieli, to mamy takich pacjentów około 100 w Polsce, to jest 180 milionów złotych mniej więcej. To jest tyle, co budżet szpitala powiatowego, jednego szpitala rocznie. Czy niewiele mniej. No to są, to są gigantyczne pieniądze i teraz dylematy, przed którymi stajemy. Co powinniśmy finansować?
1: No to wszystkie dylematy i te wszystkie pytania będzie okazja jeszcze panu profesorowi zadać, bo są też szpitale powiatowe, które są częściowo bankrutują, też jest taki fenomen, są zadłużone w parabankach, które za chwilę...
2: No mamy w tej chwili najwyższe zadłużenie szpitali w historii polskiego systemu ochrony zdrowia, bo blisko 40 miliardów złotych. Z czego zobowiązanie wymagalne to chyba jest około 5. To jest olbrzymie zadłużenie, nigdy takiego nie było.
1: A ciekawe, czy jak się mówi o długach polskich, to się blicza w to zadłużenie szpitali, czy to jest obok?
2: Myślę, że to jest obok, ale nie wiem tego dokładnie, nie jestem pewien.
1: No dobrze, to bardzo dużo optymizmu na zakończenie poranka wnet, prosto z Karpacza i teraz, żeby poprawnie wypowiedzieć wszystko, profesor Piotr Czałderna.
2: Teraz się udało, bardzo dziękuję.
1: Zwycięstwo na koniec, zapraszam do...
2: Ja życzę, żebyśmy w ochronie zdrowia takie zwycięstwo odnieśli, no ale nie. Nie wierzę, żeby coś się w ciągu roku zadziało.
1: A ja zapraszam pana profesora do studia na dłuższą rozmowę, a teraz...
0: Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus. Jest godzina 9.13. O, wcześnie. Nawet się zdziwiłam. Myślałam, że jest już 9.15 co najmniej. No, ale to zaczniemy sobie dzisiaj tę audycję z zespołem Aerosmith, utworem Dream On. A dlaczego, to powiem Państwu po tym, jak posłuchamy tego utworu.

0: Joe Perry, a więc gitarzysta zespołu Aerosmith dziś i współzałożyciel tego zespołu dziś świętuje swoje urodziny, dlatego Aerosmith teraz posłuchaliśmy, a przyszedł na świat 10 września roku 1950. Jest godzina 9:18, a my mamy połączenie z naszym gościem, pani Halina Czajkowska, Orszak Dziejów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To w zasadzie łączymy się, żeby pani opowiedziała o tym, co w niedzielę, o ile się nie mylę, jeśli dobrze policzę.
1: W sobotę.
0: 12 września będzie się działo na ulicach Warszawy. Co to jest za wydarzenie, bo to już 6. edycja tego orszaku.
1: Tak, dokładnie. Tak, zatem 12 września, tak jak pani właśnie wspomniała, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 16 ruszymy takim barwnym korowodem postaci historycznych. To już jest właśnie 6. edycja orszaku. I to jest orszak, który rozpoczyna Mieszko I. Są królowie, są rycerze, żołnierze, muzycy. Kończymy Janem Pawłem II. I w ten sposób przechodzimy krakowskim przedmieściem od sióstr wizytek, czyli spod pomnika Adama Mickiewicza, przechodzimy na plac zamkowy. I tam odbywa się ciąg dalszy tego wydarzenia. To będą i będzie spektakl, w zasadzie taka etiuda teatralna o kobietach, bo to też w tym roku przede wszystkim kobietom poświęcamy ten orszak, tak wyjątkowo, bo poprzednie dotyczyły między innymi Bolesława Chrobrego, był też Łukasiewicz i w większości właśnie to byli mężczyźni, więc w tym roku są kobiety. I tam na placu zamkowym będą właśnie spotkania z postaciami. Będzie ta etiuda teatralna, która będzie przedstawiała kilka kobiet z dziejów naszej pięknej historii. Będzie takie spotkanie kobiecych serc z Dobrawą, Marią Skłodowską-Curie, Matką Różą Czacką, Haliną Konopacką, Stanisławą Leszczyńską. One będą w rolach głównych i te kobiety będą przedstawiały swoje życie, wartość kobiety w życiu, swoje pasje, takie w zasadzie zachęcanie innych kobiet, młodych kobiet do może trochę odwzorowania, do zobaczenia, jak ta rola kobiety w życiu wygląda, jak może być różnorodna. To tak w zasadzie w skrócie, ale gdyby pani chciała jeszcze o coś dopytać, bo też nie wiem, jak dużo mam czasu, żeby o tym opowiedzieć.
0: Jaka idea przyświeca temu orszakowi? Kto to wymyślił? Bo to 6. edycja. No tak, i tak państwo chodzą raz w roku. I co to ma zmienić w tej naszej rzeczywistości wrześniowej akurat?
1: Tak, zatem opowiem. W zasadzie początek sięga 2016 roku, kiedy chcieliśmy uczcić 1050. rocznicę Chrztu Polski i wtedy znajomi, przyjaciele ze Stowarzyszenia Sternik wystawili takie widowisko historyczne Gaudę Patria Polonia. I tam ukazaliśmy właśnie dzieje Polski, też od Mieszka I, zaczynając do Jana Pawła. I zrodziła się właśnie taka idea. To wydarzenie i w ogóle cała ta grupa, to wszystko osoby, które zgromadzone są wokół postaci Ani Murawskiej, która tutaj jest takim naszym szefem, jest scenarzystą, jest reżyserem, jest koordynatorem w zasadzie chyba każdego elementu. Ania wymyśla te tematy, w zasadzie też dobiera postaci, dobiera też osoby do tych postaci, też i tworzy wspólnie z rodziną i tutaj w naszych gronach tworzą gry, które też w trakcie się odbywają. I właśnie to Gaudę Patria Polonia dało początek. U Ani Murawskiej zrodził się taki pomysł wyjścia z historią na ulicę, żeby ta historia nie była taka zamknięta w szkołach, żeby wyjść i pokazać to piękno naszej historii, tę różnorodność postaci historycznych, bo tutaj mamy tak jak wcześniej wspominałam, mamy królów, mamy pisarzy, mamy odkrywców, naukowców, lekarzy.
0: A kim są te osoby, które się przebierają?
1: To są rodzice w większości rodzice Stowarzyszenia Sternik, bo tutaj zaczynaliśmy właśnie w tym stowarzyszeniu. Zrodził się taki teatr Biedronka Parentes i tam nas się zebrała spora grupa. Ale co roku dołączają nowe rodziny z nowych szkół i tak powoli, krok po kroku, jest nas troszeczkę więcej. I tutaj no już każdy w jakiś sposób, myślę, że wciela się w te postaci, jakoś tak zaczyna się troszeczkę też identyfikować z taką postacią, poznaje bardziej i ta fascynacja też przechodzi w chęć opowiadania innym. Bo w trakcie orszaku, w ogóle kiedy maszerujemy, kiedy się prezentujemy i kiedy dochodzimy do Placu Zamkowego, każda postać wychodzi na scenę, jest przedstawiana, można zobaczyć. Każdy też ma przed sobą tak zwanego tabliczkowego, czyli osoby, które niesie tabliczkę informującą, kim jest ta postać, bo też no, nie wszystkie są tak rozpoznawalne, nie wszystkie są znane powszechnie. Nie wszystkim. I potem też taka postać przechodzi się wśród tłumu. W ogóle wspólnie też tańczymy poloneza. Można zatańczyć z królem. Otrzymujemy też wizytówki, bo każda postać ma swoją wizytówkę informującą po polsku, po angielsku. Można się z tą postacią zapoznać. I to jest takie właśnie spotkanie tak jakby trochę na żywo z tą historią, która też no, myślę, że zachęca do tego, żeby potem sięgnąć głębiej, gdzieś odszukać więcej informacji, kim ta postać była, gdzieś poszukać jeszcze wokół tych innych postaci, czy też epoki, w której żyła, dowiedzieć się więcej. No jest to bardzo zachęcające do tego, żeby w głąb naszej historii. Troszeczkę właśnie sobie poszukać, poczytać. No chcemy tą pasją też zarazić, taką pasją poznawania tych wielkich Polaków, którzy bardzo dużo wnieśli do naszej historii, którzy tworzyli nasze dzieje. Także to jest taki główny zamysł. A jednocześnie jest to też dobra zabawa i połączona z taką nauką.
0: Ile takie przygotowania trwają? Kiedy państwo się zaczynają przygotowywać do tego orszaku?
1: Ojej, to jest... No myślę, że tak około pół roku. Przy czym ten początek to jest taki jeszcze zbieranie powoli tych postaci, tworzenie scenariusza. To już tutaj te początki to właśnie Ania Murawska przede wszystkim. Ona to dźwiga na swoich barkach. Natomiast już takie dwa ostatnie miesiące przed orszakiem są bardzo intensywne, bo to już wtedy każdą postać trzeba komuś przydzielić. Przygotowanie przeróżnych rekwizytów, no też wiadomo takie różne rzeczy jak zgody miasta, dotyczące różne też bezpieczeństwa. Także jest to troszeczkę takich prac. No też my przygotowujemy, to też jest praca też grafików, którzy tworzą materiały do gier, bo w trakcie też są takie gry edukacyjne, kiedy można się bardziej zapoznać się z tą historią, czegoś więcej dowiedzieć. Są oczywiście też nagrody, więc jest też ten czas, kiedy pozyskujemy nagrody. Trochę to trwa, ale właśnie najbardziej gorąca jest ta końcówka takich dwóch miesięcy.
0: A pani za kogo się przybiera?
1: No ja w tym roku, to znaczy ja w zasadzie tak naprawdę tylko raz szłam jako postać i wtedy szłam jako Katarzyna Filipek. To była taka waleczna postać z gór, bohaterka, kobieta, która samotnie wychowując dzieci, jej mąż zmarł wtedy, kiedy ona jeszcze była w ciąży. zdecydowała się przyjąć rodzinę żydowską, którą ukrywała u siebie w domu. No, była to dla mnie taka wyjątkowa postać, która mnie zainspirowała też, która bardzo mnie w ogóle zafascynowała takim miłosierdziem niesamowitym. Ale też w Gaudę Patria Polonia byłam Jadwigą Śląską, więc też kawałeczek kawałek swojego udziału w tym miałam. Natomiast w większości zajmuję się organizacją, także ja nie przywdziewam takich pięknych strojów. Natomiast no tutaj towarzyszę innym postaciom i jestem takim wsparciem organizacyjnym.
0: To jeszcze dla kogo to jest orszak? Kto ma na niego przyjść? Czy to jest bardziej skierowane do dzieci? Tak zakładam, ale chyba niekoniecznie.
1: Nie tylko, nie. Właśnie, orszak jest, myślę, o tyle uniwersalny, że zarówno może cieszyć dzieci i uczyć też. Bardzo dobrze też odbierają to wydarzenie różni obcokrajowcy, turyści, którzy spotykamy na Placu Zamkowym, bardzo dopytują, co to jest za wydarzenie, dopytują o różne postaci, bardzo chętnie rozmawiają. Nie tylko dla dzieci, dla młodzieży też, dla dorosłych. Myślę, że to jest takie wydarzenie w zasadzie dla każdego, w każdym wieku. Jest to taka niesamowita, niezwykła możliwość spotkania kogoś z historii Polski, z naszej historii pięknej. No i są to na tyle wybitne postaci, że no taka jest to w jakiś sposób takim ciekawym doświadczeniem, ciekawym wydarzeniem. Pamiętam opowieść koleżanki, która szła jako Maria Kiri-Skłodowska i po drodze po prostu spotkała pana, starszego pana, który był zachwycony, że on może spotkać Marię Kiri-Skłodowską. Mówi, że zawsze marzył o tym, żeby z nią chwilę porozmawiać. I naprawdę bardzo serdecznie rozmawiali, dostał wizytówkę, był bardzo zachwycony. To też myślę, że to tutaj dzieci, młodzież, dorośli, każdy może znaleźć jakąś postać, której nie znał, właśnie dowiedzieć się czegoś o niej, wrócić z tym do domu, poszukać i no jednocześnie bardzo, bardzo ciekawie spędzić popołudnie, bo jeszcze tak wspomnę, że orszak w sobotę o godzinie 16 rusza z krakowskiego przedmieścia 34 w kierunku Placu Zamkowego i jesteśmy tam do godziny 19. Wspólnie tańczymy poloneza, jest to też piękne wydarzenie, jest nauka tańców dworskich, są te gry. Gry są też nie tylko dla dzieci, gry są też dla dorosłych, są tutaj tak odpowiednio dopasowane wiekowo. No i myślę, że jest to ciekawe wydarzenie dla wszystkich.
0: Dla wszystkich, o czym mówiła pani Anna Murawska, prezes Fundacji... Nie, przepraszam, o czym mówiła pani Halina Czajkowska z Fundacji Orszak Dziejów. To jeszcze raz na koniec proszę przypomnieć, gdzie to wydarzenie, o której i kiedy przyjść, gdzie się zjawić.
1: Tak, spotykamy się, ruszamy na krakowskim przedmieściu 34, tuż spod kościoła Wizytek przy pomniku Adama Mickiewicza i wędrujemy krakowskim przedmieściem na Plac Zamkowy, gdzie odbędą się właśnie główne uroczystości, właśnie główne wydarzenia orszakowe. Bardzo. Ale zapraszamy też do przejścia wspólnie.
0: Co być może Radio Wnet zrobi. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich gorąco. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Jest godzina 9:32. Dziś jest 10 dzień września. Ja Państwu przypomnę o ważnym adresie patronite.pl/radiownet. Zapraszam Państwa, żeby tam spojrzeć, żeby tam wejść, żeby dołączyć ponownie do załogi żółtej łodzi podwodnej Radia Wnet. A dziś jest jest 10 września i dziś jest rocznica urodzin Zdzisława Zawadzkiego, gitarzysty basowego w takich zespołach jak Breakout i Perfect. To my teraz posłuchamy zespołu Breakout, Poszłabym za Tobą.

0: A my mamy połączenie z panem kapitanem Krzysztofem Baranowskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam z wyspy Mauritius.
0: No właśnie, gdzie, to już pan powiedział teraz, kapitan, gdzie pan jest, ale jaki to jest procent z rejsu, bo ja państwu przypomnę, pan kapitan jest teraz w trakcie trzeciego samotnego rejsu dookoła świata, już dwukrotnie samotnie świat opłynął. W listopadzie zeszłego roku ruszył po raz trzeci. Gdzie pan się teraz znajduje? Na jakim etapie? Ile jeszcze zostało?
1: To jest wyspa na Oceanie Indyjskim, więc już trzy oceany są za mną, a jeden jeszcze przede mną, Atlantyk, także można powiedzieć 3/4 za mną.
0: Kiedy pan planuje zakończyć rejs? Czy da się to jakoś oszacować czasowo?
1: Nie. Tego się nie da oszacować, bo człowiek nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego, co go czeka, ani czy będą cisze, ani czy będą sztormy, a zarówno jedno, jak i drugie może ten rejs spowolnić. Także nie stawiam żadnej daty końcowej, czekam, co przywieje.
0: Dlaczego pan się zdecydował po raz trzeci opłynąć świat samotnie? Co pana pchnęło do tego, żeby po raz kolejny wyruszyć?
1: No, to długo by tłumaczyć, ale najprostsze wytłumaczenie jest takie, że spodobało mi się tamte dwa razy, że to jest takie niezwykłe przeżycie, więc na koniec żeglarskiej kariery postanowiłem zrobić taki właśnie rejs, który klamrą zamknie dotychczasowe dokonania.
0: Będzie pan wtedy pierwszym Polakiem, który trzykrotnie świat dookoła sam opłynie.
1: No, na razie jestem pierwszy, chyba że ktoś się pośpieszy i mnie wyprzedzi.
0: I czy są jakieś zmiany, które pan kapitan zauważa? Trzeci raz opływa świat. Czy by te obserwacje się jakoś zmieniły w porównaniu do tych dwóch poprzednich?
1: No, są bardzo istotne zmiany. W pierwszym rejsie nie było GPS-u, czyli żeglowało się według słońca i gwiazd. W drugim już był GPS. To jest wielkie udogodnienie do nawigacji. No ale w międzyczasie klimat się zmienił. I tam, gdzie są strefy bez huraganów, to nagle się okazało, że i tam się pojawiają huragany. A to jest zagrożenie dla żeglarza, w szczególności samotnego. Poza tym oceany i porty bardziej zaśmiecone niż dawniej i biurokracja rozpanowywszyła się wszędzie, a szczególnie w portach. Także gdybym wiedział, co mnie w portach czeka, to być może bym się nie zdecydował na płynięcie. Bo ja myślałem o tym pięknej żegludze po oceanie, a tymczasem w porcie administracja, celnicy, służby paszportowe, służby celne, służby sanitarne. To wszystko sprawia, że odprawa po wejściu do obcego portu zmienia się w katorgę, która trwa od paru godzin do kilkudziesięciu.
0: Czyli by tak negatywne zmiany pan kapitan w szczególności zauważa w porównaniu do lat minionych?
1: No raczej tak. Poza tym, co ciekawe, mniej jest zwierząt, które można zaobserwować na oceanie. Dawniej było wieloryby, wiele fok, orki, a teraz ocean pusty, nikt się nie pojawia, więc to też jakby trochę smutno.
0: Samotnie.
1: No samotnie to powiedzmy nie tęsknię za obecnością zwierząt, ale zauważam, że jest ich mniej. Po prostu wyginęły, wytłukli, wieloryby po prostu, są kraje, które ciągle polują na wieloryby. Więc to jest takie trochę zniechęcające. Natomiast zmiany klimatyczne są wyraźnie zauważalne i to jest prawdziwe zagrożenie dla żeglarzy, bo nagle się pojawia huragan tam, gdzie go nie powinno być, no i nie wiadomo, jak się ratować.
0: Ale rozumiem, że na trasie w trakcie rejsu pana kapitana wszystko do tej pory się szczęśliwie udało. Czy były jakieś nieprzewidziane zjawiska?
1: Nie, były nieprzewidziane zjawiska, właśnie huragany. Musiałem uciekać, chronić się do portu, do najbliższej wyspy już dwukrotnie. A teraz patrzę, jaki tutaj hula antycyklon na Oceanie Indyjskim. Antycyklon to też huragan, tylko nie niżowy. Wir się kręci nie około niskiego ciśnienia, tylko wysokiego ciśnienia. Ale efekt jest taki sam. I to już któryś tydzień ten antycyklon tutaj szaleje i mnie zatrzymuje. Wprawdzie i tak postanowiłem tutaj przesiedzieć do końca miesiąca, no ale wszystko jedno. Takich przeszkód nie powinno być, a są. I to jest jakby na drodze poważna przeszkoda.
0: Jak wygląda pana kapitana dzień? Jak wygląda taki samotny rejs? Czy jest czas, że tak powiem, wolny? Czy tak naprawdę cały czas coś jest do zrobienia, coś trzeba zweryfikować, poprawić, zmienić?
1: Zależy, jak na to spojrzeć. Żeglarz samotny nie siedzi przy sterze, ponieważ wyręcza go sam oster. Albo autopilot. Jedno urządzenie jest mechaniczne, drugie elektryczne, ale sprowadza się do tego, że urządzenie trzyma kurs. W związku z tym ja mam ręce wolne, mogę robić co chcę, czyli w zasadzie mam czas wolny. Ale w tym czasie wolnym jest tyle pracy, że w zasadzie to jest cały czas robota i człowiek szuka terminu, żeby można było się wyspać. A z kolei sen to jest groźba, że ktoś mnie rozjedzie w tym czasie albo wjadę gdzieś na jakąś przeszkodę. Także spać można wtedy, jak nikogo wkoło nie ma i do brzegów też daleko.
0: Czyli zakładam, że pewnie niewiele tego snu jest.
1: Nie, wręcz przeciwnie. Na oceanie do brzegów daleko. Ruch statków też niewielki, głównie chińskie. A poza tym mamy takie urządzenie, które się nazywa AIS. To jest automatyczne śledzenie statków. I na tym AIS-ie wyświetla się statek, który jest w pobliżu. Co więcej, on również podaje czas do potencjalnego zderzenia. A jeśli nawet nie do zderzenia, bo się statki mijają, to podaje czas do najbliższego zbliżenia, no i odległość tego zbliżenia. Więc jak widzę na tym AIS-ie, że w promieniu 20 paru mil nie ma nikogo, no to znaczy, że minie sporo czasu, zanim ktoś się pojawi i mnie rozjedzie. No i to zachęca do tego, żeby ten czas wykorzystać i spać. Z kolei nerwy, że jednak coś pójdzie nie tak, nie pozwalają spać i wychodzi na to, że dłużej niż godzinę się nie śpi.
0: No to łatwiejsze jest to żeglowanie teraz niż, nie wiem, 30-40 lat temu, czy trudniejsze? Bo z jednej strony pan kapitan mówi o takiej biurokratyzacji, jeśli chodzi o porty, o zmieniający się klimat, z którym wiążą się różne nieprzewidziane zjawiska atmosferyczne, do tej pory niewystępujące, no a z drugiej strony ta technologia, która jednak zmieniła chyba tę żeglugę, to jak to jest? Łatwiej, trudniej, tak samo?
1: Nie, jest tak samo. Żeglować jest tak samo trudno, tylko narzędzia są trochę inne i różne okoliczności. Ale te wszystkie elementy, które były, a więc zagrożenie przez obce statki, zagrożenie brzegiem morskim, rafami, to wszystko pozostało bez zmian. Tyle tylko, że teraz my lepiej to wszystko widzimy. Bo dawniej nie było map cyfrowych, tylko były takie mapy papierowe, i na nich trzeba było nanosić pozycję każdego dnia skrupulatnie. A teraz my to wszystko widzimy na mapie elektronicznej, także mamy większą pewność w ruszaniu się, w planowaniu.